0: No tak, jeszcze był taki jeden stół, taki, że tak powiem, z takimi rzeczami codziennego trochę użytku, na którym były tam czujniki, zegarki bredowskie, zegarki mówiące, tam waga mówiąca, ciśnieniomierz mówiący. Był też taki fajny termometr Messmet, który mierzył temperaturę ciała, otoczenia i płynów. Ten termometr też się spodobał, on tam 119 zł kosztował, więc i kosztuje, więc nie jest nawet drogi.
1: No to fakt.
0: A tą temperaturę podobno dobrze mierzy, bo nawet było tak sprawdzane, że na jednej osobie była temperatura zmierzona, tam miała 36,5 i później kilkanaście innych osób było temperaturę miało mierzonych, bo oczywiście każdy chciał sprawdzić. I znowu na tej samej osobie była temperatura zmierzona i miała tyle samo stopni, ile poprzednio, tak? Czyli 36,5,
1: Czyli
0: więc
1: się nie rozkalibrowywał ten termometr.
0: nie tak, nie rozkalibrował się i jakby poprawnie pokazywał tą temperaturę, więc to jest myślę fajna rzecz i też podobno jest chwalona i dobrze tą temperaturę odczytuje. To jest taki termometr bezdotykowy, że na przyczole trzeba od 1 do 3 centymetrów trzymać go i wtedy on tę temperaturę mierzy tym czujnikiem. A nie można dotykać,
2: Ale
0: dlatego
2: to
0: że
2: jest
0: później ten czujnik
2: nowe?
0: psuje się. No to jest nowe, tak, bo tego nie widziałem wcześniej ani na stronie, ani nigdzie i wiem, że się bardzo dobrze sprzedawał, więc to tak, to na pewno to wiem, że dużo osób go kupowało, więc że był chwalony, tak?
2: To
0: Termometr
2: jest w ogóle
0: Messmet, tak?
2: prawda, że jeżeli chodzi o termometry, to nawet dla widzących jest trudno znaleźć dobry termometr.
0: No tak,
2: Ile ja
0: dokładnie.
2: przebrnęłam termometrów elektronicznych na podczerwień, to po prostu i ja z żadnego termometru nie jestem zadowolona. I żaden termometr nie jest w stanie dobrze i porządnie zmierzyć temperatury ciała przynajmniej. Mamy obecnie dwa i żaden z tych dwóch nie jest na tyle dobry, żeby mu zaufała.
1: No cóż, no,
0: No tak.
1: czyli co? Czyli najlepsze stare sposoby już zdecydowanie odradzane ze względów bezpieczeństwa termometry rtęciowe, tak? Były. No,
2: Tak,
1: no tylko, że dla
2: tylko
1: nas,
2: że dla nas
1: tylko, że dla nas
2: niedostępny.
1: niedostępne.
0: No,
1: A
0: niestety,
1: raczej nie ma
0: niestety.
1: co liczyć na to, że kiedykolwiek doczekamy się takich termometrów,
0: No
1: no bo
0: nie.
1: one już po prostu są zdecydowanie odradzane, wycofywane ze względu na to, że rtęć, przypomnijmy, jest toksyczna. Jak się termometr rozbije, to
2: Oczywiście.
1: ją trzeba prędziutko zebrać, wyrzucić
2: A to
1: i
2: nie jest takie proste, bo kuleczki
1: tak,
2: uciekają.
1: oczywiście, oczywiście, to
2: Dokładnie.
1: jest
2: Są
1: taka,
2: takie niesforne.
1: to tak na marginesie tylko dodam. Dobrze, to co, przechodzimy teraz dalej do kolejnych firm, do kolejnych wystawców.
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie? Dobrze, no to nie,
2: Nie, jeszcze nie.
1: okej, okay. Co
2: No bo
1: tam jeszcze
2: naprawdę tego
1: ciekawego?
2: było dużo.
1: No
2: No
1: największy
2: ja nie
1: wystawca,
2: mogę,
1: tak?
2: nie mogę. Ja nie mogę zapomnieć, nie pominąć. Nie pozwolę. Smartwatche.
1: A.
2: Były i ich nie było. To była bardzo śmieszna zagadka, ponieważ no właśnie mi powiedziano, że no smartwatche są i tak dalej, no więc ja oczywiście z jęzorem wywieszonym, no jak to, gdzie to i w ogóle. No po czym się okazało, że nie, no na razie to my mamy tylko smartwatche Garetha, czyli firmy gdańskiej, która współpracuje ściśle z Altixem, ale na razie to są smartwatche dla osób. Dla dzieci były takie jakieś takie dziecięce, plastikowe, kolorowe smartwatche i dla seniorów. I żaden z tych smartwatchy nie mówi. Poinformowano mnie, przyjdź pani jutro, jutro będą. Więc przyszłam na drugi dzień i się okazało, że nie ma. Rozmawiałam z panem, który jakby zajmuje się tym projektem, z panem Michałem, którego pozdrawiam i trzymam za niego kciuki, za jego projekt. Że one właśnie też są udźwiękawiane. I to ma być. Ja nie widziałam Garetha z Androidem, ale też się tak nie wgłębiałam, bo jak już mam swojego Michael Korsa, to mam. Ale to mają być właśnie z Androidem Wear. I Altix ma do tego podobno dorabiać swoje udźwiękowienie. Nie wiem, na ile to ma być jakieś tam stabilne i tak dalej, bo jeszcze tego nie ma. Trwa proces tego udźwiękawiania i jakieś tam właśnie testy.
0: No mówią, że
2: Także
0: po
2: ich nie
0: miesiącu
2: widziałam.
0: ma trwać, więc zobaczymy,
1: Z drugiej strony, skoro
0: jak
1: tam ma
0: to
1: być
0: będzie.
1: Android Wear, to przecież po co własne udźwiękowienie, skoro tam może pracować po prostu TalkBack?
2: Wiesz, ja myślę, że chodzi o to, że ten talkback nie jest taki super ekstra hiperstabilny, a jednak z Altixu ludzie oczekują, jak już kupują coś z Altixu, to ludzie oczekują, że...
1: Że będzie to działać po prostu.
2: Że to będzie trochę zgettoizowane trochę, że to ma być takie trochę bardziej dostępniejsze niż, niż dostępne.
1: Tak, tak. No tak, i żeby dało się to łatwo włączyć, łatwo skonfigurować, tak? No coś w tym, tak, coś w tym
2: przy
1: jest.
2: Przy czym utraca się właśnie takie, wiesz, grzebanie przy tym, szperanie, spersonalizowanie tego, no bo to jest trochę tak jak iPhone, który narzuca ci poniekąd jakieś tam preferencje i ustawienia.
1: Wkraczamy na grząski grunt.
2: Przepraszam.
0: Dokładnie.
2: No. To ja się wycofuję. Już mnie nie ma, uciekam.
1: Nie.
0: Jeszcze dodam, że te. Jeszcze dodam, że te zegarki według tego, co mówili, mają być w cenach od 700 do 1500 zł, więc ma być.
1: To tak nieźle nawet jak na smartwatcha.
0: No, nieźle.
1: Chociaż ostatnio widziałem na jednej z grup androidowych na Facebooku, że ktoś pytał o zegarek, o smart zegarek. No i oczekiwanie było takie, że tak do stówki. No to trochę ktoś miał wygórowane oczekiwania, jeżeli chodzi o cenę. No, być może jakieś takie nieudźwiękowione te smartwatche za tyle można dostać. Ja się szczerze mówiąc nie orientuję na tym rynku kompletnie, ale no...
2: Do stówki. O nie! To oczywiście jakieś tam Xiaomi, nie Xiaomi, ale to na pewno nie na Android Wear.
1: No to sami widzicie, no nie ma za bardzo na to opcji, ale ludzie mają takie oczekiwania i może kiedyś rzeczywiście taka tania ta elektronika będzie, ale tu mnie dość pozytywnie zaskakuje cena tych zegarków. Jeżeli to ma być od 700 do 1500, no to jeszcze nie jest tak źle. Zwłaszcza, że od rzeczy androidowych jednak się oczekuje tego, żeby były tańsze. No i będą. Nawet dostosowywane specjalnie dla potrzeb osób niewidomych. No to przejdźmy dalej. Czy coś jeszcze?
0: Ja jeszcze tylko dodam, że z takich rozrywkowych gier to było kółko i krzyżyk, kości brajlowskie, karty brajlowskie i karty powiększone, tak? Jeszcze były też do...
2: Ale to jest co roku w sumie, nie?
0: To kółko i krzyżyk tylko nowy, tak? A tak to co było co roku. Tylko. Z tego co widziałem, to powiem. No i to właściwie tyle.
1: Okej. To możemy przechodzić dalej, czy jeszcze coś ci się...
2: przyjaciele Altixu, tacy wielcy. Właśnie taka teraz większa grupa Vispero. W skład w niej wchodzi Optelek, Freedom Scientific i no i właśnie kilka takich grup, które właśnie były znane w Altixie. I oni mieli takie całe swoje duże stanowisko. Ja nie widziałam tam, właśnie to było takie dziwne, bo to Vispero bardziej jako połączone, no to więcej miało tych ulotek i więcej opowiadali. Dlaczego oni są Vispero, jak to, kto, co, w, jakie firmy w skład tego Vispero wchodzą.
1: Bo to teraz jest,
2: ale
1: myślę,
2: oni nie
1: że...
2: pojawili się.
1: Wiesz co, bo myślę, że rzeczywiście to tak trzeba trochę ludzi do tego przyzwyczaić, bo ja cały czas łapię się na tym, że jak mówię Joss, to myślę Freedom, tak? A właściwie to mi się jeszcze kojarzy z Enter Joyce'em. Pytanie, ile osób pamięta kogoś takiego w ogóle jak Ted Hunter. Bo to był, przypomnę, twórca Jossa. Człowiek, który naprawdę, no, jeżeli chodzi o ten czytnik ekranu, to kilka ładnych lat swojego życia poświęcił. Później z tego się zrobił Freedom, no i teraz mamy Vispero, tak? Które zajmuje się różnymi innymi, nie tylko Jossem, rozwiązaniami.
2: Z tym, że oni podkreślają, że jakby no to są, to nie jest tak, że... Znaczy, że w skład tego Vispero wchodzi Freedom, więc jakby Freedom jest obecny, tylko już nie jako samodzielna jednostka, tylko właśnie jako część tego Vispero. Nie wiem, czy tam też nie wchodzi Dolphin.
1: Nie. Dolphin to jest zupełnie inna firma i oni cały czas gdzieś tam funkcjonują, szczególnie na tym brytyjskim rynku. I to chyba na brytyjskim całkiem nieźle, mam takie wrażenie. Inne rynki to tak trochę chyba gorzej, ale brytyjski rynek to Brytyjczycy cały czas Dolphinem stoją. No i co, ale coś w ogóle udało się na tym stoisku zobaczyć ciekawego?
2: wiesz co, no na pewno te wszystkie powiększalniki, takie wszystkie, ja bym powiedziała, że to były takie wszystkie te kultowe produkty tych firm właśnie, Opteleka i Frida.

0: wiem, nie zrozumieć, wybaczcie, ale no nie, jakoś nie za bardzo, chyba że coś może było wspomniane w moich wywiadach.
1: No, wywiady na pewno za jakiś czas na naszej stronie się ukażą,
0: Tak.
1: także spokojnie wszystkiego się wtedy dowiemy. 123 834 835, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie, jeżeli macie tylko ochotę podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami, refleksjami dotyczącymi tegorocznej rechy, coś byście chcieli jeszcze dodać ciekawego odnośnie różnych rzeczy, które dało się tam zobaczyć, o których dało się posłuchać, no to dzwońcie do nas. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Tyle, jeżeli chodzi o
0: Nie było w
1: Vispero.
0: tym roku, nie było w tym roku w ogóle drukarki 3D,
1: Żadnej?
0: która zawsze cieszyła się, tak, żadnej, naprawdę.
1: A to
0: Cieszyła się
1: szkoda.
0: zawsze takim, no, dosyć dużym
1: No,
0: powodzeniem,
1: szkoda,
0: szkoda.
1: szkoda.
0: Natomiast jeżeli już wchodzimy na teren drukarek, to była firma, która, i to nie była taka znana, tylko mniej znana, wybaczcie, wypadło mi z pamięci i z głowy. I ona miała dwie drukarki. Jedna była taka bardziej przenośna, do takiej mniej skomplikowanej tyflografiki, a druga była już taka większa, ja ją też widziałam. I ona już no, była taka troszkę bardziej zaawansowana i więcej tyflografik można było na tym przygotować. I właśnie to też mnie nauczyło, tak, Recha uczy, ponieważ wiem, że teraz są punkty drukowane w sposób piramidalny i kopułowy.
1: A
0: A widzicie,
1: o co
0: piramidalny to jest
1: chodzi?
0: te ostre takie
1: Dziękuję bardzo.
0: punkciki. Takie bardziej wyraziste, bardziej ostre, ale ciut mnie się wydaje, że mniejsze. I one podobno są mniej komfortowe dla niewidomych. Nie wiem, mi to nie przeszkadza. A te kopułowe to są właśnie takie trochę jak piszemy na maszynie. To one są takie bardziej zaokrąglone, takie podobno bardziej przyjazne do palca. I właśnie o ile ta przenośna drukarka mogła robić te kopułowe, to ta druga też miała opcję właśnie tych piramidalnych.
1: No to proszę, no ciekawe
0: I to
1: czemu, ale
0: tak,
1: ciekawe
0: tak.
1: czemu w ogóle ma służyć ta możliwość wyboru tych punktów. Czy na przykład to jest tak, że osoby niewidome
0: Wiesz co,
1: mają
0: wydaje mi się,
1: swoje
0: że w
1: różne
0: tyflografikach po
1: preferencje, czy
0: prostu
1: co?
0: to
1: W
0: też,
1: tyflografikach tak
0: ale
1: można
0: w
1: zobaczyć.
0: tyflografikach to ma znaczenie, że chyba prościej i łatwiej jest na tych ostrych punktach obdotykać sobie tą tyflografikę niż na tych takich bardziej okrągłych, bardziej takich większych.
1: Tak, tym bardziej jak tam coś jeszcze innego jest, więc
0: Tak.
1: wtedy można bardziej uwypuklić.
0: Tak.
1: Na przykład damy zarys
0: Tak.
1: czy kontury jakieś.
0: Tak.
1: To jest też albo po prostu różnego rodzaju faktura, tak? Jeżeli te punkty tak na dotyk łatwo jest zidentyfikować, które są które, to pewne rzeczy można oznaczyć tak, pewne inaczej.
0: No tak, Tego nie wiem, ale
1: dokładnie tak.
0: może. Tego nie wiem.
1: No
0: No, to by
1: dobrze.
0: trzeba było jakoś, że te głowice. Bo to chyba każde głowice są do innych punktów.
1: Rozumiem.
0: No, ale nie wiem. Tak się aż nie zagłębiałam.
1: Cóż mamy dalej?
0: Były. No, tutaj też w tyfloprzeglądzie było poruszane. Były laski z aluminium lotniczego.
1: Tak, dokładnie.
0: Pa, firma jest tak nazwana, że idzie sobie język połamać, więc wybaczcie,
1: Ale
0: nie będę wam tego
1: niemiecka firma.
0: demonstrować. Tak, to jest niemiecka firma. Laski są bardzo drogie. Z tym, że mają być trwałe. Bo to jest właśnie aluminium lotnicze i ja powiem tak, ja te laski widziałam i one są naprawdę cienkie. Były też w ogóle cienkie laski, dosłownie takie patyczki. To były laski sygnalizacyjne, czyli te takie dla niedowidzących, którzy mają tą laskę gdzieś tam przy sobie, żeby pokazać, że właśnie oni też mają kłopoty ze wzrokiem, ale nie muszą się nią posługiwać. Natomiast były też różne końcówki, rolery, nawet takie dosyć płynnie działające.
1: O, 20
0: I
1: końcówek, 20 końcówek mieli, więc dużo.
0: mnie urzekło to, że te laski były właśnie bardzo cienkie. I ja się tej pani pytałam, czy to się no, nie wygnie, nie wiem, czy to jest tak cienkie, że nie wiem, wejście między krawężnik i jakąś płytkę chodnikową i po lasce. No i okazuje się, że ponoć nie, bo właśnie

0: dlatego że jest to aluminium lotnicze. No i tam było też coś takiego fajnego, co już zaprezentował ECS Las Kamień Swarowskiego, czyli spersonalizowanie rączek. One były wszystkie drewniane, które ja widziałam, ale miały troszkę inny profil. Jedne były bardziej takie pomarszczone, drugie były bardziej takie zaoblone. Jedne były gładsze, drugie były troszkę bardziej tak wylakierowane, bardziej matowo. I można było sobie, nie wiem jakie miały właściwości to drewno, ale na pewno można było sobie jakby troszkę skompletować, spersonalizować tą swoją laskę, że mam taki roller, taką rączkę i taką laskę. I to też jest fajne, bo ja na przykład korzystam z laski Swarowskiego, gdzie mam rączkę neoprenową. I ona się naprawdę dobrze sprawdza. I to jest właśnie fajne, że możesz sobie spersonalizować tą swoją laskę, że nie musisz już tak, nie wiem, mnie na przykład strasznie nie pasuje ta guma. Jezu, ja strasznie nie lubię tej gumy i fajnie, że są alternatywy, bo długo, długo ich nie było.
1: No, w przypadku
0: Czy
1: Advantage'ów
0: ja
1: na przykład
0: jestem? O, jestem.
1: to ta gumowa laska,
0: Ojej.
1: ta rączka, zawsze jest takie wrażenie, że jakby ona się taka kurzyła trochę, żeby coś na niej
0: No, tak,
1: jakby
0: się klei, dajcie
1: było.
0: spokój, nie.
2: No,
1: No,
2: dokładnie.
1: no,
0: I tak
1: natomiast
0: samo jest z sam
1: to
0: butefem.
1: moje pytanie
2: Jeszcze
1: jest...
2: dodam.
1: Aha, słucham, Piotrze.
2: Jeszcze dodam o tych laskach, tylko że one były składane. Te właśnie tej firmy niemieckiej i miały jeszcze taką jedną funkcję, że tą rączkę można było wysunąć do góry. Służyć to chyba miało do tego, że po prostu jakbyśmy chcieli ją na przykład na chwilę wydłużyć z tego co kojarzę, ale rączkę normalnie się dało tak jakby wykręcić do góry i znowu ją przekręcić, żeby się nie ruszała i żeby ta laska była te tam kilkanaście centymetrów dłuższa, tak? Więc taką jeszcze miała dodatkową funkcję. No i
0: A to się
2: według tak
0: przydaje?
2: firmy. No nie wiem, czy się
0: Bo
2: przydaje,
0: ja mam
2: nie mam
0: teleskopową
2: pojęcia.
0: laskę i korzystam z tego.
2: No,
0: Jak jestem
2: to
0: gdzieś w
2: właśnie,
0: tłumie, to
2: to
0: sobie to
2: właśnie.
0: skracam, a jak jestem właśnie gdzieś, gdzie potrzebuję, nie wiem, wyczuć sobie dobrze schody czy coś, to sobie
2: No,
0: wydłużam.
2: dokładnie. Więc ta laska miała taką funkcję, była normalnie tradycyjnie składana, miała właśnie taką rączkę teleskopową. No i ceny nie podaliśmy, to 200 euro, tak, kosztuje według
1: Tak
2: tego
1: około
2: sklepu,
1: osiemset
2: więc.
1: złotych.
2: Tak,
0: Ja celowo
2: około
0: na
2: tak.
0: deser, Piotrze.
1: To ja jeszcze zapytam, a jak z rozmiarami tych lasek? Czy sobie można było tam wybrać jakiś konkretny długość tej laski, ilość części, na ile ma być składana, czy to już po prostu był jeden typ i nic więcej? I tylko rączkę sobie
0: Nie, no
1: można
0: tam
1: zmienić
0: było
1: albo
0: dużo
1: końcówkę.
0: typów. Właśnie nawet grubość tych lasek była inna,
1: Aha.
0: tak? Możesz sobie wybrać troszkę grubszą, troszkę cieńszą i tak dalej. I one miały różne długości. Nie wiem co do segmentów tych takich składalnych, tak? Tych modułów, czy tam jest 4 czy 5, natomiast na pewno były rozmiary.
1: No
2: No tak,
1: to tyle
2: rozmiary były.
1: dobrego i oby rzeczywiście później te rozmiary były dostępne, takie jak chcemy, bo już nieraz słyszałem, że na przykład jak się laski Ambutech zamawia, to czasem po prostu chce się inną, a dostaje się coś zupełnie innego. No i tak, jak nie mamy innej możliwości, no to bierzemy co jest, tak, bo jest nam to akurat w
2: No
1: danym
2: tak.
1: momencie potrzebne. Taka sytuacja. To miejmy nadzieję, że tu będzie lepiej z tym. No dobrze.
0: Zastanawia mnie, czy taki test bym właśnie trochę było też o tym w tyfloprzeglądzie, bo ja jestem skłonna wydać te pieniądze, jeżeli faktycznie mi ktoś pokaże i udowodni i zapewni, że dobra, ty za rok nie będziesz, czy tam za ileś tam nie będziesz musiała kupować drugiej laski,
1: Nasz
0: wtedy
1: redakcyjny
0: wyjdzie mnie w
1: kolega
0: sumie to
1: Robert
0: samo.
1: Łabęcki, pozdrawiamy Roberta, chciał na tej lasce stanąć. No to.
2: Tak, tak,
0: No właśnie.
2: dokładnie.
1: To
2: Ja bym
1: ciekawe.
2: przetestował
0: No właśnie dlatego.
2: tak jak ostatnio na centralnym i ktoś po prostu się potknął tą laskę i zgiął. Ciekawe, czy takie coś by właśnie też wytrzymała.
1: No właśnie. No bo
2: Takie
1: to
2: jakieś
1: tak
2: zaplątanie w
1: naprawdę,
2: nogi czy
1: bo to
2: coś, to
1: tak
2: jest ciekawe.
1: naprawdę wszystko w boju wychodzi, i w codziennym
0: Dokładnie.
1: użytkowaniu.
0: Aluminium lotnicze brzmi nieźle.
1: Ale
2: Brzmi, brzmi, ale
1: pytanie jak to w
2: ciekawe.
1: praktyce. A czy oni dają, słuchajcie, jakąś gwarancję na tę laskę?
2: Chyba z tego co kojarzę, 48 miesięcy, czy to na to było, czy to nie na to? Nie jestem pewien, bo taką skądś informację kojarzę, ale nie czy to dotyczyło lasek konkretnie.
1: Bo to jest ciekawe, bo zakładając, że rzeczywiście jest to producent, który wie, co robi i wie, co sprzedaje i jest pewien, że taka laska powinna nam ileś tam czasu wytrzymać, no to jakąś gwarancję, zwłaszcza jeżeli to jest sprzęt kosztujący tyle pieniędzy, powinni dać. Tak sobie myślę.
2: No powinni, dwuletnia.
0: Natomiast myślę, że trzeba zauważyć ważną kwestię. Tych lasek u nas w kraju na razie zamówić się nie da. Ponieważ to jest jedna z firm, która była na wystawie, która nie ma podpisanych żadnych kontraktów z naszymi tutaj przedstawicielami. I te laski nie są dystrybuowane na razie do naszego kraju i oni po prostu bardzo się starają i chcieli się pokazać, żeby może właśnie też ludzie, którzy widzieli te laski, powiedzieli, ja bym chciał taką laskę i chcę, żeby, nie wiem, taki Altix mi to mógł, jakby umożliwił, żeby to sprowadził. I drugą taką firmą, również niemiecką, była firma Steller Technology i to była firma zajmująca się właśnie produkcją lup elektronicznych, powiększalników. I oni właśnie mieli identyczną sytuację, że ich też jeszcze nie ma na polskim rynku, ale oni przyjechali, ja nie wiem, czy oni są z sobą jakoś związani, ale oni przyjechali właśnie też po to, żeby ludzie mogli poznać te ich sztandarowe produkty i żeby mogli właśnie wpłynąć może poniekąd na to, żeby Altix mógł im to sprowadzać. I powiem, że mój mąż, który jest niedowidzący, troszkę tak sobie przymierzał się do tych powiększalników, sprawdzał sobie je, i mówi, że rzeczywiście mają dużo możliwości. Na przykład był taki powiększalnik przenośny, który miał bardzo zmyślnie składaną rączkę, że ona mogła być jako podstawka i wtedy możemy sobie czytać książkę, bo mamy kamerę nad książką, a nie na stronie, która nam zasłania wszystko, tylko jest w stanie sobie dobrze jakby oświetlić i jakby popatrzeć na tą stronę tym swoim obiektywem. A z drugiej strony można ją tak do boku dosunąć, że ona stanie się trzonem tej lupy. I to było takie fajne, że to było niby taka bardzo przenośna, ale jednak stawała się poniekąd czymś takim stacjonarnym właśnie dzięki tej podstawce
1: malutkiej. Jeżeli była taka potrzeba,
0: acz skutecznej. Tak, jeżeli była taka potrzeba i to było też fajne. I można było kupić te powiększalniki. Ten jeden tam chyba 4000 chyba kosztował, ten mniejszy, a drugi 5, coś takiego. Można było kupić jakby u nich w tym momencie, w momencie trwania wystawy te powiększalniki i oni po prostu też obniżali i robili taką swojego rodzaju promocję dla Polaków, że właśnie one w takiej sprzedaży oficjalnej kosztują więcej, ale z racji tego, że jesteśmy właśnie na tej wystawie, no to my ci to sprzedamy taniej. No ale no, były to i tak, myślę, tego rzędu pieniądze, że mało kogo było stać, żeby sobie teraz pójść i kupić powiększalnik za 5000.
1: No raczej.
0: Ale taka możliwość była.
2: To podobno też przy laskach, podobno tak było, że na koniec obniżyli do 179 euro, więc też coś takiego mi się obiło u uszy, więc...
1: Taka promocja i można było sobie tam troszeczkę tak. taniej kupić, tak, te laski.
2: Tak, coś takiego na bieżąco. Mi się obiło, więc tak działają.
1: A czy te powiększalniki, o których mówiłaś, Kasiu, to one miały też jakieś takie funkcje, no nie wiem, jakieś tam czytanie za pomocą syntezy tego tekstu, takie OCR, jak ostatnio rozmawialiśmy sobie w Tyflo Przeglądzie, nie w tym, tylko w poprzednim wydaniu, że na przykład w ofercie Lumenu teraz są takie lupy, powiększalniki tam za chyba około 5 czy 6 tysięcy, które mają takie właśnie funkcje, że można tam sobie syntezą odczytywać tekst i różne takie rzeczy. Te, jak rozumiem, to tylko było powiększanie.
0: Nic mi o tym nie wiadomo, ale wydaje mi się, że oni po prostu mieli bardziej zaawansowaną pracę nad tekstem w czarnym druku. Bo tam naprawdę można było robić jakieś cuda, zamrażanie to nic, tam jakieś kontrasty, nie wiem, odwracanie czcionek i tak dalej. Tam pan pokazywał i wiedziałam, że Sylwek cały czas tak, aha, i wiedziałam, że tak go to zainteresowało, więc wydaje mi się, że umieją ciut więcej niż te powiększalniki, które są dostępne na naszym rynku.
1: Czyli rzeczywiście po prostu skupienie się na tym, co można z takiego powiększalnika wyciągnąć, tak, maksimum. No okej.
0: Było jeszcze stanowisko takie optyczne, bardziej bym powiedziała. To ja bym powiedziała, że to jest taka mała rodzinna fabryka, bo można było właśnie zobaczyć sobie różne ogniska, soczewki, okulary, można było, to było też absolutnie dla niedowidzących, ale tam naprawdę były kolejki, bo był pan, który naprawdę znał się na rzeczy, był taki starszy pan, ale który naprawdę operował takim językiem i jakby od razu mówił, co jest potrzeba do pana wzroku, jakie okulary tak, jakie nie, jakie szkła. I to też było fajne takie skonfrontowanie się, czy rzeczywiście ja mam dobre okulary, czy ja powinienem coś więcej z tym zrobić. I to są, ta firma bada i zawsze cały czas pracuje nad jak najlepszymi soczewkami, nad jak największą ogniskowością i skupieniem tych soczewek. I oni tam cały czas to udoskonalają, nie zaprzestają na tym, co już jest na rynku, nie wiem, w jakimś tam potencjalnym Vision Expressie, tylko oni mają swoją całą produkcję, linię produkcyjną, badania i oni właśnie tak podchodzą indywidualnie bardzo do klienta, że można ci przyciąć taką i taką, takie i takie szkło, zrobić taki, nie wiem, tam jaką taką i taką folię nałożyć, czy tam jakiś tam filtr. No tak, wydaje mi się, że taka firma bardzo zorientowana na tego niedowidzącego klienta.
1: No to rzeczywiście, to też jest dobrze, że takie
0: tak, myślę, że to
1: tacy,
0: było fajne.
1: Tacy wystawcy też się pojawiają, no bo to się może przydać faktycznie, to wszak Reha to nie tylko dla niewidomych, ale też właśnie niedowidzących, a osób z jakimś tam wzrokiem, z jego resztkami, które jednak nim posługują się na co dzień w mniejszym lub większym stopniu, no to jest więcej tak naprawdę niż
2: tak
1: całkowicie niewidomych. I taka jest prawda. I dobrze, że też i tacy użytkownicy są zadbani na takiej wystawie sprzętu. Co tam mieliśmy dalej?
0: No i tak z moich obserwacji to no niestety, ale ja już zakończyłam eksplorację.
1: Aha.
0: Bo nic więcej nie udało mi się znaleźć.
2: Jeszcze
0: to jest przykre.
2: Jeszcze
0: Orkam, kamera. Prawda. Jeszcze tak. Był Orkam. Była pani, która przedstawiała właśnie tą izraelską firmę, która produkuje Orkama. Pani była bardzo zorientowana i bardzo wszystko dobrze wiedziała. Widać, że ona go używa i ona nie jest w przypadku na tej resze. I nie z przypadku w ogóle ten jakby przedstawia ten produkt. Wiedziała o nim niemal wszystko. Ona mówi, że w ogóle go używa na co dzień i że jeździ do klientów i ona po prostu ma z nim styczność niemal codziennie.
1: No ale dobrze, zanim o takich refleksjach, to może powiedzmy najpierw, co to w ogóle jest ten Orkam, bo być może ktoś nie jest na bieżąco. Co to właściwie za sprzęt?
0: To było już w tamtym roku też, natomiast to są takie okularki, do których na magnes. Okulary są zwykłe, nic nie mają. Zwykłe okulary, nawet nie wiem, czy to nie są przeciwsłoneczne. Wydaje mi się, że tak. I na jednym z tych uchwytów, nauszników, chyba z prawej strony, jest na magnes doczepiane takie pudełeczko, taka kamerka z panelem dotykowym, ale on nie jest jakiś taki śliski, tylko on jest jakby... Plastik tej kamery jest cały czas wszędzie jednolity. I pod spodem, i na bokach, tak przynajmniej ja widziałam. I na froncie. I właśnie ten front jest takim sensorem dotykowym.
1: No i niestety wygląda na to, że mamy jakiś problem. Kasia nam zniknęła na moment. No cóż, może wróci. Miejmy nadzieję. Na razie
2: tak.
1: Tak, na razie Kasi nie ma. Dobrze, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy posłuchali przez chwilę muzyki i zaraz do tematu wrócimy. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat konferencji, a właściwie wystawy sprzętu towarzyszącej konferencji Reha for the Blind. Kasiu, to już jesteś, bo nie było cię przez ileś tam czasu.
0: No właśnie zauważyłam, a nie wiem dlaczego.
1: Zniknęłaś nam, ale już jesteś, więc możesz powiedzieć jeszcze raz, że kamerka miała sensor dotykowy, to jeszcze nam się pojawiło. I co dalej?
0: No i zadaniem tej kamerki jest właśnie przedstawianie nam informacji, opowiadanie nam tego, co się dzieje wokół nas, bardziej chyba z przodu. No albo no tam jak odwrócimy głowę, no to wiadomo, że wtedy
1: po prostu w polu naszego,
0: z tyłu,
1: w cudzysłowie, tam, widzenia.
0: Tak.
2: Tam gdzieś patrzymy dokładnie.
1: No dobrze, a teraz jak wygląda sterowanie tym urządzeniem? Co my tam właściwie możemy robić?
0: No właśnie poprzez ten dotyk. Znaczy, są tryby, wiem, że są tryby. Jeden tryb to jest taki, że nic nie musisz robić i po prostu on wykrywa wszystko, co widzi i cię będzie o tym informował i zalewał cię po prostu tymi informacjami. Natomiast ja też nie wiem, jakiego to są rodzaju informacji, bo pani powiedziała, że na pewno to nie wykrywa jakichś budynków, nie wiem, przystanków, tylko raczej informacji pisanych, które
1: tekst,
0: są wokół ciebie.
1: Po prostu
0: ciebie.
1: Tekst.
0: Tekst. Albo twarze osób, które sobie wpiszemy. Na przykład jeżeli ja widzę jakąś twarz, zrobię jej zdjęcie i mogę w jakieś ustawienia wejść i nagrać sobie, to jest Michał Dziwisz. Mhm. I wtedy, jeżeli Michał Dziwisz wstanie przede mną albo minie mnie, to on mi powie moim głosem, że tam to jest Michał Dziwisz.
1: Że to jestem ja, tak?
0: Ktokolwiek inny. Mhm. Tak. I na przykład, no nie wiem, jak jesteśmy na studiach i czy w szkole, czy gdziekolwiek, no i nie wiem, mijamy na korytarzu takiego Michała Dziwisza, no to będziemy poinformowani, że właśnie jest w pobliżu nas. A jeżeli sobie nie zapiszemy, no to on powie, że to jest kobieta, że to jest dziecko, że to jest mężczyzna. I chyba nawet tam, nie wiem, czy próbował mówić, czy starszy, czy młodszy. Czy to było moje pobożne życzenie? Mhm. Ale wydaje mi się, że coś takiego było.
1: Mówi językiem polskim.
0: Polskim Iwoną Ewą. Mhm. Znaczy dawną Iwoną, przepraszam. No w każdym razie tak. No i w zasadzie no on... no i pozostałe tryby to są takie, że możesz sobie... nacisnąć jakby z góry na dół panel, przejechać palcem po panelu i zrobić zdjęcie. I trzeba właśnie do tego nauczyć się patrzeć na obiekt, któremu chcemy zrobić zdjęcie. No i to jest też takie, że trzeba to sobie wyćwiczyć i tego się trzeba nauczyć.
1: Czyli
0: no bo
1: co,
0: ile nam jest
1: dość statycznie
0: potrzebne?
1: Trzymać na przykład głowę, żeby
0: tak,
1: po prostu
0: po pierwsze,
1: nie ruszać
0: i
1: nią gdzieś
0: się trochę
1: tam.
0: Właśnie albo w górę, albo na właśnie, albo przed siebie, nawet już nie tymi gałkami, tylko bardziej mięśniami szyi tą twarz kierować, nie? Mhm. I tą całą naszą głowę właśnie w kierunku tego czegoś, o czym chcemy się dowiedzieć. A trzeci tryb to jest, ja nie wiem, to jest jakiś taki chyba bardziej spersonalizowany i po prostu jak sobie ustawimy, tak będziemy mieć.
1: No dobrze, a ponieważ jak pani też... to wygląda, jeżeli chodzi o informacje? Gdzie my te informacje dostajemy? To mamy jakąś, bo mówiłaś, że są okulary i jest kamera, a my mamy jakąś słuchawkę
0: jest
1: w uchu
0: głośniczek.
1: Jeszcze do
0: Nie,
1: tego?
0: Jest głośniczek.
1: Jest
0: głośniczek dosyć cichy. No i dostajemy po prostu przy uchu, no bo wiesz, to jest tak na takim zauszniku od okularów, więc tuż przy uchu jest ten magnes w miarę od tej kamerki. No i ten głośniczek jakby w miarę blisko ucha się znajduje.
1: Bo ta kamerka jest przyczepiona na magnes, tak?
0: Tak.
1: Czy
0: tak.
1: Jest ryzyko, że ona nam się odczepi?
0: No ryzyko zawsze jakieś
1: gdzieś
0: jest, no
1: idziemy
0: to jest po
1: sobie,
0: magnes.
1: Wiesz, idziemy sobie gdzieś na przykład, zaczepimy o jakąś gałąź albo o coś tego typu. Czy ten magnes jest, chodziło mi o to, czy ten magnes jest raczej taki dość silny, czy niekoniecznie?
0: To nie jest taki magnes, który mamy na przykład przy ładowarkach indukcyjnych. Na pewno on jest silniejszy, bo z tego co ja widzę przy ładowarkach indukcyjnych, no to naprawdę to się może przesuwać i... Ale czy ktoś z was widział Motorola One z tymi takimi motoshellsami albo właśnie motomocami? to tam są właśnie do bardzo. Ja mam Motorola i tam jest bardzo silne są te magnesy. Tylko że tu na tej kamerce jest małe pole namagnesowane właśnie tym metalem, tak? Tym magnesem. Tam jest po prostu taka kreska, taki prostokąt, taki magnes. Jego jest dosyć mało i na tej kamerce to pole plusowo czy tam minusowe zależy, nie wiem, gdzie ten magnes jest, czy przy okularkach, czy przy kamerze, bo tego nie sprawdzałam. No to jakby no mała jest jakby to pole, na którym trzyma się ta kamera. No bo sam nausznik jest wąski, no więc no, trudno jakby zrobić to jakiś wielki magnes, skoro sam nausznik ma nie wiem ile milimetrów.
1: Trochę powiem szczerze, bym się obawiał, bo ta kamerka, jak pamiętam, nie kosztuje wcale mało.
0: No oczywiście.
1: Za ile to cudo? Pamięta ktoś z was?
2: Około 25 tysięcy. 25 tysięcy chyba.
1: No to
0: tak.
1: Tanio nie jest.
0: No. Dobrze. No i pani mnie tutaj zapewniała, że o ile nie możemy dostać dofinansowania z aktywnego samorządu w ramach tego modułu właśnie dofinansowania do sprzętu, no to niektórzy próbują z barier, z PCPR-u czy tam z MOPS-u też pozyskiwać pieniądze. I o ile jeden ktoś dostał 5 tysięcy, to drugi ktoś dostał mniej lub więcej, więc to w zależności jak kto nasz wniosek zakwalifikuje i na ile ktoś będzie dobry i na ile się odniesie do tego wniosku, no i też zależy od budżetu takiej jednostki samorządowej.
1: Ale to jest i tak mało, 25 tysięcy, a tu piątkę dostań, a 20 wyłóż z własnej kieszeni,
0: dokładnie.
1: Przy czym naprawdę to
0: mnie
1: urządzenie
0: zdziwiło.
1: Tak z opisu, powiem wam szczerze, ja się powtórzę.
2: No
1: to nie jest jakieś nie wiadomo jak bardzo super. Wydaje mi się, że telefonem i jakimś dobrym programem,
2: tak.
1: nawet zapłaćmy za te Envision. W promocji to kosztowało wieczysta licencja, tam chyba, nie wiem, 180
2: zł,
1: czy niecałe 200,
2: tak.
1: Dokładnie. Więc no teraz jest drożej, ale niechby nawet. No to kurczę, to jest i tak o wiele, wiele, wiele taniej niż tego
0: to znaczy,
1: typu
0: urządzenie. Ja powiem inaczej. Ja się nie wypowiem, czy to jest równoważne z możliwościami aplikacji w smartfonie, ale absolutnie niech sobie to będzie. Bo, no tak jak mówimy, nie wszyscy używają tych smartfonów dotykowych.
1: No jasne.
0: Nie każdy ma pojęcie o tych aplikacjach. I dobrze, niech sobie taki produkt będzie, jak najbardziej. Tylko niech on nie będzie taki drogi. Bo nie musimy tego porównywać do aplikacji. Bo my tak naprawdę
1: ja porównuję cenowo. Kasiu, ja przede wszystkim porównuję cenowo. Bo wiesz, nawet jeżeli by to rozpoznawało troszkę lepiej ten tekst, okej, to już w ogóle super, tak? Ale czy rzeczywiście...
0: Niech to tyle nie kosztuje.
1: Ale czy te różnice rzeczywiście będą tak wielkie, żebyśmy chcieli zapłacić różnicę między oprogramowaniem rozpoznającym tekst a tym urządzeniem, która wynosi 20 parę tysięcy złotych?
0: Ależ oczywiście, tu się zgadzam z pełnym...
1: O to mi tylko chodzi.
0: W ogóle nie ma o czym mówić.
1: Bo ja absolutnie nie dyskredytuję rozwiązania jako takiego. No właśnie, to ja zapytam. Miałaś okazję to testować, tak?
0: Tak, ja to miałam w ogóle na uszach, na okulary, znaczy miałam te okulary,
1: wiadomo,
0: miałam kamerkę.
1: Wiadomo, że test nie był miarodajny, bo jak wspomniałaś, trzeba by się
0: nie
1: było
0: oświetlenia.
1: Nauczyć... A to jest jedno, ale drugie, trzeba byłoby się nauczyć z tego korzystać. Tak jak wspomniałaś.
0: Tak.
1: Żadnych gwałtownych ruchów i inne rzeczy, po prostu trzeba by sobie to wyćwiczyć. To jest zresztą ten sam problem jak przy smartfonach. To wcale nie jest tak.
0: Tak, ale to nie jest aż takie bardzo trudne, myślę.
1: Wiesz
0: to
1: co?
0: Jest do przeskoczenia.
1: Powiem ci, że bardzo trudne nie jest, ale wymaga pewnej wprawy i zdecydowanie lepiej sobie radzą z takimi rzeczami użytkownicy, mam przynajmniej takie wrażenie, którzy kiedyś jednak, tak statystycznie jak patrzę, to którzy jednak coś kiedyś widzieli, bo są po prostu nauczeni odpowiedniego jakiegoś takiego innego trzymania
0: patrzenia.
1: Tych urządzeń i kierowania, nawet nie wiedząc, nie widząc dokładnie tego, na co tam się kierują, to jakoś, tak, jakoś pamięć mięśniowa mam wrażenie, że troszkę działa. Bo ja powiem szczerze, kiedyś z oprogramowaniem rozpoznającym na przykład tekst w rodzaju KNFB Readera. Słyszałem, że ludzie sobie z tym radzą całkiem nieźle. Ja kupiłem sobie go kiedyś w promocji, no i wiecie co, i naprawdę tak stwierdziłem, że kurczę, że ja to strasznie przepłaciłem, bo to oprogramowanie w moim przypadku się nie sprawdzało albo sprawdzało się bardzo słabo. To tam czasem coś się udało
0: rozpoznać.
1: Ale
0: ja mam tak do tej pory tymi aplikacjami odczytującymi. Ja naprawdę nie jestem w stanie ustawić sobie tak tego telefonu. Ja podziwiam Tomka Bileckiego, który przecież też nie widzi. On raz, dwa, dziesięć to sobie zrobi i jakoś umie to sobie tak ustawić, że jemu to wszystko czyta.
1: Ja powiem
0: Ale
1: szczerze...
0: Ale ja podchodzę, nie wiem, biorę leki i nic nie czytam, ja
1: powiem szczerze, ja już na przykład Envision bardzo fajnie sobie radzi z tego typu korzystaniem. Przynajmniej mi się bardzo wygodnie z Envision korzysta. SyncAI też całkiem dobrze. A tymczasem mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
3: Dobry wieczór, Marcin z tej strony.
1: Dobry
3: Panie,
1: wieczór.
3: Mam do prowadzących takie pytanie.
1: Słucham.
3: Był może pokazywany głośnik Tonos, wymyślony przez Jana Gawlika w Laskach, bo podobno na drugi dzień świąt miał być pokazywany. Wiem, że w zeszłym roku chyba była jakaś jego pierwsza wersja.
1: W zeszłym roku tak, w zeszłym roku było. W zeszłym roku był na pewno, ale...
3: W tym roku coś słyszeliście może na ten temat.
2: Ja wiedziałem, że słyszałem, że w tym roku trzeciego dnia, czyli w środę miał być UKSW, czyli na uniwersytecie, miał prezentować jakiś inteligentny dom, ale mnie tam niestety nie było, więc bo ja zostałem w Centrum Nauki Kopernik, więc nie miałem okazji tego widzieć, ale podobno miało być, to tylko tyle wiem.
1: Tak, bo ten Tonos, to miało być w ogóle urządzenie, które tak w założeniu miało sterować różnego rodzaju sprzętami domowymi. Mieliśmy właśnie mieć możliwość stworzenia sobie takiego inteligentnego domu.
0: Ja powiem, że
3: my
0: obsługiwaliśmy...
1: A to myślę, że tak. Myślę, że kiedyś na pewno porozmawiamy i zaprezentujemy ten sprzęt.
0: My obsługiwaliśmy, jeżeli chodzi o robienie wywiadów, Rehe razem z Piotrem Rakowskim, którego dzisiaj nie ma, nad czym bardzo żałuję, bo właśnie on zajmował się fundacjami oraz właśnie ośrodkami szkolno-wychowawczymi, więc pewnie miałby coś do powiedzenia. Natomiast ja nie wiem. Po prostu.
3: Rozumiem. To dziękuję za informację i słucham dalej.
1: Ty, Marcinie, jak rozumiem, nie...
0: Ale bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Chciałem się zapytać, czy Marcin był na resze, ale się z nami rozłączył. Podejrzewam, że skoro pytał, no to jednak nie był. A może ktoś z was był, może ktoś chciałby się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, coś jeszcze dodać. Zapraszamy, 123-834-835. I wracając do Orkama. Kasiu, testowałaś, no i jak wrażenia?
0: Tak. Wiesz co, nijakie, dlatego że trudno naprawdę przez te kilka minut cokolwiek w ogóle się, nie wiem, ja nie jestem taka, żebym od razu opinię wydawała o jakimś produkcie po kilku tam, nie wiem, właśnie minutach.
1: No, szczególnie, że produkt
0: jak
1: nie
0: ta
1: jest,
0: pani się ustawiła.
1: Szczególnie, że produkt nie jest taki łatwy w obsłudze. To jest pozorna łatwość,
0: tak,
1: a tak naprawdę dla nas
0: to
1: korzystanie z kamery
0: pomagała,
1: to nie
0: ustawiała.
1: Jest takie proste.
2: Dokładnie.
0: No i jak ona się ustawiła, no to mi powiedziało, że przed tobą jest kobieta, ale czy ja wiem, czy ona się tak specjalnie ustawiła dosyć dobrze, bo wiedziała, jaki jest słaby punkt tego urządzenia i jak się ustawi inaczej, to on tego nie wykryje. No mój mąż tam się też tam próbował ustawiać, z tym, że był zasłonięty smartfonem, bo robił mi wideo i go nie wykryło, więc jeżeli już jest coś, jakaś twarz zasłonięta, to on nie wykryje.
1: Aha.
0: Na przykład, bo on to jakby chyba tylko właśnie po twarzy wykrywa. Nie po posturze, tylko po twarzy.
1: Tylko po twarzy. Mhm.
0: I po tym chyba...
1: A co
0: I
1: z
0: po
1: tekstem?
0: Tym chyba na jakiej wysokości ta twarz jest. Przeczytał. Coś tam przeczytał w miarę normalnie. Tak przeciętnie chyba.
1: Czyli nie jakoś
0: no
1: super, ale
0: tekst.
1: Też nie jakoś z bardzo małą ilością błędów.
0: Tak, tak.
1: A długo mu to zajmuje? Powiedzmy, bierzesz kartkę, ustawiasz ją jakoś tam przed tą kamerką i co, i od razu czyta?
0: 10 sekund. Mhm. Nie, no jest taki pstryk i potem chwilę czekasz. On tam chyba jakoś pika tak swoiście. No i tam po jakieś 10-7 sekund i czyta.
1: A jak z polskimi
0: po
1: znakami?
0: Po prostu zaczyna czytać. On nawet nie mówi, że rozpoznałem tekst, tylko to jest też takie dziwne, ja na to zwróciłam uwagę, że on po prostu zaczyna czytać. I ja nawet nie wiem, czy to jest tablica. On nie mówi, co czyta na początku, że czytam tekst z jakiejś tablicy, z cokolwiek innego, tylko zaczyna czytać treść. Mhm. I o ile wiesz, co chcesz przeczytać, to spoko. Ale jak idziesz i on nagle cię zaczyna czytać i wiadomo, że często po jakimś tam pierwszym dwóch zdaniach nie jesteś w stanie się zorientować, co to jest, bo to może być jakaś tablica upamiętniająca albo regulamin jakiegoś budynku, albo...
1: Albo w ogóle zupełnie coś przypadkowego.
0: Instrukcja przeciwpożarowa.
1: Albo w ogóle coś przypadkowego, bo tak naprawdę nie wiesz, co to jest, bo jest to gdzieś zawieszone wyżej i ty po prostu przypadkowo w ogóle to zeskanujesz.
0: No tak, dokładnie. Więc jeżeli ja bym chciała, żeby on mi mówił, że odczytuje, nie wiem, tekst, nie wiem, na który było skierowane, oczywiście trzeba to by było ładnie nazwać, ale na który kierowałam swój wzrok, tak? No bo tak to, no to ja nie wiem, czy on mi tak naprawdę czytał to, co ja chcę. I na to też zwracałam uwagę. Myślę, że to jest do dopracowania. No oni tam się bardzo chwalą, że to jest niesamowite odkrycie i tak dalej, że to jest niesamowity produkt. Ta pani ma taką dobrą umiejętność przekonywania.
1: No marketing, no to wiesz, to...
2: Dokładnie.
0: Tak.
1: To musi tak działać, zwłaszcza jeżeli chcemy sprzedać produkt, który jest
0: i ona naprawdę, ludzie podchodzili i rozmawiała z nimi, to nie były krótkie pytania, a co to, a jak to, tylko ona naprawdę powyjaśniała, pokazywała i co najmniej z 15 minut rozmawiała z każdą osobą. I tak w kółko mówić, to też trzeba umieć.
1: No jasne. No dobrze, czyli takie wrażenia, jeżeli chodzi o Orkama, to tak pół na pół, a zwłaszcza na pół minus ta cena, niestety.
0: Tak, jak
1: najbardziej. Ale może kiedyś albo to stanieje, albo zostanie jeszcze bardziej dopracowane, no bo w końcu to nie jest też nowy produkt, tylko to jest produkt, który gdzieś tam się rozwija i na tegorocznej resze mieliśmy do czynienia z kolejną wersją tego produktu.
0: Z tym, że jej nie było. Tak naprawdę to ona jest, ale ta pani miała jeszcze starszą.
1: Aha.
0: Także no to jest właśnie fenomen.
1: No to cóż, chciałem pozytywnie, ale chyba nie bardzo mogę. No dobrze.
0: Właśnie to jest to, o czym ja mówię, że jest jakaś taka dziwna tendencja do pokazywania czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Opowiadamy o czymś, to tak jak ja bym opowiadała, nie wiem, super... No nie wiem nawet, jak to określić.
1: Ale to jest, wiecie co, to mnie to naprawdę zastanawia, bo ja rozumiem, że powiedzmy, kiedy firma nie miałaby żadnych egzemplarzy testowych, ale przecież, albo gdyby tych konferencji dla niewidomych było na pęczki, a jest ich tak naprawdę niewiele. Recha nie jest może największą, ale trzeba oddać sprawiedliwość. To jest jedna z liczących się konferencji dla niewidomych w Europie.
0: No jest prestiżowa, tak.
1: Oczywiście, to ma swój prestiż. Dokładnie. I teraz, kiedy wystawca przyjeżdża tutaj, aż mnie to tak trochę dziwi, że nie zabierze ze sobą działającego urządzenia, które jest wersją najnowszą, która po prostu działa, to takich można od razu nabrać podejrzeń, że albo nie do końca to urządzenie jeszcze działa, to jest jedna teoria, a druga, że a może po prostu oni nas najzwyczajniej w świecie tak trochę mało szanują.
0: Olewają.
1: Że dostarczają tu w ramach promocji coś, co już ma swoje miesiące bądź też lata, a nie jest to najnowszy produkt. No szkoda trochę.
0: Mnie w ogóle bardzo frustrowało, że gdzie ja podeszłam, ja naprawdę miałam takie wrażenie, że do jakiego stolika podeszłam i zapytałam się o nowość. Nie, no to będzie, ale to jeszcze nie mamy. No dobrze, a co z tą, linijką do nauki Braille'a? Nie, no to będzie, ale na razie to jest prototyp. Co z tym smartwatchem? A nie, no to będzie, tylko na razie jeszcze nie ma. Po prostu jak tak, bo to się fajnie opowiada, ale jak tak idziesz między tymi stoiskami i
1: ciągle słyszysz, nie ma,
0: tu coś
1: nie ma
0: naładowane, tu jest coś, nie wiem, ktoś czegoś nie przyniósł, nie zrobił, tu oni nie wiedzą, naprawdę miałam przypadki, że ktoś nie wiedział, co do czego służy, to już jest w ogóle, no, albo jak się co nazywa.
1: Mhm. No niestety, no tak to już jest. Zastanawia mnie, z czego to się bierze, czy po prostu ja mam takie jedno podejrzenie, którym się z wami podzielę i z naszymi słuchaczami, że być może te niektóre firmy, które przyjeżdżają, są na tyle niewielkie, że oni tak naprawdę nie mają swojego zaplecza marketingowego, takiego z prawdziwego zdarzenia. I może po prostu tam jest to
0: tyle,
1: na zasadzie...
0: że o tych rzeczach, które ja wspominałam, właśnie one się biorą, one mają swoje... no, to jest w obrębie Altixu. Przepraszam, ale naprawdę tak jest. I my jesteśmy...
1: Pytanie,
0: przecież
1: czy...
0: ile jest tych oddziałów Altixu?
1: No tak, tylko pytanie,
0: Łódź,
1: czy tam...
0: Poznań.
1: Tak. Tylko pytanie, czy tam rzeczywiście jest taki jakiś odpowiedni marketing, bo z jednej strony są to pewnie ludzie zajmujący się sprzedażą, z drugiej strony to są ludzie zajmujący się czymś jeszcze.
2: Tak, czasem.
1: Są to po prostu twórcy danych rozwiązań, którzy no, zajmują się ich jakimś tam, powiedzmy, tworzeniem, tak? A niekoniecznie...
0: Tak, i to rzeczywiście zaobserwowałam.
1: No właśnie. I to...
0: Dobra, no ja się nie znam, ja nawet nie wiem, ile to będzie u was kosztowało, bo ja to wyprodukowałem, nasza firma to wyprodukowała.
1: No
0: bo ja się zajmuję, nie wiem, wdrażaniem tego na rynek, albo coś tam, albo... I było wołanie, słuchaj, może ty coś będziesz wiedział, a może ty... I jak właśnie chciałam zrobić wywiady, to mnie to zaskoczyło, że no... No takie to było dla mnie dziwne.
1: Że to tak wygląda. No oczywiście, no,
0: tak.
1: Ale to myślę, że nie jest to pierwsza recha, na której się coś takiego dzieje i obawiam się, że nie ostatnia. Piotrze, to teraz do ciebie przejdę. Ty, jak rozumiem, no miałeś nieco mniej czasu na zwiedzanie, na oglądanie, bo zajmowałeś się stoiskiem, ale czy coś jeszcze ciekawego gdzieś tam wpadło ci w ręce, jeżeli chodzi o rechę, czy coś jeszcze ciekawego widziałeś, czy może chciałbyś tu wypowiedź Kasi uzupełnić?
2: Nie, no myślę, że to Kasia wszystko powiedziała z tych firm, z tego co słyszałem, bo tak jak właśnie mówisz, nie miałem czasu zbytnio chodzić, no bo stałem przy tym stanowisku jednak większość czasu, więc tak naprawdę tutaj byłem w obrębie Altixu i z tego co słyszałem, to właśnie o tych laskach i o tej kamerze Orkan, tak, bo to stanowisko też o tej kamery stało jakby naprzeciwko mojego, więc też tam było coś słychać. I tak to nie słyszałem o niczym więcej, co by było takie interesujące, ciekawe i innowacyjne jakieś rozwiązanie.
1: Rozumiem.
2: Tak, no mi najważniejsze też...
0: Był jeszcze pan Wojciech Maj ze swoim Medisonem.
1: Mhm.
0: I on był chyba jedyny taki jakby niezrzeszony bardzo i nie współpracujący ściśle z Altixem, o ile mnie pamięć nie myli. On nie jest jakoś bardzo współpracujący z Altixem. I to była właśnie jedyna firma. Nie było właśnie, tak jak mówiłam, ECE, czy Harpo, czy Bravo, a Bravo ma naprawdę fajne te powiększalniki w tablecie, albo tablet w powiększalniku. I oni mają naprawdę fajne te rozwiązania i ich nie było. Ale właśnie był pan Wojciech Maj i on tutaj bardziej jakby... szerzył te rozwiązania HelpTecha, Activino na przykład. Nie miał chyba nic takiego specjalnego. Raczej mówił o nowościach w Activino, o tym, jak układ tych punktów brajlowskich, bo to Activino ma
1: Actilino,
0: taką faktycznie Actilino linię.
1: Chyba, tak? Bo to chyba ta linijka się Actilino nazywa.
0: A nie Activino?
1: Nie, Actilino. Tak mi się wydaje. Actilino piszemy.
0: Być może. Ojej. Naprawdę byłam przekonana, że Activino. Przepraszam. W takim razie. Więc no to urządzenie ma taką, tam gdzie jest miejsce na odczytywanie tekstu, gdzie jest linijka, to ona ma taką rynienkę, że te punkty
1: tak są,
0: się
1: takie specjalne te moduły
0: pod kątem.
1: Tak, tak, tak, to się zgadza. Tak. Zresztą już właśnie sobie jeszcze to sprawdziłem, w tym momencie na stronie Tyflo Podcastu jest prezentacja, którą właśnie prowadzi Wojtek Maj. Pozdrawiamy Wojtka swoją drogą. Można sobie odsłuchać prezentację.
0: I bardzo przepraszam za zmienienie nazwy. No bywa. Także no właśnie był pan Wojciech i tutaj ze swoimi sprzętami. Gdzie nie, gdzie mi się też, tylko ja już naprawdę nie pamiętam gdzie, były też to tupointy gdzieś tam pozawieszane, ale chyba one nic nie mówiły, tylko miały za zadanie pokazać, jak wygląda ten tupoint. I to się sprawdziło, bo ja naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda ten taki
1: znacznik.
0: Takie urządzenie. Tak. I taki odbiornik też poniekąd. I mogłam sobie to zobaczyć. Mnie też zaintrygował malusieńki milestone, Piotrze. Czemu on był taki malutki? Dlaczego on miał tak mało przycisków? I co tak naprawdę teraz z tym milestone'em można zrobić?
2: Nie no, chyba to samo co w poprzedniej wersji, tak? Z tego co wiem. Pewnie jakieś, znaczy tak dokładnie tam się nie bawiłem trochę, ale pewnie uproszczona jest obsługa jego, tak? Ma te funkcje, co miała tam poprzednia wersja, z tego co wiem. I no i tak samo jak ten tester kolorów, tak? Po prostu teraz tak minimalizują te sprzęty, żeby one były jak najmniejsze i jak najłatwiejsze w obsłudze, tak? Więc myślę, że to jest na zasadzie takiego trendu teraz, tak? Żeby to było jak najmniejsze, jak najłatwiejsze w obsłudze, jak najmniej klawiszy.
0: Nie wiem, ile to kosztowało, ale jaki taki dodatkowy podróżny czytnik książek, to ja widzę zastosowanie, bo to było maleństwo, które sobie
2: to
0: możesz włożyć do spodni. O Jezu, to nie będzie
2: tak. Tak się zdaje.
0: Tak jak ja myślałam, żeby to było takim trochę kołem ratunkowym.
1: No za połowę tej ceny mniej więcej możesz sobie kupić Oriona. Zdaje się.
0: No właśnie. No właśnie.
2: No gdzieś tak.
1: Więc, a też można tam sobie słuchać różnego rodzaju rzeczy, także jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje.
0: Tak,
1: chociaż
0: tylko w dzisiejszych czasach to myślę, że są dosyć większe.
1: W dzisiejszych czasach to myślę, że po prostu warto zainwestować w porządny powerbank. Tak szczerze powiem.
2: No, tak.
1: I sobie smartfona doładować, jak zajdzie taka potrzeba. Po co mieć kilka urządzeń, jak można mieć wszystko w jednym? Tylko właśnie ten powerbank, żeby nie stracić energii, bo wszak niestety najsłabszym ogniwem współczesnych smartfonów jest bateria, która po prostu przez wszystkie aplikacje jest drenowana i to dość intensywnie.
0: Jedzą równo.
1: Jedzą. Słuchajcie, to w takim razie, skoro już tak się pomału zbliżamy do końca tych wrażeń, refleksji dotyczących Rechy, to powiedzcie mi, jakie takie wasze wrażenia końcowe. To może Piotrze, zacznijmy od ciebie tym razem. Jakie wrażenia w ogóle z całej organizacji, z wystawy? Także wrażenia jako no, prezentujący sprzęt. No,
0: przedstawiciela.
1: Tak.
2: Nie no, wrażenia, no to myślę pozytywne, tak, jeśli chodzi o tam prezentowanie i tak dalej i pokazywanie, zainteresowanie też ludzi, tak, różne pytania, to tutaj było tutaj dużo pytań, dużo jakichś tam o konkretnych cech, różnych rzeczy.
1: A powiedz mi, dużo było pytań zaskakujących, tak jeszcze zapytam?
2: Chyba raczej nie, co jest właśnie dostępne, tak, u ciebie bardziej i właśnie te telefony, tak, ewentualnie i no, ewentualnie powiedzenie jakiegoś innego sprzętu, jak już powiedziałem, że mam czytniki książek, testery kolorów i wykrywacze przeszkód, to raczej na takiej zasadzie, więc raczej pytań zaskakujących żadnych nie było.
1: Czyli ci, którzy byli, to nie byli tacy jacyś specjalnie dociekliwi odwiedzający te stoiska?
2: Nie, aż tak dociekliwi nie byli. Bardziej się wiedzieć, co mam i jakie ma to ma funkcje, tak na takiej zasadzie i o te telefony, tak?
1: Jasne.
0: Niektóre z tych opasek właśnie Piotr, nie Piotr, tylko pan Wojciech Maj też miał i u niego chyba się dowiedziałam, że te opaski też właśnie mają nie tylko funkcję wykrywania przeszkód, ale mają swoją aplikację i można właśnie, nie wiem, liczyć sobie kroki i
2: tak,
0: takie
2: tak,
0: różne
2: tak,
0: troszkę,
2: tak, tak,
0: troszkę bardziej, powiedziałbym, że fitnessowe rzeczy, które oferują takie zwykłe opaski dla widzących. No z tym, że te nasze są oczywiście dużo większe i mają takie to kółeczko z siatką, taki detektor właśnie tych przeszkód, wykrywania tych przeszkód, ale można go używać jako normalnej takiej opaski do codziennego monitorowania z takich fizycznych swoich poczynań.
1: No to Kasiu, to teraz ciebie zapytam w takim razie, jak twoje wrażenia, jeżeli chodzi o Rehe?
0: Znaczy, ja trochę będę nieobiektywna, dlatego, że mnie nie było w tamtym roku. Ja się trochę stęskniłam. Tak się narzeka niby na tą Rehe, no bo tego nie było, tamto coś tam może nie do końca i tak dalej, ale jednak jest to taki magnes, który przyciąga rzesze właśnie niewidomych. Mam nadzieję, że on jest większy niż magnes tej kamerki i okularów Orcam. I że ta Rehe się
2: to
0: nie
2: ja
0: rozpadnie.
2: To ja mogę tylko powiedzieć, że pierwszego dnia podobno na wystawie było 1100 osób, tak z tego co słyszałem, więc...
1: Nieźle.
2: A propos jakiejś liczby. No, więc sporo.
0: No dużo. No tak, no bo to jest jakieś takie święto niewidomych. Nawet tutaj ten, pan, który zadzwonił do nas, powiedział, że w drugi dzień świąt było coś tam, co mi tak utkwiło, że rzeczywiście niektórzy niewidomi uważają ten czas jako taki właśnie świąteczny, taki jakiś niesamowity trochę. Że to jest taki zlot, że możemy się gdzieś tam spotkać i ona ma wiele walorów ta Rehe, nie tylko właśnie te wystawy, ale że nie wiem, kiedy mamy znajomych z różnych tam stron Polski, no to jest taka też okazja, żeby się gdzieś tam spotkać z kimś w międzyczasie. I tak jakby ścieśniać te swoje więzy, więc ona ma dużo takich, zaspokaja dużo takich potrzeb.
1: I ja mam wrażenie, że z roku na rok coraz to bardziej zaspokaja te potrzeby niż głód wiedzy technologicznej. Ja mam w ogóle wrażenie, że
0: niestety,
1: tak naprawdę...
0: Tak,
1: bo no zobaczcie, ja jeszcze pamiętam na przykład w zeszłym roku, czy parę lat temu, że było tak, że jak była audycja na temat Rehe, to też było ileś telefonów, ludzie do nas dzwonili, jakimiś wrażeniami się dzielili. Tak, też ludzie tym...
0: Widziałem
1: też,
0: tamto.
1: Tak, też ludzie tym żyli. A w tym roku mamy jeden telefon od jednego słuchacza, który się zapytał o jakąś tam jedną rzecz. Nikt do nas nie dzwoni z jakimiś właśnie takimi obserwacjami. Ja zresztą też zauważyłem wśród osób, które się gdzieś tam z mojego kręgu znajomych, jak się kogoś tam pytam, czy wybierasz się na Rehe w tym roku? Nie, ja też nie. Ja mam wrażenie, że coraz mniej Rehe przyciąga takich technologicznych maniaków, a coraz bardziej jednak jest to takim społecznym świętem, które to rzeczywiście jednoczy tych wszystkich niewidomych, którzy naprawdę mają życie różne i niekiedy nie jest to
0: właśnie
1: kolorowe. I nie
0: ja
1: jest
0: też
1: ono,
0: chciałam właśnie zauważyć, że to są
1: fajne.
0: Takie osoby, które nie są takie bardzo, że tak powiem, zaradne życiowo, które nie są takie aktywne, że raczej to są właśnie jacyś tacy starsi ludzie, troszkę tacy bardziej... Mniej sprawni może życiowo, w orientacji przestrzennej, czy w ogóle w takiej samodzielności. Ja na przykład zauważyłam, że no mnie na przykład bardzo taki, no przepraszam, ale jeden pan, który dotykał wszystko i wszystkich, tak, żeby w ogóle dowiedzieć się, co to jest, i natknął się na mnie. I tak mnie dotyka, ja się odwracam od niego, on mnie znowu łapie i dotyka i mówi, a co to jest? Więc to dla mnie był też taki przykład, że naprawdę bardzo różni ludzie tam przychodzą i bardzo zróżnicowany mają jakby poziom tej takiej swojej wiedzy i tego takiego usamodzielnienia się i tak dalej. Więc, ale ja je ubolewam, bo kiedyś naprawdę Rehe to było coś, jak wracałeś do domu, to miałeś głowę pełną takich wrażeń, wow, no dzieje się na tym rynku, tak, coś tam zawsze. A teraz, no...
1: Ale z drugiej strony zobaczcie, jakie to jest też płynne przejście. Mamy tyfloprzeglądy. Co tydzień. Co tydzień mamy o czym mówić przez dwie albo trzy niekiedy godziny. I to też o czymś świadczy, że jednak ta technologia, nawet jeżeli nie zawsze dedykowana bezpośrednio nam, to się rozwija. I chciałem zakończyć, a nie zakończę, bo mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Roberto.
4: No nie wiem ile wniosę merytorycznie, ale jest to moja pierwsza recha, na której byłem i no chciałbym troszkę też opowiedzieć o swoich wrażeniach.
1: Ale słuchamy, Roberto, bardzo w ogóle fajnie, że fajnie, że do nas ktoś dzwoni, bo myśleliśmy, że będziemy tu we własnym sosie już do końca tej audycji rozmawiać. Zawsze i właśnie ja o tym
0: przed chwilą... Ja już się bałam, że porozganiałam towarzystwo.
1: I ja przed chwilą nawet o tym mówiłem, że zawsze co roku to do nas tak ludzie dzwonili, dzielili się refleksjami, a teraz jakoś w ogóle nic, jakby nikogo to nie interesowało, a w końcu ktoś do nas dzwoni. No to słuchamy.
4: Mówię, tak się wahałem.
2: No ja Roberta spotkałem, poznałem, więc na razie.
4: Tak, na chwileczkę, ale się spotkaliśmy z Piotrkiem, natomiast z Kasią.
2: Tak.
4: Z Kasią nie, bo...
0: Nie
4: bo
0: udało się, przepraszam.
4: Że wyjeżdżasz, a ja myślałem, że już cię nie będzie jakby we wtorek i w środę.
0: A ja wyjeżdżałam z Piaseczna. O jest.
4: No właśnie,
0: no przepraszam.
4: To właśnie, nie
0: wiedziałem. Znowu zawaliłam, no.
4: No nie ma sprawy. W każdym razie, no jak to jest w ogóle ze mną i z rechą? W tym roku akademickim, no wreszcie mam więcej czasu jako student polonistyki z Pragi, niewidomy, plus student polonistyki z zagranicy, tak jak to tu już mówiłem raz, no to kurczę, jest kombinacja wręcz idealna, żeby się na rechę wybrać, prawda? No to chciałem, ale zawsze obowiązki uczelniane, no to w tym roku wreszcie się udało.
0: Wiem coś o tym, nie wiem.
4: Że napisałem, tak. I napisałem do Szansy najpierw, do Fundacji Szansa, czy ich zdaniem lepiej na przykład, żebym pojechał samodzielnie, czy może udałoby się podpiąć do którejś grupy. No to dostałem odpowiedź taką, że proponują mi kontakt z wrocławskim Tyflopunktem. Skontaktowałem się z nimi. Nie było żadnego problemu. Pewnie Wrocław, dlatego że najbliżej Pragi. No i cóż, i pojechałem tam z nimi z autobusem normalnie. Teraz tak, no nocleg w hotelu. Myśmy byli bodajże w Aramisie, jeszcze był hotel Atos, czyli ogólnie ponoć te hotele, które zawsze...
0: I Portos.
1: Tak, czyli te standardowe hotele.
4: No troszkę daleko od... Znaczy daleko, no trzeba było tymi autobusami przejeżdżać, po prostu. Nie wiem, jak było w zeszłych latach, czy też trzeba było się rejestrować, czy tam... Ja wypełniałem taki kwestionariusz jeszcze przed rechą ileś tygodni. Na które wykłady, na przykład którymi wykładami byłbym zainteresowany, tak?
0: I to podobno weszło od tamtego roku, tak?
2: Nie, to już było dawniej, też pamiętam, więc chyba tak się wydaje przynajmniej, że ja to wypełniałem już kilka lat temu byłem.
4: No
2: ale
4: i
2: może
4: ja
2: wtedy
4: uważam,
2: nie było obowiązkowe.
4: Że... No i teraz tak, troszkę chaotycznie, ale z jednej strony bardzo fajnie, że pojechałem z tą grupą wrocławską i że byliśmy w hotelach, no bo mogliśmy się pospotykać. Nie wiem, czy słuchają, ale ludzie, którzy co roku dzwonią do audycji Orecha, czyli Przemek Rogalski, Natalka Kaczor i tam jeszcze inni, z którymi mogliśmy się widzieć, Piotrek Franiek, o, jeśli słucha. I to mi się podobało, bo po prostu były okazje. Ale co mi się nie podobało, i to powiem tu od razu tak naiwnie trochę, przez to, że były te wykłady i jakby myśmy byli na nie zapisani, to ja jakoś nie skojarzyłem, że tak naprawdę to można by się urwać kiedyś i sobie pójść pooglądać wystawę. Dlatego, że tak poza tym, to na wystawę albo czasu nie było, albo były tłumy. I to jest największy minus.
1: Czyli
4: tego
1: Roberto, ale widzisz, ale to z drugiej strony przynajmniej byłeś na tych wykładach, na których tu dzisiejsi moi goście nie mieli okazji być, to może coś powiedz o nich, bardzo proszę.
4: Okej. To znaczy, nie pamiętam dużo, bo jak mam być szczery, to po pierwszym dniu, kiedy przyjechaliśmy, po prostu malutko się wyspałem i ja pierwszą sesję, pierwszą coś do przerwy po prostu przespałem. No niestety. Ja tam byłem, ale ja po prostu spałem.
1: I to wcale dlatego, nie dlatego, że nie było ciekawie, tylko po prostu byłeś zmęczony.
4: Dokładnie. Tak, byłem zmęczony, ale z tego co wiem, bo ja byłem na pierwszej połowie, byłem na jednych wykładach, bo tam z kolei to zaraz opowiem też dlaczego, a na drugiej to byłem na drugich, innych jakby wykładach w innej sali. Jedno to było o nauce i edukacji i tak dalej osób niewidomych. Tam było ponoć na przykład o nauce Braille'a i o tym, że tam mimo wszystko Braille nadal ma swój sens i że był jakiś eksperyment naukowy, że tam i niewidomym i widzącym dali jakiś fragment tekstu do zapamiętania jednej grupie zawsze, w sensie były cztery grupy, dwie niewidomych, dwie widzących i zawsze jedni dostali ten tekst jakby nagrany, a drugi dostali drudzy dostali napisany.

0: chodzi, bo tam jeszcze inne trzy rzeczy były, ale jeśli o oko chodzi, to chyba tylko rogówka. Tylko rogówkę wolno leczyć komórkami macierzystymi za pieniądze, a wszystko inne to są eksperymenty, więc jeśli ktoś bierze za to pieniądze, to to jest przestępstwo tak naprawdę. Albo coś tam, jakby nie jest to legalne. O,
1: o proszę, warto tak wiedzieć.
0: No. I to była jakaś pani doktor czy profesor, więc moim zdaniem człowiek, który powinien się na tym znać.
2: Tak, bo jeszcze medycyna, no co do tych komórek macierzystych, tak, no, no to cały czas pewne rzeczy są w dalszym ciągu w formie eksperymentów, jeżeli chodzi o wzrok.
0: Tak.
2: To nie jest tak, że to już wszystko działa absolutnie skutecznie.
0: No i jeśli są komórki macierzyste, no to tam oprócz tej rogówki, to tam zawsze powinna być zgoda jakaś pacjenta, że się zgadza na to, że to są eksperymenty, no i powinno to być za darmo. No, także to
1: może
0: było
1: jest ryzyko też pewne ponoszone.
0: Tak, zgadza się. Zresztą znam osobę, która, że tak powiem, zapłaciła sobie za niewidzenie kompletne. A wcześniej miała tylko problemy, trochę niedowidziała. No i właśnie.
1: O Altixie mówiłeś?
0: A tak, był Altix, był pan Marek Kalbarczyk i teraz nie mówię o, powiedzmy, rozpoczęciu, tylko mówię też o prelekcji. I był pan z tego, co kiedyś było Freedom Scientific. Nie wiem, jak się teraz ta firma nazywa.
1: Vispero.
0: I to był Holender, który pokazywał Focusa 14, linijkę, jak działa na niej z iPhone'em i w ogóle, jak to wszystko jest fajne. Było tłumaczone na polski, no po części tylko, ale bo on się rozgadał i to tam potem, wiadomo, trudno żeby. I to były takie najciekawsze z tych prelekcji, które zapamiętałem, tak próbuję sobie jeszcze przypomnieć, ale chyba to było najciekawsze, bo myśmy też, przyznam, myśmy ostatniego dnia stwierdzili, że nie ma co, bo tam były te msze, jakieś manifestacje i nam się tam nie chciało na to, więc po prostu pospaliśmy sobie dłużej, swoją drogą zjedliśmy śniadanie w hotelu na spokojnie, bo tam były tłumy, tam były takie kolejki, że we wtorek,
1: jak zawsze,
0: czyli jakby drugiego dnia, to stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie po hot doga do Żabki i też było dobrze. No i tak, no i co tam jeszcze? No,
1: swoją drogą pan od Vispero, a propos troszkę jego przewodnictwa, miał właśnie przewodnika i to był Golden Pool, czyli mieszanka pudla i Goldena, co u nas w Polsce dopiero co wchodzą, właśnie te takie rasy hybrydowe, na przykład Labradoodle. I to jest właśnie też takie fajne i dowód na to, że pudle moje ukochane i ulubione i w ogóle też nadają się do bycia psami przewodnikami. Na marginesie.
0: Jasne. Więc tak, no z wystawy zobaczyłem tylko stanowisko, czy stoisko Altixu, no bo mówię, zawsze albo był ten, nie było czasu, albo były tłumy. Ale dzięki temu spotkaliśmy się z Piotrkiem. Właśnie. No i co tam jeszcze? No, ogólnie byli też wolontariusze, a raczej wolontariuszki były. Nie wiem, jak to z nimi było, ale myśmy troszkę skorzystali z tego z kolegą, dlatego że dwie dziewczyny z Wrocławia, które słabowidzące, które miały pojechać jako nasze tak jakby przewodniczki, to nie pojechały z powodu choroby jakiejś tam. Więc tam mieliśmy, potem tam byli tacy małżeństwo, którzy często nam pomagali, ale też nie zawsze, bo na przykład byli gdzie indziej i dlatego właśnie na przykład myśmy potem z kolegą, z Armandem Perykietką, który zresztą był też w Tyflo Podcaście, korzystali potem na przykład z tego, że tam te wolontariuszki były, ale nie wiedzieliśmy o tym do środy, więc myślę, że gdybyśmy jakoś wcześniej się dowiedzieli, to pewnie by dało radę bardziej tą wystawę sobie na przykład obejrzeć, a tak to byliśmy...
1: To tak jak z tą aplikacją, która niby jest dostępna po poruszaniu się w...
0: No, o tym Jezu, gdybym ja o tym wiedział, to można by było oczywiście...
1: No właśnie.
0: No, szkoda, że nie dostaliśmy tej informacji, szkoda. No i cóż ja mogę powiedzieć...
1: Ja do tej pory nie wiedziałam.
0: Imprezy... No, ja też nie. Imprezy...

0: dodatkowe, czyli koncerty. No był bardzo fajny koncert tego zespołu Tango para Todos. To mi się podobało bardzo. I ten koncert podczas pikniku, tam gdzie była Anna Jurksztowicz i jeszcze ktoś tam, to też było całkiem fajne. Tam było w ogóle, tam był na przykład Chińczyk żywy, czyli można było sobie grać w Chińczyka. Rzucało się taką ogrom... chyba w Chińczyka. Teraz nie, to jest po polsku, jak się nazywa, to jest ta gra, gdzie tak się chodzi.
1: Tak, to jest Chińczyk, tak. To jest Chińczyk.
0: No, tak, no, tak. No. To się rzucało taką ogromną kością i było się pionkami, więc można było sobie
2: ekstra
0: pograć, można było sobie też pograć w kółko i krzyżyk. I no ogólnie i w Showdowna. W Showdowna akurat nie próbowałem, ale tam Przemek Rogalski był, no to on tam grał, a myśmy z Natalką Kaczor, która też tam była, to tylko kibicowali. Więc tak. Ale piknik był fajny też i mimo wszystko, pewnie dlatego, że była to moja pierwsza recha, to po tym było to takie uczucie. Ja zostawałem w Warszawie, ja jeszcze tam na dwa dni byłem potem, przez dwa dni. To dla mnie to mimo wszystko było to takie uczucie. Było trochę tych wrażeń nowych. No ale czego mi przykro, to tego tylko, że się właśnie nie udało tej wystawy bardziej obejrzeć. Ale tak to uważam, że świętem niewidomych, w cudzysłowie, to nadal recha jest. Technologicznie nie jestem w stanie ocenić, a słyszałem, że z wystawcami jest troszeczkę bardziej kiepsko niż było, że jest ich, albo było ich mniej na przykład niż kiedyś.
2: A może taka refleksja mi się nasunęła, może my po prostu, którzy w miarę regularnie uczestniczymy w resze, już nie mamy tego takiego fajnego, wiesz, uczucia, które ty masz, tych fajnych wrażeń, bo jakby my już wiemy, co nas tam może spotkać i jakie mogą jakby być te wszystkie tam technologiczne rzeczy, czy co tam kogo interesuje. Mm-hmm. I może my już po prostu wiemy, czego się spodziewać i może dlatego po prostu już mamy taki niedosyt i już...
1: I tym bardziej, że też jednak gdzieś tam w tej technologii się obracamy, tworząc audycję, tworząc to wszystko.
2: Właśnie.
1: To może też nie jest bez znaczenia. Mm-hmm. Tak podejrzewam. Ale to
2: Dlatego
1: wiecie.
2: Bardzo ważny jest twój głos.
1: Tak,
2: naprawdę.
1: Ale tak
2: uważam,
1: mi się, ale tak
2: on
1: mi się
2: daje
1: wydaje.
2: Taką...
1: Ale tak mi się wydaje, słuchajcie, że nawet jeżeli recha jest, ma być taką inicjatywą coraz to bardziej społeczną, skupiającą społeczność, pewną społeczność, to nie jest to źle. No po prostu technologia też się zmienia i im, ja powiem tak, im więcej technologii specjalistycznej da się zastąpić technologią mainstreamową, której nie trzeba pokazywać na konferencjach, tym lepiej dla nas, bo mniej za to wszystko zapłacimy.
0: No
1: także to wcale nie jest tak, że to się jakaś tragedia by działa, nawet jeżeli by tego sprzętu było coraz mniej, bo gdzieś to musi ujście swoje znaleźć i po prostu w takim razie tego sprzętu widocznie my jesteśmy w stanie pozyskać coraz więcej z takiego ogólnego głównego
0: no
1: rynku.
0: No pewnie, a ja akurat jestem...
2: Ja bym jeszcze chciała się odnieść do...
0: I właśnie tym, że jest coraz mniej tego sprzętu specjalistycznego. Jak najbardziej za tym jestem i nawet myślę, że byłby to dobry temat na prelekcję właśnie na przykład na resze, żeby ktoś pokazał przeróżne te apki i rozwiązania, które my możemy...
1: Nie wiem, czy to,
0: dlatego, że to
1: nie
0: to
1: wiem,
0: nie
1: czy to
0: nie
1: byłoby, nie wiem, czy to było, nie byłoby tak trochę kopanie pod sobą dołka, szczerze mówiąc, bo jednak nie zapominajmy, że to jest konferencja, na której przede wszystkim wystawiają się firmy, które nadal jednak zarabiają pieniądze i żyją głównie z tego, że niewidomi mają jakieś specjalistyczne potrzeby, które można tylko zastąpić wyspecjalizowanym urządzeniem albo jakąś tam inną technologią, albo przynajmniej jesteśmy im w stanie to wmówić, że oni tego potrzebują.
2: Tak właśnie.
0: To się zgadza, natomiast o ile się nie mylę, to nie jest tylko wystawa, to znaczy te prelekcje są publiczne, o ile rozumiem.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: Jest tylko dla niewidomych. No, Ja oczywiście.
2: Ale jest o niewidomych, więc samo przez się już się to, wiesz,
1: dokładnie,
2: zawęża.
1: Ja podejrzewam, że gro uczestników to jest jednak, to są niewidomi, no bo oni są tym zainteresowani.
2: Albo
1: tak?
2: Ze środowiska, no. Oczywiście, że tak. Ja jeszcze bym się chciała odnieść do tego, czy pojechać z grupą, czy bez grupy. Bo ja przeprowadzałam, no ja brałam powiem, udział w dwóch wariantach. Mhm. I ja proponuję ci, Roberto, dla próby, absolutnie tylko dla próby, ja cię do niczego nie namawiam, pojechać sobie samodzielnie albo z kimś, nawet we dwójkę, ale nie z grupą organizowaną przez, oddziały szansy. Dlatego, że to jest trochę inna specyfika oglądania i przebywania tam. Ja też pamiętam, że były kolejki. Ja też pamiętam, ile się czekało w kolejkach do w ogóle zameldowania się w pokoju i do recepcji. Ja też pamiętam różne, w cudzysłowie, brzydko mówiąc, jaja dotyczące właśnie, nie wiem, braku wolnych miejsc w tych hotelach i inne różne rzeczy. Tudzież wracanie taksówką, bo nam uciekł autobus. I różne takie, to jest po prostu bardzo... średnio zorganizowane. I tak powiem. Natomiast to faktycznie ma ten walor taki, że to ci daje spotkanie się z tą osobą, tamtą osobą.
1: Integrację po prostu.
2: Tam masz coś takiego, że jak już tam jedziesz, to już musisz tam siedzieć. I nie pójdziesz sobie gdzieś za bardzo dalej, no bo cała grupa siedzi. I jak już się zdeklarowałeś, że chcesz tam być, no to już tam jesteś, bo grupa tam jest.
0: To nawet nie o to chodzi.
2: A jeżeli jesteś...
0: Spotkania raczej w hotelu, moim zdaniem, bo tak to nie. To ważne, żeby tam być, jak jest zbiórka. Ale tak poza tym to nie. To ja takiej zależności, takiego uzależnienia od całej grupy nie czułem, ale i zwłaszcza teraz, jak wiem, że można było się urwać, ja tam uważam, że te spotkania najważniejsze to właśnie były dzięki temu, że byliśmy w hotelu, więc wieczorem mogliśmy się z kimś tam umówić, tak, my jesteśmy tutaj, no to wpadajcie.
2: Zwłaszcza dla ciebie to jest też ważne, no bo jak ty jesteś z innego kraju, no to przyjeżdżasz aż na jakiś czas od święta, że tak powiem, więc dla ciebie to też ma jakiś inny wymiar.
0: Oczywiście, ale
2: spróbuj
0: rację,
2: sobie, spróbuj.
0: No, myślę o tym, zwłaszcza, że ci wolontariusze, ja mówię raczej wolontariuszki, to są dziewczyny z jakichś, nie wiem, liceów, z uczelni, niektórzy byli na przykład z UKSW, którzy studiowali tam, albo studiują po prostu pedagogikę specjalną, ale były też licealistki, pewnie, nie wiem, czy licealiści, wolontariusze też, ale w każdym razie ludzie, no, niektórzy to w ogóle nie związani ze środowiskiem albo z niewidomymi, po prostu można było, no to oni sobie spróbowali. Pytanie, ilu ich tam było, ale masz rację, że no, pojechać sobie i to nawet tylko na jeden dzień samodzielnie, to ja sobie wyobrażam, że to może być troszeczkę inne przeżycie. Jedyne co, no to, ojej, i teraz mi wyleciało to z głowy, ale planuję się wybrać. No właśnie, te spotkania... I to, że dzięki temu mieliśmy zapewniony przejazd pomiędzy UKSW a Centrum Nauki Kopernik, chociaż prawda jest taka, że jak dla mnie to nie było jakimś wielkim problemem, bo w jeden dzień to było, o ile wiem, w jednym miejscu zawsze to najważniejsze. To w poniedziałek było tam,
2: właśnie
0: we wtorek
2: nie.
0: było tam, a w środę było tam, czy nie? Albo nie, ale przejeżdżało
2: nie.
0: się, dobra, przejeżdżało się, tak, ale przejeżdżało się, co najmniej, tak, we wtorek jedno było, tak, rano byliśmy na UKSW, a chyba
3: tak,
0: było
3: tak,
0: odwrotnie,
3: tak.
0: Ale na szczęście przynajmniej nie było czegoś takiego, że trzeba by było wybierać, na szczęście, chociaż tyle. Ale no, jakby, i przez to właśnie, że byliśmy z grupą, to jak dla mnie był to mały problem, ta organizacja, to, że to było w dwóch miejscach. Ale jasne, że gdyby to było w jednym miejscu, no to by było jeszcze lepiej.
1: To byłoby lepiej, to, oczywiście. No ale widocznie logistycznie się tego po prostu nie dało tak rozwiązać.
2: Albo też finansowo. No słuchajcie,
1: też
2: ile
1: możliwe.
2: Kosztują 3 dni wynajęcia sali konferencyjnej w Centrum Nauki Kopernik? No to na pewno nie są jakieś małe pieniądze, tak?
1: Też prawda.
0: No, ale tak mi się wydaje. W Pałacu Kultury, gdzie kiedyś to było, to pewnie są jeszcze większe pieniądze, tak?
1: No tak. No dobrze, Roberto, to czy jeszcze coś a propos, coś chciałbyś...
0: Myślę, że tyle.
1: Tyle. Okej. Okay. To dziękujemy ci bardzo za telefon. Fajnie, że zadzwoniłeś. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również.
1: Cześć. I czekamy na kolejne telefony. Dzięki. Jeżeli ktoś jeszcze miałby do nas ochotę zadzwonić, no to tak już będziemy powoli się zbierać, ale tu jeszcze przez chwilę sobie będziemy i jest jeszcze szansa, żeby nas telefonicznie złapać i żeby co nieco na temat swoich wrażeń dotyczących...
2: Zapomniałam zapytać Roberta o Idola.
1: A no to, no cóż, no to może, no pytanie, czy Roberto wiedział. No ale to gdzieś tam zupełnie inna bajka, tak jak mówię.
2: To uzupełnimy najpierw w komentarzach, dokładnie. Jak będę się coś wiedzieć.
1: Dokładnie, a my dziś przede wszystkim jednak skupiamy się na tej warstwie technologicznej, no bo tam wy oboje byliście, więc oboje macie jakiś taki ogląd. No dobrze, i tak jeszcze podsumowując, czyli co, tych wystawców, w porównaniu z poprzednimi edycjami jednak mniej. Nowości mniej.
2: Tak.
1: Nowości mniej, a jeżeli chodzi o taką w ogóle dostępność, czy na przykład nie było takich sytuacji, że powiedzmy podchodziło się do jakiegoś stoiska i nagle się okazywało, że tam nikogo nie ma i nie bardzo kto jest tam w stanie udzielić informacji?
2: Oczywiście, że było. Aha. Oczywiście, że było. Także nie, no to jest to nieodzowny element Rechy chyba.
3: Znaczy ta liczba wystawców i te nowości, to też myślę, że to tak co 2-3 lata są jakieś takie te rechy takie, że no jest jakiś jednak przełom, więc to też myślę, że...
2: To w takim razie róbmy rechy co 2-3 lata.
3: No nie, no ale to wiesz, no to
1: ale wiesz, rzeczy, tak? No to w tym momencie wyrzucamy tę całą kwestię integracyjną,
2: nie, tak? rozumiem.
1: Więc nie, więc...
3: Tak, no wykluczamy to osoby, no, które nie wiedzą, tak na przykład, więc...
1: Ale nie, to po prostu nawet nie o to chodzi, tylko Recha już nie jest,
2: tylko
1: jak
2: tą
1: kiedyś,
2: społeczną.
1: Tak, jak kiedyś była zdecydowanie taką imprezą związaną z technologią, tam się pokazywało te różne rozwiązania. Tak teraz mam wrażenie, że środek ciężkości przeniesiony jest jednak na inne rzeczy i to się tak systematycznie z roku na rok przesuwa i cóż, no i tak po prostu chyba...
2: Tylko ja się zastanawiam,
1: jest.
2: Czy to zjawisko się wytworzyło samo, czy ktoś ma nad tym zjawiskiem jakąś kontrolę, czy to po prostu jest efekt uboczny organizowania tej rechy, bo ja mam wrażenie, że oni, ci organizatorzy wcale nie mieli takiego zamiaru, tylko to się samo wytworzyło, że po prostu nasza społeczność ma taką potrzebę i po prostu to był taki trochę efekt domina i to się samo stało, zadziało.
1: Jeżeli tak jest, no to ja mam wrażenie, że to nawet i tym bardziej słusznie, bo w końcu takie imprezy organizuje się dla kogoś, a nie dla samego siebie, więc...
2: I nie dla idei, więc...
1: Ale ja myślę, że bardziej tu chodzi o to, że jednak technologia taka specjalistyczna, dedykowana osobom niewidomym, po prostu jest jednak coraz bardziej gdzieś tam spychana do tego narożnika przez rozwiązania mainstreamowe. Kiedyś, żeby udźwiękowić telefon komórkowy, żeby udźwiękowić smartfona, potrzebowaliśmy wyspecjalizowanego oprogramowania. Pamiętacie, kiedyś były dwa programy, które udźwiękawiały jeden system operacyjny, Symbiana. I to trzeba było jeszcze dodatkowo kupić. Teraz mamy telefon, czy z iOS-em, czy z Androidem, wyjmujemy sobie z pudełka, włączamy, konfigurujemy, działamy. I mamy zatrzęsienie różnego rodzaju aplikacji, które może nie zawsze tak dobrze, jak chociażby te czytniki kolorów, kolor testy, ale jednak nam pomagają nam też inne różne rozwiązania. Pokazany tu Orkam, no dobra, 25 tysięcy. Mamy aplikację w telefonie, który sobie wyjmujemy i nam robi to, a tak naprawdę jeszcze więcej, bo tam sobie możemy jakieś, nie wiem, banknoty rozpoznawać, inne rzeczy sprawdzać i tak dalej, i
2: plus
1: tak dalej.
2: Plus szelki, które też są takim narzędziem pomocnym.
1: Dokładnie. Także wiecie, także ja mam wrażenie, że to jednak wszystko w tę stronę zmierza. Z naszego punktu widzenia, to chyba dobrze, z punktu widzenia naszego portfela. Z punktu widzenia takiej wygody, tu myślę, że zdania mogą być podzielone, bo to, o czym mówił Piotr...
2: Tak, bo to trochę trzeba poustawiać, poszperać, porobić.
1: To, o czym mówił Piotr, uczestnicy Rechy chcą wygody, chcą mieć takiego wygodnego smartfona, który tam będzie na klawisze i będzie prosty i nie będzie jakiś tam wymagał nie wiadomo jak skomplikowanych operacji, no niestety... To tak z tymi mainstreamowymi rozwiązaniami zawsze nie jest. Czasem się trzeba nabiedzić trochę. I tej wiedzy technologicznej jednak trzeba troszeczkę mieć, żeby to wszystko poustawiać. Mam wrażenie, że coraz mniej jej trzeba, ale jednak nadal trzeba. I no i to tak trochę na dwoje babka wróżyła. I myślę, że zawsze będzie co pokazywać na Reszę. Bo to nie będzie tak te technologie.
3: No, tak, dokładnie.
1: Wiecie, no chociażby linijki brajlowskie. No raczej bez szans, żeby ktokolwiek z mainstreamu się wziął przynajmniej w takim możliwie przewidywalnym czasie za linijki brajlowskie. Ja tego nie widzę za bardzo. Ale
3: dokładnie.
1: No ale co? Ale będą...
2: Jednym słowem po prostu warto. I
1: dokładnie.
2: Dobrze, że są,
1: dobrze,
2: jest ta
1: że
2: konferencja.
1: Jest.
3: Pewnie.
2: I niech ona sobie jest,
3: zobaczyć.
2: Niech będzie alternatywą. I niech służy dwojako, tak? Właśnie i jako taki społeczny element.
1: Dokładnie.
2: O, jak to zabrzmiało. Ale no, a i też jako właśnie taki rodzaj wsparcia technologicznego.
1: Oczywiście,
2: kto,
1: że
2: kto
1: tak.
2: Z tego będzie chciał wziąć, to sobie weźmie.
1: My tu sobie tak trochę zawsze narzekamy, no, zawsze coś tego, ale tak naprawdę zawsze...
2: Nie, no to też właśnie dobrze,
1: zawsze wyciągamy na koniec takie wnioski, że fajnie, że jest ta Recha, że po prostu, że ludzie mogą się spotkać, mogą sobie pogadać, mogą zobaczyć ludzi, których nie widzieli od dawien dawna, bo na przykład uczyli się w tym samym ośrodku, a teraz gdzieś tam los ich rzucił na dwa końce Polski. I to jest bardzo fajne, że coś takiego jest. Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem? Halo?
4: Dobry wieczór, to jeszcze raz Marcin z tej strony.
1: Dobry
4: ja
1: wieczór, Marcinie.
4: Do ostatniego tematu, czyli poruszanych tych wszystkich tych rozwiązań, które były na wystawie. Jednak byłbym za tym, żeby szansa się zmobilizowała i na przykład zaczęła pokazywać produkty, które są dla wszystkich odbiorców. Typu jakieś, nie wiem, telewizory Samsung czy inne rozwiązania, zaczęła współpracować z tymi firmami, ponieważ no, nie wszyscy, szczególnie jak nie wszyscy niewidomi mają do czynienia z, mogą sobie zobaczyć technologię, a na takiej wystawie mogliby sobie prezentować, nawet te popularne.
1: A Marcinie, to ja się oczywiście z tobą zgadzam, że to by było idealne rozwiązanie, tylko jakby ja mówiłem w tym kontekście, że prawdopodobnie, że dlaczego tego nie robią, tak? Dlaczego to nie jest robione? Chociaż też nie do końca. Chociaż też nie do końca, słuchajcie. Wiecie, co mi się przypomniało? Też nie było już tej firmy chyba, przynajmniej żadne z was o niej nie wspomniało. Auto ID, dystrybutor FineReadera. Przecież FineReader
2: była.
1: To jest... A była, a widzisz.
2: Przepraszam, była.
1: A widzisz.
2: Była i mam z nimi też wywiad, z tym, że oni tylko się odnosili do FineReadera.
1: No bo do czego innego mają się odnosić? Oni tylko oni tylko to
2: i
1: oprogramowanie.
2: Po prostu, ja mam wrażenie, że ona po prostu sobie była, bo jak ja chciałam zapytać, ile w tej chwili kosztuje na przykład taki FineReader, no i powiedzieli, że nie wiedzą, dlatego że to różne firmy różnie sobie za to biorą cenę i mogą też ją podwyższać i jakby oni mają swoją cenę taką startową, a co kto z nią robi, no to już jakby oni na to nie mają wpływu i to trzeba by było zapytać osoby, które to jakby w Polsce rozprowadzają,
1: ale to jest,
2: sprzedają.
1: Ale to jest w ogóle taki...
4: O, ale można...
1: Taki na przykład, taki przykład właśnie firmy, która jednak jest w pewnym sensie mainstreamem, bo oprogramowanie OCR to nie jest tylko oprogramowanie dla niewidomych, ale jednak ta technologia cały czas gdzieś tam nam towarzyszy. Tak, Marcinie, słuchamy.
4: Ale można by na przykład pójść w coś takiego, jak na przykład, nie wiem, pokazywanie urządzeń obsługiwanych poprzez aplikacje na smartfony, czyli, nie wiem, jakieś ekspresy, których wiadomo, nigdy nie będzie robił ekspresów jakichś dla niewidomych, czy nie wiem, typu odkurzacze te różne.
1: Kiedyś chyba nawet jakiś, wiesz co, był, ktoś próbował, jakaś chyba amerykańska firma próbowała zrobić udźwiękowiony ekspres, wyobraź sobie. Wcale nie był tani.
2: No,
4: ale w tego typu właśnie, żeby po prostu prezentować ludziom takie po prostu nowoczesne rozwiązanie, żeby ludzie też się przekonywali do tych rozwiązań i w ten sposób też się, szczególnie, że sporo jest osób starszych, żeby się w ten sposób też nie bali tych nowoczesnych technologii.
1: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle myślę, że za jakiś czas to poniekąd wszelkiego rodzaju firmy, które zajmują się obsługą, tak to nazwę, niewidomych użytkowników, niewidomych klientów, będą musiały coraz bardziej w to pójść. Zresztą no już teraz przecież w niejednej firmie Tyflo tak zwanej można bez problemu kupić sobie iPhone'a czy telefon z Androidem. Oni nam to skonfigurują i ustawią pod nasze potrzeby, jeszcze przeszkolą nas z tego. No muszą, bo takie są wymogi rynku.
4: Dokładnie. Tak. Dobra, pozdrawiam.
1: Marcinie, zanim uciekniesz, byłeś na resze czy nie? Bo się rozłączyłeś.
4: Nie, byłem. Ja byłem 3 lata temu po raz ostatni i ponieważ głównie mnie interesuje tak zwana działka technologiczna, ponieważ sam uczę trochę osoby z dysfunkcją wzroku podstaw obsługi komputera, więc ta działka technologiczna mnie bardziej interesuje i nie byłem, bo tak jak mówiliście już...
1: Coraz mniej tej technologii.
4: Audycji, komentarze i rzeczywiście coraz mniej tej technologii, ale cieszę się jednocześnie, że rzeczywiście ma, że Recha ma wydźwięk taki społeczny, bo tak jak rozmawiam z osobami, które uczę czasami, czy nawet spoza Warszawy, które były, to one są bardzo zadowolone z tego odbioru społecznego. Ich nawet sama technologia nie za bardzo interesuje, bo ich tam im wystarczy sam komputer i jakaś ewentualnie prosta komórka do obsługi.
2: No właśnie.
4: A ten wydźwięk społeczny, to, że mogą sobie spotkać się z innymi, pogadać, pośmiać się, pożartować, czy nawet zobaczyć, jak sobie, jak ci niewidomi poruszają, poczuć się tak związani grupowo, że są jakby no, akceptowani. Szczególnie tacy, którzy przyjeżdżają z jakiejś wsi.
1: Dokładnie.
4: Małego miasteczka.
1: Mhm.
4: Także
1: no jasne.
4: To jest bardzo potrzebne. Ja
1: oczywiście,
4: byłem
1: że tak.
4: Bardzo, bardziej negatywnie nastawiony, ale odkąd tak zacząłem bardziej uczyć takie osoby właśnie, które są mniej oblatane technologicznie, to dostrzegłem ten walor społeczny.
1: Ja powiem szczerze i bardzo tak. Mądrą rzecz powiedziałeś w tym momencie. Ja polecam każdemu, kto jest tak bardzo negatywnie nastawiony do różnego rodzaju różnych akcji takich dotyczących osób niewidomych, jakichś takich typowo do nas skierowanych. Ja naprawdę gorąco polecam, żeby kiedyś miał okazję pouczyć osoby niewidome i zobaczyć, jakie są różne historie tych ludzi i z jakimi oni czasem problemami się muszą zmagać na co dzień, gdzie wzrok to jest tak naprawdę tylko jeden z tych problemów, a niekiedy za tym się ciągnie mnóstwo różnych innych rzeczy i wtedy naprawdę optyka się zmienia.
2: Oczywiście, chociażby problemy rodzinne,
1: tak,
2: niezrozumienie.
1: Tak. To o tym można gadać godzinami, ale nie o tym ta audycja. Dzięki Marcinie za telefon. Pozdrawiamy serdecznie.
4: Pozdrawiam.
1: Trzymaj się, hej. No to co? 123 834 835 ostatnie minuty, sekundy, jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, zapraszamy was serdecznie. To moje pytanie, no Piotrze, ty zapewne w przyszłym roku też się pojawisz na resze, pewnie gdzieś tam
3: również
1: stoisku, a ty Kasiu, wybierasz się za rok?
2: Nie wiem, troszkę mi trudno powiedzieć, jeśli mi uczelnia pozwoli, to myślę, że tak. Mhm. Ale no nie chciałabym tutaj się jakoś tak deklarować, że ktoś mnie później rozliczy. Miałaś być, a cię nie było, a w Tyflo podcaście ja ci teraz dam tu dowód, że mówiłaś, że będziesz. Nie wiem, chciałabym, ale nie wiem.
1: Rozumiem.
2: Naprawdę.
1: No zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie tak wyglądała ta warstwa technologiczna Rechy tegorocznej.
2: Z fundacji to na pewno wiem, że były też koło bajki. Te takie książeczki sensoryczne dla osób niewidomych, dotykowe, gdzie właśnie jest jakaś bajka i jest taki malutki, króciutki tekstik w brajlu i w czarnym druku i oprócz tego jest właśnie cały taki obrazek przedstawiony. Takie, nie wiem, tam jakieś tam ruszające się elementy tego obrazka, różne faktury, to też jest bardzo fajne dla takich dzieci, które są niewidome.
1: No tak, ale koło bajki to już też coś, co było już kiedyś, tak? I po prostu pewnie jakieś nowe były.
2: Tak. No myślę, że tak, tylko że właśnie najpierw chciałam się skupić na technologicznych i potem oni mi już uciekli, bo ich nie było w drugi dzień. To też jest właśnie takie, tak, na to też chciałam zwrócić uwagę. Że dlaczego, znaczy fajnie by było, gdyby się określały te firmy, w który dzień one będą, a w który nie. Jeżeli na przykład dostajemy harmonogram programu, to niech będzie gdzieś w nawiasach zaznaczone ta i ta konkretna firma będzie w ten i ten konkretny dzień. Bo właśnie ja miałam taką sytuację, że powiem, a no dobrze, to ja jeszcze przyjdę później, bo najpierw chcę zrobić technologiczny, a mnie interesowała powiedzmy jakaś tam rzecz. I potem już niestety ta rzecz mi uciekła i nie była dostępna dla mnie i już nie miałam na to wpływu. I to też właśnie fajna taka uwaga dla organizatorów, jakbyście Państwo mogli po prostu pisać, które firmy będą w który dzień, a które firmy nie będzie, których no, właśnie wiem, w jakichś takich nawet krótkich nawiasach, że w tych i w tym dniu będzie taka i taka firma, a w tym i w tym nie. Bardzo by to ułatwiło.
1: No tak, żeby ktoś sobie mógł zaplanować jakąś taką ścieżkę. Bo szczególnie,
2: bo szczególnie
1: jeżeli ktoś jeszcze ma zamiar obejrzeć różnego rodzaju wykłady, prelekcje, czy się gdzieś tam pointegrować, to no może jeden dzień nie starczyć na wszystko, a nawet na pewno nie starczy na wszystko. Także wtedy można sobie coś poplanować.
2: Dlatego też, że tam są kolejki. Że są na przykład stoiska, w których nie ma kolejek, a są stoiska oblegane, w których są kolejki i musisz wystać swoje, żeby się, dostać. I potem bywa tak, że już ci jakby nie starcza dnia, bo czekałeś długo w kolejce do jakiegoś tam i potem się okazuje, że ktoś się zmywa i już jakby nie ma szans na eksplorowanie jakby jakiejś tam innej firmy czy instytucji, tak? No bo
1: bo tego po prostu już nie ma.
2: Tego podmiotu nie ma, tak.
3: No dokładnie.
1: Jasne. No cóż, no tak to jest. Są różnego rodzaju cienie i blaski konferencji.
2: Tak, ale warto, na pewno warto.
1: Warto, tak, tak. Także na pewno nikogo...
2: Bo ja znowu popsułam tak jak we wtorek i znowu z optymistycznego...
1: Nie, no, na pewno nikogo, na pewno nigdy nikogo nie zniechęcaliśmy do Rechy i nie będziemy zniechęcać, wręcz przeciwnie, będziemy zachęcać, żeby się pojawić, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, co tam ciekawego. Może sobie tam czasem trochę ponarzekamy gdzieś na końcu, bo nasz naród tak generalnie ma, że sobie lubi ponarzekać, ale pochwalić też pochwalimy zawsze.
2: Wiesz co, ja wiem, czy to jest narzekanie, ja po prostu zwracam na coś uwagę. Ja nie mówię, o Boże, no nie wiem, bez sensu, zupełnie nie. I nie, ja raczej zwracam uwagę na pewne jakieś tam może niedociągnięcia, jakieś tam aspekty, ale... Nie, ja bym nie powiedziała, że to jest jakieś narzekanie.
1: O, i to jest optymistyczny akcent i teraz w tym momencie myślę, że możemy zakończyć nasz dzisiejszy program. Dziś na temat wystawy towarzyszącej konferencji Recha for the Blind in Poland 2019 rozmawialiśmy, a rozmawiali dziś o tym moi dzisiejsi goście razem ze mną, Katarzyna Ślipek i Piotr Malicki. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.
3: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Za jakiś czas w Tyflo Radiu, w Tyflo Podcaście również pojawią się materiały, które Kasia i Piotr Rakowski, którego z nami dziś niestety nie ma, nagrali w trakcie tej konferencji.
2: I tam na pewno będzie więcej o fundacjach.
1: Tak, i będzie więcej o fundacjach i będzie czego posłuchać, także wypatrujcie, wyczekujcie, na pewno te materiały za czas jakiś się pojawią, po prostu trzeba je teraz pomontować w jedną całość. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak, a po drugiej stronie...
7: Robert Hecyk, dzień dobry.
6: Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej linijce, monitorze brajlowskim, może i notatniku brajlowskim, bo teraz ta różnica między urządzeniami się mocno zaciera. Braille eMotion firmy HIMS. Urządzenie wypożyczyliśmy, Robert, otrzymałeś je z firmy ECE, która jak zawsze chętnie nam wszystkie sprzęty do testów wypożycza, prawda?
7: Tak, zdecydowanie.
6: Z czego bardzo się cieszymy. Urządzenie się ukazało kilka miesięcy temu na rynku i już właściwie możemy powiedzieć, że jest spolszczone i weszło do sprzedaży. Postaram się w tej audycji odpowiedzieć na wcześniejsze pytania, rozwiać wątpliwości. Ogólnie, jak urządzenie przyjechało i jak ono wygląda? Mam na myśli rozkład portów, klawiszy, jakość obudowy. Tak, opisz to urządzenie na tyle dokładnie, żeby każdy mógł po przesłuchaniu podcastu jakoś sobie je wyobrazić i wiedzieć, czy to jest dla niego, czy też może nie.
7: Opakowanie może nie jest najistotniejsze, ale skoro już pytasz, to jest podwójny karton, bardzo bezpiecznie zapakowane urządzenie z odpowiednimi wypełnieniami takimi, które zabezpieczają też urządzenie wewnątrz kartonu, także jest ok. Natomiast kiedy się je wyjmuje z tego kartonu, to ono jest w takiej okładce, bo nie powiem, że to jest futerał ani pokrowiec, jest to coś w rodzaju okładki magnetycznie zamykanej, nie wiem co to jest, cerata, derma, cokolwiek to jest, nosi znamiona epoki, ja wiem, sprzed 30 lat. I dlatego ja natychmiast wyjmuję Braille Emotion z tego czegoś, co woła, wymień mnie na coś lepszego. Ja chcę być w lepszym futerale. I kiedy wyciągnąłem, słuchajcie, Braille Emotion z tego opakowania, to jest to zupełnie inna rozmowa, bo to jest urządzenie bardzo porządnie zaprojektowane w taki tak nowoczesny kształt, znaczy dosyć typowy też. Nie ma ostrych krawędzi, bo ma tak zwaną fazę na krawędziach, a oprócz tego większa część przedniej ścianki jest pod takim skosem fajnym. Potem wyjaśnię, jakie to ma znaczenie i dlaczego to dobrze, że tak jest. W każdym razie...
6: Bo powiedzmy, bo tego w sumie nie powiedzieliśmy na początku, tak ogólnie to jest 40-znakowa linijka brajlowska, tak, z klawiaturą brajlowską.
7: Tak, i jest to kawał sztachety, ja tak to nazywam. To znaczy, dla mnie, oczywiście to można przewozić, to nie ma z tym żadnego problemu, to nie jest ani ciężkie, ani nie wiadomo jak nieporęczne, ale nie ukrywam, że wydaje mi się to urządzenie raczej urządzeniem stacjonarnym, zwłaszcza, że ma bardzo porządne nóżki i jak się to wyjmie z tego czegoś, co właśnie o czym powiedziałem, z tej okładki, to na stole stoi bardzo stabilnie, nie kiwa się, nie przesuwa. Zresztą w ogóle samo urządzenie jest bardzo porządnie, przyzwoicie zmontowane. Nie odnosi się wrażenia jakiejś takiej byle jakości. Nawet jeśli to jest plastik, a nie metal, to bardzo przyzwoity plastik. No i dobrze, to w takim razie opowiadam o tak zwanym layoucie. Tylna krawędź, czyli ta najdalej od nas, jest pusta zupełnie. Po lewej stronie, na lewej krawędzi od góry, mamy przycisk do uruchamiania dyktafonu, który też jest na pokładzie. Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie dyktafonu i przejście do ustawień. Można sobie poustawiać format nagrania, WAV albo MP3, rozdzielczość 44 czy 48 kHz. Nie pamiętam, czy są jeszcze jakieś inne, ale to i tak się innych na ogół nie używa rozdzielczości. Tak czy owak, są tam ustawienia, natomiast dłuższe przyciśnięcie tego klawisza spowoduje uruchomienie nagrywania z bieżącymi ustawieniami. Bardzo fajnie, no bo można bardzo szybko, bez przechodzenia przez jakiekolwiek menu, jednym przyciskiem uruchomić nagrywanie.
6: Czyli taki typowy patent urządzeń HIMS typu BrailleSense czy SensePlayer.
7: Tak, chociaż jeśli chodzi o BrailleSense, to tam włączasz nagrywanie dwoma przyciśnięciami tego samego klawisza, czyli naciskasz raz, jesteś w funkcji nagrywania i tutaj masz możliwość zmiany ustawień i drugi raz odpalasz nagrywanie. Nie ma czegoś takiego jak dłuższe przyciśnięcie, przynajmniej nic mi o tym do tej pory nie wiadomo, żeby coś takiego było. Jesteśmy, przypomnę, na lewej ściance urządzenia i od góry ten przycisk związany z dyktafonem, z nagrywaniem, a na dole typowe gniazdo USB-A. I tu możemy podłączać różne urządzenia zewnętrzne, włącznie z jakimiś nośnikami danych, włącznie z ewentualnymi mikrofonami USB. Prawa krawędź. Ja te mniej znaczące krawędzie najpierw omawiam, bo te, w których będą klawisze nawigacyjne, pisanie i linijka, to sobie zostawiam na koniec. Prawa krawędź od góry. Gniazdo USB-C do zasilania. Gniazdo, jedno, jedyne gniazdo audio, które załatwia nam i mikrofon ewentualny, i słuchawki, albo słuchawki z mikrofonem. Poniżej tego gniazdka jest przycisk audio, regulacji audio, i tutaj za chwilę to pokażę. Zresztą może ja włączę jednak urządzenie i będę...
6: A zapytam tylko o to gniazdo USB-C. Rozumiem, że tylko do zasilania, a nie można tam podłączać żadnych peryferiów?
7: Z tego, co piszą w instrukcji, jest to gniazdo do zasilania, lewe gniazdo jest do peryferiów. Możemy to jeszcze jakoś sprawdzić, natomiast tak jest napisane w instrukcji. Ja jednak włączę urządzenie, bo wtedy pokażę działanie tych klawiszy. Odpalam od zera, więc chwilę to potrwa. Po naciśnięciu dłuższym klawisza włącznika, który jest na głównej ściance, czyli na tej frontowej w prawym górnym rogu, odczuwalna jest wibracja, a potem, jak już się załaduje wszystko, to system...
6: To takie też nietypowe chyba, bo z reguły z boku się włącza urządzenie.
7: Mówiłeś teraz i właśnie w czasie, kiedy ty mówiłeś, system się odezwał, urządzenie się odezwało, ja zrobię trochę głośniej.
8: Głośność główna 13.
7: Mamy głośność główną 13. Wydaje mi się, że nie od rzeczy będzie, zakłócając trochę opis wyglądu urządzenia, powiedzieć, że przy włączaniu urządzenia możemy zażądać, żeby urządzenie włączyło się w trybie cichym na przykład, lub w trybie z włączoną mową. I tu po prostu odpowiednie przyciski przyciskamy jednocześnie z włącznikiem. Przy czym słabość tego rozwiązania polega na tym, że to się dzieje tylko w sytuacji, kiedy włączamy urządzenie od zera. Kiedy urządzenie jest tylko uśpione, to już tego efektu nie osiągniemy.
6: Ale mowę możemy w każdej chwili wyłączyć i włączyć.
7: Oczywiście, tak. Możemy w każdej chwili wyłączyć. Tylko jeżeli na przykład jesteś gdzieś na spotkaniu i
6: chciałbyś
7: włączyć urządzenie dyskretnie, to musiałeś to przewidzieć wcześniej i wyłączyć sobie mowę, bo nie jesteś w stanie z uśpienia wywołać trybu cichego, tak po prostu. Byliśmy na prawej ściance i, jako się rzekło, pod gniazdem USB-C i gniazdem słuchawkowym mamy przycisk audio, który zmienia parametry, które chcemy regulować. Mam nadzieję, że będzie słychać. Uwaga.
8: Głośność głosu 10. Szybkość mowy 10. Wysokość mowy 5. Głośność główna 13. Głośność głosu 10. Szybkość mowy 10. Szybkość mowy 7.
7: Dobrze, zwolniłem.
8: Wysokość mowy 5. Głośność główna 3.
7: No i tak właśnie. Jak widzicie, wadą też tego urządzenia jest to, że kiedy je spowolnimy, to niestety nie wypowiada nam całych komunikatów. To, co było jeszcze do niedawna 13, teraz jest 3. Więc jest to jakaś jedna z wad okresu dziecięcego. Tych wad tutaj jest sporo programowych. Nie chcę ich tutaj wszystkich omawiać, bo ja myślę, że one szybciutko będą ponaprawiane przez kolejne aktualizacje. No trochę ich jest, niestety. Tak więc pod spodem, pod tym klawiszem audio, którym wybieram parametry, mam klawisze plus i minus. Także jak się domyślacie, te poszczególne zadane parametry mogę sobie regulować. Czy to głośność, czy głośność mowy, czy jeśli jestem w multimediach, głośność odtwarzacza multimedialnego, czy szybkość, czy też wysokość głosu, mowy. I to jest wszystko, co jest po prawej stronie. Główny panel, ten od góry, lewy górny róg, trzy małe klawisze z brajlowskimi etykietami. Pierwsza W, druga B, trzecia C. W to Wi-Fi, B to Bluetooth i C to Connect. Krótkie naciśnięcie tych klawiszy powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie Wi-Fi, włączenie lub wyłączenie Bluetooth i ewentualne połączenie lub rozłączenie z ostatnio połączonym urządzeniem zewnętrznym, czyli na przykład telefonem, komputerem, takimi rzeczami. Natomiast długie przyciśnięcie tych przycisków powoduje wejście w ustawienia określonych parametrów, czyli Wi-Fi, Bluetooth czy Connect, a więc możemy wejść w tryb tak zwanego terminala przy tym trzecim klawiszu, czyli możemy wejść albo w połączenie USB, albo USB HIT, czyli bo są osobno stary protokół USB i Human Interface Device, czyli ten nowy, najbardziej współczesny protokół łączenia przewodowego, lub przechodzimy do połączenia Bluetooth. Ja może zresztą po prostu to włączę.
8: Terminal.
7: Jesteśmy w terminalu.
8: Połączenie typ USB U, 1 z 4 element listy. USB HIT Braille H, 2 z 4 element listy. Typ Bluetooth B, 3 z 4 element listy. Lista sparowanych C, 4 z 4 element listy.
7: I tu na koniec mamy listę sparowanych urządzeń. Zobaczymy, czy moje urządzenie się pokaże.
8: Lista sparowanych. Nie podłączono terminala, element listy.
7: Nie ma podłączonego urządzenia, więc się nie pokaże.
8: Typ USB U, 1 z 4 element listy. USB HIT Braille H, 2 z 4 element listy.
7: Może będziemy demonstrować terminal za chwilę. Póki co wiecie mniej więcej, jakie są funkcje tych trzech klawiszy. To jest lewy górny róg. W prawym górnym rogu jest...
6: I przepraszam, i rozumiem, że ta literka C nas wtedy przełącza między na przykład iPhone'em a terminalem. Czy to tak nie jest? Nie.
7: Nie, to nie. Jest, od tego są inne...
6: Tylko rozłącza, inne, rozumiem.
7: Inne komendy. Po prawej stronie, w prawym górnym rogu jest ten włącznik. On jest dość niefortunnie moim zdaniem umieszczony, zwłaszcza, że on tylko jest wyprofilowany, także jest lekko wklęsły, ale on nie jest w żadnym zagłębieniu, więc obawiam się, że nawet w tym pseudofuterale, niosąc go w tej okładce, możemy ostatecznie nacisnąć tak, żeby niechcący włączyć urządzenie, zwłaszcza, że blokada klawiszy, która owszem jest, jest w tej linijce tylko elektroniczna. O ile na przykład BrailleSense 6 ma po prostu suwak do blokowania poszczególnych paneli, poszczególnych grup klawiszy lub wszystkich grup klawiszy, to tu jest blokada elektroniczna, czyli jak się domyślasz, działa tylko wtedy, kiedy urządzenie jest włączone. No bo jak ją uruchomisz, to z kolei nie wyłączysz urządzenia.
6: No tak.
7: Więc no, taki średni pomysł. Natomiast jesteśmy cały czas na górnym panelu. Omówiliśmy sobie dwa rogi. Aha, w skrajnych pozycjach, w tych zupełnie skrajnych pozycjach po lewej i prawej stronie u góry są głośniki. O jakości tych głośników wolałbym się nie wypowiadać, zwłaszcza w porównaniu z BrailleSense'em, który też nie ma nie wiadomo jak rewelacyjnych tych głośników, ale ma je znacznie, znacznie lepsze od tych. Natomiast teraz chciałbym się odnieść do klawiatury, bo urządzenie ma klawiaturę do pisania. No i słuchajcie,
8: początek dokumentu.
7: Klawiatura, włączyłem sobie teraz notatnik, klawiatura to jest zjawisko wspaniałe. Naprawdę rewelacyjna klawiatura, bardzo dobrze się na niej pisze, wyłapuje wszystkie uderzenia, nie zauważyłem, żeby trzeba było jakoś specjalnie w środku, zresztą spontanicznie palce się bardzo dobrze układają. Jest to rozwiązanie troszkę przypominające Braillianty, bo linijka, pola brajlowskie są pomiędzy klawiszami do pisania, tymi ośmioma. Pod nimi z kolei są klawisze przywoływania kursora, a potem jest dopiero linijka i pod linijką jest spacja. Obok spacji też klawisze nawigacyjne Alt i Control, jak to je HIMS nazwał. W każdym razie one są trochę nawigacyjne, a trochę funkcyjne. Dość na tym, że rękę rozkładamy tak, że ta linijka jest pomiędzy naszymi palcami, które są na punktach od 1 do 8, a spacją.
8: Odstęp. Odstęp.
7: No i nie wiem, czy to słychać.
8: Hedzyk.
7: Napisałem moje nazwisko.
8: Tyflopodcast. Michał. Kasperczak.
7: Klawiaturka jest rewelacyjna, bardzo dobry skok. Bardzo się miło na niej pisze. Śmiem twierdzić, że jest lepiej dopracowana niż ta w Braille Sensie. W Braille Sensie troszkę za bardzo tłucze. Zaraz wyciągnę rękę i sprowadzę tu Braille Sense. Jest wyłączone, więc to dla porównania jest Braille Sense. Wyłączę może mowę, żeby nam to nie przeszkadzało z notatnika przez chwilę.
8: Głos wyłączony.
7: I jeszcze raz powstukam sobie. To jest Braille Emotion. A to jest Braille Sense. Nie wiem, na ile to było słychać te różnice. Michale, jak ty to odbierasz?
6: No ja bardzo nie, właściwie nie słyszę, ja ledwo słyszę to, więc nie. Ale więc może to w nagraniu potem będzie
7: być może upuklone. W każdym razie jest różnica tutaj na miejscu, tak jak sobie piszę. Mhm. Braille Sense ma troszkę bardziej klekotliwe to brzmienie tych klawiszy. One są też chyba odrobinę głębiej wchodzą. Są w ogóle szersze klawisze na Braille Sensie. Także tu z klawiatury będziecie zadowoleni. Naprawdę to nie, tu mucha nie siada. Dobrze, powiedziałem klawiszy 8, ale pomiędzy nimi jest... Teraz, żebym was nie okłamał, czy to jest klawisz centralny, czy to jest klawisz home. To jest chyba klawisz centralny.
6: Centralny, home jest na dole.
7: Home jest na dole, właśnie, bo ja je zawsze mylę. I ten klawisz home służy między innymi właśnie do przełączania się między trybem notatnika, a trybem terminala, czyli urządzeniem zewnętrznym. Więc ten klawisz, naciskając razem ze spacją, uzyskuje efekt przejścia do urządzenia połączonego z terminalem, przy czym warunek jest taki, że urządzenie musiało być wcześniej połączone. Czyli jeśli urządzenie jest połączone z terminalem, to wtedy mogę się przełączać między usługami notatnika a urządzeniem zewnętrznym.
6: I działa to szybko? Jakoś tak?
7: Tak, szybko, bezszmerowo. Zupełnie
6: tak,
7: poprawnie.
6: Gdzie jest klawisz home, to dokładnie powiem, kiedy będziemy dół opisywać.
7: Tak, natomiast o czym jeszcze chciałbym przy okazji powiedzieć, to o tym, że ten klawisz centralny służy również do wywoływania schowka, tak zwanego schowka terminalowego. Na czym to polega? Jeśli jest jakiś problem w edycji, w polu edycyjnym, w urządzeniu, z którym się połączyliśmy, nie wiem, fokus nam lata gdzieś tam, nie możemy się dogadać z jakąś aplikacją, to możemy sobie zredagować tekst w tym polu schowka terminalowego i potem wysłać ten tekst do urządzenia zewnętrznego, z którym no, ciężko się nam pracowało w polu edycyjnym. Ale to jest teoria. Praktyka jest taka, że jak próbowałem to zrobić, to mi się urządzenie zawiesiło.
6: Te schowki terminalowe, to nie wiem, czy to jest kwestia Bluetootha, mam wrażenie, że to nigdzie dobrze jakoś nie działało.
7: Nie wiem, rozumiem, czy to jest kwestia protokołu bardzo powolnego, bo one nawet jeśli działają gdzieś, ja to widziałem też chyba w Brailliancie, o ile dobrze pamiętam, to powiem ci, że to bardzo słabo działało i bardzo powoli.
6: I to jest, rozumiem, pole jest jako, rozumiane jako jedna linijka, 40-znakowa, czy to można przewijać?
7: To można przewijać, można wpisywać Enter, można wszystko. Mhm. Natomiast osobiście odradzam, zwłaszcza, że w tych aplikacjach, których używałem z iPhone'em, to powiem ci, że wszystko działało bardzo dobrze i nie miałem powodu w ogóle używać tego,
6: no, rozumiem,
7: tego schowka. No, mówię z obowiązku tak zwanego dziennikarskiego, że jest, ale no.
6: Natomiast generalnie ten przycisk centralny, tam pionowy czy poziomy, pionowy chyba.
7: Poziomy, on jest poziomy.
6: Poziomy. To jest przycisk do sterowania Braille'em, tak?
7: Tak, w trybie notatnika. On, czekaj, włączę z powrotem mowę.
8: Głos włączony.
6: To też taki patent, wcześniej go nie było nigdzie, żeby centralny
7: jak
6: przycisk.
7: Jak go naciskasz?
6: Coś takiego robił.
8: Skróty. Braille komputerowy.
7: To to go po prostu.
8: Nie przycisk.
7: To zmieniamy.
8: Integral. Skróty. Braille komputerowy.
7: Między Braille'em skrótami a Braille'em komputerowym. Między integrałem skrótami a Braille'em komputerowym, ale uwaga, skróty jeszcze nie działają. Owszem, można się na nie przełączyć, ale jeszcze nie działają. To jest też kwestia pewnie dopracowania softu.
6: A będą działać?
7: Podobno tak.
6: Aha, mówimy o polskich skrótach.
7: O polskich skrótach.
6: I one działają wtedy z tym Braille'em sześciopunktowym tylko, chyba tak jak w Braillian. Czy jak to jakoś tak było chyba, nie? Znaczy w Braillancie też tak było, no, ale nie wiem, czy będzie tak samo tutaj.
7: No to jest sześciopunktowy Braille. W Braille sensie to jest w ogóle dziwnie, bo nawet jeżeli przestawiłeś sobie na Braille sześciopunktowy, to żeby zupełnie się nie pokazywały klawisze, znaczy punkty z tego dolnego rzędu, to musisz sobie jeszcze wyłączyć Braille ośmiopunktowy, bo są na przykład takie znaki, które co prawda dotyczą Braille'a sześciopunktowego, nie wiem, na przykład znaki diakrytyczne w języku włoskim. Mimo to wprowadzasz z ósmym punktem, z uwagi na jakieś tam koincydencje ze znakami przestankowymi. Więc to trzeba dwoma funkcjami uruchomić ten Braille, tak żeby on był naprawdę sześciopunktowy. Jeśli chodzi o te skróty, no to tak jak mówię, w najbliższym czasie pewnie się pojawią, póki co ich nie ma. No to jest jedna z tych rzeczy okresu dziecięcego. Mamy więc klawisze, 8 klawiszy do pisania. O, ten klawisz centralny.
6: A jak jesteśmy przy skrótach, to od razu może zapytam o wielojęzyczność, albo nie tyle o wielojęzyczność, o przełączanie całego interfejsu, ale o tablice w różnych językach. Czy można ich używać, jakoś się przełączać, jak to wygląda?
7: No dobrze, możemy o tym powiedzieć, bo myślałem o tym całym layoutie, ale myślę, że jeżeli słuchacie nas i jesteście cierpliwi, to będziemy tutaj poemat dygresyjny uprawiać. Włączam sobie ustawienia. Można to zrobić albo naciskając spacja O, tak jak ja teraz, albo wejść sobie przez literkę S też można. Jesteśmy w opcjach Braille'a, a tu
8: kursor Braille'a, tryb ośmiopunktowy, stopień Braille'a, skrót element. Tablica Braille Polska, element, czas wyświetlania, wiadomo. Lewe klawisze przewijania, przechodź po akapitach, element. Prawe klawisze przewijania, przewijaj linię, element. Cursor S, przewijaj linię,
7: Zaraz o tych klawiszach będziemy mówić.
8: Ustawienie opcji. Opcje Braille'a.
7: To są opcje Braille'a, a są też opcje mowy, w których też można przełączać głosy i tak dalej.
6: Okej, zapytałem o to po prostu dlatego, bo myślałem, że może to też gdzieś tam się w tym przycisku robi i dlatego rozumiem. To dobrze, możemy potem o tym też jakoś tam bardziej
7: powiedzieć. Są jeszcze rozmaite skróty klawiszowe, których ja nie zapamiętywałem nawet, związane z przełączaniem na przykład tablic brajlowskich. Można to robić również skrótami klawiszowymi, nie trzeba koniecznie zaglądać do tego menu. Nie uczyłem się tego na pamięć, więc odsyłam do instrukcji obsługi. Jesteśmy na płycie czołowej, tu jak mówiłem, poniżej linijki, a może o punktach brajlowskich dwa słowa, skoro już jesteśmy przy linijce. Punkty są bardzo wyraziste, naprawdę bardzo wyraziste i na dłuższą metę przy czytaniu może to troszkę przeszkadzać, obawiam się. Lubię takie punkty, bardzo ładne, eleganckie, niezbyt cienkie, takie pełne, ale myślę, że jak ktoś chce poczytać dłużej, to może mu to przeszkadzać, a regulacji miękkości czy twardości tego Braille'a nie ma. Więc to...
6: A głośność samej linijki wyświetlacza?
7: To momencik.
8: Głos wyłączony.
7: Znajdźmy coś. Będę teraz czytał i

0: ale jest to pomijalne, absolutnie pomijalne. Znam znacznie głośniejsze linijki, naprawdę. Słuchaj, naprawdę odpaliły się skróty. Być może nie można pisać skrótami, ale ja ich wcześniej nie widziałem, więc nie wiem, na ile to... Powiem ci i wam wszystkim państwu, że linijka się momentami zachowuje w sposób nieprzewidywalny, bo na przykład wprowadzisz ustawienie jakieś tam konkretne, nie wiem, na przykład wyłączysz głos w przeglądarce dokumentów i przy kolejnym uruchomieniu tej przeglądarki ten głos znowu jest włączony. Albo ustawisz sobie jakąś zakładkę gdzieś tam w środku paragrafu, a linijka startuje od początku paragrafu i nie wiem, następuje automatyczne przewijanie linijka po linijce. Jest to dla mnie niezrozumiałe, no ale prawdopodobnie gdzieś jest jakiś tak zwany bubble w oprogramowaniu, który też zostanie usunięty. No, mówię o tym, no bo tak jest, ale jakbym się jakoś, ja bym się bardzo tym nie przejmował specjalnie, bo to są rzeczy, które pewnie będą...
1: Niedługo ich nie będzie, miejmy nadzieję.
0: Tak, pewnie. Myślę, że tak.
1: Czyli ogólnie można powiedzieć, że dwie dość istotne, o ile może software'owo to na razie urządzenie niedopracowane, to co powinno dłużej i bardziej trwale działać, czyli klawiatura brajlowska i linijka, no to tak. Są rzeczy pierwszorzędne.
0: Tak, tak, myślę, że tak, chociaż powtarzam, ktoś, kto chciałby dłużej czytać brajlem, może odczuwać zmęczenie w palcach ze względu na taką dużą wyrazistość tych punktów. No, dokończmy opis tego urządzenia. Mówiliśmy, że po lewej stronie i po prawej stronie spacji są te dwa przyciski. One mogą być przyciskami nawigacyjnymi, zwłaszcza kiedy się poruszamy.
1: Po lewej stronie spacji czy linijki, teraz mówimy?
0: Po lewej stronie spacji.
1: Spacji.
0: Tak. Na tej takiej... Na krawędzi, zresztą za chwilę dokładnie opowiem tą ściankę. Ach, zapomniałem, na frontowym panelu są przecież jeszcze klawisze przewijania w górę i w dół po lewej i w górę i w dół po prawej, takie jakie znamy z urządzeń HIMSA, czyli te takie malutkie przyciski. I one są definiowalne, to znaczy możesz po znakach, po słowach chyba nie, po zdaniach, po stronach, po linijkach, po akapitach przechodzić, przełączasz to w menu, w ustawieniach. Natomiast są możliwości poruszania się, nie wiem, również przy pomocy klawiszy skrótów, to znaczy na przykład, jeżeli nawigujesz po tekście, to klawisz spacja i piąty, szósty przenoszą cię do następnego akapitu, klawisz spacja i drugi, trzeci przenoszą cię do poprzedniego akapitu. Więc klawisz spacja i K przenoszą cię do początku linii, klawisz spacja i czwarty, szósty przenoszą cię na koniec linii. Takie klasyczne, no nie? Spacja L do początku, spacja kursywa do końca i tak dalej. Dobrze, ale wracam znów do opisu i ta przednia część, która powiedziałem, że jest taka po skosie, ona prawie cała taka jest, bo środkowy...
2: Terminal.
0: O, przepraszam. Środkowa część tej przedniej ścianki jest pionowa. Na niej znajduje się przycisk Home.
2: Memotion.
0: I on zawsze powraca, przywraca nam główny ekran urządzenia, nawet jeżeli jesteśmy, znaczy zawsze, jeśli jesteśmy w funkcjach notatnika, linijki, przepraszam, nie notatnika, funkcje linijki są... Linijka jest wielozadaniowa, więc kilka rzeczy może być naraz uruchomionych. Nie wiem, na przykład odtwarzacz multimediów, odtwarzacz Daisy. Za chwilę omówimy te wszystkie usługi. To może...
1: I to jest ten klawisz Home, o którym właśnie mówiłeś, że można się przełączać pomiędzy terminalem, pomiędzy podłączonym urządzeniem, a funkcjami notatnika.
0: Klawisz centralny plus spacja przełącza nas. Natomiast Home nie. Home nas wprowadza na ekran główny urządzenia, jeśli jesteśmy w funkcjach linijki wewnętrznych, a jeśli jesteśmy na urządzeniu, to na przykład w iOS, tak jak ja

0: ćwiczyłem go troszkę, to ten przycisk jest również przyciskiem home.
1: Aha,
0: tak, tak samo jak w telefonach, w iPhone'ach czy w iPadach, które to mają. I to jest na w pionowej części tej przedniej ścianki. Po lewej i prawej stronie klawisza Home są mikrofony, takie otworki. Czy są dobrze umieszczone, czy nie, nie wiem. Natomiast mikrofon, i to znowu są pewnie błędy okresu dziecięcego, nie można przełączyć czułości. Teoretycznie jest czułość niska, średnia i wysoka mikrofonu, ale przełączając te poziomy czułości, nie widziałem żadnej różnicy. W Braille sensie to działa, tutaj to nie działało. I przechodzimy już na tą ściankę przednią. Wracam do omawiania od lewej do prawej. Od lewej strony mamy klawisz, on się nazywa kursor z jakiegoś powodu, ale to jest lewy kciukowy klawisz przewijania. Potem jest klawisz F1, F2. No jest ta wysepka z tym klawiszem Home i mikrofonami po jego lewej i prawej stronie. Potem jest klawisz F3 i F4. One mają swoje znaczenie. F1 wprowadza nas, jeśli jesteśmy w funkcjach linijki, do wyszukiwania. Możemy sobie wyszukiwać pliki, które tam mamy. F2 wprowadza nas do menu aplikacji. F3 jest takim przyciskiem, jakby tabulatorem. F4 jest rodzajem escape'u. Wychodzimy z określonego dialogu czy z określonej funkcji. Potem jeszcze możemy naciskać te klawisze w różnych kombinacjach. Wszystkich nie omówię, ale powiedzmy klawisz F2 i F3 otwierają nam listę aplikacji, które są otwarte. Ostatni klawisz po klawiszu F4 to jest drugi klawisz przewijania kciukowy, też nazywany kursorem z jakiegoś powodu. No i teraz tak, my możemy zmieniać im funkcjonalności, to znaczy one mogą przeskakiwać po linijkach, akapitach, znakach, po zdaniach, stronach. Owszem, ale już nie możemy tego zrobić, żeby zamienić lewą stronę na prawą. Czyli prawy klawisz kciukowy kieruje nas o linijkę w dół, czyli o 40 znaków w dół, albo akapit, albo co tam sobie zadaliśmy. A lewy klawisz kieruje nas w górę. To jest o tyle słabe, że nie można tego zmienić, że czasami jest tak, że dochodzisz do końca linijki i widzisz, że już masz pusto. Lewa ręka już wróciła, po lewej stronie już jest, a ty i tak musisz dojść albo wyciągnąć sobie daleko, czy mały palec, czy kciuk podwinąć. Mógłbyś to zrobić lewym palcem, bo on już tam jest, no nie?
1: Mhm.
0: No i to jest takie, że mogłoby to być fajniej zorganizowane, ale powiem ci, że to już jest i tak postęp, bo to jest pierwsze urządzenie, o którym wiem, Himsa, które ma w ogóle klawisze kciukowe, więc myślę, że idziemy w dobrą stronę, bo do tej pory jak się kupowało urządzenie Himsa, no to trzeba się było pogodzić. Ktoś może wolałby mieć klawisze kciukowe, ale miał tylko te dwa małe po lewej i dwa małe po prawej na głównej frontowej ściance. No i tyle. A teraz możesz sobie wybierać, którymi chcesz nawigować, co ci bardziej pasuje.
1: No, i równocześnie mogę korzystać tym samym z dwóch rodzajów, jakby z dwóch sposobów nawigacji. Że na przykład...
0: A nawet z trzech, bo przypomnę, że jeszcze ze spacją możemy się też poruszać słowami, znakami,
1: no tak,
0: liniami.
1: I wtedy na przykład te kapsułkowe z lewej i prawej strony nam przełączają o jakiś tam wiersz prawdziwy, albo akapit, albo coś, a na przykład kciukowe nam przełączają 40 znaków po prostu wprzód, w tył. No
0: wszystko, co sobie tam poustawiasz. Także mówię, jesteśmy na dużym, na wysokim poziomie uniwersalności tutaj, także to jest bardzo takie wygodne. No i co? Może przejdźmy do funkcji, które są w linijce. My Emotion, pierwsza z tego głównego ekranu, to jest tak trochę zdublowana struktura folderu, bo za chwilę przejdziemy do struktury folderów, ale tu
2: Box folder 1 z 4 elementy listy.
0: Mamy podzielone na gatunki odtwarzanych treści. Books, czyli książki.
2: Daisy folder 2 z 4 elementy listy.
0: Daisy, czyli książki Daisy, wiadomo.
2: Documents folder 3 z 4 elementy listy.
0: Documents, czyli to, co mamy napisane.
2: Music folder 4 z 4 elementy listy.
0: Music.
2: Music folder 4 z 4 elementy listy.
0: Czyli wiadomo, muzyka. To wszystko. I tam w Music są też recordings, czyli wszystko to, co sobie nagraliśmy na dyktafonie. To jest tyle, jeśli chodzi o ten My Emotion.
2: Manager plików.
0: Wtedy, kiedy wejdziemy w Manager plików,
2: Biblia folder 1 z 6 elementy listy.
0: To się nam otworzy ten folder, który sobie zadaliśmy jako główny, wyjściowy. Ja sobie taki ustawiłem, ale powiedzmy, gdybyśmy mieli być
2: Dysk flash 1 z 1 element
0: w
2: listy.
0: Głównym, a widzisz, zapomniałem, bo na tej przedniej ściance za przyciskiem kciukowym prawym jest jeszcze gniazdo kart SD. Zupełnie zapomniałem o nim.
1: Micro SD.
0: Micro SD, który tam trzeba sobie wcisnąć. I teraz, gdybyśmy tu mieli tę kartę włożoną, to w tym menedżerze plików, o tak to się nazywa,
2: dysk flash 1 z 1 element listy.
0: Mielibyśmy nie tylko dysk flash, czyli te 64, bodajże chyba 64 mega, o ile pamiętam, giga, przepraszam, które tutaj jest na pokładzie, tylko mielibyśmy jeszcze drugą rubryczkę i to byłaby karta SD. Z tego poziomu można do nich dojść.
2: Download folder 1 z 11 element listy.
0: I nacisnąłem dysk flash, zgłosiło mi się, że tutaj jest tu folder download, czyli pobranych plików.
2: Podcast folder 2 z 11 element listy.
0: Podcast.
2: Recordings folder 3 z 11
0: nagrania.
2: Element. Box folder 4 z 11 element listy. Audiobox folder 5 z 11 element listy.
0: Książki mówione.
2: Music folder 6 z 11 element listy. Daisy folder 7 z 11 element listy. Data folder 8 z 11 element listy.
0: To już są takie jakieś systemowe.
2: Record folder 9 z... Documents folder 10. Database folder 11 z 11 element listy.
0: Database.
2: Database folder 11. Record folder 9 z 11 element. Data folder 8 z 11 element listy.
0: TTS data, czyli data, czyli prawdopodobnie dane syntezy. Więc to jest menadżer plików. Można pliki oczywiście kopiować, przenosić, zaznaczać. Spróbujmy zobaczyć, co tu jest możliwe.
2: Download folder 1 z 11 element list. Pusta lista element listy.
0: Nie ma nic, więc...
2: Podcast folder 2 z 11 element. Recording folder. Box folder. Audio folder. Musi folder 6 z 1.
0: Dokument.
2: Base folder 7.
0: Otwórzmy.
2: Documents folder 10. Emotion folder. Bez nazwy HPF 2 z 7 element listy.
0: Dobrze, co my możemy zrobić z plikiem bez nazwy?
2: Bez nazwy HPF 2 z 7 element listy.
0: Naciskam F2.
2: Plik rozwijany menu.
0: I mam do dyspozycji plik.
2: Edycja rozwijany menu. Widok rozwijany menu. Plik rozwijany menu.
0: Plik, edycja i widok. I to są menu rozwijane.
2: Otwórz element menu.
0: Otwieram ten plik.
2: Spakuj dialog element menu.
0: Mogę go spakować.
2: Wyślij do dialog element menu.
0: Mogę go również gdzieś wysłać.
2: Wyślij do dialog.
0: A
2: cel dysk flash 1 z 1 element listy.
0: No, mogę go
2: dysk flash 1 z 1 element listy. Dysk flash 1 z 1 element listy.
0: Tutaj mam dysk flash, ale tak naprawdę jakbym chciał, to mogę go wysłać na przykład do karty microSD i tylko tam.
2: Przesłano do usuniętych. Bez nazwy HPF 2 z 7 element listy. Plik rozwijany menu. Otwórz element menu. Wyślij do dialog element menu. Zmień nazwę dialog element menu.
0: Wyślij jest zmień nazwę.
2: Nowy dokument dialog element menu. Nowy folder dialog element
0: menu. Nowy dokument, nowy folder.
2: Konwersja pliku dialog element menu.
0: Mogę skonwertować ten plik do na przykład do pliku brajlowskiego, HBL czy BRF.
2: Znajdź plik dialog element menu. Znajdź tekst do dialog element menu. Połącz pliki dialog element menu.
0: To jest też bardzo fajna opcja, też obecna w BrailleSense. Łączenie plików. Masz ileś plików tekstowych na przykład, to są rozdziały jakiejś książki i jeżeli masz je umieszczone we właściwej kolejności, no to zaznaczasz je i każesz je połączyć i otrzymujesz cały plik tekstowy.
2: Podziel plik dialog element menu.
0: Tu możemy podzielić plik.
2: Podział pliku jest możliwy tylko bez nazwy HPF 2 z 7 element listy. Plik rozwijany menu. Widok rozwijany menu. Wyjście element menu.
0: Nie chciał
2: informacje
0: nam,
2: dialog, podziel pliki, połączniki.
0: Nie chciał nam przeczytać.
2: Podział pliku jest możliwy tylko bez nazwy HP27.
0: No i tu jest właśnie problem tej syntezy, że kiedy jest spowolniona, jak spróbuję przyspieszyć.
2: Szybkość mowy 7. Szybkość mowy 11.
0: Zobaczymy, co nam wtedy powie. Nie chcę nam tutaj udzielić tej informacji. Podziel plik. Nic mi tutaj nie mówi. Ale może je dzielić, zdaje się, akapitami albo zadaną wielkością. Tak to przynajmniej działa w Braille sensie. Ja tego nie miałem potrzeby używać, więc troszeczkę tak mówię na czuja tak zwanego. Natomiast menu edycję jeszcze pokażę. Ale spowolnie, bo możecie nie... Czekaj. Kopiuj, wytnij, wklej, usuń, zaznacz wszystko. Nie wiem, na ile to jest słyszalne, Michale.
1: Ja słyszę.
0: No to klasyka po prostu menadżera plików. I widok. To mogę
1: też
0: sobie...
1: typowe.
0: Tak. Dany folder, który, w którym się obecnie znajduję, mogę ustawić jako folder startowy, z którego zawsze będę, do którego zawsze będę kierowany, kiedy wchodzę do menadżera plików.
1: Mhm. A to jeszcze dopytam, a to pierwsze podmenu, to emotion, to czym to się różni? To są po prostu takie skróty, taka biblioteka?
0: To są skróty, które cię do poszczególnych klasyfikacji nie wiem, do książek i tam masz od razu i książki Daisy.
1: Mhm, ale on wtedy skanuje jakby tylko patrzy na ten folder Daisy, czy to jest tak, że on jakby książki Daisy on wtedy szuka w całym urządzeniu jakby globalnie?
0: Tu musisz się jego zapytać, bo on mi się z tego nie spowiadał, powiem ci. Masz music, masz documents, masz Daisy. I masz
1: to można kiedyś potestować, osobno. Po prostu sprawdzić samemu albo poczytać.
0: Tak, to powiem ci szczerze, co on z tym robi, to mnie jest dość wszystko jedno, bo najważniejsze, żeby mi grupował we właściwy sposób. Prawdą jest, że instrukcja mówi o tym, że kiedy chcesz, żeby twoje pliki MP3 na przykład były zarządzane jak książka, no to określony folder z tymi plikami odpowiednio ponumerowanymi, no musisz jednak wrzucić do folderu audiobooki, a nie do jakiegokolwiek innego. Więc na pewno takiej rzeczy to ci nie zrobi. Nie rozpozna ci, że audiobook, że te oto pliki MP3 są audiobookiem, a nie czymś innym. Więc taki folder, to wiem na pewno, musisz wrzucić do katalogu audiobooks. To na pewno. A co do innych rzeczy, to trudno mi powiedzieć.
1: Dobrze, to co mamy dalej? Plików. Menedżer plików mniej więcej.
0: Dalej mamy notatnik.
2: Początek dokumentu.
0: I ten notatnik byłby bardzo fajny, gdyby nie to, że nie ma tu korekty. Także jest to naprawdę linijka z funkcją notatnika. Na porządnej pracy to tutaj bym się raczej nie koncentrował, no bo potrzebujemy jednak czasami sprawdzić to, co napisaliśmy.
1: Bo BrailleSense, rozumiem, ma dobrą korektę zoptymalizowaną dobrze?
0: Ma. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem tej korekty, bo ona słowa troszkę rzadziej występujące też traktuje jako błędy. I dość często muszę dodawać słowa do tej korekty, ale ogólnie rzecz biorąc ma i dobrze, że ma, no bo to się przydaje. Natomiast tutaj nie mamy tego. Znów może pokażę menu.
2: Nowy rozwijany menu. Otwórz dialog element menu. Ostatnio otwierane pliki dialog element menu. Otwarte dokumenty dialog element menu. Zapisz dialog element menu. Zapisz jako dialog element menu. Ustawienia dialog element menu.
0: Klasyka gatunku.
2: Ustawienia głosu dialog element menu. Wyjście element menu.
0: Tutaj też mamy ustawienia głosu. Tego nie miałem, nie mam w Braille Sensie, bo głos, osobny głos mam owszem dla przeglądarki dokumentów, a w notatniku nie. Tutaj tak.
2: Wyjście element menu.
0: Ale to ten sam problem, który miałem w przeglądarce dokumentów. Te ustawienia dosyć słabo. Słabo się zapamiętują.
1: Bo rozumiem, że mamy do czynienia tutaj z głosami Nuance.
0: Tak jak słychać. To jest Krzysiek. Jest jeszcze Ewa i Zosia.
2: Edycja.
0: Rozpocznij zaznaczanie. To nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tym, jak to HIMS robi. HIMS ma taką fajną dosyć filozofię. Zresztą Brilliant podobnie, troszkę inne skróty są. Zaznaczasz sobie
1: blokowo
0: tekst i na koniec tego bloku, tam gdzie się znajdziesz, już nie musisz go zaznaczać, tylko tam gdzie jest kursor, to do tego momentu będziesz kopiował, wycinał i tak dalej, i tak dalej.
1: I również dodawał do schowka, co też nie jest oczywiste.
0: Tak, dodawał do schowka. Schowek można też opróżnić, także żebyś zaczynał od zera.
1: I a podejrzeć? Jest... Nie ma takiego podejrzenia schowka.
0: Nie ma czegoś takiego.
1: Właśnie tego mi zawsze brakowało gdzieś tam.
0: W każdym razie rzeczywiście to jest bardzo fajne, bo można sobie kilka fragmentów tekstu skopiować. To znaczy najpierw skopiować do schowka, a potem wkleić w dowolnie wybrane miejsce. Usuń puste linie. Można to zrobić od razu w ustawieniach, żeby nie pokazywał w ogóle pustych linii w tekście. No ale jeżeli chcesz wiedzieć, jak masz tekst sformatowany, to nie włączasz tego ustawienia, tylko ewentualnie zaznaczając cały tekst, usuwasz wszystkie puste linie albo określone puste linie, no to jak tam potrzebujesz.
2: Dodaj do schowka element menu.
0: O właśnie, dodaj do schowka.
2: Wyczyść schowek element menu.
0: Wyczyść.
2: Zaznacz wszystko element menu.
0: Zaznacz wszystko.
2: Przełącz wstaw, zastąp element menu.
0: Też klasyka, możemy wpisywać.
1: Oczywiście my o tym nie mówimy, ale zakładamy, że to jest dla naszych słuchaczy raczej oczywiste, że to wszystko, o czym mówimy, co tutaj przedstawiasz, ma swoje, nie trzeba tego robić poprzez menu, tylko ma to swoje wszystkie, wszystko ma swoje tak, skróty klawiszowe.
2: Tak.
0: Wszystko ma swoje skróty klawiszowe, no ale to nie będziemy w tej chwili wszystko...
1: Oczywiście, ja tylko tak mówię jakby ogólnie przypominam.
0: Ale jeżeli chcesz się zapoznać, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać ze skrótami, to oprócz tego, że jest instrukcja, to na poszczególnych, no zależnie od tego, jak to macie ustawione, bo może wyświetlać od razu skróty klawiszowe, a może można też skrótem właśnie klawiszowym spacja myślnik wywołać ten skrót, żeby on nam powiedział, jakim skrótem jest uruchamiany. To zależy, co komu wygodnie. Dobrze, wychodzimy z edycji, idziemy do wstaw.
2: Wstaw zakładka dialog element. I do zakładki dialog element menu. Usuń zakładkę dialog element. Wstaw z pliku dialog element menu.
0: Czyli mieliśmy całe poświęcone zakładkom tutaj część, potem wstaw z pliku.
2: Wstaw data element menu.
0: Data.
2: Wstaw czas element menu.
0: Czas.
2: Wstaw pustą stronę element menu.
0: Pusta strona.
2: Wstaw tabulator element menu.
0: Tabulator.
2: Wstaw zakładkę dialog element menu.
0: I znowu zakładka. Także takie rzeczy możemy wstawiać.
2: Wstaw rozwijany. Idź do rozwijany menu.
0: Idź do.
2: Znajdź dialog element menu. Znajdź ponownie element menu. Szukaj wstecz element menu.
0: Czyli to jest cała seria wyszukiwania.
2: Znajdź i zamień dialog element menu.
0: Znajdź i zamień, bardzo przydatne.
2: Idź do miejsca dialog element menu. Zdanie wstecz element menu.
0: Idź do miejsca, zobacz.
2: Miejsca dialog element. Przejdź do komputerowej pole edycji. Potwierdź przycisk. Przejdź do komputerowej pole edycji.
0: I powiem wam.
2: Przejdź do kapitułu komputerowej pole edycji. Przejdź do komputerowej
0: przejdź do, nie wiem co to znaczy. Nie doszedłem do tego.
2: Przejdź do akapitu.
1: A nie do procentu?
0: Być może, zaraz zobaczymy. Przejdź do akapitu numer.
2: Przejdź do linii komputerowej pole
0: edycji. Przejdź do linii, też numer musiałbym wpisać.
2: Przejdź do procentu komputerowej pole
0: edycji. I tu masz procent. A. Przejdź do, również u mnie w Braille Sensie jest i też nie wiem o co chodzi. Byliśmy w idź do.
2: Idź do rozwijany menu. Przeczytaj rozwijany menu. Odczytaj zaznaczony tekst element menu.
0: Przeczytaj zaznaczony tekst.
2: Przeczytaj początek zaznaczonego tekstu element. Czytaj od początku do kursora element menu. Czytaj od kursora do końca element menu. Automatycznie przewijaj element menu.
0: Przewijanie automatyczne przy czytaniu. Jeżeli ktoś nie ma ochoty naciskać klawiszy przewijania, proszę bardzo, można sobie włączyć.
2: Odczytaj bieżące zdanie element menu. Odczytaj bieżącą linię element menu. Odczytaj bieżące słowo element menu. Odczytaj bieżący znak element menu. Odczytaj pozycję kursora element menu. Odczytaj status element menu. Informacja o wielkości dokumentu element menu.
0: Z status, czyli gdzie jesteśmy, nie?
2: Odczytaj status w dokumencie. Elementu. Informacja o wielkości dokumentu element menu.
0: Informacja o wielkości dokumentu.
1: To są dokumenty, rozumiem, pliki normalne, tekstowe.
0: Ale możesz też zapisywać jako plik Worda, przy czym nie będzie żadnego formatowania.
1: Aha.
0: Jest owszem możliwość zapisywania jako plik doc, ale nie będzie żadnego formatowania. Możesz też, zobaczmy jako co możemy zapisywać. Zapisz jako.
2: Plik rozwija. Nowy. Ostatnio otwierane pliki dialog element menu. Zapisz jako dialog. Zapisano dialog. No, typ tekst 1.7.
0: Formaty, uwaga.
2: Docs 2.7 lista rozwijana. RDF 3.7 lista rozwijana. HBL 4.7 lista rozwijana. BL 5.7 lista rozwijana. BLF 6.7 lista rozwijana. GF 7.7 lista rozwijana.
0: Nie wiem, co to jest format GF.
2: Tekst 1.7 lista rozwijana.
0: Było to w miarę zrozumiałe, prawda? To są wszystkie formaty, w których możemy zapisywać dokumenty w pliku, w tym notatniku. Ale tak jak mówię, formatowania żadnego nie ma, ani kursywy, ani czegokolwiek. Nie wiem, wyrównania do prawej, do lewej, wyjustowania. Nie ma takich rzeczy. To bywało i bywa w edytorze, ale to w Bright sensie tutaj nie. Ja bym mimo wszystko chciał tylko zasygnalizować, że jesteśmy jednak w linijce i nie widziałbym tego jako słabość, bo wszystko, co ta linijka posiada w sobie, jest jakby bonusem. Przypominam, że to jest linijka i ona ma służyć do łączenia się z urządzeniami zewnętrznymi. Kosztuje połowę, chyba troszkę ponad połowę tego, co BrailleSense z jakiegoś powodu. No nie? Dobrze, notatnik, jesteśmy w tym terminalu wreszcie. To co, spróbujemy się połączyć z telefonem?
1: Możemy.
0: I teraz powinien się połączyć z moim telefonem, ale jakoś nie chce. Powinien to zrobić automatycznie, a każe mi go parować. Więc wchodzę w ustawienia. A i teraz się podłączy. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to w różnych urządzeniach HIMSA, w moim sensie też tak jest, że nawet nie musiałem go podłączać, w sensie naciskać, żeby się połączyły. Wystarczyło troszeczkę się poruszać po systemie, ponawigować trochę, no i on rzeczywiście się połączył. Znów pewien niedorozwój, bo teoretycznie linijka jest zdolna do tego, żeby się połączyć, żeby przekazywać również dźwięk, żebyśmy mogli korzystać z głośników linijki i z jej mikrofonów. Także teoretycznie jest to możliwe. Jest odrobina opóźnienia. Te klawisze, do których jesteśmy przyzwyczajeni, że są klawiszami nawigacyjnymi w iOSie akurat, powodują zmianę wyjścia lub wejścia, czyli wpisywania lub odczytywania, zmianę sposobu wpisywania i odczytywania, czyli klawiatura 8-punktowa, klawiatura 6-punktowa i skróty. Ale klasyczne klawisze nawigacyjne, czyli spacja 4-punkt w prawo, spacja 1-punkt w lewo i tak dalej, i tak dalej. Przesuwają mnie po ekranie. No i tutaj dostęp do paska statusu, do paska powiadomień, do szuflady, czy tam do centrum sterowania. Wszystko to działa. Jak powiedziałem, klawisz home przenosi nas na główny ekran. I teraz mogę ci pokazać, jak działa przełączanie się pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a funkcjami linijki. Naciskam klawisz center i spacja. I już jestem. Poruszam się. Teraz jestem w funkcjach tej linijki. Mhm. Naciskam jeszcze raz center i spacja. I teraz już słychać. No, niefortunnie mam ten sam głos syntetyczny.
1: No, ale tak, tak słychać, że gdzieś tam inaczej, że iPhone. Mhm.
0: Tak. Bardzo dobrze się pisze, nie wiem, WhatsApp można bardzo wygodnie obsługiwać, notatnik, drafts, no, różnego rodzaju aplikacje do edycji. Bardzo to wszystko wygodnie działa. Jest sporo różnych skrótów nawigacyjnych, którymi można sterować iPhone'em. Przypomnę, że iPhone ma też możliwość ustawiania własnych skrótów, własnych kombinacji skrótów. To jest dostępne w menu Braille i w menu urządzenia, które jest podłączone, więc bardzo duża elastyczność, to trzeba też
1: powiedzieć. No tak, w iOSie tych skrótów się teraz porobiło dużo i to jeszcze jakby dla każdego urządzenia brajlowskiego ta obsługa jest trochę taka sama, trochę inna. Pamiętasz może, co na przykład robią te, no bo Home to mówiłeś, a te klawisze funkcyjne, one też coś robią w iPhone'ie, w iOSie, z tym urządzeniem?
0: One są klawiszami nawigacyjnymi, w prawo, w lewo.
1: Aha.
0: Także nimi akurat bez konieczności posługiwania się tymi skrótami spacja i coś tam. Chociaż jak akurat masz pisać za chwilę, no to jest ci wygodnie, ale oczywiście wszystko tu działa.
1: A te klawisze kciukowe i boczne to też normalna nawigacja jakby.
0: No właśnie o tych kciukowych mówię, że w prawo i w lewo. Mhm. Klawisz F4 to jest z kolei tak jakbym zmieniał wiesz, ten rotor tak zwany.
1: Aha.
0: F3 to w lewo. Tu z kolei klawisz F2 to poruszam się tak jakbym przewijał palcem jednym w górę. Stoję sobie na widżecie i mogę sobie, to jest taki wielowidżetowy czy taki wieloskładnikowy widżet i ja w tej chwili poruszam się w górę tym, tak jakbym palcem przewijał w górę i zmieniam sobie składowe tego mojego widżetu. Pogoda, przypomnienia, kalendarz i tak dalej. Jeden jest w górę, drugi jest w dół. F1 i F2.
1: Mhm, rozumiem.
0: No i tak jak mówiłem, Home to jest Home. Teraz, żeby wyjść i rozłączyć urządzenie, naciskamy klawisze spacja i wielkie Z, czyli pierwszy, trzeci, piąty, szósty, siódmy. No i w tej chwili już rozłączyłem urządzenia. Przeglądarka dokumentów. No to klasyka, klasyka HIMSowa. Zobaczmy, co my tutaj mamy do przejrzenia. Julian Burns, cytrynowy stolik. Spójrzmy. Cytrynowy stolik. Jeszcze go czeka. No i tak. Włączył się głos, który zaczął czytać, a ja miałem ten głos wyłączony. No więc cóż ci mam powiedzieć? Możemy ustawić czytanie automatyczne lub czytanie ręczne, czyli ja mogę sobie nawigować tutaj po akapitach, liniach i tak dalej, ale naciskając ósmy punkt...
2: Czeka ostrzenie brzytwy, będące wstępem do podeszcznięcia, a potem skrobanie ostrza na suchej skórze przy uszach i z tyłu na karku i wreszcie wpychanie miodełki do oczu i do nosa podczas oczyszczenia twarzy z włosku.
0: Ten makabryczny opis to jest... Nie wiem, czy to było słychać. Ten makabryczny opis dotyczy wizyty bardzo młodego człowieka u fryzjera. Gość się bardzo bał tego fryzjera, no co tu dużo mówić. W każdym razie, ta przeglądarka dokumentów daje ci możliwość czytania ich na głos albo czytania ich po prostu palcami, ale wtedy idziesz do ustawień i sobie wyłączasz ten głos, pod warunkiem, no tak, że to ci zapamięta. No nie?
1: A jakie formaty przeglądarka odtwarza? Wszystkie możliwe?
0: Doc, TXT, HTML, PDF, EPUB, co tam jeszcze? No pewnie te wszystkie BRL-e, BRF-y i HBR-y.
1: Czyli właśnie o to mi chodziło, że i PDF-y są, i EPUB tak. też.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Więc to od tej strony to tak. Tak, zastanowiłem się w tej chwili, tylko patrzę, czy ja w ogóle mam tutaj jakiś, ale no przeglądarki, przynajmniej w Braille sensie, ja sądzę, że tutaj też, bo PDF-a chyba czytałem tu. Mam tu Biblię pierwszego kościoła, to jest takie nowe tłumaczenie, które jest w wersji EPUB, no i to dosyć powolutku otwiera. No zaraz zobaczymy, czy skutecznie chociaż. Można mieć ustawione sygnalizację dźwiękową postępu czynności wykonywanych, ale ona jest jakoś bardzo taka, bardzo nieprzyjemna, bardzo głośna jest. Zapytałeś o co?
1: O nawigację, czy będzie, jest tutaj możliwa jakiś
0: tak,
1: spis treści,
0: oczywiście.
1: Nawigacja?
0: A ze spisem treści to różnie.
1: Wiadomo, że to w EPUBie
0: teoretycznie powinien być, ale ja się z tym jeszcze nie spotkałem. Natomiast widziałem w Helpie, nie wiem jak on jest skompilowany, tutejszy Help, taki skrót spacja N i on rzeczywiście przenosi nas... O, jest, jest.
2: Sądzę, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego...
0: No tak, wszystko się zgadza, natomiast... Nie mam możliwości przejścia do spisu treści, niestety.
1: A otworzył się w przeglądarce?
0: Otworzył się, tak, w przeglądarce jak najbardziej. To jest jeszcze, wydaje mi się, że... Tak, próbowałem przejść bezpośrednio do konkretnego rozdziału, ale nie. Natomiast jak zauważyłeś, zaczął znowu mi czytać. To znaczy, że głos, który był wyłączony... Włączył
1: ewidentnie.
0: Się z powrotem. Ewidentnie nie, no nie przetrwało. Także no mówię, tu jest jeszcze sporo takich rzeczy. No więc przeglądarka. No przydatne niewątpliwie używam. Można, nie wiem, może menu jeszcze pokażę tej przeglądarki, bo to...
2: Cytynowy stolik,
0: co my tutaj w nim mamy? Parametry strony. Ile chcemy mieć? No właśnie. To tyle, nie? Ilość linii na stronie, ilość znaków w linii.
2: Ustawienia głosu dialog elementu. Ustaw parametry strony dialog elementu. Ustawienia głosu dialog.
0: Ustawienia głosu.
2: Włączamy 1, 2 element listy. Ustaw głośność 5, 5. Ustaw szybkość 5, 5, 2. Ustaw wysokość 5, 5. Domyślny typ czytania, zwykły 1, 2 element listy. Nazwa głosu, Polisz Krzysztof 2, 5 element listy.
0: Tutaj też możemy wybrać sobie, jakim głosem ma nam czytać.
2: Polisz 4, 5 element listy. Polisz 1, 5 element listy.
0: No załóżmy, że chcemy Zosię.
3: Zawsze zimnych.
0: No i zmienił nam na Zosię. Założę się, że już niebawem będzie czytał znowu Idź do.
2: Znajdź dialog elementu. Znajdź po. Szukaj wstecz elementu. Idź do miejsca dialog elementu. Znajdź dialog elementu. Znajdź po elementu.
0: Czyli wyszukiwanie i idź do. Dokładnie taki sam zestaw tych idź do, jak w notatniku.
2: Odczytaj zaznaczony tekst elementu. Przełącznik czytania ciągłego. Element. Czytaj bieżącą stronę elementu. Czytaj bieżący akapit elementu. Czytaj bieżącą linię element menu. Odczytaj bieżące zdanie element menu. Odczytaj zaznaczony tekst element menu. Przełącznik czytania ciągłego element menu.
0: No i wróciliśmy.
2: Przepytaj logi. Zakładka rozwijany menu. Wstaw zakładkę dialog element menu. I do zakładki dialog element menu. Usuń zakładkę dialog element menu. Następna zakładka element menu.
0: Wspominałem, że z tymi zakładkami to różnie. Zwłaszcza ze znajdowaniem ich. No i dobrze. Zakładka może być sygnalizowana sygnałem akustycznym, jeśli chcemy. Ja na ogół nie chcę. To wszystko, jeśli chodzi o menu. Odtwarzacz Daisy. Nie mam tu w tej chwili żadnej książki, ale odtwarzacz Daisy ma dosyć bogatą nawigację. można się poruszać o określone poziomy, można się poruszać o jakąś wartość minutową. Także to
1: jak
0: w normie.
1: Zwykle to
0: można
1: jest przyspieszać, taki standard tutaj.
0: Tak, można przyspieszać,
1: i u Simsa to było dobrze zrobione. I w ogóle no, odtwarzacze Daisy no, raczej muszą mniej więcej działać tak samo.
0: Można wiedzieć, ile stron, na której się jest w stronie książki. To też wszystko jest wyświetlane, także tu bardzo, bardzo fajnie. Odtwarzacz multimediów też jest klasyczny, to znaczy, no zobaczmy może jakiś...
2: Odtwarzacz Daisy.
1: Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym patencie, znaczy o patencie powiemy zaraz, ale o tym, że tak jak we wszystkich urządzeniach HIMSA, co bodajże 5 kursor routingów, klawiszy kursor routing, jest taka kropka, prawda?
0: Takie są zaznaczone, tak.
1: I to też służy w multimediach do przeskakiwania procentowego, prawda?
0: Co akurat nie, tylko nie. Same klawisze routingu służą do tego, dlatego że...
1: Że nie tylko te, tylko każdy klawisz.
0: Każdy. No dobrze, neuroprzekaźnik w komunikacji międzyludzkiej.
3: Jeśli będziecie Państwo mogli gdziekolwiek chodzić, to zadbajcie o swój poziom dobrostanu psychicznego, znaczy chodźcie. I zbadano było jedno z takich badań, które...
0: No i co, naciskam sobie jeden z takich środkowych przycisków. I przenosi mnie.
3: Serotonina, która odpowiada za nasz... walczyć o minimum 7 godzin.
0: To jest naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Bardzo wygodne.
3: Jeśli zobaczyliśmy ten komunikat, jeśli wielokrotnie powtórzyliśmy ten komunikat...
0: I znów możemy sobie wartość...
1: Te głośniki, tak zapytam, bo właśnie możemy o tym chwilkę pomówić, że one są niezbyt. One teraz były ustawione mniej więcej na średni poziom głośności,
0: już
1: czy głośno, cicho.
2: Głośność 10. Głośność główna 13. Wysokość mowy. Korektor klasyczny. Szybkość mowy 8.
0: O, nawet korektor jest.
2: 13. Wysokość mowy 5. Wysokość mowy 8. Wysokość mowy 9. Wysokość mowy 6. Głośność 7. Głośność główna 12.
0: Głośność 15.
2: Głośność 15.
0: Mogę ustawić do 15.
2: Głośność 11. Głośność główna 13. Głośność 15.
0: To jest max.
2: Szybkość 0. Korektor klasyczny. Głośność na 15. Wysokość mowy. Głośność
1: a właśnie 10. Jak przyspieszenie nie dławi się jakoś? Nie
0: zaraz,
1: urywa?
0: Zaraz ci pokażę.
3: Glasa, możecie Państwo sobie na YouTubie wygooglać, bardzo fajnie go filmiki. Te zmiany człowieka, który mówi o mózgu, dużo więcej globalnie niż humor niż ja. Polecam, ja też sobie słucham czasem nie do poduszki, tylko w trakcie drogi, ja sobie jadę samochodem na różne spotkania. Tak naprawdę polecam go do słuchania. I on mówi wprost, po co się dzieje w naszym mózgu, kiedy pracujemy z influencerami, po kilka godzin, kilkanaście godzin na dobę. Słucham tego człowieka, w naszym mózgu.
0: To jest bardzo dobra jakość nagrania, ale powiedzmy, że znam lepsze algorytmy przyspieszania. Pani mówi wyraźnie, więc powiedzmy, można ją bardzo przyspieszyć. Nie każdego tak można przyspieszyć.
3: Więc niewiele trzeba, żeby zmienić zachowanie człowieka.
1: No ale trzeba przyznać, że przy samej tej nawigacji po zmianie prędkości mowy nie dławi się jakoś urządzenie podczas zmiany.
0: Nie dławi zdecydowanie nie. Ja zresztą bardzo często korzystam z przyspieszonego odtwarzania, także jak najbardziej. No i teraz tak, tu jest bardzo dużo rzeczy do poustawiania, bo możesz sobie ustawić, czy pokazuje ci, ile ci zostało, czy jak dużo upłynęło. Możesz zdecydować, czy ma zapamiętywać pozycję, czy nie ma zapamiętywać pozycji, w której skończyłeś odtwarzanie. No, dla mnie rzecz jest raczej oczywista, no ale powiedzmy, jest to do ustawienia. Czy chcesz, żeby to ci coś powtarzało, czy żeby nie powtarzało, ile razy ma powtarzać, ewentualnie możesz sobie pętlę ustawić. No, odtwarzacz jest mocno konfigurowalny. Możesz sobie ustawić, czy chcesz, żeby ci tagi i tytuł wyświetlało to wszystko, co tam na przykład jest zaszyte w metatagach pliku MP3.
1: Dobrze pamiętam, tam można było i wczytać pojedyncze pliki i foldery chyba nawet całe.
0: Tak, listę mogłeś sobie...
1: Listę zrobić, utworzyć.
0: Tak. I mogłeś na przykład dodawać, to też jest ustawiane, możesz sobie dodawać, zaznaczając jakiś plik, możesz go dodawać do listy, albo możesz, otwierając na nowo odtwarzacz multimedialny, po prostu kasować od razu listę i stwarzać nową, no nie? No, dużo tego jest. Popatrzmy w menu. O, tak jak mówiłeś, dodaj folder. Bardzo ładnie. Idźmy dalej. Odtwarzanie. Wszystko to ma swoje pozycje w menu. No,
1: on
0: wiadomo,
1: tak zawsze
0: że...
1: musi mówić element menu? Czy to można gdzieś wyłączyć?
0: Nie widziałem możliwości wyłączenia tego. Ale być może, poczekaj, zaraz ci powiem, bo bardzo jest to możliwe, że... opcje globalne. Ostrzeżenia operacyjne element. Ostrzeżenia ostatnie. Sygnał dźwiękowy przyłączony. On ustawi. Informacja o kontroli z zakontrolowany element listy. Wyłączono. Wyłączono, zobaczymy. Klik hasło wyłączony element. Informacja o kontroli klawisz tylko. Podaj klawisz jest tylko kontroli element listy. Wyświetlenie wyłączony element listy. Zmiana opcji zapisano. No spróbujmy. Czy nam to coś zmieni? 0,4,4,7,3,8,0,1. Typu 1 euro przekaźnik w komunikacji. Klik rozwijamy. Pozycja rozwijamy. Wstaw znacznik. Użyj znacznik. Skocz do znacznika. No trochę się uspokoiło, no nie?
1: Skocz do testu.
2: I do procentów. Przejdź do indeksu Ormerze. Ustaw początek pętli. Ustaw koniec pętli. Wstaw znacznik.
0: No to jest... Idź... To jest...
2: Pozycja rozwijamy.
0: Pozycja.
2: Zakładki rozwijamy.
0: Zakładki.
2: Przejdź do zakładki, tak. Poprzedna zakładka. Wstępna zakładka.
0: Zakładki. Nie wiem, czy wszystkim naprawdę się chce przechodzić przez te wszystkie menu z nami. Więc powiedzmy, że na tym się zatrzymamy. Przejdźmy sobie. Gdzie my tu jesteśmy? Media Player, usługi biblioteczne, tu nie ma o czym gadać póki co, bo próbowałem się zalogować do DZDN, jeszcze mi się to nie udało. Ale docelowo ma być możliwość zalogowania się do naszego DZDN. Także to jest bardzo pozytywne. Narzędzia. Nagrywanie. Kalkulator. Dataj czas, budzik. Stopy, minutnik. Możemy sobie zrobić kopię zapasową na karcie SD wszystkiego tego, co tutaj, na microSD, wszystkiego tego, co mamy w linijce. Formatowanie.
2: Lokalizacja oprogramowania. Lokalizacja oprogramowania.
0: No i to wszystko.
2: Narzędzia.
0: Ustawienia. Nie będziemy wszystkich omawiać, bo naprawdę... No i pomoc. Pomoc jeszcze mam w takiej wersji chyba dosyć wczesnej, bo niektóre fragmenty jeszcze są po angielsku, ale o ile wiemy, jest już bardziej współczesna wersja, bardziej dopracowana. Michał, myślę, że trzeba kończyć powoli i podsumować to, co powiedzieliśmy. Linijka jest bardzo ciekawa. Bardzo dobra klawiatura, bardzo dobrze zbudowana, z bardzo dobrymi punktami brajlowskimi, chociaż nieregulowanymi i co wrażliwsze palce mogą na tym trochę ucierpieć. I jeszcze raz powiedzmy to sobie, jest to linijka z dodatkami. No nie mogę jej robić zarzutów o to, że nie ma korekty tutaj. To nie jest komputer, to jest linijka, no nie?
1: A czy myślisz, że te, bo już nie będziemy o tym szczegółowo mówić, ale czy myślisz, że te głośniki i mikrofon i w ogóle funkcja nagrywania stanowi jakąś wartość realnie dodaną, taką, która może się rzeczywiście przydać?
0: Znaczy, no głośniki to słyszysz, że działają, no to nie jest tak, no nie chcę teraz znowu porównywać z BrailleSensem, bo ktoś powie, o no jak słabo, no. No jest słabiej niż BrailleSense, jest słabiej niż iPhone, ale ten głos jest niewątpliwie czytelny. Jakość mikrofonów. Do nagrania jakiejś rzeczy, której byś nie nagrał, gdybyś tego nie miał, no to się przydaje. No, natomiast jak chcesz nagrywać studyjnie, no to musisz sobie powiesić na statywie mikrofon taki, jaki ja tu mam, szerokomembranowy, albo chociażby jakiś porządny mikrofon dynamiczny, no i mówić do niego. No to wiadomo, że to nie jest urządzenie do nagrywania jakichś super jakościowych rzeczy.
1: No tak. Android, bo o tym nie powiedzieliśmy, urządzenie jest oparte na Androidzie, ale to jest system zamknięty.
0: Zamknięty.
1: To nie jest Android
0: tu
1: otwarty.
0: Niczego nie doinstalujesz.
1: Mhm. A sieć Wi-Fi to do czego się może przydać? Jedynie do aktualizacji oprogramowania i do usług bibliotecznych, jak na razie.
0: I do synchronizacji z serwerem czasu.
1: Czyli dalej nie można synchronizować kolejna linijka, która ma Wi-Fi, a nie pozwala synchronizować plików z czymkolwiek, z jakąkolwiek chmurą.
0: No niestety. Tak, ale znów, no nie chcesz tego robić zarzutu linijce, bo to jest linijka.
1: Znaczy oczywiście, ale to, znaczy wiesz, to jakoś powinno być rozwiązane i to nie jest kwestia HIMSA, tylko to jakby mówię to też pod kątem Brainianta, Mantisa, no tych dwóch, no tego, Binota, czyli no wszystkich właściwie współczesnych urządzeń brajlowskich. Ja rozumiem, że to jest pewien problem, jak to oprogramować i tak dalej, ale szkoda, że to jakoś, nawet jakby jakaś aplikacja była, żeby to jakoś lokalnie, żeby to jakoś po tym Wi-Fi, bo coś by się przydało. Nie wiem jak, ale...
0: Ja bym się nie upierał przy tym, że to musi obsługiwać, że linijka musi obsługiwać, nie wiem, OneDrive, czy Google Drive, czy tak. iCloud, czy cokolwiek, ale niech przynajmniej daje nam możliwość...
1: Tym bardziej w domenie
0: autoryzacji
1: podwójnych i tak dalej.
0: Tak. Niech przynajmniej daje nam możliwość przesyłania, bezpiecznego dodajmy, przesyłania plików do naszych urządzeń.
1: Tak.
0: Czyli przydałby się jakiś protokół, czy jakaś aplikacja instalowana, czy to na iOSie, czy to na Androidzie, czy to na Windows, czy na Macu, która by dawała taką możliwość. Podobno na Windows można kopiować pliki po kabelku i urządzenie jest wtedy widziane jako dysk zewnętrzny. Ja na Macu tej sztuki nie dokazałem.
1: Ale ogólnie nawigacja i taka przyjemność pracy z urządzeniem jak najbardziej pozytywna.
0: Mówię, do czytania i pisania urządzenie jak najbardziej. Mówię, wszystkie inne rzeczy traktujemy jako miły, ale dodatek, no bo to nie jest notatnik, tylko to jest linijka z feature'ami, tak?
1: I też, co by nie mówić, jak tam testowałeś, pokazywałeś te różne funkcje menu, to mimo, że tam pewne były niedoskonałości, o których wiemy na razie, to wszystko działało względnie stabilnie i szybko.
0: Tak, tak, tak. To nie narzekałbym. Mówię, no niech się jeszcze te drobiazgi poprawią. No przy spowolnionej mowie, żeby obcinać komunikaty, no to trochę słabo już. Tym bardziej, że czasami nie doczytuje, nawet nie wiesz, o co mu chodzi, bo tak bardzo nie doczytuje, więc coś jest nie halo w tym mocno. No ale mówię, to są wszystko software'owe rzeczy i HIMSS musi sobie z tym poradzić.
1: I na pewno będą poprawione.
0: Słuchaj, Michał, wiesz jak jest. Tu mamy różne wystawy, HIMSS wypuścił Emotion. Czekaj, kto to teraz coś wypuszczał?
1: No Harpo.
0: Harpo wypuściło tego malucha. Jeszcze go nie widziałem. W każdym razie ukazują się różne monitory, no i trzeba się ścigać trochę, no nie?
1: Oczywiście.
0: Powiedzmy tak, jak sobie przypominam historię Brailianta, którego też testowałem na wczesnym etapie jego rozwoju, no to Brailiant miał różne rzeczy na wyposażeniu, ale one jeszcze nie działały. Tutaj to i tak wyszło w dość dobrej, na dość dobrym etapie. Trochę się śmieję, no bo człowiek się cieszy, że to tak dobrze wyszło. No, tak naprawdę urządzenie wychodzące z firmy powinno być w 100% sprawne, a nie w takim standardzie beta. No ale to nie jest tylko kwestia HIMSA. To wszystkie urządzenia... Nie wiem, czy pamiętacie ty i państwo słuchacze, jak testowałem odtwarzacze multimediów, książek mówionych, no to tam Bóg na Bugu, tam była dziura na dziurze, no to przecież to wszystko pośpiech. No nic innego jak ściganie się i
1: poszło. Tu akurat Brilliant zrobił coś takiego trochę jak Apple. Pewnych funkcji nie, wypuści, tak. nie wypuścił, one nie działają, będą za czas jakiś i
0: no już
1: i
0: są,
1: może dobrze.
0: Już są, już są.
1: Tak,
0: no
1: tak,
0: bo,
1: wiem.
0: Bo już synteza jest i to tam jest synteza, zdaje się, tam jest synteza akapeli.
1: Akapeli.
0: Tak. Ja sobie na przykład akapelę zainstalowałem u siebie w Braille Sensie i też sobie chwalę. Natomiast tutaj no, żadnej spoza niuansa nie zainstalujemy.
1: A którą klawiaturę byś wolał Braille? Bo tą Braillianta też chwaliłeś, nie? Że jakby podobała ci się, pamiętam.
0: Braille tak, ale wolałbym Emotion, zdecydowanie. Wolałbym Emotion.
1: Hymns, co by nie mówić, oni zęby zjedli na tych notatnikach. Z tego są najbardziej znani i to im ogólnie wychodzi, taka jest prawda.
0: Wiesz, co mnie najbardziej ciekawi? Ciekawi mnie najbardziej to, Michał, jaki będzie następny Braille Sense? To znaczy, ile on będzie miał z tego Emotion? Bo tak jak patrzę na to, jak oni rozwijają te produkty, to mieliśmy tak, Braille Sense 6, mieliśmy Sense Player i w tym Sense Playerze miałeś pewne patenty, które zastosowali w linijce, czyli na przykład te właśnie przyciski do odpalania Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth i tych połączeń. To jest żywcem wzięte albo przynajmniej zaadaptowane z SensePlayera. Przesyłanie mowy, które jeśli będzie działać, no to też będzie kopiuj i wklej z SensePlayera. Co z tego przejdzie na Braille Sensa 7, czy jak to się będzie nazywało i kiedy to nastąpi, to nie wiem. Trochę się boję.
1: Część z tych rzeczy może software'owo będzie załatwiona.
0: Tak, ale nie ukrywam, że trochę się boję, czy te wszystkie uproszczenia, na przykład, nie wiem, blokada, elektroniczna blokada klawiatury, no nie daj Boże, bo to naprawdę jest pomysł, powiedzmy sobie szczerze, średni. Klawiatura mogłaby przejść, proszę bardzo. Myślę, że kto inny chyba jest dostawcą, to mówię tak na czuja, tej linijki brajlowskiej, samych pól brajlowskich, bo ja mam jednak w Braille Sensie inne, troszkę delikatniejsze. Nie mówiąc już o tym, że jak może pamiętasz, ja w ciągu 2 lat dwa razy odsyłałem do wymiany linijki, także to też było dosyć słabo zrobione. No mówię, zobaczymy, co z tych wszystkich nowości zostanie w nowym Braille Sensie, bo tak widzę, że to tak pokoleniami idzie i przekazują sobie różne pomysły, różne urządzenia różnym urządzeniom przekazują. Póki co na przykład Braille Sens obecny software'owo wcale nie otrzymał możliwości przesyłania dźwięku z urządzenia zewnętrznego.
1: No tak.
0: I wcale nie wiem, czy do tego dojdzie. Zauważalne jest to na przykład, że w Braille Sensie jest więcej pamięci operacyjnej, tam jest bodaj 6 czy 8 giga, a w linijce, w Emotion masz tylko 4 giga RAMu i to już czuć. Prawdopodobnie jest też inny procesor, no bo proces otwierania dokumentów no jest nieporównywalnie szybszy na Braille Sensie niż w tej linijce. Ale powtarzam, jest to linijka. Ja sobie to sam muszę powtarzać. To ma się sprawdzać głównie z urządzeniami zewnętrznymi. Wszystko inne jest fakultatywne.
1: No ja się trochę dziwię. Mimo wszystko, chociaż to są już takie spekulacje, że poszli w te głośniki i w to wszystko, że mogli zrobić tak, że to jest tylko linijka z nowym designem, bo przecież wcześniej oni mieli... To byłby taki uspółcześniony Edge, tak? Bo Braille, QBraille XL nie wszystkim pasował z racji na wielkość, na tą dziwną klawiaturę. A tutaj byłaby porządna linijka z porządną klawiaturą, z porządnym Braillem. Koniec.
0: Michał, ale rynek taki nie jest. Rynek, skoro konkurencja ma gadające linijki, to my nie możemy nie mieć.
1: Bo no wiem, to tak działa.
0: To tak, wiesz.
1: Te gadające linijki,
0: kupią u sąsiada, nie? Nie kupią.
1: No tak, to jest takie właśnie. A tym bardziej, że no Braille Sens cenę ma dosyć zaporową, tak? On jest naprawdę drogi, więc no tak. To jest To tak jest, to prawda.
0: Zresztą, no jak chcesz poczytać książkę na dłuższą metę i wolałby się poczytać głosem, no to jest ci miło, że masz jednak odtwarzacz tam w środku. A to nie jest jakaś wielka filozofia, żeby on tam był. To nie jest z tym problem, no nie?
1: A sprawdzałeś wejście słuchawkowe, tak jak to działa?
0: Nie, no ale to nie spodziewam się, no chyba, że jest jakiś bug, ale nie spodziewam się, żeby cokolwiek tutaj miało nam przeszkodzić. Nic mi nie wiadomo, natomiast jeśli chodzi o instalowanie słuchawek bezprzewodowych, ale może

0: Znaczy w polskim, nie to, że w polskim, ale po prostu w tym nieoryginalnym. O, tak.
1: Wiesz, skądinąd wiem, że sam proces produkcji tej instrukcji jest taki. Powstaje najpierw po koreańsku, potem jest tłumaczona na angielski. Z jakością tego tłumaczenia też różnie bywa. No i
0: No
1: potem z
0: tak.
1: tego jest tłumaczone na polski, więc wiesz. Jest to
0: Dziękujemy
1: na pewno
0: firmie
1: ciekawe.
0: ECE za
1: Tak,
0: wypożyczenie
1: bardzo dziękujemy, bo jest to na pewno
0: urządzenia.
1: ciekawe urządzenie. Mówię, gdyby je oceniać po okładce, to można by go bardzo nie docenić. Okładeczka jest marniutka, ale samo urządzenie naprawdę i skonstruowane, i wykonane bardzo dobrze, z dobrą linijką, z bardzo dobrą klawiaturą, z fajnymi klawiszami nawigacyjnymi.
2: Zasilanie wyłączone.
1: Wyłączam urządzenie. Z klawiszami nawigacyjnymi fajnymi. Myślę, że jak jeszcze trochę popracują nad softem, to będzie to bardzo przyjemna linijka.
0: I to tyle. Przypominam, że o linijce opowiadał Robert Hedzyk. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: I to był Tyflo Podcast, który prowadził Michał Kasperczak. Do widzenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Minęła godzina 16, oznacza to, że rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. To już jest wydanie numer 95.
6: A wy wiecie, co to znaczy? My cały czas to powtarzamy i to cały czas się zbliża.
5: Coraz bliżej setka, coraz bliżej setka. I tu powinien być ten, wiesz, taki podkład z reklamy Coca-Coli. Jak tak. Coraz bliżej święta, nie? To u nas coraz bliżej
6: setka. Najlepsze prezenty ukryte są w sercach. No. A nie, to dobrze.
5: No właśnie, najlepsze RTV ukryte jest w Dechacie.
6: W Dechacie. No, coś tu musimy dostosować, bo styl za dużo. Musimy w jakąś wersję specjalną na setkę wymyślić. Mamy jeszcze...
5: Jeszcze pięć
6: czasu,
5: odcinków mamy do
6: jeszcze
5: tej setki.
6: Pięć odcinków. Mamy trochę czasu na wymyślenie tego refrenu, tak jak i wy macie trochę czasu na zadawanie nam pytań, bo ostatnio jakoś przycichło.
5: Dokładnie, a możecie te pytania zadawać w kilku miejscach, w komentarzach pod odcinkami Tyflo Podcastu z programem RTV, bo my tam się pojawiamy. Wprawdzie bez muzyki, bo nie możemy, ale za to na Mixcloudzie możemy z muzyką i tam jesteśmy. Na YouTubie Tyflo Podcastu, na Facebooku Radia DHT. Także gdziekolwiek możecie komentować, to tam możecie zadawać pytania. My te pytania będziemy uwzględniać. No i będziemy na nie odpowiadać. No a skoro zaczęliśmy już program, to się możemy wam przedstawić. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
5: Zapraszamy do 18, a pewnie i dłużej, bo dziś mało.
6: Dłużej. Długo. Słuchajcie, wreszcie powiemy o jesiennej ramówce trójki.
5: Tak mniej więcej powiemy, tak. Bo już teraz możemy zdradzić, że jest to ramówka, która ma charakter tymczasowy. Tyle czasu mieli, a zrobili ramówkę tymczasową.
6: Nie
5: brawo.
6: Są w stanie ustalić ostatecznego kształtu, ale na to musicie trochę poczekać, bo tak sobie to dzisiaj ułożyliśmy, że na początku będzie telewizja, bo i w telewizji sporo ciekawych rzeczy w tym tygodniu będzie miało miejsce, sporo ciekawych nowości, powrotów po latach, też o tym wszystkim za chwilę, więc najpierw o telewizji, potem o radiu, a na koniec to już możemy zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, że będzie pewna niespodzianka, będzie wspomnieniowo, tak więc zostańcie z nami, no jeszcze wam nie możemy zdradzić, co będziemy wspominać, ale jeżeli ktoś tkwi tak jak my w świecie mediów, no to myślę, że się domyśla.
5: Oczywiście, że tak. Jeżeli macie jakieś swoje typy, to możecie o tych typach do nas pisać na Facebooku albo na stronie www.radiodht.com. Taki mini konkurs.
6: Mogą być dwa typy, ja tak myślę, bo też jest jedna rocznica w tym tygodniu, o której chyba nie będziemy jakoś tak szczególnie mówić, bo nie wydaje mi się, byśmy mogli jakoś takie wspomnienia tutaj
5: są
6: ubrać
5: w całość.
6: Są dwie
5: rocznice.
6: Tak, dwie. Miałam na myśli, że jeszcze jedna.
5: Jeszcze dwie.
6: Tak, oprócz tej... Dwie?
5: Dwie.
6: Ojej.
5: A?
6: Ach, to też już wiem, co masz na myśli.
5: No
6: dobrze,
5: właśnie.
6: Dobrze.
5: No to...
6: Także widzicie, ile jest opcji, a może jeszcze są jakieś, o których nie pomyśleliśmy, także zgadujmy.

0: Ale wiesz co, myślę, że o tej jednej rocznicy to możemy już wspomnieć, bo jest to rocznica medium nam szczególnie bliskiego, które bardzo serdecznie pozdrawiamy i zawsze jak jest jakaś okazja, to o nich powiemy. Zazwyczaj dobrze. To jest akurat fakt. Halo Radio, stóp
1: nuroczek. Ale tam czasem są aferki różne.
0: Tak,
1: tam takie,
0: tak, ale my ich bardzo
1: Jakub
0: lubimy. Tak, my ich bardzo lubimy.
1: Chyba niełatwo we współpracy.
0: Tak. Natomiast my polecamy generalnie Halo Radio, bo to jest naprawdę medium, które, w którym jest po prostu dużo mądrego, wartościowego i ciekawego słowa. Także jeżeli jeszcze nie słuchaliście Halo Radia, to wam bardzo serdecznie polecamy, bo właśnie 1 października już rok minął, odkąd między innymi głos szczerej słowiańskiej szydery się pojawia tam.
1: Tak, tak.
0: I nie
1: to,
0: tylko
1: to jest,
0: zresztą.
1: To jest wspaniały program i nie tylko on, tak więc polecamy, ale o radiu i o rocznicach będzie u nas później, a zaczynamy od nowości telewizyjnych, a jedna z nich startuje już dziś.
0: Tak, bo to jest program, który, a właściwie to jest serial, który już można sobie w IPLI oglądać, ale trzeba było tym, zdaje się, wykupić pakiet z tym serialem, a jeżeli ktoś woli za darmo, tylko pewnie z mnóstwem reklam po środku, no to proszę bardzo, będzie można oglądać już dziś serial Mayday na antenie Polsatu. Kilka słów o tym serialu teraz pozwolę sobie odczytać, jakiż my tu mamy opis tej produkcji, a opis jest dość interesujący, trzeba przyznać. Jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów. Janek w tej roli Piotr Adamczyk prowadzi podwójne życie. Jest mężem Basi, w tej roli Anna Dereszowska, z którą mieszka w Warszawie, oraz Marysi, w tej roli Weronika Książkiewicz, z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Pewnego dnia Janka spotykają dodatkowe kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku, wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć zdradę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek, w tej roli Adam Woronowicz. Dwa pierwsze odcinki tego właśnie serialu Mayday, będzie można obejrzeć już dziś na antenie Polsatu o godzinie 20. I to jest, powiem szczerze, bardzo ciekawa zagrywka ze strony tej stacji, bo tak, dziś dwa pierwsze odcinki, a za tydzień dwa kolejne odcinki i to będzie już koniec. W dwa tygodnie swój czteroodcinkowy serial rozpracować. No nie wiem. Dziwne.
1: Bo warto tutaj dodać, że po pierwsze ten serial, jak i dwa jeszcze inne, które również są w IPLI, czy też któryś z nich może będzie dopiero, nie pamiętam teraz tych dat premier w IPLI, ale w każdym razie jesienią ma być możliwość ich obejrzenia, więc te wszystkie seriale to są serialowe wersje filmów, tak, które w kinach już
0: tak
1: były. Więc no, to są takie seriale krótsze od seriali, jakie mamy na co dzień w telewizji. No zresztą i tak już przecież obserwuję taką tendencję skracania seriali, prawda? Teraz są te sezony 6-7-odcinkowe, tutaj mamy jeszcze krócej, no bo właśnie pewnie z tego względu, że to jest adaptacja filmu, więc gdyby to mieli jeszcze wydłużyć, no to pewnie byłoby to jakoś tam nienaturalne. I pamiętajmy właśnie o tym, że kiedy skończy się ten serial, to będą pokazywane kolejne, te właśnie serialowe wersje filmów. Przypomnijmy, że są jeszcze dwie w planach, to jest Bad Boy i to jest Bez Skrupułów, ten ostatni to jest na podstawie filmu Solid Gold, czyli tego o aferze Amber Gold, a raczej inspirowanego nią, więc o tym wszystkim wam będziemy mówić, kiedy te produkcje się będą pojawiać. Tak więc myślę, że to jest dlatego właśnie tak upchnięte, żeby to w dwa tygodnie tutaj wyemitować, żeby potem się pomieścić z tymi kolejnymi produkcjami.
0: Możliwe, że tak właśnie jest, natomiast no dla nas, jako dla widzów, to tym lepiej, bo po prostu można sobie obejrzeć ciekawą produkcję szybciej. Nie trzeba czekać 4 tygodni, wystarczy poczekać 2 tygodnie i już mamy cały serial obejrzany. I to w dodatku za darmo, serial klasy premium, który jeszcze do niedawna po prostu kosztował. Tak? To trzeba było tam jakieś pieniądze zapłacić. A teraz wystarczy, że zdzierżymy wszystkie reklamy, jakie nam Polsat upchnie, bo no oni słyną z tego, że reklam to jednak potrafią nawrzucać. Oj, potrafią.
1: Oj tak, w tej przerwie można zrobić herbatkę sobie, wyjść na spacer z psem, się wróci, a oni jeszcze nie skończą tych reklam mitować.
0: Owszem.
1: A skoro jesteśmy już w rodzinie kanałów Polsatu, to przenieśmy się na momencik do informacyjnego kanału z tejże właśnie rodziny do Polsatu News. Mówiłam w poprzednim programie, że pan Bartosz Kurek się ze stacją pożegnał i nie jest on ostatnią osobą w tym minionym tygodniu, która podjęła podjęła taką decyzję, ponieważ drugim dziennikarzem, który postanowił się ze stacją pożegnać, jest Krzysztof Suwart. A przepraszam, Tomasz Machała, nigdy mi się te żarty nie znudzą.
0: Krzysztof Suwart to być może za jakiś czas tam się pojawi, tylko w roli takiego, wiesz, cyborga.
1: Możliwe, to nie jest wykluczone. Sam zainteresowany informuje, że jego odejście nie ma żadnego związku z faktem, że związany jest on z wirtualną Polską, a do Polsatu należy od lipca konkurencyjna Interia. To tak, tak, jeżeli mielibyście taką teorię spiskową, że to właśnie to dlatego tak, odszedł, to nie ja, na to bym sama nie wpadłam, ale że on informuje, no to przytaczam. Z kolei rzecznik Polsatu Tomasz Matwiejczuk dodaje, że Machała chce skupić się na swojej pracy dla WP, bo przypomnijmy, że od lutego jest on prezesem spółki Netvisor, operatora WP Pilota. Tomasz Machała od stycznia prowadził poranne graffiti, a później również gościa wydarzeń i niedzielne śniadanie w Polsat News. A wcześniej w latach 2004-2011 był reporterem politycznym wydarzeń telewizji Polsat. No i wiemy, czym zasłynął, prawda, te wszystkie, ta afera w WP właśnie z Krzysztofem Suwartem, który nie istnieje, już to również wam przybliżaliśmy, dlatego pozwoliłam sobie na taki nieco złośliwy żart.
0: Pan Tomasz Machała to teraz ma więcej czasu i już zaczyna wymyślać różne pomysły ciekawe, albo mniej ciekawe, do zdecydowanie mniej ciekawych należy chociażby ten, bo być może to jest jego taki zamysł, że ostatnio od kilku dni w WP Pilocie na iOS-ie zaczęły się pojawiać długie bloki reklamowe na samym początku odtwarzania danego kanału. Oczywiście można sobie to wyłączyć tam za jedyne 6 zł miesięcznie z drobnym ogonkiem, jeżeli ktoś miałby na to ochotę, no ale już nie ma tak fajnie, że ten podstawowy pakiet telewizyjny możemy sobie oglądać tak zupełnie za friko.
1: To nie wiedziałam, bo nie miałam potrzeby korzystania z WP Pilota w ostatnim czasie, no ale tak to właśnie jest, ma więcej czasu, już są efekty, tak już kombinuję, siedzą z tym Suwartem i to wymyślają wszystko, jak tutaj ludziom uprzyjemnić życie w cudzysłowie. Możemy już zdradzić, że wrócimy jeszcze do rodziny kanałów Polsatu, będą informacje o nowościach w jednym z kanałów tematycznych, a te nowości są absolutnie wspaniałe, tak są interesujące, że aż sobie odłożymy je na później, a teraz będzie piosenka nawiązująca do fabuły serialu Mayday.
0: Dokładnie. Zagramy sobie piosenkę zespołu Top Girls. Tytuł Nie będę twoja. Wydawałoby się, że w sumie nie ma to nic wspólnego z serialem Mayday, z graniem na dwa fronty, ale jeżeli ktoś tak uważa, to proponuję dotrwać chociaż do refrenu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Jak na razie nie macie żadnych sugestii odnośnie tego, o czym będziemy mówić pod koniec naszego programu. Tymczasem Wojtek napisał do nas, że się słucha. No to super. Wojtku,
1: cieszymy
0: pozdrawiamy
1: się bardzo.
0: Cię bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteś z nami. A teraz przechodzimy do...
1: Do rodziny kanałów spod znaku TVN-u, bo kilka najbliższych wejść im poświęcimy, ale nie zaczniemy od głównego TVN-u, chociaż o nim też będzie tutaj wzmianka, a od TVN7. No muszę to wejście rozpocząć takim cytatem, którego używam, który wszedł do mojego języka, być może nawet w programie mi się zdarzyło go użyć. Koło zatoczyło okrąg. Czy ty już wiesz... Skąd ten cytat? Kto go może wypowiedział? Kojarzysz coś? Kogoś?
0: Szczerze mówiąc, nie. Nie wiem, kto go wypowiedział, ale oczywiście cytat jak najbardziej znam i go kojarzę. Natomiast kto?
1: Niejaka Violetta Kubasińska, jedna z bohaterek serialu Brzydula. A mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ po 11 latach Brzydula wraca jako Brzydula 2, tylko że tym razem emitowana będzie na antenie TVN7. O tym powrocie się już mówiło, ale wcześniej mówiło się, że to TVN głównie będzie emitował te Brzydule w nowej odsłonie, no ale chyba nie byłoby za bardzo gdzie tam umieścić jej w ramówce.
0: No tak, bo są te wszystkie tam paradokumenty i inne rzeczy.
1: A będzie jeszcze nowy paradokument o rozwodach, to o tym za tydzień sobie porozmawiamy. A TVN7 to taka stacja, która się rozwija, której oferta jest przez nadawcę rozbudowywana, no i to słuszna koncepcja, jak już rozmawialiśmy.
0: Bo ileż można żyć powtórkami?
1: No właśnie, to też odnośnie brzyduli, taka słuszna uwaga, bo przecież to właśnie przez minione 11 lat w TVN7 emitował ciągle powtórki brzyduli, te już znane widzą bardzo dobrze, one tam ciągle były od początku do końca i tak w koło, więc myślę, że to akurat w tym sensie dobre rozwiązanie i ma to sens, że to akurat do tego kanału, w którym Brzydula była obecna, trafia kolejny sezon tej produkcji. To nie jest tak, że my jako jedyni wpadliśmy na ten pomysł, żeby Brzydulę kontynuować po latach, bo przypomnijmy, że Brzydula to jest taki serial, który był w wielu krajach obecny, bo pierwowzór pochodzi z Kolumbii, no i my właśnie zdecydowaliśmy się w 2008 roku, my, to znaczy Polacy, tak identyfikuje się, jak widać, ale TVN się zdecydował ten format kupić i zrealizować go, co trwało od, emisja trwała od października 2008 roku do grudnia 2009. I to nie jest tak, że my jako jedyni zdecydowaliśmy się po latach wrócić do tego pomysłu. Przy czym polska Brzydula będzie się różnić od ciągu dalszego tego serialu w innych państwach. Ale nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, bo w zasadzie każdy kraj wracający z tą produkcją napisał do niej zupełnie inny scenariusz dostosowany do danego rynku. Tak w czerwcu informował portal wirtualnymedia.pl Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.
0: I ja się naprawdę zastanawiam, to po co w takim razie kupuje się te licencje, skoro i tak trzeba napisać scenariusz? Odrębny.
1: No tak, ale czy tutaj kupili licencję? Kupili licencję na pierwszy sezon, a czy teraz, żeby kontynuować, musieli coś kupić?
0: Wiesz
1: mimo
0: co?
1: Mimo tego, że tworzą
0: no
1: swój
0: właśnie,
1: scenariusz? Pewnie tak, bo
0: pewnie
1: jednak
0: tak,
1: nazwa,
0: no bo to jest nazwa, bo to jest, wiesz, no...
1: Te postaci,
0: tak,
1: to musieli
0: tak.
1: Jednak coś kupić, a i tak napisać własny scenariusz. No to takie to średnio jest opłacalne, ale co było począć? Widzowie się domagali, produkcja taka lubiana, oglądalność miała wysoką, tam zresztą było tak, że oglądalność rosła z miesiąca na miesiąc. Początek wcale nie był aż takim sukcesem i ja też byłam jedną z tych osób, które dołączyły gdzieś tam w połowie dopiero. Jak to było od października do grudnia, to ja dołączyłam chyba w lutym i potem już byłam do końca wierną widzką, ale do wspomnień chyba jeszcze zaraz wrócimy. Natomiast co do tego, co jeszcze powiedział pan Czaja, nowy sezon naturalnie będzie miał inny schemat niż Brzydula znana nam dotychczas. To już nie będzie opowieść o mało pewnej siebie dziewczynie, tylko dorosłej kobiecie, która jest na innym etapie życia, a wraz z nią bohaterowie, których 10 lat temu pokochali Polacy. W tytułowej roli ponownie wystąpi Julia Kamińska, tutaj nie ma zmian, do obsady powrócą również m.in. Filip Bobek, Małgorzata Socha, Łukasz Garlicki, Maja Hirsch, Mariusz Zaniewski, Łukasz Simlat, Marek Włodarczyk, Dorota Pomykała, Krzysztof Czeczot, Dominika Kluźniak i Wacław Warchoł. A w kontynuacji Brzyduli oczywiście nie może zabraknąć nowych twarzy, bo jakby to tak było, gdyby nikt się nowy nie pojawił. A jako nowi do obsady dołączą m.in. Magdalena Koleśnik, Karol Pocheć czy Marcin Rogacewicz. No i cóż się tutaj będzie działo? Zaprezentuję opis, no i myślę, że sobie przypomnimy, jakie postaci brały udział w tym pierwszym sezonie, bo większość z nich wróci, ale niestety się zapowiada, że nie wszystkie. Akcja nowych odcinków będzie osadzona 10 lat po wydarzeniach z finału pierwszego sezonu. No to mniej więcej się zgadza,
0: mniej więcej,
1: bo
0: tak.
1: Minęło 11, prawie. W grudniu byłoby 11. Ula Cieplak, czyli w tej roli Julia Kamińska, jeszcze dekadę temu najlepsza asystentka w firmie Febo Dobrzański, obecnie realizuje się w roli żony i matki. Ponoć ma troje dzieci z Markiem, o którym zaraz jeszcze będzie mowa. Chociaż czasem z sentymentem wraca myślami do zawodowych wyzwań, spotkań, pokazów mody i wielkiego świata, nie zamieniłaby swojego życia na żadne inne. Tymczasem wspomniany Marek, czyli w tej roli Filip Bobek, mierzy się z kolejnym kryzysem w domu mody. Chociaż przez ostatnie lata bardzo dojrzał i stał się odpowiedzialną głową rodziny, to nadal uwielbia szaleć za kierownicą sportowych samochodów oraz otaczać się pięknymi kobietami, czego dowodem jest jego nowa asystentka Nadia. W tej roli wspomniana już również Magdalena Koleśnik.
0: Czuję dramy.
1: Tak, czuję też dramy. Okazuje się, że jego dawna sekretarka Violetta, wspominana już w tej roli Małgorzata Socha, spełnia swoje największe marzenie o sławie i bogactwie i została prawdziwą bizneswoman. W dodatku proponuje mu pewien interes. W wyniku splotu różnych zdarzeń Ula postanawia wrócić do pracy na pół etatu. Na miejscu czekają na nią przyjaciółki. Ala w tej roli Dorota Pomykała, Iza ją gra do Dominika Kluźniak i Ela Katarzyna Zielińska. Ala, to nie pamiętam, kim była. Iza była krawcową, a Ela pracowała w bufecie tam w tej firmie. A z kolei Ala była związała się z tatą Uli. I zobaczymy, czy ten związek przetrwał. Ale to nie jedyna osoba z tej starej gwardii, która czeka w firmie i która na pewno chętnie spotka się z Ulą po latach, bo jeszcze będzie przeżywający kryzys wieku średniego Sebastian w tej roli Łukasz Garlicki. On był przyjacielem Marka. I nowy król finansów Adam w tej roli Łukasz Simlat. Nowy jak nowy, to znaczy on już wcześniej tam rozpoczął karierę
0: a
1: w
0: był
1: tym
0: już
1: pionie księgowości.
0: Finansów?
1: Ale właśnie może nie był królem finansów, chociaż pamiętam, że został dyrektorem, może jakiegoś działu, już tak wybaczcie, aż takie szczegóły mi uciekły i trochę mi się chce śmiać. Ja się śmieję z takich prostych rzeczy, wiecie. I Violetta, która jak wiemy słynęła właśnie z takich różnych powiedzonek, przekręcania znanych przysłów i tak dalej, jak ten Turek został dyrektorem, to wygłosiła taki komentarz: Adam Turek, dyrekturek. Przepraszam, ale mnie śmieszy. Jest również całkiem nowa brzydula. Bożenka ma na imię i ją zagra Paulina Kondrak. Ona jest niezbyt atrakcyjną osobą ponoć, ale bardzo bystrą i zaradną. A skąd ona się tam w ogóle wzięła? No też trochę tak po znajomości, bo jest kuzynką Maćka w tej roli Krzysztof Czeczot, a Maciek był przyjacielem Uli. Bez żadnych tam podtekstów, po prostu jej bardzo dobrym kumplem. Z kolei gabinet Przemko przejmie temperamentny i jeszcze bardziej ekscentryczny duet projektantów. Zanim powiem, kto to będzie, to znaczy, że nie będzie Przemko, czyli Jacka Braciaka, bo on właśnie w tej roli się pojawiał. Przemko, czyli też taki właśnie bardzo ekscentryczny projektant. Też dość charakterystyczny, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się. On tam zawsze do wszystkich mówił: osoba, co to osoba nie wie? A teraz osoba rozmów nie prowadzi. No Izabela, jak Izabela to przyszyła? Także jestem bardzo rozczarowana, że nie będzie Przemko. A w jego miejscu się pojawią Sławo w tej roli Piotr Rogucki i Miro w tej roli Rafał Mor. No, wysoko jest poprzeczka zawieszona. Nie wiem, czy mi się uda zastąpić Przemko. Aby to się nie stało jakieś takie właśnie groteskowe, że skoro mają być jeszcze bardziej ekscentryczni, to będzie
0: to
1: jakieś takie przegięte. Początkowo prace na planie miały wystartować w marcu, ale wiadomo, termin musiał zostać przesunięty z powodów oczywistych, czyli pandemii. No i właśnie, kiedy to będzie można oglądać? Pewnie wszyscy zachodzicie w głowę. Przypomnę, że w TVN, kiedy ten serial był emitowany, to porą emisji była 17.55 od poniedziałku do piątku. No a tutaj TVN7 idzie na całość i daje tę produkcję do tak zwanego prime time'u, no, czyli swojego najlepszego pasma, które teoretycznie powinno się cieszyć najlepszą oglądalnością. Premierowe odcinki reaktywowanej po 11 latach brzyduli będzie można oglądać w siódemce w dni powszednie o godzinie 20, począwszy od 5 października, czyli od tego poniedziałku. I co to oznacza dla innych produkcji, być może się zastanawiacie, bo przecież o 20 to od poniedziałku do czwartku jest Hotel Paradise, a w piątki od dwóch bodaj tygodni, czy już trzech, Kto odmówi Pannie Młodej. I te produkcje po prostu zostają przesunięte o pół godziny, a więc będą się pojawiały o 20.30, już od tego tygodnia. Wspominałam też, że będzie wzmianka o TVN-ie głównym. Tak będzie, bo powtórki brzyduli będzie można oglądać właśnie w weekendy o 11.30 w TVN-ie, to od 10 października. I będą to powtórki, tak jak to ma miejsce z serialem na wspólnej, w blokach, czyli danego dnia po prostu kilka odcinków, konkretnie 3 odcinki w soboty i 2 odcinki w niedzielę. Przypomnę jeszcze raz, o 11.30 w głównym TVN-ie. A jeżeli komuś jeszcze mało okazji, żeby brzydule w nowej odsłonie obejrzeć, no to oczywiście jest player. I tutaj już ciekawostka, że pierwsze 5 odcinków brzyduli przedpremierowo w ofercie płatnej zostało udostępnionych w piątek 2 października, czyli wczoraj, właśnie w playerze. No i również kolejne odcinki w serwisie będą odpłatnie udostępniane przed premierą telewizyjną, jak to ma zwykle miejsce w TVN-ie. No i wiadomo, jak w tych wszystkich serwisach VOD powiązanych z kanałami telewizyjnymi.
0: No tak, a potem już pewnie będzie można za darmo sobie obejrzeć.
1: Tak, jak ja powiem już o po emisji w telewizji, na pewno będzie. Można obejrzeć to legalnie, darmowo. Czy oglądałeś Brzydule kiedykolwiek? Czy
0: nie, nigdy. Zupełnie w ogóle ten serial nic mi nie mówi, nie obejrzałem ani jednego odcinka.
1: Ja tak jak wspomniałam, dołączyłam się w połowie. Oczywiście byłam wtedy w gimnazjum, więc też na pewno mój odbiór tej produkcji był inny niż byłby teraz, ale to też dla mnie taki właśnie fajny powrót. Nie to, żebym jakoś szczególnie tęskniła za czasami gimnazjum, ale wiecie, młodsza byłam, więc miło, że będę mogła chociaż trochę mentalnie wrócić do tego czasu, zerkając na tę nową brzydulę, bo zerknę na pewno, jak długo zostanę, się okaże. Ale był to serial, który na pewno sobie zjednał spore grono fanów, bo był śmieszny, ale chyba nie aż tak bardzo głupkowato śmieszny. Tak mi się wydawało, przynajmniej z tamtej perspektywy. No wspominana Violetta i jej teksty i przekręcanie powiedzonek, to naprawdę weszło do języka codziennego. Różne takie w rodzaju, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. No przecież w internecie można znaleźć całe listy.
0: A ja się zastanawiałem, skąd to się wszystko wzięło. To teraz widzisz, no to teraz już wiem.
1: Tak? A nie wiedziałeś,
0: nie.
1: Skąd się to wzięło?
0: No co ty, nie miałem pojęcia. No wiesz, jeżeli nie oglądałem tego serialu, no to skąd miałem wiedzieć? To nie było szans w ogóle.
1: No tak, a z tego co kojarzę, w układaniu właśnie tekstów do brzyduli, w tym roli Violetty, pomagała Maria Czubaszek.
0: A, no to.
1: I takie efekty, dlatego teraz wiecie.
0: A teraz Maria Czubaszek to już nie ma.
1: Jak sami na siebie, to może być różnie, niestety. Ale był to naprawdę serial taki zabawny, przy tym ciepły, bo ten
0: Ale
1: dom
0: to wiesz co? Ale to teraz mógłby pomóc na przykład Artur Andrus.
1: Oj, to prawda. To też byłoby super. Mam nadzieję, że rzeczywiście ktoś się tu znajdzie taki, kto będzie w stanie wymyśleć dla tej Violetty coraz to nowe, fajne powiedzonka, które może również ostaną się w języku na przyszłość. Tak więc taki serial przy okazji ciepły, bo ten dom Uli się cechował taką ciepłą atmosferą. No i wiadomo, miłość, ona go kocha, od na początku jej nie dostrzega, bo ona jest taką brzydulą, brzydkim kaczątkiem. Także też, no wiadomo, wiele kobiet prawdopodobnie się z nią mogło utożsamiać. No ale później również między innymi za sprawą Przemko, który pomógł jej zmienić imidż, okulary, bo tam chyba one były jakimś takim elementem, który ją szpecił. No to brzydula się przeistoczyła w piękną królewnę, można powiedzieć, idąc już tym tokiem rozumowania. No i Marek ją pokochał w końcu. A ona oprócz tego, że była taką osobą, no, na początku niekoniecznie może poważaną ze względu na swój brak urody i dobrego imidżu, a co by się w firmie modowej przydało, to była też osobą bardzo kompetentną. Znała się na finansach, znała języki, także naprawdę mądra dziewczyna, która po prostu no, szukała tego szczęścia w życiu i to jej się udało, ale no, jak wiemy, codzienność niekoniecznie jest zawsze taka kolorowa, co prawdopodobnie pokażą kolejne odcinki, ten właśnie nowy sezon, no bo przecież dzieci, mąż, tutaj jakieś asystentki piękne czyhają na Marka, także zobaczymy, jak to będzie, tak jak wspomniałam, na pewno zerknę, piszcie, czy oglądaliście Brzydulę 11-12 lat temu i czy zamierzacie oglądać ten nowy sezon. No a cóż, teraz pozostaje nam muzycznie to wejście podsumować. Zagramy wam utwór, który był czołówką do Brzyduli. Utwór znany, ale na potrzeby Brzyduli została nagrana jego specjalna wersja. Śpiewa w niej Julia Kamińska, więc odtwórczyni Uli Cieplak. I z tego, co kojarzę, ta czołówka będzie zachowana, ale w nieco nowej aranżacji, z nowym bitem, tak wnioskuję po reklamach, które słyszałam. Więc tyle słońca w całym mieście, refren tego utworu właśnie, który był czołówką do Brzyduli, u nas zabrzmi. A potem to, co już wam obiecałam, bo też już wspominałam jakiś czas temu o tym, że w Brzyduli pojawiały się piosenki w wykonaniu Moniki Brodki. Piosenki, które ilustrowały konkretne wydarzenia. Były to chyba 3 utwory i u nas właśnie jeden z nich, który był emitowany najczęściej wtedy, kiedy Ula marzyła sobie o Marku, no bo ona go kochała, on jej nie, przecież on kochał Paulinę, miał brać z nią ślub. A będzie Paulina w tych nowych odcinkach. Ciekawe, czy sobie jakoś ułożyła życie. Zobaczymy, bo tego jeszcze nie ma w streszczeniach. Tak więc najpierw Tyle słońca w całym mieście i Julia Kamińska, wel Ula Cieplak, a potem Monika Brodka i piosenka z głowy.
2: Only the best music on DHT Radio.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT. Teraz będzie o TVN-ie, o głównej antenie TVN-u. Mieliśmy tu przejść, no to słowa dotrzymujemy. Na dobry początek kilka słów o programie, który niebawem pojawi się na antenie tej stacji, bo pojawi się już w poniedziałek. To będzie program zatytułowany Totalne remonty Szelongowskiej. W ramach nowego projektu Dorota Szelongowska wraz z ekipą będzie przeprowadzać metamorfozę całego domu lub mieszkania. Bohaterowie dowiedzą się o przemianie swojego lokum dopiero na początku odcinka. Będzie to dla nich zupełne zaskoczenie.
1: Aha. Ktoś w to wierzy?
0: Tak, tak, tak. Totalne remonty Szelongowskie będą się składać z 10 odcinków. I teraz słuchaj, to jest clue tej wiarygodności. Castingi do projektu ruszyły w maju. No to będą wszyscy bardzo zaskoczeni.
1: Bardzo. I,
0: tak, a jeżeli jesteście jednak mimo wszystko ciekawi, co tam pani Dorota Szelongowska będzie remontować i jak będzie to robić wraz ze swoją ekipą, no to w poniedziałek będzie można obejrzeć pierwszy odcinek o godzinie 21:30 na antenie TVN. I cóż tam zobaczymy? Bohatera tego odcinka, Stefana, do programu zgłosiła jego przybrana matka, Dorota Szelongowska. Odmieni wygląd mieszkania, które przypadło mu w spadku po babci. Będzie mógł rozpocząć w nim nowe życie wraz ze swoją żoną Magdą. Także, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak tam Stefan będzie zaskoczony, że jest Dorota Szelongowska i że będą
1: zmiany.
0: No
1: nie spodziewa się
0: zmiany.
1: Tego w ogóle. To nie da mu w ogóle do myślenia to, że kamery tam będą.
0: Nie, wcale. Wcale, na pewno.
1: No właśnie, bo teoretycznie Stefan mógł by nie wiedzieć, bo to wiesz, może matka przyszła na casting, tak? No ale, no nie oszukujmy się.
0: No, ale ta ekipa nie. Tam jak przyjdzie, się
1: a
0: musi
1: poza
0: rozstawić.
1: Tym dokładnie. Tak jak już o tym rozmawialiśmy w kontekście ślubu od pierwszego wejrzenia i tych wszystkich rodziców zaskoczonych córką, którą mówi, mamo, biorę ślub, ale jeszcze nie wiem z kim. Jak to możliwe? No a wcale ci mamo nie dało do myślenia, że tam ktoś się zainstalował właśnie z kamerą i nas nagrywa. Także wiecie, to tak między bajki trochę. W związku z tym, że pojawia się ten program, to zmienia się również godzina emisji projektu Lady, prawda? On teraz o godzinę później się będzie pojawiał, bo wcześniej było 21:30, więc teraz będzie 22:30 i trochę inaczej to wygląda niż mówiło się wcześniej, bo dopóki jeszcze TVN nie chciał wprowadzać projektu Lady, bo przypomnijmy, oni nie wiedzieli, jak tam będzie wyglądał rynek reklamowy, więc tak nie chcieli szarżować i myśleli, że poczekają z tym programem, ale jednak zdecydowali się go teraz emitować. Pierwotnie miało być tak, że o 21:30 w poniedziałki od października miała być właśnie pani Szelongowska, a godzinę później program Tacy Sami. Później się pojawiła informacja, że program Tacy Sami będzie się pojawiał tylko w innym paśmie, ale okazuje się, że przynajmniej na razie się nie pojawi, bo i tak przedłużają się prace nad tym formatem. Tam chyba chodzi o to, że jest rodzina nieco uboższa i nieco bogatsza i ta bogatsza jakoś pomaga tej uboższej, coś takiego. No i ponoć okazało się, że na ten format potrzeba trochę więcej czasu, ale dyrekcja TVN mówi, że może to i dobrze, no bo i tak mają do wyemitowania ten projekt Lady i te remonty Szelongowskiej, więc aż tak bardzo im się nie spieszy, dadzą temu programowi się zrealizować do końca i kiedy będzie gotowy, to zostanie wyemitowany i oczywiście wam powiemy, kiedy to nastąpi. Natomiast jeszcze co do produkcji znanych z TVN-u, to przeniesiemy się na momencik do playera, bo to już nie jest oczywiście pierwszy raz, kiedy TVN w playerze zamieszcza jakiś serial, który premiery telewizyjnej się doczeka, na przykład za pół roku, jeżeli nie później. I tak właśnie jest od początku z Chyłką. Teraz właśnie w telewizji jest emitowany drugi sezon Chyłki, czyli Chyłka Kasacja. I on się chyba właśnie teraz skończy we wtorek, tak mi się wydaje. I jeżeli już natychmiast będziecie chcieli dowiedzieć, co się stało dalej, bo tam w ostatnim odcinku jest taka zapowiedź już tej sprawy, która będzie zajmowała Chyłkę w kolejnym sezonie, to myk do playera, bo od 6 października trafi tam właśnie trzeci sezon Chyłki. On
0: A
1: się
0: swoją
1: nazywa
0: drogą?
1: Chyłka Rewizja, tak?
0: A swoją drogą, wiesz, ile już jest książek o Chyłce?
1: Ile?
0: 12.
1: No to mają co kręcić.
0: Ostatnio wyszła kolejna książka spod pióra pana Remigiusza Mroza, także no jest co czytać. Jeżeli ktoś lubi, to polecam.
1: i mający nagrywać, takie są zresztą plany, o czym za chwilę. Ten pierwszy odcinek zostanie udostępniony użytkownikom serwisu bezpłatnie, tak więc myślę, że to brzmi zachęcająco. Użytkownikom serwisu to nie wiem, trzeba mieć tam konto chyba, żeby obejrzeć, skoro to jest tak sformułowane, a może nie, trudno powiedzieć, ale założenie konta to chyba nie jest jakiś wielki problem, tam się przez Facebooka przecież można logować.
0: Mam nadzieję, że teraz działa już to lepiej, bo kiedyś założenie konta na Playerze to wcale nie było takie proste.
1: Oj, tak,
0: z naszej niewidomej perspektywy.
1: Wyparłam to z pamięci, no. Ale masz rację, że tak było. Mamy nadzieję, że jest lepiej, bo rzeczywiście możecie mieć jednak problem.
0: Tam z akceptacją RODO były straszne problemy.
1: Mm-hmm. Ale minęło sporo czasu, ponad rok, odkąd my to robiliśmy, więc
0: może jest lepiej.
1: Może jest lepiej, a może...
0: W razie gdyby były problemy, to próbujcie ze strony, bo tam to chyba się najłatwiej dało zrobić.
1: Ale z jakiejś takiej innej jeszcze strony, konto TVN.
0: Tak.
1: Nawet
0: tak.
1: Nie z poziomu samego playera, tylko tam.
0: Tak.
1: I tego samego dnia w płatnej ofercie pojawi się również odcinek drugi, a kolejne będą udostępniane w tygodniowych odstępach. I tak jak wspomniałam, w planach jest już kolejny, czyli czwarty sezon. On się będzie nazywał Chyłka Inwigilacja. Tak więc czekamy na ten czwarty sezon i czekamy na to, aż sezon trzeci pojawi się w telewizji, co prawdopodobnie się zdarzy. Taki jest plan, zobaczymy kiedy, czy już na wiosnę, czy dopiero jesienią, czy to jeszcze będzie jakoś inaczej, ale jako że oglądałam dwa pierwsze sezony, to na pewno ten trzeci też będę czekać, no tylko może niekoniecznie chce mi się płacić.
0: No właśnie, skoro mówiliśmy w tym wejściu o totalnych remontach, o odnawianiu różnych rzeczy, no to czasem może być i tak, że trzeba coś polepić, żeby coś odremontować, żeby coś odnowić. No i właśnie o takim polepieniu bardziej swojej głowy niż jakichś mebli będzie nam teraz śpiewał, a nawet powiedziałbym rapował, Fisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Hip-hop jeszcze z gatunku tych przyjemnych. Możemy wam zdradzić, że jeszcze jedna piosenka hip-hopowa u nas siedzi w programie pojawi, ale to dopiero za jakiś czas, bo teraz zdecydowanie nie hip-hopowe klimaty nam w głowie. Przenosimy się do kolejnego TVN-u, tym razem bardzo stylowego.
1: Tak, obiecaliśmy to tydzień temu, kiedy mówiliśmy o październikowych propozycjach Polsat Cafe, że do drugiego kanału dedykowanego kobietom, jak to się powszechnie mówi, jak oni sami się uważają i się reklamują, przejdziemy. Przy czym to nie jest nasze ostatnie słowo tej jesieni, jeżeli chodzi o TVN style, bo oni te nowości sobie tak rozrzucają. Część była we wrześniu, o nich mówiliśmy. Część pojawia się w październiku, o nich dzisiaj, a część będzie w listopadzie. No i o nich będzie w listopadzie, bo tyle jeszcze czasu. Nieznane są konkretne daty tych premier, tak więc wydaje nam się, że lepiej będzie, kiedy opowiemy wam o tym za miesiąc. Szczególnie, że to się zapowiadają całkiem ciekawe propozycje, takie programy podróżnicze, może to kogoś zainteresować. Nie tylko panie, myślę. No a dzisiaj, czy programy typowo dla pań, czy niekoniecznie, to myślę się okaże. Pierwsza z nowości, która już jutro debiutuje, nosi tytuł Pierwszy raz Kingi. I mam do siebie takie pytanie na początek. Co sądzisz o takim myśleniu na zasadzie albo grubo, albo wcale? Czy to jest ci bliska idea, czy niekoniecznie?
0: Z racji tego, że jestem raczej dość słusznej postury, przynajmniej jeżeli chodzi o wszerz, no bo wzdłuż to może niekoniecznie, ale wszerz to jak najbardziej, no to coś w tym jest.
1: Ale kiedy ja metaforycznie pytam...
0: A to ja nie wiem.
1: A to nie wiesz. A pani Kinga to chyba wie, bo to jest jej motto życiowe. Mówiąc o pani Kindze, mam na myśli Kingę Zawodnik, znaną z programu Dieta czy Cud. Jesienią zobaczymy ją w zupełnie nowej odsłonie, w sytuacjach, z którymi dotąd prowadząca nie miała okazji się zmierzyć. Każdy z wyzwań będzie dla niej niespodzianką. W odcinkach zobaczymy ją m.in. na offroadzie, na górskich ścieżkach. To jest jedyna informacja dotycząca tego, z czym się zmierzy, więc tych wyzwań na pewno będzie jeszcze więcej, ale nam nie zdradzają, co konkretnie. W nowym programie Kinga udowodni wszystkim kobietom, że warto podejmować wyzwania i cieszyć się życiem. I teraz słuchajcie, uwaga, zaczynają się takie coachowskie przekazy.
0: Już się boję.
1: Nieważne jest to, skąd jesteśmy lub jaki rozmiar nosimy. Przekonamy się, że trzeba odważnie patrzeć przed siebie, bo szczęście jest tuż za rogiem. Jeśli jest coś, o czym marzysz, zrób to. Nie ma na co czekać. przekonało cię to. Znaczy nie, ja przepraszam, ale muszę to powiedzieć. No Kinga spróbuje jakichś tam wyzwań na offroadzie, coś takiego, a co to ma do jakichś takich, wiecie, poważniejszych życiowych spraw? To mi się wydaje takie trochę nieadekwatne. Ten program jest po prostu o tym, że ona zmierzy się z czymś, czego nie robiła, a co to ma do na przykład spełniania jakichś takich dużych życiowych marzeń. Te małe rzeczy się przekładają na te duże.
0: A prawda jest taka, że jakby jej coś źle wyszło, to i tak trzeba by było nakręcić dubla.
1: No właśnie, właśnie może będzie pokazane, że Kinga upadła, ale wstała. No takie inspirujące, tak w życiu trzeba
0: wiesz,
1: robić.
0: Co to ja jej wiesz, co to jej współczuję, jak i do tego upadku trzeba będzie nakręcić dubla, bo się niezbyt teatralnie przewróciła na przykład.
1: Jest to możliwe, także niby taki prosty program, wiecie, o jakichś tam drobnych rzeczach, to znaczy drobnych, no po prostu robieniu rzeczy, których się nigdy nie robiło, każdy z nas ma coś takiego, prawda, nie skakałeś ze spadochronem czy
0: na
1: bungee. A tutaj wszystko jest podszyte jakąś taką grubszą teorią. No w każdym razie pierwszy raz Kingi to program, w którym nie zabraknie łez śmiechu, ale również łez wzruszenia. Także zobaczymy.
0: Jakichś innych rzeczy oprócz łez to zabraknie, czy też nie?
1: Ty mnie pytasz, to będziesz musiał jutro włączyć 4 października w niedzielę, wstać rano o 10.45 i powiesz to wtedy. Ale spokojnie, oczywiście TVN Style ma dla nas szereg powtórek, także może o jakiejś porze dla ciebie bardziej przyzwoitej typu 20 się załapisz któregoś dnia i
0: no
1: nam
0: i pewnie
1: powiesz,
0: player też tam dopomoże.
1: Nam jest jeszcze coś poza łzami. Tak, no i player rzecz jasna też. Czyli jeszcze raz przypomnę, tak żeby wszyscy wiedzieli, premiera jutro 4 października w niedzielę o 10.45. Kolejny program, który będzie miał premierę jutro, nosi tytuł Rośliny dla Zielonych. W tych opisach to są zawsze takie pytania do potencjalnego widza, które mają go zafrapować i zweryfikować, czy to jest program dla niego, ale to chyba nie będę ci zadawała, bo już tak czuję, jakie będą odpowiedzi. Myślisz, że nie masz ręki do kwiatu, rośliny w twoim otoczeniu wysychają?
0: Ja nie myślę, ja wiem, ale wiesz co,
1: zamierzasz tego zmieniać?
0: Nie zamierzam tego zmieniać, ale ja się pochwalę. Słuchajcie, tak? Ja mam w domu jedną roślinę w doniczce. Ona żyje. To jest kaktus. Polecam,
1: bo naprawdę
0: nie trzeba pamiętać, kiedy to podlewać, bo można, kiedy sobie człowiek przypomni i tak będzie dobrze.
1: No to czy nie tak jesteś tak na tak całkiem straconej pozycji, więc może to jest program dla ciebie.
0: No, ale już wiem, jak hodować kaktusa.
1: No, może na przykład po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o prostych zasadach, dzięki którym będziesz mieć szansę na piękne i zielone otoczenie wokół siebie.
0: No jeden kaktus to...
1: Jakieś rzeczy, które byś mógł zrobić temu kaktusowi, żeby mu lepiej było.
0: Ale odrośnie. Jest okej.
1: A może jesteś ciekaw, jak można wykorzystać to, co mamy w doniczkach do domowej pielęgnacji? Bo to jeszcze jest taka sytuacja, żebyś sobie krem z kaktusa może możesz zrobić.
0: Ale ja nie chcę krzywdy temu kaktusowi robić. Niech on sobie rośnie.
1: Ale może chcesz mieć ładną skórę gładką. Nie chcesz, dobrze. Czyli znowu nie dla ciebie. Widzicie, on jest marudny. Ale ja też ostatnio byłam taka marudna z tym Polsat Cafe. Po prostu kanały dla kobiet są nie...
0: Ale czekaj. Ale może ty masz... Chcesz się dowiedzieć czegoś o roślinach i w ogóle?
1: Nie, jedyna roślina, do której mam jakieś serce, to jest bazylia u mnie w pokoju, tak żebym mogła sobie do jakichś tam potraw dodawać listki tejże, bo to jest dobre.
0: Podlewasz i rośnie, jak rozumiem.
1: Tak. I nic więcej nie muszę robić, także tutaj też się ogranicza moja wiedza, a chyba kremu z bazylii się nie robi, chociaż kto wie, no musiałabym obejrzeć, żeby się dowiedzieć. W każdym razie stacja TVN Style przygotowała coś specjalnego dla tych wszystkich, których ciekawią te kwestie. Rośliny dla zielonych to idealna propozycja dla każdego, kto chce zacząć swoją przygodę z naturą. Prowadząca Magda Psiuk w ciągu 3 dni przeprowadzi na balkonach i tarasach bohaterów prawdziwą zieloną rewolucję.
0: To widzisz, to ja się nie nadaję, bo u mnie to na parapecie rośnie.
1: Ale masz balkon przecież.
0: Mam! I ja ci powiem więcej. Wiesz, że mi na balkonie w pewnym momencie między płytkami, ale oczywiście no, musiałem zainterweniować, no bo gdzie na balkonie? Wyobraź sobie, że swego czasu wyrosło mi małe drzewko.
1: No to widzisz, to może jednak jest ci pisane to zajmowanie się naturą. Magda już by wiedziała, co z tym zrobić. Jakie rośliny wybrać na taras, o właśnie, dla ciebie i jak o nie dbać? Które są mało wymagające, kaktus i bazylia, a które potrzebują więcej uwagi? Co zrobić, jeśli nie mamy pomysłu na ich aranżację? Twórcy zapewniają, że dzięki prowadzącej każdy balkon będzie wyglądał jak z najlepszych wnętrzarskich magazynów. Twój też. W każdym odcinku widzowie zobaczą, jak Magda Psiuk dokonuje prawdziwych cudów. Na metamorfozę małych przestrzeni bohaterów programu będzie miała jedynie 3 dni. Nowo prowadząca TVN Style to pasjonatka natury oraz właścicielka firmy, która przekształca mieszkania, biura i sklepy w zielone oazy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wie wszystko o kompozycji, aranżacji, kolorach i roślinach. Kompozycja, aranżacja to tak muzycznie to zabrzmiało.
0: Coś dla ciebie.
1: Może bym się dogadała jednak.
0: Na doniczkach byś sobie mogła pograć na przykład.
1: Kolory też w sumie mówi się o barwie dźwięku, to jednak te światy mają ze sobą trochę wspólnego. W programie pokażę, jak samodzielnie wykonać niektóre elementy dekoracyjne na taras oraz udowodni, że nie trzeba na to wszystko wydawać fortuny. Poza miłością do roślin, Magda jest też ekspertką w temacie naturalnych kosmetyków. Nauczy nas, jak możemy zadbać o skórę, wykorzystując to, co mamy akurat pod ręką. O kosmetykach to jeszcze za chwilę będzie w innym programie, w kolejnej nowości, ale to zaraz. Co nas czeka na początek tego programu o roślinach dla zielonych? W pierwszym odcinku bohaterami będzie małżeństwo ratowników medycznych. Asia i Paweł 3 lata temu kupili swój upragniony dom pod Warszawą, ale niestety nie starczyło im funduszy na wykonanie tarasu. No właśnie, a fortuny na to nie potrzeba wszystko, jak się okazuje. Marzy im się romantyczna przestrzeń, gdzie będą mogli spędzać czas po długich dyżurach w szpitalu. Czy Magda pomoże im spełnić to marzenie? No myślę, że tak. Że będą Państwo zadowoleni i rzeczywiście bez wydawania fortuny, jeżeli już tam zbyt wiele im pieniędzy nie zostało, jeżeli nie mogą na to przeznaczyć nie wiadomo jak wysokiej kwoty, to i tak efekt będzie taki, jakiego oczekują, bo Magda po prostu się na tym zna. A kiedy będzie można zobaczyć te historie Asi i Pawła? Już jutro w niedzielę o 18:45, bo wtedy mamy premierę tego programu, no i co tydzień o tej porze kolejne odcinki. I ostatnia nowość na październik, która zadebiutuje nieco później. Wspominałam, że będzie o kosmetykach i tak będzie. Niezły skład się to nazywa. Jak zadbać o swoją skórę lub pozbyć się zmarszczek? Które sposoby są najskuteczniejsze na nawilżanie? Jakie urodowe triki stosują gwiazdy? Tego TVN Style o tym nam opowie w programie Niezły Skład, który już niedługo na antenie się pojawi. Gadżety, domowe kremy, pielęgnacyjne triki i porady, to wszystko już w październiku. Przewodnikiem po świecie pielęgnacji będzie Justyna Obolewicz, nowa prowadząca TVN Style, wie wszystko o składach kosmetyków. Jako magister farmacji, to taka wiecie, Beata z Klanu albo Elżunia i Jasiek niedługo też, przyznaje, że właśnie to, co w środku działa najlepiej na to, co na zewnątrz. Czas, żeby jej wiedza trafiła do widzów. W każdym odcinku Justyna pomoże rozwiązać urodowy problem. Wraz z ekspertami oraz znanymi youtuberkami prześledzi też najnowsze trendy, pokaże gadżety, które ułatwią codzienne dbanie o wygląd i zdrowie. To nie wszystko, udowodni widzom, że w warunkach domowych można stworzyć naprawdę świetne i skuteczne kosmetyki. Ona z tą Magdą powinna tam się dogadać i mogą razem może robić właśnie, naturalne kosmetyki. Tak. Proponuję taką kooperację. No, nie jest wykluczone, że...
0: A to wiesz,
1: że
0: może w przyszłym roku na przykład.
1: Na przykład taki właśnie program, zawsze z połączenia wiedzy, kompetencji tych obu pań mogłoby wyjść coś naprawdę udanego. Swoje triki zdradzą również gwiazdy, ale nie wiem jeszcze jakie. Poznamy ich pielęgnacyjne rytuały, tak teraz to się mówi rutyna, prawda? Bo słowo rutyna, które u nas wiemy, jakie ma znaczenie, z angielskiego zostało przeniesione poniekąd po raz kolejny na nasz grunt i teraz gwiazdy mówią, moja poranna rutyna jest taka, że robię to i to z włosami i na twarzy. Nie spotkałeś się z tym, nie oglądasz YouTube'ów widocznie.
0: Coś było, ale to i to chyba nawet w reklamach czasem się pojawia.
1: A, to ja się z kolei nie spotkałam. No ale w każdym razie nie jest to takie dobre użycie, no bo rutyna, no to wiemy, z czym się kojarzy. Bo jak się mówi, jak ktoś mówi, moja rutyna polega na tym, że układam włosy, to znaczy, że ta osoba tego nie lubi, no i tak się negatywnie o tym wypowiada.
0: Dokładnie.
1: No i dowiemy się również, bez czego te gwiazdy nie wyobrażają sobie swoich kosmetyczek. W programie prowadząca zagłębi się również w skarbnicę wiedzy, jaką jest internet. To tam wyszuka najdziwniejsze gadżety, nietypowe makijażowe porady i najbardziej zwariowane pomysły na pielęgnację ciała. Tylko czy wszystkie działają? I słuchajcie, ona to wszystko sprawdzi na własnej skórze. Odważna kobieta,
0: odważna,
1: bo to wiecie,
0: odważna.
1: Różnie może być z takimi rzeczami znalezionymi w internecie, to znaczy oczywiście jak ona się na tym zna, no to będzie mogła prawdopodobnie przewidzieć skutki, ale rzeczywiście różnie to bywa, także efekty mogą być niekoniecznie takie, jakby oczekiwała. Premiera tego programu później, ale również będzie emitowany w niedzielę, tylko dopiero za 2 tygodnie. Pierwszy odcinek 18 października o 10:15, czyli to wychodzi na to, że to będzie przed pierwszym razem Kingi, który przypominamy o 10:45 będzie pokazywany.
0: No właśnie, to tyle jeżeli chodzi o TVN Style, to teraz, skoro mowa o pierwszym razie, skoro tak wspomniałaś jeszcze o tym programie, to teraz piosenka też o pierwszym razie.
1: Tak, o pierwszym razie, niekoniecznie o tych kwestiach, które tam pani Kindze będą bliskie w tym programie, których będzie próbowała, no ale o miłości, jak to zwykle bywa, pani Kasia Wilk o tym zaśpiewa.
0: W programie RTV przechodzimy teraz do stacji telewizyjnej, której powiem szczerze, dawno nie oglądałem, ale kiedyś oglądałem ją regularnie i no, co niektóre programy dostarczały mi dość solidnej porcji rozrywki. Tobie zresztą też. Teraz rolę tego takiego kanału to spokojnie przejęła TVP Info.
1: To prawda, ale kiedy oglądaliśmy i pan Terlikowski opowiadał o
0: hybrydach, tak, genetycznych, to...
1: Ja nie wiem, skąd oni te tematy biorą, a on tam jest jeszcze w tej Republice?
0: Chyba jeszcze jest.
1: Jest?
0: Chyba tak, ale szczerze powiedziawszy, no, nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że jeszcze prowadzi jakieś tam programy, natomiast nie będzie o panu Terlikowskim, będzie za to o nowościach w jesiennej ramówce telewizji Republika. No i mamy tu kilka nowych pozycji programowych. Nie o wszystkich wiadomo, kiedy jeszcze one się będą pojawiały na antenie, no ale przynajmniej będziecie wiedzieli, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o ofertę tej stacji. Otóż Maciej Kożuszek poprowadzi program satyryczny, codzienna, 5 gwiazdek, burza. Ja się zastanawiam, czemu pan Maciej nie poszedł na całość i nie poprowadzi program 5 gwiazdek, 3 gwiazdki. No ale to chyba nie ta opcja.
1: No
0: to nie ta opcja. I cóż w tym programie? Z przymrużeniem oka będzie relacjonował widzom, czym żyje internet. Program będzie nadawany od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:35. Z kolei Jacek Liziniewicz będzie gospodarzem programu przyrodniczego Republika na Zielono. Ten program będzie pojawiać się w niedzielę wieczorem. Będzie on realizowany wraz z Lasami Państwowymi, czyli będzie ekologicznie. No i dobrze. Ostry dyżur prawniczy w piątki o godzinie 17:40 nadawany będzie ten program, a w nim gośćmi Adriana Stankowskiego będą
1: oni
0: prawnicy.
1: Go wypuszczą z TVP, to szok. Jak to może? Przecież on tam cały czas siedzi. Na każdej sprawie się wypowie. Mieszka już tam chyba, na to wychodzi przynajmniej. I oni go wypuszczą.
0: Wypuszczą. Słuchaj, ja ci powiem
1: to
0: więcej.
1: Oni,
0: ja ci powiem, oni go wypuścili nawet już wczoraj, bo wczoraj miała miejsce premiera tego programu.
1: To dobrzy ludzie są jednak.
0: Tak, no i mamy reakcję.
1: Na szczęście jest jeszcze Miłosz Manasterski i jeszcze jakieś takie inne gwiazdy, których personaliów zapomniałam, które znają się absolutnie na wszystkim, od polityki zagranicznej, sytuacji w Stanach Zjednoczonych, skończywszy na wszelkich tam ideologiach, które sobie prawica wymyśli, wszystko są w stanie skomentować.
0: No to tacy ludzie naprawdę godni podziwu, że rzeczywiście tak o wszystkim są w stanie powiedzieć. Ile w tym sensu w tych wypowiedziach? odcinkach to już jest inna sprawa, no ale wiesz, ale tak sprawiać wrażenie, że znasz się na wszystkim, to... to?
1: No tam się zdarzyło ostatnio jakieś błędy, jeżeli chodzi o tę politykę zagraniczną. W nazwiskach takie ponoć, no dość spore, ale to rzeczywiście nie każdy by je wychwycił, bo nie wszyscy się znamy na tych sprawach.
0: Dokładnie. Natomiast wraca na antenę Republiki program zatytułowany Republika Sztuki. Będzie to program prowadzony przez Marcina Bąka i Janusza Janowskiego, prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków. Z kolei Piotr Gociek będzie autorem nadawanego w niedzielę programu Polska Zmiana. Natomiast tu jeszcze nie mamy szczegółowych informacji odnośnie tego programu. Wiemy natomiast, że programy Polska Zmiana, Republika na Zielono i Republika Sztuki będą pokazywane od połowy października w weekendy. Dodatkowo wydłużone zostało pasmo Republika po południu od 15.20 do 17.00, a to z powodu tego, że teraz Telewizja Republika no tak nie bardzo ma co pokazywać, bo tam telezakupów nie mogą pokazywać, bo ich nie ma już po prostu, bo nie ma telezakupów Mango już. Okay. Natomiast jeszcze z takich nowości, to w ramach programu Wolne Głosy, emitowanego od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15, pojawi się cykl zatytułowany Wolna Białoruś i on się pojawi o godzinie 17.40. Gospodarzem tego programu będzie Marcin Bąk. A też zmiany dotykają programów porannych, zwłaszcza sobotnich poranków na antenie Telewizji Republika, bowiem one będą realizowane na zewnątrz, między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej. Takie informacje mamy na temat nowości na antenie Telewizji Republika, no, która to, nie ukrywajmy, teraz ma coraz to większe kłopoty, jeżeli chodzi o oglądalność. Finansowanie jakieś tam zapewne jest, bo w tym momencie po prostu zawsze gdzieś tam ktoś się znajdzie, kto będzie chciał się reklamować, albo kto po prostu coś tam dorzuci. Natomiast no, oglądalność w momencie, kiedy zmieniła nam się władza, no to zdecydowanie spadła tej stacji.
1: No bo mają konkurencję.
0: Owszem.
1: I małą jest TVP Info, które no jednak tak zwany target ma podobny. Jest szereg gazet, jest, jeżeli chodzi o rynek radiowy, to też jest gdzie znaleźć tego typu przekaz. Kiedyś byli, można powiedzieć, wyjątkowi, no a teraz to jednak muszą się mierzyć i rywalizować z innymi nadawcami, bo takiego przekazu, tego nurtu rzeczywiście jest sporo. No dobrze, czas jakoś muzycznie podsumować to wejście. Skoro mamy program realizowany z Lasami Państwowymi, to właśnie O Lesie nam teraz zaśpiewa Katarzyna Nosowska. O Lesie to tytuł właśnie tego utworu sprzed chyba 9 lat.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I jeszcze przez moment zostaniemy w klimatach telewizyjnych, ale tylko przez moment, za chwilę już przechodzimy do radia.
1: Będzie ta słynna trójka ramówka,
0: tak,
1: tymczasowa.
0: Tak. To skoro jeszcze tak o telewizji mowa, no to myślę, że warto wspomnieć o tym, że TVN-owi właśnie dziś stuka, ile? 23 lata. Stukają 23
1: to
0: lata.
1: To prawda, w wydaniu naszym sprzed 3 lat świętowaliśmy jubileusz, który miał wtedy miejsce, wspominaliśmy TVN, więc już nie będziemy do tego wracać, a więc tak, TVN to nie jest ta stacja, o której będziemy dzisiaj mówić i którą będziemy wspominać, to już tak możemy powiedzieć.
0: Nie będziemy, nie będziemy też wspominać Halo Radia, no to zostało wam...
1: No, to zostały wam dwie opcje jeszcze. Jedna telewizyjna i jedna radiowa.
0: Okej. Okay. A to... Tak. To szczerze mówiąc, to nawet nie kojarzę...
1: Kojarzysz tej jednej?
0: Tej jednej, nie.
1: No to poza anteną.
0: Dobra, okej.
1: Okay, w takim razie możemy też o tym powiedzieć. Natomiast zapowiadałam też, że wrócimy do rodziny kanałów Polsatu i teraz będzie kanał Polsat Play, który ma absolutnie wspaniałe nowości. One są fascynujące. Trzymajcie kciuki, żebym się tutaj nie ugotowała za chwilę. Pierwsza nowość jest niewinna. Ona jest nawet ciekawa. To jest cykl zatytułowany Pociągi. W cyklu tymże właśnie zatytułowanym Pociągi widzowie poznają uroki podróżowania pociągami oraz historię ludzi, dzięki którym jest to możliwe. Pociągi to fascynująca podróż w świat maszynistów, konduktorów i drużników. Dzięki nim dowiemy się, jak wygląda praca na kolei od kuchni. Więc można by ten program takim hashtagiem okrasić, jest taki popularny w mediach społecznościowych, prawda? Makes Biorkom great again.
0: Tak jest.
1: Wszystkich, którzy preferują pociągi, autobusy, autobusy nad transportem samochodowym, szeroko pojętym. I ten właśnie program już w najbliższy poniedziałek się pojawi, wieczorem o 22.30 będzie jego premiera. No i to jest jeszcze całkiem ciekawy, niewinny program, ale słuchajcie, co będzie dalej.
0: Swoją drogą, tak jeszcze dla tych wszystkich, którzy interesują się koleją, to naprawdę to muszę polecić. Na YouTubie jest mnóstwo materiałów dla miłośników kolei, chociażby taki kanał jak Po kolei z Kuleckim, jeżeli ktoś faktycznie się tym interesuje i dla niego na przykład serial Pociągi to będzie za mało, no to warto zajrzeć na YouTuba, bo tam miłośników kolei jest naprawdę sporo. A teraz przechodzimy do dwóch interesujących, naprawdę bardzo interesujących programów. Pierwszy z nich to niemiecki biznes Walusia.
1: No to są jakieś parę dokumenty, tak, słuchajcie, no tak mówiąc tak. Wprost.
0: Dokładnie.
1: Który łączy osoba Walusia.
0: Tak, opisuje dokładnie. Łączy osoba Walusia. A o co tu chodzi w tym pierwszym programie Niemiecki biznes Walusia? Otóż opisuje on kulisy pracy handlarza Grzegorza Walusia, czyli Walczaka, który razem ze wspólnikiem Michałem sprząta niemieckie mieszkania. A niemieckie mieszkania są pełne skarbów, o których zapomnieli już sami właściciele.
1: No, Jezu.
0: To brzmi ciekawie. Bohaterami serialu są ludzie, którzy kupują tanio, a sprzedają drogo. Ryzykują dużo, bo za każdym razem kupują w ciemno, ale prawie zawsze im się udaje, a ich intuicja prowadzi do bogactwa. Premiera w środę o godzinie 22. I ja powiem szczerze, to mi tak trochę przypomina, no to trochę rzeczywiście jest to zabawne, natomiast to mi trochę przypomina takie zagraniczne te formaty. Tam też przecież są tacy, którzy kupują jakieś mieszkanie na przykład, czy kupują jakiś samochód i tak w sumie robią to, wiesz, w ciemno, a potem próbują to odremontować, no i sprzedać i coś na tym zarobić. Także też pomysł nie jest taki zupełnie nowy.
1: Te akurat nie kojarzę takich formatów,

0: syn Walusia, Stella, żona Walusia oraz sam brzeczony Waluś, czyli Grzegorz Walczak. Waluś w tej branży działa już od 15 lat, także doświadczony i wie o niej wszystko. Czy klienci Lombardu zaskoczą go swoimi ofertami? Czy można jeszcze zaskoczyć osobę już od tylu lat działającą w tym obszarze? To się wszystko będzie okazywało w środę. Premiera już w tę środę o godzinie 22.30. Także najpierw niemiecki biznes Walusia, a potem Lombard Walusia. Jak on wszystko łączy, ten Waluś, taki przedsiębiorczy człowiek, że tyle rzeczy naraz robi, to jest naprawdę godne podziwu.
1: No tam mu ten wspólnik pomaga jeszcze, nie? To wiesz.
0: Tak, też prawda. Ale może być też tak, że wy już widzieliście dwie z wspomnianych produkcji, ale nie chodzi niestety o Lombard Walusia, o niemiecki biznes Walusia i o pociągi. To właśnie rozmawialiśmy poza anteną, że szkoda, że to nie są pociągi Walusia.
1: Walusia, tak.
0: Że on tam nie ma jakichś udziałów w PKP albo jakichś jego
1: tak
0: znajomych.
1: Jakiś szwagier na przykład.
0: Mogłoby coś takiego być. Ale wspomniane obie produkcje miały już wcześniej pilotażowe odcinki w Polsat Play, także może oglądaliście i możecie nam coś powiedzieć na ten temat, jaki jest Waluś. W ogóle jak to wygląda? Piszcie facebook.com/radio DHT albo na naszej stronie. Może ktoś ogląda Polsat Play.
1: Tak, to zapraszamy do podzielenia się z nami jakimiś waszymi refleksjami. Natomiast warto też jeszcze wspomnieć, że widzowie Polsat Play zobaczą też nowe odcinki znanych formatów. Będą to Nie mów do mnie śmieciarzu, Polacy za granicą, Chłopaki do wzięcia, Łowca pedofilów, Drwale, Górale, Rolnicy budowlańcy.
0: Ja nie wiedziałam, że to aż tak jest.
1: Wszystko po prostu.
0: Ale wiecie, to są różne programy osobne, Drwale, Górale. Tak. To nie jest, że w jednym, każdy
1: Dokładnie.
0: Ma swój program.
1: Nadstoletni tatuśkowie, Klożan Story, Kołowrotek, Poszukiwacze historii i Tajna historia XX wieku. Także takie
0: czy
1: programy
0: są
1: będą.
0: Są też takie treści, że się można czegoś dowiedzieć, nauczyć. Ale...
1: I miejmy nadzieję, że już jednak na przykład programów o historii nie prowadzi Waluś, bo na przykład też wyobrażam sobie taki crossover, że uczy historii na podstawie tego, co ma w Lombardzie na przykład.
0: No jest to możliwe, ale też, że Waluś mógłby zostać właśnie górnikiem Drwalem i w tych wszystkich programach się pojawiać. To jest do zrobienia.
1: No nastoletnim tatuśkiem raczej by już nie mógł zostać.
0: Ale nie wiesz, ile lat ma ten Patryk Waluś, jego syn.
1: A to przed nim jest być może jakaś szansa.
0: Może jest nadzieja. Dobrze, słuchajcie, nie mamy niestety piosenki o Walusiu, bo tak jeszcze nie istnieje. Trzeba chyba nagrać. Będzie piosenka o pociągu.
1: Tak, będzie piosenka o pociągu, którą zresztą znacie z naszej anteny. Last Train to London i Elektrycy. Ja tak zawsze mówię, że to Elektrycy byli, bo na Electric Light Orchestra często język mi się plącze.
0: A, no widzisz, tak to jest.
1: Trzeba sobie życie ułatwiać.
0: Jest, ale też dobrze jest umieć się przyznać do swojej jakiejś tam słabości.
1: Oczywiście.
0: Do tego, co tam trochę wychodzi gorzej. Dobrze, to w końcu zastępuje Trójka.
1: Tak.
0: Ale jeszcze nie będzie o nowej ramówce.
1: Zaraz będzie o ramówce, tak, ale najpierw chwilę. Będzie o odejściach.
0: Tak, no bo przecież oczywiście to nie jest tak, że skład ostanie się taki, jaki był i wiele osób nie chce z tą Trójką mieć już nic wspólnego i zdecydowało o tym, żeby ze stacji odejść. Jest kilka takich osób i większość z nich o swojej decyzji powiadomiło na Facebooku, czy też w szeroko pojętych mediach społecznościowych. I tak w poniedziałek w rzeczonych mediach społecznościowych o odejściu z Trójki poinformował Patrycjusz Wyżga. Ja tutaj wam nie będę cytowała postów tych wszystkich dziennikarzy, bo to są z reguły posty bardzo emocjonalne, znajdziecie je na pewno na ich profilach. No ale takie mówiące o tym, jak to Trójka była ważna w ich życiu i tak dalej. Będę tylko cytowała te fragmenty, które są jakoś istotne w kontekście ich dalszych planów i tak dalej. Co do pana Patrycjusza, to od 2018 roku prowadził on popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Audycji na antenie nie ma, przypomnijmy, a współpracę z programem Trzecim rozpoczął jeszcze wcześniej, bo jesienią 2016 roku wtedy zaczął się udzielać przede wszystkim w tych audycjach ekonomicznych, no bo na tym się najlepiej zna. Tego samego dnia swoją decyzję ogłosiła Katarzyna Pruchnicka, prowadząca sobotnie Zapraszamy na weekend, godzinę wychowawczą oraz kulinarną audycję Anusz Widelec. Również na Facebooku o swoim odejściu powiadomiła Grażyna Dobroń. Ona ostatnio przygotowywała audycję Instrukcja obsługi człowieka. No i teoretycznie nie musiałaby już jej przygotowywać ani nic robić, mogłaby sobie odpoczywać, bo jest na emeryturze, ale dalej chce działać. W swoim poście na Facebooku napisała: mam kilka pomysłów na siebie i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca znajdziecie mnie na YouTubie, a jeśli nie tam, dam znać.

0: gdzie mnie szukać. My oczywiście śledzimy zawsze te dalsze poczynania dziennikarzy opuszczających Trójkę, więc jeżeli się tylko dowiemy, gdzie panią Grażynę można odnaleźć, to na pewno was o tym powiadomimy. Natomiast co do kolejnego dziennikarza, to już wiemy, gdzie go można odnaleźć. Współpracę z Trójką zakończył bowiem Tomasz Rożek, autor nadawanej od 2016 roku audycji popularno-naukowej Pytania z kosmosu. On się też wypowiedział na temat tej sprawy. To była audycja prowadzona przez dwie osoby. Moim partnerem był Marcin Łukawski, czyli przypomnijmy, prowadzący porannego Zapraszamy do Trójki, o którym będzie tutaj za chwilę też można już zdradzić. Marcina Łukawskiego nie ma, nie można przeciągać w nieskończoność czegoś, co się nie podoba sobie. Jak się nie podoba twórcy, nie powinno się tego ciągnąć. Tak właśnie to skomentował. No i wspomniałam, że już wiadomo, gdzie go można usłyszeć. I to dobra informacja dla wszystkich fanów pana Tomasza. Dołączył do grona współpracowników raportu o stanie świata. Podcastu tworzonego również przez byłego pracownika Trójki, Dariusza Rosiaka. A w zespole pracuje także m.in. Agata Kasprolewicz, która również się rozstała z Polskim Radiem kilka miesięcy temu, tylko że chyba za radiową jedynką, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Zdaje się, że tak.
0: Po raz pierwszy pan Rożek pojawił się jako gość podcastu w sobotę 26 września, więc ten odcinek jest już od tygodnia i będzie go można tam usłyszeć co dwa tygodnie, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jest gotowy tam występować co tydzień, no i się dzielić swoją naukową wiedzą, którą przedstawia w, myślę, przystępny dla wszystkich ciekawy sposób. Z kolei w środowe popołudnie o rozstaniu z Trójką na Facebooku oczywiście znów napisała Aleksandra Budka, prowadząca i wydawczyni związana ze stacją przez 8 lat. To jest bardzo młoda osoba, ona chyba ma 27 lat. Czy jak zaczęła pracę w Trójce, to miała 19. Matko, jak to się robi, że tak szybko można do Trójki się dostać? I to była jej pierwsza praca, no nie jest to zaskakujące, ale tak, potwierdziła to, napisała to w poście, że to było pierwsze jej miejsce pracy. Zawsze mi się wydawało, to nie jest tak, że coś ujmuje pani Aleksandrze, absolutnie nie o to mi chodzi, tylko o to, że zawsze mi się wydawało, że aby pracować w Trójce, to już trzeba się wylegitymować jakimś dorobkiem, prawda? Jakąś wiedzą?
1: A to może po prostu czasem wystarczy pójść i spotkać odpowiednią osobę na korytarzu i umiejętnie zagadać i może od czasu do czasu, bo wiadomo, że nie każdym, ale może i niektórym się coś takiego udaje, jeżeli masz jakąś osobowość, tak, którą jesteś w stanie ująć, tam powiedzmy, kogoś decyzyjnego.
0: Być może, jak sama pani Ola wyliczyła w swoim poście na Facebooku, jako wydawca i prowadząca współtworzyła audycję Markomania, Trzy Kwadranse Jazzu, Myśliwiecka 357, Ofensywa Soul, Muzyka Duszy, Trójkowy Budzik, Regeneracja. Wydaje mi się, że ona to prowadziła, nie wiem, czy zawsze, czy czasem, bo to był jakiś taki program, chyba o 4 rano, raz w tygodniu, zamiast Trójkowego Budzika, jak sugeruje nazwa, z muzyką reggae. Muzyczna Poczta UKF, Historia pewnej płyty, Trzecia strona Księżyca, Trójka żąda debiutów, Około południa, Muzyczny rozkład jazdy, no i w tonacji Trójki. To w ostatnim czasie prowadziła ten program, słyszeliśmy to, kiedy już tak na antenie się działo to, co się działo, nie było komu programu wprowadzić, to pani Ola była jeszcze na posterunku. No i była także wydawcą trójkowych koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale miała jeszcze jedno marzenie, którego niestety nie zdążyła spełnić, bo marzyło jej się, żeby stojąc na scenie wspomnianego studia ten koncert zapowiedzieć. No i to się nie udało, więc liczę, że może jeszcze kiedyś będzie taka okazja. Już zasygnalizowałam, że będzie tutaj o panu Łukawskim i to jest właśnie ten moment, bo po 24 latach pan Marcin Łukawski rozstaje się z programem Trzecim Polskiego Radia. On w programie Trzecim pracował od roku 1996, przygotowywał oraz prowadził w tej swojej antenowej karierze takie audycje jak Droga na Ostrołękę, Taka Niedziela, Tak się żyje, no ale najbardziej jest chyba znany z tego, że prowadził, był też wydawcą porannej audycji Zapraszamy do Trójki. On już raz odszedł, był jednym z tych, którzy solidarnie z Markiem Niedźwieckim w maju podjęli decyzję o odejściu. Potem wrócił, namówiony przez Kubę Strzyczkowskiego, jak też większość dziennikarzy. Gdy w sierpniu Strzyczkowskiego odwołano, zniknął ponownie, jednak aż do teraz nie sprecyzował, czy wróci na antenę, przebywał na urlopie. Nie było go w ogóle, to przypomnijmy, że nie było też Zapraszamy do Trójki ani rano, ani po południu i ten format nie wraca. I też taka ciekawa ciekawostka, że to właśnie jego typował Marek Niedźwiecki jako swojego następcę w prowadzeniu listy przebojów trójki, bo Marek Niedźwiecki i tak chciał odejść, oczywiście no wszystko się to miało odbyć inaczej, ale liczył, że mu się uda poprowadzić 2000 notowanie, no i że potem przekaże pałeczkę komuś młodszemu, a że był zadowolony z temu, w jaki sposób pan Łukawski kilkakrotnie zastępował go w liście przybojów, a że uważał, że robi to dobrze, to właśnie liczył, że on zostanie jego następcą, a i pana Niedźwieckiego, a i pana Łukawskiego na antenie, jak wiemy, nie ma. No dobrze, a co w takim razie na antenie jest?
1: No jest nowa ramówka, która to zadebiutowała, tak, zadebiutowała w czwartek, 1 października. Jak już wspominaliśmy, ma ona charakter tymczasowy, no nie dało się przez miesiąc przygotować nowej ramówki. To za trudne. No, ale co mamy w ramach tej nowej ramówki? Otóż mamy nowe pasma między godziną 4 a 6 rano. Nie będzie ich już prowadził Piotr Łodej. Będzie pojawiał się na antenie później, ale o tym za chwilę. Będzie tu audycja, która zatytułowana będzie, a właściwie jest, Trójka Budzi. I tu będziemy mieć prowadzących różnych, a będą to Michał Kirmu, Michał Migała, Justyna Grabasz, Jędrzej Kodymowski, Mateusz Tomaszuk i Michał Grabkowski, który, przypomnę, zaczynał w radiu Iława swoją radiową karierę.
0: Jak Jędrzej Kodymowski ma kogoś obudzić tym swoim głosem, to ja pozdrawiam, abym poszła spać.
1: No to może jest jeszcze dla tych, którzy się będą, wiesz, tam przewracać tak z boku na bok, ale lubią spać przy radiu. Znamy przecież takich, którzy lubią spać przy radiu, więc może na przykład lubią spać przy Jędrzeju Kodymowskim. Kto wie? Natomiast po godzinie 6 mamy poranny program Pora na Trójkę. Między godziną 6 a 8:45 poprowadzą dotychczasowa serwisantka Meloradia Małgorzata Łukomska i były prezenter Rock Radia i Antyradia Łukasz Ciechański. A co ciekawe, do zespołu dołączyła Karolina Pilarczyk. Można ją było usłyszeć już w pierwszym programie porannym na antenie Trójki z tego nowego cyklu. Tam o weganizmie pani głównie opowiadała.
0: Natomiast ona sportem się zajmuje, tak?
1: Tak, ona jakąś drifterką jest, tam coś, coś ma wspólnego.
0: Więc na pewno o tym też chce mówić, tak zapowiada w swoim poście na Facebooku, że właśnie podjęłaś te tematy sportu, które niekoniecznie są brane pod uwagę w mediach głównego nurtu.
1: I teraz tak, my sobie posłuchaliśmy podcastu, bo tu właśnie, tu taka ciekawostka. Dla tych, którzy chcą sobie słuchać audycji Trójki, a na przykład się spóźnili. Jest bardzo ciekawy podcast. Ja nie wiem, kto to robi. Nie wiem, gdzie w ogóle, czy to oficjalnie Polskie Radio, czy jakiś fan Trójki coś takiego tworzy. Ale, słuchajcie, i jest on dostępny tylko w podcastach Google. Więc podcast google.com i albo aplikacja mobilna i tam sobie wpisujecie Trójka. I znajdziecie podcast, w którym to są w zasadzie na bieżąco publikowane wszystkie audycje Trójki. Z muzyką, z wszystkim. Tam
0: ale niekoniecznie w całości.
1: Ale niekoniecznie w całości, tak. Zdarza się, że coś jest ucięte, nie ma też serwisów informacyjnych. Więc tam czasem może czegoś brakować, no ale dzięki temu na przykład mieliśmy okazję sobie posłuchać poranka. No i zapytam się, jak tobie się, jakie są twoje wrażenia z poranka? Bo powiem tak, wylała się fala hejtu na program poranny na Facebooku Trójki.
0: Powiem tak, nie słyszałam początku, bo istotnie został wycięty. Ponoć na początku pani prowadząca zaprezentowała horoskop i to mi się wydaje rzeczywiście, no może czymś takim, co niekoniecznie powinno się tam pojawić. Można było sobie ten element darować i rozumiem, że to się może trójkofanom nie podobać, bo jednak to nie są ich klimaty. Natomiast to, co było później, no to mi się wydaje taki poranek po prostu, jakich wiele. Bałam się trochę tego, że on będzie taki bardziej jakiś głupkowaty, no bo wiemy, jak czasami wyglądają poranki w stacjach komercyjnych.
1: Dokładnie.
0: To czasem próbuje być śmieszne, ale nie wychodzi i jest aż przegięcie w drugą stronę. Tutaj no nie jest aż tak źle. Jest to, moim zdaniem, taki typowy poranek, nie jestem jakoś zachwycona, ale nie jest to źle poprowadzone. Jest już bulwers też wśród niektórych osób o poglądach prawicowych, bo ja tego nie wiedziałam, że pan Cichański zasłynął tym, że kilka lat temu, jak jeszcze pracował w Antyradiu, kpił z katastrofy smoleńskiej. Tam wrzucał jakieś zdjęcia poćwiartowanych parówek z ketchupem, wiecie, ta druga Klaudia Jachira. I więc to się nie podoba niektórym osobom o prawicowych poglądach niezwiązanych z mediami publicznymi. Na zasadzie takich już tu wybieracie, taka jest krótka ławka. Także to rzeczywiście mają powód do bulwersowania się, ale rzeczywiście nie było jakichś takich dużych błędów w tym poranku. No, to na pewno, że program jest prowadzony w duecie, to on nadaje dynamiki.
1: Tak dokładnie.
0: Jest poranek tak potrzebny.
1: Ja muszę powiedzieć tak, no. Ja mam wrażenie, że dzięki temu w programie porannym w tej trójce się po prostu zrobiło świeżo. Tam ktoś otworzył okna i przewietrzył, bo no jest więcej, zdecydowanie więcej dynamiki. Ci prowadzący potrafią się, no taka prosta rzecz, czego na przykład nie było wcześniej. Ja na to bardzo zwracam uwagę. No ktoś tam się w końcu w intrach wyrabia. Czyli, czyli wiesz, jest i to też wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, każda piosenka ma taki fragmencik, który sobie można zagadać, ale potem to już nie, bo zaczyna ktoś śpiewać. I jak ktoś ma dobry radiowy warsztat, zwykle w stacjach komercyjnych, no to on po prostu się wyrabia. I chodzi o to, żeby coś inteligentnego powiedzieć w miarę, ale też się wyrobić przed tym intrem, przed końcem tego intra. I tu rzeczywiście widać, no, że po prostu Łukasz Cichański no ma doświadczenie ze stacji komercyjnych i że te jakieś takie wzorce, bo no stacje komercyjne mają swoje pewne dobre wzorce. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystko z komercji przeszczepiać do radia publicznego, ale jednak trochę by można, a może nawet i więcej. I powiem tak, rzeczywiście ktoś, kto był przywiązany do starego programu porannego Trójki, do Zapraszamy do Trójki, rzeczywiście może się czuć zszokowanym. Natomiast jak dla mnie, to ja mógłbym skomentować to tak i powiem szczerze, sam się po sobie nie spodziewałem takiego komentarza, ale powiem tak, no dziwne, że dopiero teraz.
0: A wiesz, tu jest przynajmniej jakaś zmiana, bo potem to tak, tak. Trochę chcą zmieniać, a jeszcze nie wiedzą, o co
1: dokładnie.
0: Chodzi, ale to za chwilę. Ale to zaraz przejdziemy do tego, co później. Jest jeszcze malutka zmiana, jeżeli chodzi o salon polityczny Trójki, prawda? Bo on się przesunął.
1: I szczerze mówiąc, wydaje mi się to też dość dobrym ruchem, że on jest że on jest na końcu programu porannego, a nie rozwala tego poranka. Bo kiedyś było o godzinie 8.13, a teraz został przesunięty na godzinę 8.45. Więc mamy jakby cały poranek, a potem mamy salon polityczny pani Beaty Michniewicz, no prawdopodobnie po prostu do godziny 9.00. On sobie trwa. Jeżeli kogoś interesuje polityka, to sobie tego posłucha, a jak nie, to zmieni stację na te 15 minut i będzie sobie mógł wrócić na godzinę 9 do Trójki, bo wtedy od poniedziałku do czwartku mamy muzyczną pocztę UKF. Pan Tomasz Żonda będzie prowadził ten program.
0: On jest wierny.
1: Tak, on jest wierny. A w piątki mamy program Winien i Ma. To o godzinie 9.
0: Program Winien i Ma jest tu, gdzie był, a w przypadku muzycznej poczty mamy przeniesienie z 14 na 9. I to nie jest jedyne przeniesienie na wcześniejszą porę.
1: Dokładnie. Mamy też powtórkę z rozrywki, bo ona zamiast o 13 będzie się pojawiała od poniedziałku do czwartku o godzinie 10. Więc ja nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Jeszcze nie wiem, co ja uważam.
1: Ja też nie wiem, co ja uważam. Spotkałem się z takimi głosami, że po co ta powtórka z rozrywki tak wcześnie? Ludzie są w pracy, ludzie chcą słuchać muzyki, ale halo, ludzie o 13 to też są w pracy i też chcą słuchać muzyki. Więc ja nie wiem, o której ta powtórka powinna się pojawiać, żeby nie kolidować z tym, co jest w pracy.
0: Zalewskiego było o 22.30.
1: I za krótko była.
0: I narzekali.
1: Za krótko była, tak.
0: Więc nie dogodzisz.
1: W piątki natomiast o godzinie 10 mamy program Myśli Dziecka 357 Katarzyny Stoparczyk. Od godziny 11 do 15 z kolei będzie emitowane nowe pasmo Trójka do trzeciej, prowadzone przez Piotra Majewskiego i Piotra Łodeja. W tym paśmie między innymi pojawią się reportaże, które były kiedyś emitowane po godzinie 18, oprócz tego o 11.45 5 będzie emitowana powieść w odcinkach, mini słuchowisko o godzinie 13.10. To mini słuchowisko to będzie taka krótka humoreska albo kryminał. No, proszę, to niezły rozrzut. A także prezentowane będą zwroty i idiomy językowe, między innymi po angielsku, francusku czy włosku, znane z piosenek. Ty słuchałaś chyba troszeczkę tego programu, czy nie?
0: Troszeczkę, nie za dużo. No to mi się wydał takim... no typowym, niewyróżniającym się pasmem, no jakaś dynamika wiadomo, że jest, bo są dwie osoby, ale nie jest ono jakieś innowacyjne czy coś w tym rodzaju. Myślę, że warto skomentować postać pana Piotra Majewskiego jeszcze, bo Piotr Łodej, to przypominamy, to jest ten trójkowy budzik, który awansował, bo on chyba czekał na to tylko.
1: W końcu się będzie mógł wysypiać.
0: No wreszcie, Boże. Natomiast Piotr Majewski, to jest ciekawa historia, prawda? Bo on był protegowanym, można tak chyba powiedzieć, Kuby Strzyczkowskiego, który chciał go uczynić swoim zastępcą, gdy jeszcze był dyrektorem. To jest dziennikarz, który był kiedyś w Trójce, a potem w Radiu dla Ciebie. No, ale pani Kamińska cały czas nie chciała tego pana Piotra Majewskiego nominować. Jak już Kuba Strzyczkowski odszedł, to nagle się okazało, że pan Piotr Majewski dostał nową funkcję, szefa redakcji publicystyki kulturalnej, bo teraz oni zmienili redakcję publicystyki na redakcję publicystyki kulturalnej, bo ta trójka ma mieć taki profil przecież kulturalno-muzyczno-rozrywkowy,
1: tak jest.
0: I tej publicystyki w tym takim dosłownym rozumieniu oni się pozbywają. Więc tutaj nagle ten pan Majewski dostał taką funkcję, plus dostał 4-godzinny program od poniedziałku do piątku. To można by się było tak zastanowić, czyim on jest człowiekiem, czy bardziej Kuby Strzyczkowskiego, czy pani prezes i tego obecnego dyrektorstwa.
1: A może po prostu nikomu nie przeszkadza?
0: Może coś w tym rodzaju.
1: Poza tym, skoro pracował w RDC kiedyś, to zna się z panem Markiem Wiernikiem. No, to może w tę stronę należy czegoś szukać. Natomiast po godzinie 15 mamy w tonacji trójki, czyli tu się nie zmienia, ale prowadzący nam się trochę zmienią, bo będą Radosław Okrasko, Michał Kirmuć, Piotr Baron i Marek Wiernik. Natomiast po godzinie 16 mamy popołudniowe pasmo do trójki zaprasza i tu powiem szczerze, ja do końca nie wiem, co to tu się będzie działo. No na pewno wiadomo, że się pojawia Witold Lazar, bo on się pojawił w czwartek, w piątek się pojawił Piotr Firan i jeszcze gdzieś Karol Gnat ma się pojawiać w tym
0: pasmie. No to znaczy
1: pasmie.
0: Plan jest niby taki, że 4 razy w tygodniu Lazar, raz w tygodniu Gnat. Więc może jest tak, że akurat wczoraj ten Karol Gnat nie przyszedł i przyszedł Piotr Firan z czwórki, bo Karol Gnat, też przypomnijmy, na antenie jest od tam kilku tygodni, tak? On się już tam wprawia, więc to nie są dywagacje, czy będzie w ogóle, czy go nie będzie. No tylko być może coś tam jest jeszcze dopieszczane, jeżeli chodzi o kształt tego popołudnia, ale w ogóle nie wiadomo, o co chodzi w nim, prawda? Tak trochę.
1: Dokładnie. Dokładnie. Tak jakoś powiem szczerze, nie bardzo też wiem, o co tu chodzi w tym programie popołudniowym, bo miałem okazję go posłać trochę i szczerze mówiąc, jakby mnie kto pytał o zdanie, a wiem, że nikt nie zapyta, ale i tak powiem.
0: No, ja zapytam, jakie jest
1: aha,
0: twoje zdanie.
1: No to dobrze, to dziękuję, że chociaż ty. Dobrze. Miałem co prawda bardziej na myśli Zarząd Polskiego Radia, ale słuchaj, wszystko przed tobą. Wszystko przed tobą. Natomiast ja bym bardziej przesunął to jakiś duet prowadzących na popołudniówkę, czyli na ten tak zwany drive time, kiedy ludzie siedzą w samochodach, wracają z pracy do domu bardzo często, czy gdzieś tam sobie jedzą obiad i tak fajnie, żeby coś potowarzyszyło, tak jak podobnie jak na poranku, to żeby jednak coś tam takiego wrzucić, taką audycję, a między godziną tam 11 a 14, to myślę, że zdecydowanie mógłby tam być jeden prowadzący z jakąś taką nieinwazyjną audycją. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest na przykład wrzucanie tam reportażu.
0: Też nie wiem, ale rzeczywiście tak jest, no to jest taki utarty układ, prawda, w wielu miejscach. Mamy rano duet, no i jeżeli już, no to on się po południu też się często pojawiają, chociaż to nie takie oczywiste jak w przypadku poranków, ale no przecież tam dalej chyba są po południu jakieś materiały reporterskie, więc co tak naprawdę się zmieniło poza nazwą i prowadzącymi i tym, że te reportaże stamtąd wyrzucili? Dalej jest jakieś podsumowanie dnia ekonomiczne po 18, więc tutaj no nikt nie wymyślił koła. i nie ma chyba na to jakiejś takiej innowacyjnej wizji.
1: Dokładnie, no ale zobaczymy, wszak ramówka ma charakter przejściowy, tymczasowy, więc to się jeszcze może zmienić. Między godziną 19 a 22 będą nadawane od poniedziałku do czwartku godzinne autorskie audycje muzyczne. Ich autorami mają
0: to
1: być...
0: To tak jeszcze nie wygląda chyba, bo na razie tak. To były dwugodzinne.
1: Dwugodzinne, ale, ale mają być po... No tu w ogóle jeszcze się sporo tak. Zmienia. Ich autorami mają być między innymi Michał Margański w poniedziałki o godzinie 19, Jan Ptaszyn-Wróblewski w poniedziałki o 21, Marek Wierniko we wtorki o 20, Piotr Baron w środy o 20, Marta Malinowska w czwartki o 19, a w piątki w tym paśmie pozostaje program Piotra Barona zatytułowany Moje Przeboje.
0: Czyli to ten taki, wiecie, zastępnik za listę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, mówimy, który, no być. Właśnie, powinna być lista, a listy nie ma i chyba tak szybko nie będzie, no chyba, że... Chyba,
0: jakaś nowa.
1: No właśnie, albo po prostu no, dyrekcja wyda prikaz, że ma być lista. No to będzie lista, tylko ciekawe, kto ją poprowadzi. Ale myślę, że ktoś się znajdzie.
0: Kodymowski.
1: Ja cię proszę, wypluj to słowo, bo jak nawet nie mam jakiegoś, nie wiem, nabożnego szacunku do trójki i daleki jestem od takich bardzo wiernych miłośników trójki programu Trzeciego Polskiego Radia, to jednak lista prowadzona przez tego prezentera, to chyba jednak, no nie. To już by było nawet i dla mnie za dużo. Natomiast tak, Klub Trójki ma zostać przeniesiony z godziny 21 na 22, ale na razie to się jeszcze nie stało. Tak, na razie jeszcze...
0: W tym tygodniu, co minął, bo teraz to nikt nie wie, co się będzie działo.
1: Dokładnie. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy weekendową ramówkę i tak naprawdę to tak, jest sporo rzeczy, które pozostaje, bo Śniadanie w Trójce pozostaje, audycja podzwrotnikowa.
0: To przecież.
1: No, trójkowo-filmowo, lista osobista, francuski łącznik, trzecia strona medalu. Na przykład będzie jeszcze chyba w niedzielę po 12:00 rock and roll historia powszechna, no ale to raczej będą powtórki po prostu tego, co tam tak. Piotr Metz swego czasu zrobił. Ale z nowości, bo są też nowości, wyobraź sobie, że będzie audycja lifestyle'owa.
0: O Boże.
1: W niedzielę, między 8 a 9:00 i poprowadzi ją Anna Popek.
0: O Jezu. No. Wspaniale. Wszyscy tak. Tylko fani już się zacierają rączki.
1: Anna Popek, ja pamiętam, że pani Anna Popek to kiedyś się pojawiła w Radiu Wnet i tam opowiadała na przykład o jakichś swoich wrażeniach z pielgrzymki. To ciekawe, czy to będą takie audycje lifestyle'owe też w Trójce. Bo to niedziela, to...
0: No, się okaże. Są jeszcze ploteczki, że program Gitarą i Piórem ma się pojawiać w niedzielę o 20:00. Nie wiemy jeszcze, czy to prawda.
1: I wirtualne media, bo to wirtualne media pisały o tym, że ma być muzyka klubowa w Trójce. I to w weekendy przez 6 godzin, a w tygodniu przez dwie. Tylko ja się pytam, kiedy?
0: Nie wiemy tego jeszcze. Może chodzi o noce, ale w sumie to trudno stwierdzić, więc myślę, że będziemy wam tutaj uzupełniać informacje o tej Trójce.
1: Tak, bo na razie wiemy tyle. To prez dotarł do jakiegoś szkicu ramówki. No i to się tak mniej więcej zgadza. Tam wiadomo, pewne rzeczy są rozbieżne, o tym mówiliśmy, a zobaczymy, jak to będzie od przyszłego tygodnia. No i prawdopodobnie jeszcze pewne rzeczy będą dopinane, bo no, ta tymczasowość tej ramówki to wiele mówi. Cóż, powiem tak, nie jest źle. Trójka to nadal jest radio, które nie ma takiej jakiejś spójności, więc tu ja się wzrostu słuchalności nie spodziewam. Ten poranek jest takim dobrym prognostykiem w kierunku tego, gdzie należałoby to wszystko jednak mimo wszystko kierować i jak to powinno funkcjonować, jak powinno funkcjonować radio w XXI wieku, nawet jeżeli jest polskim radiem i jeżeli chcemy, powiedzmy, podążać za jakimiś takimi zachodnimi trendami, które się sprawdzają, proszę sobie sprawdzić, jaką słuchalność ma chociażby BBC. jedynka czy dwójka, to wydaje mi się, że to byłby dobry trop. Natomiast no, na razie nic na to nie wskazuje i ja się też nie spodziewam wzrostu słuchalności trójki w najbliższym czasie. Ja się wręcz przeciwnie spodziewam spadku słuchalności trójki w najbliższym czasie.
0: Właśnie miałam powiedzieć taką prawdę oczywistą, ale myślę, że zrozumiesz, do czego zmierzam. Ani Agnieszka Kamińska, ani Michał Narkiewicz i Jotko nie są Witoldem Laskowskim.
1: Tak.
0: W tym sensie, że nie mają jakiegoś dobrego, złego, mniej lub bardziej kontrowersyjnego, ale całościowego pomysłu na przewrót tej anteny, który oczywiście by się nie spodobał słuchaczom teraźniejszym, ale tak naprawdę zmienia się nie aż tak znowu dużo. Poza tym porankiem można by powiedzieć, że w niektórych miejscach po prostu zmieniają się nazwy i są pasma pozamieniane, więc nie spodziewałabym się, aby to sprawiło, że przybędą tutaj nowi słuchacze. Co najwyżej będzie odpływ, bo teraz co by się nie zrobiło, to i tak będzie odpływ, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja wokół trójki i też wiadomo, jakie podejście mają trójkofani, prawda? Ale nie ma tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiejś zmiany, rewolucji na zasadzie, że będzie Britney Spears, tak jak było za Laskowskiego, która sprawiłaby, że przyjdą słuchacze całkiem nowi.
1: Dokładnie. Więc no, zmiany jakieś są, pewne kierunki, może nawet i dobre, natomiast to nie jest tak, że jak zmienimy jedną audycję, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tu naprawdę trzeba by było porządnie to wysprzątać antenę trójki. No i też poza wszystkim, ale to jest poważniejszy problem i tu w ogóle dyskusja na temat anten Polskiego Radia i na temat tego, jak to właściwie powinno wyglądać, bo ja mogę być za zmianami, ale to, co mi się bardzo nie podoba, no oczywiście wiadomo, to ci ludzie sami z trójki też gdzieś tam odchodzą, ale też no nie podoba mi się mimo wszystko to, że dla tych ludzi tak naprawdę w tym momencie to nie za bardzo jest gdziekolwiek miejsce, gdyby oni nawet chcieli zostać. To na antenie, jeżeli realizujemy jakąś nową wizję, a powiedzmy ktoś nie będzie do tego przygotowany, czy merytorycznie, czy jakoś tak osobiście po prostu, no to nie będzie dla nich miejsca. A to też tak nie powinno być.
0: No, to jest prawda. No dobrze, ale bez względu na to, co my tam sobie będziemy o tym sądzić, to ci wierni trójkofani będą mieli wiadomo jakie opinie na ten temat.
1: Oczywiście.
0: Piosenka, którą teraz zagramy, w pełni im odpowiada, a jest to utwór, który pan Patrycjusz Wyżga, o którym była mowa, że z trójki odchodzi, zagrał w swojej audycji Zapraszamy do trójki, takiej dość sugestywnej, pierwszej po powrocie swoim z urlopu, wtedy w maju, kiedy była mowa właśnie, kiedy była ta sytuacja z Markiem Niedźwieckim, kiedy już antena zaczynała upadać na tych przynajmniej kilka dni, dopóki Strzyczkowskiego nie powołano na dyrektora. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy pan Wyżga odejdzie z trójki, czy nie. On wtedy nie odszedł, nie podjął tej decyzji w maju, tak jak inni dziennikarze, ale no, jak już mówiliśmy wielokrotnie, nie oczekujemy od dziennikarzy heroizmu, a on no, wprost sygnalizował, że wie, co się dzieje i że to mu się nie podoba. I tę audycję zakończył piosenką Wojciecha Młynarskiego. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? No to teraz posłuchajmy.
1: I panie, teraz już i panie.
0: Tak.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Minęła godzina 18, a my jeszcze w polu. A my jeszcze w polu. Jeszcze.
0: Jeszcze dwa wejścia i...
1: I wspomnienia.
0: I niespodzianka. Wspominanie. Także zostańcie z nami, jesteśmy cały czas w radiu i w polskim radiu jesteśmy i tak nie po kolei trochę idziemy, bo teraz będzie o jedynce, a za chwilę o czwórce.
1: Tak.
0: Ale to
1: jest
0: wszystko dlatego, że ta trójka wywołuje tyle emocji, a pozostałe anteny chyba nieco mniej. A na początek, jak już wspomniałam o jedynce, bo tutaj zmiana na antenie radiowej jedynki, wystartowało dziś nowe poranne pasmo Wolna Sobota z jedynką, które zastąpiło właśnie ten dzień tygodnia, czyli w soboty Sygnały Dnia. O tym też już mówiliśmy, że w soboty Sygnałów Dnia nie będzie, ale spokojnie od poniedziałku do piątku ten program zostaje. No a w sobotę będzie właśnie Wolna Sobota. Audycja zaczynać ma się o godzinie 6, potrwa do 9, chyba tu nie ma zaskoczeń. Prowadzić ją będzie dziennikarz znany z Sygnałów Dnia i Lata z radiem Daniel Wydrych. W bloku znajdą się m.in. Omówienia najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych, reportaże, przeglądy newsów z mediów społecznościowych z całego tygodnia. Ma być natomiast znacznie mniej bieżącej polityki, czy na pewno? Zaraz się okaże. Wydrych przyznaje, że bardzo liczy na żywy udział słuchaczy, z którymi będzie kontaktować się na bieżąco telefonicznie i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tak więc no ma to być teoretycznie taki lżejszy program, no ale w trzeciej godzinie audycji przeglądy prasy będą, ale to nie tak jakieś, wiecie, lekkiej prasy, nie wiem, przykład plotkarskiej, no przynajmniej na to się nie zapowiada. No to będą przeglądy prasy z całego tygodnia i je będzie przygotowywać i prezentować Aleksander Wierzejski. Dlaczego wnoszę, że to nie będą takie leciutkie weekendowe przeglądy prasy? Bo on jest dziennikarzem związanym z portalem Poland Daily, a wcześniej był związany z Radiem Wnet i Telewizją Republika. Także wiecie, o co chodzi, wiecie, jaka jest linia partyjna, więc się można domyślać, z jakim nastawieniem będą prezentowane te przeglądy, no chyba, że się mylę i pan Wierzejski tutaj pokaże jakąś swoją inną twarz i będzie jakieś takie ciekawostki z prasy wyciągał, takie w sam raz na wolną sobotę. Przenosimy się do czwórki. Czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta, że istnieje taki kanał Polskiego Radia?
1: Jak na pewno tak? Pamiętają ci, którzy słuchają radia przez internet albo mają dostęp do radia cyfrowego, do DAB+.
0: Tak, bo tylko tam już od kilku lat czwórki można słuchać. No i ona ma dla nas nowe propozycje programowe. Jest tutaj, myślę, kilka ciekawych programów. Podzieliliśmy sobie je na dwie części. Jedne to takie, nie wiem jak je nazwać, no
1: słowne.
0: Programy. Tak, audycje słowne, publicystyczne, nawiązujące do różnych tematów, różnych obszarów. No a drugi to audycje muzyczne. I to właśnie, jeśli chodzi o te słowne, jest najwięcej nowości. No na przykład, jeżeli jesteście fanami gier komputerowych i e-sportu, no to dla was jest audycja Łukasza Chmiela, gamingowy Flash, pojawiający się we wtorki i czwartki o 8.45. To będzie audycja zawierająca aktualności ze świata gamingu, premiery, wyniki meczów, starć ligowych oraz mistrzostw. Z kolei w piątkowych audycjach Rozbiegani o godzinie 9, raz w miesiącu one będą emitowane, będzie można posłuchać o klubach i drużynach studenckich, bo w ogóle tematyka studencka będzie tutaj bardzo istotnym elementem tej nowej ramówki. Tak uporządkowałam te informacje, że opowiadamy o tym, co się dzieje rano, później co na popołudnie ma dla nas czwórka, no tylko że w różne dni tygodnia te poszczególne propozycje się pojawiają. Natomiast codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10.30 w cyklu książki w czwórce będzie można posłuchać fragmentów dzieł z kanonu literatury polskiej i światowej, a w piątki rano o godzinie 10.40 w cyklu Sztuka Młodych informacji na temat tego, co ciekawego dzieje się na polskich uczelniach artystycznych, w szkołach średnich i kołach naukowych oraz na wystawach. No właśnie, wspominałam o audycjach studenckich. Taką właśnie jest Strefa Studenta, nowa audycja, w której we wtorki o 14.00 Weronika Puszkar omówi tematykę interesującą dla studentów. I będą się pojawiały takie zagadnienia jak kierunki i uczelnie. No nie wiem, czy w październiku jest sens o tym mówić, już się wszyscy zapisali na studia te, jakie tam chcieli, także nie wiem. Praktyki, no to zawsze aktualne będzie. Nauka online, no właśnie to teraz takie na czasie. Studia za granicą, koła studenckie, zdalne sesje, akademiki i mieszkania, koszty studiów online, życie studentów w dobie pandemii, czy rynek pracy dla młodych w tym trudnym czasie. Podobna tematyka będzie też poruszana w środy i w czwartki o godzinie 15.45 w programie Strefa Studenta Ekspres. Takie krótsze, ekspresowe wydanie. W cyklu reporterskim Ekonomik we wtorki o 14.45 znajdą się tematy budżetu domowego, rady jak oszczędzać, jak pożyczać i się nie zadłużać. Z kolei w każdą środę o 14.45 Szymon Jaworski zaprezentuje cykl reporterski Droga do pracy, w którym znajdą się praktyczne wskazówki, jak i gdzie szukać zatrudnienia i od czego zacząć. Nowością będzie również cykl OMG, czy w zasadzie powinnam powiedzieć OMG, żeby było tak bardziej światowo. Rozwinięcie tego skrótu w tym akurat przypadku tej audycji to ogarniamy mowę geeka. Moim zdaniem bardzo kreatywny pomysł, żeby tak właśnie taki tytuł wymyślić i takie rozwinięcie tego skrótu. To jest cykl reporterski o języku w sieci. On się będzie pojawiał w czwartki po godzinie 17, a prowadzącą będzie Agata Nowotnik. To taki dla ciebie chyba program. Myślę, że jakoś ci bliska tematyka.
1: Tak. Tak, to z pewnością bliska mi tematyka, natomiast no, raczej podejrzewam, że większość z tych terminów, które tam gdzieś będą, bo zakładam, że to właśnie o tym będzie, o różnego rodzaju takich terminach z branży IT i podobnych rzeczach, no to pewnie już to i tak znam, ale kiedyś pewnie rzucę uchem, jak nie zapomnę. Natomiast teraz przechodzimy do muzycznych propozycji, jakie ma nam do zaoferowania czwórka, no i mamy tu nową audycję, Plantacja Dźwięku. Te audycje prowadzić będzie Małgorzata Jakubowska. Ona pojawiać się będzie w każdy czwartek. Nie, wtorek.
0: Wtorek.
1: O godzinie.
0: Podobało mi się to, że z wtorku i czwartku zrobiłeś czwartek.
1: Czwartek, tak. To ładnie. No też jestem kreatywny. Jak widzisz, nawet jak nie do końca jest to przewidziane. Ale w każdy wtorek o godzinie 9 ta audycja będzie się pojawiać. Małgorzata Jakubowska zaprezentuje utwory z pogranicza soulu, R&B, K-house'u? House'u? Czym się różni K-house od house'u?
0: A ty mnie pytasz? Nie.
1: A może
0: K-house to samo co K-pop?
1: K-pop, znaczy? Może właśnie koreański house. To
0: ale
1: ciekawe.
0: Może niekoniecznie, ale K-pop też będzie na antenie.
1: No, będzie. I muzyka eksperymentalna też będzie w tej audycji, muzyka elektroniczna i dream popowej. Również muzyki będziemy mogli tu posłuchać. Oprócz tego słuchacze będą mogli proponować swoje piosenki. No więc rzeczywiście będzie interesująco. Natomiast w każdą sobotę o godzinie 18 aż do połowy listopada czwórka zaprezentuje występy artystów grających na tegorocznej czwartej scenie czwórki. No i jeszcze tu mamy cały wypis audycji muzycznych, które już w większości były na antenie programu czwartego, Klubowe Ikony i Kluboteka, to są audycje, które prowadzi DJ Bird. Bastion i Funkadelia to prowadzi Funk Harper. Poralexa, kto może prowadzić Poralexa?
0: Lex,
1: brawo. I to jest audycja z muzyką elektroniczną. Z kolei program Niedzielna Sesja, który prowadzi Tomek Rawski, to jest audycja również z elektroniką. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na dance, no to jest audycja Prywatka. No i Wszystko Gra. To jest program, który prowadzi ta sama pani, czyli Ula Kaczyńska. We Wszystko Gra, z tego co wiem, będzie muzyka polska. No chyba, że również i w Prywatce będzie polska muzyka dance, ale to już zapowiada się wtedy dość osobliwie, jak na czwórkę. Rockblock, Bartek Koziczyński, ten program poprowadzi, muzyka rockowa, Numer Raz Wita Was i Czwarta Fala Dużego P, to będą audycje z hip-hopem i rapem. Pogłos to z kolei audycja prowadzona przez youtubera Gargamela, który nawet jeżeli czasem w swoich filmach, których ostatnio jakoś nie widzę, ale który jeżeli nawet czasem w swoich filmach miał coś ciekawego do powiedzenia, to mnie zawsze strasznie irytował swoją manią na podkreślanie różnych swoich fragmentów wypowiedzi za pomocą niebotycznego przesteru. Po prostu przez to strasznie źle oglądało się jakiekolwiek jego wypowiedzi. Natomiast mamy jeszcze Off Control Mateusza Tomaszuka. W ramówce pozostają również Strefa Drake Makena. Będzie audycja to z muzyką reggae, folkow. Maciej Szajkowski zaprasza na ten program. O, ten audycje Macieja Szajkowskiego to długo, długo już są na antenie i pozostaną. No i będzie jeszcze Teraz K-pop, czyli audycja z muzyką koreańską. Z popem tak. Koreańskim.
0: Tak będzie, muzyka, która ma wielu fanów.
1: Ale z południa, żeby nie było. Chyba, że tam... tak. Chyba, że ktoś tam pociąbo zagra, no ale to...
0: Coś czuję, że tak nie o to tutaj chodzi, tylko o BTS, a nie o pociąbo. Ciąba. U nas teraz zupełnie inne klimaty. Nie czwórkowe, ale nie mogłam po prostu sobie odpuścić tego, że skoro jest tyle audycji dla studentów, z czego ta strefa studenta jawi się taką najważniejszą, no to jest taki utwór opisujący studencką rzeczywistość jakieś kilkadziesiąt lat temu, a w strefie studenta będziemy mieć studencką rzeczywistość obecnie. Ten utwór chyba już kiedyś u nas był, ale sobie zupełnie nie możemy przypomnieć kiedy, więc mamy nadzieję, że wy też albo nie pamiętacie, albo chcielibyście jeszcze raz usłyszeć Andrzeja Rosiewicza, tak, bo on kiedyś takie utwory śpiewał, teraz to tam inne, tramping, trendy, endy, inne tam klimaty, płonie tańcza i płacze geje, no a kiedyś śpiewał takie utwory jak Student Żebrak, ale pan.
1: Radio DHT. Bardzo to ładna piosenka, ale się już skończyła.
0: Tak, a my dalej pozostajemy w świecie radiowym, w eterze lokalnym chyba przede wszystkim, bo garść tego rodzaju informacji, też zahaczymy o radiofonię internetową, cyfrową, no będzie tego jeszcze troszeczkę, a potem już wspominamy. Już tydzień temu mówiliśmy o tym, że w Koninie startuje któreś już z kolei w tym mieście, w historii tego miasta,
1: radio
0: lokalne
1: Konin.
0: Radio Konin FM tym razem, bo tak. Kiedyś było bez FM. No i to radio doczekało się już streamu w internecie, więc nawet nie będąc mieszkańcem Konina, tudzież nie będąc w tym mieście, można tego radia posłuchać i my skwapliwie skorzystaliśmy z tej możliwości. Co uważasz?
1: Na wstępie... Bardzo się,
0: listu,
1: no tak, bardzo się cieszę, że mamy do czynienia z kolejną rozgłośnią lokalną.
0: No to wiemy już,
1: to jest, tak, i to jest, i to jest rzecz pozytywna, jaką mogę powiedzieć o Radiu Konin FM. No teraz co do muzyki. Stacja prezentuje dość osobliwą mieszankę muzyki tanecznej, muzyki disco polo, utworów starszych. I czy czegoś jeszcze? O czymś zapomniałem?
0: Disco polo.
1: I jakieś tam brzmienia cygańskie wręcz nawet, takie trochę zahaczające, czy jakieś takie biesiadne nam się od czasu do czasu pojawiają. Powiem szczerze, dla mnie ta mieszanka jest absolutnie niestrawna. Ja nie mam nic przeciwko muzyce tanecznej. Ja wiem, że trzeba wyrabiać polskie normy grając, jeżeli no, kierujemy się w stronę muzyki tanecznej, to nawet i muzykę disco polo, tak, jeżeli chcemy, żeby to było spójne, ale nawet te piosenki, które tam są, to po prostu ta mieszanka jest jakaś taka osobiście dla mnie nie bardzo strawna. Często są to utwory jakieś totalnie nieznane i też poziom ich wykonania niekiedy wcale nie jest jakiś taki rewelacyjny. Sporo różnych dziwnych coverów tam się pojawia. Jakaś Monika Borys, co ty królu złoty w jakiejś dziwnej tanecznej wersji. Pierwszy raz to usłyszałem.
0: Tak.
1: Obok tego potrafi zagrać na przykład Grażyna Łobaszewska chyba, tak? Jakiś taki bardzo spokojny utwór się tam pojawił.
0: Akurat tego tam nie słyszałam, ale no jakiś perfekt, to tam będzie, a za chwilę właśnie będzie coś tanecznego, jakiś akcent, coś tam takiego, więc no rozumiemy oczywiście, że brzmienia taneczne się sprawdzają, że ludzie to lubią, ale tutaj to już jest tak no hardkorowo, powiedziałabym, w porównaniu do innych stacji z tego typu brzmienia.
1: Dokładnie. Tak sobie na przykład świeżyłem dla porównania Trendy Radio, którego dawno, dawno nie słuchałem i powiem szczerze, że zdecydowanie jakoś bardziej podeszła mi ta ich playlista, mimo klasyki w nocy, którą grają, to chyba, żeby mniejsze za X-y płacić. Ale tam po prostu jest to, mam wrażenie, jednak mimo wszystko bardziej spójne. Tu na razie też i prezenterzy chyba nie do końca się potrafili rozkręcić, bo na razie to jakoś tak wszystko wygląda, że się uczą, ale no miejmy nadzieję, że się nauczą i że to będzie wszystko dobrze brzmiało i że będzie jakoś fajnie.
0: No właśnie, bo ci prezenterzy no... Powiem szczerze, że jest takie wrażenie czasami pewnej sztuczności w tych ich wejściach, prawda? Oczywiście rozumiem, że to nie jest łatwe w pierwszych dniach na antenie się pojawić już w takim właściwym kształcie. My tu też mamy różne wpadki. Ja na początku, no akurat RTV jest moją pierwszą audycją prowadzoną w radiu, więc też byłam taką debiutantką, nadal nią jestem, bo przecież dalej się jakoś tam uczę, się cały czas uczę.
1: Ja też się cały czas uczę.
0: Ale ty masz o ile dłuższy staż.
1: Ale się cały czas uczę.
0: Więc wiem, z jednej strony, że to łatwo krytykować, ale po prostu no, wydaje mi się, że też warto wiedzieć, co ewentualnie, nad czym można popracować.
1: Ja szczerze mówiąc, to ja mam wrażenie, że te wejścia, przynajmniej w pierwszym dniu emisji Radia Konin FM, to były po prostu nagrane.
0: Nagrane, tak, oczywiście, ale właśnie, no może im tak łatwiej jest na przykład na ten moment. Co nie zmienia faktu, że właśnie czuję się jakiś taki brak naturalności w tym wszystkim. Niektóre wejścia są lokalne, a niektóre Żelek, Wałęsa, coś tam.
1: Tak, czyli takie typowe Michałki z internetu.
0: Tak, dokładnie. Więc no, oczywiście kibicujemy, jak to wszystkim projektom lokalnym, trzymamy kciuki, natomiast to po prostu chyba radio nie dla mnie muzycznie, bo też jak najbardziej rozumiem potrzebę emitowania muzyki tanecznej, choć nie jest ona moją muzyką najbliższą sercu, ale tutaj to już jest dla koneserów takiego gatunku.
1: Wiesz co, a ja mam sentyment do na przykład Eurodance'u, czy do muzyki tanecznej tak ogólnie. Faktem też nie mogę już z biegiem lat jej słuchać jakoś dużo, bo po prostu nie jestem w stanie, ale no nawet i dla mnie jako dla osoby, która ma też sentyment do tych brzmień, to jakoś też ten dobór muzyki, zestaw, ta playlista, no nie jest jakaś najtrafniejsza. Chociaż pojawiały się gdzieniegdzie głosy, na przykład na forum Radio Polski, że ludziom się podobało, że to takie wynalazki gdzieś tam odkopane, ale to ja mam wrażenie, że okej, co innego to jest odkopać jakąś piosenkę, która kiedyś była jakimś tam powiedzmy przebojem, a została teraz zapomniana, bo są takie utwory, a co innego wyciągnąć coś, co w ogóle nigdy nie było znane, nikt na to nigdy nie zwrócił uwagi i z jakiegoś powodu bardzo często nie zwrócił na to uwagi, bo po prostu utwór był słaby.
0: No tak. Nieco inna muzyka zapowiada się, bo to jeszcze nie wiadomo dokładnie, co będzie w kolejnym radiu lokalnym, które startuje już niedługo w zasadzie, już się testują na częstotliwości 97,5. W Szczecinie trwają już testy radia Super FM. Oficjalny start jest planowany na 16 października na godzinę 12. Więc na ten moment tam jest muzyka i chyba niewiele jeszcze się dzieje więcej. Nie wiemy, czy w czasie testów mają jeszcze jakieś plany, żeby robić jakieś testowe audycje, czy coś takiego. Na ten moment się zapowiada, że to jest taka muzyka środka w dosłownym rozumieniu, prawda?
1: Taki tak, pop. Co nikogo w żaden sposób ani nie zaskoczy, ani nikogo
0: ani
1: nie zniechęci.
0: Nie będzie przeszkadzać. Mhm. Więc nie wiem, no mnie się nawet podoba taki wybór, bo rozumiem, że można trafić że chce się trafić do wszystkich, ale z drugiej strony, czy wtedy nie jest tak, że się trafia do nikogo, tego nie wiem.
1: Ale warto pamiętać też, że to będzie tak naprawdę pierwsze lokalne, komercyjne radio, a właściwie nie pierwsze. Jest?
0: No w tym sensie, że na ten moment jest.
1: Tak, w tym momencie, na ten moment, bo już kiedyś coś tam było, ale na razie to w Szczecinie to będzie jedyne takie komercyjne, lokalne radio. Tak, o to mi chodziło.
0: Bo było kilka takich stacji, ale wszystkie wchłonięte zostały przez sieciówki. Więc na pewno posłuchamy już szczególnie, kiedy wystartują oficjalnie i damy znać, jakie są nasze wrażenia. Jeżeli słuchaliście Radia Konin FM, to też piszcie facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej. Jeżeli słuchaliście testów Super FM, to też piszcie, no jak jesteście ze Szczecina albo dotrzecie do adresu streamu w internecie, no to możecie słuchać i czekać na ten oficjalny start. Co do tego, co w przyszłości się pojawi w eterze, to już znamy rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o konkurs w Limanowej na częstotliwości 103. Tam będzie nadawało radio Profeto. No jeszcze nie wiemy kiedy, wiemy jak to jest z procedurami, ale już możemy powiedzieć, że tak będzie. Teraz przenieść się możemy do radia cyfrowego, jak wspomniałam. Radio Bezpieczna Podróż, wiecie, to radio dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, kierowców i tak dalej.
1: I emerytów.
0: Obecne w DAB-ie właśnie w Warszawie, też w innych miastach, chyba w Gdańsku, we Wrocławiu. Teraz kolejne miasto dołączyło do tej listy, to są Katowice. Tam teraz można tego słuchać. Co do kolejnych informacji odnośnie DAB-u, to przeniesiemy się do Polskiego Radia, bo w nocy z 30 września na 1 października uruchomiono aż 10 nowych nadajników DAB+. Dostęp do cyfrowego multipleksu Polskiego Radia zyskali kolejni mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski, Wielkopolski, Podkarpacia, Ziemi Lubuskiej i województwa śląskiego. wśród miejsc, w których uruchomiono nadajniki, nadajniki właśnie multipleksu Polskiego Radia, znalazły się takie miejscowości jak Legnica i Polkowice, Tarnów i Góra Prechyba koło Szczawnicy, Kalisz, Przemyśl i Leżajsk, Gorzów Wielkopolski oraz Częstochowa i Góra Skrzyczne koło Szczyrku. To, że to jest w ogóle możliwe, to jest efekt przetargu ogłoszonego w czerwcu 2019 roku i przewidziano wówczas jeszcze nowe emisje w województwie mazowieckim, tam chyba koło Siedlec, na przykład Radomia, ale jednak z uwagi na brak oferty spełniającej przedstawione warunki, ta część postępowania została powtórzona i ponoć nadajniki mają jeszcze zostać uruchomione w tym roku. Także jak będą, to Wam oczywiście o tym powiemy. Natomiast taka ciekawostka, Polskie Radio jako jeden z celów na najbliższe 4 lata wyznaczyło sobie pokrycie niemal całej powierzchni Polski sygnałem radiofonii cyfrowej DAB+, w jak najszybszym czasie. Tak właśnie zapisało w swojej karcie powinności przedstawionej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To jest ten dokument, w którym media publiczne muszą składać. Telewizja Polska też go złożyła. Tam, przypomnijmy, zapisali na przykład, że planują stworzyć te nowe kanały, tam TVP Kobieta na przykład, a ci mają taki cel właśnie, żeby ekspansję DAB+ jakoś wreszcie wznowić, bo to tak się rozwija, tyle lat to już jest, a spowolniło nieco, jeżeli chodzi o tempo, bo to się miało pierwotnie rozwijać jednak nieco szybciej, potem zmieniono plany, uznano, że zawieszają tę ekspansję i teraz wracają do tego. Docelowo do końca września 2023 roku zasięgiem nadawania w tej technologii miałoby być pokryte 61% powierzchni kraju. Czy tak będzie, czy znowu zmienią zdanie, się okaże. I pozostając w radiu cyfrowym, jeszcze co do nadawców komercyjnych nadających w DAB-ie, no jednym przybywa, jeżeli chodzi o Polskie Radio, innym trochę ubywa, bo 2 października uboższa stała się oferta multipleksów DAB-cast nadających w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Z listy rozgłośni biorących udział w testach zniknęło Radio Kolor, Radio Campus oraz cyfrowe stacje Radia Bielsko. W Warszawie i Gdańsku DAB-cast transmituje obecnie po 6 programów, a we Wrocławiu to są 4 programy. I tak już podsumowując, po zmianach w każdym z miast, gdzie dostępna jest usługa DAB-cast, nadawane są Radio Maryja, Muzo FM i Radio Bezpieczna Podróż, a ponadto w Warszawie także Radio 7 z Mławy, Radio Rekord z Radomia i Radio Profeto, we Wrocławiu Radio RAM, a w Gdańsku Radio Kaszebe z Gdyni, Norda FM z Wejherowa i Radio 7 z Mławy.
1: A teraz przechodzimy do radia internetowego, ale zanim przejdziemy jeszcze do informacji, którą tu ma w naszych notatkach, to tak jeszcze na moment powrócimy poniekąd do Radia Bezpieczna Podróż, bo mamy transfer, słuchajcie, mamy transfer z Radia Bezpieczna Podróż i to uwaga, do nas, do Radia DHT. Być może pamiętacie, w którymś odcinku RTV nawet zdaje się o tym wspominaliśmy, że na antenie Radia Bezpieczna Podróż była taka audycja jak Temat Tabu. Prowadzącym był Łukasz Kisielewski. No i od przyszłego tygodnia najprawdopodobniej, jeżeli wszystko ułoży się dobrze, jeżeli technika i goście nie zawiodą, to audycja Łukasza na antenie Radia DHT pojawiać się będzie w niedzielne wieczory po godzinie 21:00. Też będzie to audycja tematyką zbliżona do tego, co prezentował na antenie Radia Bezpieczna Podróż, czyli tematy, no, tematy ważne, tematy trudne, o których w mediach bardzo często się nie mówi z różnych przyczyn, albo po prostu no, nie wszyscy wiedzą, jak na te tematy mówić. Zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie na audycję Łukasza w najbliższą, no nie w najbliższą niedzielę, tylko za tydzień, w niedzielę po godzinie.
0: Czy my już wymyśliliśmy tytuł, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze cały czas praca trwa nad tytułem tej audycji, więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś ciekawy pomysł, to też zapraszamy. Możecie Łukaszowi pomóc, bo sam tak właśnie się zastanawia, jakby tę audycję nazwać, więc jeszcze chwilę ma do namysłu, a my tym samym również mamy moment jeszcze na to. Także zapraszamy w niedzielę za tydzień po 21:00, a teraz przechodzimy do innego radia internetowego, które to w przyszłym tygodniu ma wydarzyć. wystartować, bo to Fundacja Polska Odnowa, finansująca ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, w przyszłym tygodniu uruchomi radio internetowe. Pomysłodawcą rozgłośni jest Bartek Wejman, były dziennikarz i redaktor naczelny nieistniejącego już radia PIN. Początkowo jedynym nadawanym na żywo programem będzie prowadzony przez niego poranek w godzinach 6-9. W ramówce znajdą się również autorskie audycje udostępniane po emisji w formie podcastów. Jak przekonuje Wejman, ruch społeczny, który zainicjował powstanie anteny, nie jest w żaden sposób polityczny. To się okaże. Radio ma grać w formacie AC, czyli Adult Contemporary, z uwzględnieniem muzyki typu chill out i jazz. No to ciekawe połączenie.
0: No bo skoro on był w Radiu PIN, no to pewnie jakieś mu bliskie klimaty.
1: Zapewne tak, zapewne tak. No i cóż, słuchać będzie tego radia można za pomocą strony internetowej i aplikacji mobilnej. Co tam będzie, jakie będą w przyszłości programy, no to zobaczymy. Tak szczerze mówiąc, no to startować tylko z porankiem, no ciekawe, no ale czegoś wiadomo,
0: można
1: trzeba
0: by
1: zacząć.
0: Coś no. Mieć już więcej, chociaż nie mówię, żeby cały dzień mieć już wypełniony, ale czy ofertą jedynie z porankiem można przyciągnąć słuchaczy? Nie wiem, ale z drugiej strony, jeżeli tego będą chcieli słuchać fani Szymona Hołowni, no to oni są takimi zaangażowanymi osobami, więc myślę, że nawet tym ich to radio może przekonać i będą cierpliwie czekać na to, co będzie miało do zaoferowania w przyszłości.
1: Tak, ja wczoraj próbowałem znaleźć jakąś piosenkę taką korespondującą z na przykład właśnie Szymonem Hołownią i jak trafiłem na YouTubie na piosenkę pani, która śpiewała przy akompaniamencie gitary piosenkę Szymon Hołownia na melodię Pieski małe dwa, to stwierdziłem,
0: naprawdę,
1: że jednak...
0: Szymon Hołownia. Szymon
1: Hołownia. Tak, to stwierdziłem, że jednak chyba poszukam w naszej płytotece czegoś, może niekoniecznie związanego z Szymonem, ale za to z Koninem. Bo wyobraźcie sobie, że w Koninie jest sobie taki raper, który ma pseudonim Aż.
0: No, on się tam urodził, bo to tak. W ogóle było całe długie poszukiwanie w płytotece, jaki utwór związany z Koninem.

0: Zastanawiam się, czy w Radiu Z też mieli takie rozkminy jak na końcu tego nagrania.
1: Ja nie wiedziałam, że to są takie brzydkie słowa. Ojejku. Się zdegustowałam teraz. Przepraszamy, bo tak musimy ostrzegać, że trzeba łóżka zatkać, jak ktoś nie lubi brzydkich wyrazów.
0: No, ale u nas będzie teraz ładnie, będziemy mówić ładnie, kulturalnie i będziemy mówić o rocznicy.
1: Tak.
0: O
1: tak
0: rocznicy.
1: Będzie.
0: 30.
1: Tak, kto już i śledzi tematykę medialną, to wie, że w tym tygodniu, w poniedziałek, Radio Z obchodziło 30. urodziny. Chociaż słowo obchodziło nie jest tutaj takie bardzo adekwatne, bo czy oni na tej antenie świętowali jakoś coś, cokolwiek?
0: To no znaczy, niestety
1: oni mówili,
0: nie.
1: Że te urodziny są, ale to się tak... Trochę na tym skończyło, mam takie wrażenie.
0: Mam takie wrażenie i ja mam nawet swoją teorię, dlaczego tak było. Po prostu w Radiu Z już w zasadzie nie ma osób, które pamiętają początki tej stacji, które są z Radiem Z od 30 lat. No kto tam jest? Szymon Majewski.
1: Tak no naprawdę. Tak, on miał taką długą przerwę, ale rzeczywiście on był od początku, no to on jedyny mógłby coś porządnie powspominać, a ta reszta osób, no to są transfery z Kopca, tak, z Kościuszki, czyli z Radia RMF FM. No to co oni mają wspominać, ci ludzie? Młodzi są, są w tym radiu od kilku lat, zaledwie w większości, no to jak mają wracać do początków? Dodam tylko, bo być może nie wszyscy poznają, że ten podkład, który tutaj słyszycie, to jest podkład, który obecnie możecie usłyszeć w wiadomościach Radia Z i my się tutaj też już możemy chyba zdradzić. Okopaliśmy, jeżeli chodzi o dźwięki z historii Radia Z. Trochę mamy tutaj dla was przygotowanych wspomnieniowych materiałów, piosenek również nieprzypadkowych, więc myślę, że wam się to spodoba, taką mamy nadzieję, bo ja to zawsze przy okazji wspomnień dotyczących stacji radiowych czekam na takie właśnie wspomnienia typowo dźwiękowe dotyczące dawnych dżingli, dawnych audycji i tak dalej. A wszystko właśnie zaczęło się w roku 1990 i wtedy to radio się nazywało nieco inaczej niż
0: bo się teraz. Nazywało Radio Gazeta.
1: Tak było, bo tam była współpraca z Gazetą Wyborczą, tak?
0: Tak.
1: I jeśli chodzi o struktury własnościowe, to tam było powiązane.
0: I współpraca była też z Radio France International, z RFI.
1: Tak, tak było, więc nie tylko RMF zaczynał od współpracy z Francuzami.
0: Oni Francuzi byli nam przychylni.
1: No coś takiego było rzeczywiście.
0: Tak. Pierwszy prezes Radia Z, Andrzej Wojciechowski, nieżyjący już niestety od wielu lat, tam zdaje się, że w Paryżu bywał dość często, no i miał dobre kontakty z RFI i chyba nawet RFI to w ogóle pomagało Radiu Z, jeżeli chodzi o pierwsze wyposażenie techniczne.
1: Tak. Tak było. No i przez pierwsze 4 lata, podobnie jak RMF FM, ta stacja nadawała wyłącznie w Warszawie. Dopiero w 1994 roku był ten pierwszy proces koncesyjny, kiedy Radio Z, RMF FM i Radio Maria otrzymały koncesje ogólnopolskie, a jeżeli ktoś nie wierzy, że to tak było, że Radio Z tylko w jednym miejscu nadawało, to mamy dla was pewien dżingiel, który jest na to dowodem. Co prawda nie pada tam nazwa miasta, ale pada tam częstotliwość.
0: 67 UKF to jeszcze tak zwane dolne pasmo UKF do 2000 roku funkcjonujące w Polsce. Później wszystkie stacje musiały stamtąd uciekać i przenosić się na te tak zwane pasmo górne.
1: Owszem. No i cóż, bo wspominamy sobie trochę. Jakie są twoje wspomnienia z Radiem Z? Od kiedy tego radia słuchałeś i z czym ci się kojarzy? Na pewno znacznie wcześniej zacząłeś go słuchać niż ja.
0: Zdecydowanie wcześniej niż ty, bo słuchałem go tak myślę, że w czasach, kiedy ty jakoś przychodziłaś na świat.
1: No coś takiego.
0: Tak, w 90-tych latach słuchałem... chyba nawet zdecydowanie częściej Radia Z niż RMF FM, no bo wtedy to wiadomo, to te dwie stacje ze sobą konkurowały bardzo, bardzo. Miały różne pomysły na radio. Zetka mam wrażenie, że muzykę grała trochę bardziej

0: i taneczną RMF był nastawiony tak na trochę bardziej brzmienia jednak mimo wszystko rockowe, natomiast każda z nich miała swoje różnego rodzaju audycje. No przede wszystkim taka najbardziej znana audycja jak dla mnie, bardzo ją miło wspominam i ona przez wiele, wiele lat funkcjonowała na antenie Radia Z, ta audycja Janusza Weissa, dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie od poniedziałku do piątku o godzinie 13:15.
1: To nie wiem, czy
0: wiesz, ale na samym początku to w ogóle był jakiś taki związany z tą audycją konkurs, że trzeba było odgadnąć, że pan Janusz dzwoni i że to jest on i że on sobie robi żarty, bo na początku to ten program miał formę takiego programu dowcipnego, tak jak teraz te wkręty wszystkie takie telefoniczne.
1: Ta nosela, zresztą. Potem to się takie zrobiło.
0: Tak, taki interwencyjny bardziej program, ale można było właśnie tam do pana Janusza się nagrać na automatyczną sekretarkę. 622-01-51, jeszcze nawet pamiętam ten numer telefonu. I wtedy można było, tam był automatyczny sekretarz bardzo nietypowej sprawy, tak to się nazywało. Aha. Tak, i proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału, no i można było nagrać najpierw właśnie jakieś sposoby wkręcenia kogoś, że tak po nowemu powiem, albo na przykład później już jakieś takie tematy do interwencji, więc bardziej poważne rzeczy.
1: Mm-hmm. Jakieś jeszcze audycje z tego czasu?
0: A proszę bardzo, słuchaj, Nautilus Radia Z. Nautilus Radia Z, audycja, która była najpierw prowadzona w niedzielę po godzinie 17, jak dobrze pamiętam, czy po 16, chyba po 17, a potem jakoś w tygodniu ona była po 11, zdaje się, że w czwartki to prowadził Robert Bernatowicz, obecnie związany chyba dalej z Polsat News. No i tam się pojawiały osoby, które teraz to na przykład na YouTubie można zobaczyć bardzo często, bo się na przykład Krzysztof Jackowski tam pojawiał.
1: Aha.
0: No, to była w ogóle pierwsza bytność w mediach, zdaje się, Krzysztofa Jackowskiego w latach 90. U Roberta Bernatowicza w Nautiliusie Radia Z. W ogóle w tym później, jak Nautilius został przeniesiony na te czwartki, to ja pamiętam, że wtedy to chyba pan Bernatowicz miał takie w ogóle pasmo, że prawie co dzień miał na przykład jakąś audycję, ale na inny temat. Tam chyba w środę miał taką audycję Max o jakichś rekordach, we wtorek coś jeszcze, w poniedziałek coś jeszcze, przez chwilę tak było.
1: Mm-hmm. No i tak przypuszczam, że jeszcze ten okres to jest komputerowa lista przebojów.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: Prowadzona przez Mariusza Rokosa, obecnie prezentera Halo Radia.
1: Tak, i zresztą listy przebojów i różne pomysły na te audycje, no to w ogóle była taka domena Radia Z, bo później mieliśmy czystą listę.
0: Ligę hitów.
1: Czekaj, po kolei, bo chciałam powiedzieć, że do dziś nie mogę pojąć, po co robić listę przebojów, w której prezentowane są nie tylko nowości, ale również utwory, które tak po prostu są emitowane na antenie. No i tę listę prowadził kto?
0: Tomek Miara?
1: Chyba nie, chyba pan Żurek.
0: A jeszcze Krzysztof Żurek. Tak. A może, o nim się jakoś w ogóle teraz cicho zrobiło, nie wiem, co się z nim dzieje. Jeszcze przez ileś tam czasu Krzysztof Żurek, to pamiętam, był głosem Radia Złote Przeboje, ale teraz to już nie wiem, co z nim.
1: No i potem była bitwa przebojów, potem była czuła lista. I ja właśnie wtedy stałam się słuchaczką Radia Z na kilka lat, bo po swojej historii jeszcze nie wspominałam. Tak, dołączyłam do Radia Z już na etapie czułego grania. No czyli to już taki etap, kiedy w porównaniu do przeszłości na pewno mniej się znacznie działo, ale cóż mogę poradzić na to, że mam tyle lat, ile mam. No i później właśnie Liga Hitów, jeszcze 5 hitów po piątej, coś takiego było jeszcze wcześniej.
0: Tak, a propos tych piątych, to dobrze, że o tym wspomniałaś, bo Radio Z do pewnego czasu, i to dość długo, nie używało formatu 24-godzinnego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zawsze mówili o tym, że minęła właśnie piąta, czwarta, trzecia.
1: Tak.
0: Nie było, że minęła 13. Tego nigdy nie było. Było jeszcze też do pewnego czasu tak, już nie pamiętam dlaczego, i tym się właśnie między innymi kiedyś nawet Janusz Weiss zajmował, bo ktoś o to zapytał. Dlaczego prezenterzy Radia Z się witają, a się nie żegnają?
1: O! Nie zwróciłam na to uwagi.
0: Tak, tak było. Było na to wytłumaczenie, że pożegnania są zawsze takie smutne, więc to, że nie ma sensu się żegnać. Natomiast i żeby podkreślić to, że ten program jest taki ciągły, że tu nikt nie odchodzi, ale wszyscy przychodzą. Takie było tłumaczenie tam kogoś z kierownictwa.
1: To wspaniała rzeczywiście teoria. No, co do takich audycji charakterystycznych, to o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć? No, Nie do zobaczenia, to też takie pasmo, które było, później go nie było, później wróciło znowu i tak podobnie chyba trochę było z wydarzeniami dnia. No właśnie, bo Radio Z ma taką charakterystyczną cechę, o której też musimy tutaj wspomnieć. RMF FM, jak już sobie coś wymyśli, na przykład pomysł na ramówkę, pomysł na audycję, pomysł na oprawę antenową, no to oni to wymyślą raz i później z jakimiś niewielkimi modyfikacjami taki pomysł jest w stanie przetrwać ileś tam lat. Radio Z, no oczywiście te pomysły zmienia, co nie jest czymś takim dziwnym, bo nie oni jedni, natomiast charakterystyczne jest to, że oni coś wymyślą, to sobie tam pobędzie przez parę lat, na przykład dana oprawa antenowa, dane hasło, o hasłach też powiemy chyba za chwilę, bo będziemy mieć dżingle z tymi hasłami, albo właśnie dany program, on sobie będzie przez powiedzmy 2 lata, po czym stwierdzą, likwidujemy go, ale za 10 lat stwierdzą, fajne to było, wrócimy znowu do tamtego pomysłu.
0: Bo słuchacze mają sentyment i na pewno im się spodoba.
1: I tak chyba między innymi jest z niektórymi właśnie pomysłami na dżingle. No właśnie, teraz chyba myślę o dżinglach możemy trochę powiedzieć, bo no było kilka takich charakterystycznych pomysłów na to, prawda, w historii Radia Z.
0: Oczywiście.
1: Na przykład dżingle na melodiach piosenek.
0: Na melodiach piosenek było takie hasło zresztą, jak słucham tylko mamy i Radia Z. Kilka wersji tego dżingla się pojawiało i pojawiało się... Tak, dokładnie. I na różnych melodiach było to śpiewane. My teraz wam zaprezentujemy jedną wersję na melodii utworu, jak to było, Secret, zdaje się. Secret Madonny, ale oczywiście Madonna nie będzie śpiewać.

0: Ale myślę, że z odgadnięciem tego, cóż to za głos tam się pojawiał, to też nie będziecie mieć większego problemu. To wszak Anna Maria Jopek.
1: Tak, bo ona, można powiedzieć, że zaczynała karierę w Radiu Z. Ten dżingiel to tam jedno, ale ona była związana z biurem reklamy na początku lat 90. i nagrywała tak zwane piosenki reklamowe.
0: Oj tak.
1: Piosenki reklamujące różne produkty. Ale słucham tylko mamy i Radia Z, to nie jedyny taki pomysł na dżingle na melodiach piosenek, bo jeszcze...
0: Pogoda na przykład.
1: Jeszcze choćby, ale zmierzałam do dżingli na melodiach piosenek, a tym się charakteryzowało upalne granie. Nie bez cienia mówienia.
0: Oczywiście, że tak. To była akcja, która pojawiała się latem i to była akcja przez wiele, wiele lat, chyba z jakimiś przerwami też realizowana.
1: Tak, oni do tego wrócili w ostatnich latach.
0: Tak. Na czym to polegało? No na tym, że artyści znani ze swoich przebojów w danym okresie nagrywali po prostu swoje interpretacje swoich utworów, ale ze zmienionym tekstem, żebyście wiedzieli, o co chodzi, to wam teraz zaprezentujemy. Taki jeden przykład upalnego grania bez cienia mówienia. Przed wami Beata Kozidrak.

0: No i jak ładnie. I takich wersji różnych nagrań było naprawdę całkiem sporo. Można sobie to znaleźć u tak zwanego Zetmaniaka. Maciek montuje na YouTubie, możecie sobie poszukać tego kanału, tam jest mnóstwo. Ja myślę, że ten człowiek to wie najwięcej o historii Radia Z, on wie więcej pewnie niż sami prowadzący, no zwłaszcza teraz.
1: A to z pewnością. Już zasygnalizowałeś kwestie śpiewanych dżingli pogodowych, również z udziałem gwiazd. Nie mamy tutaj jak ich wam zaprezentować jakoś tak ładnie, ale znajdziecie również właśnie u Zetmaniaka całą wiązankę dżingli pogodowych. One też miały taki swój stały podkład i gwiazdy polskiej sceny śpiewały na przykład, że będzie padać, albo że tam zaświeci słońce, będzie zawieja, będzie gorąco.
0: Ja się zawsze zastanawiałem, czemu na przykład nie ma takich haseł jak powiedzmy gradobicie, trąba powietrzna albo burze z piorunami.
1: No właśnie, to myślę, że powinny do tego wrócić i nagrać takie dżingle, szczególnie, że obecny podkład pogody nawiązuje właśnie do tego podkładu, do którego gwiazdy śpiewały, prawda?
0: Oczywiście, jakiś czas temu. Tak.
1: I ten podkład, który słyszycie, również jest, powiedziałabym, odnowioną wersją podkładu, który słyszeliśmy jakieś, bo ja wiem, 20 lat temu w Radiu Z, czy coś w tych okolicach. Bo to jest właśnie to, no to wracanie do tych pomysłów, które gdzieś tam kiedyś się sprawdziły, do których słuchacze mają sentyment. A jakie głosy z Radia Z? Jacy prezenterzy kojarzą ci się przede wszystkim z tą stacją?
0: No z tych moich czasów to wiadomo, Marzena Hełminiak, no ona to oczywiście jeszcze przez wiele, wiele lat później także pojawiła się na antenie Radia Z, no teraz już jej tam nie ma. Wojtek Jagielski przecież kiedyś prowadził.
1: No potem wrócił.
0: Tak, ale tak prowadził, no, już nie za wiele, tak? On był bardziej w tych dżinglach, że dyrektor muzyczny, tak? No tyle, co on tam nadyrektorował, to nie wiem, czy to było rzeczywiście jakoś bardzo dużo, ale on kiedyś był po prostu prezenterem. Tak jak już wspomniałem, Robert Bernatowicz, Janusz Weiss, Krzysztof Skowroński.
1: Tak
0: bo
1: było.
0: Radio Z właśnie kiedyś w Radiu Z dziennikarzem takim politycznym był Krzysztof Skowroński. Najpierw gościa Radia Z prowadził Andrzej Wojciechowski na samym początku, a później właśnie, jak dobrze pamiętam, to przejął tę rolę pan Krzysztof i jeszcze wtedy pojawiała się taka audycja, to było w niedzielę o godzinie 9:00, później to był siódmy dzień tygodnia, ale wcześniej, za czasów pana Skowrońskiego, to było śniadanie w Radiu Z albo z Radiem Z, a w Radiu Z. Nawet później pamiętam, że ten magazyn satyryczny Marcina Wolskiego, Syp, miał taką parodię tego, śniadanie w Radiu Syp.
1: Aha, no a właśnie, wspomniałeś o siódmym dniu tygodnia, to ten program, jaki gościa Radia Z już później przez wiele lat prowadziła.
0: Monika Olejnik,
1: oczywiście. O Szymonie Majewskim już też wspomnieliśmy, ale kto jeszcze? Tomek Miara,
0: oczywiście.
1: Jego charakterystyczny, niski głos przez wiele lat. Piotr Sworakowski przecież też był tam bardzo długo.
0: Marek Stary Brat.
1: Ach tak, właśnie Marek Stary Brat, też nie mogę, żeby o nim zapomnieć.
0: Piotr Jarek Zastróżny, człowiek, Zastróżny, który kiedyś zaczynał w Radiu Plus Gdańsk, a później przeniósł się do Radia Z i też przez ileś lat tam pracował jako prezenter.
1: No co, a już od
0: Data kilku Pawlikowska.
1: Ach, by zapomniałabym o Bacie Pawlikowskiej. Oczywiście tych głosów na pewno jest bardzo dużo. Wspominamy o tych najbardziej znanych, bo nie sposób wszystkich wymienić i spamiętać. My nie jesteśmy Zetmaniakiem.
0: Ale pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy pamięci i zasobów.
1: Tak. Natomiast to już od kilkunastu lat, więc już mają, można powiedzieć, najdłuższy staż, na przykład Marcin Wojciechowski czy Agnieszka Kołodziejska, to już oni tam robią za takich starych wyjadaczy, bo są rzeczywiście doświadczeni w pracy w tym radiu. No co do moich wspomnień, to tak naprawdę trudno mi mieć jakieś takie bardzo wyraziste, bo kiedy już słuchałam tego radia, ono było takie, no naprawdę jak wiele, ale chyba rzeczywiście też więcej słuchałam Zetki, bo no tak jakoś, miałam taką koleżankę wtedy, która była wielką fanką Radia Z, więc ja może tak jakoś trochę pod jej wpływem, ale RMF też wtedy słuchałam, ale to naprawdę się już niczym szczególnym nie wyróżniało, no czułe granie, siła muzyki, wiecie.
0: Jeszcze tak jest. A propos, tak mi się przypomniało, a propos pani Beaty, którą mieliśmy już tu okazję usłyszeć, Beaty Kozidrak, to pamiętasz tę wersję jej piosenki o Hance Bielickiej?
1: Tak, Rzeki Marzeń.
0: Tak, nie? tak, dokładnie. Też jeszcze śpiewała specjalnie dla Radia Z i tak, dla tej akcji.
1: Tak, to był jakiś konkurs, tak. Jakaś akcja czy coś.
0: Tak, z Hanką Bielicką. Mhm.
1: Tak. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wspomnieć?
0: Jest to, że przez wiele lat Radio Z po śmierci Andrzeja Wojciechowskiego miało jednego prezesa, prezesa Roberta Kozyrę, a później zarząd, no to się dość gwałtownie zmieniał. I tak naprawdę od tamtego czasu mam takie wrażenie, coraz większa przepaść między Radiem Z a RMF FM, jeżeli chodzi o te słupki słuchalności. Oni chyba zawsze byli drudzy, tak. Zawsze RMF jednak miało te palmy pierwszeństwa. Natomiast takiej różnicy w słuchalności jak teraz, no to kiedyś nie było. Kiedyś naprawdę Radio Z i RMF FM szli łeb w łeb, a jeszcze właśnie Radio Z jako pierwsze miało konkurs, w którym do wygrania była duża, duża kasa, jak dobrze pamiętam, bo to była rządza pieniądza. I to było w ogóle bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o zasady tego konkursu, bo no, rządza pieniądza, utwór grupy Manam był takim sygnałem wywoławczym tego konkursu. O godzinie X15, że tak powiem, czyli na przykład tam 8, 15, 9, 15 i tak dalej. No nie, o 8 to może nie, bo był gość, ale powiedzmy 9, 15 czy 10, 15 pojawiała się informacja od prezentera, jakie będzie hasło. I trzeba było, i teraz taki prosty przykład, że hasłem, załóżmy, jest dobry pomysł. I teraz musisz słuchać tego Radia Z i tych wejść, czy serwisów informacyjnych, czy wejść prezentera, bo gdzieś może to hasło paść. I to ono zazwyczaj było wplatane w zdanie, że na przykład coś tam, to wyjątkowo dobry pomysł. I trzeba było zadzwonić na odpowiedni numer telefonu do Radia Z. Kto pierwszy się dodzwonił, ten wygrywał. I to jakieś były naprawdę, pamiętam, dość duże pieniądze. Później, to było w pierwszej edycji, a później wzięli się już na sposób i postanowili na tym bardzo zarabiać, bo już te numery to były z tą siódemką na początku, mm-hmm. Więc tam trzeba było zadzwonić i zawsze się człowiek dodzwonił, tylko słyszał komunikat. Niestety, nie byłeś pierwszy. To połączenie kosztuje tam chyba 26 groszy, więc...
1: Więc pierwsza... Do ciarka oni zarabiają.
0: Tak, dokładnie. A w pierwszej edycji normalny numer stacjonarny był.
1: Mm-hmm. No widzisz. Takie to są ciekawostki. Oni nie powspominali, bo już nic nie pamiętają po prostu z tego wszystkiego, a my powspominaliśmy za nich.
0: To takie... jeszcze wam tak powiemy, że jeżeli macie ochotę sobie powspominać jeszcze więcej, właśnie. To na YouTubie naprawdę są materiały na przykład z 20 urodzin Radia Z.
1: I oni wtedy wspominali porządnie, naprawdę. Nie ma niestety całego tego dnia, jest poranek. Dzień dobry bardzo, no właśnie, też przecież
0: poranny, można
1: powiedzieć, tak. Że kultowa.
0: A kiedyś, a właśnie, pamiętasz, kto kiedyś był porankowcem i jaki był tytuł tego programu?
1: Nie wiem, kogo masz na myśli.
0: Bo przed Dzień dobry bardzo, na pewno. Przed Dzień dobry bardzo. To było coś innego.
1: Ale wiem, że na przykład był Irek Bielenin.
0: Tak,
1: wiem,
0: dokładnie. Strzeż się Irka B. Tak, o to mi chodziło, o ten program mi chodziło właśnie. To jeszcze taka propozycja.
1: Nie, żebym słuchała wtedy Radia Z, bo już wspomniałam, że dołączyłam później, ale między innymi o tym programie wspomnienia samego prowadzącego plus dżingle tego programu są chyba w materiałach z 25 urodzin, bo właśnie 20 i 25.
0: Co jeszcze?
1: W większości znajdziecie na YouTubie.
0: Tak, jeszcze można sobie posłuchać na przykład tam rozmów rolowanych, spontona, takich rzeczy, tak, jeżeli ktoś by miał ochotę. Więc naprawdę zachęcamy was, jeżeli interesuje was historia Radia Z, to poszukajcie na YouTubie jeszcze więcej niż, znajdziecie na pewno jeszcze więcej niż to, o czym my wam tu opowiadamy, bo tak naprawdę to jakbyśmy sobie zrobili odpowiednie jeszcze notatki, bo teraz mówimy po prostu z naszych głów, ale jakbyśmy zrobili sobie takie notatki, to moglibyśmy, podejrzewam, siedzieć tu do 20 i wspominać i wymieniać, ale to tylko taka krótka zajawka, a więcej na pewno znajdziecie w sieci.
1: Tak, u Zetmaniaka i właśnie na YouTubie 25 chyba już są mniej ciekawsze od 20, ale jednak to jeszcze było porządne wspominanie.
0: Oczywiście, teraz naprawdę.
1: To praktycznie nie było tam nic. Czy coś jeszcze jest? Myślę, że taką kultową audycją chyba przez wiele osób wspominaną z późniejszych czasów to był Z-Dance. On się chyba cieszył, prawda? Takim jakimś sporym zainteresowaniem słuchaczy, tak mi się wydaje.
0: Tak. A teraz próbuję sobie przypomnieć. A, o, jeszcze na przykład był konkurs 1000 płyt Radia Z. Taki był konkurs muzyczny. Tam było po prostu ileś piosenek i trzeba było odgadywać, co to są za piosenki. Były, wiesz, puszczone we fragmentach i trzeba było odgadywać.
1: Na pewno nie powiedzieliśmy tu o wszystkim. W ogóle nie ma takiej możliwości. Pewnie jeszcze nam się coś po audycji przypomni. Wy także możecie do nas pisać. Już prawdopodobnie dziś nie przeczytamy waszych wiadomości, ale zawsze możemy wrócić w przyszłym tygodniu do tematu wspomnień z Radia Z, jeżeli jeszcze coś się wam przypomni. Także cały czas nasz Facebook, nasza strona internetowa jest do waszej dyspozycji. Ale to nie jest tak, że my sobie tak po prostu zwyczajnie zakończymy, prawda? Bo
0: nie,
1: tu
0: nie,
1: jeszcze
0: nie.
1: Mamy dla was dźwięki, mamy nieprzypadkowe piosenki. No właśnie, bo wspominałam też o tych hasłach, tudzież linerach Radia Z, które tam się zmieniają, ale są takie, do których oni bardzo chętnie wracają. I za chwilę usłyszycie taki dżingiel Radia Z, no, który, takie hasło z tym dżinglem, które było chyba już trzykrotnie, miało swoją szansę na antenie Radia Z. Myślę, chyba gdzieś tam w połowie lat 90. mogło to być, tak mi się wydaje. Potem pod koniec lat 90. no i jest teraz. No, mam na myśli słynne Radio Z i już. Wymyślił to sam Andrzej
0: tak.
1: Wojciechowski.
0: I redakcji na dobry początek to się tak mało, niezbyt podobało, bo stwierdzili...
1: No tak, że Radio Z i co? I już.
0: I już.
1: No bo sami wiecie, że tam można brzydki wyraz wstawić. No, sam Szymon Majewski był trochę taki do tego źle nastawiony, ale co mógł powiedzieć szefowi? No niewiele. Mnie się też to hasło wydaje takie...
0: Dziwne.
1: Jestem jego fanką, ale no, Andrzej Wojciechowski jednak swoją intuicję miał. Jak widać, słuchacze też mają do niego sentyment, skoro są do niego powroty. I u nas będzie ta chyba jedna z pierwszych odsłon tego hasła. Tak mi się wydaje, prawda? Ten dżingiel,
0: tak.
1: Jeden z pierwszych. Później będzie piosenka również nie przypadkowa, bo Radio Z chyba jeszcze właśnie w latach 90., nie wiem czy na początku 2000 też, wydawało swoje składanki, na których znajdowały się utwory takie, no, limitowane, które były tylko tam. No przecież tak na przykład był z utworem Opowieść Edyty Bartosiewicz, on przecież tam w ogóle miał premierę, prawda? Ale wśród tych specjalnych piosenek znalazła się również taka nagrana przez samych dziennikarzy Radia Z.
0: Tak, oni się nazwali Sorry Gregory i mieli piosenkę o tym, co można nosić w dżinsach. Cały świat w dżinsach mieszczę. Zresztą to nie jedyny przejaw muzycznej twórczości pracowników Radia Z, bo później przecież mieliśmy też zespół Poparzeni Kawą 3.
1: Tak, tak, to prawda. Już chyba wszyscy byli pracownicy Radia Z, ale osoby z nim związane tworzą ten właśnie zespół. Po tej piosence z kolei usłyszycie inny dżingiel, który chyba też w drugiej połowie lat 90. się pojawiał, hasło właśnie w tym dżinglu. Ton nadaje Radio Z. To hasło, które miało być w pewien sposób takie dwuznaczne, bo z jednej strony ton nadaje Radio Z, ale
0: z drugiej
1: można
0: nadaje.
1: Usłyszeć to nadaje Radio Z i słynny dżingiel z gwizdkiem, prawda? Bo tam jest taki właśnie gwizdek i to właśnie akurat tę odsłonę dla was zagramy. Później z kolei będzie jeszcze jeden utwór w wykonaniu Anny Marii Jopek i to nie tylko dlatego, że ta pani była związana z Radiem Z jako wokalistka wykonująca piosenki reklamowe. Jest to utwór z repertuaru Magdy Umer, do którego tekst napisał nie kto inny jak sam Andrzej Wojciechowski, który na studiach coś tam próbował z estradą, kabaretem, pisał teksty piosenek właśnie przede wszystkim dla Magdy Umer. I ten utwór, o którym mowa, czyli Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, został wykonany po latach przez Annę Marię Jopek w roku 2000 na 10. urodziny Radia Z i chyba też właśnie znalazł się na takiej specjalnej składance, z tego co pamiętam.
0: I warto tu wspomnieć, że tam również gościnnie udziela się Janusz Weiss.
1: Tak.
0: Dwa słowa mówi, ale się zawsze udziela.
1: Słuchajcie go uważnie, usłyszycie. A na koniec dżingiel z jeszcze późniejszych czasów, tych moich czasów, do których ja mam sentyment, czyli z czasów Czułego Grania, 2005 rok. No, również dość znaną melodię, chyba taką moją ulubioną, jeżeli chodzi o dżingle Radia Z, bo jakoś tak mi się wydaje, że najlepsze są te dżingle, w których niekoniecznie pada hasło reklamowe, nie pada liner, bo one są takie uniwersalne i można zmieniać te linery, a pozostawiać wciąż ten sam dżingiel śpiewany i ta melodia się utrwala w głowach słuchaczy, a oni tak co chwilę zmieniają i nie wiem, czy już ludzie potrafiliby zaśpiewać dżingiel Radia Z, tak, takie mam wrażenie.
0: Dokładnie, w przypadku RMF to no, ta melodia jest od lat...
1: Oni wymyślili tak. I jest dobrze, prawda?
0: Jest dobrze.
1: A ci tutaj się nie mogą zdecydować, no i tak się...
0: No się ostatnio prezes Eurozetu zmienił tak w ogóle, to ciekawe, tak. co będzie, jakie będą zmiany dalsze i czy na przykład w Radiu Z się coś znowu zmieni. Czas pokaże. W każdym razie redakcji Radia Z życzymy kolejnych wielu, wielu lat, 30 albo i więcej, ile tam dacie radę robić to radio, tylko może pamiętajcie o swojej historii, trochę więcej przy okazji urodzin, zwłaszcza takich okrągłych. Warto jednak chyba opowiadać, warto wspominać, warto też zapraszać osoby.
1: To jest kawał historii, mnóstwo ludzi, którzy współpracowali, którzy mogliby powspominać, no... Byłoby warto. No i zawsze przy tej okazji nachodzi mnie taka myśl, że ciekawe, w jakim kierunku poszłoby Radio Z, jak by wyglądało, gdyby Andrzeja Wojciechowskiego w roku 95 nie pokonała choroba, przypomnijmy, to był nowotwór płuc, i gdyby tym radiem zarządzał, jaką miałby wizję przez kolejne lata na te rozgłośnie.
0: Czy a to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, a wtedy rzeczywiście mielibyśmy do jeszcze pewnego momentu tak naprawdę zderzenie dwóch bardzo wielkich indywidualistów, czyli Andrzej Wojciechowski i Stanisław Tyczyński, bo to były dwie osobowości. Naprawdę o bardzo silnych charakterach, z tego co wiem, bo ani jednego, ani drugiego oczywiście nie miałem okazji poznać osobiście, ale z tego co wiem, no to silne charaktery i tam no wcale tak łatwo też się nie współpracował ani z jednym, ani z drugim, ale no radio potrafili zrobić zarówno pan Andrzej, jak i pan Stanisław. No dobrze, to my was zostawiamy z dźwiękowymi wspomnieniami o Radiu Z. Idziemy sobie już stąd. Będziemy
1: I
0: za tydzień?
1: Myślę, że będziemy za tydzień, bo się szykują nowości w TVN-ie, program, raczej paradokument o rozwodach, kolejny serial, o tym wszystkim wam będziemy musieli opowiedzieć, będziemy wam chcieli opowiedzieć, a jeżeli będziecie chcieli wrócić do tematu Radia Z, to jesteśmy otwarci i możemy powspominać, a jeszcze nie powiedziałam tego, nie rozwiązałam tej zagadki, jaka jeszcze rocznica była w tym tygodniu.
0: Otóż no właśnie.
1: Swoje 50. urodziny obchodziła telewizyjna dwójka.
0: No proszę, no to
1: nie
0: też.
1: Nie wiem, czy będziemy poświęcać jej jakiś osobny fragment w którejś z kolejnych audycji, z tego względu, że jednak jesteśmy za młodzi, by pamiętać dwójkę z czasów PRL-u, te późniejsze
0: Studio
1: wspomnienia.
0: Studio 2, tak.
1: No choćby, ale no, to głównie znamy z opowieści, więc nasza opowieść by nie była taka pełna, a w przypadku Radia Z jednak pamiętamy trochę więcej, no i mamy dostęp do szeregu materiałów dźwiękowych w internecie, którymi się właśnie dziś z wami we fragmentach podzieliliśmy.
0: Od nas na dziś to już tyle. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
0: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: No myślę, że współczesna Ameryka wjechała nam na pełnej na początek dzisiejszego wydania programu RTV, bo to i Thank God for the Radio i country, więc wszystko się zgadza. Alan Jackson na dobry początek naszego dzisiejszego programu. Ja wiem, że
4: ty
3: ci brakowało.
4: Ty jesteś, że dobry?
3: Tak, oczywiście, oczywiście, bo ja jestem też pewien, że brakowało ci tej muzyki, dlatego już wiem, że od pewnego czasu nie przeglądałem półek z muzyką w naszej redakcji pod literą C, jak cątry, no to trzeba było nadrobić ten fakt.
4: Ale znów spytam, ale czy jesteś pewien, że trzeba było?
3: Słuchaj, tak, ja biorę przykład rzeczywiście z stacji radiowych, które naprawdę dużo osiągnęły. Słuchaj, BBC Radio 2 znowu nas cieszy od wczoraj i będzie nas cieszyć do niedzieli festiwalem C2C, Country to Country, transmisje na żywo. Na przykład wczoraj była sobie godzinna audycja, w której występowała artystka, nie pomnę imienia i nazwiska.
4: Mi bardzo dobrze.
3: Wiem, że zasłynęła tym, że wystąpiła z Shania Twain, oprócz tego, że gra muzykę country, właśnie bardzo taką sympatyczną i nawet był cover w stylu country piosenek zespołu Oasis, to ona jeszcze gra do tego, wyobraź sobie, na dudach elektrycznych. Dobrze?
4: No jak nie urok, to nie powiem co jeszcze. Dobrze, ja Michałowi zadałam takie pytanie już kilkukrotnie, czy jest pewien swoich słów i swoich decyzji. Mam natomiast nadzieję, że wy jesteście pewni tego, mimo tutaj naszych słownych potyczek, w ogóle nie związanych z tematyką tego programu, że dobrym wyborem jest spędzenie sobotniego popołudnia w naszym towarzystwie, w towarzystwie magazynu RTV, jego wydania numer 243, i niezmiennych prowadzących z tymi samymi konfliktami na tym samym tle, prawda, które powtarzają się tutaj niezmiennie, bo i my tutaj tworzymy niezmienny skład, tak, czyli Michał Dziwisz
3: i Milena Wiśniewska.
4: Mamy tym bardziej taką nadzieję, że jesteście pewni swojej decyzji co do spędzenia tego czasu dzisiejszego z nami, że no przez jakiś czas nas tutaj na antenie nie było, więc być może zatęskniliście, chociaż ja tutaj znów troszeczkę się gubię w czasoprzestrzeni, bo mnie się wydaje, że tego czasu było jeszcze więcej niż było,
3: tak.
4: Bo ostatni raz siedzieliśmy przed mikrofonami jakieś 3 tygodnie temu.
3: W lutym,
4: tak. Wy nas mogliście usłyszeć nieco później ze sprawą tego wydania nagranego, co nie zmienia faktu, że 2 tygodnie nas nie było na antenie, to znaczy no, wydania z naszym udziałem. Czy to znaczy, że to jest moment, który obrodził w medialne informacje?
3: Nie.
4: Ponieważ no, tak było bardzo bogato na przełomie lutego i marca do tego stopnia, że nagrywaliśmy to wydanie z tygodniowym wyprzedzeniem, którego mogliście 2 tygodnie temu posłuchać. No i weszły te wszystkie nowości, weszły te wszystkie powracające programy. No to co się właściwie ma takiego nowego dziać? Dlatego też, jeżeli zastanawiacie się, czy ten program będzie dzisiaj tak długi, jak te poprzednie, odpowiedź brzmi: na pewno nie, chyba że kolega popadnie w jakieś dygresje na temat muzyki na literę C, ale mamy nadzieję, że to się jednak nie wydarzy. Wszak nie jest to temat bezpośrednio związany z naszymi najważniejszymi zagadnieniami dla tej audycji.
3: Więcej piosenek country nie mam dziś przygotowanych.
4: Nie, będą inne.
3: Inne, style różne.
4: Muzyczne, też może trochę zaskakujące, ale jak zwykle staraliśmy się, żeby one pasowały do tych treści, które będziemy Wam tutaj mieli do przekazania. Tak więc nie będzie to długie wydanie, ale zastanawialiśmy się, czy je dla Was poprowadzić, czy nie, ale stwierdziliśmy, że tak, bo po pierwsze też nam już brakowało tej antenowej obecności, a po drugie drobiazgi, nie drobiazgi, ale jednak warto by było się z Wami podzielić tym informacjami, żeby zaległości nie mieć, a może akurat Wam te drobiazgi przypadną do serc i Was zainteresują te rzeczy, o których Wam tutaj opowiemy.
3: Tym bardziej, że trochę zaległości to my jednak już mamy i będziemy
4: no,
3: je dziś... Tak, będziemy się z nich dziś wyzbywać w ramach tego programu. I jeszcze dodajmy, że jesteśmy na żywo. Że dziś,
4: tak,
3: że dziś jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to istnieje szansa też, że odniesiemy się do Waszych słów na antenie Radia DHT. Jest nasz radiowy Facebook, jest też nasza strona internetowa, radiodht.com. Tam możecie pisać swoje komentarze na naszym tak zwanym shoutboxie. Natomiast później oczywiście też, jeżeli nie chcecie z nami się kontaktować na żywo, albo po prostu nas na żywo nie słuchacie, wolicie słuchać nas później, no to jest kilka miejsc, w których możecie to uczynić i w których też możecie się wypowiadać. Na przykład na stronie Tyflo Podcastu, gdzie audycja RTV bez warstwy muzycznej, ale z naszą zawartością słowa jak najbardziej się pojawia i tam możecie...
4: Tam nie ma country, przypominam.
3: Tam nie ma country, tak, tam nie ma country.
4: Jako i na YouTubie.
3: Jako i na YouTubie, bo nie może być, ale na Mixcloudzie jest.
4: No jednak, no widzicie, nie uciekniemy od tego zupełnie, ale dobrze, uciekamy już od tych wątków muzycznych na razie do muzycznej przerwy po pierwszej grupie informacji, jaką dla Was mamy, a tę pierwszą grupę opisałam w naszych notatkach jako telewizja, bo w zasadzie tylko to będzie łączyć te informacje, że są one jakkolwiek związane z telewizją, ale czy uda nam się jakoś płynnie przechodzić od jednej do drugiej? Wątpię, bo one nie mają ze sobą związku za bardzo. No ale takie jakieś pojedyncze nowości telewizyjne się jednak mimo wszystko pojawiają w ostatnich tygodniach po wejściu tych głównych pozycji ramówkowych. Co do tych głównych pozycji ramówkowych i TVP, bo tak w ogóle to od nich zaczniemy. Ja mówiłam w tym naszym wydaniu nagranym, no właśnie to też zwiększa nasze zaległości, prawda, że my nagrywaliśmy wydanie tydzień przed, więc
3: to
4: tak
3: prawda.
4: Naprawdę te newsy gromadziliśmy przez 3 tygodnie i tak nie jest ich za dużo. No ale w każdym razie w tamtym wydaniu nagranym mówiłam o tym, że trochę nie wiem, o co chodzi tej telewizji polskiej, czy oni oprócz tych seriali nowych, które zapowiadali, faktycznie wracają ze wszystkim, z czym wracać mieli, czego się spodziewamy, ale w zasadzie tutaj zaskoczeni nie ma, bo wróciły te programy, których się spodziewaliśmy, więc mamy Cudowne Lata w niedzielę, to nie są już powtórki, to są nowe odcinki, bo się nad tym zastanawiałam, mamy Tak to leciało w czwartki o 20:45, o wszelkich innych serialach i teleturniejach typu Jeden z 10 czy Wabank już mówić nawet no chyba nie muszę, no bo po prostu to jest standardowe, tutaj nie ma zaskoczeń, dlatego też już nie będziemy chyba rozwijać tego wątku powrotów do TVP, bo co miało wrócić, to zdążyło przez ostatnie 2 tygodnie i na pewno wierni fani tych produkcji wiedzą, o co chodzi, także obiecałam takie nawiązanie do tego, czy zaskoczeń nie będzie. Nie, zaskoczeń nie ma, są te nowości, te nowe seriale przede wszystkim, o których Wam mówiliśmy. Ale my w związku z tym nie będziemy się dzisiaj skupiać na głównych antenach TVP, bo o nich było jednak troszeczkę więcej w tym ostatnim wydaniu. No i ten akcent muzyczny, tak jak Wam Michał powiedział, ten jednak do niego nawiążemy w ten sposób, no bo był amerykański, prawda? My tutaj mówimy o telewizji polskiej przede wszystkim i o tym, co w polskich mediach. Natomiast pierwsza informacja, którą dla Was mamy, jest takim ukłonem w stronę naszych sąsiadów.
3: Tak jest, a konkretnie Ukrainy, bo telewizja polska uruchomiła, no można powiedzieć, że kanał telewizyjny, ale ja bym nawet bardziej powiedział, że jest to pasmo telewizyjne o nazwie Slava TV i to pasmo rozpoczęło nadawanie w poniedziałek 3 marca w ramach anteny telewizji Bielsat. Na razie ukraińska redakcja telewizji polskiej nadaje 6 godzin programu dziennie. Jej działalność to efekt starania ośrodka mediów dla zagranicy, nowej jednostki telewizji polskiej, powstałej w grudniu ubiegłego roku. Jednym z najważniejszych zadań ukraińskojęzycznej redakcji Slava TV jest przekazywanie polskiego i europejskiego punktu widzenia na temat procesów zachodzących w Ukrainie i na świecie. Redakcja skupia się na wspólnych celach geostrategicznych Ukrainy i Polski, a nie na interesach politycznych poszczególnych postaci czy elit. Działalność redakcji ma wzmacniać więzi między Polską a Ukrainą. Jak podkreślają przedstawiciele redakcji, Slava TV stawia na aktualne wiadomości, rzetelne dziennikarstwo oraz wywiady z ekspertami i liderami opinii. Redakcję Slava TV tworzą polscy i ukraińscy dziennikarze. Grono tych ostatnich związane jest z takimi tytułami jak Ukraina 24, Espresso, ICTV, Nowy Kanał czy Freedom. W programach informacyjnych widzowie zobaczą m.in. Julię Jerszową, ukraińską dziennikarkę i prezenterkę, znaną m.in. z kanałów STB, NTM czy Marka Sieranta, polskiego dziennikarza i politologa znanego w ukraińskiej przestrzeni medialnej, oraz Hannę Wasilewską, dziennikarkę i redaktorkę Polskiego Radia. Redakcją kieruje zaś Maria Górska. Program Slava TV jest emitowany codziennie w dwóch blokach programowych. Pierwszy blok to jest blok znacznie dłuższy, bo między 11 a 16 czasu polskiego, czyli jeżeli chodzi o czas ukraiński, to jest po prostu godzina do przodu, więc między 12 a 17. Natomiast ten drugi blok jest krótszy, bo tylko godzinny, od 21 do 22 czasu polskiego, więc jeżeli chodzi o czas ukraiński, to jest od 22 do 23. I to jest, mam wrażenie, takie rzeczywiście realizacja tego, o czym mówiło się, jeżeli chodzi o Bielsat, że Bielsat to nie będzie już tylko telewizja skierowana do mieszkańców Białorusi, ale po prostu generalnie ma być to ileś różnych wydzielonych takich bloków programowych i może to rzeczywiście i lepiej, bo z drugiej strony no pytanie, czy nas stać na tworzenie jednego programu jako publicznego nadawcę, czy da stać rzeczywiście na tworzenie jednego programu adresowanego tylko do jednego państwa, kiedy widać, że na tym wschodzie no znacznie więcej jest takich grup docelowych, które mogłyby być zainteresowanych przekazem z Polski.
4: Tak jest, więc inicjatywa na pewno dobrze, że się pojawiła. Różnego typu treści, różne wiadomości właśnie kierowane do Ukraińców na antenie tego bloku Slava TV. A teraz pozostajemy w telewizji polskiej i powiemy sobie o programie, który będzie gratką dla tych z Was, którzy lubują się w kulturze, a dodałabym jeszcze, że w kulturze współczesnej, a więc nie jest chyba niespodzianką, że zaglądamy do TVP Kultura, gdzie nowość pojawiła się w miniony czwartek, 13 marca. I wtedy to właśnie miał miejsce debiut programu Wstęp Wolny, który prowadzi Marta Kubala. Nie znałam tego nazwiska dotychczas, ale nie jest to chyba zaskakujące, ponieważ pani Marta od niedawna w TVP jest. Ona została laureatką tego ubiegłorocznego konkursu Telewizji Polskiej na nowe twarze, tego za sprawą którego między innymi Błażej Stencel dołączył do grona prowadzących Koła Fortuny, tam jeszcze ktoś od Pogody, ktoś od Sportu, no i właśnie pani Marta zajmująca się kulturą, ale to nie jest tak, że ten program Wstęp Wolny to jest pierwsza rzecz, jaką ona w ogóle poprowadzi w TVP, ponieważ od momentu przyjęcia do stacji Kubala współpracowała z redakcją magazynu Informacje Kulturalne, gdzie zajmowała się tematami z zakresu sztuki współczesnej. A ta dziennikarka oprócz właśnie takich doświadczeń w tej materii jest historyczką sztuki z wykształcenia i od 2016 roku związana jest z radiem RMF Classic. I to już by mogło zastanowić, no dobra, ale to pewnie się pożegna z tym radiem, skoro ma w TVP działać. No to na szczęście nie będzie tak wyglądało, ponieważ z obiema redakcjami, radiową i telewizyjną, pani Marta współpracuje równolegle. Tyle o prowadzącej, a czego się można spodziewać od samego programu, to możemy wywnioskować z zapowiedzi w mediach społecznościowych TVP Kultura. Najciekawsze wystawy, rozmowy z twórcami, wizyty w miejscach zwykle niedostępnych dla szerokiego grona miłośników sztuki. To wszystko znajdziecie we wstępie wolnym. A zatem będzie to, tak jak powiedziałam, taki magazyn poświęcony współczesnej sztuce, więc nie wiem, Michale, czy coś dla nas, czy jednak nam obszar obcy, ale może jednak warto się mimo wszystko dokształcić, żeby w ogóle wiedzieć, czy to może być w obszarze naszych zainteresowań, a to można robić w czwartki o godzinie 18, włączając TVP Kultura. I to jest moment, w którym opuszczamy telewizję polską, a teraz będziemy mówić o programie prowadzonym przez osobę, która kiedyś w telewizji polskiej bywała, ale czasy się zmieniły, telewizja jest w stanie likwidacji, a tacy znamienici dziennikarze jak pani Magdalena Ogórek musieli udać się na emigrację do innych miejsc. Michale, czy ty jesteś osobą, która wierzy w teorie spiskowe?
3: Nie, natomiast muszę powiedzieć, że to rzeczywiście jest takie trochę moje guilty pleasure, że lubię czasem sobie posłuchać różnego rodzaju programów o teoriach spiskowych i tak miałem od zawsze, takim w sumie pierwszym programem, z którym się zetknąłem i którego twórca mam wrażenie, że w tych tematach teraz wypłynął na YouTubie. Nie wiem, czy to też zauważyłaś, ale Robert Bernatowicz, dziennikarz Polsatu, który no, na antenach telewizyjnych znany jest zupełnie z czego innego, ale teraz na YouTubie coraz częściej jest gościem różnych kanałów i opowiada o UFO, o rzeczach niewyjaśnionych, ale mam wrażenie, że nie tego dotyczyć będzie tematyka programu nazwanego Teoria Spiskowa.
4: No ale jak to jest takie twoje guilty pleasure, no to rozumiem, że no może jakieś tam umknęły ci premierowe odcinki, ale że będziesz oglądał.
3: Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie zajrzę, co tam ciekawego i jakież to teorie spiskowe będą gościć na antenie tego programu, który zadebiutował w miniony poniedziałek, 10 marca na antenie telewizji w Polsce 24. Jak wspomniałaś, prowadzącą tego programu jest Magdalena Ogórek. W teorii spiskowej będziemy oddzielać prawdę od fałszu i na żywo dyskutować z gośćmi w studiu o wiodących tematach, zapowiedziała prowadząca na platformie X. No to nie brzmi jak teorie spiskowe aż tak do końca. No, nie wiem, jakie obecnie teorie spiskowe są wiodącymi tematami. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy mieliśmy do czynienia z COVID-em, no to szczepionki, a teraz to nie wiem, jakie tam takie mocne teorie.
4: Że w Smoleńsku był zamach, to jest wiecznie żywa.
3: A no to tak, no to rzeczywiście, to cały czas, chociaż mam wrażenie, że teraz już coraz mniej. Program jest realizowany z udziałem publiczności, to myślę, że też warte wzmiankowania.
4: Jak Magdalena Ogórek i publiczność, to się od razu kojarzą dobre czasy programu Studio Polska.
3: Oj tak.
4: Więc liczę na podobną dynamikę.
3: Tak jest. I jeżeli macie ochotę ten program oglądać, no to o godzinie 20:20 jest emitowany. Także, no cóż, myślę, że rzeczywiście, jeżeli kogoś interesują teorie spiskowe, to no to warto zajrzeć.
4: Tak sobie tutaj podpytujemy Michała o różne rzeczy, bo tyle lat jesteśmy na antenie i dobrze byłoby się czegoś dowiedzieć o naszym prowadzącym, więc oprócz tego, że robi muzykę na C, a więc dowiedzieliśmy się, jak to jest u niego z teoriami spiskowymi, a teraz chciałabym się ciebie spytać, czy miałbyś ochotę wybrać się do takiego miejsca jak pracownia wizerunku?
3: Wiesz co, jeżeli występowałbym publicznie jeszcze częściej, na przykład, gdzie widoczna byłaby moja twarz, czy w ogóle mój wizerunek, to myślę, że warto by było się zabrać za to i rzeczywiście do takiego miejsca się udać, ale w takim przypadku, kiedy tu sobie mówię do naszych słuchaczy przez radio, to chyba aż takiej potrzeby nie ma.
4: No właśnie, bo jesteś dziennikarzem radiowym, więc ten wizerunek w znaczeniu takiego fizycznego wyglądu, no wiecie, możecie sobie po prostu dowolnie nas wyobrażać, a i tak się nie dowiecie, jeżeli nie pogooglujecie w internecie, w jaki sposób my wyglądamy, bo radio to przecież, jak już mówiliśmy, teatr wyobraźni. Natomiast to, co się ma dziać w pracowni, wizerunku, jaką dla nas szykuje, zapomniana już chyba nieco stacja Biznes 24, wykraczać ma, z tego co rozumiem, poza pracę taką typową nad wizerunkiem, właśnie w jakimś takim znaczeniu wyglądu zewnętrznego, bo tutaj chyba chodzi szerzej o taką pracę nad marką osobistą i karierą, a to Michale może by się przydało, bo to słuchaj, nigdy nie wiadomo, także może Cię przekona to zaproszenie kanału Biznes24. Tak, wiem, że zapomnieliście o nim. Ja też, ale oni właśnie wprowadzili do ramówki program Pracownia Wizerunku. Cykl będzie poświęcony psychologii wizerunku, czymkolwiek jest, i komunikacji. Autorkami programu są Agnieszka Martyna Ros i Natalia Juszczyk. To są ekspertki w zakresie psychologii biznesu i wizerunku. W każdym odcinku podpowiedzą, jak świadomie budować swoją markę osobistą. Także nie, Michale, czy masz tutaj świadomość w takich kwestiach? Uczęszczałam na studiach na taki przedmiot jak budowanie marki osobistej, ale no sami ocencie, jak tam
3: z drugiej strony, z drugiej strony, czy my robimy coś takiego jako naszą własną markę osobistą? Czy
4: a może chcesz, no rozwijamy, nie wiem, to... Może chcesz rozwijać, dlaczego nie rozwijasz? Może chcesz też zwiększać skuteczność w kontaktach zawodowych. No to nie powiesz mi, że to
3: się przyda. To się zawsze przydaje.
4: Tak. I zdobywać zaufanie innych. No halo, no to myślę, że to jest dla każdego, cokolwiek robicie w życiu. Widzowie poznają także historię osób, które świadomie budują swoją markę osobistą, czy już wiecie, że nie będziemy to my, bo my się w ogóle na tym nie skupiamy. I powiem szczerze, że dla mnie jest trochę zaskakujące, kiedy to można oglądać, bo że w Biznes24 to już wiecie, ale premiery odbywają się w środy o godzinie 13. I to jest rzecz, która jest dla mnie sporą zagadką i zastanawiam się, jak stacja Biznes24 buduje swoją markę osobistą.
3: I markę osobistą tego programu.
4: Tak, skoro nie oszukujmy się, nie cieszy się ona popularnością, dlatego tak troszeczkę się natrząsamy. I chyba nie jest to prime time i ci wszyscy ludzie, do których mogłoby być to adresowane, zajmują się w tym czasie budowaniem swoich marek osobistych w prawdziwym życiu i nie mają czasu, żeby popatrzeć na to, jak to wygląda i ewentualnie taki poradnik to można byłoby im podrzucić wieczorem, o ile w ogóle będą mieli na to czas, bo pewnie pracują 20 godzin na dobę. No ale
3: chyba, że
4: to
3: wiesz, chyba, że wyszło im z jakichś badań, że właśnie najwięcej osób zajmujących się biznesem robi sobie jakąś przerwę o godzinie 13, tak, i że włączają sobie to do lunchu i że właśnie w ten sposób będzie można do nich najlepiej dotrzeć. No wiesz, to może nie świadczy wiem, to badałam o tym, że my tak mało wiemy na temat budowania marki osobistej telewizji biznesowej. Tak.
4: Od tego trzeba zacząć. Tak więc może to Was przekona. A teraz zmieniamy wątek, bo będziemy mówić o dwóch odejściach ze stacji telewizyjnych. Dwóch pań, które no, swoje marki osobiste w show biznesie, w dziennikarstwie budują już od długiego, długiego czasu, no, co świadczy o tym, że ich nazwiska są bardzo rozpoznawalne. Pierwsza z tych pań to Gabi Drzewiecka i to informacja już taka, że oczywiście sprzed kilku tygodni, ale no nie było sposobności Wam o niej wcześniej powiedzieć z powodów, które już znacie, a zatem odkopujemy się z zaległych informacji i informujemy Was, że z TVN pożegnała się prezenterka i dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. Ze stacją była związana przez kilkanaście lat. O zakończeniu swojej współpracy z TVN poinformowała w czwartek 27 lutego, czyli jakieś 150 lat temu na Instagramie, bo tam się teraz pisze o takich rzeczach. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmowała w stacji, no to współpracowała z Dzień Dobry TVN, gdzie przeprowadzała wywiady z gwiazdami muzyki z Polski i nie tylko. Współprowadziła też wakacyjne wydania programu, prowadziła festiwale w Sopocie i gale wręczenia Fryderyków oraz drugą edycję Big Brothera po jego reaktywacji i to, że ona tam zagościła, spotkało się z tego, co pamiętam, z takim ciepłym przyjęciem w przeciwieństwie do gospodyni tego pierwszego reaktywowanego sezonu, do której jeszcze za moment wrócimy. Ale co do pani Gabi, no bo tak się zawsze tytułowała, nie jako Gabriela, tylko jako Gabi, więc dlatego sobie pozwalamy tak nieco familiarnie. Od kilku lat współpracuje też z Chili Z, gdzie prowadzi autorską audycję Gabinet Dźwięku. Była też związana z Radiem Roxy FM z CGM.pl. Jest również członkinią Akademii Fonograficznej, to tak odnośnie tych Fryderyków, że nie tylko miała okazję prowadzić te gale, co i tak by się już nie wydarzyło, gdyby jeszcze była w TVN-ie, bo teraz ta gala wraca do TVP i będzie ona w kwietniu. No myślę, że będzie mieć sposobność o niej powiedzieć więcej, jak będzie bliżej tego wydarzenia. No ale właśnie nie dość, że miała okazję to poprowadzić, to jeszcze jako przedstawicielka tej dziennikarskiej sfery oddać swoje głosy na swoich ulubionych wykonawców. I teraz jeszcze co do innych obszarów jej działalności, to na początku roku 2023 zaczęła prowadzić kanał YouTube'owy pod nazwą Trójkąt, o którym nigdy nie słyszałam, ale nie tworzy go sama, tylko z Agnieszką Woźniak-Starak. No i to jest właśnie to, o czym wspomniałam, że przecież pani Agnieszka prowadziła tę pierwszą edycję Big Brothera właśnie po jego powrocie, drugą Gabi Drzewiecka. Pani Agnieszka była oceniana, z tego co pamiętam, tak średnio, bo sporo osób mówiło, że po prostu sprawia wrażenie nieprzygotowanej. Jakby jej tam mówili 5 minut przed programem, o co ona ma pytać tych uczestników. Ale Gabi Drzewiecka robiła już lepsze wrażenie. No, była taką ciepłą osobą właśnie na tym ekranie i jej interakcje z uczestnikami i z innymi gośćmi w studiu się fajnie oglądało. Jak widać, panie się tutaj dogadały i jakąś tam wspólną działalność YouTube'ową zaczęły. No a poza tym jeszcze, tak wiecie, celebrycko jesienią zeszłego roku Gabi wystąpiła w show Asia Express. Tak więc nie ma jej w TVP, w TVN-ie, przepraszam, w radiu jest dalej. Co do TVN-u, to też nowe twarze tam trafiają, bo na przykład taka ciekawostka, że do ekipy Dzień Dobry TVN dołączył Wojciech Łozowski, teoretycznie znany z zespołu Afromental, w praktyce jednak z jakichś tam działalności w programach typu Talent Show, typu kiedyś Must Be The Music, czy Lego Masters, czy coś tam, a teraz jeszcze będzie znany z przygotowywania reportaży do Dzień Dobry TVN. Ciekawe też jest to, co się dzieje wokół TVN Style, bo tam się pojawiły takie zapowiedzi nie tyle o programach, które wrócą wiosną, ile o tych, które nie wrócą, że na przykład nie wróci program Anny Nowak i Bisz Zawodowa Anka, albo program Agaty Młynarskiej, program Marzyny Rogalskiej, że nie przewidziano w ogóle ich kontynuacji, no i że jak tam będą mieli coś do zakomunikowania, to o tym powiedzą. Tak więc to jest ciekawe, w jaką to pójdzie stronę, że jednak rezygnują z części takich formatów, które już widzowie mogą kojarzyć. Tak więc jeżeli wyczekiwaliście na nowe odcinki programów z tymi prowadzącymi, o których wspomniałam, no to niestety przykro nam, że was mogliśmy rozczarować. Jeżeli z kolei czekaliście na nowe odcinki na telewizyjnej antenie z udziałem Karoliny Korwin-Piotrowskiej, no to tutaj niestety również nie mamy najlepszych wiadomości.
3: Tak jest, bo po 6 latach współpracy z Canal Plus zakończyła Karolina Korwin-Piotrowska, prowadząca aktualności filmowe Plus. Jak napisała na Instagramie, to był dobry czas, dużo się nauczyłam, pogadałam z fajnymi ludźmi, naoglądałam się filmów, pojeździłam, ale trzeba iść dalej. Canal Plus Polska, mówię do widzenia, a moim nowym pomysłom, nad którymi pracuję od listopada, mówię witajcie. Dziękuję, wspaniała ekipo aktualności filmowych. Taki cudowny i kreatywny zestaw ludzi na planie zdarza się raz na

0: tych projektach, które realizuje, żeby, tak kolokwialnie mówiąc, wiele srok za ogon nie łapać.
1: Tak, dokładnie może chodzić o to work-life balance, o którym powiedziałeś, bo w jakimś wywiadzie z nią widziałam taką wzmiankę, że ona mówi o lepszym wysypianiu się, znowu nawiązuje do tego wysypiania, tak. Bo to był też powód, dla którego zrezygnowała z działalności w antyradiu jakiś czas temu, więc jak widać tutaj, jak kilkoma rzeczami zajęła się równocześnie, no to pewnie tego czasu na taki odpoczynek było za mało, a trzeba sobie dawać ten czas, a ostatnio gdzieś ten podcast mi się wyświetlił, właśnie Pierwsza Młodość, i tam wątków filmowych jest sporo, więc jeżeli lubicie, jak pani Karolina opowiada o filmach, no to myślę, że nie będziecie zawiedzeni, bo można się przerzucić na ten podcast. Pewnie to nie do końca to samo, no ale jednak jej relacje tam z pewnością znajdziecie. I to były te wątki telewizyjne, które z kolei znaleźć mogliście w naszym dzisiejszym wydaniu magazynu RTV. Tak jak powiedziałam, powiązane ze sobą średnio, a piosenka, która pojawi się u nas w tym momencie, będzie powiązana przede wszystkim z tym pierwszym tematem, o którym mówiliśmy, czyli z blokiem, no bo nie kanałem, tylko takim blokiem w ramach Biosatu Slava TV. No i oczywiste jest, że właśnie w języku naszych sąsiadów będzie ta pieśń, która teraz zabrzmi, że będzie ona mówiła o Ukrainie, i jak tam się uważnie wsłuchacie, to znajdziecie tam to wezwanie, które powtarzaliśmy wszyscy, zwłaszcza w okolicach lutego 2022, ale jak najbardziej jest ono wciąż aktualne i wciąż w naszych sercach. Sława Ukrainii!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zaglądamy do waszych wypowiedzi i Dawid nas zapytał, czy oglądaliśmy już serial Tylko jedno spojrzenie, bo on oglądał i bardzo mu się spodobał. Nie, jeszcze nie, ale nie. Rzeczywiście trzeba będzie to nadrobić. Polski serial, serial polskiej produkcji, więc...
1: Znaczy Michała w domu to oglądam, tak. No, ale się jeszcze nie dołączył.
0: Ja jeszcze się nie dołączyłem, ale z audiodeskrypcją będzie, więc na pewno warto sobie go obejrzeć. A teraz już, jeżeli chodzi o media, to przeskakujemy z telewizji do radia. A w radiu? A w Radiu Czwórka. Radiowa Czwórka i nowe audycje na antenie tejże. I już jakiś czas temu się ta wiosenna ramówka rozpoczęła, bo wszystko zaczęło się od 1 marca. I tak oto, cóż my tu mamy? Na przykład w środy o godzinie 22 emitowany będzie, a właściwie już nawet teraz jest, Nagi Relaks, skierowany do fanów elektroniki, w którym Naked Relaxing zabierze odbiorców w świat gliczy, mocnych basów i tempa 140 BPM. Adrian Suma, znany z ekipy Rap River i filmu dokumentalnego Netflixa Cały ten rap, dołącza do zespołu Czwórki, by poprowadzić w sumie rap. W czwartkowe noce między 22 a 23 Suma zaserwuje dawkę rapowych nowości, analiz, festiwalowych zapowiedzi i wszystkiego, co ważne w świecie hip-hopu. W programie nie zabraknie także gorących tematów i szczerych rozmów o kulturze rapu. I kolejny raper, tym razem z taką bogatą historią i znanym pseudonimem, Eldo, czyli Leszek. Tak, czyli Leszek Kaźmierczak, poprowadzi miejski folklor w piątki między 12 a 14. Porozmawia w tej audycji o miejskich zajawkach, ludziach z pasją i miejscach, które tworzą naszą codzienność. Będzie autentycznie i inspirująco. Tak przynajmniej zapowiada prowadzący. Z kolei w niedzielne wieczory od godziny 18 do 20 emitowany będzie program zatytułowany Ja w Twoim wieku, w którym Julia, Agnieszka i Grzegorz Święchowie zapraszają na rozmowy łączące pokolenia, wspomnienia, refleksje, a do tego muzyka, która miała dla nich i ich gości szczególne znaczenie. W stulecie Polskiego Radia Czwórka wraca do swoich hip-hopowych korzeni. Tak deklaruje Justyna Dżbik-Kluge, dyrektorka Czwórki. Wertujemy również nasze koncertowe archiwa i w nieodległej przyszłości planujemy wyemitować archiwalne koncerty polskich artystów hip-hopowych, którzy swoje sceniczne życie zaczynali lub rozwijali w studiu radiowej Czwórki. Nie tracimy z oczu nowych trendów i tak oto poranną rezydencję w

0: klimacie rapowym i autorską audycję Sunday Service. W niedzielę po godzinie 22 poprowadzi raper Delem. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jego ksywę. Tak jeszcze zapowiada pani Dżbik Kluge. No więc sporo muzyki, rap, hip-hop w wiosennej propozycji radiowej czwórki dla słuchaczy. No, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście się to przyjmie i że czwórka faktycznie zyska odbiorców, bo no to, że została zepchnięta do radia cyfrowego, no nie służy jej, na pewno jej nie służy.
1: Jeżeli chcecie więcej poczytać o wizji pani Justyny Dżbik-Kluge na to wszystko, o jej podejściu do tworzenia ramówki, do tworzenia radia, to zdaje się, że Press opublikował taką długą rozmowę z nią przy okazji tej nowej ramówki, a skoro już mówimy o paniach dyrektorkach i ich wizjach, to o tym i owym w tym temacie poopowiadała również Agnieszka Szydłowska. Nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać podcastu Oko Press drugi rzut oka, bo ponieważ właśnie w ostatnim odcinku tego podcastu wystąpiła pani Agnieszka i tam
0: jeszcze nie
1: trochę poopowiadała jakichś takich swoimi, podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi dyrektorowania trójką, jak to było, kiedy tam przychodziła, różne przemyślenia ciekawe w sporej części, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś się interesuje taką, wiecie, bardziej pogłębioną analizą, a nie tylko jakimiś podstawowymi informacjami pierwszymi z brzegu, no to myślę, że jak najbardziej możemy polecić, żeby taki podcast sobie włączyć. Tak więc w czwórce muzycznie hip-hopowo, ale jest taka antena Polskiego Radia, w której królują informacje i publicystyka. Oczywiście jest to Polskie Radio 24, a ich nowa propozycja, chociaż no już nie taka nowa w znaczeniu premierowa, bo już na antenie miała okazję się pojawić, nazywa się Adres Zamieszkania. Nadawany jest ten program w soboty, ale jak dobrze liczę, no to już mamy ze sobą trzy odcinki aż, ponieważ pierwszy został wyemitowany w sobotę 1 marca. A za chwilę powiem o godzinie emisji, no i stąd wynika, że rzeczywiście trzy odcinki wam umknęły, no ale mam nadzieję, że jeszcze sporo przed nami, że nam to wybaczycie, może to gdzieś w podcastach jest też udostępniane. Audycja Adres Zamieszkania poświęcona jest temu, jak mieszka się w Polsce. Jakbyście sami o tym nie wiedzieli, nie mieli jeszcze jakichś wniosków na ten temat, no to tak, oczywiście śmiechem, żartem mówię, bo na pewno to można poszerzyć. Program poprowadzi Agata Kowalska, a emisję zaplanowano na soboty na godzinę 14.06, więc tak jak zawsze mówimy, jak włączycie 07, to spóźnicie się i nie będziecie wiedzieli, o co chodzi,
0: dokładnie,
1: więc rozumiecie, w czym jest rzecz.
0: Trzeba być czujnym.
1: Tak. Audycja skupia się na tematach związanych z miejscem zamieszkania, co w nim lubimy, co chcielibyśmy zmienić i jak wpływa na nasze życie. Nie zabraknie rozmów o relacjach sąsiedzkich i wspólnocie lokalnej. Tak więc rzeczywiście tematy ważne, tak jak powiedziałam, każdemu bliskie, ale wszystkiemu temu można się przyjrzeć w jakiś sposób bliżej. O Adresie Zamieszkania piosenki nie mamy, chociaż pewnie o Polsce by się jakaś tam znalazła, natomiast my jednak skierowaliśmy się ku radiowej czwórce, ku temu, że hip-hopem ma ona stać i my, jak wiecie, może nie jesteśmy jakoś super zorientowani w takiej muzyce, no ale tutaj padła ta ksywa, którą myślę, że znają nie tylko fani hip-hopu, ksywa rapera Eldo, który swoją audycję Miejski Folklor poprowadzi na antenie, no a teraz wykona swój utwór na antenie Radia DHT.
0: Zgadza się, to będzie utwór zatytułowany Więcej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i słuchajcie, to jest już prawie wszystko w 243 wydaniu magazynu RTV. Prawie, bo jeszcze mamy dla was kilka informacji radiowo-podcastowych.
1: Widzicie, w jakimś innym przypadku to jeszcze mogłabym nawet nie kończyć mówić na jeden temat, a my już właśnie zmierzamy...
0: To w maju, to w maju.
1: Tak, wiem, że się bardzo cieszysz, albo i mniej, na moje długie tyrady, ale to jeszcze nie jest ten czas, bo teraz faktycznie czas na ostatnie wejście poświęcone radiofonii już nie publicznej. I no, być może jak tak sobie słuchacie tych różnych informacji z różnych światów, z różnych medialnych przestrzeni na różne tematy, które wam tutaj przekazujemy, to może doszliście do wniosku, że Milena i Michał to dzisiaj przedstawiają jakieś takie same medialne osobliwości, jak nie jakaś pracownia wizerunku w środę o 13:00, to teorie spiskowe z Magdaleną Ogórek. No i osobliwości to hasło dotyczyć może również jeszcze jednego programu, programu radiowego tym razem, który ma dla nas Radio Nowy Świat, gdzie już jest ta audycja emitowana, może ktoś z was jej słuchał. Ja przyznam, że nie miałam takiej możliwości, bo wtedy, kiedy to jest nadawane, robię inne rzeczy, oglądam The Traitors, ale może ktoś z was się podzieli jakimiś refleksjami co do magazynu Osobliwości, a może kogoś z was zachęci opis tej audycji, który jest ciekawy i bogaty w wiele odniesień, jak się za moment przekonasz. A więc debiut tego programu miał miejsce 2 marca w niedzielę o godzinie 19:00. Tak więc już też były wydania 2 dopiero, prawda? Nie jest tak źle, jutro będzie 3. Wydanie prowadzone przez Marię Lengren. Przyznam, że nie słyszałam o tej pani do tej pory, ale za moment wam przedstawię i wiem, czy to wiele wyjaśni. No i ten program będzie się pojawiał, a nie, wybaczcie, w pierwszą niedzielę miesiąca, to spokojnie, to widzicie, było wydanie 2 tygodnie temu, a na kolejne sobie jednak troszeczkę poczekacie, także mam nadzieję, że podsycimy wasz apetyt. A co do samej prowadzącej, Marii Lengren, to określa się ona jako doktor dziwnologii stosowanej. Nie wiem, Michale, czy taka dyscyplina jest ci znana?
0: Kiedyś był profesor mniemanologii stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski bodajże, ale dziwnologii stosowanej to jeszcze nie słyszałem o tym.
1: Też przyznam, że nie, no ale widać, że mamy ekspertkę, która zaprasza na audycję o wszystkim, co tajemnicze, nie z tej ziemi, niecodzienne, wreszcie inspirujące. Rock and roll i pochodne, komiks, animacja, fantastyka, science fiction i gry, czyli popkultura dla dorosłych, ale także niesamowite zwierzęta, rośliny, kurioza historii, niezwykłe obiekty, relacje z niespotykanych wydarzeń. Jak tak czytam ten opis, to nie wiem, czy jego wszystkie elementy, ale może to jest, Michale, trochę dla ciebie, bo i ta popkultura, jakieś tam zwierzęta, rośliny dziwne, to ty też czasami takimi popularno-naukowymi rzeczami się interesujesz.
0: To prawda, tak.
1: Te komiksy to nie wiem, czy aż tak, rzeczywiście no. Bardzo, ale może nie cała audycja, ale może i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Subiektywny wybór dziwów łączyć będzie motyw przewodni zmieniający się w każdej odsłonie. Także wydaje się, że to jest takie, wiecie, od sasa do lasa złośliwi by mogli powiedzieć, że mydło i powidło, ale to wszystko będzie w jakiś sposób ze sobą się splatać. No i jeszcze co do prowadzącej, tak już na serio, oprócz tej dziwnologii stosowanej, to z wykształcenia jest śpiewaczką operową, z powołania wokalistką rockową w zespole V, jak jej wychodzi to śpiewanie w zespole rockowym, ale może tam jakieś elementy operowe też znajdziecie, no to już możemy zdradzić, że się przekonacie za moment. A z zamiłowania komiksiara. Zajmuje się tłumaczeniem i redakcją komiksów, bada ich historię, tworzy scenariusze. Udziela się także w branży gamingowej jako game writerka, pisze piosenki i teksty, uczy pracy z głosem. O, to możemy zapisać się na lekcję. Zawsze by się przydało, żebyśmy tutaj do was jeszcze lepiej mówili na antenie. Pozostały czas przeznacza na gromadzenie wiedzy o, i teraz słuchaj, o ośmiornicach, kosmitach i wielkich robotach.
0: Czyli też trochę tak teorie spiskowe jakieś tu mogą się pojawić.
1: Może coś być na rzeczy.
0: Ej, coś reptilianie. Tak,
1: nie wiem, czego się spodziewać. Tak jak powiedziałam, trudno powiedzieć, czy wam ten opis coś rozjaśni. No, jeżeli potrzebujecie takiego rozjaśnienia, to tak jak powiedziałam, pierwsze niedziele każdego miesiąca, tak więc w pierwszą niedzielę kwietnia sobie posłuchacie kolejnego wydania Osobliwości. A jakie jeszcze inne osobliwości mają dla nas stacje radiowe? Na przykład stacja Vox FM.
0: Tak, stacja Vox FM ma dla nas podcast, a zarazem nową audycję radiową zatytułowaną Zwrot Akcji. Chociaż tu przede wszystkim jest to sygnalizowane jako nowy podcast radia Vox FM prowadzony przez Katarzynę Pilewską. Jego tematem są zmiany w życiu, zarówno te małe, jak i przełomowe. Goście zaproszeni do rozmowy opowiadają o zmianach, które wpłynęły na ich życie. Jak zapowiada autorka podcastu, opowiemy zarówno o tych małych zmianach, takich jak nowa dieta, zamiana mieszkania na dom, czy adopcja kota, po te naprawdę ogromne, jak śmierć bliskiej osoby, zmiana pracy, czy wyprowadzka do innego kraju. Ja mam wrażenie, że trochę można by dyskutować z środkiem ciężkości tych zmian. Dla niektórych takie, a nie inne mogą być większe, mniejsze, więc trochę tak ten opis
1: jest
0: bardzo, bardzo subiektywny. No, śmierć bliskiej osoby to wiadomo, że jest jakaś bardzo ważna rzecz, ale te inne, no na przykład, no nie wiem, dla kogoś zmiana pracy, jeżeli zmienia ją często, to może być jakaś drobnostka, a przeprowadzka z mieszkania do domu to z kolei może być coś, co naprawdę wymaga od nas bardzo wielu różnego rodzaju zmian, nawyków, przyzwyczajeń. A dietę jak człowiek zmienia? Dokładnie, to jak się musi ze sobą czasem namęczyć, a otoczenie z nim. Co tydzień nowe odcinki dostępne będą na antenie Radia Vox FM w każdą niedzielę o godzinie 8 w serwisach voxfm.pl i mediateka.pl oraz w mediach społecznościowych na Instagramie i na Facebooku. Zostaną utworzone dla tego podcastu dedykowane profile.
1: Tak więc chyba ta pora do słuchania nie jest taką najwdzięczniejszą i im faktycznie
0: dobrze,
1: zależy
0: że to
1: na
0: podcast.
1: Tym, żeby ludzie tego słuchali na antenie, no ale nie dadzą tego w środku dnia, bo przecież muszą być hity, więc nie ma czasu na jakieś zwroty akcji.
0: O 13 to tylko marka osobista, pamiętaj.
1: Tylko pracownia wizerunku jest wtedy otwierana. I jeszcze jedna produkcja, jeszcze jednej stacji, tym razem w formie serialu radiowego, a z seriali radiowych słynie przede wszystkim radio Tok FM, które ruszyło z produkcją pod tytułem Próg Bólu, którego autorką jest Anna Kiedrzynek. Wcześniej z tych seriali radiowych słynął Michał Janczura, no ale on już sobie działa gdzie indziej. Próg Bólu opowiada o skutkach ubocznych epidemii opioidowej. Bohaterami serialu są ludzie, którzy walczą z bólem tak silnym, że potrzebują opioidów, aby normalnie funkcjonować. Autorka daje głos chorym i ich bliskim, lekarzom, opiekunom i pielęgniarkom. Pierwszy odcinek od wtorku dostępny jest dla subskrybentów Tok FM Premium, więc oni taką zawsze mają politykę z tymi serialami. Czasami było tak, że jakieś tam pierwsze odcinki były udostępniane na antenie, ale to chyba nie tu, bo nie mamy takich informacji, a może szkoda, bo pewnie temat ważny, chociaż nas nie dotyczący, ale wiecie, zawsze warto wiedzieć i mieć świadomość dotyczącą takich rzeczy, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy taka świadomość może się przydać rzeczywiście w życiu. Tak więc trzeba sobie tutaj płacić za to, żeby mieć dostęp do tego premium. Wiem, co sobie możecie myśleć, no szkoda, fajnie byłoby mieć za darmo to w podcastach, no ale my tutaj tylko przekazujemy informacje, nie decydujemy. No a sama autorka, czyli Anna Kiedrzynek, we wrześniu 2024 roku dołączyła do zespołu podcastowego Radia Tok FM, jest bardzo utytułowaną dziennikarką i kiedy natrafiłam na te informacje o serialu jej autorstwa, to jakoś tak mi się zaczęło kołatać po głowie, czy ja się z tym nazwiskiem się już nie zetknęłam i do mnie dotarło, że rzeczywiście tak musiało być, że czytałam książkę przez nią napisaną i sprawdziłam, że istotnie mi się nie pomyliło, że jest to książka Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem, także no tutaj jakoś się łączą te wątki, o których pisała, z wątkami, które poruszyła w swoim serialu. No i takim akcentem, może nie do końca pozytywnym, kończymy wydanie numer 243. Kończymy je też niepewnością, kiedy usłyszymy się w wydaniu numer 244. No ale będziemy dla Was zbierać te informacje, chociaż nie ma ich zbyt wiele. A w zanadrzu już u nas czeka kilka takich informacji na omówienie, jak na przykład zapowiedź jeszcze jednego programu na antenie jednego z głównych kanałów TVP, tym razem programu kulinarnego, który zadebiutuje pod koniec marca oraz nowości dodatkowego wydania Kwiatków Polskich, ale ponieważ te dodatkowe wydania mają zadebiutować pod sam koniec marca, no to połowa marca jeszcze to nieco zbyt wcześnie, aby o tym opowiadać, także gromadzimy te informacje, by Wam mieć o czym opowiadać. Powiedziałam, że może niekoniecznie optymistyczna informacja była na koniec, a czy optymistycznie skończymy muzycznie? Też trudno stwierdzić, sami sobie ocenicie, jak posłuchacie zespołu V, w którym śpiewa Maria Lenngren, prowadząca osobliwości pojawiające się, jeszcze raz przypomnę, raz w miesiącu na antenie Radia Nowy Świat, więc może ich piosenka Wam jeszcze coś powie więcej o autorce tej audycji. No a może wysłuchając tutaj naszych różnych pobocznych dygresji, dowiedzieliście się jeszcze czegoś więcej o autorach audycji RTV, na przykład w sprawie naszego stosunku do pracowni wizerunku oraz teorii spiskowych.
0: Aby i o muzyce country.
1: Aby poznawać nas dalej oraz przede wszystkim, bo to przecież nie jest program, żebyśmy tutaj swoją atencję i potrzebę zaspokajać, tylko opowiadali o mediach.
0: Więc jak aby... chcecie nas poznać bliżej, to RTV odcinek 103/4 poleca się.
1: A kiedy to było? Od tego czasu też się mogły pozmieniać rzeczy niektóre, prawda? Więc aby poznawać gdzieś tam nas między wierszami i słuchać naszych relacji o medialnej rzeczywistości, to słuchajcie nas w soboty. Z założenia w każdą sobotę wychodzi jak wychodzi, a jeżeli chcecie wiedzieć, czy akurat w daną sobotę będziemy, czy nie, no to zawsze o tym informujemy na Facebooku, w mediach społecznościowych. Tak więc na koniec V, a żegnają się z Wami tradycyjnie już Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: This is Radio DHT. You'll hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Skróty klawiszowe w PacMate Omni. Przed mikrofonem Janusz Łuckiewicz. Dzisiaj zaprezentuję skróty klawiszowe używane w notatniku i nie będę tutaj w ogóle używał monitora brajlowskiego, który ma swoje przyciski służące głównie do przewijania tekstu. Także to pozwolicie, że pominę. Natomiast zajmę się skrótami klawiszowymi. Prezentować to będę w sposób taki, że wyglądać by mogło, że może nie znam tych skrótów, ale nie o to chodzi. Ja je znam, dlatego że go używam na co dzień, no ale naciskał będę wszystkie przyciski z klawiszem JAWS, żeby było wiadomo, co pod jakim przyciskiem się znajdzie, gdyż osoby słuchające prawdopodobnie łatwiej przyswoją sobie pozycję, gdzie należy takowych szukać. Urządzenie mam już włączone, no i teraz postaramy się, żeby Agatka nam trochę poopowiadała, jakie to skróty klawiszowe występują w urządzeniu. Oczywiście w niektórych sytuacjach będę musiał dokonywać tłumaczenia, co to oznacza, dlatego że słowa są niektóre nieprzetłumaczone, na przykład usłyszycie ni stąd, ni zowąd, lew bracket. Tak to Agatka przeczyta. Zresztą sami to będziecie słyszeć. No i będę musiał tutaj wtedy to powiedzieć po polsku. Wykorzystamy do prezentacji skrótów pomoc klawiatury taką, jak pamiętamy z materiału o JAWS-ie w komputerach stacjonarnych lub laptopach. Naciskamy w tym celu klawisz Caps Lock, ponieważ tu jest układ taki jak na laptopie, więc za klawisz JAWS będzie służył Caps Lock. Ile razy to powiem, to znaczy, że wcisnąłem Caps Lock. I do tego dociskam klawisz numer 1.
5: Pomoc klawiatury włączona.
4: I zaczynamy od klawiszy funkcyjnych. Co one ewentualnie robić by mogły na ekranie?
5: F1 wstukuje lewy klawisz funkcyjny. F2 wstukuje prawy klawisz funkcyjny.
4: I to jest tyle, ile razy Agatka by zgłosiła nam coś takiego, to znaczy, że te przyciski odpowiadają za te właśnie klawisze funkcyjne. Jeszcze tutaj będziemy używali do zgłaśniania i ściszania urządzenia.
5: F6 zmniejsza główny poziom głośności. F7 zwiększa ogólny poziom głośności.
4: W obu przypadkach chodzi o głośność urządzenia. Jeżeli potrzebujemy wyciszyć syntezę mowy do zera, trzymamy tak długo klawisz F6.
5: F6 zmniejsza główny poziom głośności.
4: Aż dojdziemy do wyciszenia zupełnego, żeby na przykład nie trzeba było wyłączać syntezatora, bo można to też zrobić w ustawieniach. I tutaj, jeżeli o te chodzi, to wszystko. Teraz jeszcze tylko klawisz F10.
5: F10 przywołuje menu dla bieżącego ekranu.
4: I to już jest wszystko, jeżeli chodzi o pojedyncze klawisze. Teraz te same klawisze funkcyjne, ale teraz przejrzymy wszystkie, czy coś będzie robiło z klawiszem JAWS.
5: JAWS plus F1 odczytuje lub wyświetla pomoc pacmatę.
4: Teraz jeżeli naciśniemy szybko dwa razy to samo, tą samą kombinację.
5: Po jednokrotnym wciśnięciu tego skrótu pacmatę odczytuje pomoc kontrolki. Po dwukrotnym wciśnięciu pomoc kontekstowa jest wyświetlana w oknie Virtual Viewer.
4: To był klawisz F1. Teraz klawisz F2, czy coś robi?
5: F2.
4: Nic.
5: JAWS plus F3 przeszukuje ekran lub wirtualny dokument w poszukiwaniu następnego wystąpienia wzorca podanego wcześniej w oknie JAWS Znajdź.
4: Czyli jest to ni mniej, ni więcej przeszukiwanie dokumentów. Zdarzyło się tak, że przy materiale dotyczącym JAWS-a dostałem pytanie o przeszukiwanie właśnie za pomocą tego polecenia na komputerze stacjonarnym, bo komuś przyszło do głowy, że to przeszukuje zasoby naszego komputera, a się okazuje, że trzeba pamiętać o tym, że to przeszukuje tylko dokument. Jakiś wpisany tekst, żeby nie trzeba było go wpisywać drugi raz, na przykład można się posłużyć tym skrótem klawiszowym i raz wpisany znajdować następną pozycję.
5: JAWS plus F10 przywołuje menu z listą aktualnie uruchomionych aplikacji. JAWS plus F12 podaje godzinę. Dwukrotne szybkie wciśnięcie tego skrótu spowoduje odczytanie daty.
4: Czyli to już są wszystkie klawisze funkcyjne i teraz te same klawisze, żeby już nie schodzić ponownie do tego, naciśniemy klawisz JAWS, klawisz SHIFT i będziemy po kolei sprawdzali, czy pod klawiszami funkcyjnymi mamy ukryte jakieś przydatne skróty klawiszowe, o których wiedzieć powinniśmy.
5: JAWS plus SHIFT plus F9 przełącza wiersz bazowy w tryb klawiatury brajlowskiej do wprowadzania wzorców punktowych.
4: I to jest nowość, jeżeli chodzi o to urządzenie. Klawisz F9 użyty z klawiszem Capstocka i Shiftu, czyli klawisz JAWS i Shift, pozwala na przełączenie możliwości pisania na klawiaturze QWERTY, tak jakbyśmy pisali na klawiaturze brajlowskiej. Używamy do tego tylko tak zwanego rzędu podstawowego. Jeżeli ktoś kiedyś pisał na maszynie, to wie o tym, że rządem podstawowym klawiatury maszynowej i w komputerze także jest rząd zawierający litery A, S, D, F, G, H, J, K, L, średnik i apostrof. I to jest rząd podstawowy. Do wpisywania liter brajlowskich używamy dla lewej ręki. Pierwszy punkt zacznie zawsze się od litery F, i idziemy w lewą stronę, czyli mamy F, D, S. To są pierwszy, drugi, trzeci. A jest punktem siódmym, litera J jest punktem czwartym i w prawo idąc K jest piątym, L szóstym i średnik jest punktem ósmym. No i tak jak to na klawiaturze brajlowskiej, jeżeli używamy brajla komputerowego, potrzebujemy wpisać dużą literę, to wszystkie kombinacje liter brajlowskich dociskamy także literę A na tej klawiaturze QWERTY. Natomiast jeżeli potrzebujemy cyfry wpisywać, to znaki odpowiadające cyfrą równocześnie dociskamy znak średnika. Można z tej klawiatury korzystać w tym urządzeniu w całości. W starszych wersjach było to tylko możliwe w tym, co powiedziałem w pierwszej części materiału, że jest przygotowany specjalnie dedykowany edytor porównywalny do notatnika w naszym komputerze stacjonarnym. I to jest przygotowane specjalnie przez Freedom i w tej starszej wersji można było tu też użyć tego skrótu przełączającego klawiaturę na klawiaturę brajlowską i pisać brajlem. Tutaj już takich ograniczeń nie mamy. W całym urządzeniu, jeżeli nam przyjdzie na to ochota i chcemy zmierzyć się ze skrótami brajlowskimi, możemy przełączyć klawiaturę i całe urządzenie w ten sposób obsługiwać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten rząd. Teraz przechodzimy na razie z klawiszem Caps Lock, czyli klawiszem JAWS i od rzędu cyfr zaczynamy. Jedynkę wiadomo, że to jest włączenie, wyłączenie pomocy klawiatury. Dwójka co robi?
5: Dostępne są cztery rodzaje EH: znaki, słowa, znaki i słowa lub brak.
4: Czyli wiadomo, że to przełączamy, jak mamy mieć ogłaszane, wpisywany tekst, kiedy ma się tam nam syntezator odzywać.
5: JWSK plus 3 przełącz kształt kursora brajlowskiego pomiędzy punktami 7 i 8 lub pełnym 8-punktem. Aktywny tryb graficzny jest wykorzystywany, gdy standardowy tryb graficzny nie rozpoznaje prawidłowo niektórych obiektów graficznych, takich jak wciśnięte, wyciśnięte lub niedostępne przyciski paska narzędzi.
4: To było z czwórką.
5: Ogłasza kolor tekstu przy aktywnym kursorze. Ten skrót klawiszowy korzysta z wartości określonych w pliku colors.ini, aby zdefiniować kolory na podstawie opisu RGB. Jeżeli usłyszysz liczbę zamiast koloru, dodaj odpowiedni wpis w pliku colors.ini i zdefiniuj ten kolor. 6.
4: Z szóstką nic nie ma.
5: 6.
4: Jeszcze raz dla przekonania.
5: 7.
4: Nie ma.
5: Naciśnij dwukrotnie, aby wykonać dwuklik. Położenie kursora JAWS jest takie samo jak położenie wskaźnika myszy. 9. 0. Myślnik. JWSK plus Equals włącza i wyłącza narzędzia wiersza bazowego.
4: Equals, czyli znak równości. Teraz przechodzimy do rzędu, gdzie jest litera Q.
5: JWSK plus Q odczytuje nazwę aktywnego pliku skryptu oraz nazwę aplikacji. JWSK plus wyświetla w oknie Virtual Viewer pomocne skróty klawiszowe Windows. JWSK plus E odczytuje nazwę domyślnego przycisku okna dialogowego, który zostanie uaktywniony po wciśnięciu klawisza Enter. Jeśli włączony jest kursor JAWS lub niewidoczne, możesz przełączać się pomiędzy ograniczeniem rzeczywistego okna, ograniczeniem bieżącego okna, ograniczeniem okna fokusa, bez ograniczenia, ograniczeniem ramki i ograniczeniem okna aplikacji.
4: Pamiętamy to, ten skrót z komputera stacjonarnego, klawisz JAWS, litera R.
5: Odczytuje tytuł aplikacji, tytuł okna dialogowego i element posiadający fokus.
4: To jest literą T.
5: JWSK plus Y przechodzi do poprzedniego zdania i odczytuje je. JWSK plus U przechodzi do poprzedniej linii i odczytuje ją. JWSK plus I odczytuje bieżącą linię. JWSK plus O przechodzi do następnej linii i odczytuje ją. JWSK plus P uaktywnia kursor JAWS. JWSK plus left bracket przenosi kursor JAWS do kursora P, C lub kursora odczytu.
4: Left bracket, czyli lewy nawias kwadratowy. I teraz przechodzimy do rzędu podstawowego, czyli do A.
5: JWSK plus A polecenie czytaj dokument, czyta do końca dokumentu lub do dołu okna, w zależności od tego, który kursor jest aktywny. Ustawienia.
4: To jest z klawiszem S. Wchodzimy do ustawień.
5: JWSK plus D uaktywnia menedżera słownika. U ogłasza styl i nazwę czcionki i rozmiar znaku. Podaje również atrybuty takie jak pogrubienie, podkreślenie i kursywa.
4: To jest literą F.
5: JWSK plus G uaktywnia moduł etykietowania grafiki.
4: Pamiętamy z komputerów stacjonarnych.
5: JWSK plus H odczytuje bieżące zdanie. Jawłuszkę plus J przechodzi do poprzedniego słowa i odczytuje je. Jawłuszkę plus K odczytuje bieżące słowo. Jawłuszkę plus L przechodzi do następnego słowa i odczytuje je. Jawłuszkę plus semikolon aktywuje kursor PC lub kursor odczytu.
4: Semikolon, czyli średnik.
5: JWSK plus przenosi kursor PC lub kursor odczytu do kursora JOS.
4: I ostatni rządek teraz. Nic nie ma pod Z.
5: JWSK plus X wyłącza tryb formularzy.
4: Przydatne wtedy, kiedy jesteśmy na stronach internetowych w trybie formularzy i potrzebujemy go opuścić, bo nam coś tam trzeba sprawdzić.
5: JWSK plus C w oknie sprawdzanie pisowni lub znajdź zamień odczytuje błędny wyraz lub wyraz podświetlony jako linię, w której pojawia się w dokumencie.
4: Pod V nic nie będzie, ale zademonstruję.
5: V.
4: Tutaj nie potrzeba używać czegoś takiego jak oznajmianie, co ma nam wygłaszać i tak dalej.
5: JWSK plus B odczytuje kontrolki w oknie dialogowym w kolejności tab. W polu edycyjnym przechodzi do następnego zdania i odczytuje je. W pozostałych przypadkach sterowanie przejmuje aplikacja.
4: To było z N.
5: JWSK plus M przechodzi do poprzedniego znaku i odczytuje go. JWSK plus N odczytuje bieżący znak.
4: Co ma, czyli przecinek.
5: JWSK plus period przechodzi do następnego znaku i odczytuje go.
4: I pod znakiem zapytania nic nie ma, ale żeby nie być gołosłownym.
5: Slash.
4: I teraz jeszcze zrobimy to samo, tylko że dociśniemy sobie do klawisza JOS, klawisz Shift. I będziemy szli znowu od Q.
5: Wielkie Q.
4: Nie ma nic.
5: Wielkie G. Wielkie E. JWSK plus Shift plus R ustawia tryb odczytu na włączony, wyłączony lub na włączony z automatycznym przejściem na początek. Wielkie T. JWSK plus Shift plus Y odczytuje pierwszą linię aktywnego okna. JWSK plus Shift plus U zaznacza tekst od bieżącej pozycji kursora do tego samego miejsca w poprzedniej linii. Wielkie I. JWSK plus Shift plus O zaznacza tekst od bieżącej pozycji kursora do tego samego miejsca w następnej linii. Wielkie P. Lewa klamra. Prawa klamra.
4: I teraz przechodzimy jeszcze do dołu, na A teraz.
5: JWSK plus Shift plus A odczytuje z ekranu zaznaczony lub podświetlony tekst. Wielkie S. Wielkie D. Wielkie F. Wielkie B. Wielkie H. JWSK plus Shift plus J zaznacza poprzednie słowo. Wielkie K. JWSK plus Shift plus L zaznacza następne słowo. Dwukropek. Cudzysłów.
4: I ostatnia linijka.
5: Wielkie Z. Wielkie X. Wielkie C. Wielkie V. Wielkie B. JWSK plus Shift plus N odczytuje ostatnią linię aktywnego okna. JWSK plus Shift plus M zaznacza poprzedni znak. JWSK plus Shift plus N odczytuje klawisz skrótu do bieżącego elementu. JWSK plus Shift plus period zaznacza następne znaki. Znak zapytania.
4: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe. Być może, że niektórych się nie udało pokazać, ale nie sądzę. Jeżeli coś wyjdzie później na stronach internetowych, to się to pojawi. Na ten temat na razie tyle. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. Naszym, czyli
6: mojego dzisiejszego gościa i moim, a gościem jest Magdalena Rutkowska. Witaj, Magdaleno.
7: Dobry wieczór. U nas deszczowo bardzo.
6: A u nas ciepło i już mniej wietrznie niż było. No, nie zważając na pogodę i na porę, że tak powiem, porozmawiamy sobie dzisiaj o kuchni wegetariańskiej. Myślę, że to bardzo ciekawy temat do rozmowy. Mnie osobiście bardzo interesuje. Mam nadzieję, że dzięki temu, jak Magda o tej kuchni wegetariańskiej będzie opowiadała, zainteresuje również Państwa. To cóż, Magdo, tak na sam początek, gdybyś mogła nam troszeczkę rozjaśnić w kwestiach samych pojęć, co to jest weganizm, wegetarianizm i jakieś tam jeszcze inne podziały lakto-owo i tak dalej. Jak to wszystko wygląda?
7: Przygotowałaś się.
6: Tak.
7: W każdym razie wegetarianizm jest dosyć takim szerokim pojęciem, czyli najpopularniejsza chyba forma to jest ten lakto-owo-wegetarianizm, czyli ludzie, którzy nie jedzą mięsa, również w ramach mięsa, no, jeżeli trzeba to tłumaczyć, również ryby i drób, tak, to też jest mięso, to też zwierzęta. Ale jedzą jajka i jedzą mleko. Owo-wegetarianizm, no to odrzucają mleko, ale jedzą jajka. Lakto, odrzucają jajka, jedzą mleko. Weganizm, czyli wszystkie produkty zwierzęce są wykluczone z diety. No i często też miód, bo też, chociaż jest taka wersja weganizmu z miodem. Są też frutarianie, którzy jedzą same owoce, znaczy nie są to stricte owoce, jak nam się kojarzą, czyli jakieś jabłka, gruszki i inne cytrusy, ale również orzechy, nasiona, czyli to, co roślina produkuje, no, no coś, co i tak z założenia miało być przeznaczone do zjedzenia. Aha. Co spada na przykład z tego drzewa, co jest elementem zbioru jakiejś strączki, tego typu rzeczy. Są też witarianie, którzy przestrzegają zasady, aby żywność była nie podgrzewana bardziej niż do 40 stopni, ponieważ według jednej z takich teorii żywieniowych, które korzystają witarianie, wtedy traci ta żywność no, swoje enzymy takie odżywcze, różne elementy. Tak, i są no, specjalna jakby obróbka w tym momencie jest. Natomiast mój najpopularniejszy jest ten lakto-owo-wegetarianizm. Czyli najłatwiejszy również chyba do zrealizowania tak naprawdę.
6: Aha, czyli wegetarianie, którzy nie jedzą mięsa, drobiu, ryb, a za to wszystkie produkty roślinne i jajka
7: plus
6: i mleko.
7: Jajka, mleko. Różne przetwory.
6: To chciałabym, żebyś na początek podzieliła się takim osobistym punktem widzenia. Dla ciebie jakie zalety ma kuchnia wegetariańska?
7: Dla mnie osobiście.
6: Tak.
7: Zdrowotne, bo przede wszystkim dzięki kuchni wegetariańskiej ja zainteresowałam się w ogóle tak zwanym zdrowym odżywianiem. No siłą rzeczy, no bo kiedy ja zostawałam wegetarianką, to już było dawno temu, przez ponad pół życia jestem wegetarianką. Tak naprawdę informacji było niewiele, były słabo dostępne, zwłaszcza dla osoby niewidomej. Trzeba było sobie eksperymentować w domu. Oczywiście czasem odbywały się jakieś prelekcje, można było skorzystać, no, na przykład Światowy Tydzień Zwierząt w październiku, organizacje różnego typu, takie prozwierzęce robiły wykłady, prelekcje, jeżeli dałam radę tam się dostać i skorzystać z tego, no to jakąś wiedzę zdobyłam. Wiadomo, że z internetem nie było tak fajnie jak teraz. Teraz jest naprawdę ogromna dostępność informacji wszelakich, również przepisów oczywiście. Ja później pod audycją dam linki, bo w tym momencie no to trzeba by cały spis duży zrobić.
6: Ależ oczywiście.
7: Między innymi organizacja Viva Akcja dla Zwierząt, organizacja Empatia, to są takie dwie największe, jest ich oczywiście więcej, zajmują się wydawnictwami, publikacją wszelkiego rodzaju książek, poradników, zeszycików, robią akcje, robią warsztaty, bardzo ciekawe kursy. Są również akcje w internecie typu zostanie wegetarianinem na 30 dni i wtedy po kolei, krok po kroku, każdego dnia jest prowadzone jakieś menu, żeby ludzie sobie mogli wypróbować, czy to im w ogóle pasuje, czy nie pasuje, na ile łatwo im przychodzi przygotowywanie posiłków i jak się z tym czują.
6: Jasne, to mam jeszcze...
7: Więc dla mnie rozwinięcie tego, w ogóle poznawanie też innych produktów, rozszerzenie bardzo mocno tych produktów. No na przykład, nie wiem, czy Ala wiesz, że takich fasol różnego rodzaju, tych strączkowych roślin, no to jest około 300 gatunków. Oczywiście ze wszystkich jeszcze nie zdążyłam skorzystać w swoim życiu. nie wszystkie są dostępne, ale naprawdę jest mnóstwo. No przecież nawet samej soczewicy już jest ileś, a można z tego robić wszelakie rzeczy, o czym później. Też zainteresowałam się przyprawami, zdrowym żywieniem jako takim. Dlaczego produkty razowe, dlaczego no coś innego. I to była taka moja osobista korzyść, plus to, że rozbudziło to we mnie ogromną pasję gotowania, eksperymentowania z tymi smakami, w jaki sposób po pierwsze naśladować coś, do czego jestem przyzwyczajona już smakowo, no bo mamy swoje tradycje z dzieciństwa, gdzieś tam smaki zostają różnego rodzaju i żeby to pasowało. Z drugiej strony eksperymentować, szukać różnych nowych połączeń i smaków i to jest takie fajne. Chyba to. Oczywiście był tutaj u mnie też aspekt taki ideologiczny, bo kocham zwierzęta i nie chcę ich zabijać, a skoro można żyć bez tego spokojnie i zdrowo, no to po prostu przystąpiłam do działania. Ja było to już teraz 17, 18 lat temu.
6: I rozumiem, nie żałujesz wyboru, jeśli
7: nie,
6: chodzi o kurs.
7: Nie, absolutnie.
6: Jasne. To chciałabym, żebyś tak powiedzmy w odniesieniu do tej kuchni takiej klasycznej, już na konkretnych przykładach jakby opowiedziała nam, co wegetarianie jedzą, a czego nie jedzą, co jest takie absolutnie niedopuszczalne, jakiego rodzaju przyprawy i tak dalej, czy możemy stosować przyprawy, czy jakieś tłuszcze, czy ewentualnie jakieś wywary takie gotowe, jak to wygląda? Czy to, na co trzeba zwracać na przykład uwagę na opakowaniach?
7: Wybierając produkty tak, gotowe.
6: Tak. Mhm.
7: Troszkę łatwiej jest w UK, w Polsce powolutku to też wchodzi, gdzie musi być oznaczenie na każdym produkcie, włącznie nawet z butelką wina, które może być klarowane też z użyciem produktów odzwierzęcych. Jest oznaczenie, czy to jest dla wegetarian, czy dla wegan również. Wiadomo od razu, czy coś się nadaje dla tej grupy, czy, więc już nie trzeba zbyt wnikliwie czytać, ale ja już mam taki nauk, więc sprawdzam w sklepach internetowych. Między innymi lubię to, że bardzo często są składy całe wypisane. Zresztą dobrze się tym interesować nawet z innych względów, tak po prostu zdrowotnych, żebyśmy wiedzieli, co jemy. Ty też zwracasz na to uwagę w swoich audycjach, bo to jest ważne. Czyli tak, kostki rosołowe, które zawierają, tam, no wiadomo, że i tak zawierają 1-2% mięsa czy coś, ale mimo wszystko, no tych wszystkich kostek rosołowych, które z założenia są mięsne, wegetarianin nie spożywa. Żelatyny nie. Natomiast są zastępniki, o czym później będziemy mówić, bo widziałam w spisie pytań, że będzie o zastępnikach, więc powiem, co zamiast żelatyny na przykład można. A żelatyna jest dosyć powszechnie dodawana, no nawet do jogurtów, chociażby do
6: skórki. Do galaretek. Tak,
7: do galaretek, tak. Tam, gdzie nawet by się no, człowiek nie spodziewał, że to może być tam dodane. Więc tego typu rzeczy odpadają, ale jest mnóstwo produktów, z których się korzysta, bo przecież tak naprawdę zioła, przyprawy, mówię, cała grupa zbóż, warzywa, owoce, orzechy, tłuszcze roślinne. Oczywiście laktoowo-wegetarianie korzystają tu również z tłuszczów zwierzęcych, czyli tych mlecznych, no, czyli masło, sery, tego typu rzeczy wszystkie. Weganie nie. Weganie za to używają roślinnych odpowiedników, no, które oczywiście też są dostępne i to coraz łatwiej dostępne.
6: To taka myśl mi się nasunęła, Magdo. Czym weganin smaruje chleb?
7: A na przykład pastą ze strączkowców zrobioną. Tak, chociażby. No, bo są oczywiście też są produkty gotowe, które są zastępnikami produktów mięsnych. Jest to głównie chyba, tak mi się wydaje, że głównie zostało to pomyślane w ten sposób, że jeżeli ktoś dopiero przechodzi na tę dietę, albo tęskni za dawnymi smakami, albo też chciałby się zintegrować w grupie. Na przykład jest robiony grill i idziemy sobie ze znajomymi. Oni jedzą kiełbasę taką tradycyjną, a my sobie kupujemy naszą tam sojową z mykoproteiny albo z sejtanu po to, żeby nie kłaść tego bakłażana na ten grill czy innej rzeczy, tylko żeby również mieć taką kiełbaskę, ewentualnie hamburger. Nie, tutaj jest o wiele więcej tych rzeczy dostępnych, ale mnie w Polsce też zaczyna być coraz więcej dostępnych i myślę, że to się też będzie rozwijało i są coraz lepszej jakości, no bo nam się wszystkim kojarzy, o, taka kostka sojowa, granulat, obleśne, coś, nie wiadomo co z tym zrobić w ogóle. Natomiast są produkty, które naprawdę mogą oszukać osobę jedzącą mięso na co dzień. Ja nawet spotkałam się z tym, że ktoś do mnie miał pretensje. Jak to? Jesteś wegetarianami, jesteście, a teraz przygotowałaś obiad i zaprosiłaś nas i przecież tu mięso jest w tym jedzeniu. A to nieprawda była.
6: Aha, no tak. A dopytam cię jeszcze o jedną rzecz taką na marginesie. Byłaś ostatnio w Polsce. Czy miałaś jakieś doświadczenia z tym, co wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne oferują wegetarianom? Bo kiedyś to było tak, że jeśli przyszedł wegetarianin do jakiegoś tam, do jakiejś restauracji czy gdzieś, mógł sobie ewentualnie w ramach swojej diety zamówić co najwyżej sałatkę i wszystko, co było, jakieś zupy, tak, tak, albo naleśniki z serem właśnie. Cokolwiek było, było przygotowywane albo stricte z jakichś tam składników mięsnych, albo z użyciem takich składników pochodnych od zwierząt, tak? Jak to wygląda teraz? Bo to rozumiem, jeszcze, że u siebie dosyć... nie masz takich problemów.
7: To różnie bywa, szczerze mówiąc, bo jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Na przykład co z tego, że ja sobie zamówię warzywa zasmażane, skoro one są tam wrzucane do tego samego oleju, na którym przed chwilą było smażone mięso. Na przykład. No tak. Więc na to trzeba uważać, ale jest dużo też lokalów typowo wegetariańskich i myślę, że nie, no w Polsce też. Nawet szczerze mówiąc w Łodzi było więcej niż tutaj u mnie. Myślę, że jest więcej. Tu za to jest chyba oferta, tak po prostu w ramach normalnego lokalu są na przykład hamburgery i są również hamburgery wegetariańskie. Nasz znajomy między innymi ma taki lokal tutaj w Lisbon, gdzie ja mieszkam. I on ma w swojej ofercie coraz więcej, dzięki nam zresztą wprowadził oznaczenie, że to jest też dla wegetarian, bo dla niego to było takie oczywiste, no jak ktoś chce przyjść, ale nie traktował tego jako elementu reklamy, a teraz już potraktował.
6: A, no to bardzo miło, przyjemne, spożyteczne w takim razie. To co jest w takim hamburgerze wegetariańskim?
7: I teraz tak, albo mamy do wyboru gotowe produkty, czyli firmy, które wytwarzają takie hamburgery na bazie soi albo seitanu. Seitan to jest białko pszenicy, albo mykoproteiny. I to smakuje, wygląda, ma soczystość, ma smak, bo jest doprawiane przyprawami, naturalnymi przyprawami, bo tak naprawdę większość dań uzyskuje swój smak dzięki przyprawom. Tak? Flaki głównie smakują tak, a nie inaczej, poprzez gałkę muszkatołową i majeranek i tak dalej, i tak dalej. Tak? Odpowiednie przyprawy do jagnięciny też uzyskuje się ten aromat. I w tym wypadku baza jest nie mięsna, tylko właśnie roślinna, a przez dodatkowe... Znaczy, akurat część tych produktów również ma zastosowane na przykład jajka w środku albo produkty mleczne, więc mówię, część
6: jest dla wegetarian. Albo one wiążą też całość.
7: Też na przykład, więc część tych produktów jest dla wegetarian, część dla wegan, w zależności od firmy, no ale to już można sobie sprawdzić. Czyli albo tego typu są kotlety w środku, w tym hamburgerze, albo robią na miejscu, na przykład ze strączkowców, no bo też się da zrobić. Da się zrobić kotlety, pulpety, odpowiednio przyprawiając, bułka, tarta i po prostu się robi. Nawet wersje wegańskie ja sama robiłam, więc dla osoby niewidomej również jest to do wykonania, wcale nie jakieś tam czasochłonne bardzo, no i niedrogie, bo my kupujemy te produkty, zresztą spotykamy często ludzi, którzy jedzą mięso, a przy okazji też kupują te produkty, no dlatego, że na przykład są, oprócz tego, że są smaczne, ale że też dosyć często są tańsze. Ja nie wiem, czy chyba nie ma jakiegoś specjalnego dofinansowania, wątpię, żeby było akurat na to. Do produktów organicznych być może, natomiast to nie zawsze są produkty organiczne, chociaż bywają, więc chyba dodatkowych dofinansowań nie ma, natomiast są tańsze od mięsa. No i tutaj faktycznie jest różnica, dlatego że w Polsce z reguły to są dosyć drogie rzeczy i jest to argument taki, no, który zniechęca niektórych. Ne? W zasadzie, no fajnie, mogę sobie kupić gotowe kiełbaski czy hamburger, nawet jeżeli to już jest dobrej jakości, tak? Bo nie zawsze jest dobrej jakości, ale jeżeli to jest dobre jakościowo, a można już takie zakupić, no to jednak te ceny cały czas bywają powalające, że bardziej się opłaca gotować w domu i smażyć i ważyć. Więc nie jest to aż takie trudne, ale może na samym początku przerażać, bo na zasadzie, o Boże, co ja teraz będę jadł, co ja zrobię, tak? Co rodzina zje przede wszystkim.
6: I czy w ogóle będzie coś do jedzenia?
7: I czy w ogóle będzie coś do jedzenia?
6: No tak, bo i tak może się zdarzyć, ale to oczywiście nie jest, że tak powiem, kwestią kuchni wegetariańskiej. W każdej kuchni początkujący, gotujący, że tak powiem, ma takie dylematy, czy w ogóle coś do zjedzenia będzie i raz jest, a raz nie jest, no po prostu. Dobrze, Magdo, to zapytam cię teraz o kwestię taką już bardziej praktyczną. Jest... osoba gotująca czy zabierająca się za przygotowywanie potraw wegetariańskich. Jaki wachlarz ta kuchnia oferuje przepisów? Czy to są przepisy tylko na jakieś dania główne, obiadowe? Czy są również jakieś specjalne wegetariańskie desery, przystawki?
7: Wszystko, tak, tak naprawdę absolutnie wszystko. Pamiętajmy, że tak naprawdę większość ludzkości na kuli ziemskiej to nie są ludzie, którzy jedzą mięso. Tak? Najwięcej je się w Ameryce Północnej, na południowej oczywiście też, chociaż to jest tam jeszcze osobny temat. I w Europie, natomiast w Azji, no oczywiście w tej chwili wyznacznik statusu to jest, ile możemy zjeść mięsa w Chinach na przykład. I dla nich to cały czas jest takim wyznacznikiem, że skoro jestem bogaty, to stać mnie na mięso. Im więcej mięsa mogę zjeść, tym jestem, no to znaczy, to świadczy o moim bogactwie. Natomiast tak naprawdę, nie, ponieważ to nie jest jakaś dieta wymyślona sztucznie przez kogoś, tylko czerpiemy z różnych wzorców, różnych kultur, z różnych miejsc na ziemi. I niekoniecznie oczywiście trzeba ciągle jeść dania kuchni jakiejś hinduskiej, tak? I nie tylko na orientalnie, bo również przetwarzamy nasze, no, takie rodzime zupełnie potrawy. Ale tak naprawdę ten wachlarz jest bardzo szeroki. Są i zupy, są i dania jednogarnkowe, i można robić kotlety, pulpety, do chleba oczywiście różne pasty, pasztety, pieczenie. Co tam jeszcze? Oczywiście farsze różnego rodzaju i do tego placki, naleśniki, które mogą być nadziewane w ten sposób, bo nie tylko na słodko, ale też na słono. Desery, ciasta, bułeczki drożdżowe nadziewane również mogą być nie tylko na słodko, ale i też na słono. Oczywiście sałatki, koreczki. No mówię, tak naprawdę, no co się chce, tego jest całe mnóstwo i można sobie eksperymentować.
6: Głównie kwestia tego, co jest się w stanie przygotować, zależy od inwencji, że tak powiem, twórczej, tak?
7: Twórczej, tak. Można kalafior przygotować na 30 różnych sposobów.
6: O, oczywiście.
7: I zrobić z tego... Słuchaj, no taki przykład, proszę bardzo, z kalafiora. Da się oprócz tego, że zrobić zupę, da się zrobić świetne drugie danie i to na wszelkiego rodzaju sposoby, bo albo w ramach takiej jednogarnkowej potrawy, czyli przesmażamy sobie cebulkę i czosnek na oliwie, wrzucamy, jeżeli to jest świeży kalafior, tak, no to będzie troszkę to dłużej trwało, a jeżeli to jest mrożony, to nie rozmrażamy, tylko wrzucamy, troszeczkę można podlać wodą i to się dusi. Przyprawy, jakie chcemy, jakie tam naprawdę odpowiadają. I do tego na przykład jakiś ryż. To jest, no, taka podstawowa rzecz. Tak? Oczywiście ta dieta powinna być zbilansowana, żeby odpowiednia ilość była i zbóż z pełnego przymiału najlepiej. Oczywiście nie trzeba zawsze, jeżeli mamy ochotę czasem na biały makaron, czy ryż, czy bułkę, no to spoko. To tak jak w tradycyjnym żywieniu jest ta cała piramida żywieniowa, w której zresztą nastąpiły zmiany w ostatnich latach. Ale mówię, zasady zdrowego żywienia obowiązują jak najbardziej i też komponowania. Wiemy, które produkty mają więcej białka i tak, żeby je dobierać, żeby oczywiście mieć odpowiednią ilość witamin, mikroelementów i również tłuszcz, który jest ważnym elementem diety, szczególnie te takie nienasycone tłuszcze roślinne różnego rodzaju. No na przykład, jeżeli się nie je ryb, tak, no to omega-3 fajnie jest uzyskiwać sobie chociażby z oleju lnianego, albo jest też olej rydzowy, czyli z lnianki. On ma aż 54% omega-3. No, w ten sposób można sobie uzupełniać, jeżeli nie spożywamy ryb.
6: Jasne. Czyli mówisz, że pełen wachlarz potraw, to tutaj popytam cię o te składniki. Czym ta kuchnia wegetariańska stoi? Przygotowujesz sobie tam te swoje przystawki, przygotowujesz dania obiadowe, jednogarnkowe czy zupy. Tak powiedzmy na chłopski rozum licząc, jakiego składnika najczęściej używasz? Jaki ci najszybciej wychodzi, że tak powiem, z kuchni?
7: Kurczę, trudne pytanie. Ja generalnie bardzo lubię makarony, ryże i kaszę i staram się miksować tym. Ziemniaki traktuję troszeczkę bardziej jako składnik potrawy. Chociaż oczywiście też się zdarzają takie tak zwane tradycyjne obiady. Czyli w tym momencie najczęściej korzystam z tego gotowca pod tytułem eskalopki, jakieś tam steki, inne kotlety, nuggetsy. To są wszystko gotowe te produkty robione na przykład właśnie z mykoproteiny, które tutaj można kupić, są bardzo smaczne. Do tego ziemniaki i sałatka. Ale tak naprawdę niezbyt często. Raczej sama coś komponuję. I mówię, no te, jeśli chodzi o tę podstawę taką zbożową, no to właśnie najczęściej to jest makaron, oczywiście razowy, tak? Różnego rodzaju, z różnych zbóż, albo ryż, też różne gatunki, tylko że no, z pełnego przemiału, ewentualnie właśnie kasze, które też bardzo lubię.
1: Drugi ja akurat kaszę też.
7: Tak, no to taka nasza polska tradycja, krupy to krupy.
1: No, to już wiemy, jakie składniki przeważają.
7: To znaczy tak, to jest to, bo to jest taka podstawa, tak? Wiadomo, że do tego są strączkowce, z których się przygotowuje i zupy, i pasty, i dokłada się do sosu. Są wszelkiego rodzaju warzywa.
1: Przepraszam cię, Magdo, a te strączkowce, które ty masz na myśli, to są jakieś specjalne gatunki przeznaczone do tych past, czy można
7: nie,
1: robić z takich
7: przeróżne.
1: Tradycyjnych, jakichś, nie wiem, szpara, groszek?
7: Tak, groch, fasola biała, soczewica, ciecierzyca, przy różne tego typu rzeczy. No teraz jest mnóstwo i one wcale nie są drogie, także spokojnie. Taka paczka starcza na dużo, na wiele razy. Nie? Ja przeważnie robię pastę z jednej szklanki soczewicy. No, przecież jeżeli kupię taką półkilową czy kilogramową paczkę, no to jest na ileś tych użyć.
1: Jasne, oczywiście, że tak.
7: Oczywiście oliwa z oliwek i inne tłoczone na zimno, nierafinowane oleje. Smażę na oliwie z oliwek albo na oleju rzepakowym naszym, który jest po prostu świetny.
1: Tak.
7: No to tam do sałatek oczywiście można dodawać i do tych past również, bo pastę najczęściej robię w ten sposób, że gotuję strączkowiec w niewielkiej ilości wody. Jeżeli to jest taki strączkowiec, który wymaga namaczania, czyli większość, to po prostu namaczam na noc i na przykład rano, w zależności od tego, kiedy mam czas, a najczęściej to do południa,

0: Dowolne, jakie tylko sobie tam wymarzycie, no bo każdy ma jakiś tam swój indywidualny gust, zioła, przyprawy, które można stosować i świeże, i suszone, i jakieś mieszanki. Zresztą warto sobie robić mieszanki takie samodzielne. Nie bazować na tych gotowych, bo i glutaminian sodu często tam w środku jest i mnóstwo soli, a tych przypraw właściwych jest najmniej, więc już o wiele fajniej sobie nawet pojedyncze zioła i przyprawy dodać. Te, które trzeba rozmiażdżyć, to właściwie wszędzie można kupić takie moździerze. Mnóstwo czasu wcale to nie zajmuje, a jest ogromna frajda i taki niesamowity aromat. No i przede wszystkim zachowujemy naturalne właściwości tych przypraw i ziół, czyli to faktycznie na co to jest.
1: Tak, tak. Ja dostałam jakiś czas temu, chyba początkiem września, takie lubczyk, pietruszkę i nie pamiętam już, co to było. W każdym bądź razie sama sobie suszyłam i po prostu później one bardzo długo zachowywały aromat. Nawet jak na przykład daje się taką suszoną z torebki, dosypuje się, to wiesz, umyjesz rękę i nie czujesz już tego aromatu palcach, prawda? A z tamtych cały czas ten aromacik taki lekko pozostawał. Mówiłam, że się czuję jak jakiś druid czy magik po prostu tymi ziołami tak intensywnie. Więc to rzeczywiście jest prawda. A przyszło mi do głowy takie pytanie w ramach ciekawostki. Powiedz mi, czy kuchnia wegetariańska też ma swoje sfery lokalne? Czy to jest tak, że w różnych miejscach na świecie wegetarianie gotują różne potrawy? Czy jest jednak tak, że jest jakiś taki generalny rdzeń i tylko ewentualnie od tego, jakimi przyprawami dysponują, czy czymś tam, to się różni?
0: Myślę, że jest bardzo różnie. Tak jak w Azji się używa bardzo dużo tofu, ewentualnie tempehu, tak? To też jest produkt uzyskiwany z soi i w ogóle soi się używa dużo. W kuchni takiej no, tradycyjnej, jakby niekoniecznie, że ona jest wegetariańska, wynikająca z głębokiej filozofii, tylko no, tradycyjnie. Babcia tak gotowała, matka, wszyscy po kolei. Myślę, że to też zależy od sezonu. Zwyczajnie kierujemy się tym, co jest tańsze. Jeżeli mamy produkty sezonowe i możemy kupić, no tak jak w Polsce, to już za parę groszy coś, to ostatnio jak byłam w Polsce, proszę bardzo, wielka cukinia za złotówkę, wow, cudowna sprawa, to my tutaj nie mamy takich cen i takiej dostępności. Chociaż ostatnio wykryliśmy, że oprócz tego targu warzywnego, który mamy raz w tygodniu i nie zawsze no, zdąży się zwyczajnie tam zrobić zakupy, to są już takie fajne inicjatywy. W Polsce również są, więc warto się zainteresować takim rozwiązaniem, że ci, którzy mają farmy albo właśnie uprawiają jakieś warzywa, po prostu dostarczają to do domu. Można zamówić sobie małą, średnią, dużą paczkę. Tam jest oczywiście napisane, ile czego jest, ile ziemniaków, ile marchewki, ile na przykład jakiejś brukselki, rzepy jest w takim pudełku. Ewentualnie można sobie domawiać dodatkowe warzywa. I oni dostarczają to do domu.
1: No proszę. A powiedz mi, dostępność tych produktów wegetariańskich tutaj w Polsce...
0: Zaraz, tam wielką opłatą do tego stopnia, że się bardziej opłaca się to zamówić niż do marketu jechać.
1: No tak, tak. I przede wszystkim też masz no, gwarancję, że jest to produkt zdrowy, ekologiczny i tak dalej. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś, kto to dostarcza, nie robi zakupów w markecie i nie przepakowuje i przynosi.
0: No tak, tak, tak. To nas trzeba uważać. Zresztą ekologiczny to jest jeszcze coś innego. Bo te certyfikaty o organicznej żywności to już jest w ogóle osobny rozdział. Co, jak i dlaczego.
1: Tak, tak. Chodziło mi ekologiczne w kontekście tych jakichś tam sprzedawców płodów rolnych, którzy chwalą się tym, że nie używają żadnych pestycydów, sztucznych nawozów i tak dalej, w tym kontekście. Chciałam cię zapytać jeszcze, ciągnąc ten wątek, że tak powiem, krajoznawczy, duża jest rozbieżność między asortymentem artykułów wegetariańskich dostępnych w Polsce i u ciebie w Irlandii, czy już powoli te różnice jakoś tam stopniowo się zacierają?
0: No, myślę, że rozbieżność jest duża. Ach. Przynajmniej jeśli chodzi o te gotowe takie produkty, zwłaszcza te imitacje mięsa czy jakieś inne rzeczy, bo jeśli chodzi o dostępność warzyw czy owoców, no to wiadomo, czy różnego rodzaju zbóż.
1: A nie, no jasne.
0: To raczej na korzyść Polski, powiedziałabym, dlatego że na przykład w Polsce ja w sklepie specjalistycznym, takim ze zdrową żywnością, byłam w stanie dostać makaron z o wiele większej ilości zbóż, czy więcej gatunków nierafinowanego ryżu było, czy na przykład do tej pory ten olej rydzowy, o którym ja opowiadam,

0: to moja mama mi przysyła w paczce z Polski. Tutaj absolutnie go nie ma. Tak samo jak nie ma nierafinowanego oleju rzepakowego.
1: Ja sobie olej rzepakowy bardzo chwalę. Nawet w takiej zwykłej kuchni bardzo dobrze się smaży na nim. Jest rewelacyjny. Nie ma, nie jest taki ciężki, nie ma takiego przykrego zapachu. Też często jak te oleje, taki miks, więc naprawdę jest bardzo dobre.
0: A chodzi o to, żeby się w wysokiej temperaturze to dobrze smażyło, żeby się tak szybko nie palił, jak na przykład słonecznikowy z dyni i tak dalej, gdzie ona się powinna używać jednak do potraw na zimne ewentualnie, podgrzewanych, a nie do smażenia.
1: Kiedyś można się było sugerować nakrętkami, bo te oleje, które się nadawały do smażenia, miały czerwone i żółte nakrętki, a te, które się nadawały do potraw na zimno, miały zielone i niebieskie. Ale teraz myślę, że też ilość firm produkujących i w ogóle jest asortyment tak szeroki, że chyba już nikt tego nie przestrzega, więc to po prostu trzeba się orientować po prostu, na których możemy sobie smażyć i tyle.
0: To jest jedna rzecz, a druga taka, że jednak te produkty są rafinowane i często uzyskiwane też w wysokiej temperaturze, bo to jest napisane, że z pierwszego tłuczenia, to może kompletnie nic nie znaczyć. Chodzi o to, żeby było tłuczone na zimno. Dlatego, że przy uzyskiwaniu w inny sposób, po pierwsze wytraca się wartości odżywcze, po drugie często są pozostałości chemiczne różne w tych produktach. I tak naprawdę olej, który jest tłoczony na zimno, czy taka oliwa z farfoclami, warto zapłacić troszkę więcej, ale mieć produkt, który jest naprawdę smaczny, który, no zresztą jeżeli ma się już troszkę doświadczenia, to nawet po zapachu czy po smaku można od razu rozpoznać, no, jakiej jakości jest ten produkt.
1: Jasne. Jesteśmy przy smażeniu, to zapytam Cię też o inne takie, powiedzmy, procesy kulinarne, które kuchnia wegetariańska dopuszcza. Czy to jest tak samo jak w kuchni tradycyjnej, para, gotowanie, pieczenie, smażenie, ewentualnie
0: wszystko.
1: Jakieś grillowanie? Tak, tak samo.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Uwielbiam na przykład warzywa robione na grillu, z tym, że najpierw przygotowuję taką, jak to mój puchatek mówi, bejce. To bejca jest przygotowana z oliwy, z różnymi przyprawami, w zależności od tego, cóż ja tam doprawiam.
1: Ach, taka marynata po prostu,
0: tak? Tak. Odrobinę keczupu raz dodaję, raz trochę sosu sojowego do smaku, w zależności od tego, co to ma być. No i później się normalnie grilluje takie warzywa, są bardzo smaczne. O, moim ulubionym produktem, słuchajcie, to jest rewelacja, odkryłam to tutaj, natomiast w Polsce oczywiście też jest dostępna, bo pierwotnie pochodzi to z Hiszpanii, to jest wędzona papryka. I to jest coś, co polecam absolutnie każdemu, czy jest wegetarianinem, czy nie. Chociaż wegetarianą w szczególności, dlatego że jeżeli komuś brakuje tego cudownego zapachu wędzonki, jak to ludzie nieraz tam mówią, ojej, ale to tak jak bez wędzonki, to właśnie to jest ten zapach wędzonki. To jest papryka, która jest wędzona dymem. I ona dlatego ma... Jest wersja słodka i wersja chili, są różne. Można to też w Polsce kupić. I to jest coś takiego, co ja po prostu dodaję do większości, na przykład jak robię fasolkę po bretońsku, jak robię jakieś inne dania, które jednak lepiej smakują zdecydowanie, jeżeli mają ten aromat wędzonki w sobie, to właśnie używam owej papryki.
1: Ja już nie pamiętam, czy to była fasolka, czy to był bogracz jakiś w twoim wykonaniu, wegetariański, czy coś podobnego. Ale pamiętam, że siedziałam w pociągu, jechałam do Wrocławia zaraz po pracy, głodna jak wilk, zaglądam na twoją stronę. Tak, a tam taki przepis i w ogóle to tak fajnie wyglądało, apetycznie, po prostu dosłownie ślinka mi pociekła. Byłam po prostu tak głodna, mówię, kurczę, z przyjemnością bym spróbowała, bo po pierwsze bardzo ciekawy smak, widok, a po drugie też z przepisu wynikało, że może to być... wiesz, po pierwsze smaczne, a po drugie też ciekawość czegoś nowego, że właśnie nie w taki tradycyjny sposób przygotowane, bo to była jakaś taka wegetariańska wersja potrawy takiej klasycznej. Tylko nie pamiętam już dokładnie, co to było, ale w każdym razie było bardzo zachęcające. I już od samego Wrocławia nie mogłam myśleć o niczym innym.
0: To ja teraz zdradzę tajemnicę domu. Słuchajcie, byłoby więcej tych przepisów na stronie, zdecydowanie byłoby więcej, tylko my po prostu często najpierw weźmiemy się do jedzenia, zanim zostaną zdjęcia wykonane i później już nie ma przepisów.
1: Talerze po prostu puste było dobre, nie?
0: Ostatnio chciałam wrzucić wegetariański bigos, no i nie zdążyłam. No tak. No przy następnej okazji, może nawet jeszcze w tym tygodniu będę robiła to
1: z czego taki
0: razem.
1: Wegetariański bigos się robi? Rozumiem, że z kapusty, rozumiem, że jakieś grzybki, śliweczki i tak dalej, takie rzeczy do niego
0: trafiają. To wszystko jest zachowane, plus ja dorzucam po prostu kiełbaski akurat z tej firmy, z której najczęściej kupuję, z tej mykoproteiny. Najpierw je grilluję, później kroję na takie kawałki i dorzucam. Po prostu. Jak również sam aromat śliwki wędzone i innych. Jeżeli tam się odpowiednio dołoży różnych przypraw, to jest naprawdę fajne i aromatyczne.
1: I jakoś natłuszczasz go dodatkowo? Dodajesz jakiegoś, nie wiem, oleju?
0: Znaczy, dla mnie w ogóle podstawą przyrządzenia zup podobno to jest sposób francuski. Nie wiem, dlatego że ja sama się uczyłam gotować, było to takie trochę eksperymentalne. I podstawą zup i różnego rodzaju drugich dań jest przesmażenie na oliwie po prostu albo czosnku, albo cebuli, albo czosnku i cebuli. Ewentualnie wersja z porem też wchodzi w grę. Czasami również dymka. I to jest taka podstawa, bo jeżeli to się fajnie, szybciutko przesmaży, niewielka ilość, nie będzie ci to jakaś szalona ilość tłuszczu, ale to już daje taką fajną bazę aromatyczną, że później przygotowując cokolwiek, jakąś zupę, ja już nie daję żadnych kostek rosołowych, tylko normalnie kroję warzywa, przyprawy dodaję różnego rodzaju, dużo dosyć używam przypraw, żeby to było takie fajne, aromatyczne, smaczne. I faktycznie daje to dobry efekt. Już w tym momencie nie muszę korzystać z żadnych kostek, granulatów. Robię to sporadycznie, kiedy naprawdę już nie da rady inaczej.
1: Jasne. I robisz sobie taki bigos, zjesz taką porcję, powiedzmy, jak na ogół można by powiedzieć słowami pana bodajże Makowicza, słuszną w kuchni tradycyjnej. I jaki jest efekt w sensie odczucia? Czujesz się tak samo syta, wiesz, na tak samo długo, bo wiesz, jak zjesz taką porcję bigosu, powiedzmy słuszną, to jest, on jest dobry, tak? Ale to jest morderstwo, po prostu już tylko można się położyć, prawda? Więc czy te potrawy
0: przygotowywane
1: są takie lżejsze?
0: Są na pewno lżejsze, no bo siłą rzeczy, jak to w Polsce mówią, jeżeli świnia przez to nie przeleci, tak? No to z założenia jest to lżejsze, no bo chociażby tłuszcz zwierzęcy, który jest dodany do bigosu tradycyjnego i mięso, które jest dodane do bigosu tradycyjnego, jest po prostu cięższy, bardziej kaloryczny, dłużej się trawi i z tego względu to jest, natomiast absolutnie nie chodzimy głodni. Raczej jeżeli już coś, to trzeba pilnować, bo wbrew pozorom i na diecie wegetariańskiej, jeżeli się codziennie gotuje w domu, a jeszcze się eksperymentuje, a jeszcze spróbujmy tego, a tamtego, a może jeszcze coś tam dodatkowo się zrobi, to naprawdę, naprawdę słuchajcie, też trzeba dbać o to, żeby te ubrania nie robiły się przyciasne.
1: Kurczą się w praniu.
0: Potem się kurczą w praniu, tak.
1: To zapytam cię tutaj jeszcze o tak jakby już coś, o czym w takim telegraficznym skrócie mówiliśmy na samym początku, o te wszelkiego rodzaju dodatki, czyli tłuszcze to są głównie oleje, w waszym przypadku te jakieś masełka i tak dalej, to są jakie? Roślinne, miksy jakieś, jak to wygląda?
0: To znaczy, jeżeli weganie, tak? Weganie nie używają masła, tylko
1: ale wy spokojnie...
0: My tak, ja akurat nie smaruję chleba, więc ja na bardzo nie lubię masła. Ale używam masła w kuchni, jeżeli już coś. To tak, to zwyczajne. I to jeżeli już coś, to jest masło takie całkowite, z jak największą ilością, żeby to było masło. O. Tak. Ani jakiś miks, nie jakaś margaryna, bo utwardzane tłuszcze roślinne, to nie jest nic dobrego. Jest dostępna, nawet jeszcze w Polsce widziałam. Tutaj, szczerze mówiąc, jeszcze nie za to. Są margaryny, które są robione z nierafinowanych tłuszczów i w jakiś tam inny sposób. Oni uzyskają z tego margarynę, więc ewentualnie weganie mogą sobie z czegoś takiego skorzystać. Również bardzo fajną bazą jest awokado, które ma dużą zawartość tłuszczu i można je dowolnie przyprawiać i może to być pasta z awokado taka chyba najbardziej tradycyjna, czyli czosnek, limonka bądź cytryna i pietruszka, sól, pieprz i to wszystko zrobione na szybko, po prostu rozgniecione łyżką, jest fantastyczna.
1: Świetna sprawa. Ja akurat bardzo lubię awokado.
0: Jest przepis na stronie.
1: Sobie, tak? A to musiałam nie zauważyć w takim razie.
0: No bo to
1: muszę
0: jest coś takiego, po prostu w 5 minut to powstaje, dosłownie.
1: Tak, i
0: to jest...
1: no ale czeka mnie podróż, także wiesz, jak zgłodniejesz.
0: Jak zgłodniejesz, to sobie otworzysz.
1: to tłuszcze. A jak wygląda kwestia z tymi, z tą rzeczoną żelatyną? Czym się ją zastępuje? Bo to jest agarem, tak?
0: Agarem.
1: Z a cóż to takiego?
0: Agar to jest to wytwarzany z krasnorostów. Taki proszek. Używany również w laboratoriach do robienia różnych no, takich podkładek, na których na przykład rosną bakterie. Ale to jest zupełnie inne zastosowanie tego agaru. Natomiast agar żeluje. I żeluje w zależności od... Średnio to jest 10 gramów na litr wody. No, czy jakiegoś tam płynu.
1: Czyli niewiele.
0: No tak, czyli niewiele. Natomiast trzeba w zależności od tego, co żelujemy. Dlatego, że jeżeli na przykład chcemy zrobić galaretkę owocową i są to kwaśne owoce, to trzeba dać więcej tego agaru, bo rzeczy kwaśne, to się trochę rządzi innymi prawami niż żelatyna. Zaleta jest taka, no, że to jest wegetariańskie, więc my możemy spokojnie to jeść, to jest jedna zaleta. Ma też swoje tam różne substancje odżywcze i to jest też fajne, ale przede wszystkim zastyga w temperaturze pokojowej.
1: O.
0: Oczywiście lepszy efekt jest z lodówki, ale spokojnie, jak na przykład robię takie wegetariańskie zimne nóżki, to zanim całkiem ostygną, to ja już na wierzchu mam zrobioną galaretkę. I to się naprawdę trzyma elegancko w całości. Ja do środka kładę warzywa, również te kawałki mięsa jakby, tak? Tego ala
1: kurczaka. No właśnie,
0: kurczaka,
1: z czego takie nóżki są?
0: Tego ala kurczaka my tutaj kupujemy, ale można zrobić z samych warzyw, ewentualnie inaczej pokombinować. Myślę, że odpowiednio przygotowane te kawałki sojowe też będą w porządku. Można też grzybów użyć. To spokojnie. Oczywiście różnego rodzaju warzyw i w zależności od tego, jak to chcę sobie przyprawić. Ja dałam przepis na stronie, tylko że jest to akurat z użyciem tego naszego tutaj wynalazku firmy lokalnej, której póki co nie ma w Polsce. I tak coraz mocniej się zastanawiamy z różnymi ludźmi, czy nie zacząć tego jednak tam sprowadzać.
1: No, może jakaś forma sklepu internetowego.
0: Słuchajcie, to była rewelacja, jak ja przywiozłam. To przede wszystkim mój zapas różnych rzeczy w walizce. To były próbki właśnie kiełbasek, hamburgerów, wędliny wegetariańskie i innych. No to moi rodzice byli zachwyceni. Dlaczego tutaj tego nie ma? Przecież to jest takie smaczne i fajne i naprawdę hamburger jest nawet lepszy niż ten z McDonalda zdecydowanie. No to świadczy o tym, że jakiś rynek by był. No tylko, że wiadomo, nikt nie chce ryzykować w tej chwili, bo jednak jest to zbyt mały rynek, no bo potencjalnie ilu mamy wegetarian jakiś... W zależności od danych, od 1 do 3,5% takie dane znalazłam. Rozbieżności są ogromne. Myślę, że jest nawet jeszcze więcej, tylko no taka statystyka jest.
1: Jasne.
0: Myślę, że jest więcej, dlatego że sama poznałam o wiele więcej, więc...
1: No tak, tak. A powiedz mi, jeśli chodzi o konsystencję, bo my tak tutaj sobie mówimy kiełbaski, nóżki, coś tam... Tak jakby bezwzrokową metodą, bo już o walory wizualne nie pytam. Jaką to ma konsystencję? Zapach, smak samo to, zanim to trafi do, wiesz, to jest takie kompletnie mdłe, czy jakiś swój smak ma?
0: Poczekaj,
1: to jest gorzkie, te produkty takie quasi mięsne, wiesz, jakieś, jak mówisz, hamburgery, kiełbaski i tak dalej, i tak dalej.
0: One są przyprawione już od razu, one mają tam cały komplet przypraw w środku.
1: Aha, czyli możesz ewentualnie doprawić, przyprawione już są, tak? To nie jest jakaś...
0: Są dwa rodzaje jakby tego, czyli są takie półprodukty, czyli na przykład kupujesz jakby kawałki kurczaka, czy jagnięciny, czy wołowiny na przykład, tak? To są oczywiście ala. Takie?
1: No właśnie, ale natomiast... na czym to ala polega? Spróbuj mi wytłumaczyć, bo ja jestem tutaj bardzo zaciekawiona. Bo jeśli to jest na przykład robione, nie wiem, z jakichś protein albo, nie wiem, jakiejś stylizowanej soi.
0: Jest robione z protein, ale na przykład, ale na przykład do tego są dodawane odpowiednie przyprawy i to faktycznie naturalne przyprawy, no bo czytam skład, plus na przykład smak jest wzbogacany glonami, jak w przypadku rzeczy, które mają imitować rybę. No bo to daje dobre efekty, plus są dodatkowe jeszcze porcje białka.
1: Spoko. To idźmy dalej w takim razie. A drób na przykład?
0: Nie wiem szczerze mówiąc dokładnie, czym oni uzyskują te
1: ale
0: smaki.
1: Generalnie w smaku, że tak ale powiem, to, ale to jest kolorze naprawdę. Się różni, tak?
0: Tak, ja pierwszy raz spróbowałam takich rzeczy jeszcze kiedyś w Polsce, bo moi znajomi to sprowadzali, zresztą mają w sklepie chyba do tej pory. Green Planet Ela prowadzi i ich można, bo przez internet nawet można zamówić różne rzeczy, ale przede wszystkim u nich na miejscu. I wtedy, szczerze mówiąc, gdybym nie była u kobitki, która wiedziałam, że jest na 100% weganką, to ja bym tego nie ruszyła. to pachniało jak mięso, prawie że. Znaczy oczywiście jak tak mocno ją wykuczę, ale nie ma tego takiego, nie wiem, no, nie chcę, bo zaraz się ktoś może poczuje urażony, nie chcę. Ale tak, może tak, dla wegetarianina długoletniego zapach mięsa nie jest neutralny, tylko spod spodu, spod tych przypraw, spod tego zgrillowania gdzieś się wyczuwa zapach tego mięsa i on nie jest przyjemny. Ale mówię, to się wyczuwa pod spodem, tak? Natomiast te kawałki, jak ja tak podeszłam, mówię, kurde, pachnie mięsem, takim przypieczonym mięsem, tak? Ale dopiero jak to widziałam na widelec, mówię, nie, dobra, nie ma tego smrodku pod spodem. Mówię, czyli jednak jest to okej. Okay. Ta się ze mnie śmieje. Mówię, nie, no co ty, to jest zrobione z sejtanu. Mówię, spróbuj. Mówię, to jest fajne. Mówię, kurczę, mówię, niesamowite. Mówię, z jednej strony wszystkie walory, jakby w tym momencie kurczaka, czy innego, no, takiego produktu występują, a z drugiej strony nie ma tego zapachu i tego smaku, jak na przykład masz nieraz, wiesz, przy kości nieprzypieczone do końca, czy to wiesz, o co chodzi. Albo o, najlepsze to jest to, jeżeli się zaczyna smażyć mięso i zanim ono się podpiecze, podsmaży, to ta krew, która wypływa, która się rozgrzewa i przysmaża, no to jest takie niefajne, nieprzyjemne mocno. I gdzieś w środku to zostaje. Dla kogoś, kto nie je mięsa przez dłuższy czas, jest to bardzo mocno wyczuwalne, aż przeszkadzające, tak, że no trudno jest na przykład być jedynym wegetarianinem przy stole, kiedy cała reszta je te swoje rzeczy, bo oprócz komentarzy czy innych, to po prostu, jeżeli jesteśmy, no, jakkolwiek wyposażeni w węch, no to trudno nam zjeść nasze rzeczy, bo obok są te inne zapachy.
1: Więc rozumiem.
0: Więc tutaj w tym wypadku tego nie ma. Natomiast cała reszta smaku jest okej. Okay. Mówię, no, myślę, że ci, którym brakuje na przykład, bo świeżo przeszli na wegetarianizm, czy tak naprawdę zrobili to ze względów zdrowotnych, czy nawet lekarz im zalecił, bo przynajmniej w UK no, też się to zdarza. Na przykład mój lekarz, kiedy poszłam się zapisałam, powiedział, że bardzo dobrze, że to jest zdrowa dieta i on niektórym ludziom też nawet zaleca specjalnie. Ale smakowo są przyzwyczajeni jednak ci ludzie do jedzenia mięsa i gdzieś tam w głowie nie chcą się od tego odzwyczajać. Tak?
1: No, to nie no to, ja myślę, że wiesz, że to jest, jeśli ktoś tak smak, przez ileś tam lat je, to z dnia na dzień na pewno nie przestanie mu to smakować.
0: Będzie mu się po nocach nieraz śniło, jak ja słyszałam takie wyznania.
1: No niektórych. I tak mogłoby być. Ja
0: może tak
1: staram
0: być. To,
1: się...
0: tak jak, to tak samo jak ze słodyczami, tak? Jeżeli nawet nie możesz, no to i tak nieraz ludzie mają cukrzycę, a nie mogą się pozbyć jednak jedzenia rzeczy, które akurat nie powinni.
1: Oczywiście.
0: Zmienia się to, o, to będzie chyba dobre porównanie. Jeżeli ktoś palił papierosy przez wiele lat i później rzucił, to nagle odzyskuje węch i smak na zupełnie inne rzeczy. Po paru miesiącach jest to zupełnie no, inna percepcja niż wcześniej była, bo to jednak zaburzało. I to samo spora część wegetarian ma, że jeżeli się ze mnie śmiali, tak jak mój partner się ze mnie śmiał kiedyś, kiedy on jeszcze nie był wegetarianinem, wie jak to, no bez przesady, no, że ci to śmierdzi czy coś, że co, że nie możesz przejść przez stoisko w markecie, bo to jest dla ciebie takie nieprzyjemne. Znaczy nie to, że nie mogę, tak, ale jest to dla mnie nieprzyjemne po prostu, bo czuję zapach tego zewsząd i po prostu jest to dla mnie niefajne i niemiłe. No. Bez przesady, nie, że... Ale teraz po iluś latach to on sam ma to samo, że no, no też jemu to przeszkadza, też jest to dla niego niefajne i nieprzyjemne, bo po prostu zaczął to czuć zwyczajnie.
1: Jasne. To ja jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do następnych pytań, chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli chcieliby Państwo sami zapytać o jakieś kwestie praktyczne związane z przygotowywaniem potraw, z tym, gdzie można i jak kupić ewentualnie produkty do przygotowywania stricte wegetariańskich dań, to można to robić na dwa sposoby. Zapraszamy do zadawania pytań poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Myślę, że Magda tutaj w miarę możliwości wyczerpująco odpowie na każde zadane pytanie.
0: I napije się wegetariańskiej wody właśnie.
1: No woda to chyba z natury rzeczy jest wegetariańska, tak?
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że większość rzeczy jest z natury wegetariańska. Zboża, warzywa, orzechy, różnego rodzaju owoce. Tak, to, tak naprawdę to nie trzeba bardzo cudować. Idziemy na nasz lokalny rynek i robimy pełne zakupy wegetariańskie.
1: Więc poza takimi rzeczami, które są jakby stricte mięsne, niewiele trzeba stosować jakichś takich zamienników, które byłyby gdzieś trudno dostępne, czy niełatwe w przygotowaniu i tak dalej, tak?
0: Nieprzypadkowo mnóstwo ludzi przechodzi na wegetarianizm podczas studiów, kiedy no, warunki z reguły nie sprzyjają temu, żeby gotować w sposób fantastyczny i spędzać godziny w kuchni, bo nawet nie ma gdzie najczęściej.
1: No tak, a poza tym też możemy to stwierdzić chociażby po samych sałatkach, tak, jeśli robimy. Być może są czasochłonne, bo oczywiście sporo jest tego krojenia i tak dalej, i tak dalej.
0: No ale można maszyny użyć.
1: Tak, można. Znaczy ja co do maszyn mam, że tak powiem, stosunek najdelikatniej mówiąc ambiwalentny. Ale...
0: Ja też wolę ręcznie, bo akurat to jest moja cała ideologia związana z prowadzeniem domu i gotowaniem.
1: Ja do też
0: tego,
1: wolę
0: trzeba,
1: ręcznie.
0: Do tego trzeba serca. Ja wtedy czuję, co robię dokładnie, ja się wczuwam w to.
1: To jest raz, a dwa, że mi te takie przez maszyny przygotowane jakieś sałatki, czy zupy, czy coś takiego, one mi się wydają troszkę takie nieapetyczne w swojej konsystencji, że to jest wszystko takie podziabane, takie przeciśnięte po 1000 razy, dosłownie prawie maś, podczas kiedy jak się kroi ręcznie, to zostają po prostu takie kosteczki, które mają jakiś kształt i estetycznie to wygląda i przez to po prostu ta potrawa jest bardziej apetyczna. Ja oczywiście nie neguję, bo...
0: Chociaż na pewno lepiej sobie przyrządzić coś za pomocą maszyny samemu w domu, niż kupować gotowce.
1: A nie,
0: na pewno
1: oczywiście,
0: są
1: tak,
0: przez
1: tak, jasne.
0: Jeżeli ktoś nie ma czasu, bo na przykład idzie do pracy tak, tak. 12 godzin, to nie można od niego wymagać, żeby ręcznie
1: stał i dziubał.
0: Kroił.
1: No
0: tak,
1: więc...
0: Ładnie. Ale
1: dlatego mówię, ja nie neguję, tam. Natomiast ja sama jakoś, mimo że mam różnego rodzaju przyrządy do jakieś tam podostawałam w prezentach, do krojenia na kwadraciki, na ćwiartki, na ósemki, szesnastki i nie wiadomo co jeszcze, to jakoś jednak wolę rękami. Pomijając już fakt, że dla nas, też w tej perspektywie dla nas dwojga, gotowanie, no nie przerabiamy tych składników nie wiadomo ile, tak, bo przecież ileż to tam powiedzmy, nie wiem, sałatki, czy jakiś tam jarzyn do zupy, czy czegoś jest na dwie osoby, prawda? Więc
0: potem tylko dużo
1: więcej mycia. O, to właśnie. Dlatego ja tutaj, że tak powiem, bardziej taki front tradycjonalny, ale już.
0: Ale blender jest bardzo przydatny.
1: Tak, blender tak. I to ja przy różnych rzeczach, jak sobie chcę spulchnić jakieś ciasto, czy cokolwiek innego, to też bardzo chętnie używam, więc... Bardzo, i to nie, że generalnie mam jakoś tam z elektryfikacją problem, bo maszynę do chleba czy coś takiego, to nie wyrabiam ciasta ręcznie, także nie...
0: A ja wyrabiam i robię chleb taki na zakwasie, który...
1: To znaczy ja taki też mogę robić, ale nie chodzi mi o to, mówię, że nie mam nic przeciwko temu, że w maszynie też spokojnie mogę skorzystać, tylko jakoś to takie dziabanie na te sałatki to tak i zupy mnie nie za bardzo kręci. Dobrze, to teraz pochwal się nam. Co takiego ostatnio gotowałaś, co ewentualnie mogłabyś tutaj polecić głodnym słuchaczom Tyflo Podcastu?
0: Ja codziennie gotuję, więc trudno powiedzieć, co by komu pasowało, w zależności od
1: gustu. Nie, no wiesz, chodzi mi bardziej w kontekście takiej osoby niezbyt wprawnej, a później może dla kogoś...
0: W kontekście osoby niezbyt wprawnej. Mhm. Nie wiem, czy jakoś tak ludzie kojarzą... że na przykład fasolka, no taka nasza, ta długa zielona, która występuje oczywiście w formie i świeżej i mrożonej.
1: Szparagowa.
0: Taka, no tak, taka fasolka szparagowa. Jest też kilka odmian, ale generalnie taką, która się nie wyłuskuje ze środka tych groszków, tylko jest w całości. To przeważnie ludziom się kojarzy, że to się gotuje tradycyjnie bądź na parze i posypuje bułeczką, albo jakoś tam jak nie można jeść bułeczki z masłem, no to tam ewentualnie to jest tylko z wody. A ja na przykład przygotowuję to w ten sposób. Podobnie zresztą bób można przyrządzić, fantastycznie smakuje, że właśnie dosłownie kilka ząbków czosnku, jakąś niedużą cebulkę przesmażam na oliwie. W tym wypadku oliwa bardziej zdecydowanie pasuje, niezbyt duża ilość. I no, oczywiście po niewidomemu to się robi trochę inaczej. I trudno powiedzieć, zeszklić, nie ma zeszklić, tylko ja wiem, kiedy jest ta dobra konsystencja, bo mieszam
1: no to jest gdzieś tak około 3-4 minut, więc...
0: Orientacyjnie, tak, tak. Na dobrze rozgrzaną oliwę wrzucam podziabane to dosyć drobno i mieszam. Przyprawy można dodać sobie od razu, zwłaszcza te orientalne, bo one od razu fajne aromaty wydobywają, a jeżeli nie, to później to dodajemy. Do tego no maksymalnie szklanka wody, bo więcej nie trzeba i wrzucamy tę fasolę i ona się po prostu, już w tym momencie można zmniejszyć gaz, jeżeli ktoś na gazie, ja akurat na prądzie gotuję. Większość chyba na gazie.
1: Ja
0: generalnie zmniejszyć ogień do takiego średniego i najpierw uchyloną pod pokrywką, tak, żeby nam to tam pracowało odpowiednio, tak? A później ewentualnie można przetrzeć gdzieś, nie wiem, ze 20 minut będzie się takie danie przygotowywać. Oczywiście dosalamy sobie, dopieprzamy do smaku, jak kto lubi. I ta fasola zmięknie, upróży się, całkowicie się tak upróży. Ona zachowa jeszcze swoją konsystencję. Można sobie podziabać widelcem, zobaczyć, czy to już, czy to jeszcze, spróbować nawet. I to na przykład z kaszą albo z ryżem jest naprawdę super. W zależności od tego, z jakimi przyprawami przygotujemy, czy to są jakieś orientalne, typu kmin rzymski, czarnuszka, kardamon, czy po prostu sypniemy tam ziół prowansalskich. W zależności od tego, co kto lubi, jaki smak preferuje. Jeżeli będzie troszeczkę nam się wydawało zbyt mdłe, chociaż nie powinno...
1: To sztuka mięsa do tego.
0: To może niekoniecznie, ale do wszystkich strączkowców można zawsze dodać trochę cytryny albo limonki.
1: Tak, ja właśnie do szparagu dodaję, bo mi się wydają, chociaż często mówię, że lubię mdłe potrawy, to znaczy nie lubię bardzo pikantnych albo takich, które mają taki bardzo wyrazisty smak, bo to nie tylko o pikanterię chodzi, bo na przykład w jakiejś, powiedzmy, kuchni hinduskiej, gdzie są nawet nie bardzo mocno jakoś pikantne potrawy, ale z kolei przyprawy, których używają, są dla mnie tak wyraziste w smaku, że tak, jakoś nie toleruję. To akurat właśnie te szparagi z cytrynką bardzo fajne, bo bez wydają mi się zbyt mdłe, więc zawsze troszkę...
0: Ja z kolei używam dużo właśnie tych orientalnych, bardzo je lubię. Kuchnię tajską, właśnie hinduską, dużo rzeczy przetwarzam sobie stamtąd. Chińską, tylko że nie gotowe przyprawy, bo na przykład w gotowych przyprawach z kuchni chińskiej, no oprócz tego, że może być właśnie dużo soli, jakiejś tam glutaminianu sodu, ale nawet jeżeli już znajdziemy samą taką mieszankę, że załóżmy jest tych 5 podstawowych przypraw, no, czosnek, kurkuma, imbir, chili i anyżek, no to tego anyżku jest z reguły za dużo. Ja nawet zamieniam często na nasiona kopru włoskiego, bo nadal jest ten anyżkowy posmak, ale nie jest taki intensywny. Ewentualnie sama wolę sobie zrobić taką mieszankę, dlatego że wolę, żeby była przewaga jednak na przykład kurkumy i imbiru, ale żeby nie było aż tyle tego anyżku, żeby nie był taki mocno intensywny.
1: Tak, tak. A na przykład dania jednogarnkowe. Co możesz opowiedzieć
0: bardzo
1: o tym, co
0: dużo
1: robiłaś ostatnio na przykład? Możesz się tutaj teraz pochwalić.
0: Co ostatnio? Ciężko
1: tak, wegetariańskie flaki albo kaszanka.
0: Wiesz sama, że jak to się gotuje codziennie, no to trudno powiedzieć, co ja robiłam ostatnio.
1: No, to może tam coś... na stronie coś zamieszczałaś ciekawego.
0: Cały czas coś robiłam. A chyba nawet co ostatnio była? Zupa na przykład była kraferowa albo soczewicowa. Wszystko robione bez kostek rosołowych żadnych. No i oczywiście nie na kościach zwierzęcych. No to tego nie trzeba podkreślać. To wszystko jest... Znaczy, ludzie są zaskoczeni. Ci, którzy do nas przychodzą, to często są...
1: gośćmi?
0: Tak. I są częstowani tym, co ja tutaj wyprodukowałam. Bo to założenia. Jeżeli ktoś przychodzi, a my akurat mamy czym poczęstować, to robimy to. I są zaskoczeni, że to jest tak dobrze przyprawione, że to jest takie wyraziste, że spodziewaliby się tego, że to będzie może mdłe, a może trawiaste, a może jakieś, ale wcale nie jest. No. Ale to mówię, to już jest kwestia dobrania odpowiednio sobie tych
1: ja... przypraw. Ideologicznie i tak dalej, nie mam nic przeciwko kuchni wegetariańskiej, natomiast
0: znaczy, to musi być smaczne przede wszystkim.
1: Tak,
0: jeżeli kuchnia jakakolwiek, moim zdaniem, jakakolwiek dieta, jakakolwiek kuchnia, jeżeli jest niesmaczna,
1: to nikogo nie przekona.
0: Z tym męczyć, to bez sensu to jest zupełnie, dlatego według mnie zamiast kołki ciosać komuś na głowie, lepiej go poczęstować po prostu czymś smacznym.
1: Ależ oczywiście, zdecydowanie tak.
0: Zresztą w taki sposób nawróciłam mojego partnera, no, tam, że...
1: Przez żołądek.
0: Nie jakimiś wykładami, tylko po prostu zwyczajnie gotowaniem obiadu codziennie.
1: No, myślę, że z taką praktyczną sferą jest o wiele łatwiej, bo, że tak powiem, samym mówieniem to...
0: Niewiele się wskóra.
1: Niewiele się wskóra to raz, a dwa, że właśnie takie argumenty, których no, ludzie... Ja już nie rozstrzygam oczywiście, czy słusznie, czy nie, bo tutaj nie o tym mamy zamiar dyskutować, ale jakby są argumenty po jednej i po drugiej stronie i można tak, no, do...
0: Dyskutować godzinami. godzinami do niczego to nie prowadzi, tak. Ja już mam serdecznie dosyć przytaczania przez ludzi argumentów, które zostały obalone 50 lat temu. Tylko jak mówię to człowiekowi, to nie traktuj mnie jak idioty. Nie dawaj idiotycznych argumentów. Ja bardzo nie lubię takich dyskusji i nie wszczynam ich generalnie z własnej inicjatywy.
1: No chyba no, zwłaszcza, że to, co kto je i co gotuje w swoim domu.
0: To tylko psuje atmosferę, tak? Ja nikogo nie wypytuję. Jeżeli ktoś jest ciekawy, super. Zawsze chętnie pomogę, jeżeli ktoś by chciał spróbować, czy samemu, czy po prostu u mnie czegoś, to nie ma problemu żadnego.
1: To teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o kuchni wegetariańskiej w liczbach. Chciałam cię zapytać o taką kwestię. Jak to wygląda w kwestii kosztów? Bo mówiłaś, że część rzeczy jest droższych tu, część droższych tam, część dostępnych tu, część dostępnych tam. Oczywiście myślę, że na początku to może przerażać, ale kiedy ty masz już pełne rozeznanie co do dostępnych produktów, co do ilości, jaką zużywasz i tak dalej, i tak dalej. Coś możesz sobie kupić z wyprzedzeniem, bo wiesz, że ci się to nie zepsuje na przykład. Coś możesz gdzieś tam jakoś sobie zorganizować, nie wiem, z dalszego miejsca, bo też w transporcie nic z tym nie będzie. Jak kosztowo wygląda u ciebie to jakby zarządzanie budżetem w kontekście kuchni wegetariańskiej? Czy to jest znaczy, jakoś...
0: Jak ja porównywałam budżety nasze domowe z budżetami porównywalnych, jeśli chodzi o
1: nie wegetarian.
0: Osób w domu, tak, i mniej więcej ilości jedzenia, ilości, tak, które spożywają, to tam, gdzie było więcej mięsa w domu przyrządzanego, jednak były wyższe te koszty. My sobie odbijamy za to, na przykład kupując droższe sery, na przykład, tak? Albo więcej żywności organicznej kupując. Jeżeli mamy jakiś tam zapas, no to wolimy na przykład sobie kupić właśnie żywność wyższej jakości, organiczną, której jest tutaj o wiele więcej. No nawet z taką zwykłą, nie wiem, cebulą, czosnkiem i ziemniakami, czyli zupełnie podstawowe produkty. W Polsce te ceny są o wiele większe rozbieżności się są między tą żywnością organiczną a
1: klasyczną.
0: Klasyczną, tak? Tutaj nie ma aż takich dużych różnic. Myślę, że to może być większym problemem. Wegetariańskie, te takie mięsopodobne produkty są z reguły tańsze od mięsa. Myślę, że to w ogóle jest taki program, bo z tego, co ja ostatnio nawet czytałam, to nie jest news, tylko naukowcy bardzo mocno szukają różnych innych rozwiązań, ponieważ wiadomo, że ilość ludzi na kuli ziemskiej rośnie, niesamowicie rośnie. I jeżeli spożycie mięsa też będzie rosło w takim tempie, no to po prostu zwyczajnie nie da rady ludzi wyżywić, już w tej chwili są. A to programy, które mają zachęcić do spożywania insektów na przykład, które są bogatsze w białko niż wołowina, niż drób, niż inne.
1: Pycha, tego typu,
0: no właśnie, ale naprawdę, no to już zaczyna wchodzić. Zresztą przecież była afera o tym, że zamknęli restaurację w Łodzi, dlatego, że nie było nawet przepisów, które to regulowały. Więc próbuje się w ten sposób przyrządzanie właśnie różnych... Zresztą z tej mykoproteiny powstały to już ileś lat temu, bo firma, w której ja kupuję produkty, no to właśnie powstała na tej bazie, żeby szukać alternatywy. Nawet nie chodziło tutaj o cierpienie zwierząt, tylko alternatywa taka żywieniowa, że po prostu nie da rady. Bo żeby powstał 1 kg białka zwierzęcego, musi być zużyte 10 kg białka roślinnego, a to przelicznik jest w ogóle inny, czyli jakby podwójna inwestycja, tak? Najpierw muszą być te pola utworzone, często, no stąd właśnie była ta cała akcja z Ameryką Południową, gdzie fajny dokument nawet oglądałam ostatnio, bo już nawet tam nie o to chodziło, że ziemia jest przeznaczona na uprawy tej soi i kukurydzy, modyfikowanej w różny sposób i przeznaczonej na paszę dla zwierząt, bo to nie jest na jedzenie dla ludzi i nie dla wegetarian, tylko właśnie na paszę dla zwierząt. Tam chodziło akurat o mieszkańców, którzy ucierpieli, dlatego że tam różne opryski były wykonywane, różne jakieś tam rzeczy i to szkodziło im zdrowiu. Ale bardziej chodzi o to, że no podwójna inwestycja jest, tak? I szukają, są
1: też
0: programy.
1: Też roślinność naturalna, która tam...
0: Tak, że Amerykanie i Brytyjczycy również i w ogóle na całym świecie jest coraz więcej programów, szukają jakichś rozwiązań, co zrobić, żeby ludzie jednak jedli mniej tego mięsa, dlatego że produkcja jest po prostu no, bardzo kosztowna. I kosztowna dla środowiska również. No, dlatego myślę, że będzie coraz więcej tego typu rozwiązań.
1: Teraz podobno produkty też staną się bardziej dostępne.
0: Bardziej dostępne i będą zwyczajnie tańsze, a jednocześnie też no, będzie trzeba pilnować, żeby to było jakościowo odpowiednie. Bo to już nie będzie w tym momencie jakieś tam dla ideologicznych, którzy zniosą wszystko, tylko no to ma być dla wszystkich, którzy również chcą fajnie i smacznie zjeść.
1: Jasne. To Magdo, teraz jeśli w liczbach, w kontekście kosztów już tutaj mamy pełną jasność, to chciałam cię zapytać o czas, bo ja tutaj kiedyś wpadłam na tak mądry pomysł, że ponieważ w pracy będąc i jak mąż jest w pracy, nie ma aż tak wiele czasu na gotowanie, na podgotowywanie, na podgrzewanie, na podsmażanie itd., itd., to będziemy robić zupy i sałatki. I zupy i sałatki robiliśmy tyle czasu, że po prostu zanim to się wszystko pokroiło...
0: Akurat sobie wybrałaś chyba najbardziej czasochłonny.
1: Więc po prostu stwierdziłam, że no już zostaliśmy oczywiście przy tych zupach i sałatkach, bo też, że tak powiem, względy zdrowotne właśnie jakoś tak chcieliśmy odejść od tego smażenia. Od mięsa akurat nie, ale ogólnie od wszelkiego rodzaju właśnie smażenia, jakichś ciężkich sosów, wszystkich tych na tłuszczach, na gęsto, jakieś właśnie, a to jakieś tam szparagi z bułeczką, a to marchewka z groszkiem, a to coś tam. I w tym kontekście chciałam się zapytać, jak wygląda czasowo przygotowywanie tych dań, bo to wielorakie składniki, inna obróbka jednak trochę niż w kuchni tradycyjnej.
0: Ale warzywa się szybko robią, po prostu szybciutko. To naprawdę to jest też oczywiście kolejność wrzucania tego. Jeżeli przygotowuje takie leczo, no to też muszę przestrzegać kolejności, no bo wiadomo, jasne, że papryka dłużej się przygotowuje
1: niż na przykład
0: pomidory czy kabaczek, który jest gdzieś tam po środku. I to jest kwestia już wypróbowania sobie, ale to nie jest jakieś tam czasochłonne bardzo. Albo na przykład nie, no przygotowywanie takiej pasty z soczewicy. Przecież ta soczewica czerwona na przykład, bo zielona dłużej się gotuje, ale soczewica czerwona rozwala się w ciągu 15 minut. Ja mam gotową pastę, tylko przestudzić, pyk. Mogę już z tego zrobić na przykład farsz do naleśników albo jakąś tam pastę na chleb. No.
1: A to wszystkie te przedwstępne, typu namaczanie wszystkich tych kotletów sojowych i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, o tym akurat trzeba pamiętać. To chyba wymaga dość dobrej organizacji.
0: Jak wszystko. Zrobienie chleba też wymaga dobrej organizacji, no bo po 2 godzinach odbierasz zakwas, po kolejnych 12 dopiero pieczesz, tak, i musisz wyjąć i przełożyć i tak dalej, i tak dalej. Ale to się samo robi. No, jeżeli namoczymy sobie fasolę na noc, to po prostu nalewamy wodę, zostawiamy. Następnego dnia odlewamy wodę, gotujemy.
1: Nie, ja akurat mówiłam soi, nie fasoli w kontekście tych kotletów, bo one z tego, co się orientuję, muszą być w jakiś tam specjalny sposób.
0: A to zależy. A, widzisz, właśnie. To nie może być, to niekoniecznie dla wszystkich jest oczywiste. O tych rzeczach, o których ja mówiłam, to nie są takie granulaty suche, jakieś do namaczania, tylko to są produkty lodówkowe albo mrożone, które są po prostu jakby gotowym, takim wilgotnym kawałkiem. Tak, po prostu.
1: Bo ja jeszcze kojarzę
0: właśnie... Na to spojrzała, to powiedziała, o wow, no kotlet, no kawałek kurczaka, no kiełbasa, rzeczywiście. To nie jest jakoś zróżnicowane. Są też oczywiście dostępne te granulaty sojowe, czy kostki sojowe, czy kotlety i to pewnie trzeba, ale to też wcześniej chwilę, albo gotuje się to w wywarze warzywnym.
1: Tak, w wywarze warzywnym trzeba chyba namaczać, jeśli dobrze kojarzę. Ja, że tak powiem... W kwestiach już tego praktycznego przygotowywania tych konkretnych potraw nie jestem jakoś tak bardzo, że tak powiem, oblatana, ale właśnie kojarzę, że kolega, który pewnie jest do tej pory, tylko nie mamy kontaktu już, wegetarianinem, to on właśnie tam wieczorem zawsze przygotowywał jakby te przedwstępne. Może też to wynikało z tego, że ten wtedy asortyment był dość wąski, więc... Nie były dostępne tego typu...
0: Jeszcze 10 lat temu było nieporównywalnie.
1: Także tutaj, jak mówisz, i kwotowo, i czasowo wychodzi jak najbardziej porównywalnie, tak? Nie jest to jakimś nie wiadomo jakim wyzwaniem.
0: Nie. Weganie, nie wiem, chociaż nie, no to też, bo przecież jedzą rośliny, raczej myślę o tych produktach takich zastępczych, tak, że mleko roślinne jest droższe od mleka krowiego, bo jest cenowo na poziomie mniej więcej mleka koziego, albo nieraz droższe w zależności od tego, gdzie, jaką formę się kupuje, bo mleko jest robione z ryżu, z owsa, z soi, oczywiście najpopularniejsze mleko sojowe, z migdałów, z orzechów włoskich, laskowych, No i to wszystko jest do dostania w Polsce, z komosy
1: metodą
0: ryżowej.
1: Taką, żeby nie, w żaden sposób nie naruszać tych takich naturalnych procedur, więc to też pewnie dlatego ceny są odpowiednio wyższe.
0: To raz, dwa, że na przykład jeśli chodzi o no dodatkowe jakieś podatki, że są na przykład inną stawką objęte, niezniżkową, jaka jest na przykład na mleko krowie.
1: Jasne. To powiedz mi teraz...
0: Zresztą można samemu też zrobić w domu tego typu rzeczy, ale no to już jest większa zabawa, no bo takie na przykład orzechy i dodaje się odpowiednią ilość wody i blenduje i tak dalej, i tak dalej. To tak samo jak można tofu robić samemu z soi, ale wtedy trzeba gotować, zbierać i tak dalej. Już lepiej kupić to jako gotowy produkt. No chyba, że ktoś lubi się pobawić.
1: No, eksperymentalnie.
0: To tak samo jak się nieraz uważa z mleka krowiego też. Przecież twarożek w domu.
1: Jasne.
0: Jedni robią kwestia wyboru.
1: Tak, tak, oczywiście. Zresztą teraz wszelkiego rodzaju produktów jest tak ogromny dostęp i do właśnie wszelkiego rodzaju nabiałów i tak dalej, że robią ludzie, którzy mają czas i pasję w tym chyba, bo jeśli ktoś jakoś nie jest specjalnie zaangażowany emocjonalnie w przygotowywanie jedzenia dla siebie i swoich bliskich, to chyba generalnie niezależnie od tego, czy to chodzi o kuchnię tradycyjną czy wegetariańską, raczej się zdaje na produkty takie bardziej gotowe.
0: No i też się da to zrobić. Oczywiście w UK jest łatwiej, bo jest po prostu więcej produktów gotowych. Nie, 2/3 asortymentu w sklepach to są produkty gotowe. Łatwiej kupić gotowane buraki niż surowe buraki.
1: Tak? No tak.
0: To z tym ja mam z kolei problem. No słuchaj, no to jest dla mnie szokujące. Ryż gotowy do wrzucenia na minutę tam do mikrofalki. Ugotowany makaron, ugotowane ziemniaki. Po co to? Cebulka, hicior. Nie wiedziałam, że taki produkt jest. Zostałam oświecona jeszcze w Polsce. I podobno ludzie z tego korzystają. Przesmażona cebulka w pudełeczku.
1: No tak, ale wiesz, to jest tak, że u nas myślę, że cały czas pokutuje coś takiego. Ja oczywiście jestem jak najdalsza od zniechęcania, tak? Bo ja sama gotuję codziennie i tam nie robię cebulki z pudełka i tym podobne rzeczy. Natomiast ciągle pokutuje jeszcze coś takiego, że kobieta to powinna sama, że po prostu jak ona tych ziemniaków nie ubierze i tych buraków nie ugotuje i tej reszty nie zrobi, to po prostu to leniwa jest, czy jakaś tam nie chce się jej i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę można było tak mówić w momencie, kiedy panie nie pracowały zawodowo, głównie zajmowały się domem i tak dalej, miały cały dzień czas na to, żeby to wszystko przygotowywać, nawet jeszcze poprzedniego dnia i tak dalej.
0: Bo to wbrew pozorom czas zajmuje.
1: Tak, oczywiście zajmuje czas, wymaga zaangażowania, przytomności i wyobraźni, bo to też nie można tak robić, że się wrzuca wszystko naraz i niech się robi samo.
0: I dobrej organizacji, bo jeżeli ktoś pracuje w domu i to się wydaje, on bez przesady no, pracuje w domu, to tak, to też trzeba być czujnym. Ja na przykład nastawiam sobie budzik, żeby w odpowiednim czasie zdążyć nam coś dokończyć, wyjść z pracowni, żebym zdążyła zrobić ten obiad.
1: Jasne, jasne. I wiesz, i z jednej strony właśnie się wymaga tych, żeby nie, broń Boże, że tam gotowe, a z drugiej strony też wymaga się w tym kontekście, że wiesz, że w pracy powinny być na równi z panami tak długo i tak dalej, dyspozycyjne i jak trzeba to i w soboty, i jak trzeba to i w niedzielę. Więc to jest jakiś taki, dla mnie troszeczkę taka pułapka, ale miało nie być ideologicznie, więc tutaj wracamy.
0: Nie będziemy. To ja tylko dodam, że Angielki mają to w większości gdzieś i one po prostu idą do fryzjera, robią makijaż, robią paznokcie, idą na kawę. Jeżeli dziecko jest odstawione do szkoły jedno, drugie bądź trzecie, to z pozostałymi, które na przykład nie są tam, to idzie się na kawę albo się shopping uprawia.
1: Tak, więc...
0: I to jest tak, i mnóstwo gotowców. No, oczywiście, jeżeli przygotowujemy coś sobie sami w domu, to mamy nad tym większą kontrolę. Po prostu wiemy, co jem. To nie jest jakiś tam hipotetyczny tłuszcz roślinny czy zwierzęcy, tylko to jest konkretna rzecz, którą kupiliśmy. No mówię, fajnie i zresztą to na pewno lepiej mieć nad tym większą kontrolę. Wiadomo, że produkty, gdyby to wszystko miało być takie super, te wszystkie gotowce, które możemy sobie nabyć, a jednocześnie...
1: To byłoby o wiele droższe.
0: Byłyby więc... o wiele droższe. To w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, więc wiadomo, że na czymś ci producenci nawet muszą zwyczajnie oszczędzać i wszyscy po kolei muszą na tym zarobić. Oczywiście, że przerabianie czegoś przemysłowo no, inaczej wygląda niż to, co my robimy u siebie w domu. No ja zachęcam, no przynajmniej częściowo, żeby jednak troszeczkę się wysilić, zwłaszcza, że to ogromną przyjemność.
1: I daje wielką satysfakcję.
0: No i również rodzinie, bo jednak oni to doceniają, jeżeli jest smaczne.
1: Oczywiście, a poza tym mamy właśnie też satysfakcję, że same miałyśmy możliwość coś zrobić, spróbować czegoś nowego i tak dalej. Również, że tak powiem, nie wegetarian tutaj skłaniałabym do sięgnięcia czasami po przepisy twoje albo w ogóle inne przepisy kuchni wegetariańskiej, bo jest to jakaś miła odmiana. Można ewentualnie, przecież czasami może się zdarzyć tak, że będziemy przyjmować przyjaciół, czy poznawać kogoś po raz pierwszy zaproszonego do naszego domu, kto akurat jest wegetarianinem, więc można będzie zrobić też miłą niespodziankę, przygotowując chociażby, nie wiem, jakąś przystawkę czy jedno zdań.
0: Albo sami mamy ochotę na coś innego. Ewentualnie na przykład no ja się spotkałam z czymś takim, do głowy mi nie przyszło, a jednak, że koleżanka, która jest generalnie mocno religijna i jej rodzina też stara się przestrzegać, w Wielkim Poście na przykład w ogóle chcieli zrezygnować z mięsa, no ale co w zamian? Co mają jeść? Tak? I no, dzięki temu, że udało się tam porozumieć i jakieś przepisy wegetariańskie różne podrzucić, no to oni bez problemu sobie tam ten post przetrwali i nawet im zasmakowało, stosują już ileś lat, nie tylko w poście.
1: O, to bardzo fajnie. A poza tym kolejna też alternatywa na jakieś takie bardzo gorące dni, bo to też kuchnia wegetariańska to też sporo takich lekkich przypraw, które aż tak jakby kuszą swoją taką lekkością, świeżością, tym, że nie są tam poprzerabiane po 1000%, po 1000 razy, bo opierają się na warzywach, na oliwie, na jakichś lekkich sosach i tak dalej, więc też mogą być na takie
0: kiełki
1: dni bardzo...
0: Kiełki również się wykorzystuje. Ja na przykład też sama hoduję kiełki i one są, oprócz tego, że do kanapek, do sałatek, ale takie kiełki ze strączkowców można fantastycznie użyć do przygotowywania na przykład drugich dań, albo wrzucić do zupy. Również uzupełnia się różne rzeczy, jeżeli ja na przykład gotuję bardzo gęste zupy, że ta zupa jest taka bardzo pożywna, że to nie jest jakaś tam polewka, taka wodzianka, tylko jest tam dużo warzyw w środku. Czasem się śmiejemy, mówię, czy to się daje jeszcze jeść łyżką, czy już należałoby wziąć widelec. A prawdziwy krupnik to taki stojak na choinkę, prawda?
1: No tak.
0: To w takim to też razie... jest pożywne. O, zresztą ja na przykład pracowałam przez wiele lat no intensywnie bardzo. Teraz troszkę się przebranżowiłam, więc tylko część czasu poświęcam masażowi. Ale przecież będąc zresztą weganką przez wiele lat, bo my poszliśmy z partnerem na taki kompromis. On przestał jeść mięso. No jak faktycznie mu to podpasowało, to po jakimś roku ja zastanawiałam się, mówię, kurczę, żeby tak jakoś nam złączyć te kuchnie, żeby nie było tyle podwójnej roboty, to ja z weganizmu przeszłam z powrotem na lakto-owo. Szczerze mówiąc, ja lepiej się czułam i dla mnie fajniejsza jeszcze była ta dieta wegańska niż lakto-owo, ale teraz w tej chwili oboje stosujemy lakto-owo. Mówię, no taki kompromis domowy, lepszy taki niż żaden. Uważam, że to jest takie fajne rozwiązanie. Natomiast ja przez wiele lat, będąc weganką, byłam w stanie spokojnie pracować fizycznie i to ciężko i absolutnie bez jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu, z zachowaniem i siły i energii do późnych godzin nocnych, bo i też pracowałam po południu i wieczorami, tych pacjentów sporo było, także mówię, to jest jak najbardziej dla sportowców. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli ktoś na przykład ma dzieciaka, tak, kobiety w ciąży i tak dalej, dobrze sobie znaleźć też lekarza, który zna się na tym i który jest przychylny, a nie taki, który przy pierwszym problemie od razu powie, to jest od niejedzenia mięsa. Tak jak słyszałam o tym, że wegetarianie mają problem z płodnością. No z tego, co ja wiem, to Azja się najintensywniej rozmnaża. No. Ale gdyby to była prawda, no to mielibyśmy tylko kilka procent par, które mają z tym kłopot w Polsce, a mamy ponad 1/3.
1: No tak, to rzeczywiście.
0: Mówię, zawsze można przywalić pacjentowi, który przychodzi, no proszę pana, bo ja się źle czuję. Pije pan? No czasem. Pali pan? No tam czasem. No to proszę bardzo, to jak pan i nie będzie pić, i nie będzie palić, i będzie pan uprawiać sport i 100 tysięcy, to dopiero zaczniemy dociekać, co panu jest. Tak? A to jest taki, no... Pierwszy kozioł ofiarny, ten wegetarianizm, często gęsto, chociaż to już się zmienia. Ta świadomość też jest troszkę inna i fajnie, żeby jednak komuś pomóc, a nie, że tak jak pamiętam, bo w tej chwili mówię, troszkę inaczej to też wygląda, ale 10 lat temu, jak koleżanka borykała się z anemią, była w wieku takim dojrzewania, No to lekarze najpierw ją przetaszczyli przez różne szpitale, przez przeróżne jakieś tam suplementacje, które jej dodatkowo szkodziły, a tak naprawdę trzeba było zrobić dopiero wielkie zebranie ludzi i jakoś zmusić do zebrania specjalistów, żeby jej pomogli. Pomogli jej zbilansować dietę i tak dalej. I ona ostatecznie w końcu później została wegetarianką tak naprawdę. Nie? I już nie miała problemów z anemią. I to nie o to chodzi, czy to komuś szkodzi, czy nie, tylko o takie podejście, jakby uszanowanie. No tak jak muzułmanina nie będziemy zmuszać do jedzenia wieprzowiny, albo nie, no, jeżeli od jutra ogłosimy, że insekty są jednak zdrowe, to Ala, to ty masz za zadanie po prostu pomaszerować do sklepu i kupić sobie tam jakieś na przykład, nie wiem, kotlety ze świerszczy. Za cholerę, absolutnie nigdy się do niczego w ten sposób nie przekona.
1: Mi już świerszczy byłoby o tyle szkoda, że po prostu jakby zostały przerobione na kotlety, to kto by mi przegrywał w lecie do snu, więc nie, świerszcze to jednak bym zostawiła
0: w spokoju. Te, które uciekły.
1: No to może chyba tylko te, które uciekły. Myślę, że to też jest taka przez swoją taką odrębność i specyfikę kuchnia, którą możemy czasami zaskoczyć kogoś, bo przygotowanie na przykład akurat wegetariańskiej kolacji przy świecach też może być dobrym pomysłem, może być czymś nowym, więc zwłaszcza, że są to właśnie takie też potrawy, po których mamy szansę nie czuć się aż tak ociężale często, jak po jakichś takich, nie wiem, mięsno-tłustych, nie wiem, mięsnych gulaszach czy jakichś innych rzeczach. Ja absolutnie nie krytykuję.
0: Spokojnie da się do tej kuchni spożywać alkohol, także nie bójcie się, da się, spokojnie.
1: Ja sama jestem zwolenniczką.
0: No chyba, że ktoś samą sałatkę, no to pod sałatkę to słabo.
1: No tak, tak. Ja tutaj z tymi gulaszami w kontekście mówię, że nie jakoś nie krytykuję i tak dalej, bo ja akurat jestem zwolenniczką mówienia, że człowiek ma po prostu różnego rodzaju zęby po to, żeby jadł różne rzeczy, ale generalnie także gulasze jak najbardziej.
0: Natomiast ale nawet jeżeli ktoś na co dzień spożywa, no to czasem ma po prostu dosyć. Ile razy
1: spotykamy
0: się z czymś takim, że ktoś ma, już nie ma pomysłu, kurczę, no wszystko było.
1: Coś innego by się przydało. Alternatywą. Zwłaszcza, że tutaj mamy Magdę, na potorędziu są przepisy, zaraz nam tutaj wszystko ładnie powie, tylko chciałam się jeszcze, Magdo, zapytać o jedną rzecz. Mówiłyśmy o dostępności produktów jako takich, a teraz chciałabym się zapytać o dostępność informacji na temat kuchni wegetariańskiej. Jak jest twoim zdaniem z tymi, chciałam się spytać o polskojęzyczne strony, właśnie z przepisami, z tym, gdzie można się zaopatrzyć, sklepy i tak dalej, jak to dziś wygląda?
0: Całe mnóstwo. Jeżeli się wpisze, no nawet jakieś hasło wegetarianie, weganie, jest tego mnóstwo. Mówię, ta organizacja Empatia i druga Viva Akcja dla Zwierząt, to są chyba dwie największe, które prowadzą, no w pozytywnym tego słowa znaczeniu, propagandę różnego rodzaju.
1: Ale propagandę to wiesz, tak. A chodzi mi o...
0: chodzi właśnie też o przepisy jak najbardziej. Informacje również są tam, sklepy, gdzie można kupować. Wege.pl jest kolejny portal, gdzie jest cały spis, nawet restauracje, sklepy, firmy, wczasy, bo to też jest ważne.
1: Też to są jakie wczasy połączone z nauką na przykład kuchni, tam stosowania kuchni wegetariańskiej?
0: Nieraz są połączone, a nieraz po prostu chodzi o to, żeby można było spokojnie wyjechać do miejsca, gdzie podają tylko i wyłącznie, ewentualnie również potrawy z kuchni wegetariańskiej, że nie będzie to problemem. I tutaj jest faktycznie różnica, ale to w Polsce też się zmienia, naprawdę to. Nie jesteśmy krajem trzeciego świata, wręcz przeciwnie. To jest naprawdę fajnie i Polacy też są mocno elastyczni i oferta też się coraz bardziej dostosowuje do potrzeb rynku, wiadomo. Na przykład tutaj w UK jest rzeczą zupełnie normalną, że jeżeli jest organizowana jakaś konferencja, szkolenia, warsztaty albo chrzciny bądź wesele, to od razu jest podział, nawet na zaproszeniach jest.
1: Pytanie, no,
0: prośba o taką informację i później podczas samego przyjęcia są karteczki zielone i czerwone dla wegetarian i niewegetarian, żeby każdy wiedział, gdzie tam ma usiąść, na jakim miejscu i co jest dla niego. Więc jakby to jest taką powszechną informacją, taką neutralną, to jest informacja neutralna. Ja jestem wegetarianinem, jestem weganinem, ja jem mięso. Jakby nikt nie zaczyna tego dociekania. A jak? A dlaczego? A po co? No chyba, że są zainteresowani akurat samym no nawet wegetarianie między sobą, tak? A czego już próbowaliście? A zobacz, taki nowy produkt wrzucili, czy to fajne, czy to nie fajne, a próbowałaś to robić, a w jaki sposób ci to wyszło, nie? I to jest raczej na tej zasadzie. No u nas to jeszcze wychodzą oczywiście różnice te kulturowe, gdzie opowiadamy sobie o różnych rzeczach. Oni tutaj na przykład nie stosują kapusty kiszonej, chociaż są dostępne. No, te produkty w sklepie polskim czy litewskim można taką kapustę kiszoną kupić, a nawet już w niektórych angielskich sieciówkach. No tylko, że oczywiście no, nie taką fajną, taką beczkową, prawdziwą, tylko taką ze słoika albo z woreczka. Przy tym ze słoika trochę lepsza wersja jest. No ale dobra, to już jest. No to oni tych produktów nie znają. Dla nich jest to takie obce kulturowo. Coś, na czym my spokojnie bazujemy. Czy ogórki kiszone, albo wszystkie produkty, które są z mleka siadłego.
1: A udaje ci się czasem zachęcić kogoś do wypróbowania tych takich, że tak powiem, polskich tam wariacji wegetariańskich?
0: Oni są bardzo chętni właśnie w ogóle. Mhm. Zresztą no, kto nie jest chętny, jeżeli coś ładnie pachnie i wygląda. Tak naprawdę to wystarczy. Najczęściej, jeżeli ludzie przychodzą do domu, a tutaj pachnie smakowicie, no to jakby siłą rzeczy to zachęcenie następuje.
1: Ależ,
0: zresztą
1: oczywiście.
0: Wymiany robimy sobie też międzykulturowe. Koleżanka Polka ze swoim partnerem

0: jeszcze gdzie?
1: Jest podział na magdalenarutkowska.eu. Jest podział oczywiście na zupy, dania obiadowe, jakieś dania zapiekane, pasty i pasztety, tam sałatki, surówki. I to się będzie rozrastać, ja będę robić oczywiście więcej tego wszystkiego, tylko już zwyczajnie, słuchajcie, nie mam czasu, więc za dużo jest tych wszystkich zajęć. A staram się zawsze każdą rzecz dopracować, bo jeżeli ja codziennie gotuję, to ja wszystko to robię odruchowo. Ja dopiero robiąc przepis muszę, aha, dobra, to tyle, a tyle, to zapisać, to jaki czas, no bo tak to ja wiem orientacyjnie, czujnik w sobie, kiedy to się zrobi po prostu, a tak to muszę spisać. Kurczę, ile to było minut, nie? A ile ja dokładnie wody dolałam, nie to, że sobie tak pyknęłam z czajnika, ja wiem, że to będzie dobrze, tylko no, ktoś musi skorzystać z tego przepisu, więc przynajmniej powinien mieć jakąś taką bazę, która będzie sprawdzona, że jeżeli zrobi dokładnie według tego przepisu, to będzie ok. Zawsze muszę sobie wprowadzić własne warianty, do czego zachęcam. A i tutaj pytanie będzie do słuchaczy i zawsze można się ze mną skontaktować w tej sprawie. Czy nie fajnie byłoby, ponieważ na stronie są oczywiście atrakcyjne zdjęcia, ale też różnie bywa z dostępnością. Nie zawsze uda się ten przepis tak ułożyć, żeby i graficznie był fajny, a i w pełni też dostępny. Nie chciałam robić osobnego bloku, ale może dobrym pomysłem byłoby zrobienie wersji audio takich przepisów i po prostu zamieszczenie tego pod osobnym linkiem, oczywiście z kategoriami, ze wszystkim. Coś takiego jak podcasty, tylko no, no może nie jakoś bardzo rozwlekle i długo, tak żeby to nie trwało przygotowywanie pół godziny, godzinę czy ileś. Tylko ewentualnie oczywiście z jakąś tam oprawą dodatkowo dźwiękową, z dodatkowymi uwagami na temat no, składników, które stosujemy, ale po prostu przepis wersji audio w takich na przykład MP3-kach umieścić i zrobić tego typu nawet całą książkę z przepisami, one by systematycznie tam się dokładały.
0: No, myślę, że
1: jeżeli jesteście na tak, to dawajcie mi znać, to wtedy
0: to na pewno dadzą w komentarzach znać i pewnie też, jeśli będą mieli nasi słuchacze jakieś pytania dotyczące tych przepisów, które już tam są, czy też tematów, które poruszałyśmy w dzisiejszej audycji, to
1: jeszcze
0: też...
1: Jeszcze jedną chciałam powiedzieć, bo jakoś tak nam to troszkę umknęło, a propos właśnie rzeczy, z których korzystamy, co na szybko i tak dalej. Mrożonki na przykład. Mrożonki, które są świetne. Oczywiście, jeżeli mamy świeże, sezonowe i łatwo dostępne rzeczy, no to super, to weźmy. Ale mrożonki, naprawdę, to jest niewielka strata jakości w stosunku do produktu świeżego, bo one są na świeżo od razu mrożone.
0: Jeżeli mówisz o mrożonkach warzywnych, tak?
1: Tak, przeróżnych, tak. I jest tego no, mnóstwo, jest całe bogactwo, więc jeżeli ktoś chce na przykład szybko coś przyrządzić, to niech tego nie rozmraża wcześniej, tylko od razu wrzuci taką mrożonkę. I te wszystkie warzywa, czy to są miksy, czy to są pojedyncze warzywa, to naprawdę bardzo szybciutko się robi. Można z tego zrobić fantastyczne drugie danie, taką potrawkę na gęsto, ewentualnie również oczywiście zupę. Można, mówię, można sobie tym manipulować, jak się chce. Mówię, akurat tych mieszanek różnego rodzaju jest w Polsce na przykład więcej niż tutaj u mnie. U mnie jest więcej pojedynczych. Kilogramowa paczka brukselki, albo fasolki szparagowej, albo kalafiora, ewentualnie kalafior z brokułem. No kilka jeszcze innych wariantów i to już właściwie całą ofertę w północnej Irlandii wyczerpało. Rzadko kiedy są jakieś mieszanki, a jeżeli już są, to są od razu też z dodatkiem tłuszczu, z przyprawami, z czymś. No to wiadomo, że to jest taki produkt już trochę bardziej przetworzony. Ale jeśli chodzi o te takie pojedyncze, mówię, raz, że mniej roboty, jeżeli ktoś nie ma czasu i nie miałby nawet czasu, żeby tam obierać, sudować tego kalafiora, tam myć, czyścić, no to może sobie po prostu kupić taką paczkę i skorzystać i też będzie miał jedzenie w 15-20 minut przygotowane. A wartości odżywcze jak najbardziej są zachowane, bo te straty są naprawdę no, minimalne, jeżeli tylko to jest w sposób odpowiedni zamrożony. A łatwo to sprawdzić, no bo w tym momencie te wszystkie kawałki warzyw tak luźno się telepią w paczce, nie są zbite w kostkę. Jeżeli są zbite, tak zmrożone ze sobą wzajemnie, to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś tam po drodze było to rozmrażane i zamrażane powtórnie, to lepiej czegoś takiego nie wybierać.
0: Chyba, że dotyczy sprawa takich rzeczy jak mrożony szpinak. On nie ma innej postaci, zawsze jest w płytce albo w kostkach. Więc
1: albo w kostkach, tutaj... tak, takich kuleczkach też. No ale to jest jakby innego rodzaju warzywo. Ja mówię o takich jak na przykład brukselka
0: luźnych,
1: czy fasolka.
0: Tak.
1: Takich luźnych, tak. Ale szpinak oczywiście jak najbardziej też ten. O, słuchajcie, no i właśnie szpinak.
0: O, to coś dla mnie, ja jestem miłośniczką szpinaku.
1: Szpinak, ale po prostu szpinak jest rewelacyjny. Do makaronu szczególnie lubię. W tym momencie go akurat przyrządzam z samym czosnkiem. Przesmażam na oliwie czosnek. No, na oleju rzepakowym też wychodzi fajnie, ale chyba nawet na oliwie jest ta wersja taka, no, to bardziej mnie odpowiadająca przynajmniej akurat tutaj. Sporo gałki muszkatołowej do środka idzie. Troszeczkę dolewam też wody do tego, dlatego że to ma być taka wersja

0: Ja sosu nie za rzadko, ale odrobinkę, bo przeważnie jak się szpinak przyrządza, to nic nie trzeba do niego, a tutaj odrobinę wody dodaję, nie dużo tej gałki muszkatołowej i do tego ser jakiś pleśniowy i makaron, po prostu super, super rzecz.
1: O tak, myślę, że rzeczywiście to jest...
0: Oczywiście tam sól, pieprz do smaku, jak to chce.
1: Nawet bardzo dobry też. Pomysł na...
0: Ale właśnie ten szpinak z tą gałką muszkatołową, z tym czosnkiem i do tego fajnie ugotowany makaron i właśnie starty ten ser, no po prostu pycha.
1: To sami Państwo widzą, nic, tylko po prostu słuchać, zaglądać, czytać, gotować.
0: Gotować, smażyć, warzyć i pożerać.
1: Tak, serdecznie polecam.
0: I do tego dobre wino.
1: O, to też, wegetariańskie oczywiście.
0: Oczywiście.
1: To w takim razie mam nadzieję, że udało się tutaj dziś dzięki Magdzie przybliżyć Państwu troszeczkę arkana kuchni wegetariańskiej, może zachęcić do ewentualnych prób, na ile sprawdzi się w Państwa gustach. A przypomnę, że dziś w bardzo ciekawy i obrazowy sposób o zaletach i wszystkich praktycznych aspektach stosowania kuchni wegetariańskiej opowiadała nam Magda Rutkowska. Dziękuję Ci, Magda, za przyjęcie zaproszenia.
0: Dzięki.
1: I także w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
0: Ale Teletubisie mówią papa.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Wyjaśnienie różnic między ustawieniami ogólnymi i indywidualnymi dotyczącymi profili głosowych. Przed mikrofonem Janusz Rutkiewicz. Na wyraźnie życzenie w materiale, który jest już zamieszczony na Tyflopodcaście, wracam do tematu ustawień głosów. Omówię tylko pozycję dotyczącą głosów indywidualnych. W tym celu udamy się teraz na pulpit. Tam już mam okno otwarte.
5: Alt tab, indywidualne głosy. Indywidualne głosy, okno dialogowe. Edytuj domyślny, opcja zaznaczona. 1 z 2.
4: Jeżeli to przejrzymy, co za chwilę usłyszycie, nie będę tu się nic odzywał. Będę tylko pokazywał, co można w tym miejscu poustawiać.
5: Tab, profil. Profil nas w pole kombi. SAPI 5 domyślny, 3 z 6.
4: Tutaj tylko krótkie wyjaśnienie, że dotyczy to wyboru syntezy mowy.
5: Tab, syntezator. Syntezator, nazwa pole kombi. SAPI 5. Tab, syntezator, język pole kombi. Polish. Tab, syntezator, wykryj syntezatory SAPI 4. Tab, głos kontekst pole kombi. Głos kursor PC, 1 z 5.
4: I teraz widzimy, że mamy pole kombi i jest 1 z 5. Pierwsze słyszeliśmy. Jak będę przechodził teraz do dołu, to będziemy słyszeli, co Agatka nam poopowiada.
5: Głos kursora JAWS. Głos klawiatury. Głos podpowiedzi i komunikatów. Głos menu i okien dialogowych.
4: I to są wszystkie pozycje, które tu można powybierać. I teraz każda z tych pozycji, jeżeli przesunę się tabulatorem, będąc teraz na tej pozycji, na której się zatrzymaliśmy, mamy, co następuje.
5: Tab, głos, tempo 12, suwak poziome, 60%.
4: Jeżeli zmienię to, to w tym przypadku, wtedy kiedy wejdę do okna dialogowego, czyli jakieś menu, gdzie mam dokonywać wyboru, mogę zmienić wysokość, tempo akurat w tym przypadku.
5: Tab, głos, interpunkcja, pole kombi, niektóre, 2 z 4.
4: Mogę zmienić interpunkcję w tym momencie.
5: Tab. Głos lektor pole kombi. Agata Poland. 1 z 3.
4: Mogę zmienić syntezator mowy, żeby mi w oknach dialogowych się odzywał. No na przykład, jakie mogę mieć?
6: Speak.pl Poland. Speak.pl plus ma Poland. Speak.pl Poland.
5: Agata Poland.
4: Dlaczego wróciłem? Dlatego, że speaka nie będę wybierał, bo który tutaj zostawię i przejdę dalej.
5: Tab. Głośność 82, suwak poziome, 80%.
4: Mogę ustawić różnicę w głośności.
5: przycisk.
4: I okej jest.
5: Tab, zapisz jako, kropka, kropka, kropka, przycisk.
4: Zapisz jako, czyli mogę to potraktować spacją lub enterem i nadać temu nazwę.
5: Tab, przywróć domyślne, tab, anuluj przycisk, tab, edytuj domyślne, opcja zaznaczona, 1 z 2.
4: I to dotyczy ustawień domyślnych. Miałoby to zastosowanie wówczas do domyślnego profilu, jaki się używa. Jeżeli weszlibyśmy na przykład na eksplorator Windows, na pulpicie, obojętnie gdzie to by nie było, to wtedy wszystkie podpowiedzi, gdzie mi się zmieni cokolwiek. JOS musiałby przestawić na moment kursor na kursor wirtualny w jakiejś aplikacji. Przywołać jakiś kursor JOS-a, wywołać i tak dalej, i tak dalej. Miałbym inne komunikaty w zależności od tego, jakbym sobie to ustawił. To jest, jeżeli chodzi o domyślne. Teraz w dół schodzę.
5: JOS, okno dialogowe. Tak, przycisk. Nie przycisk. Tab. Tak, przycisk. Tab. Nie przycisk. Tab. Tak, przycisk. Tab. Nie przycisk. Spacja. Indywidualne głosy. Okno dialogowe. Edytuj domyślne. Opcja zaznaczona. 1 z 2.
4: Dlaczego tak było powtórzone? Żeby pokazać, że coś tutaj jednak zmieniałem. I on za wszelką cenę chciał ode mnie, żebym pokazał, czy ja chcę to zostawić, czy zapisać.
5: Indywidualne głosy, okno dialogowe. Edytuj aplikacji MP3 DirectSuit, opcja zaznaczona. 2 z 2.
4: Mieliśmy pełną informację, teraz Agatka już się zdecydowała wreszcie ogłosić, o co chodziło w tym wszystkim. Dokonałem jakichś zmian, przesuwając się kursorkiem, bez zatwierdzenia. Ja porzucam te ustawienia, które zmieniłem. I teraz jest druga opcja, akurat program, który używam w tej chwili do nagrywania tego materiału. Jeżeli mielibyśmy otwartą jakąś aplikację, na przykład Word, czy jakąkolwiek, pokazałaby się w drugiej pozycji edytuj właśnie aplikację tą i wymieniono byłoby Word i tak dalej. W moim przypadku jest to MP3. I sytuacja jest dokładnie taka sama, jak byłoby to piętro wyżej, czyli w domyślnych, z tym tylko, że tyczyłoby się tylko i wyłącznie tej aplikacji. No i teraz przejrzyjmy sobie, co tutaj można poustawiać.
5: Tab, profil, profil nas w pole kombi, SAPI 5 domyślny, 3 z 6.
4: Tutaj pierwsze możemy sobie wybrać syntezę mowy dla konkretnej aplikacji. Ja używam SAPI 5 na użytek nagrywania tegoż materiału. Do pracy używam zupełnie czego innego. A czego?
6: Szperak.
4: Tego używam.
5: SAPI 5 domyślny.
4: To tu.
5: Tab, głos, kontekst, pole kombi. Głos kursora PC, 1 z 5.
4: I teraz tak, mamy tak, głos kursora PC. Czyli jaki głos na kursorze PC, jeżeli wybiorę sobie na przykład aplikację MS Word z pakietu Office, to wtedy, kiedy będę używał kursor, który wprowadza się tekst, to jest migająca kreseczka, wówczas mogę sobie tutaj ustawić głos, jakim to będę odsłuchiwał wpisywane teksty, wtedy, kiedy będę to czytał, czy wpisywał.
5: Tab, głos, tempo 12, suwak poziome, 60%.
4: Mogę tutaj ustawić sobie tempo.
5: Tab, głos, interpunkcja, pole kombi, niektóre, 2 z 4.
4: Mogę sobie ustawić interpunkcję, jak słychać.
5: Tab, głos, lektor, pole kombi, Agata Poland, 1 z 3.
4: I teraz mogę znowu, ponownie, tak jak i wyżej, wcześniej pokazywane było, zmienić syntezę mowy. Jeżeli mam SAPI 5, kilka syntezatorów, które w tym sterowniku pracują, mogę sobie wybrać z dostępnych tam syntezę mowy, która będzie to obsługiwała, czyli będzie mi przekazywała teksty, które są czytane za pomocą kursora PC.
5: Tab, głos, głośność 82, suwak poziome, 80%.
4: No, wiadomo, o co chodzi.
5: Tab, ok, przycisk.
4: OK.
5: Tab, zapisz jako, kropka, zapisz kropka, jako, kropka, przycisk.
4: Dokładnie to samo.
5: Tab, przywróć domyślne, przycisk.
4: Przywróć domyślne, czyli jak to potraktujemy, to wróci do domyślnych ustawień.
5: Tab, anuluj przycisk. Tab, edytuj aplikacji MP3 Direct. Tab, profil, profil nas w pole kombi. SAPI 5, tab, głos, kontekst, pole kombi, głos kursora PC, 1 z 5.
4: Analogicznie, jeżeli teraz schodzę w dół.
5: Głos kursora JOS.
4: Dokładnie, te same pozycje się pojawią, jak będę przechodził tabulatorem, także więcej tego robił nie będę.
5: Głos klawiatury.
4: Głos klawiatury, czyli jak będę wciskał klawisze, mogę sobie wybrać, że wciskane klawisze będą też inną syntezą. Jeżeli mam na przykład w SAPI 5 kilka syntezatorów mowy, które to obsługują, mogę sobie zmienić syntezę mowy na taką, jaka będzie mi pasowała i wtedy, kiedy będę wciskał klawisze, będę słyszał inny syntezator niż normalnie używam do czytania.
5: Głos podpowiedzi i komunikatów.
4: Także samo mogę tutaj wybrać, jeżeli mam jakiś syntezator, który pozwoli mi na to, żeby zmieniać jeszcze głosy, to tutaj wybrać też syntezę mowy dla podpowiedzi.
5: Głos menu i okien dialogowych.
4: I mogę to samo zrobić w oknach dialogowych i w menu. I dokładnie to samo byłoby się to właśnie działo. Czyli przejdźmy jeszcze raz teraz, żeby to zapamiętać. To jest ostatnia pozycja, tak jak i w poprzednim przypadku.
5: Tab, głos, tempo 12, suwak poziome, 60%.
4: Mógłbym tu zmienić tempo i wtedy innym tempem by to okno dialogowe było i menu było czytane.
5: Tab, głos, interpunkcja, pole kombi, niektóre, 2 z 4.
4: Mógłbym tu zmienić interpunkcję, która będzie odczytywana w takim oknie dialogowym lub menu.
5: Tab, głos, lektor, pole kombi, Agata Poland, 1 z 3.
4: Tak jak pokazywałem poprzednio, mógłbym tutaj sobie wybrać z dostępnych syntezatorów pod takim samym sterownikiem. SAPI 4, SAPI 5 lub ewentualnie, jeżeli użyjemy RealSpeak Direct. To jest Agata działająca trochę inaczej niż Agata RealSpeak Solo, tą, którą w tej chwili używam do nagrywania. Tamten syntezator jest wielojęzyczny, czyli mógłbym tutaj wskazać na przykład język nawet i tak dalej, i tak dalej.
5: Tab, głos, głośność 82, suwak poziome, 80%.
4: Że w przypadku menu byłoby ciszej, głośniej, jakby mi się to spodobało.
5: Tab, ok, przycisk.
4: Okej. Okay.
5: Tab, zapisz jako, kropka, kropka, kropka, przycisk.
4: Zapisz jako, znowu bym mógł wybrać sobie i zapisać pod jaką nazwą to miałoby być. Jakąś nazwę temu nadać.
5: Tab, przywróć domyślne, przycisk.
4: Przywróć domyślne, wiadomo o co chodzi.
5: Tab, anuluj przycisk.
4: No i anulujemy. Anulowałem. Wniosek z tego, że różnice są takie. Jeżeli weźmiemy ustawienia ogólne głosów, nie mamy wymienianych kursorów. Czyli nie ma kursor PC, nie ma kursor JAWS, nie ma komunikatów podpowiedzi, nie ma klawiatury i nie ma menu. W indywidualnych głosach to wszystko jest dostępne. Możemy dopasować sobie do tego, co potrzebujemy. Jeżeli wybierzemy ustawienia indywidualne i zaczniemy ustawiać, a weźmiemy pozycje domyślne, to wówczas, będąc na pulpicie, jeżeli coś tam się zmieni takiego, że trzeba będzie użyć tak zwanego kursora JAWS i wybrałbym jakąś intonację inaczej, wyżej głos podniesiony albo tempo inne, będę to słyszał innym głosem. Jeżeli będzie to na przykład aplikacja czy coś w tym stylu, no na przykład wielojęzyczna, bo bywają takie, tak? Mamy częściowo spolszczony, ale gdzieś w którychś tam miejscach, na przykład menu programu, gdzie wchodzimy klawiszem Alt, okaże się, że jest to menu niespolszczone. Patrz, taki programik, który to się nazywa Screamer Radio. Ten program ma menu spolszczone, natomiast jest jedna pozycja, która to niestety spolszczona nie jest i chciałbym ją słyszeć po angielsku. Wówczas wybrałbym okna dialogowe i menu, żeby czytał mi na przykład innym syntezatorem mowy. Wybrałbym sobie taki, który może zmienić język. To jest istota. No i wtedy tą pozycję mógłbym słyszeć po angielsku. Po prostu syntezator angielski by mi się zgłosił, czytałby mi całość po angielsku. I to jest w zasadzie tyle, co tyczy do powiedzenia tego, czego nie opowiedziałem, bo wydawało mi się na tyle to logiczne, że jakby ktoś przejrzał te pozycje, to zauważyłby tą drobną różnicę między tym, co zacząłem opowiadać początkowej partii materiału, a dopowiadam teraz.
3: Tyflo Podcast.
4: I jako zakończenie tematu JOS powiem tylko jeszcze taką sytuację. Kopiowanie w programie JOS. JOS ma kopiowanie trochę inne, jak w innych programach spotkać można. Czym to się różni od innych programów typu WinEye, HAL, Supernova, jaki byśmy nie wzięli? Ano tym, że program JOS ma narzędzie do kopiowania, które pozwoli nam na kopiowanie wielu plików, będąc na oknie jakimś otwartym. Po zaznaczeniu używamy standardowego polecenia Ctrl-C. Kopiuj do schowka. Nie przechodząc z tego okna, absolutnie nie ruszając się z niego, idziemy dalej. Załóżmy, że jest to przeglądarka internetowa i tam coś znaleźliśmy, co potrzebujemy pozbierać, bo jest to rozproszone na całej stronie. Ustawiamy się na następnej partii materiału. Następnie, po zaznaczeniu tej partii materiału, nie naciskamy już wtedy Ctrl-C, kopiuj do schowka, tylko naciskamy klawisz Windows, albo inaczej klawisz menu Start i do tego dociskamy literę C. Jest to dokopiowanie, nie zakasowanie tego, co już w schowku jest, tylko dokopiowanie do schowka z zostawieniem pustej linii pomiędzy materiałem, który już tam wcześniej się znalazł przez użycie polecenia Windowsowskiego Ctrl-C, a klawiszem menu Start lub Windows i litera C. Jeżeli dokopiowujemy następne fragmenty, robimy identycznie, czyli nie naciskamy już wtedy Ctrl-C, tylko klawisz Windows lub klawisz menu Start i litera C. I to jest dodawane do schowka. Następnie, przechodząc na okno, gdzie chcemy to skopiować, na przykład do jakiegoś dokumentu. Zakładam, że szukamy materiału z jakiegoś artykułu. Coś potrzebujemy powycinać, fragmenty, które nam będą później potrzebne. Zaznaczamy Ctrl-C pierwszy, Windows-C drugi, Windows-C trzeci, Windows-C czwarty. Pozaznaczaliśmy, przekopiowaliśmy sobie do schowka. Przechodzimy na okno, gdzie chcemy to wkleić, do jakiegoś edytora na przykład. Robimy Ctrl-V, czyli wklej. I mamy z podziałem na partię w takiej kolejności, jak to kopiowaliśmy do schowka. Rozdzielone to jest pustymi liniami, w związku z powyższym łatwo jest, jeżeli musimy wstawić jakiś tekst pomiędzy tym materiałem, który skopiowaliśmy, a tym, co my tam chcemy wpisać, to te puste linie nam pomogą na wprowadzenie swojego tekstu, rozdzielić to też linią, jeśli to będzie potrzebne. No i to jest w zasadzie zwieńczenie tematu JOS. A żeby nie być gołosłownym co do kopiowania, to pokażę to na przykładzie jakiegoś dokumentu. Musicie znieść to, co będę za chwilę robił, dlatego że przejdę na pulpit.
5: Windowsem, pulpit, moje dokumenty.
4: Jestem na moje dokumenty, otwieram sobie
5: Enter.
4: Dokument.
5: Moje dokumenty, widok folder lista, CD-Bur, B, Beskidzkie rekolekcje, B, Beskidzkie rekolekcje, B, bit 2909.rtf.
4: No, na przykład z takiego artykułu coś będę chciał powybierać. Otwieram to.
5: Enter. Microsoft Word. Bit 2909.rtf, tryb zgodności, drukuj, edycja.
4: Przewińmy sobie stronę, żeby tutaj nie było spisu treści. Więc...
5: Page down, e-mail łączy Bogdan, page down, strona 2, łączę 1 slash listy od page down. Mamy kolejną, okrągłą rocznicę, o której nie wolno nikomu, home,
4: zakładamy, spacja. Że taki fragment będziemy chcieli sobie teraz zaznaczyć i skopiować.
5: Zaznaczony. Mamy kolejną, okrągłą rocznicę, o której nie wolno
4: zaznaczone.
5: Naukowa oraz spora.
4: Zaznaczyłem kilka linii i pierwszy fragment robię Ctrl-C.
5: Skopiowane.
4: Teraz przesuwam się o na przykład stronę
5: page down,
4: dalej.
5: Strona 3. Page down. Strona 4. Życzę miłej lektury. Życzę miłej. Pusta. Pusta. Łączę powrót. Pusta. 2. Anna Wietycha nie widok. Pusta. Bliżej literatury.
4: No i załóżmy, że teraz ten fragment mi potrzebny jest.
5: Home. B. Zaznaczony. Bliżej.
4: Zaznaczyłem.
5: Zaznaczony. Analizować bez.
4: To byśmy mogli usłyszeć, bo po zaznaczeniu Joss będzie ględził wszystko, co jest zaznaczone, innym kolorem zresztą. No i teraz naciskam klawisz Windows i literę C.
5: Dodane.
4: I jest, jak słyszeliśmy, dodane. To jest drugi fragment. Teraz załóżmy, że z tej samej pozycji potrzebuję przekopiować kolejny fragment, bo do czegoś mi to jest potrzebne.
5: Strona 5. Page down. Naukowy w naprawdę szczupłych księgozbiorach stanowi rzadkość. Rozwiązaniem home.
4: No i teraz załóżmy, że to mi jest potrzebne. Stoję teraz na początku linii. Zaznaczam jak zwykle klawisz Shift i End.
5: Zaznaczony. Rozwiązaniem stosunkowo łatwo dostępnym, ale przydatnym
4: shift,
5: głównie na.
4: Jadę w dół kursorkiem, zaznaczając kilka linii. Gotowe. Ileś tam
5: zaznaczony.
4: Zaznaczyłem. Teraz by Agatka przeczytała, co zaznaczyłem. Praktycznie rzecz biorąc cały tekst. I znowu naciskam klawisz Windows i literę C.
5: Dodane.
4: Ten dokument zamknę.
5: Alt F4. Microsoft Office Word okno dialogowe. Czy chcesz? N. Moje dokumenty.
4: Zamykam teraz to.
5: Alt F4.
4: Teraz idę sobie do menu Start i uruchamiam program Microsoft Word.
5: Menu Start. M. MP3. M. Microsoft Office Word 2000. Enter. Zamykam menu. Dokument 1 Microsoft Word.
4: I otworzył mi się pusty dokument. Proszę.
5: Puste. Puste. Puste.
4: Słychać, tak? Teraz robię dokładnie to, co powiedziałem poprzednio, czyli Ctrl V.
5: Wklejone. Strona 2. Jak to zrobić dzisiaj? Puste. Strona 1. We wrześniu. Mamy kolejną okrągłą
4: i
5: rocznicę.
4: Teraz zademonstruję, co skopiowałem, bo po prostu tylko chodzi o to, żeby zademonstrować.
5: We wrześniu historia potrafi milionów ludzi. Druga wojna.
4: Oczywiście nie, jak słyszycie, przechodzę szybko po liniach, żeby nie pokazywać całego tekstu, bo nie o to chodzi. Tylko chodzi mi o to, żebyście zauważyli, że będą puste linie tutaj.
5: Opowiadanie pół wieku i jeszcze wojnie. Wrzesień nauki w nim do samodzielnych dzieł bliżej puste.
4: Słychać, pustą linię, to jest pierwszy fragment, który zaznaczyłem w pierwszym podejściu i zrobiłem Ctrl-C. Teraz jest pusta linia. Tutaj jakbym potrzebował, na przykład, że miał być to być cytat jakiś, zaczerpnięty ze stron internetowych, a piszę jakąś pracę, miałbym pustą linię i pod tym, nacisnąwszy Enter na tej pustej linii, zrobiłbym jeszcze jedną pustą linię i pisał swój tekst. I teraz poniżej mam drugi fragment, który w drugiej kolejności to robiłem.
5: Każdy z nas czytał kiedyś. Po prostu stopnie, na to w szczegół, głęb, dochod, polą, niewidok, zasob, pięk, stanowi, puste, wytrwały, puste.
4: I jak słyszymy, tu jest trzeci fragment, który demonstrowałem, też naciskając klawisz Windows i C. Jeśli byłoby mi to potrzebne do jakiegoś cytowania kogoś, znowu mógłbym zrobić pustą linię jeszcze Enterem, żeby rozdzielić to jeszcze bardziej, żebym mógł zacząć pod tym jako cytowanym materiałem pisać swój tekst. I jest dalej.
5: Wytrw, puste. Aby początkujący pole. Puste. Wytrwały, puste. Wytrwały stratek.
4: I mamy to, co było te. I teraz czwarty raz.
5: Puste. Aby początkujący. Wynal. Strona. Edukacji. Potem. Rozle. Dla te. Stawa. Było. Było wybranego. Ponad. Niewidom. Piętrzy. Puste. Jak to zrobić dzisiaj? Puste. Puste.
4: I to jest tyle. I jeszcze tylko jedna, aczkolwiek tutaj z tego nic mi nie wyjdzie, gdyż Agatka w tej wersji, jaką używam, nie ma możliwości zmiany języka, ale gdyby był syntezator wielojęzyczny, jest skrót klawiszowy, o którym też nie powiedziałem oczywiście wcześniej, do zmiany języka w trakcie pracy z DOS-em. I jest to skrót klawiszowy Ctrl Windows.
5: Ctrl Windows L.
4: Słyszeliśmy. Ctrl Windows L. Jeżeli mamy wielojęzyczny syntezator, wszystko działa poprawnie, winno nam to zmienić język syntezatora na taki, jak potrzebujemy, czyli jeżeli jest to dwujęzyczny, na przykład z polskiego na angielski i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Janusz Utkiewicz kłania się. Proszę o krytykę. Jeżeli będą jakieś potrzeby, śmiało piszcie w komentarzach, ja je przeglądam. Chętnie odpowiem, a jeśli będzie potrzeba, na pewno coś jeszcze dopracuję do tego materiału i wystawię na Tyflo Podcaście. Dziękuję za uwagę.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu wtorek, 14 dzień grudnia 2021 roku, godzina 20 minęła, 10 minut temu, a my startujemy ze 112 Tyflo Przeglądem. W tym takim już przedświątecznym okresie, ferworze, kiedy to wszyscy już rozmyślają o prezentach, pakują je i się zastanawiają, dokąd to nas zaprowadzi galopująca inflacja w uszczuplonym składzie. Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy i będziemy z wami przez najbliższe dziesiątki minut. Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki, Paulina Gajoch.
1: Dobry
0: i mówiący
1: wieczór,
0: te słowa Michał Dziwisz. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na porcję informacji dotyczących tego, co w technologii dla niewidomych się ostatnio wydarzyło. W technologii i nie tylko. I nie tylko zresztą dla niewidomych, bo przecież nie samymi tyfloaktualnościami Tyflo Przegląd żyje. Robercie, a co dziś?
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Voice Access ułatwi pracę dla osób z niepełnosprawnościami w systemie Windows 11. Centrum szyfrów dostępne dla wszystkich. Telefon dla osób niewidomych i słabowidzących Blind Shell Classic 2 pozwoli na okazanie certyfikatu covidowego. Backpack Studio i Sword Eye Quest aplikacjami roku według użytkowników portalu Apple Viz. Górska ścieżka turystyczna dla niewidomych i słabowidzących w przygotowaniach. Przebywanie w kosmosie pogarsza wzrok, ale NASA ma na to rozwiązanie. W Bydgoszczy powstanie nowy ośrodek wsparcia i testów. Bezpłatne konwersacje z języka niemieckiego. Słodki akcent. Wedel, firma produkująca słodycze, chce zatrudniać więcej osób z niepełnosprawnością. Tinder jako kopalnia ciekawej muzyki. Nowa opcja może umożliwić takie zastosowanie. Allegro Smart, darmowa wysyłka kurierska zostaje na stałe. Ten program na waszych komputerach nie był aktualizowany najdłużej, a właśnie otrzymał nowy wygląd i kilka zmian. Logical News. Najważniejsze informacje ze świata aktualizowane raz dziennie. Aplikacja od firmy Apple do namierzania zgubionych celowo lub nie lokalizatorów.
0: Takie informacje mamy w naszych notatkach, a czy będzie coś więcej, o tym możecie zadecydować również wy, bo
3: będzie,
0: Tyflo...
3: Na pewno będzie więcej, już to wolę powiedzieć. Jak
0: a, no to dobrze.
1: I ja też wiem, że będzie więcej.
3: Dwuskładnikowego uwierzenia w Google, które się dzisiaj włączyło ludziom i niektórzy mogą z tego powodu mieć mały problem.
0: Okej, okay, a jeżeli nie tylko nasi dzisiejsi prowadzący mają newsy, bo też i słuchacze mają jakieś ciekawe informacje, o których nie powiemy, bo na przykład o nich nie wiemy, w końcu na wiedzę nie mamy monopolu, no to możecie się oczywiście z nami kontaktować. kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Tam jesteśmy na Facebooku. No i oczywiście tyflopodcast.net / Zoom. Jeżeli ktoś preferuje głosową formę kontaktu, tam można się do nas dodzwonić zarówno z poziomu aplikacji komputerowej, mobilnej, jak i telefonu. No dobrze, to już teraz po tym teoretycznym wstępie przechodzimy do praktyki, czyli do porcji informacji. A na dobry początek Paulina ma dla nas informację o czymś, co nazywa się Voice Access i jest związane z nowymi okienkami w 11 odsłonie i ma być to ponoć jakaś pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Paulino, o co chodzi?
1: Tak, jeszcze tego nie przetestowałam, ale wydaje się, że rośnie nam na naszych oczach asystent głosowy stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, który na ten moment może być aktywowany tylko w systemach, które są przełączone na angielski język i on jest również po angielsku. Ale z ciekawych jego funkcji mogę wymienić na przykład klikanie w przyciski czy inne kontrolki o danych nazwach, które możemy wypowiadać, dyktowanie wiadomości, otwieranie, zamykanie aplikacji i różne inne takie rzeczy, które mogą się przydać właśnie osobie z niepełnosprawnością w posługiwaniu się komputerem. No załóżmy, że na przykład oddalimy się troszkę od komputera, nie wiem, będziemy sobie coś streamowali na słuchawki Bluetooth, no i teraz nie trzeba mieć bezprzewodowej klawiatury, wystarczy, że na pół pokoju się wykrzykniemy tam coś do tego Voice Accessa, żeby zamknął aplikację po streamie i już będzie to gotowe. Mam całą listę tych komend, Nie wiem, czy ją mówić, bo też planuję o tym podcast.
0: To może w podcaście to zademonstrujemy praktycznie.
1: Tak, aczkolwiek uważam, że jest to ciekawa inicjatywa i sama będę to testować. I podchodzę trochę do tego z entuzjazmem, ponieważ fajnie, że Microsoft myśli o tym, jak można ułatwić życie.
0: A mnie zastanawia co innego.
1: Szczególnie jeżeli będą możliwe do obsłużenia niedostępne aplikacje przez to.
0: A mnie, Paulino, zastanawia co innego. Czy to rozwiązanie będzie mogło współpracować z narratorem? Bo jeżeli tak, to nam się jawi taka całkiem fajna konkurencja dla tego tandemu, który jest obecnie chyba tak naprawdę jedynym. No coś dla NVIDIA jest jeszcze do tego Dragona. Jakiś taki mostek, ale nie wiem, jak on bardzo jest rozwinięty. Ale ja mówię o tym rozwiązaniu, które Brian Hudgen tworzy dla JOS-a, te skrypty, którymi można głosowo obsługiwać JOS-a, a tym samym tak naprawdę cały komputer, bo za pomocą tego JOS-a głosowo możemy zrobić wszystko. Więc jeżeli ktoś jest i osobą niewidomą i... No tak, jest jeszcze Sharky, oczywiście, ale on jest taki, no, mniej ma tych możliwości, ale wiesz, o co mi chodzi, żeby tak. Po prostu można było, na przykład mając jednoczesny problem ze wzrokiem i z na przykład
1: motoryką,
0: tak jest, no to wtedy obsługiwać ten komputer rzeczywiście w fajny sposób i to wbudowany w system, no byłoby to coś.
1: Znaczy, nie znam dalszych planów, ale z tego, co gdzieś tam widziałam, to jednak Microsoft jest otwarty na jakieś sugestie, więc myślę, że jeżeli to przetestuję, to mogę zrobić jakiś taki zbiorcze zgłoszenie różnych rzeczy. No i zobaczymy, jak to się będzie kształtowało.
0: Tak jest. Wstępnie w przyszłym tygodniu mamy zaplanowany ten podcast, więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Oczywiście o szczegółach będziemy was informować na bieżąco, ale to trzeba przyznać, Microsoft, no, ma całkiem niezłe rozwiązania, a właściwie no, planuje je mieć, a jak wyjdzie z praktyką tego typu rzeczy, to się okaże. Przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnej informacji. Tym razem ta informacja ma dla nas Robert, a dotyczy ona Centrum Szyfrów, które jest dostępne. Co to jest w ogóle takiego?
2: Tak, informacja pochodzi z najnowszego biuletynu Polskiego Związku Niewidomych. No i Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu przygotowało specjalną ofertę dla osób z dysfunkcją wzroku. Spotkania, eksponaty dotykowe, tyflografiki, podcasty i audioprzewodnik to materiały, z których można skorzystać, poznając historię genialnych polskich matematyków. Multimedialna, nowoczesna ekspozycja opowiada historię złamania szyfrów przez polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Placówka jest przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi i osób starszych. Ekspozycja jest dostosowana do potrzeb z tych grup. Oferta edukacyjna zawiera uproszczone edukacyjne modele Enigmy i bomby Rejewskiego, zestawy tyflografik i infografik, cykl zajęć edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, serię 10 podcastów, 3 webinary. I teraz podcasty z cyklu Enigma to opowieści o kulisach złamania szyfru Enigmy, prezentacja polskich matematyków, a w sumie ich sylwetek. Nagrania umieszczone są na stronie, do której link znajdziecie w komentarzu pod audycją. Osoby z niepełnosprawnością oraz ich asystenci uprawnieni są do zakupu biletów ulgowych. Cennik i regulamin zwiedzania dostępne będą na stronie, też gdzie będzie to w komentarzu pod audycją. Podczas wizyty można skorzystać z pomocy pracownika. I teraz jeszcze numer do zespołu obsługi klienta, numer 61 i potem 888 45 12. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy. No a podcasty będzie można sobie zwyczajnie odsłuchać ze strony. Linki się pojawią. No to tyle, co mam na ten temat.
0: Ale to słusznie powiedziałeś na ten temat, bo to nie ostatni temat w naszej dzisiejszej audycji. Kolejny już się czai, a to będzie temat związany z telefonem, o którym ostatnio głośno było, czyli o telefonie Blindshell Classic w jego drugiej odsłonie, który to cały czas się rozwija i teraz doczekał się kolejnego usprawnienia aplikacji, która pozwoli nam na okazanie certyfikatu covidowego.
1: Tak, od niedawna, od paru dni chyba, w zakładce zdrowie mamy możliwą do pobrania aplikację o nazwie Przepustka COVID. I to jest apka, w której mamy w zasadzie raptem dwie opcje. Pokaż certyfikaty i dodaj certyfikat. Jak klikniemy w dodaj certyfikat, no to tam jest przycisk OK. I później musimy skierować aparat na kod QR z tej jego papierowej wersji. Słuchamy jakiegoś tam dźwięku, który mówi nam, że właśnie ten proces skanowania się zaczął. I później mamy gotowe, wczytał nam się ten certyfikat. Później, jak damy opcję pokaż, to mamy opcję wyświetlenia kodu QR, wyświetlenia szczegółów tego certyfikatu oraz wypowiedzenia tych szczegółów na głos.
0: No to rzeczywiście fajne rozwiązanie, tym bardziej, że no, z tymi certyfikatami już za jakiś czas może się okazać, że także i gdzieś tam w Polsce będą one przydatne, żeby je mieć pod ręką, a zawsze to lepiej, no żeby po prostu dysponować czymś takim w naszym telefonie, niż tam gdzieś szukać jakichś karteczek. Ja swoją drogą, to zdaje się za podpowiedzią Maćka, który do nas kiedyś dzwonił i o tym opowiadał, wrzuciłem sobie ten certyfikat covidowy do portfela Apple'owego i to rzeczywiście działa i sprawdza się fajnie. Co prawda, no, nie miałem jeszcze okazji tego w praktyce nigdzie przetestować, żeby ktoś to chciał zeskanować, ale kto wie, co będzie za czas jakiś. A teraz informacja o nagrodach Golden Apple's Awards, czyli nagrodach portalu Apple Viz, które są już który to raz? Od 2012 roku one są rozdawane. Są to takie wyróżnienia, więc to już po raz dziewiąty. Kilka dni temu zakończyło się głosowanie i można było oczywiście na swoją ulubioną aplikację oddać głos. W tym roku oprócz tego, że można było zagłosować na aplikację z listy, o tych aplikacjach powiem za moment, to można było jeszcze zaproponować swoją własną aplikację. Natomiast w tym roku mieliśmy dwie kategorie: aplikację i grę. No i cóż, wygrały następujące aplikacje. Backpack Studio to jako apka, taka typowo użytkowa apka. No trochę kontrowersji ostatnio a propos Backpack Studio się zrobiło, bo teraz oni wprowadzili ten model taki subskrypcyjny, gdzie tam mamy miejsce w chmurze i sobie możemy oczywiście miesięcznie, w zależności od tego, ile płacimy, to mieć tyle miejsca i tyle godzin materiału nagrywać. Natomiast no, jeżeli ktoś ma potrzebę, to rzeczywiście jest to narzędzie użyteczne dla podcasterów czy prezenterów radiowych, którzy chcieliby uczynić ze swojego telefonu taki malutki wirtualny mikserek. To wszystko działa i rzeczywiście się sprawdza. No i aplikacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie dostępna. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to Sword Quest to jest gra, w której po prostu chodzimy sobie po wirtualnym świecie, chodzimy sobie po mapie, no i musimy zbierać różne surowce. Z tych surowców, dzięki tym surowcom mamy różne rzeczy, uzyskujemy różne rzeczy, możemy wytwarzać, możemy się zbroić. No i później oczywiście atakujemy naszych różnych przeciwników, którym też to i owo możemy zabrać, kiedy ich zaatakujemy. Możemy na przykład łowić. A propos łowienia ryb, to ostatnimi czasy widziałem, że jedna z aktualizacji poprawiła wygodę tego łowienia, bo akurat tak się składa, że tam sobie od czasu do czasu też w Sword Quest zagram. Więc rzeczywiście to jest fajna rzecz. Jeżeli chodzi o w ogóle kryteria, jakie musi spełniać aplikacja, żeby być brana pod uwagę w tych wyborach najlepszej aplikacji na portalu Apple Viz, no to cóż, musi być przede wszystkim dostępna, to jest raz. Musi doczekać się jakiejś znaczącej zmiany w danym roku. To jest kolejna rzecz. No i twórca danej aplikacji, to nie musi być oczywiście aplikacja dedykowana specjalnie osobom niewidomym, ale twórca danej aplikacji musi aktywnie wyrażać chęć poprawy dostępności i rzeczywiście coś z tą dostępnością robić. To nie może być taki proces zupełnie przypadkowy, no ale i też po prostu no wypadałoby, żeby twórca jednak miał świadomość co do dostępności, z czym to się je i rzeczywiście, że może to komuś pomóc. No i teraz tak sobie prześledźmy może listę tych aplikacji, które w tym roku były nominowane do obu kategorii. Powiem szczerze, bardziej jest mi tu po drodze z aplikacjami, bo więcej z nich kojarzę niż z gier, no ale zobaczmy. Backpack Studio, no czyli zwycięzca, Good Maps Outdoors, MP3 Tag to dla Maca, Net News Wire to czytnik kanałów RSS dla iOS-a i Maca, NVDA Remote, czyli klient NVDA dla iOS-a, NVDA Remote'a dla iOS-a, który no, pozwala nam na kontrolowanie naszego zdalnego komputera przy użyciu smartfona wyposażonego w klawiaturę bezprzewodową. Tam nawet chyba dwie edycje tego remote'a w międzyczasie powstawały. Sync Assistant Move, o proszę, no to taki ukłon w stronę polskich twórców, czyli Transition Technologies. SoundLab Audio Editor, niegdyś pod nazwą Audio Room. Super LiDAR, LiDAR for Blind. Voice OCR Document and Reader. No i jeżeli chodzi o gry, to A Western Drama, Battlefruit, czyli statki, gra w statki, gdzie szukamy na planszy różnych owoców i robimy sobie z tego różnego rodzaju koktajle. Blind Drive, Home Quest, Idle Adventure, Abracadabra The Anagram Game, Perilous Marathon, to jest z kolei gra dla systemu Mac. I jeszcze tu mamy Sonar Islands, czyli te dźwiękowe wyspy, o których zdaje się, że na początku tego roku wspominałem, że ta gra ma powstać, ona później tak powstawała i od czasu do czasu także jeszcze doczeka się jakiejś tam aktualizacji, więc jeżeli ktoś chciałby się z tym zmierzyć, no to można, tylko to jest gra płatna, tam się miesięczną subskrypcję, jak dobrze pamiętam, jakąś płaci. Space Wave Race i Swordy Quest również tu mamy. No i właśnie Swordy Quest to jest ta gra, która zwyciężyła. I mamy jeszcze grę Time Crest. To są gry, które były nominowane do Złotych Jabłek tegorocznych. A teraz zostawiamy komputery. Przenosimy się w góry, bo właściwie na górską ścieżkę, która jest przygotowywana i jest to ścieżka, z której korzystać mogą zarówno niewidomi, jak i niedowidzący. Paulina na ten temat wie więcej.
1: Tak. Według serwisu krosno112.pl GoProwcy właśnie przygotowują ścieżkę górską dla niewidomych o ponad 4-kilometrowej długości. Będzie to pętla taka wokół góry, w okolicach Olchowca. i osobom niewidomym pomogą w odnajdywaniu się na ścieżce Tattoo Pointy, rozlokowane na szlaku, które będą zapewniały informacje o jakichś punktach orientacyjnych, ewentualnych, podejrzewam, ławkach, czy też ciekawych, takich turystycznych informacjach. I z tego, co również tutaj można wyczytać, do końca grudnia ta ścieżka ma być gotowa. Taka krótka informacja.
0: No to rzeczywiście już całkiem niedługo i oby było to coś fajnego, z czego rzeczywiście niewidomi będą mogli skorzystać. Zaglądam sobie do waszych wypowiedzi, bo tu miałem jakąś taką przed momentem dosyć interesującą wypowiedź, aczkolwiek króciutką, od naszego słuchacza, który się podpisał jako Boczek i napisał tak. Słowo enigma śniło mi się. Myślałem z bratem, żeby w Ameryce kupić w jakimś centrum chyba komputer. No to może właśnie komputer do łamania tej enigmy, Boczku drogi. Może to właśnie tak było. Któż to wie, w snach to wiadomo, różne rzeczy nam się śnić potrafią. A teraz wybieramy się, słuchajcie, w kosmos, bo tu ciekawe rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o technologie kosmiczne, bo tak, ja sobie nawet nie zdawałem z tego sprawy, ale okazuje się, że przebywanie, długotrwałe przebywanie w kosmosie może być szkodliwe dla naszego wzroku. Okazuje się, że kiedy astronauci przebywają w stanie nieważkości, to w ich głowach gromadzi się płyn, który to uciska gałki oczne. No i cóż, jak na razie przynajmniej, wymóg astronautów dla astronautów jest taki, żeby mieli no, w zasadzie bez uszkodzeń wzrok, perfekcyjny wzrokiem, żeby się posługiwali. A okazuje się, że część osób, która poprzebywa sobie w przestrzeni kosmicznej przez jakiś czas, no niestety ten wzrok traci. Jest to poważny problem. Natomiast naukowcy z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej i Southwestern Medical Center opracowali technologię, która to ma pomagać astronautom w tym, żeby po prostu jednak tego wzroku nie tracili, żeby ten wzrok im się nie pogarszał. I to jest ciekawe, bo jest to pewien śpiwór, w którym astronauci będą sobie przebywali i ten śpiwór będzie działał jak taki swego rodzaju, no przynajmniej tak można wyczytać z opisu, odkurzacz, który to pod wpływem odpowiedniego ciśnienia, odpowiednich sił będzie starał się przemieszczać ten płyn z głowy astronautów w dolne partie ciała, gdzie ten płyn, który się gdzieś tam tworzy, no nie jest już tak szkodliwy. No i na razie testy są przeprowadzane na ochotnikach. Okazuje się, że to rzeczywiście pomagało w jakiś sposób, bo tam kilkanaście osób jak na razie zostało poddane tym testom. Teraz oczywiście trzeba to przetestować na szerszą skalę i przede wszystkim trzeba określić, jak te kombinezony, jak te śpiwory właściwie kosmiczne powinny działać, bo to wcale nie jest tak i nie musi być tak, że ten śpiwór będzie dobry dla każdego, bo nie u każdego, jak się okazuje, te problemy są. To jest jedno, a inna rzecz jest taka, że nie każdy astronauta w tym śpiworze powinien przebywać przez tyle samo czasu, żeby tam się nic z nim gorszego nie stało. No, testy są przeprowadzane i co z tych testów będzie, jak to będzie wyglądało, to się okaże. Natomiast no, tak to mnie trochę zmartwiło, bo z jednej strony to kilka tygodni temu Paweł wspominał o tym, że są jakieś takie poszukiwania chętnych osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby wyruszyć w kosmos, a tu z drugiej strony no nadal takie twarde reguły, że jeżeli chcesz zostać człowieku astronautą, to nie ma zmiłuj, musisz mieć idealny wzrok i tu absolutnie nie może się z nim nic dziać, bo później po prostu no już więcej w kosmos nie polecisz.
1: Także, ja mam taką... No? Zabawną teorię spiskową, aha, jeżeli już szybujemy w takich domenach snu, kosmosu i innych takich obłokach, to może osoby niewidome w poprzednich wcieleniach były astronautami i teraz nie widzą.
0: Różnie to być mogło. Różnie to być rzeczywiście mogło. Zaglądam teraz do waszych wypowiedzi. Aga ma pytanie. Kiedy pojawią się kolejne podcasty Mikołaja na temat MacBooków? Zamierzam sobie takiego kupić i przydałoby mi się zasięgnąć trochę wiedzy jeszcze przed jego zakupem. Pozdrawiam. Ago, będą i to w najbliższym czasie. Niech no tylko jeszcze Tomek nam zgodnie z tą kolejnością przygotuje podcast na temat edycji tekstu na Macu i potem już wszystko będzie. Także spokojnie. Także jeżeli jesteście ciekawi, gdzie jest Tyflo Przegląd, znaczy ten poprzedni, 111, no to informacja jest taka, że w najbliższym czasie też się ukaże, bo jeszcze po prostu trzeba do niego dorobić znaczniki czasu, a jak wiecie, ostatni Tyflo Przegląd, no może nie rekordowy, ale dość długi był, więc chwilę to jeszcze czasu potrwa, ale może dziś nam się uda go opublikować. No dobrze, to teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do kolejnego pytania, bo tu od Mata mamy dwa pytania nawet. Działa wam Messenger na Windowsie? Jeśli nie, to jak to naprawić?
1: To ja może zreferuję ten temat. Mhm. Ponieważ czuję się trochę odpowiedzialna za to, bo swego czasu polecałam bardzo gorąco ten Messenger w apce właśnie na Windowsa. No a teraz przyszły czasy, kiedy on się odwebowiał i dla niektórych fajnie, bo jest lżejszy i w ogóle. Ale problem jest w tym, że wiadomości, które mamy w czatach, są schowane na jakby hierarchię obiektów pod przyciskami kontekstowymi, które rozwijają akcje dla danej wiadomości. I żeby taką wiadomość przeczytać, to trzeba ustawić się na przycisku, wcisnąć insert 2 numeryczne w układzie klawiatury desktop NVDA i wtedy dopiero możemy przeczytać taką wiadomość. I też sortowanie się zmieniło, bo teraz chyba... Nie, sortowanie się nie zmieniło. Natomiast tak, zgłaszałam w tamtym tygodniu ten problem do Messengera bezpośrednio przez dedykowaną opcję. Zostawiłam też swój adres e-mail w nadziei, że ktoś się do mnie zgłosi, jednak nic takiego nie stało się niestety przez cały ten ponad tydzień już w zasadzie. Więc moje plany na ten moment są takie, żeby w wolnej chwili odezwać się do różnych społeczności, w której przybywają osoby mające dryg do tworzenia wtyczek do NVDA i może dzięki temu ktoś się za to chwyci i stworzy szybką taką łatkę, chociażby na chwilę, właśnie jako dodatek do NVDA. Natomiast mam też pomysł, żeby posprawdzać i poszukać bezpośrednio osób odpowiedzialnych za dostępność w Messengerze i odezwać się do nich typowo bezpośrednio na maila.

0: etykietki, które można sobie kupić, dokupić do Blindshella i wtedy będziemy w stanie pokazać więcej rzeczy. Także dopiero w 2022, ale raczej na początku podejrzewam, że to będzie jeden z pierwszych tygodni tego nowego roku. I jeszcze mamy pytanie od Eweliny. Ewelina chciałaby zapytać, tylko muszę znaleźć tę wiadomość. Czy poruszamy się po planszach w tej grze? Swoją drogą zaskoczył mnie trochę Facebook, bo przed momentem była jedna wiadomość od Eweliny tylko, a teraz mamy tu więcej tych wypowiedzi, więc zaraz do nich pozwólcie przejdę, ale to za moment. A propos tej gry, ja domyślam się, Ewelino, że chodzi ci o Swordy Quest. Poruszamy się po planszach, natomiast tak naprawdę to te plansze to są w zasadzie światy, bo tam możemy sobie później wykupić dostęp do kolejnego świata, ale w zasadzie, jeżeli mamy ochotę, to możemy sobie cały czas chodzić po jednym świecie i robić tam różne rzeczy, zdobywać, umacniać naszą postać. A w kolejnym świecie mamy po prostu inne obszary, inne elementy na tej planszy, różnego rodzaju inne typy rzeczy, które możemy sobie tam zdobywać. Także no, to jest taka różnica. Więc plansze są, ale to nie jest też tak, że przechodzimy jedną planszę i musimy potem przejść na następną. W zasadzie no, możemy cały czas chodzić sobie po tej jednej. No chyba, że ktoś więcej gra i chciałby mnie tu w jakiś sposób poprawić, to zapraszam serdecznie. A teraz przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie powstanie nowy ośrodek wsparcia i testów. Na ten temat informacje ma Paulina.
1: Krótka informacja, ponieważ już kiedyś o tym opowiadałam, takie ośrodki pomagają w jakby dowiadywaniu się na temat tego, jaki sprzęt rehabilitacyjny będzie dla nas odpowiedni, jeżeli jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami. Taki ośrodek jest już w Toruniu. Ma być w połowie 2022 roku otwarty również w Bydgoszczy. Także przybywa nam takich miejsc, na szczęście byłam do tego nastawiona ciut mniej entuzjastycznie, przyznaję szczerze. I mam nadzieję, że ktoś się do takiego miejsca wybierze i nam zrecenzuje, jak to tam wszystko przebiega. Natomiast osoby zamieszkujące okolice Bydgoszczy jeszcze te pół roku, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem, poczekają.
0: Kolejna wypowiedź to jest wypowiedź od Mateusza. Witam wszystkich. Mam informację odnośnie aplikacji Sync AI. Po jednej z aktualizacji nie można rozpoznawać zdjęć używając standardowego menu udostępniania. Niby trwa rozpoznawanie, ale nic się nie dzieje. Gdy dodamy zdjęcie z poziomu aplikacji, to wszystko działa. Pozdrawiam. No to i my pozdrawiamy Mateuszu i dziękujemy za te informacje, jeżeli chodzi o Sync AI, bo rzeczywiście no, jest to rzecz przydatna w tej aplikacji. A teraz kolejna informacja, tym razem jest to informacja od Roberta i to informacja dla tych, którzy chcieliby się poduczyć niemieckiego.
2: No właśnie, informacja dość krótka. Jeśli chcesz się nauczyć języka, znaczy poduczyć języka niemieckiego, albowiem jest to oferta raczej dla osób bardziej zaawansowanych z tegoż języka, to Niemiecki Związek Niewidomych, DBSW, albo to się chyba DBSV, przepraszam, nie znam się aż tak dobrze na tym, i Views International zapraszają na bezpłatne konwersacje z języka niemieckiego, które odbywają się co dwa tygodnie w środę o 20 na platformie Zoom. Aby zapisać się na takie zajęcia, należy napisać wiadomość e-mail. Nie wiem o jakiej treści, podejrzewam, że jakiejś prostej po niemiecku, ale to już ci, co chcą, to się chyba więcej dowiedzą, na adres r.delgado@dbsv.org, r.delgado@dbsv.org. No i powinniśmy dostać wszelkie szczegóły, kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie, w Wiadomo, że w środę tylko

0: ja nie wiem, czy w tą, czy w tę środę, czy w następną środę, prawda, bo to też, no i organizator chyba tam przydziela konwersatora do odpowiedniej grupy zaawansowania. Tak mi się wydaje. No w każdym razie, jeśli ktoś jest zainteresowany bezpłatnymi, dodam, bezpłatnymi konwersacjami z języka niemieckiego online, to zapraszamy. Oczywiście link do artykułu znajdziecie w komentarzu pod audycją, jak również ten adres i jakieś dodatkowe kwestie. No, to chyba tyle.
1: A teraz kolejna informacja, którą ma dla nas Paulina. Informacja o tym, że jak ktoś by chciał, no i ma odpowiednie kompetencje oczywiście, predyspozycje, to mógłby pracować w Wedlu, nawet jeżeli jest osobą z niepełnosprawnością, bo właśnie takich osób więcej ten producent słodyczy chce zatrudnić.
2: Otóż to, Wedel rusza z programem Trzekosprawni. To jest program, dzięki któremu właśnie Wedel ma taką intencję w zatrudnieniu większej liczby osób z niepełnosprawnościami. Jest już stanowisko nowe, które, na którym jakby będzie osoba, która będzie miała za zadanie takie osoby z niepełnosprawnościami kwalifikować do pracy, rekrutować i zatrudniać. Prace biurowe mają być preferowane zdalnie, a prace takie typowo w siedzibie, no to wiadomo, że zdalnie się ich nie zrobi, więc będą tam. Podobno te stanowiska mają być właśnie dobrze dopracowane, nie wykluczające nikogo od płci właśnie poprzez rodzaj niepełnosprawności, wiek i tak dalej. Więc uważam, że inicjatywa jest całkiem ciekawa. Nie wiem, nie znam żadnych szczegółów, ale podejrzewam, że gdybyśmy się próbowali kontaktować z Wedlem, bo by nam zależało, no to by nam udzielili więcej informacji. Także zachęcam.
1: A ja tak trochę złośliwy będę, ale jak usłyszałem informację odnośnie tego, że zostało powołane już stanowisko osoby, która będzie rekrutować te osoby z niepełnosprawnością, to aż mi się ciśnie na usta pytanie. Ciekawe, czy jest to osoba pełnosprawna, czy jest to też osoba z niepełnosprawnością?
0: Oj, wydaje mi się,
2: podejrzewam, że to musi być osoba pełnosprawna, ponieważ mam wrażenie, że to musi być osoba znająca język migowy, znająca jakby normy komunikacji z różnymi typami niepełnosprawnych osób, więc no nie sądzę, żeby to mogła być.
1: To znaczy ja mam w takim razie wrażenie, że wśród osób nawet i z różnymi niepełnosprawnościami to chyba nie ma też takich osób, które znają wszystkie rodzaje niepełnosprawności tak dogłębnie, więc podejrzewam, że i wśród osób w pełni sprawnych może być z tym problem. Tylko wiecie o co chodzi, że zaczynamy pewne działania i tu po prostu no, fajnie by było wyjść tak jakby od samego początku, że dajemy komuś zatrudnienie, ale oczywiście to są moje takie spekulacje i właśnie tak rzuciłem po prostu to hasło, bo nie mam żadnych informacji, czy tu już ktoś przetarł szlaki w Wedlu. No i też jestem ciekaw w ogóle, jakie to będą stanowiska, co tam będzie można robić, ale to już się dowiedzieliśmy, że będą to do prace biurowe i jak rozumiem też prace jakieś tam przy produkcji.
2: To znaczy, w sumie mnie też ciekawi temat, więc ewentualnie mogę zgłębić ten temat na przyszły Tyflo Przegląd, zadzwonić, zapytać. W zasadzie czemu nie? Ale na ten moment nie mam żadnych więcej informacji. No a co do tego, że osoba z niepełnosprawnością miałaby inne właśnie takie osoby zatrudniać, no to mi się wydaje, że to jednak mógłby być problem. No bo jeżeli na przykład, nie wiem, weźmiemy osobę niewidomą, no to ona się nie porozumie w języku migowym. Jeżeli weźmiemy osobę niesłyszącą, no to nie porozumie się ze sobą niewidomą. Jeżeli weźmiemy osobę na wózku, na przykład inwalidzkim, no to ta osoba na przykład będzie miała trudność pomóc osobie albo niewidomej, albo też na wózku się gdzieś tam przedostać. Jeżeli weźmiemy osobę na przykład ze spektrum autyzmu, to ta osoba może być przeciążona sygnałami docierającymi od innych osób z niepełnosprawnością i też może być nieproduktywna, więc no myślę, że tutaj nie ma lepszej opcji niż zatrudnienie osoby pełnosprawnej.
1: No chyba jednak wydaje mi się, że można byłoby to rozwiązać inaczej, ale to jest jakby, że pewne rzeczy można by było wyeliminować i ja cały czas mam taką naprawdę poważną wątpliwość, czy są osoby pełnosprawne rzeczywiście tak na tyle znające, bo też głównie chodzi o predyspozycję, tak? Na przykład jakim podstawowym problemem jest to, kiedy osoba z jakąś niepełnosprawnością, czy to wzroku, no często właśnie w przypadku osób niewidomych tak jest, bo my potrzebujemy jednak sporego dostosowania do naszego stanowiska pracy. Takiego informatycznego, jeżeli to ma na przykład być praca biurowa. No i teraz tu trzeba już konkretnej wiedzy, takiej rzeczywistej wiedzy w zakresie tego, co dana osoba może robić.
0: Więc... Nie... Najbardziej się spodobało, wiecie co, hasło tego programu, czekosprawni, czyli sprawni w jedzeniu czekolady, tak mi się wydaje, albo czekoladowo sprawni. Ja jestem sprawny w jedzeniu czekolady, chętnie sobie przyswoję parę czekolad, jeszcze jak za darmo by dawali, to czemu nie?
1: Albo stanowisko, stanowisko degustator.
0: Na przykład.
1: Tylko ja myślę, że do takiego stanowiska...
0: Oczywiście to jest żart, tak?
1: Tak, prawda? Tylko ja myślę, że do takiego stanowiska degustator to od razu pakiet Lux Medu, jak znalazł, by się przydał. Ale oczywiście, no ja mam nadzieję, że rzeczywiście coś z tego wyjdzie, bo, no bo Wedel to jest firma, która ma szansę faktycznie dać pracę i to myślę, że nie jednej osobie. Więc jeżeli nie będzie to taka akcja wydmuszka, że chcemy się tylko pochwalić, a rzeczywiście coś zrobić konkretnego, no to będzie to fajną akcją i tego byśmy, myślę, sobie życzyli, jak i tym wszystkim, którzy będą tam aplikować. I to tyle, jeżeli chodzi o nasz kącik tyflowieści. Dziś taki krótki, no ale też i jesteśmy dziś w mniejszym składzie. To teraz przechodzimy do technikaliów. Chyba, że ktoś jeszcze z takich tyflowieści z was coś ma. Nie.
0: Tyflo jak tyflo, ale inne będą, ale to później bardziej chyba pasuje do technikami.
2: Zaraz,
0: technika
2: to mnie słychać nie było?
1: Jesteś teraz, teraz
2: jesteś. A, jestem. To ja mam pytanie, bo mnie na paru ostatnich tyflo przeglądach nie było i nie wiem, czy było o NAO wcześniej, w poprzednich, czy nie? NVDA Advanced OCR.
1: Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym ostatnio właśnie. To Paweł, zdaje się, miał te informacje. To teraz, no Paulino, skoro już mikrofon sobie włączyłaś, to zostaw go włączonego, bo teraz twoja informacja. Gdzie można szukać muzyki? W wielu miejscach. Okazuje się, że też na Tinderze będzie taka
2: tak,
1: możliwość.
2: Tak, w sensie teraz jest, ale jest niewygodna. O co chodzi? Chodzi o to, że Tinder całkiem niedawno zaczął się przymilać do Spotify ze wzajemnością lub odwrotnie, nie wiem. Wskutek czego powstało dziecko zwane opcją piosenki danego użytkownika, czyli coś jak stare awatary na Eltenie, upraszczając sytuację. Czyli po prostu wybieramy sobie jakąś piosenkę ze Spotify'a. W ogóle najpierw łączymy profil Spotify'a z profilem Tindera. Później wybieramy sobie jakąś piosenkę właśnie z biblioteki Spotify'a na nasz taki hymn, czy też naszą piosenkę. I później osoby, które przeglądają nasz profil, mogą odtworzyć sobie ręcznie podgląd właśnie z tej naszej piosenki, 30 sekund z podglądu, żeby po prostu się zaznajomić z tą piosenką, bo może akurat dla tej drugiej osoby to też będzie jakaś ważna piosenka i to też stworzy jakiś kolejny temat do rozmowy, kolejny wątek do synchronizacji. No a właśnie to się rozwija, ponieważ za jakiś czas podobno mamy ujrzeć tak zwany Music Mode, czyli tryb przeglądania profili w oparciu właśnie o te podglądówki piosenek danych osób. I jak będziemy sobie swajpować te profile, no to nam się będą automatycznie odtwarzać właśnie te piosenki. Warunkiem jest też podłączenie profilu do Spotify'a. No i może dzięki temu przy okazji znalezienia fajnej osoby znajdziemy sobie też fajnego wykonawcę, fajny zespół, fajną piosenkę. No, ciekawy pomysł według mnie.
1: Czyli to ma działać trochę tak, że jeżeli na przykład lubimy te same piosenki, to też dostaniemy jakiegoś matcha, tak?
2: Na Tinderze. Znaczy nie wiem, czy chodzi dokładnie o to, że na przykład jak sobie ustawię tą samą piosenkę z kimś, to będzie match. W sensie to nam się wybije, ta osoba. Ale generalnie chodzi o to, że na przykład jak typowo sobie algorytm stwierdził, że wyświetli mi jakąś osobę i ja zauważę, że o kurczę, ale ty masz osobo super muzyczkę, w sumie to mogę zagadać do ciebie o tą muzyczkę, bo w sumie lubię taką samą, ten sam gatunek na przykład. No i już nam się otwiera nowy temat do rozmowy.
1: Nie Czyli sądzę, będzie to taki jakby kolejny element i to będzie taki ale... kolejny element, Paulino, tak. Mam wrażenie, nie tylko zdjęcie, no bo w tym momencie właśnie. To Tinder to aplikacja jest dla nas. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście świadomie kogoś tam szukać,
2: to
1: jest ciężko, no bo tylko po opisach, a te opisy też są dosyć specyficzne i nie każdy to uzupełnia, więc jest to naprawdę różnie z tym. Natomiast fakt faktem, jeżeli byłaby ta muzyka, to na przykład szukamy sobie, powiedzmy, po profilach i patrzymy, a to ktoś słucha takiej samej muzyki jak ja, no to może być fajnie. I tu rzeczywiście można właśnie przesunąć w prawo.
2: Nawet myślimy, żeby śladem Fundacji Szansa dla Niewidomych, która poprosiła w liście otwartym Polsat o udostępnienie Kevina samego w domu z audiodeskrypcją, napisać list otwarty do Tindera, żeby udostępnili funkcję nagrywania opisu głosowego.
1: No to jest, to by była akurat fajna też opcja. Ciekawe, ile by...
2: Podejrzewam, że dla fanów Clubhouse'a, czy też innych Twitter Spaces, to by było coś.
1: Dokładnie. Przeglądam tu wasze wypowiedzi. No i mamy na przykład wypowiedź od Krzysztofa, który napisał, że on to na testera czekolady Wedla chętnie się pisze, bo on jest łasuchem, więc praca dla niego jak znalazł. No to Krzysztofie, aplikuj! Aplikuj!
2: Chociaż myślę, że ja tutaj się mogę pochwalić też kwalifikacjami, ponieważ właśnie na lewo ode mnie stoi kubek gorącej czekolady, także mam już doświadczenie, to może mnie zatrudnią.
1: No ja też mogę się, jeżeli chodzi o konsumpcję słodyczy, to pochwalić wieloletnim doświadczeniem. I nawet zdjęcie mogę załączyć na dowód tego, że jednak trochę mnie jest. Więc także jeżeli to taka praca, to bardzo chętnie. Nawet może jakiś wolontariat. Okej. Przechodzimy teraz dalej do waszych komentarzy jeszcze. Jest pytanie od Pawła. Ciekaw jestem, czy ktoś z was miał okazję testować SharePlay na iPhone'ie lub Macu. Maciek to ponoć testował i jak do nas zadzwoni, to się pewnie pochwali, tylko pytanie, czy zdąży. Bo słuchajcie, dzisiejszy Tyflo Przegląd to też do długich bardzo nie będzie należał, bo po prostu no, jest nas dziś ograniczona ilość, więc informacji też jest ilość ograniczona, siłą rzeczy. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Teraz przechodzimy do Allegro, które to postanowiło w opcji Allegro Smart uszczęśliwić swoich użytkowników. Informacje na ten temat ma Tomek.
3: Tak, bo do tej pory, znaczy może nie do tej pory, ale od jakiegoś czasu mamy promocję, w której od 40 zł, to znaczy jeżeli zrobimy zakupy za minimum 40 zł od jednego sprzedawcy, no to mamy kuriera za darmo. Do tej pory było, znaczy bezpromocnie jest tak, że kurier jest od 80 zł w promocji, kurier jest od 40 zł, czyli tak jak paczkomat. No i od końca promocji ma to zostać już, no chyba na stałe, przynajmniej tak pisze portal Cashless. Na Telepolis jest napisane tylko, że Allegro przedłuża. Przedłuża opcję 40 zł, więc no nie wiem, która z opcji jest prawdziwa. To znaczy na Telepolis nie jest napisane, do kiedy to jest przedłużone, ani że to nie jest przedłużenie promocji, tylko po prostu, że no jest przedłużone. Natomiast na Cashless jest napisane, że to po prostu jest już w stałej ofercie. Czy będzie w zasadzie w stałej ofercie Allegro. Tam jeszcze jest jakaś zmiana dla osób starszych, bo do tej pory, o czym nie wiedziałem, było coś takiego, że Allegro Pay było dostępne dla osób poniżej 75 roku życia. W tym momencie Allegro Pay jest dostępne, znaczy nie ma tego limitu wiekowego, przynajmniej, no tak, nie ma chyba tego limitu wiekowego. No i tyle chyba. Tam są jakieś oczywiście zmiany też dla sprzedających. Będą chyba trochę inne cenniki, jeżeli chodzi o dostawy właśnie dla sprzedających, więc coś tam się może podnieść, niektóre ceny przedmiotów, chociaż z drugiej strony też nie do końca. No tak czy inaczej, jeszcze podobno mają wyjść jakieś zmiany na Allegro. Zobaczymy jeszcze jakie i kiedy.
1: Czas pokaże, a jeżeli chodzi o czas, no to cóż, czas na aktualizację pewnego programu na Windowsy nadszedł.
2: Tak, tytuł dałam dość clickbaitowy, ponieważ naprawdę jestem się w stanie założyć, że na komputerach naszych słuchaczy z Windowsami to był program najdłużej nieaktualizowany, a chodzi o klasyczny, stary, dobry, poczciwy, kultowy notatnik, który w Windowsach Insiderach, w Windowsie 11 dostaje właśnie aktualizację, to znaczy dostał ją w tamtym tygodniu, ale że mnie nie było, no to wyszło tak, że mówię o niej dopiero teraz. Ciemny motyw z takich rzeczy, które chyba obchodzą nas najmniej, jest możliwy do ustawienia, a także automatyczna adaptacja do motywu, który mamy ustawiony w systemie. Zaokrąglone rogi interfejsu, wielokrotne cofanie zmian, to już jest rzecz, która myślę bardziej nam się przyda, czyli nie ma tak, że na przykład, nie wiem, mamy wpisane słowo lalka, wykreślimy K, zostaje nam lala, dajemy Ctrl Z, wracamy do lalka i jeszcze raz Ctrl Z do lala, tylko już ten Ctrl Z nam całą historię zmian w pliku będzie odtwarzał.
3: Ja się z tego cieszę. To się tak przyda do pracy.
2: Tak, to jest super.
3: Nieraz muszę sobie w książkach kasować pewne fragmenty i czasami nie tu nacisnę tabulator, gdzie trzeba. I potem jedyne co mogę, to albo wykasować ten tabulator, albo go zostawić. Muszę zakończać notatnik bez zapisywania zmian i tak dalej. No i to jest niezła jazda.
2: Tak, więc to się nam przyda. Kolejna rzecz, która jest ciekawostką, mamy dźwięk Windows Ding, tak jak w WordPadzie, na koniec pliku. Dzięki czemu, jak słyszymy na przykład pusta, pusta, pusta, to nie musimy się już zastanawiać, czy tyle tych pustych jest, czy to już plik się skończył, bo już mamy dźwięk, który nam o tym, to zgłasza. I co tu jest jeszcze? Jest jeszcze taki śmieszny błąd, że jak mamy jedną linię tekstu, a drugą linię mamy pustą i to jest cały nasz dokument, to przynajmniej NVDA, nie wiem jak inne czytniki ekranu, bo nie zdążyłam tego sprawdzić, zachowuje się tak, że w drugiej linii czyta to samo, co w pierwszej, właśnie nawet jeżeli ona jest pusta. I jest jeszcze jeden wkurzający mnie osobiście błąd, mianowicie Alt otwiera menu notatnika nie wtedy, kiedy go puścimy, tak jak to było w starszej wersji, tylko wtedy, kiedy go dotkniemy, co znaczy mniej więcej tyle, że jak damy na przykład Alt Tab, Alt F4, Alt coś, to ten to menu otwierające się usłyszymy, a czasami jest wręcz tak, że nie da się go po ludzku zamknąć Escape'em, tylko zostajemy w jakimś takim zamrożonym, dziwnym czymś i nawet Alt Tab potrafił czasami nie dać rady. Trzeba było to restartować, ale podejrzewam, że to jest błąd do zgłoszenia i do wyeliminowania na jeszcze na poziomie insiderskim. Też Microsoft zasygnalizował, że jest otwarty na zgłoszenia błędów, sugestie, zmiany i tak dalej, więc jeżeli znajdę na to czas, to też to wszystko pozgłaszam, co tu jest nie tak. No i podejrzewam, że już jak to wszystko będzie załatane, to ten notatnik trafi nam spokojnie na Windowsy stabilne.
1: I oby tak było i rzeczywiście, oby te plusy i tych plusów w nowej wersji notatnika było więcej niż minusów, żeby to wszystko było połatane, że nie było tak, że ludzie za jakiś czas będą pytać, słuchajcie, jak przywrócić stary notatnik z Windowsa, bo ten nowy to jest niefajny. Oby jednak było lepiej. A teraz Legible News. Legiblenews.com to jest adres tej strony internetowej, którą znalazłem przeglądając sieć. To jest strona dla tych wszystkich, którzy znają angielski. To jest po pierwsze. A po drugie, chcą mieć takie jedno źródło naprawdę ważnych informacji. Ważnych informacji, z tym, że to muszę powiedzieć ważnych z perspektywy świata, a nawet powiedziałbym, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś, rzeczywiście, jeżeli kogoś interesują takie wydarzenia na świecie, co tam się dzieje, niekoniecznie to, co się dzieje u nas, no bo u nas to musiałoby się coś zadziać naprawdę potężnego, żeby tam ktoś te informacje umieścił, bo to dotyczy iluś różnych rzeczy, różnych konfliktów na świecie, takich, które obecnie się dzieją, na przykład no, ale z naszych okolic była chociażby informacja dotycząca Ukrainy, jakichś tam problemów i zamieszek na Ukrainie. Dziś na przykład widziałem. Też kolejna rzecz, i to jest rzecz dla nas dość istotna, Legible News to są po prostu teksty. To jest tekst, no plus ewentualnie jakieś grafiki, natomiast żadnych multimedialnych wodotrysków, żadnych reklam, żadnych tego typu rzeczy, które rozpraszają, no i też nam przeszkadzają, bo to nie jest tak, że my jesteśmy z tych reklam wyłączeni, jak nam coś tam ryknie od czasu do czasu, albo po prostu przysłoni ten tekst, który chcemy przeczytać, to również jesteśmy poszkodowani. Strona także linkuje do Wikipedii na różne tematy, żeby każdy zainteresowany mógł pogłębić swoją wiedzę. No i też jedna rzecz, jest aktualizowana raz dziennie. Nie częściej, nie rzadziej, raz dziennie, żeby po prostu ma to przypominać taką pewną jakby gazetę, że gazetę kupujemy sobie raz, czytamy ją, sprawdzamy, zamykamy i nic nas nie rozprasza, żadne tam powiadomienia, bo musimy być na bieżąco, a to się okazuje, że wcale to nie jest jakaś ważna informacja, tylko po prostu jakiś portal chciałby być przesadnie do nas, nazbyt atrakcyjny z tymi informacjami. Więc tak to jest, jeżeli was to interesuje, no to polecam legiblenews.com, legiblenews.com, można sobie zajrzeć, czytać. Strona ma naprawdę bardzo prosty układ. I tyle. A teraz o lokalizatorach AirTag, które to czasem gubimy, a czasem celowo się ich pozbywamy. No i jest aplikacja, która pomoże nam je odnaleźć.
2: I nawet nie tylko o samych AirTagach, bo o lokalizatorach zgodnych z tym Apple'owym systemem. Tam wchodzi jeszcze jakaś inna firma. No w każdym razie, jeśli chodzi o te lokalizatory, no to od pewnego czasu co sprytniejsi ludzie wpadli na pomysł, żeby podrzucać AirTagi czy też inne lokalizatory, na przykład do samochodów ludziom albo do jakoś gdzieś indziej, żeby tych ludzi śledzić, żeby później móc na przykład się włamać, albo żeby móc pozyskać informacje na temat ich lokalizacji, no albo w jakichś innych niefajnych intencjach. I właśnie dlatego powstała na Androida i tylko na Androida, co ciekawe, aplikacja Tracker Detect od Apple'a, która te lokalizatory właśnie zgodne z ich systemem ma wyłapywać. I działa to tak, że ma... To znaczy, no ja tej aplikacji nie przetestowałam siłą rzeczy, ponieważ nie mam AirTaga tutaj żadnego. A też, że jestem w domu, to nikt z moich domowników tego AirTaga nie ma. No chyba, że mnie ktoś podrzucił, a ja o tym nie wiem. Ale generalnie działa to tak, że po prostu skanujemy sobie przestrzeń wokół nas w poszukiwaniu takich zagubionych AirTagów. I właśnie takie, które by jakby wydawały się do nas podrzucone, zaczną nam piszczeć. W związku z tym będziemy je mogli odnaleźć i przyłapać kogoś na śledzeniu nas. Właśnie, co ciekawe, tej funkcjonalności chyba iPhone nie oferują. Ale właśnie już osoby z Androidem mogą się taką funkcją cieszyć, takim narzędziem. Jest to aplikacja oczywiście bezpłatna.
1: No to ciekawostka, to rzeczywiście ciekawa sprawa. I ta ciekawostka zakończyła naszą oficjalną listę aktualności, ale jak już sygnalizowaliście na samym początku, jest coś jeszcze. No to kto ma co i czym chciałby się podzielić z naszymi słuchaczami?
3: Google dzisiaj wprowadza dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla wszystkich. No i to oznacza tyle, że jeżeli będziemy się logowali do jakiejkolwiek usługi Google, no to trzeba będzie zalogować się no właśnie dwuskładnikowo. No i problem oczywiście może być z mailem, no bo powiedzmy, jeżeli logujemy się jakąś aplikacją, która nie wspiera tej nowej metody logowania Google'owego, no to będzie o tyle problem, że Google nie pozwoli. Znaczy Google wyświetli błąd pod tytułem nieprawidłowe hasło i jeżeli aplikacja jakby obsługuje te komunikaty, które serwer może wysłać sobie własne, to serwer, to Google wyśle link do pomocy, w którym będzie napisane, jak stworzyć sobie coś takiego, co się nazywa hasła dla aplikacji. Hasła dla aplikacji to są hasła do konkretnych usług Google. Nam się wybiera, czy to ma być do YouTube'a, czy do poczty, czy do czegoś. Potem będzie druga taka lista, czy to ma być dla komputerów, czy dla czego, dla kogo i tak dalej. I wtedy generuje nam się takie hasło ponad 16-znakowe, które służy tylko do logowania się na przykład na maila i tylko, no nie wiem jak oni wykrywają, czy to jest komputer, czy co, ale no w każdym razie, no żeby właśnie zalogować się do maila jakąś aplikacją. No albo trzeba skorzystać z aplikacji, która umie dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Nie wiem, co się dzieje w momencie, gdy jakby ktoś nie ma metody na jakby nie ma drugiej w ogóle metody ustawionej. Bo powiedzmy na przykład zakładał maila i ma tylko maila i nie wiadomo w zasadzie co. Ale nie wiem jak to zrobić, bo mi się to dzisiaj włączyło. No i teoretycznie u mnie to zaczyna działać. Ja mam to prawda Thunderbirda, który wspiera to, tylko że ja ciągnę ze sobą jeszcze jakiegoś strasznie starego konfiga do Thunderbirda, który ma to ustawione logowanie do Google'a inaczej właśnie i ja sobie musiałem zrobić przynajmniej tymczasowo takie hasło. Tymczasowe. Podejrzewam, że prędzej czy później trzeba będzie się przejść na nowy profil i zrobić to wszystko z początku, ale póki tego nie ma, no to robi się to w ten sposób.
1: Problem to na przykład będą mieli użytkownicy starszych o kilka wersji, a podejrzewam, że tacy mogą być. Problem będą mieli użytkownicy starszych Outlooków. I nie mam tu na myśli Outlook Expressa, bo tego programu to już dawno nie ma i nie powinno się go używać. Ale starszych wersji Outlooków z pakietu Office, bo tam to uwierzytelnianie, no takie właśnie poprzez token, przez OAuth z Google'a, to weszło dopiero niedawno i tam...
3: No to właśnie dla takich programów jest to hasło dla aplikacji.
1: Ale to za jakiś czas podejrzewam, że... I to może zostać przynajmniej
3: być
1: ja na
3: przykład. Ale na razie to hasło jest i to jest.
1: To tyle dobrego.
3: Taki ostatni dzwonek na przeszykowanie. Nie wiadomo, ile to będzie działać rzeczywiście.
1: To tyle dobrego, bo zdaje się, że w G Suite to już w ogóle nie da się z tego korzystać. Tam kiedyś się dało, ale teraz to już w ogóle nie można. Trzeba przez OAuth.
3: No widzisz, no to prawdopodobnie. Prędzej czy później też to zostanie zrobione, także jeżeli ktoś korzysta ze starej aplikacji, no to albo się przenieście na inny serwer poczty, chociaż podejrzewam, że to generalnie będzie coraz więcej różnych tego typu usług, bo po prostu to jest metoda, która nie jest w dzisiejszych czasach za bezpieczna, powiedzmy sobie, tego przynajmniej co mi wiadomo. No albo trzeba się przenieść na takiego klienta, który wspiera takie nowe metody.
1: A coraz więcej wspiera tak naprawdę nowoczesne klienty, które są w miarę regularnie aktualizowane. One wspierają tę autoryzację taką za pomocą tokena, więc z tym nie powinno być problemu. To naprawdę ktoś musi używać jakiegoś albo bardzo mało znanego, albo starego klienta. Od razu jakoś przychodzą mi na myśl posiadacze notatników brajlowskich, którzy mogą mieć z tym problem. Starszych zwłaszcza.
0: Nie wiem, u mnie na razie wszystko było po staremu. Ja nawet nic nie zauważyłem, że coś nie działa. Normalnie odebrałem pocztę z Gmaila.
1: Bo masz Thunderbirda, więc...
0: Aha, on to zrobił z automatu?
1: Więc prawdopodobnie tak.
0: Aha.
1: A tymczasem jest z nami Maciek.
4: A witajcie, tak, zdążyłem, owszem.
1: Super.
4: Generalnie jeszcze się odniosę do tego uwierzytelniania dwuskładnikowego w Google, bo akurat widzisz, Tomku, ma zbieżność, że tak powiem, też newsów, bo ja tak, no w tamtym tygodniu, chyba w weekend, gdzieś tam sobie przeglądając Google Newsa, jakiś niemiecki portal, teraz nazwy nie pomnę, pisał właśnie o tym. Co ciekawe, że właśnie od grudzień mamy, że od listopada to ludziom włączają, natomiast bardziej się skupiali na tym, co zrobić, żeby wyłączyć, bo wyłączyć też można, prawda, ponoć w ustawieniach zabezpieczeń Google'a, jak ktoś bardzo chce i nie lubi uwierzytelniania dwuskładnikowego, może wyłączyć. Pisali, jakie metody uwierzytelniania i tak dalej, ale co w wypadku, gdy nie ma się żadnego maila pomocniczego, tudzież numeru telefonu dodanego, no to chyba nie pisali o tym, nie wiem. Natomiast rzeczywiście informacja też mi się tutaj taka obiła. No i mam pytanko w sumie do ciebie, Michale, i do ciebie, Tomku, odnośnie tych znaczników czasu jeszcze, bo szczerze mówiąc, ja byłem bardzo swego czasu, psioczyłem na Apple'a i na ich podcasty, że to nie obsługuje w ogóle właśnie znaczników czasu. Generalnie. Okazało się, że obsługują, ale trafiłem tak przez zupełny przypadek, chyba gdzieś któryś z podcastów My Apple takie znaczniki wdrożył, że rzeczywiście z apki podcasty na iOS-ie i na Macu chyba też można takie między takimi znacznikami czasu skakać. Teraz czy wy macie jakieś, powiedzmy, nie wiem, informacje, jakieś wytyczne, co w sumie trzeba spełnić, żeby w sumie taki podcast, znaczy, żeby takie znaczniki tam były? To się u nich tam rozdziały nazywa w zasadzie. Czy wiecie?
3: Nie wiem, jak jest w aplikacjach podcastowych. To znaczy, problem polega na tym, że znaczniki czasu w MP3-kach przynajmniej to jest jakiś... Trudno to chyba nawet nazwać standardem. Ktoś sobie to stworzył, z tego co pamiętam. W sensie na tyle duża firma, że niektórzy to wspierają, ale no, o ile wiem, nie jest ujęty w jakiejś takiej bardzo oficjalnej specyfikacji.
1: Nie ma konkretnego standardu.
3: Aha. I to tak trochę niektórzy to wspierają, niektórzy to częściowo wspierają, inni tego nie wspierają.
4: Mhm. Bo jestem ciekaw, co by zrobić, wiecie, nie? Żeby tak cykloprzegląd czy tam inne dłuższe, że tak powiem, kiedyś ewentualnie zaczęły, nie?
3: To by nie znaczy było... pytanie, czy to nie jest tak, że te podcasty Apple'owe na przykład nie są w formacie ich M4, no a czy jakiś ich wariant na ten temat i może u nich na przykład jest jakiś system a propos rozdziałów i być może to tam, nie wiem. Jeżeli ktoś, jak, nie wiem, jak to jest, tak trochę kombinuję i trochę z założeniem biorę z sufitu, ale...
4: Mhm. Nie, bo tak w sumie fajnie, jakby ktoś kiedyś gdzieś coś tam, powiedzmy, w wolnym czasie, gdyby coś, jakby się tak, powiedzmy, wgłębić w temat, nie mówię, że to na już, wiadomo, i ten, tylko tak, kiedyś, powiedzmy, dla sportu, gdyby coś ktoś miał to na uwadze, no w sumie fajnie by było, bo, a powiem szczerze, fajnie się z tego korzysta. Ale to taka sugestia, w sumie, tak powiedzmy. A co do tego Messengera, no to rzeczywiście tutaj, no przykro słyszeć, że na Windowsie zaczyna być tak troszeczkę mniej kolorowo. Tutaj na Macu widzimy, że zaczyna być to coraz gdzieś tam lepiej dostępne, że to się optymalizuje, zaczyna być coraz lepiej gdzieś tam dopracowywane. Bo chyba w ogóle mam wrażenie, że Messenger jakby odchodzi od takiej wersji, powiedzmy, webowej. Znaczy nawet jak to jest aplikacja, to odchodzi jakby od takiej tej szaty, że tak powiem, interfejsu webowego, nie? I próbują coś kombinować, no i to się tak dla nas różnie kończy. Co do tych konwersatoriów z niemieckiego, to w sumie sam się zastanawiam, jak to do końca jest, czy rzeczywiście stricte dla zaawansowanych, czy powiedzmy początkujących też, z tego względu, że tam też do nich po angielsku można pisać, na tego maila tam, gdzieś tam mi się to obiło, że po angielsku, że po niemiecku lub po angielsku, więc być może też jak tak zupełnie gdzieś tam początkujący czy coś i wtedy rzeczywiście, którzy się posługują angielskim, a chcieliby się niemieckiego być może nauczyć, to no też, skoro po angielsku można, to...
0: No, wiesz co, ja taką informację znalazłem, linka do tego dałem oczywiście, bo to, jak to Tyflo Przegląd, to taki agregator tego, co gdzieś tam w internecie i nie tylko, ale nie bierzemy z powietrza, także to co znalazłem,
4: to wiem.
0: Ja tego nie no, testowałem, tak?
4: Powiem, że na niewidomych, niedowidzących po prostu ktoś napisał, że po niemiecku lub po angielsku, to akurat tam gdzieś ktoś chyba...
0: Ja to wziąłem tutaj z oficjalnej strony, aha, na przykład PZN-u, bo to też jest napisane tam, i też z biuletynu 220 z 2021 roku. To jest ostatni listopadowy jeszcze.
4: No, ciekawe w sumie. Jakby ktoś bardzo chciał, to może, a się nie czuję pewny w niemieckim, żeby pisać, no może po angielsku spróbować, zobaczymy, czy odpowiedzą i jak odpowiedzą, tak się ustosunkują.
0: Równie dobrze można użyć tłumacza Google'a i napisać w języku niemieckim.
4: Też można, tylko z tłumaczem Google jest ten problem, że jak on załapie, że ma być formalnie, że ma być forma oficjalna, w sensie formalnie napisane, to tak, ale najczęściej niestety bierze z angielskiego jakby i pisze per ty, tak naprawdę, do ludzi, więc to różnie z tym bywa.
0: A Niemcy tego nie lubią? Tak, nie znam się.
4: Tam uważał. Wiesz co? Nie, no jak piszesz oficjalnie do kogoś, no to raczej przez z i ten, więc raczej ten. Ciekawe w sumie, no bo to nie jest jakoś bardzo oficjalne, ale jednak no, na pierwszy raz to nie wypadałoby tam chyba. No ale co tam? Zobaczmy. Głowiłem się, słuchajcie, nad tym, dlaczego Envision, które jest płatne, rozpoznaje gorzej niż Seeing AI, które jest darmowe. I to w momencie, gdy VoiceOver nam oznajmia, że są wszystkie cztery krawędzi widoczne, on robi zdjęcie. No i bach, albo nie ma tekstu, albo tego tekstu jest malutko, także kod napłakał. A jeśli te krawędzie nie są wszystkie, a ja sobie zrobię losowo zdjęcie, to wtedy mam więcej. No i się okazało, że winna jest temu kurtyna. I jakkolwiek na Seeing AI ta kurtyna zdaje się, że może być sobie na spokojnie kurtyna ekranowa włączona i zdaje się, że rozpozna bardzo fajnie, tak, przy Seeing AI. Gdyby się ktoś zastanawiał, dlaczego, to kurtyna musi być po prostu wyłączona.
1: A ja się tyle czasu zastanawiałem, dlaczego ja w tym trybie właśnie skanowania tekstu, nie tego krótkiego tekstu, mam takie słabe wyniki. To już wiem.
4: O, widzisz, ale bo ja mam znowuż wrażenie, że przy tym krótkim tekście, to, że on z kolei właśnie w miarę sobie dobrze radzi, a przy tym stricte wykonywaniu zdjęcia, że on tam coś bardzo nie domaga. Nie
1: wiem, no właśnie, tak.
3: Nie wiem jak na iOSie. Wiem, że na Androidzie po pierwsze nie ma problemów z tym, ale po drugie, to dość ważne, tylko wiesz, na iOSie też, ten tryb szybkiego skanowania nie jest odporny na orientację tekstu. Jeżeli masz tekst do góry nogami, to będzie problem.
4: Tak.
3: Nie wiem, jak jest na iOSie.
4: Chyba zdaje się, że też.
3: Warto wiedzieć.
4: Też nie testowałem, ale...
3: I w razie czego warto gdzieś nam na to zwracać uwagę.
4: Zdaje się, że chyba tak, no, że może być z tym problem. Nie, bo ja myślałem, Michale, że ty mówisz o tym jakby natychmiastowym rozpoznawaniu tekstu, wiesz, tym błyskawicznym takim, nie? No, jeszcze tu odnośnie, bo tak też się odnoszę do tych poprzedniej audycji gdzieś tam, ale pytanie o system Galileo to będzie do Mikołaja, jak gdzieś tam jak się pojawi, no chyba, że wiecie. Ale to zaraz. W każdym razie odnośnie Lazario i jeszcze Sync Assistant Move, to powiem wam, że jakoś... Znaczy, Lazario kiedyś mi działało, chociaż się po 700 metrach wysypało i tak zupełnie trzeba było trasę od nowa wklepywać, ale gdzieś tam prowadziło. Sync Assistant Move się z kolei gdzieś tam kiedyś gubiło, tak konkretnie się gubiło, aż na pewien czas rzeczywiście przestałem jakby tego używać. Natomiast Lazario teraz autentycznie też potwierdzam, że mi nie działa. Znaczy, ups, coś poszło nie tak. I no nie zaprowadzi nigdzie. Tak naprawdę. Wyznaczanie trasy i tak dalej to nie chciało działać. Chociaż albo w tym tygodniu na początku, albo bardzo pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się aktualizacja. Ponoć tam było, że related to GPS localization i coś tam. Więc być może oni coś tam z tym działają i być może to już działa. Na razie nie miałem jak przetestować. Natomiast z tymi aplikacjami do nawigacji, no... No jest ciężko. I w sumie jak Krzysiek dzwonił bodaj, czy pisał w zeszłym tygodniu, nie pamiętam, czy on dzwonił, czy on pisał, już nieważne, ale to mnie taka myśl też naszła, żeby generalnie zebrać ludzi i też na grupach środowiskowych, powiedzmy, i zrobić taką wspólną, jedną wielką audycję generalnie ludzi, którzy po prostu no, używają tych apek praktycznie jakby na co dzień, nie? I żeby się też podzielili po pierwsze i doświadczeniem, a po drugie, żeby to zebrać wszystko tak naprawdę, brzydko mówiąc, do kupy, nie? Kupę. Bo no, podcasty odnośnie pojedynczych apek są, jak ich praktycznie używać i tak dalej.
3: Myślałem o tym, żeby zrobić takiego właśnie podcasta na temat nawigacji, czego używać, tak w skrócie, na zasadzie na przykład ktoś nie zna i nie to, że chce sobie poznać instrukcję od wszystkiego możliwego, ze wszystkimi możliwymi ustawieniami, tylko problem polega na tym, że z tego, co tak rozmawiam z ludźmi, no to trochę każdy ma inną na to koncepcję i mam wrażenie, że to się bierze z tego, że nie ma takiej aplikacji, o czym już tutaj mówiliśmy nie raz, nie dwa, która byłaby po prostu okej. Znaczy, włączasz to, nie musisz czytać sążnistych jakichś pomocy do aplikacji, instrukcji, czegoś, pytać ludzi i która byłaby na tyle funkcjonalna, żeby po prostu no to dobrze działało. To znaczy albo są aplikacje typu Sync Assistant Move, gdzie musisz naprawdę poustawiać te aplikacje, żeby to trzeba było, żeby z tego można było fajnie korzystać.
4: No niestety tak.
3: Bo da się ją poustawiać tak, żeby z tego można było fajnie korzystać, no ale no właśnie trzeba ją najpierw poustawiać.
4: No chwała Przemkowi za podcast.
3: Są aplikacje, nie wiem jak na iOS, ale na Androida była taka aplikacja, no dość była popularna. Nie wiem jak to się nazywało. Teraz nie pomnę. W każdym razie ona była prosta, ale miała tak mało funkcji.
0: Ten Explorer?
3: Nie, Explorer jest też na iOS-a.
0: Naivivia Opta, Viaopta?
3: Też jest na iOS-a i na Androida. Nieważne, ale była tak dziwna i tak mało funkcjonalna, że ludzie mieli do niej sporo zastrzeżeń, aczkolwiek była bardzo prosta. W ogóle większość na przykład tych aplikacji ma taki problem, że na przykład idziesz sobie i masz jakiś komunikat, za 300 metrów skręć w lewo. Tylko, że jeżeli w momencie ci przyjedzie ciężarówka ogromna, jest zima, jesteś w rękawiczkach, nie usłyszysz komunikatu. Stop, wyjmujesz telefon, zdejmujesz rękawiczkę, sprawdzasz, co to był za komunikat, zakładasz rękawiczkę, chowasz smartfona, idziesz dalej. No albo
4: jeszcze uważasz, żeby ta ciężarówka ci, nie daj Boże, nie rozjechała, nie?
3: No, w każdym razie nie ma czegoś takiego, żeby było to odporne na różne takie życiowe sytuacje, które się zdarzają, tak?
4: Ale też są takie sytuacje, niestety.
3: Proszę pana, proszę, i dokładnie w tym momencie mówi GPS, tak? I nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, potrząśnięcie telefonu, jakieś coś, przycisk na słuchawce, jakiś asystent głosowy, cokolwiek, co pozwoliłoby, albo na przykład, żeby przed komunikatem był jakiś dźwięk, drobnostka, tak? Dim, dim, na 300 metrów skręć w lewo, tak? I już wiesz, że dim, dim, to jest dźwięk, uwaga, ta aplikacja będzie do ciebie mówiła, skup się, powiedzmy. Żeby można było ustawić tak prosto, że aplikacja mówi w razie czego dwa razy, żeby właśnie jakoś łatwo to powiedzieć. Nie wiem, jak jest na iOS-ie, wiesz, na Androidzie tam można czasami jakieś klawisze głośności, coś wykorzystać, potrząśnięcie smartfonu.
1: No, coś takie... no w iOSie, w Sync Assistancie też możesz sobie zdefiniować tam funkcje, które no właśnie, są pod klawiszami.
3: No właśnie, i Sync Assistant, to Marko, to jest właśnie aplikacja, którą trzeba poustawiać. I szkoda, że nie masz takiej aplikacji, którą po prostu włączasz, ona cię prowadzi i w razie czego możesz zrobić ileś rzeczy, no trochę tak bezdotykowo. Nie ma czegoś takiego, o ile mi wiadomo, i te wszystkie aplikacje mają swoje problemy, zwłaszcza są problemy, jak idziesz gdzieś i trochę się gdzieś tam zaplączesz.
4: Jeszcze o tyle, powiedzmy, w Sync Assistancie spoko jest.
3: Musisz skręcić w lewo, a ty przez ostatnie pół minuty to skręciłeś w prawo, w lewo. I co on miał na myśli, że skręcić w lewo? W sensie, czy teraz w lewo, czy przed chwilą, jak ty szedłeś, no chcesz, żeby w lewo skręcił? A mało z tego, jak ty pójdziesz źle, to dobra, może raz ci powie, że źle idziesz, ale za chwilę wyznaczy ci nową trasę.
4: Tak, i już jesteś w ogóle w lesie, bo nie wiadomo, czy te punkty...
1: Ale wiecie co, ja mam wrażenie, że takie rzeczy i tego typu kwestie, to ja nie wiem, czy nie wynikają po prostu z samej kwestii GPS-a i tego, jakie informacje dostaje ta aplikacja.
3: W pewnym sensie tak, tylko wiesz, kwestia jest tego typu, że jeżeli aplikacja ci mówi raz jakiś komunikat, jeżeli on się zmienia co chwilę, to aplikacja, mało która aplikacja jest na tyle elastyczna, żeby ci w razie czego, nawet jeżeli GPS ci coś mówi, że nie tak, no to ci powie, że tam coś jest nie tak. Nie wiem, chociażby na przykład DotWalker na Androida. Ja swego czasu bardzo często korzystałem z tej aplikacji, potem przestał działać w nim na niektórych urządzeniach kompas. Ale tam było coś takiego, że kręcąc telefonem, ja mogłem sobie, tam gdzie miałem przód telefonu, on mi mówi na przykład, że gdzieś, jakby mówił godziny, na których jest dany punkt, 10, no więc skręcam w lewo, 11 i zamiast 12 to mówi na przykład 300 metrów. I w ten sposób, kręcąc tylko telefonem, mogłem się w każdym momencie dowiedzieć, gdzie jest następny punkt i w jakiej odległości. Nie musiałem odblokowywać ekranu, nie musiałem robić nic. Bardzo fajna, to znaczy to chyba działało nie na odblokowanym ekranie, ale tak czy tak, mogłem mieć telefon w ręku, w rękawiczce i podejrzewam, że chyba tam nie było czegoś takiego, co ma na przykład Nearby Explorer. Nearby Explorer ma coś takiego, nie tylko zresztą Nearby. Telefon pionowo, kompas nie działa. To jest telefon poziomo, w sensie kładziesz go sobie przed, tak na dłoni jakby i wtedy kompas zaczyna działać i ci mówi. Więc możesz telefon ustawić pionowo, telefon milczy, ty się skupiasz na drodze, dajesz telefon poziomo i możesz dokładnie w tym momencie dowiedzieć się, gdzie jest następny punkt i w jakiej odległości. I sterujesz to ty. Nie musisz niczego naciskać, wystarczą ruchy telefonu, powiedzmy. Drobnostka, którą na pewno dałoby się zrobić, nie zrobił tego nikt. Nie wiem, jak jest z aplikacjami zagranicznymi. U nas to też niestety jest problem beta testerów. Dlatego, że u nas to testują najczęściej ludzie którzy używali Lodestone'a, który był programem bez żadnych map, bez niczego. Tam trzeba się było sporo nauczyć. Do czego służy który klawisz? Tych klawiszy, oczywiście wszystkie klawisze Nokii były tam oprogramowane, plus tam chyba te strzałki, w sensie góra, dół, lewo, prawo, wszystkie cyferki od 1 do 0, jeszcze gwiazdka i krzyżyk. I to wszystko miało jakieś tam funkcje. Nie było map, trzeba to było sobie pobierać, trzeba było nieraz sobie korzystać z jakichś narzędzi jeszcze zewnętrznych. I to są ludzie, którzy nie mają problemu z tym, żeby uczyć się sporej ilości nowych rzeczy. Natomiast problem polega na tym, że jak taki program, który tych ludzi zadowoli, którzy chcieliby, żeby ten program był milion rzeczy, ale to wszystko jest właśnie takie troszeczkę nie do końca intuicyjne, trafi do człowieka, który nie chciałby, żeby telefon mu, nie wiem co robił, za to chciałby po prostu dostać się z punktu A do punktu B, a nagle ma problem.
4: No tak, zwłaszcza też te punkty, to jest w ogóle czasem bije. Powiedzmy wszelkie, jak ja na przykład sobie idę, no to tam na tej godzinie 10 jest punkt na przykład 5 i żeby skręcić tu, a potem nagle on sobie skacze do punktu 8, który jest powiedzmy gdzieś tam, on w ogóle jakoś te punkty mam wrażenie, rzeczywiście może to jakoś z GPS-a wynikać czy coś, ale...
3: To wynika z map, bo na przykład Sinclair...
4: Jest jakieś takie, że on to ustawia, a potem to niektóre te punkty pomija, a potem on do nich wraca.
0: Natomiast czy wam działa Nearby Explorer? Bo ja mi cały czas ściąga mapy i nie może jej ściągnąć. I tak w koło, Macieju.
1: Cisza, nastała cisza. Nastała cisza.
3: Używa, widocznie. Tak. Cisza. Na przykład Sync Assistant Move, jak ustalasz trasę, on ją bardzo specyficznie, ustala, bo korzysta z map, które jak to pokazują osobom widzącym, to jest wszystko bardzo ładnie pokazane i bardzo szczegółowo. Bo załóżmy, kojarzycie, że jak się idzie często chodnikiem, jest przejście przez ulicę, to ono nie jest dokładnie na wysokości chodnika, trzeba tak lekko skręcić. Lekko się oddalić od ulicy. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Że nie idziesz prosto chodnikiem, masz przejście, tylko zwłaszcza przy takich dużych ulicach, jak jest chodnik wzdłuż dużej ulicy, to przejście jest tak z 5 metrów powiedzmy w lewo od chodnika. Tak trzeba troszeczkę skręcić w lewo, przejść, i potem z powrotem skręcić w prawo na chodnik, odrobinkę. I to jest bardzo niewielki skrót, to czasami wystarczy iść po prostu lewą stroną chodnika, ale GPS ma, te mapy mają wbudowane, że skręć w lewo, jak masz przejście, skręć w lewo, skręć w prawo, przejdź, skręć w prawo, skręć w lewo. I do jednego przejścia przez ulicę są 4 punkty. I tam na przykład ma tak właśnie Sync Assistant Move, w związku z czym na przejściu, gdzie trzeba zachować szczególną czujność. Program nagle zaczyna milion punktów mówić. Jeżeli
4: litanie masz punktów,
3: dwa
4: dokładnie
3: przejście przez skrzyżowanie, to GPS, to Sync Assistant potrafi mieć 10 albo więcej punktów, bo to całe przejście przez skrzyżowanie jest rozbite na 10 mikroodcineczków, często po 5 metrów każdy.
1: A wiadomo, a sygnał GPS pływa, jednak trochę pływa.
3: Troszkę, chociaż teraz niewiele, ale to po prostu jest, wiesz, kwestia po prostu tego, że jeżeli masz co 5 metrów nowy odcinek, no to on po prostu mówi. I w momencie właśnie, gdy się zbliżasz do przejścia, to on zaczyna kolejne punkty łapać z tego przejścia. No i właśnie to się dzieje. No i
4: człowiek se stoi na środku skrzyżowania i i teraz je tu tak właśnie skręcić, no bo jak masz sprzeczne informacje, no to tak skręć w lewo, ale w sumie to skręć w prawo, a jednak to iść prosto, a może... No.
3: Za chwilę skręć w prawo, za chwilę skręć w lewo i gdzie ty masz w końcu skręcić?
4: Poddać się przeznaczeniu rozjechania przez auto. A właśnie a propos GPS-u, wy wiecie może, czy te nasze szanowne wspomagacze nawigacyjne, czy one wspierają jakkolwiek Galileo, czy nie? Bo
3: ja szczerze... Tego co wiem, Galileo...
4: Bo coś miał chyba Sync Assistant... Było, nie? Ale to
0: znaczy... Sync Assistant Move, tak, ale trzeba mieć odpowiedniego GPS-a i odpowiedni aparat.
3: Z tego co wiem, jakby samo Galileo w takiej podstawowej wersji nie musi być wspierane przez program, bo to po prostu albo wspiera sprzęt i podaje pozycję, albo nie. Natomiast
4: czyli kilkudziesięciu centymetrów zdaje się chyba tam było.
3: Natomiast, o ile mi wiadomo, Galileo posiada tryb o zwiększonej dokładności i ten tryb musi być już rzeczywiście wspierany przez program, bo to są dane jakoś tam szyfrowane, to się kupuje jakiś tam dostęp do tego i rzeczywiście tutaj oprócz tego, że musi to wspierać chipset urządzenia, musi to wspierać również program i ten program wtedy może mieć taką dostęp do tej zwiększonej

0: Dla cywili to gdzieś tam powiedzmy do kilkudziesięciu.
1: To jest za kilku metrów, tam 10, coś. Powiedzmy, naście, no.
2: Natomiast Tomku, ty masz telefon z dualnym GPS-em i czy testowałeś, jakie masz wrażenia? Bo jest w ogóle strona galileo.eu i tam jest taka tabela, można sobie wyczytać, które te smartfony wspierają.
0: Mówiąc, które urządzenia, o.
1: Szczerze mówiąc, nie. Wydaje mi się, że generalnie w ciągu ostatnich kilku lat te GPS-y dość mocno się poprawiły, przynajmniej w Androidach. I mam wrażenie, że dobra, ja nie chodziłem jakoś strasznie często, zwłaszcza wiadomo, w ostatnim półtora roczu, czyli właśnie między innymi wtedy, kiedy mam tę nową Motorola. Ale wydaje mi się, że to nie jest na tyle duża różnica, żeby to był jakiś nie wiadomo jaki. Ja myślę, że to jest bardziej tak, bo no, ta dokładność i tak jest różna w zależności chociażby od warunków pogodowych, zabudowy i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że po prostu teraz jest trochę większa szansa, że ta dokładność będzie mała, że ta dokładność będzie duża. Ja bym to tak określił.
0: To dobrze, Robert, dzięki, że mówisz o tej stronie w sumie, bo ja się próbowałem dokopać do specyfikacji choćby nawet iPhone'a SE i tamtego Galileo. W sumie tam nic nie było wspominane, żadnym Galileo ani nic, więc ja podejrzewam, że
2: to
0: z racji budżetowości...
2: iPhone'ów 12, czy ci z iPhone'em 11, bo ja potem nie sprawdzałem, ale muszę sprawdzić.
0: Od 11, a nie od 11 właśnie.
2: Do 11 żaden iPhone nie wspierał tych podwójnych częstotliwości.
0: Okay.
2: Być może te najnowsze, 12, 13. Z racji tego, że ja mam podobną Motorola, to mam to sobie
0: dać. Trzeba inwestować w 13 mini.
2: Jeśli on wspiera.
0: Jeśli wspiera, tak. Zobaczyć. No na tą stronę sobie w takim kładzie zobaczę. No bo nie ukrywam, że żeby dobrze było naprawdę, to...
2: usegalileo.eu, bodajże to tak to było. usegalileo.eu.
0: Aha,
2: i
0: dobra.
2: I tam jest taka tabela, wielka, wielka, ona cały czas jest aktualizowana, o nowe modele, które przychodzą i prawdopodobnie na podstawie tych chipów, czy nie wiem na jakiej tam do końca, ale można tam wyczytać.
0: Mhm. Okej, fajnie, no to ja sobie zobaczę i wtedy, że tak powiem, kiedyś tam się decyzja na pewno podejmie.
3: Maćku, a co z SharePlayem?
0: SharePlay, zaraz do niego dojdę, bo ja już jestem...
2: Właśnie tam, dlatego, że słuchacze się pytają, tak blisko, piszą tak, na właśnie. Facebooku.
0: I ja go tam powiedzmy zaraz się postaram zrecenzować, ale jeszcze zanim to powiem tylko, że jak dojadę. Czyli podejrzewam, że pewnie za chwilę gdzieś tam aplikacje będą to wspierały. To tak powiedzmy dla mieszkańców Krakowa tym razem. Odjazdy autobusów w czasie rzeczywistym, że to ponoć jak dojadę już wspiera. A no, może z innymi aplikacjami też tak będzie. A co w połączeniu z numeracją przystanków? No, zaczyna się dziać dobrze i oby tak dalej. Mówiliście o NVDA Remote dla iOS-a jako tam też aplikacji, która tam się załapała nawet nie to, że na złote jabłko, ale na liście tych aplikacji. No ja sobie też sprawdziłem, jak to ja, takie już moje troszeczkę zboczenie zawodowe. No i apka, jak się okazało, wspiera też Maci z M1, także tym bardziej tutaj powiedzmy, jak Mac z M1 ktoś, prawda, ma, no to podejrzewam, że to będzie działać, zwłaszcza, że klawiatura, no to wtedy wreszcie będzie rzeczywiście można w dostępny sposób, jeśli ten aplikacja działa dobrze. Nie miałem jak przetestować, niestety, ale wreszcie będzie no, z Maca tak samo, nie tylko z iPhone'a, tudzież iPada zdalnie komuś z komputerem działać, więc to też taka informacja. No i ten SharePlay teraz wreszcie nadchodzi. Generalnie tak. Ja miałem w sumie troszkę większe oczekiwania. Znaczy, może w ogóle zacznę od tego, że jakby udostępnianie ekranu, czyli, no nie wiem, udostępniamy sobie na przykład jakiś plik, nie PDF na ekranie, żeby zwizualizować jakąś prezentację, jakiś tekst edit, w sensie TXT, jakąś Safari, gdzieś coś. To wszystko podchodzi pod sesję SharePlay. Tak naprawdę się na tym mechanizmie opiera i o co chodzi, dlaczego, jakie oczekiwania powiedzmy miałem większe, no bo się okazuje, myślałem, że będę mądrzejszy od samego Apple'a i tak nie bardzo mi to wyszło, bo chciałem bo chciałem po prostu udostępnić

0: no tak komuś po prostu przez udostępnianie ekranu, no bo skoro z SharePlay tak do końca się nie dało. Chciałem udostępnić komuś po prostu, nawet głupi dźwięk z Apple Music, ot tak. No i z racji, że Apple Music aplikacja wspiera tenże SharePlay, no to od razu mi zakomunikowało, ale chwila, do tego to ty potrzebujesz udostępnić to w sesji SharePlay i tak dalej. Więc gdyby ktoś chciał jakkolwiek nie stricte z poziomu aplikacji muzyka zapytany, czy... Bo generalnie SharePlay działa tak, że wchodzimy i gdy wchodzimy do wspieranej aplikacji, na ten moment to jest aplikacja muzyki Apple'owa i Apple TV. I szczerze mówiąc, chyba na razie nic innego, bo podcasty na pewno nie są wspierane, nie są jeszcze w tym ujęte. I jeśli my jesteśmy w danej rozmowie FaceTime, jakiejkolwiek, przy czym należy pamiętać, że musi to być koniecznie połączenie wideo, w sensie nie może to być żadne audio ani nic, to wtedy jesteśmy pytani, czy odtwarzać tylko dla mnie, czy udostępnić w sesji SharePlay. No i tam jest, że odtwórz w SharePlay, albo odtwarzaj tylko dla mnie. No jak odtwarzamy tylko dla siebie, to działa podobnie, znaczy inaczej, jak w SharePlayu, zachowuje się podobnie, tyle że inni użytkownicy, uczestnicy rozmowy tego nie słyszą, ale no tu jest problem taki, że rzeczywiście, bo to było fajnie o tym mówione, że w danej aplikacji wspierającej każdy z uczestników rozmowy dostanie swoją kopię jakby materiału i że może sobie, dajmy na to, zmieniać pewne ustawienia dotyczące odtwarzania i tak dalej. No tylko, że konieczna jest subskrypcja i to nie jest tak, że jak jest rozmowa, czyli na FaceTime, czyli no, umówmy się, ograniczona czasowo, no to niestety to i tak nie przejdzie, bo subskrypcje druga, znaczy wszyscy uczestnicy, którzy chcą jakby mieć frajdę z tego SharePlaya, muszą mieć powykupowane subskrypcje.
1: Także spodziewałem się tego.
0: No ja niby też, chociaż no zawód w sumie jest, bo tak jak mówię, umawiamy się powiedzmy na takie, powiedzmy, FaceTime party, prawda, takie gdzieś tam na chwilę, bo sobie chcemy po prostu pogadać, a w tle niechaj sobie tam leci jakaś klasyka czy co tam innego. No i to jest ograniczone czasowo, nie? Więc umówmy się. Potem jak już zresztą zakończymy SharePlay, to i tak wszystkim pozostałym uczestnikom znika z mini odtwarzacza cała zawartość odtwarzana, więc on już potem do tego dostępu nie ma. Więc ja no jakby liczyłem na to, kurczę, że no jednak tutaj trochę pójdą po rozum do głowy, a nie po chęć jeszcze większego zysku, ale no niestety to tak
1: poszli
0: nie działa.
1: Poszli po pieniądze.
0: Poszli niestety po pieniądze. No i tak jak mówię, że szkoda, że nie działa, jeśli my fizycznie w aplikacji FaceTime podczas połączenia udostępniamy ekran, no to, że ten dźwięk no mimo wszystko pójdzie, że to nie będzie wszystko na jedno kopyto gdzieś tam traktowane jako SharePlay. No ale tak się niestety nie dzieje. Kwestie są takie, z tego co pamiętam, bo ja to testowałem jakieś 2 albo 3 tygodnie temu i z poziomu iOS-a, bo jeszcze wówczas tego na macOS-ie nie było, SharePlaya, dodali wczoraj z aktualizacją do 12.1. Jest już możliwość udostępniania ekranu i SharePlayowania, że się tak wyrażę. Wcześniej tego nie było, zastanawiałem się dlaczego, a tu się okazało, że to nie kwestia dostępności, tylko kwestia z voiceoverem, tylko kwestia niedostępności jeszcze w ogóle funkcji w macOSie. Więc teraz już jest, można się tym rozkoszować, w iOSie już było od 15.1, jest, ma się dobrze i można testować. No kwestia jest tego, zwłaszcza przy SharePlayu, ale chyba przy udostępnianiu ekranu stricte też, że my tam musimy na tego uczestnika, jakby, który udostępnia, jak jesteśmy na liście uczestników, to tam powie, że udostępnia zawartość ekranu, czy tam że jest sesja SharePlay i my po prostu musimy do tego dołączyć.
1: Maćku, ale czy jeżeli ktoś udostępnia nam ekran, czy ty to testowałeś, że jeżeli na przykład ktoś udostępnia nam ekran, to czy my jesteśmy w stanie z voiceoverem to odczytać?
0: Niestety nie. W sensie tekstu, chociaż przyznam szczerze, że tekstu stricte, to żeśmy nie testowali, testowaliśmy w sumie bardziej jakieś audio czy wideo, powiedzmy z wideo, z aplikacji zdjęcia, powiedzmy, że tak powiem, czy z YouTube'a, i rzeczywiście działało, Ale jeśli chodzi o tekst, w sumie nie mieliśmy chyba za bardzo, bo tak jak mówię, no ja bym to nawet przetestował, gdyby to było na Macu, bo na Macu jednak te plików tekstowych to jeszcze mam sporo i by można było przetestować. Nie wiem, ale na pewno trzeba i wyrazić zgodę na to udostępnianie, znaczy na przyjęcie generalnie, że ten... No i co jeszcze? Podczas takiego odtwarzania no my sobie tutaj, gdy nic nie mówimy i się rozkoszujemy muzyką, to ona sobie jest tak w miarę głośno tam tego. No i gdy coś mówimy, to ona się ścisza na zasadzie takiego trochę audio duckingu troszkę, nie? Że to tam rzeczywiście nam do jakiegoś tam poziomu, że i muzykę słychać i wtedy nas. Więc no pośpiewać sobie do tej muzyki nie możemy, bo wtedy my będziemy bardziej słyszalni. Muzyka. Co tu jeszcze fajnego odkryłem?
1: Czyli tak, to jeszcze zapytam. No. Czyli przez udostępnianie ekranu jak na razie nie da się udostępnić Apple Music i
0: Apple TV i materiałów Apple TV Plus. No chyba, że są to zwiastuny, bo one są darmowe, więc to sobie można przetestować na zwiastunach filmów.
1: A resztę, jak rozumiem, da się udostępnić przez udostępnianie ekranu.
0: No właśnie nie. Nie da się.
1: A nie da się.
0: Nie da się, bo to jest wszystko traktowane jako sesja SharePlay.
1: Bo wspominałeś o YouTubie na przykład.
0: YouTube tak. YouTube się da.
1: No właśnie.
0: Ale podejrzewam, że dlatego, że nie wspiera SharePlay.
1: No właśnie i chodzi mi o to, jakie są na przykład, załóżmy, że chcielibyśmy sobie, w ileś osób obejrzeć coś na Netflixie. No to co?
0: Chyba jeszcze można, bo nie wspiera jeszcze, z tego co wiem, jeszcze Netflix, znaczy ma takie chyba bodaj zamiary gdzieś tam kiedyś, ale chyba jeszcze nie wspiera SharePlay i módlmy się o to, żeby jak najdłużej nie wspierał.
1: No tak.
0: Bo wtedy będzie katastrofa, każdy będzie musiał mieć subskrypcję. Bo
1: subskrypcję, tak.
0: Podejrzewam, zresztą YouTube, chociaż, no ja wiem. No, ale no niestety tak to wygląda. Co do jeszcze udostępniania voice-overa, da się. Bo teraz to wygląda tak, że wyglądało to do tej pory, prawda, że jeśli prowadziliśmy sobie rozmowę po FaceTime, zwłaszcza na iOSie, nie dało się udostępniać voiceovera. No teraz się da, wychodzi na to, że się da. Jak udostępnimy ekran i testowałem to na AirPodsach, czyli wiadomo, prawda, słuchaweczki Bluetooth, no to się da, gdy na pokrętle ustawimy wyjście audio, to się gdzieś tam troszkę zacina, bo trzeba najpierw ustawić na domyślne, a potem znowuż na zewnętrzne wyjście audio na pokrętle i wtedy nasi rozmówcy słyszą elegancko naszego voice-overa, więc no wreszcie się da to zrobić. Pojawił nam się taki śmieszny... A właśnie, bo warto też wspomnieć o tym, że nie każdy model słuchawek z racji, tak jak mówię, że to jest sesja SharePlay, takie udostępnianie ekranu, czyli mimo, że my udostępniamy ekran stricte, no to system myśli, że my też udostępniamy dźwięk. A co za tym idzie, jak mamy niewspierany model słuchawek, inaczej, jeśli my mamy jakieś takie tańsze słuchaweczki Bluetooth, takie no, za parę złotych się gdzieś tam, skądś tam wyczaśnięte, no to może być tak, że się pojawi komunikat, że halo, halo, ale ten twój model nie jest wspierany, nie wspiera SharePlay i zdaje się, że wtedy ten, kto z tymi słuchawkami niewspieranymi, w ogóle przycisk do udostępniania ekranu jest w ogóle wygaszony i nie da rady nic z tym zrobić. Ja też, zdaje się, nie mogłem udostępnić tego ekranu, dopóki co druga osoba nie odłączyła się z tych słuchawek. Jak już się odłączyła, to też chyba jakiś dziwny błąd, mam wrażenie, bo odłączyła się ze słuchawek, te słuchawki, a potem się znowuż podpięła i ja już ten ekran mogłem udostępniać. Ta osoba zdaje się, że nie mogła i ja już normalnie mogłem udostępnić ekran. Natomiast, no dziwny to błąd jest. Jeszcze kwestia była w ogóle taka, bo ta osoba próbowała parę razy ten przycisk udostępnić, który był wygaszony, ten. I dopiero jak myśmy zakończyli całą rozmowę FaceTime, to jej zaczęło wyskakiwać parę komunikatów pod rząd, że no ale te słuchawki nie są wspierane i tak dalej. Więc takich błędów, stricte błędów trochę tam to jeszcze ma, to jeszcze mam wrażenie, że troszkę raczkuje. No i obyśmy doczekali lepszych czasów, bo na przykład prowadząc w tamtym tygodniu albo dwa te tygodnie temu, nie pamiętam teraz kiedy, szkolenie z iPhone'a pozwoliłem sobie, korzystając z uprzejmości beneficjenta, bo się zapytałem, czy ja mogę potestować z tą panią udostępnianie ekranu, a ona akurat weszła, uczestniczy w tym. Zrobiliśmy sobie to tak, że po prostu na mailu ma linka do FaceTime'a i w ten sposób, powiedzmy, tym zarządzamy i tak się łączymy. No i jej się żadne ani alerty nie pojawiały, ani w ogóle nic i tak naprawdę nie miała nic, jeśli chodzi o to udostępnianie ekranu, więc nie wiem, czy... A nie, szczerze mówiąc, tylko raz to testowałem i będę się musiał temu jeszcze przyjrzeć, na razie nie do końca mam jak, ale istnieje jakieś takie prawdopodobieństwo, jeszcze niepotwierdzone, nie poparte, ale że no, z udostępnianiem ekranu poprzez, gdy łączymy się przez FaceTime'a z linka i gdy tym drugim rozmówcą jest, powiedzmy, no Windows czy Android, to że to może nie być tak różowo, jak zapowiadano. Nie wiem, muszę to sprawdzić, na razie nie mam jak. Ale no tak coś się obawiam, bo ani żadnych alertów nie było, ani ta pani też nie miała, a w przeglądarce żadnego, że tak powiem, na mnie, gdy tam stanęła kursorem NVDA, nie miała żadnej informacji po prostu o tym, że ja tam coś w ogóle śmiem udostępniać, że ja tam coś tam. Więc no na razie to działa jak działa.
1: Może się okazać, że to tylko w tym ekosystemie Apple.
0: Nie wiem, no gdy to reklamowali i ten, nawet, a zresztą, bo na wsparciu Apple też się, bo tam dzwoniłem i tam o parę innych rzeczy się dopytywałem, ale między innymi o to, to mi tam konsultantka mówiła, że teoretycznie powinno się dać z linku też, tylko no też prawda jest taka, że gdy wchodzą nowe funkcje i one dopiero co weszły, to oni tam tak naprawdę nic nie wiedzą. Bo oni się w czasie rzeczywistym edukują, jak klient ich o to gdzieś tam zapyta. No albo w międzyczasie, jak tam, to mają też szkolenia, mają artykuły, ale no, gdzie wchodzi nowa funkcja, oni się dopiero tak naprawdę uczą, no w toku. Więc no, to też tak wygląda, że mogła po prostu jakby tego nie wiedzieć. Dobra, zaraz, co ja tutaj jeszcze mam? A, właśnie. Takim szybkim sposobem na zakończenie udostępniania ekranu bez szukania przycisku tam zakończ udostępnianie, czy zwał go jak zwał, jest po prostu zablokowanie ekranu na iPhone'ie. Jeśli my udostępniamy ekran iPhone'a, wciskamy przycisk boczny, czy gdzie kto tam go ma, jak ma na górze, no to na górze, wciskamy ten power, blokuje się. Co najważniejsze, połączenie FaceTime jako takie się nie rozłącza, natomiast my przestajemy udostępniać ekran.
1: A jak odblokujemy ponownie ekran, to wraca to udostępnienie, czy nie?
0: Z tego, co pamiętam, trzeba to sobie jeszcze raz zrobić. To trzeba jeszcze raz sobie to zrobić. Aha, i na Macu, bo to testowałem sobie dzisiaj w nocy, bo no, wczoraj weszło, więc dzisiaj testowałem. Gdy zablokuję ekran, bo domyślnie to on się nie blokuje, ale gdy ja perfidnie zablokuję skrótem klawiaturowym, wtedy mi się rozłącza całe połączenie FaceTime'owe, więc no tutaj trzeba by uważać na to. Dobra, to jest to. Tak, jeszcze taka rzecz, niedostępność, jak taki bug dostępnościowy, który taki mój trochę niesmak budzi, to jest bardziej też do użytkowników Maca jest, a że gdy my mamy to połączenie FaceTime'a i dołączamy z linku i się organizujemy w ten sposób, domyślnie kamerę to my mamy włączoną, to po pierwsze, bo to od razu jest połączenie wideo i teraz jest sytuacja taka, i to jest błąd zarówno tłumaczeniowy, jeśli chodzi o kontrolkę voice-overa, o etykietkę i tak dalej, bo no kamera to kamera po angielsku, nie? Mamy kamera, prawda, aparat, więc no jest okej. A u nas jest tak, że jeśli jest wideo wyłączone, to jest pole wyboru niezaznaczone, ale mówi aparat włączony. Niestety, tak to jakoś durnie rozwiązali, to już było w betach, ja do nich pisałem, dalej to tak jest. A jeśli mamy kamerę włączoną, czekajcie, jak to jest, że pole wyboru jest zaznaczone, kamera wyłączona, czy jakoś tak, to tak dezorientuje niesamowicie i tak gubi, bo z polem wyboru odnośnie wyciszania mikrofonu jest ok. Jak jest wycisz, Nie, to dobrze oznajmia, się człowiek w stanie zorientować. Na iPhone tego problemu na szczęście nie ma, natomiast na Macu jest. I no, ważny jest stan zaznaczenia kontrolki. I się nie sugerować komunikatami, czy włączony. Jeśli jest zaznaczony, to jest wideo włączone, a jeśli jest niezaznaczony, to jest wyłączone.
1: Jeszcze jedna taka rzecz i myślę, że musimy to podkreślić i sprostować, no. Bo Aga do nas napisała, rozmawiać się da na FaceTime z użytkownikiem Windowsa, użytkownik musi mieć najnowszą wersję przeglądarki, aby funkcja działała. Tak, da się, ale tu Maciek wspominał o udostępnianiu ekranu, a nie o samej rozmowie, więc... To się zgadza, że rozmawiać się da też już. Ja co prawda nie testowałem tego, natomiast no mam informacje odnośnie tego, że to działa, że faktycznie to da się zrobić. Natomiast myślę, że tu bardziej no właśnie chodzi o te kwestie udostępniania ekranu. Chyba, że Ago, masz jakąś informację na ten temat, że to działa, że jest, no to podziel się i będziemy wdzięczni.
0: Tak, bo tu szczerze mówiąc mi się nie udało, a nie pamiętam, czy Aga tam testując, czy to się tyczyło stricte połączenia FaceTime'owego i z linku, czy gdzieś tam Netflixa i Google Chroma i tego dodatku i tak dalej. To już teraz akurat nie pamiętam, jak i co, bo testy były, że tak powiem, obfite, no ale... No i odnośnie tego SharePlaya chyba tyle. Mam nadzieję, że gdzieś tam niczego nie pominąłem. Co ja tu jeszcze mam? A tak, o Allegro i Kurier i o 400 zł, jak już było, ale jeszcze a propos automatów paczkowych Allegro. Które to się rozszerza, znaczy ekspansję sobie zwiększa, bo na początku listopada Allegro ogłosiło, że automaty te ich paczkowe będą w Warszawie, teraz będą w kilku kolejnych miastach. Mówią, że za rok chcą mieć ponad 3000 tych paczkomatów, znaczy no paczkomatów, automatów paczkowych ich. Allegro chwali się rozszerzeniem zasięgu usługi Allegro OneBox. I teraz mogą z nich korzystać także mieszkańcy Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Gdyni, Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Katowic. Firma deklaruje, że do końca przyszłego roku nowa sieć będzie obejmować minimum 3000, tak. Zapewnia, że z nową usługą zamierza też trafić do mniejszych miast. W tym celu podpisał umowę z koncernem paliwowym Shell oraz siecią sklepów Stokrotka. No, czyli prawda, będzie można też zapewne odbierać i na Shellu, i w Stokrotkach. Firma zapewnia nieustannie, że maszyny te zaprojektowane są z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Na wsparcie mogą liczyć między innymi klienci niewidomi i niesłyszący. Allegro ma też zachęcać do działań proekologicznych. Same automaty zasilane są energią pochodzącą z odnawialnych źródeł i posiadają czujniki jakości powietrza. Teraz spółka też informuje o możliwości pozbycia się elektroniki, czyli podobieństwo do impostu, która też, prawda, remyślnik, paczkacz, usługa elektrozwrotu, o której mówiłem, a tutaj mają to być sprzęty zalegające w domu, które działają. Po pierwszej odebranej przesyłce każdy klient otrzyma kod uprawniający do darmowego nadania prawnego, ale niepotrzebnego już urządzenia. W ten sposób można wspierać inicjatywę Reuse. A z kolei po każdej 10 odebranej przesyłce Allegro zobowiązuje się do posadzenia drzewa w imieniu klienta. Pierwsze drzewa zasadzone zostaną jeszcze w tym roku. Także no, zapędy proekologiczne inicjatywy Allegro, jak widać, ma. Tak. co do Google'a, o którym już tu dzisiaj była mowa, Google wprowadza funkcję połączeń głosowych i wideo do aplikacji Gmail. Nie są to połączenia grupowe, lecz jeden na jeden. Wcześniej można było ponoć rozmawiać przez te aplikacje, jednak w tym celu należało dołączyć wcześniej wysłanego linku z platformy Google Meet. Teraz będzie to można uzyskać z poziomu czatu z daną osobą. Ponadto użytkownicy, którzy zainicjują połączenie z aplikacji Google Chat, będą teraz z automatu przekierowywani do aplikacji Gmail. Co może być takie jest podejrzenie, że Google ma zamiar uczynić Gmail, apkę swoją Gmaila, jako generalnie centrum swojego komunikacyjnego. Funkcja połączeń jest udostępniana od 6 grudnia dla wszystkich użytkowników Google Workspace, G Suite oraz osobistych kont Google. Tak, to od Google'a jest. I teraz jeszcze mam newsa, który sobie przeleżał też jakieś 3 tygodnie albo miesiąc w sumie, odnośnie nowości aplikacji i tak dalej. Ano, jest postęp, jeśli chodzi o restaurację, o obsługę klientów w restauracji, o ułatwienia dla kelnerów, no i o bezgotówkowe dawanie napiwków. A dlaczego? Dlatego, że w App Store pojawiła się aplikacja RestBill. Oprogramowanie powstało z myślą o restauracjach i barach, a jedną z jego funkcji jest opłacanie rachunków za pomocą smartfona bez czekania na obsługę.
1: RestBill. Z ciekawości, Maćku, czy ty miałeś okazję przetestować?
0: Niestety nie miałem, to znaczy niestety nie miałem, bo też ani ja tak generalnie jakoś do restauracji w sumie nie chadzam jako tako, ani gdzieś do barów, to bardzo rzadko jakoś, poza tym albo gdzieś tam ze znajomymi albo coś. Natomiast aplikacja wydaje się być, przynajmniej zakładanie konta wydaje się być dostępne z VoiceOverem. Etykietki są i pola prawidłowo nam oznajmiane, co nie do końca musi być takie niestety oczywiste. Czytaj aplikacja Plenty na przykład, która miałaby potencjał, to jest apka do wypożyczania sprzętów, wynajmowania, no ale cóż, gdy tam z VoiceOverem to się tak naprawdę niewiele zrobić i to się trzeba wykazać dużą dozą cierpliwości. A tutaj, o dziwo, konto się założyć da, tylko apka na razie działa w Warszawie, chyba we Wrocławiu, zaraz też do tego w sumie dojdę. Na razie w dwóch lokalach w przyszłym roku ma się rozpędzić, ale to zaraz do tego dojdę, o tym ten. Aplikacja kierowana zarówno do ludzi zarządzających restauracjami, jak i ich klientów. W tym pierwszym przypadku, czyli jeśli o zarządzających chodzi, narzędzie ma ułatwiać zarządzanie biznesem, sprawdzi się w kierowaniu zespołem, obsłudze klientów i płatnościach. Apka udostępnia dobowe i miesięczne rozliczenia, automatyzuje proces wystawiania faktur i rozliczenia napiwków. No tak, co kelnerzy lubią najbardziej. Dla każdego kelnera. No a jak to wygląda z perspektywy klienta? Jego zamówienie powinno trafić do realizacji już w chwili składania zamówienia. Rachunek cały czas jest pod kontrolą, gdyż klient widzi, co i za ile zamówił. No ciekawe, czy to widzi tak samo dobrze z voice-overem i tak dalej. Na uwagę zasługuje także wątek płatności. Rachunek można opłacić w aplikacji dowolnie, go podzielić i dać napiwek bez przywoływania obsługi. No tak, w transakcji można wykorzystać kartę, szybki przelew lub blik. Na wskazany adres mailowy można również trzymać fakturę. A historia zamówień jest łatwo dostępna. Firma przekonuje, że wykorzystanie jej rozwiązania skraca obsługę i tak dalej o 15 minut. No właśnie, aplikacja działa
1: to
0: na razie.
1: To będzie wszystko fajnie, jak będzie w większej ilości restauracji, bo na razie
0: działa tylko właśnie w dwóch lokalach, w Warszawie i we Wrocławiu.
1: Nie za wiele.
0: Jednak wiosną przyszłego roku ma to już być kilkadziesiąt restauracji. Ciekawe, na ile im się to uda. A na koniec 2023 roku startup chce przekroczyć magiczną granicę 1000 partnerów. W szybkim rozwoju ma pomóc przeprowadzana właśnie integracja aplikacji z wybranymi dostawcami. No właśnie. Więc apka jest, zapowiada się chyba dostępnie, no nie zakładałem jeszcze konta. W przeciwieństwie też do Impost Fresh choćby nawet, gdzie tam też różne akcje się potrafią dziać i tam też niekoniecznie z voiceoverem wszystko jest pięknie czytane. No i jeszcze z takich powiedzmy ciekawych, znaczy nie wiem na ile ciekawych newsów, tego już może nie będę czytał, ale chodzi o to, że Pekao S.A. no chyba ostatnimi czasy też z dostępnością miewał spore gdzieś tam problemy, apka w App Store też i w Google Play bodaj też nie była zbyt dobrze oceniana. No i Pekao S.A. mocno sobie to wziął do serca, tam szukał i znalazł narzędzie do analizowania komentarzy opierające się na sztucznej inteligencji, prawda? I to narzędzie, bo to tam dwie firmy brały w tym udział. No i to narzędzie ma tam pomóc zbierać te opinie, kategoryzować je, do jakiej kategorii błędów należy, tak prawda? I ponoć ma to pomóc obsłudze też tutaj Pekao też i chyba w ustosunkowaniu się do tych opinii. Jakoś
1: może
0: tak,
1: ta sztuczna inteligencja gdzieś tam wychwyci dostępność i podcast.
0: Hashtag voice over, nie?
1: Tak jest. Miło by było.
0: Tak, dobrze by było. Tylko wiesz, to niestety kij ma dwa końce, bo jak sobie zobaczy, znowu voice over, czyli olewamy. No bo no niestety to też tak, no bywa z tym różnie. No w każdym razie wzięli sobie do serca, że to się crashowało, to się wysypywało. No i coś z tym robią. A teraz wam sprzedam trik odnośnie przełączania się, płynnego przełączania się z AirPodsów między Maciem a iPhone'em, tudzież też iPadem, jeśli ktoś dysponuje, ja nie, więc nie sprawdzałem. No cóż, też sobie zaś znowu wczoraj spać nie mogłem, no i testowałem sobie różne rzeczy i nagle mi wpadło do głowy, co by tu zrobić, żeby ten Mac się przełączył na te AirPodsy, bo teraz mamy tak, że jeśli coś się odtwarza, a my włożymy słuchawki do uszu, no to elegancko nam się to przełączy. A i owszem. Ale jeśli nie i jedynym, że tak powiem, źródłem dźwięku jest voiceover, no to Mac sobie wyświetli powiadomienie jeszcze bez przełączania na te słuchawki, że te słuchawki są w pobliżu, no i czy ty chcesz użytkowniku się przyłączyć, czy też nie. No i a jak się gdzieś jest w publicznym miejscu, no to nie do końca chyba nam o to chodzi. No i tak samo, jeśli my się chcemy szybko przełączyć na iPhone'a, to dopóki czasem zadziała, czasem nie zadziała. Przeważnie tego dźwięku to nie ma w ogóle. I strasznie się iPhone siłuje z AirPodsami, żeby się na nie przełączyć. Natomiast sposobem takim, żeby się przełączyć szybko na Maca, to jest ustawienie w narzędziu VoiceOver wyjścia dźwięku w kategorii dźwięk. Bodaj Command 7 albo 8, nie pamiętam. Wyjścia właśnie jako nasze słuchawki. I wtedy, jak my to zrobimy i potwierdzimy, to VoiceOver się rzeczywiście na nie przełączy. Natomiast jeśli się przełączymy na iPhone'a i potem znowuż na Maca, to troszkę działa tak, że on na siłę znowu próbuje VoiceOver. Nawet gdy się VoiceOver nie odzywa, to próbuje się na siłę przełączać niestety na tego Maca rozłączenie nas z iPhone'em. Dlatego fajną opcją, myślę, jest ustawienie sobie osobnego profilu, ustawienie osobnej tak zwanej czynności, która ma tylko odpowiadać, że jeśli my się tylko chcemy przełączyć, wciskamy sobie VoiceOver, klawisz VoiceOver i dwa razy X i wtedy nam się automatycznie te słuchawki przełączą płynnie na Maca. A jeśli mowa o iPhone'ie, no to stary dobry gest wystarcza, czyli dwukrotne tapnięcie dwoma palcami. iPhone wtedy myśli, że znaczy AirPodsy wtedy myślą, że iPhone wysyła dźwięk, więc się wypada przełączyć. Czasem faktycznie zacznie się odtwarzanie, ale nie zawsze, ale na pewno już mamy przełączone słuchawki na inne źródło, na iPhone'a, no tudzież iPada, jeśli ten ekran warto, żeby był odblokowany jednak, bo
1: przy zablokowanym gestem nie chcą działać.
0: Znaczy na ekranie blokady, wiesz, nawet nie to, że tylko na ekranie blokady. Czasem się przełączy, czasem nie, więc warto sobie to odblokować iPhone'a, ale jak już to zrobimy, rzeczywiście nam to płynnie zadziała. I rzeczywiście testowałem w 99,9% przypadkach to się po pół sekundy elegancko przełączało, więc działa. To, gdzie może być problem, to jeśli się Maca uśpi, właśnie czy poprzez zamknięcie pokrywy czy coś, no to, to jeśli my sobie go odpalimy, no to już tak prosto nie chce nam się przełączyć, nie wiem, kolejny gdzieś tam bug, błąd. Trzeba wtedy słuchawki sobie z uszu wyjąć, wsadzić, wtedy się już no, połączy, ale niedogodność gdzieś tam jest. Więc jeżeli sobie korzystamy i płynnie chcemy się przełączać, no to, no to lepiej go może nie usypiać, tylko jak już tam skończymy. Czytaj studia na przykład, jeśli sobie chcemy coś pod ławką podglądać Messengera i potem znowu skrupulatnie udawać, że notujemy, tudzież naprawdę jeśli notujemy, prawda? No to, a nam się w międzyczasie Mac uśpi czy coś, no to może być wtedy problem. Jeśli chodzi jeszcze o AirPods, aha, na zegarek nie znalazłem takiego prostego sposobu, szybkiego. To nie do końca chce działać, bo AirPods z definicji, jeśli mają w pobliżu, jeśli Apple Watch jest połączony z iPhone'em, nie lubią się. Znaczy słuchawki z zegarkiem, za Chiny ludowe się nie chce do to przełączyć. No chyba, że nie ma połączenia z iPhone'em, automatycznie bez szemrania się przełącza na zegarek. I jedyną opcją jeszcze w sumie póki co to jest wejście sobie do centrum sterowania, przewinięcie koronką gdzieś tam, żeby to szybko zrobić w górę, do opcji nie SharePlay, tylko AirPlay. Przełącznik wyłączony, my to włączamy, wybieramy słuchawki i się łączymy, ale i tutaj VoiceOver się bardzo często lubi rozłączać, dlatego dobrze jest sobie jakby dwa razy też zatwierdzić, że my na pewno tak te słuchawki chcemy z nimi połączyć, wtedy jest duża szansa, że my no dłużej te słuchawki, voiceover na słuchawkach z zegarka zostanie, no to powiedzmy takie ten. No i jest nowa wersja też oprogramowania AirPodsów 4C165 się to nazywa teraz dla wszystkich AirPodsów, bo wcześniej to te numeracje były dla każdych słuchawek porozbijane, porozwalane. Dla AirPodsów Max to była inna wersja, inna numeracja, dla AirPodsów Pro jeszcze inna, dla AirPodsów zwykłych jeszcze inna. Teraz to ujednolicili i dobrze, a dlaczego, to o tym zaraz też powiem. W każdym bądź razie ja zauważyłem, że szybciej się etui ładuje, na pewno przełączanie jest gdzieś tam jeszcze bardziej płynne. No i podobno wprowadza obsługę Voice Plan dla Apple Music, czyli ten głosowy, który u nas w Polsce i tak nie działa, ale ponoć to wprowadza, czyli wydawanie głosowych komend przez Siri właśnie w AirPodsach dla Apple Music, żeby Apple Music stricte tym, w oparciu stricte o ten plan sterować, więc...
1: Tak, ten tańszy plan, który u nas no, niedostępny.
0: Tak, który jest niedostępny. I właśnie w zeszłym tygodniu była ta aktualizacja i ponoć też to wprowadziła. No Apple niestety nie informuje, co aktualizacje wprowadzają, ale ponoć to. Aha, prócz jedynek. Oczywiście AirPods pierwszej generacji już nie, bo nie są wspierane przez Apple, znaczy nie są sprzedawane już przez Apple w ogóle, więc nie dostają aktualizacji. Natomiast dwójki są sprzedawane jeszcze przez Apple oficjalnie, więc dostają dwójki, trójki, no i cała reszta wymienionych przeze mnie AirPodsów. To tak jeszcze tutaj tytułem uzupełnienia. No i ja mam podejrzenia, dlaczego Apple się ujednolicił tę numerację, no bo wypuścił w ostatnim czasie narzędzie do aktualizacji słuchawek AirPods. Ale żeby nie było tak kolorowo, niestety tylko dla serwisów autoryzowanych, nie dla zwykłych śmiertelników, więc my i tak nic z tego nie będziemy mieć stricte. Musimy się dalej męczyć z nieoficjalnymi krokami podejmowanymi, żeby zaktualizować i liczyć na łód szczęścia, że się zaktualizuje albo nie. Natomiast no, serwisy, dlatego że jeżeli ktoś używał AirPodsów z Androidem, a można, w sumie czemu nie, no to się słuchawki siłą rzeczy nie zaktualizują, bo to robi wyłącznie nasz iPhone. Aktualizuje te słuchawki. No i też przy wymianie słuchawek. Jeśli słuchawka jeszcze tam jedna była wymieniana, bo coś tam się stało, to się zdarzało, że miały inne wersje oprogramowania sprzętowego, no i to powodowało różne konflikty, no i teraz podobno serwisy mają mieć. I nie dało się przy okazji tego zaktualizować, bo aktualizują się słuchawki, aktualizuje się etui też tak naprawdę, mamy też wersję tutaj oprogramowania etui gdzieś tam. No i dlatego przypuszczam, że wypuścili. Tylko dlatego. No i tak, i aplikacja...
2: Może będzie jakiś wyciek?
0: Może. I może to rzeczywiście, bo no przydałoby się, żeby to miało tak samo AirTagi, powiedzmy, żeby to się dało zaktualizować. Tak po bożemu, a nie po Apple'owemu. No. No i ta aplikacja Tracker Detect, a propos AirTagów, o której mówiła Paulina, bo tak się to ponoć nazywa, dostępne w Google Playu i... Ale właśnie, czy to w App Gallery albo jakkolwiek dla Huawei jest osiągalne, czy w sumie tylko gdzieś tam w sklepie, albo ewentualnie nieoficjalnie gdzieś ci? To jest ciekawe, bo teraz mamy nie sytuację taką, że dla tych, którzy korzystają
3: tylko Google Playa... To...
0: Aha, no to fajnie, czyli Huawei dalej można szpiegować.
3: Tak, dokładnie.
0: Spoko, warto wiedzieć. Funkcja Universal Control w przyszłym roku, na wiosnę też szumnie zapowiadana funkcja, czyli że można jedną klawiaturą, jedną myszką sterować i Maciem, i iPhone'em, i iPadem, i Maciem, i jednym Maciem, drugim Maciem, czy bodaj iPadem w obrębie handoff, czyli też powiedzmy w uproszczeniu integracji między urządzeniami. To na wiosnę przyszłego roku. Dwuetapowa weryfikacja już była. Podobno Voice over LTE w plusie coraz bliżej, czyli to poprawianie jakości głosu i tak dalej, jeśli chodzi o iPhony. Ponoć to jest coraz bliżej. Gdzieś o tym pisał ponoć jeden z użytkowników.
2: Telepolis napisał cały artykuł o tym.
0: Tak, więc
2: tylko, że ja sprawdziłem, mam iPhone 8 i to not work, więc...
0: Nie działa, bo to się pojawia work, gdzieś tam chyba, gdzieś tam powiedzmy na razie jako, chyba jakoś pilotażowo, czy coś jeszcze nie u wszystkich.
2: Cały ale... czas mówi, że nie przeszło testów sieci, poprawnych testów sieci, więc nie wiem.
0: Więc nie wiem, chyba, że no, niektórzy ponoć już się tam właśnie tak chwalili, tak jak mówisz, że jest. Gdzieś tam u pojedynczych użytkowników, a że oficjalnie gdzieś ponoć, że tam w 2022 czy coś i coś o Wi-Fi calling chyba się myśli, ale no...
2: No ja czekam, aż będą ustawienia takie normalne, a nie
0: tak, a nie jakaś apka, tego. Która i tak podobno gdzieś tam nie działa, nie? Więc tak.
2: Prawdę mówiąc i tak jestem zaskoczony, że jednak oni coś w dobie coś tej prywaty, że coś próbują, bo myślałem, że sobie odpuszczą.
0: Chyba zbyt dużo po prostu klientów narzekających, podejrzewam, wiesz? I to tak.
2: Albo zaczęli po prostu ludzie odchodzić.
0: Albo to zaczęli
2: internet chodzi tragicznie. To 5G, które oni reklamują, to jest taka jedna wielka farsa. Aha. Dlatego, że ja jestem w zasięgu 5G, na mapce w zasięgu 5G, ale tymczasem okazuje się, że są tylko dwie stacje. Jedna oddalona odpowiednio, druga oddalona i nie ma żadnych szans, żeby to 5G tu złapało. Nie wiem, co zrobił. Może tak naprawdę to 5G jest 230 metrów od stacji tak naprawdę dostępne. No przy routerze i lepszych antenach do 800 metrów, jak jedna stacja oddalona prawie 3 km, druga 2 km, w obrębie i tylko te dwie nadają 5G, no to o czym my mamy mówić? No po prostu śmieszne.
0: No widzisz, no to marketingowo...
2: Ale marketing niesamowity, tak?
0: Ale nie,
2: przy czym po prostu... mówię, że mam i telefon 5G, i router 5G, żeby nie było.
0: Nie no wiesz, bo ty po prostu należysz...
2: Za ciężkie pieniądze.
0: Bo ty po prostu wiesz, należysz wytłumaczenia marketingowe do 1%, które to nie obsługuje, prawda? Jak to się... No niestety, wiesz, tu wow, niby wszystko fajnie, bo
2: 99%. Aż ten magiczny 1%.
0: Tak, ten magiczny 1%. Aż takie ma znaczenie, nie? To, co jeszcze mogę potwierdzić z takich ustawień typowo operatorskich, to, że Wi-Fi Calling i Orange, zwłaszcza Orange Flex, bo o tym też już było mówione w Tyflo przeglądzie, z tego co pamiętam, wsparcie SMS-ów, obsługę SMS-ów.

po Wi-Fi w Wi-Fi Calling. Teraz to rzeczywiście u mnie działa, w sensie system widzi, że to u mnie działa i rzeczywiście działa no jeszcze płynniej niż kiedyś, bo kiedyś to mi to działało, ale to tak losowo w sumie było, jak się przełączyłem na LTE to było fajnie, a jak na 3G to już tak niekoniecznie, jakieś hece z tym były, a teraz działa, generalnie można to sobie bardzo fajnie sprawdzić. A wersja oprogramowania tego operatorskiego to jest 49.0 przy też iOSie 15.2. Tutaj można sobie to fajnie sprawdzić, czy w Wi-Fi Calling działa obsługa SMS-ów, czy nie. Po wejściu w ustawienia w ogólne to urządzenie i tam jest operator, znaczy nazwa operatora. W tym moim przypadku będzie to Orange Wi-Fi, no bo jestem z Wi-Fi połączony i potem będzie

0: że operator 49.0, jakby sobie w to pukniemy, że tak się wyrażę, w sensie dwukrotnym tapnięciem, to on nam powie status IMS, IMS, tak, IMS, albo głosowe, czyli że Wi-Fi calling nam wspiera tylko głos, albo głosowy i SMS. I jak byłem w Playu, to mi to od dawien dawna wspierało i głosowe i SMS i mi to mówiło, że status IMS głosowe i SMS. W Orange'u jeszcze do niedawna, mimo że już od paru ładnych miesięcy trąbiło się, że to wspierane, mówiło tylko głosowe, a dzisiaj sprawdziłem, mam głosowe i SMS, więc no przypuszczam, oczywiście już oficjalnie zintegrowało się to ładnie i systemowo będzie wspierane SMS-y.
1: I a propos Wolty w Plusie, to próbuję właśnie w tym momencie sobie włączyć, bo to tam najpierw trzeba odpowiednią komendę wydać, wysłać na odpowiedni numer.
0: A tak.
2: Nie mogłem... Trzeba wyłączyć Wi-Fi i Woltę. Dwie rzeczy trzeba zrobić pod tym samym numerem, że tak powiem. Dwa SMS-y trzeba wysłać.
1: To znaczy najpierw trzeba wyłączyć Wi-Fi, tak?
2: Wi-Fi i Woltę. Najpierw wylacz Woltę, potem wylacz Wi-Fi. No i potem trzeba...
1: A, to widzisz, to może dlatego ja nie mogę, bo mam...
2: No tak wiem z Telepolis.
1: A no to zaraz to jeszcze trzeba przećwiczyć.
0: No, ciekawe czy wam zadziała, aż ciekaw jestem, bo to jak mówię, tam użytkownicy przebąkiwali, ale no ponoć dać tam dla abonentów kartowych, w sensie, którzy mają oferty na kartę, że tak wyrażę, to tam coś, jakiś kod wystarczy gdzieś tam wklepać.
2: No. Tak, na abonament trzeba niestety SMS-em i trzeba poczekać, aż tam przyjdzie taki komunikat, chyba... zlecenie zostało zrealizowane, to na to trzeba trochę poczekać.
0: I chyba konfig przy okazji jakieś, nie? Jakieś ustawienia, żeby też tam potem... No, jakieś tam...
2: To potem w danych, tam gdzie jest roaming, tam mamy jeszcze tam transmisja głosowa i tak dalej, tam trzeba zrobić włącz Woltę, ale to dopiero po restarcie telefonu i włączeniu z powrotem tych funkcji. Czyli najpierw wyłączamy... Potem restartujemy telefon, włączamy te funkcje SMS-em, czekamy, znaczy SMS-ami dwoma, czekamy na komunikat. No i restartowujemy znowu telefon, niestety, i potem dopiero włączamy z tego menu tam dane komórkowe, roaming, tam gdzie jest, mamy dane głosowe i tam trzeba włącz Woltę, trzeba zaznaczyć, no i albo zadziała, albo wyskoczy, że ta sieć nie przeszła certyfikacji, co tak. U mnie wyskakuje.
0: Fajnie, no. A domyślnie chyba w innych sieciach zdaje się, nie wiem, czy to przypadkiem nie jest włączone, bo gdzieś testowałem wczoraj...
2: W innych sieciach jest tak, że no przynajmniej...
0: Bo kiedyś było domyślnie, bo kiedyś było wyłączone, wiesz, jak tego, to ja miałem to jakby wyłączone, sam sobie to musiałem włączyć, a teraz podejrzewam, że tak mi się wydaje, że...
2: Nie, teraz to jest zrobione tak, że jak dostaniesz plik konfiguracyjny na przykład z T-Mobile'a, to wtedy to się automatycznie włącza po akceptacji tego pliku konfiguracyjnego. Przynajmniej to mogłem sprawdzić w T-Mobile'u, w innych nie mam, więc...
0: Aha, bo ja od razu, wiesz, z definicji...
2: Wtedy się włącza, tak, wtedy się samo włącza, to prawda, ale dopiero po zaakceptowaniu tych konfiguracji, które generalnie mi przyszły po tam 5 minutach, jak włożyłem tam kartę. Też... Także mam tylko kartę internetową, więc nie mogłem dzwonić, ale sprawdziłem, jak to się zachowuje.
0: To też jest ciekawe, że jakby tak jawnie, w sensie, że przyszły konfigi i tak dalej, bo ja, mi się to zrobiło bardzo dyskretnie, bardzo po cichu, w sensie, chociaż nie, dobra, bo ja to musiałem rzeczywiście sobie sam włączyć, a osoba, z którą wczoraj to testowaliśmy, to od razu miała z definicji włączone, a nie przyznawała mi się tam, że tam sobie grzebała i sprawdzała, więc chyba domyślnie miała włączone, więc być może, no, Orange gdzieś tam to sobie trzeba włączyć, a Play już to ma po prostu domyślnie włączone i być może. Nie ma z nami Mikołaja, a szkoda, więc że tak powiem, ja bardzo pokrótce, żeby go jakoś spróbować w miarę godnie zastąpić. Wspomnę tylko pokrótce o tych nowościach z iOS-a 15.2, tam o tych najbardziej istotnych, bo tam tych mniej istotnych troszkę chyba gdzieś tam było, ale no wspomnę o tych takich gdzieś tam, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie. Na pewno jeśli wymienialiśmy w nieautoryzowanym serwisie jakiekolwiek komponenty, teraz dostaniemy o tym informację. Było wcześniej tak, od iOS-a bodaj właśnie 15.0, że gdy wymienialiśmy tam Face ID, znaczy coś w obrębie gdy coś tam się wymieniało, już nie pamiętam co, to Face ID nam przestawało działać. Czy wyświetlacz, czy coś. Face ID nam przestawało działać, jeśli zrobił to nieautoryzowany serwis, jeśli nie było certyfikacji Apple i tak dalej. 15.2 to poprawia, naprawia. Naprawia. Pewnie się Apple ugięło pod naporem użytkowników tutaj. Natomiast już można bezkarnie sobie w nieautoryzowanych serwisach wymieniać wyświetlacze i różne rzeczy i Face ID już na szczęście będzie działać. Ale to, co nam doszło nowe, w ustawieniach też ogólnych to urządzenie i gdzieś tam będzie przycisk do sprawdzenia historii właśnie tego, co zostało wymienione i czy to jest część jakby oryginalna, czy to jest, że tak powiem, część nieznana. Mamy dwie opcje, albo oryginalna, albo nieznana. I wtedy jakby, no wiemy po prostu, co nam zostało wymienione w tym iPhone'ie. To jest tak, że w iPhone'ach od XS-a w górę, znaczy iPhone XS, XS Max i XR i iPhone SE 2020, starsze nie mają w ogóle tej opcji, mogą uzyskać w ten sposób informację o tym, czy bateria była oryginalna, czy nie. To odnośnie baterii. iPhone'y tam 11, 12, a odnośnie, albo przepraszam, 11, 12, znaczy tak, od 11 w górę 12, 13, 11, 12, 13 wyświetlacze i aparaty, jeśli zostały wymienione, to im powie. Któreś z tych iPhone'ów nie miało czegoś, jeśli o to chodzi, ale to, no powiedzmy, no można sobie teraz to sprawdzić. Tak, czy dane części były oryginalne, czy też nie. iPhone, wiadomo, będzie działał i tak dalej, tak jak dawniej, prawda, tylko no, tutaj możemy sobie sprawdzić. Co nam znowu weszło? Spadek cyfrowy to Digital Legacy, czy jak się tam czyta? Legacy, the Legacy. Wszedł nam spadek cyfrowy, czyli że my po naszej śmierci możemy inne upoważnione przez nas osoby dostać się do naszych chyba wszystkich danych na iPhone'ie i na iCloudzie. Właśnie weszło z iOS-em 15.2. Możemy właśnie tam sobie dodać kontakty właśnie, czy to z rodziny, czy to znajomych, którym ufamy. Doszło jeszcze odzyskiwanie konta. Konta, czego nie było jakby wcześniej, mam takie wrażenie, jest po prostu przycisk odzyskiwanie konta i my tutaj możemy jakby, jeśli my tam nie mamy dostępu do innego urządzenia, kody weryfikacyjne nie wchodzą w grę, bo coś tam, inne osoby nam, że tak powiem, mogą iPhone'a, zresetować, jakby nie wiem jak to działa, nie miałem jeszcze nawet, bo to dosłownie w trakcie audycji znalazłem, bo nawet informacji o tym nie było, ale znalazłem w poszukiwaniu spadku cyfrowego. W iOSie on jest w ustawieniach pod naszym imieniem i nazwiskiem, gdzie mamy iCloud i tak dalej, w hasło i ochrona przycisk i tam sobie to możemy zrobić. Tam jest sekcja opiekun konta, można dodać opiekuna konta tak zwanego, czyli po naszej śmierci, żeby mógł mieć dostęp do tych naszych danych. A wcześniej jest właśnie to odzyskiwanie konta, gdzie można sobie włączyć klucz odzyskiwania. Albo poprzez iCloud i dodać sobie kontakty. Nie wiem jak to działa, tak jak mówię. Na Macu tego nie ma jeszcze. Na iPhone'ie i tudzież iPadzie to jest. Z poziomu strony internetowej obsługi konta Apple ID też to jest, bo też sprawdzałem, więc można sobie eksperymentować w razie czego. Tak. Opiekun konta, dodaj opiekun konta, przycisk i to sobie można to zrobić. Raport prywatności z poszczególnych aplikacji też dodano w iOS-ie, czyli to, z jakimi domenami łączył się nasz umiłowany Facebook na przykład, co wykorzystywał, jakie dane o nas w ciągu tygodnia zbierał, mówiąc w skrócie. Mamy dostęp do takiego raportu z tygodnia bieżącego jakby. W ciągu tygodnia, potem chyba jest resetowane, nie wiem, wydaje mi się. W ustawieniach w prywatności na samym dole za analizami, za reklamami i tak dalej, to można sobie znaleźć raport prywatności aplikacji i można sobie z czym się kontaktowało, jakie nasze czujniki wykorzystywała aplikacja w ciągu czasu, ile razy to robiła, dlaczego i tak, no, mamy szczegółowy też wgląd w to, co aplikacje od nas chcą, co wysyłają, bo z jakimi domenami, serwerami się kontaktują. Także można sobie też to posprawdzać. O, i... Dobra, odzyskiwanie konta było. Aha, jeszcze drobne błędy poprawione w dostępności, które ja do tej pory zauważyłem. To jest brak niekontrolowanego wywołania menu kontekstowego. Wiecie, robicie się coś na iPhone'ie, a tu nagle trlup, menu kontekstowe się otwiera, ekran edycji aplikacji i wszystkie aplikacje nam się tańczą po ekranie, bo w porę nie daliśmy home'a. Więc u mnie ten błąd często gęsto występował, jeszcze do 15.1, a pojawił się w 14 oczywiście. I w 15.2 mam wrażenie został wreszcie naprawiony. Co jeszcze? Tam, gdzie VoiceOver nie oznajmiał, że nam się jakieś menu kontekstowe otworzyło, czytaj na przykład uprzestrzenianie materiału audio, czyli po przytrzymaniu w centrum sterowania suwaka głośności i przycisk, ten przycisk, gdzie można sobie zmienić, czy ma być ustalone uprzestrzenianie materiału audio, czy śledzenie głowy włączone i tak dalej. Jak sobie tapaliśmy w ten przycisk, dosłownie nic nie było. Teraz się opcje pojawiają. Coś robią z dostępnością, że gdzieś tam troszkę tutaj jest lepiej. Na Macu też w aplikacji wiadomości jeden irytujący błąd poprawiono. Pomijania znaków całych wierszy tekstu, gdy nawigowaliśmy strzałką góra-dół. To był jakiś taki błąd. To na szczęście poprawili. W ustawieniach też nas nie przenosi do paska narzędzi, gdy odpalimy preferencje, bo też takie zapędy miał zamiast nas w ten, to nas interaktował od razu z paskiem narzędzi, gdzie jest wyszukiwanie, gdzie jest wróć dalej i tak dalej. To też poprawili. Wyszukiwanie za pomocą VoiceOver plus F też poprawili, czyli znajdywanie na przykład na stronie internetowej podanym jakimś słowie. To też nas automatycznie z danym akapitem tekstu, gdzie to słowo występowało, interaktowało nas z tym tekstem. A teraz bezpośrednio przenosić do tego elementu nie musimy, bo tak to trzeba było się wyinteraktowywać z tego, wychodzić z interakcji z danym fragmentem tekstu i to troszkę uprzykrzało życie. Poprawili to. I tym, że tak powiem, w tym pędzie dotarłem zasadniczo do końca tego, co miałem do was na dzisiaj.
1: No cóż, Maśku, no to w takim razie dziękujemy ci bardzo za te informacje. Szereg przydatnych na pewno i które mogą być dla naszych słuchaczy interesujące. No i jestem bardzo ciekaw, jak dalej będzie działało to udostępnianie ekranu, ten sharing iOS-owy, czy jakoś będzie to rozwijane. Fajnie by było.
0: Aha, czyli też dzięki, czyli generalnie tak, no jakkolwiek mi się udało Mikołaja dzisiaj godnie zastąpić, nie? Bo on tak tutaj bardzo fajnie opowiadał o tych nowościach, także też generalnie, tak jak mówiłem, tych przeglądów bardzo mi się fajnie słucha z uwagą tutaj. No i za to jeszcze raz dzięki.
1: Dzięki Maćku również za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Mamy pytanie od Marka. Jak wyłączyć pocztę głosową w Orange'u na kartę, bo nie jest mu to potrzebne? No, ja w międzyczasie znalazłem informację o tym, że trzeba wysłać SMS-a o treści REZ na numer 501. Więc miejmy nadzieję, Marku, że to u ciebie zadziała, że będzie tak jak chcesz, że z tej poczty głosowej będziesz mógł zrezygnować. No to moje pytanie, czy ktoś jeszcze ma jakąś informację, którą chciałby się podzielić?
3: Tak, ja mam jeszcze kilka drobnych newsów. Słychać mnie dobrze?
1: Słychać.
3: Okej, bo też się przesiadałam na szybko z TWS-ów i nie wiedziałam, czy się wszystko dobrze skończyło. Tak, drobne newsy, same takie głupotki, więc tak, w WhatsAppie niedawno doszła funkcja znikających wiadomości. Z tego co wiem, przynajmniej gdzieś mi się to przewinęło, nie testowałam, bo...
1: To na iOSie to ona już jest dość dawno, powiem szczerze.
3: A to może na Androidzie
1: To może na Androidzie dopiero doszła.
3: Nie wiem, no ja WhatsAppa unikam, więc jakby przekazuję tylko to, co mi się udało gdzieś tam wyczytać. Do WhatsAppa jeszcze... Dotyczące WhatsAppa mam jeszcze to, status naszej aktywności będzie chowany przed osobami, które nie rozmawiały z nami wcześniej na WhatsAppie, czyli

0: podstawie tego śledzić tak naprawdę, czy w danym momencie byliśmy gdzieś aktywni i czy na przykład kontaktowaliśmy się z jakimś numerem, który też był aktywny, z jakimś tam prawdopodobieństwem. To nawet do tego stopnia, że może być to dosyć niebezpieczne, bo są tego typu strony, które mogą nam to wszystko sprawdzać. O,
1: tak. Tak, kolejna nowość jest taka, że ZDNet odpalił newsletter dotyczący branży audio. To jest newsletter, który co wtorek będzie wysyłał newsy. I ja się do tego newslettera zapisałam, więc jeżeli nie znacie angielskiego, a jakby macie wrażenie, że To, co będzie dla mnie ważne, dla was też, no to podejrzewam, że jakieś newsy z tego newslettera przejdą do tego przeglądu. Dzisiaj znalazłam newsy, bo w zasadzie dzisiaj ZDNet go opublikował, więc podejrzewam, że newsletter jest dość nowy. No i cóż, mam nadzieję, że parę ciekawych nowości stamtąd również się nam uda wam przekazać. Kolejna rzecz dotycząca jeszcze tej aktualizacji notatnika, o której wcześniej mówiłam. Ten błąd, o którym mówiłam, że jakby jak są dwie puste linie, to ta druga jest zapełniona tekstem pierwszej, to się w sumie zdarza nawet nie tylko przy dwóch. Po prostu ostatnia, jak jest pusta, to jest w niej czytany tekst tej poprzedniej. I jest jeszcze jedna śmieszna rzecz, mianowicie mamy przypadkowe echo linii zrobione, przynajmniej w NVDA. I działa to tak, że po prostu jak sobie piszemy linię w notatniku i damy Enter, no to treść tego, co zostało napisane, jest nam prezentowana. W sumie ciekawy gadżet dla ludzi, którzy nie lubią echa słów, bo jest zbyt natarczywe, a jednak coś by chcieli mieć. No to takie echo linii, przynajmniej jako tymczasowy błąd, jest dostępne. Jest w Google Kalendarzu wdrażane ustawienie do tego, żebyśmy sobie mogli bardziej personalizować zaproszenia na wydarzenia, które przychodzą nam na maila. Z tego, co wiem, do tej pory było tak, że można było po prostu albo automatycznie je dodawać do kalendarza, albo nie. A teraz ma chyba być tak, że albo automatycznie, albo w ogóle, w sensie no, albo wszystkie, albo żadne, albo te, na które odpowiedzieliśmy na maila. Jeżeli dobrze zrozumiałam to, bo to w ogóle w jakimś dziwnym języku było, więc jakby nie podnoszę odpowiedzialności. I jeszcze się doczytałam gdzieś, że w sumie dziwna rzecz, bo doczytałam się, że WhatsApp na swoim Twitterze dzisiaj pokazał taką, w sensie napisał takiego tweeta, że możemy w WhatsAppie, albo w zasadzie będziemy mogli podglądać wiadomości głosowe, które nagraliśmy przed wysłaniem, ale z tego co wiem, to ta funkcja już jakby istnieje od dłuższego czasu. Przynajmniej na Androidzie. Jak sobie wezmę, zacznę nagrywanie i zatrzymam, to później jest odtwórz audio chyba. Kojarzy mi się, że odsłuchiwałam kiedyś jakąś wiadomość. Ale ja WhatsAppa na tyle rzadko używam i na tyle unikam, staram się, że mogę tu coś kręcić, więc po prostu no, dlatego nie dałam tego do tych zwykłych newsów, że po pierwsze pozbierałam je przed chwilą, niektóre te newsy, a po drugie one są takie wszystkie jakieś, no, że nie biorę za nie odpowiedzialności po prostu. Także to jest koniec tego mojego pliku na szybko stworzonego.
2: Dobrze, to jeśli ktoś nic nie ma, to ja coś mam, a ten mój news jest na sam koniec. Ja go chciałem na sam koniec. Także jeśli ktoś coś ma, to niech powie. Michale, mam do ciebie prośbę.
0: Ja
2: wysłałem
0: Tomek
2: plik odpowiedni.
0: Tak, tutaj. Ja mam ten plik.
2: I pobrałeś?
0: Tak.
2: To

0: jak mógłbyś go zacząć odtwarzać w tle, albo tak troszkę w głośniejszym tle, to a ja będę bardzo czytał.
1: Dobrze, to już.
0: Ciekawostkę kontrowersyjną, moim zdaniem, ale może ja się mylę, bo ja mam tępy łeb i staroświecki. O właśnie, to się zaczyna. Nie wiem, czy słyszycie to.
1: Słyszymy.
0: Tak. Słuchajcie, jest to utwór grupy z Polski, grupy Unmute, Głośniej od decybeli. I teraz artykuł, który znalazłem z portalu Niepełnosprawni, nosi tytuł Głośni na Eurowizji po raz pierwszy na świecie. Początki Eurowizji sięgają 1956 roku, ale jeszcze nigdy nie było takiego zgłoszenia. Po debiutanckim utworze Głośniej niż decybele, który właśnie idzie w tle grupy muzycznej Unmute, grupa ta, wszyscy członkowie tej grupy są głusi, startuje w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizji. To przełom w eurowizyjnej historii. Powstały w ramach protestów wykluczenia głuchych popkultury zespół muzyczny Unmute po premierze teledysku do utworu Głośniej niż decybele. W ramach kampanii społecznej Polskiego Związku Głuchych chce, aby usłyszał ich cały świat. Muzycy nie rzucali słów na wiatr. Migając, nie słychać nas, trzeba nas zmienić. To przełomowy moment w kulturze, który ma być widoczny dla każdego. Chociaż na eurowizyjnej scenie widzieliśmy i słyszeliśmy wiele uzdolnionych osób, czegoś takiego jeszcze nie było. Muzyka dla wszystkich bez ograniczeń. Powstanie zespołu Unmute okazało się bardzo ważnym wydarzeniem w społeczności osób głuchych, mówi Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych. Po raz pierwszy pokazaliśmy, że utwór muzyczny może być niedostępny dla osób słyszących. Osoby nieznające języka migowego, czyli znaczna część naszego społeczeństwa, bez tekstu czy napisów nie zrozumie tego utworu. Myślę, że pojawienie się zespołu Unmute na Eurowizji pozostały trwały ślad w świadomości osób słyszących w Polsce i Europie i pokaże, że głusi też mogą być artystami i twórcami i że muzyka również powinna być dostępna dla wszystkich. Ponadto będziemy mogli liczyć na wsparcie głuchej społeczności z całej Europy, dodaje. To niesamowite wydarzenie dla świata jest jeszcze czymś więcej dla samych artystów. Jak oni czują się jako pierwsi głusi zgłoszeni do polskich preselekcji Eurowizji, to jest dla nas wysoko postawiona poprzeczka, ale możemy pokazać głuchym, że jesteśmy. Oni potem mogą brać przykład i działać dalej. W Eurowizji biorą udział osoby z różnych kultur. My też mamy swoją kulturę. Bierzemy w niej udział, żeby pokazać, że głusi też mogą. Mówią jednogłośnie wszyscy członkowie zespołu Unmute. Dlaczego ja to... Znaczy, bo ja to odtworzyłem i zresztą ty też. Tam rzeczywiście nie ma żadnych słów. Według tego, co przepatrzyłem...
1: Ale jest jeszcze, podejrzewam, Robercie, teledysk.
0: Tak. Zgadza się, to jest teledysk, tam coś na pewno widać, tylko że w regulaminie konkursu piosenki Eurowizji, jak to się mówi, piosenki Eurowizji, jest powiedziane, że musi to być utwór zaśpiewany. Więc nie wiem, jak oni to przeskoczą.
1: Jedna rzecz i myślę, że ważna, to jest na razie piosenka, która podejrzewam, że jest jedną z kandydatek do reprezentowania Polski.
0: Znaczy ja uważam, że to nie jest piosenka, tylko to jest performance albo jakiś show.
1: No, jak zwał, tak zwał. To już,
0: to... Ale to ja mam tępy łeb.
1: Jest to utwór. Jest to utwór.
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. Specjalnie chciałem, żebyście tego posłuchali chwilę, tak nawet w tle, żebyście sobie może wyrobili jakąś taką, nie wiem, no, po prostu, nie wiem, co myślicie na ten temat?
1: Moim zdaniem, no,
0: jakąś opinię,
1: jest to rzeczywiście performance. Fajnie, że ktoś próbuje, natomiast powiem szczerze, nie podejrzewam, żeby udało się sprawić, żeby ten utwór nas reprezentował jako kraj. A może i warto by było, bo przynajmniej teraz Eurowizja to jest przecież festiwal, w którym coraz mniej chodzi o muzykę, a coraz bardziej...
2: Może nie udać, ale się nie zdziwię, jak w jakimś kraju zachodnim takie coś by przeszło. Dlatego, że no to jest jak zwykle, oczywiście tu chodzi o dyskryminację i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak. Migowy to jest język. W związku z powyższym oni by mogli zacząć mówić, że to jest zaśpiewane w języku migowym. Problem polega na tym, że na razie przynajmniej definicje śpiewu opierają się o dźwięki wydobywane z ludzkiego aparatu mowy.
1: Aparatu mowy, tak.
2: No i trochę ciekaw jestem, co by było, gdyby takie zjawisko zaczęło się rozpowszechniać coraz bardziej i głusi utrzymywaliby, że jest to jak najbardziej piosenczne, tylko że wykonywania inaczej. Znaczy, że no to jest język, który jest jaki jest i jeżeli mówimy o śpiewaniu, no to akurat w tym języku śpiew musi być zrobiony w taki, a nie inny sposób. No i bardzo jestem ciekaw, czy w związku z tym zmieniłaby się definicja śpiewania, czy, no mimo wszystko powiedzieliby, sorry, ale tak się nie da. Bardzo jestem tego ciekaw.
1: Pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy w ogóle, co z losami tego utworu, jeżeli chodzi o... W ogóle, szczerze mówiąc, nie wiem, jak w tym roku to będzie wyglądało, czy już w ogóle coś wiadomo, jak ma być wybierana nasza polska piosenka kandydatka, właściwie w przyszłym roku.
0: To myślę, że w 2022,
1: jak to będzie wybierane, bo to różnie bywało, jak pamiętacie. Na przełomie lat różnie to się działo. No nic, słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy, w każdym razie...
0: No taka ciekawostka na zakończenie, słuchajcie.
1: W każdym razie...
0: Warta uwagi, czy nie, ale...
1: W każdym razie grupie Unmuted życzymy powodzenia i sukcesów. I tym to oto akcentem kończymy 112. wydanie Tyflo Przeglądu, w którym dziś dla was informacje wybierali i przedstawiali Paulina Gajoch, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki.
0: Dobranoc państwu.
1: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witamy serdecznie, minęła godzina 19 w kalendarzu, mamy wtorek, 24 dzień listopada 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia z audycją Tyflo Podcastu, z audycją, w której poruszamy różnego rodzaju tematy, ale zawsze związane z osobami niewidomymi bądź też słabowidzącymi. Dziś będzie radiowo, dziś będziemy omawiać aplikację radiową, konkretnie będzie to program mobilny Polskiego Radia, aplikacja mobilna Polskiego Radia, która doczekała się swojej wersji zarówno dla systemu Android, jak i dla systemu iOS. Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Dariusz Marchewka. Witaj, Darku.
5: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
1: Dziś będziemy mówić właśnie o tej aplikacji. Ty będziesz przede wszystkim opowiadał o jej wersji dla systemu Android, bo telefon z takim systemem posiadasz. Ja postaram się ciebie wspomóc, jeżeli chodzi o omówienie tego programu dla systemu iOS, ale może na dobry początek nam kilka słów powiesz na temat tego programu, na temat tej mobilnej aplikacji, no bo kiedyś był z nią poważny problem, konkretnie z jej dostępnością, prawda? Nie było z tym najlepiej, a teraz się zmieniło.
5: Zgadza się. Aktualizacja, która przyszła przynajmniej na Android w maju, No, sprawiła, że ta mobilna wersja rzeczywiście moim zdaniem jest bardzo dla nas dostępna, nie ma żadnego problemu. Także można, mam nadzieję, że dzisiejsza zachęci wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, którzy do tej pory słuchali na wszystkim, tylko nie na telefonach, na smartfonach, tabletach, że nasza audycja może zachęci i zainstalujecie sobie to oprogramowanie.
1: I jeszcze, że powiedziawszy, dowiedziałem się o tym, że ta aplikacja jest dostępna od ciebie, bo kiedyś już próbowałem zmierzyć się z aplikacją Polskiego Radia i skończyło to się tym, że tę aplikację po prostu usunąłem ze swojego telefonu. W moim przypadku to jest iPhone. Natomiast dlaczego? Dlatego, że ta aplikacja w ogóle nie dała się używać. Jakoś tam pamiętam, że udało mi się chyba uruchomić jakąś stację radiową. Natomiast wiele więcej się nie dało zrobić, przyciski były zupełnie niepoetykietowane, no po prostu koszmar. Teraz jest lepiej, ale zanim w ogóle przejdziemy do opisu tego programu, może powiedz, co w ogóle aplikacja umożliwia, bo jak się domyślam, oprócz słuchania jako takiego radia, czyli Polskiego Radia, tego samego Polskiego Radia, które dostępne jest chociażby na standardowych odbiornikach, program pierwszy, program drugi, program trzeci, czy radiowa czwórka, no, jest jeszcze trochę więcej różnych możliwości, prawda?
5: Tak, jeżeli chodzi o słuchanie, to program umożliwia słuchanie około 100 stacji, 100 kanałów, jakie oferuje w tym momencie Polskie Radio. To w ten sposób wygląda, że właśnie oprócz jedynki, dwójki, trójki i czwórki, które na DAB-ie i na FM-ie możemy sobie posłuchać, jest około 100 takich podkanałów. Dla każdego można powiedzieć coś ciekawego. Jest wszystko pokategoryzowane. Są kanały muzyczne, kanały publicystyczne, kanały stricte tematyczne. Także jest tego bardzo dużo. A aplikacja oprócz tego, że umożliwia nam słuchanie stacji radiowych, umożliwia również słuchanie fragmentów audycji, powtórek tych audycji. Oprócz tego umożliwia nam czytanie i słuchanie newsów. Także słuchanie wiadomości, ale też można poczytać sobie te wiadomości. No i umożliwia również podobno kontakt z prowadzącymi w trakcie trwania audycji. No tego nie sprawdzałem, ale w Google Play możecie Państwo sobie przeczytać, że podobno można właśnie również kontaktować się poprzez tą aplikację. Ale tak jak mówię, oprócz słuchania umożliwia też czytanie właśnie ramówki, czytanie wiadomości i czytanie wielu innych właśnie takich kategorii związanych z Polskim Radiem, bo tam również można sobie poczytać troszkę kulturalnych spraw. Bardzo, bardzo rozbudowana aplikacja.
1: Także jeżeli chodzi o archiwum, tu trzeba powiedzieć, że to naprawdę szczególnie pierwszy program Polskiego Radia ma się czym pochwalić.
5: Bo
1: w jedynce to praktycznie każda audycja, która jest wyszczególniona w ramówce, no może nie wszystkie, ale znaczna większość jest do odsłuchania na później. Też bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś nie miał czasu albo możliwości, żeby posłuchać danej audycji, kiedy była ona emitowana, no to w programie pierwszym Polskiego Radia to jest zrobione naprawdę dobrze, bo tam większość audycji da się odsłuchać. Trójka już nie tak fajnie, dwójka też nie, aczkolwiek kilka rzeczy ciekawych tam ma.
5: Można znaleźć.
1: Tak, można znaleźć. Chyba najmniej ma czwórka, no ale to jest taka typowa muzyczna.
5: Zgadza się, też właśnie to miałem powiedzieć, że tutaj czwórka nie ma się czym pochwalić, ale jedynka, dwójka, no i trójka. To w jakiś tam sposób rzeczywiście fani tych stacji Polskiego Radia mogą sobie czegoś posłuchać, powtórek audycji, fragmentów.
1: Naprawdę. Rozczarowuje natomiast Polskie Radio 24, bo tu nie trzeba byłoby się przejmować jakimiś prawami autorskimi, bo tam jest głównie słowo i tam można by było naprawdę dość porządne archiwum zgromadzić, co chociażby robi Tok FM w swojej aplikacji, tak, tam są audycje słowne. Na antenie Polskiego Radia 24, czyli stacji dostępnej tylko i wyłącznie w internecie i w DAB+, tak, jest mnóstwo tego słowa. i tam byłoby o czym słuchać. Wydaje mi się, że już po prostu mocy przerobowych na razie brakuje, żeby to wszystko opisać, bo to nie sztuka też umieścić po prostu audycję opisaną jako Polskie Radio 24 z godziny tej i tej, tylko trzeba by to jeszcze nazwać, że rozmowa jest na przykład z tym i tym, o tym i o tym. I tu już trzeba by było chwilę czasu poświęcić na opisywanie tej całej
5: biblioteki. Kto wie, czy tutaj nie byłaby wskazana osobna może jakaś aplikacja poświęcona wyłącznie, tak jak na przykład właśnie telewizja TVN24 zrobiła swoją aplikację. Polskie Radio 24 jest takim troszkę czymś podobnym, tak? Gdzie jest tylko news za newsem. No i tutaj nie wiem, czy by w tą stronę nie poszli, no ale rzeczywiście tutaj raczej te kanały, o których wspomnieliśmy wcześniej, przodują, jak chodzi o możliwość posłuchania tego, co już jest poza anteną.
1: Tak, początki są dobre i naprawdę pozytywnie zostałem zaskoczony.
5: Ja też.
1: Jeżeli chodzi o Polskie Radio i o ich aplikację mobilną, może to jeszcze nie jest to i ta wygoda, jak w przypadku Tok FM, ale jest naprawdę dobrze. Ja myślę, Darku, że możemy już powoli przejść do opisu naszej dzisiejszej bohaterki programu, czyli aplikacji Polskiego Radia. Będziemy demonstrować ją na dwóch systemach, na iOS-ie oraz na Androidzie, ale zaczynamy od Androida. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to oczywiście można będzie do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Już za momencik będzie telefon też do waszej dyspozycji, bo jeszcze aktywny nie jest, ale już właśnie w tym momencie go uruchamiam, a Skype, no jak już widzicie, z pewnością jest dostępny. Proponuję najpierw, żeby może naszym słuchaczom pokazać, co my właściwie mamy na ekranie głównym w tej aplikacji.
5: Okej, więc jak sobie uruchomimy aplikację, po zainstalowaniu zrobi się skrót Polskie Radio. Tak się ten skrót będzie nazywał. Dobrym punktem odniesienia, takim orientacyjnym dla nas, może być przycisk, który znajduje się w lewym górnym rogu ekranu, a ten przycisk, jak sobie znajdziemy, nazywa się...
3: Przycisk otwórz menu.
5: Dokładnie tak. Ja go teraz nacisnę, żeby być rzeczywiście na takim ich głównym ekranie, głównym menu, w którym mamy...
3: Radiostację. Przycisk więcej opcji. 1, 2, 3, 4. Polskie Radio 24, Radio Poland. Radio Poland DAB+, Radio Rytm, Radio Dzieciom, Brana Dance.
5: I tu już mamy, to są takie główne kanały, tak naprawdę, bo później to...
3: Folkow, mijają lata, zostają najpiękniejsze polskie piosenki.
1: Tak, to są te kanały na 80-lecie, takie... te 80 kanałów Dokładnie. Na 80-lecie Polskiego Radia.
3: Przycisk otwórz menu.
5: Ja jeszcze raz nacisnę ten otwórz menu, bo tak naprawdę...
3: Radiostacje, przycisk więcej, wiadomo, serwisy.
5: O właśnie, bo tak naprawdę to mi aplikacja, nie wiem czemu, nie zaskoczyła na główny taki ekran. Natomiast na głównym ekranie mamy...
3: Radiostacje.
5: Wiadomości.
3: Serwisy.
5: Polecane.
3: Lista przebojów trójki. Ustawienia. Programy.
5: Muzyka.
3: Słowo.
5: Kategorie.
1: To jest chyba właśnie menu, Darku, tej aplikacji, bo ekran główny to było to, co pokazywałeś przed momentem, czyli takie skróty do najpopularniejszych i tych stacji radiowych, które moglibyśmy chcieć uruchomić. Tak myślę.
5: No nie wiem.
1: Bo to u mnie wygląda tak samo i to bardziej jest to.
5: W takim razie może rzeczywiście tak jest. Natomiast to są takie menu, to są funkcje, które pozwalają na skorzystanie właśnie z całej reszty, którą omówimy.
1: Mamy telefon, mamy pierwszego słuchacza na linii, ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy? Halo? No niestety chyba ktoś się rozmyślił, jeżeli chodzi o telefon, a szkoda, zachęcamy.
5: Proponujemy zadzwonić jeszcze raz.
1: Tak, 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, to Skype.
5: Dokładnie.
1: Czy coś jeszcze w tym momencie pokażesz, czy ja mam pokazać to na...
5: Może teraz właśnie ty pokaż, jak to jest na iPhone'ie, jak odpalisz tą aplikację.
1: Proszę.

0: Proszę bardzo, już pokazuję, jeszcze tylko sobie ją uruchomię, żeby tu było, ok. O, mamy Polskie Radio. I teraz tak, po uruchomieniu aplikacji mamy, tak jak zauważyłeś, słusznie zresztą, ten przycisk menu w lewym górnym rogu.
1: Radiostacja, menu, przycisk.
0: O, ale ja go jeszcze nie wciskam, tylko pokażę ten ekran główny, bo tu mamy właśnie...
1: Jedynka, radiostacja, nagłówek.
0: Tak, radiostacja, nagłówek.
1: Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, Polskie Radio 20, Radio Poland, przycisk. Radio Poland, dodać plus. Przycisk.
0: Tak, tu jest Radio Poland, ja to pokażę.
1: Wielka litera.
0: Może... Język.
1: Ruski, domyślny jest, ruski. Radio Pol, Radio Polsze, nuka.
0: O, to jest po rosyjsku. I tu nie jest zadeklarowany język, a ten nieopisany przycisk jest po prostu cyrylicą wypisany... Radio Polska, jakby Radio Poland, czy Polskie Radio, bo mamy...
1: Radio Poland, dodać plus, przycisk.
0: To po rosyjsku, tu właśnie było jeszcze po angielsku. Radio Rytm.
1: Radio Dzieciom, przycisk.
0: Radio Dzieciom.
1: Bruno Adams, przycisk, Folkow.
0: I tu są...
1: Najpiękniejsze polskie piosenki, z archiwum Radio Wolna Europa, bajki samograjki, zabawy z językiem, piosenki niezależnych, ballady. Historia Związku Radzieckiego, Gwiazdo w Złym Klimacie, Wieczór Odkrywców, Minimax, Alt Plus Pod Plus Synth, Rozrywka na Wygnanie, RNB, Wojciech Mani Marek, Skonacji Kina, Classic Rock, Grunge, Rosja Niepokowna, Historia Najnowsza, Muzyka Świata, Cztery Strony Świata, Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Classic Rocka, Nostalgia, Szanty, Niezły Jazz, Pink Floyd, Giganci Literatury, z archiwum Jana Webera, Wszystkie Cowery Świata, Konkurs Chodnowski, Wysuwany Player, Wysuń, przycisk.
0: Tak, i tu jeszcze mamy coś takiego jak Wysuwany Player, Wysuń, to jest odtwarzacz, w którym możemy kilka rzeczy dokonać, to niewiele można tam zrobić, ale jest taki playerek właśnie, który możemy wysunąć, możemy go schować. A teraz pokażę menu, jeżeli chodzi o te aplikacje, bo ono dla użytkowników Androida nie będzie jakimś większym problemem, bo jakby w systemie Android eksploracja jest rzeczą, po którą sięgamy dość często. W przypadku iOS-a niestety jest taki problem.
1: O,
0: już mi się ekran zablokował. Jest taki problem, że to menu jakby nie przechodzi nam tam fokus. Bo klikam w menu.
1: Menu.
0: O, jakby przesuwam palcem w prawo i dalej mam muzykę świata i tak dalej. Ale jak dotknę jakby tego lewego górnego rogu ekranu, teraz... O.
1: Radiostacja. Nostalgia. Przycisk. Classic Rocka. Przycisk. Radiostacja. Szukaj. Przycisk. Wiadomości. Szukaj. Radiostacja. Wszystkie cowery świata. Zerwinia.
0: To mamy...
1: Konkurs Chodnowski. Radiostacja.
0: Właśnie, to tak
1: przycisk.
0: Trochę dziwnie wygląda, bo
1: szukaj.
0: Mamy...
1: Przycisk.
0: Szukaj.
1: Wiadomości.
0: Wiadomości. O, i tu już jest to menu. Jego po prostu... To menu trzeba namierzyć, jakby, dotykając palcem w odpowiednim miejscu ekranu.
1: Serwisy. Przycisk.
2: No to na
1: wiadomości.
2: Androidzie...
1: Przycisk.
2: Aha. Na Androidzie można sobie rzeczywiście... Znaczy ja akurat nie przesuwam się eksploracją, tylko z lewej na prawą tym gestem takim, bo tak jest mi akurat wygodniej, ale można i tak, nie ma problemu żadnego z poruszaniem się po tym menu.
0: Rozumiem. No to jeszcze od razu pokażę.
1: Polecane.
0: To jest wszystko podobnie, tu polecane.
1: Mhm. Lista, słuchaj. Lista przebojów trójki, przycisk, słuchaj, nagłówek, programy, przycisk, muzyka, przycisk, słowo, przycisk, kategoria, przycisk, ulubione, nagłówek, treści, przycisk,
0: tak.
1: Kanały, przycisk, konto, nagłówek, zalogowany do portalu jako midi, przycisk, zaloguj do listy przebojów trójki, aplikacja, nagłówek, lista przebojów trójki, przycisk, polecane, przycisk, wysuwany player, wysuń, przycisk.
0: Tak. I to jest to. I teraz, żeby sobie...
1: Pasków sygnału Wi-Fi, 3.
0: Przejdziemy sobie gdzieś tutaj.
1: Menu, przycisk, menu.
0: Właśnie.
1: Rosja Niepokowna. Historia
0: mamy te
1: Polska, kategoria, przycisk.
0: Kanały, ja może otworzę, schowam teraz to menu.
1: Menu, przycisk,
0: o.
1: Menu. Classic Rock, Grunge, Rosja Niepokowna.
0: I teraz przycisk. Już jakby nam się to schowało. Teraz myślę, że możemy powoli już przejść do omawiania jakichś konkretnych elementów tego, tej aplikacji, czyli... Proponuję, żebyśmy na dobry początek pokazali, Darku, możliwość posłuchania sobie jakiegoś radia, no bo tak naprawdę to jest pierwsza rzecz, jaką nasi słuchacze będą chcieli zrobić.
2: Chcielibyśmy
0: tak?
2: zrobić, tak. Więc, żeby posłuchać sobie jakiejś stacji, możemy na przykład...
1: Radiostację.
2: Właśnie, wejść w radiostację. Oczywiście tapiemy...
1: Ustawienia. Programy. Ustawienia. Lista przebojów. Tutaj... Polecane. Serwisy. Wróci. Radiostacja. Polskie Radio.
2: Proszę bardzo. I teraz mamy.
1: Przycisk otwórz menu. Radiostacja. Przycisk więcej opcji. Jedynka.
2: Jedynka. Na przykład chcemy posłuchać, załóżmy, jedynki. bo mamy tutaj te wszystkie stacje, które wcześniej wymieniłem, czyli jedynka,
1: dwójka,
2: trójka, czwórka.
1: Polskie Radio 24, Radio Poland, Radio Poland DAB+, Radio Rytm, Radio Dzieciom, Brana Dance, Folkow.
2: Cała reszta już później. Natomiast załóżmy, że chcemy posłuchać sobie
1: Radio Poland,
2: jedynki.
1: Polskie, dwójka, jedynka.
2: Tapiemy.
1: Szczegóły stacji.
2: I w zasadzie zaraz jak pójdziemy sobie gestem z lewej na przykład na prawą, tak? W prawo
1: naciśnij, aby rozpocząć albo zakończyć odtwarzanie stacji.
2: Mamy taki przycisk. W momencie, kiedy tapniemy
1: jedynka,
2: usłyszymy za chwilę program pierwszy Polskiego Radia.
0: Miejmy nadzieję.
2: W tym momencie po prostu dwa razy tapnąłem, także na pewno się to uruchomiło, no a...
3: Powinien spadać.
4: Widać więc, że tego powinien typu zjawisko spadać. Się utrwala i być może zmiany, które zostaną wprowadzone
2: momencie,
4: od lutego przyszłego roku, nieco
2: jeżeli
4: je
2: będziemy
1: jedynka
2: chodzić po tej
1: aktualności radiowej jedynki na antenie 19.00.19.25.
2: Wycisza
5: domowych
2: radio.
5: I około 2000 indywidów.
1: Wtorek, 24 listopada 2015. Pełna ramówka. 12 w nocy. Aktualności radiowej jedynki.
2: Możemy sobie ramówkę na przykład.
0: Tak, to ja może proponuję, żeś wyciszył, bo teraz się
2: właśnie teraz wyciszymy.
1: Aktualności radiowej jedynki. Naciśnij, aby rozpocząć.
2: Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.
0: Lub zakończyć tam zresztą
2: lub
0: też jest.
2: Lub zakończyć, tak. I wtedy zakończamy odtwarzanie, tak, tak. Może ty, Michał, pokażesz teraz, jak to na iPhone'ie można sobie czegoś posłuchać.
0: Proszę bardzo, już pokazuję, jak to zrobić. Już pokazuję. Gdzie jest tylko ta aplikacia? O, tu jest. Znowu ekran
1: odblokuj,
0: się zablokował. Odblokujemy ekran.
1: RNB. Rozrywka na wygnaniu.
0: No i ja sobie przesunę.
1: Jedynka. Przycisk.
0: Mam ekran główny. Ja zrobię to idąc linią najmniejszego oporu.
1: Radiostacja. Jedynka. Przycisk.
0: Jestem na ekranie głównym. Chcę posłuchać też tak jak te jedynki. Więc... Mam
1: menu, przycisk.
0: Ten przycisk menu, idę sobie w prawo, nie naciskając go w ogóle.
1: Radiostacja.
0: Radiostację.
1: Jedynka.
0: Jedynka.
1: Jedynka. Wstecz. Przycisk.
0: Jest jedynka.
1: Dodaj do ulubionych.
0: I teraz.
1: Podziel się programem. Przycisk.
0: Mam tu kilka jeszcze rzeczy.
1: Jedynka.
0: Nie wiem, czy ty, Darku, też to masz, ale ja to mam jeszcze.
1: Podziel się programem.
0: Podziel się programem, czyli mogę udostępnić ramówkę, mogę wysłać ją komuś mailem, mogę udostępnić ją. Zresztą zobaczmy.
1: Podziel się, uwaga, odbiorca airdrop. Airdrop, aby udostępnić wiadomość. Przycisk, mail, przycisk, Twitter, przycisk. Notatki, Facebook, WhatsApp, przycisk, zachowaj PDF iBooks, przycisk.
0: Tak, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te standardowe funkcje iOS-a.
1: Dodaj do ulubionych. Przycisk.
0: Tak.
1: Naciśnij, aby rozpocząć albo zakończyć odtwarzanie stacji. Dodaj do ulubionych. Podziel się programem.
0: Mam
1: dodaj
0: jeszcze do opcję dodawania do ulubionych, która... Ja ją uaktywnię.
1: Uwaga. Dodano do ulubionych.
0: Tak, dodano okay. do ulubionych.
1: Przycisk.
0: Okay.
1: Przycisk. OK.
0: I w tym jedynka. Momencie, jak
1: wstecz.
0: Mam to dodane do ulubionych,
1: jedynka.
0: To
1: wstecz.
0: Przycisk dodaj do ulubionych,
1: usuń z ulubionych.
0: Zamienia mi się w usuń z ulubionych. Więc...
2: Ja tutaj nie widzę tych opcji właśnie. Też szukałem, ale nie mogę znaleźć opcji związanych z dodawaniem do ulubionych.
0: Może po prostu... No są niezaetykietowane w przypadku TalkBacka. Być może tak jest.
2: Może tak jest, bo po prostu od razu się pokazuje ramówka, tak, to co na antenie, no to co tutaj prezentowałem.
0: Tak, ale to jest tak samo. Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie stacji.
1: Dwójka.
0: Naciskam.
6: Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone są to ogromne rynki, gdzie jest bardzo dużo
0: no
6: kapitału,
0: i nam odtwarza.
6: Który może zasilać nowe firmy. Wciąż
0: ja mogę zrobić teraz nawet
6: do Stanów Zjednoczonych.
0: To jest
6: i tam
0: coś.
6: Jest cała kultura
0: może dajmy jeszcze
6: tworzenia
0: temu
6: nowych firm oczywiście
0: pograć.
6: W Dolinie Krzemowej czy obecnie w Los Angeles.
7: Według ekspertów studenci nie mają jeszcze...
0: Dobrze, i może wystarczy. I to jest błąd aplikacji na iOS. Moim zdaniem tak naprawdę przekreślający niestety wygodę słuchania stacji muzycznych. Bo o ile w przypadku audycji słownych to jeszcze jakoś nie razi, że nam te wysokie tony co chwilę spadają, o tyle w przypadku audycji muzycznych, jak na przykład włączymy sobie dwójkę albo trójkę, albo jakiś nawet któryś z tych kanałów internetowych, niestety... Mamy cały czas właśnie taką sytuację. Ta góra się pojawia i znika. pojawia i znika. I tak jest cały czas. W Androidzie, z tego co wiem, takich przypadłości nie ma. Działa to lepiej. Po prostu to jest kwestia... jak.
2: Ale w momencie, kiedy tak działa na iOS-ie?
0: No cały czas.
2: Że cały czas są problemy
0: cały czas
2: z górą,
0: są problemy
2: tak?
0: z górą, tak. Ta góra się pojawia i znika, tak jak słyszałeś.
2: No to ja tutaj nie zauważyłem na Androidzie takich problemów. Słuchałem i muzyki, i słowa. To u mnie na telefonie absolutnie takie rzeczy się nie zdarzały i słuchałem dość długo, także nie było problemów.
0: Niestety, no jest to problem. Jest to problem typowy dla aplikacji w iOS-ie. Mam nadzieję, że zostanie kiedyś poprawiony, no chyba, że rzeczywiście jeszcze nikt tego nie zgłaszał, co nie chce mi się jakoś nawet wierzyć, bo no mi to całą przyjemność słuchania audycji muzycznych odbiera, tak szczerze powiem. Bo myślę, że nie jestem odosobniony, bo co to za przyjemność, jak słuchamy sobie jakiejś muzyki, a tu nagle się pojawiają te wysokie tony, aby na chwilę później zniknąć i znowu się pojawić. Mało to przyjemne. Ja proponuję, Darku, żebyśmy jeszcze zatrzymali się przy okazji tej aplikacji, przy okazji, skoro już jesteśmy w programie Pierwszym Polskiego Radia, żebyś pokazał ramówkę, jak to wygląda, bo w jedynce będzie można sobie też od razu odsłuchać te materiały.
2: Tak, tak.
0: I będziemy mogli to pokazać.
2: Jest taka możliwość rzeczywiście.
1: Polskie Radio.
2: Ja jeszcze raz wejdę do tej jedynki wobec tego.
1: Przycisk otwór. Minim. R. Model. Najpierw koncert w trójce. Przycisk otwórz menu.
2: No, ja tak sobie radzę, że jak się zaplątam w tej aplikacji, to daję przycisk otwórz menu i wtedy to jest mój taki punkt wyjścia.
1: Muzyka. Przycisk radiostacji. Wiadomości.
2: Radiostacje.
1: Radiostacje.
2: No więc wejdziemy w tą Polskie jedynkę. Radio. Nie będziemy razem słuchać.
1: Przycisk radiostacji. Przycisk więcej opcji. Jedynka.
2: Klikniemy na jedynkę.
1: Szczegóły stacji.
2: Szczegóły stacji.
1: Naciśnij, aby rozpocząć albo zakończyć opt. Jedynka. Aktualności radiowej 1 na antenie 19:25 ramówka.
2: I teraz
1: wtorek 24 listopada 2015 pełna ramówka.
2: Na tak. przykład możemy kliknąć pełną ramówkę
0: i wtedy wyświetli nam się
2: dokładnie
0: ramówka, na cały 1. tydzień.
1: Listopad 24 WT.
2: Dzisiaj mamy właśnie 24. Możemy sobie kliknąć.
1: Wyświetlam elementy od przycisk przejdź wyżej. Ramówka 1. Listopad 22, nic, 23, 17.00, przycisk 53, bez etykiety.
2: No i właśnie, tu my te przyciski.
1: 17.08, przycisk 48, bez etykiety.
2: Ja szczerze powiedziawszy, to akurat nie zajmowałem się odsłuchiwaniem ramówki, więc tak na dobrą sprawę nie wiem, do czego służą te przyciski.
0: Ja podejrzewam, że one właśnie służą do tego, żeby odsłuchać.
2: Tak.
0: No to spróbuj.
2: Spróbujmy, na przykład...
1: 17.30, wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać?
2: O, no posłuchamy sobie pana Janusza.
1: 18.00, aktualności radiowej.
0: Pan Janusz nie jest do odsłuchania.
2: Pan Janusz nie jest do odsłuchania.
0: Ale aktualności.
2: Ale aktualności mogą być.
1: Przycisk 38.
2: Posłuchajmy, spróbujmy.
1: Aktualności radiowej jedynki. Aktualności radiowej jedynki.
2: No i rzeczywiście...
8: Minęło 18, pierwszy program Polskiego Radia.
0: Tylko dlaczego z resamplingiem?
2: Tak, okropnym, nie?
0: No.
8: Aktualności radiowe jedynki, Andrzej Klewiado.
0: I to chyba wszystkie aktualności, w ogóle wszystkie materiały tak mają.
9: Zastrzeleniu ich bombowca. Zamach bombowy w stolicy Tunezji. Eksplodował autobus.
0: To spróbuj zatrzymać.
2: Zatrzymamy.
1: Aktualności radiowej jedynki. 18.15, więcej
2: nie wiem jak tutaj...
1: 18.40, 19.00, 18.00, przycisk 38, aktualności radiowej 1.
2: Obawiam się, że ten przycisk to jest tylko, jakby to powiedzieć, play.
0: A nie masz jakiegoś tego wysuwanego playera też tam na dole?
2: Jest coś takiego, to się tam nazywa otwórz panel odtwarzacza.
0: No właśnie, i to chyba za pomocą tego to będzie jedyny sposób.
1: 19.00, 18.15, więcej
2: siłku. O, gdzie to jest teraz?
1: 17.00, przycisk 28, BZ, 16.10, przycisk 15, przycisk 15.14, przycisk 15, przycisk 33.
0: I teraz przydałby się w Androidzie gest do zatrzymywania materiałów multimedialnych, takich jak w iOSie.
1: 12.18, przycisk 12.11,
2: przycisk 15. Naprawdę 19.00, ciężka rzecz.
1: 26, CZW.
2: Wojskowego formalnego. Bo niestety klawiszem back w telefonie to się tego nie zatrzyma. On wtedy spyta, czy ja chcę wyjść z aplikacji.
1: 11.3, przycisk 43, BZ. 11.00, 11.10, 12.10, 13.13.
2: No więc naprawdę ciężka rzecz w tym momencie.
1: Przycisk przejdź wyżej.
2: Spróbujemy ewentualnie przejść wyżej.
0: Nie, w ten sposób nie zrobisz tego. Może zamknij po prostu tę aplikację i tyle.
1: Radiowe jedynki. Polskie Radio. Ale czy chcesz wyjść? Netflix. Zbrojny. Czy chcesz wyjść z aplikacji?
10: Będzie głosić.
1: Przycisk nie. Czy chcesz wyjść z aplikacji? Przycisk tak.
2: No niestety chcę w tym momencie wyjść, ale już ją otworzę jeszcze raz.
0: Okej, okay, to ja może pokażę. To ja może teraz pokażę, jak to na iOSie
2: tak,
0: wygląda.
2: Jak to na iOSie wygląda.
0: Wygląda lepiej akurat w tym przypadku. Bo to nie jest tak, że ta aplikacja zawsze lepiej na iOSie działa, co zresztą mieliśmy okazję już usłyszeć, ale tu będzie wygodniej, a już pokazuję jak.
1: Polskie Radio.
0: Proszę bardzo.
1: Jedynka. Podziel się programem. Przycisk.
0: Mamy jedynkę.
1: Usuń z ulubionych. Przycisk. Naciśnij, aby rozpocząć albo ramówka.
0: I teraz.
1: 24 ukośnik 11. Pełna ramówka. Przycisk.
0: Mamy pełną ramówkę, czyli przycisk, który kliknął Darek. Mogę w niego kliknąć i zresztą zrobię to.
1: Pełna ramówka, północ, aktualność.
0: Ale najpierw pokażę, jak to wygląda bez tej pełnej ramówki.
1: List Splatter, północ 12, muzyka nocy. List Splatter, przycisk.
0: Tak, to jest przycisk służący do odtwarzania.
1: Pierwsza 08, przecinek muzyka nocy. List Splatter, druga, aktualność radiowej jedynki. List Splatter, druga 08, przecinek muzyka nocy. List Splatter, trzecia, aktualność radiowej jedynki. List Splatter,
0: przycisk. I tak dalej, i tak dalej. Teraz załóżmy, że...
1: Wstecz, przycisk.
0: Chcę sobie
1: pełna ramówka, północ, pełna ramówka,
0: wybrać
1: przycisk.
0: Pełną ramówkę.
1: Ramówka, jedynka, wstecz, północ 12, list splatter, północ, północ, 30, 29, nic, przycisk.
0: O, i teraz mamy...
1: 28 SOP, 27 PT, 26 SOP, 25 SR, przycisk.
0: Ramówkę na cały tydzień. Nawet i przyszłe dni tego tygodnia są pokazane. Tak akurat to trochę nie fajnie, bo fajniej by było, gdyby były ramówka do tej do obecnego dnia i można było sobie łatwo z archiwum wyciągnąć audycję z przedostatniego tygodnia, no ale okej.
1: Okay.
0: Powiedzmy, interesuje mnie ramówka z niedzieli.
1: 22 niec, nagłówek.
0: Tak.
1: 23 pon, północ 08, przecinek muzyka nocy. List splatter, pierwsza, aktualność radiowa jedynki.
0: No i powiedzmy,
1: północ 08, przecinek muzyka nocy.
0: Mamy jakąś tam muzykę nocą. Tak. I teraz załóżmy, że interesuje mnie, wtedy to ten pan od operetek chyba się pojawia.
1: List splatter, przycisk.
0: Albo to, bo to nie, to w poniedziałek by był, bo to z soboty na niedzielę to coś innego będzie.
1: Północ 08,
0: więc dobrze.
1: List splatter, przycisk.
0: List speaker, to jest przycisk do odtwarzania. List. Stukam dwukrotnie w ten przycisk. Czekamy. Mógłby. O.
11: Muzyka nocą.
0: Ładny resampling.
2: O, pięknie teraz słychać, tak.
0: Tak. No, i pani Janet z filmu Nakarmić kruki. Natomiast, no niestety, problem jest taki, to jest w ogóle, ten dźwięk będzie w stereo u was, drodzy państwo, jak będziecie słuchać tego na słuchawkach. Natomiast u mnie jest w mono, bo mam, bo nie mam już kanałów stereofonicznych w mikserze, więc telefon mam podpięty do monofonicznego. Odblokowujemy, bo się... I teraz. Załóżmy, że nie chcę już tego słuchać. Dwa palce, dwa razy. O. Ale jest jeszcze jeden sposób.
1: Trzecia, aktualność, wysuwany player, wysuń.
0: W prawym dolnym rogu, tak mniej więcej, nie w centralnie w prawym dolnym, ale tak troszkę powyżej, mamy.
1: Druga 06, trzecia, aktualność radiowej jedynki, wysuwany player, wysuń.
0: Wysuwany player, wysuń.
1: Wysuwany player,
0: stukam
1: schowaj
0: w ten przycisk, zmienia mi się na schowaj.
1: Zatrzymaj odtwarzanie, przycisk.
0: Mam przycisk zatrzymaj odtwarzanie.
1: Muzyka nocy.
0: Audycję, tytuł audycji.
1: Skoku. Zapraszaj, Iza Żukowska.
0: Tak, pani Iza prowadzi.
1: Pasek postępu, 2%.
0: I mogę tu...
1: 12%, 22%, 32%, 43%.
12: Jak to zwykle robią artyści, którzy występują...
0: Przesuwać sobie po prostu tę audycję w przód, po swoim ale i...
1: 33%, 23%, 13%.
0: I w tył. I teraz blokujemy ekran.
1: Ekran zablokowany.
0: I już sobie... posłuchaliśmy jakiejś audycji. Jeżeli chodzi o w ogóle archiwa tej audycji, to jest dla mnie bardzo dziwny klucz, jeżeli chodzi o dobór, co jest archiwizowane, a co nie jest. Niektóre audycje muzyczne są archiwizowane, niektóre mają wycinane piosenki, słuchowisk nie ma, nad czym
2: tak,
0: ubolewam.
2: Tak, no ja też, tak.
0: To bardzo, jest bardzo jakoś dziwnie, bardzo, bardzo w dziwnym kluczu jest to wszystko archiwizowane i szczerze mówiąc nie rozumiem go. Cóż, Darku, dalej możemy pokazać?
2: Możemy na przykład pokazać, oprócz radiostacji, które żeśmy widzieli, ja tylko powiem tak jeszcze dla słuchaczy, że tutaj jeszcze raz jakby podsumujemy to menu, możecie posłuchać sobie m.in. jedynki, dwójki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24, Radio Poland, Radio Poland DAB+, Rytm i Radia Dzieciom i również reszty, całej reszty podkanałów muzycznych, słownych, wielu, wielu, wielu, także tutaj polecam. Kolejną całkiem fajną rzecz, którą proponuje ta aplikacja, to menu wiadomości. Za chwilę je pokażemy. Ja tylko powiem, że menu wiadomości to można posłuchać przy niektórych właśnie newsach. Jest przycisk do posłuchania i możemy takiej wiadomości posłuchać. Możemy sobie przeczytać albo posłuchać. Mniej więcej tak jak to podczas tej ramówki działa. Ja może pokażę teraz to menu wiadomości.
0: Dobrze? Ja jeszcze tylko, ja jeszcze tylko dwie kwestie. Co do tych wiadomości, to tam możemy posłuchać dźwięków towarzyszących tym wiadomościom.
2: Tak,
0: warstwa tekstowa.
2: Tak.
0: Warstwa tekstowa jest inna od tego, co tam się pojawia. To jest trochę mylące, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze jedno pytanie jest od naszego słuchacza, od Rafała. Rafał chciałby wiedzieć, ile waży ta aplikacja po zainstalowaniu w systemie Android. Wiesz, Darku, może?
2: Nie pamiętam, ile to waży, no ale to są
0: ale dane, to nie jest sobie... jakieś dużo, jakoś nie, mocno, nie. Mocno ta aplikacja nie zajmuje. Także spokojnie, no, Rafale.
2: Sobie zobaczymy w Google Playu, tak? Można sobie zobaczyć i tam jest napisane, ile aplikacja waży, ale to jest mała aplikacja, w ogóle nie, myślę, że nie będzie potrzebować jakichś dużych parametrów, jakiegoś, nie wiem, super telefonu. No bo tutaj w tej aplikacji też nie ma, nie wiadomo czego tak naprawdę. Tak,
0: tak, bo te audycje nie są zapisywane na dysku naszego telefonu, w pamięci, tylko one są streamowane.
2: Online.
0: Tak, one są online, nawet nie ma możliwości zapisania tych audycji, więc tu nic nam nie będzie pożerać pamięci, spokojnie. Mhm.
2: Okej, okay, ja może pokażę to menu wiadomości, jak ono wygląda.
1: Wiadomości.
2: Tak, jesteśmy i teraz... sobie
1: Polskie Radio.
2: Klikamy do wiadomości. I teraz na przykład...
1: NATO deklaruje solidarność z Turcją i wsparcie dla jej integralności terytorialnej. Wyświetlam elementy od 1. NATO eksplozja w autobusie. NATO deklaruje solidarność z Turcją i wsparcie dla jej integralności terytorialnej. Sekretarz Generalny NATO powiedział, że sojusznicy solidaryzują
2: tak,
1: się z
2: mamy
1: Turcją
2: tutaj
1: i wspierają integralność.
2: Wiadomość.
1: Turcja zestrzeliła rosyjski bombowiec. NATO deklaruje solidarność z Turcją. Eksplozja w autobusie przewożącym członków wojsk. Turcja zestrzeliła rosyjski bombowiec. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow odwołał wizytę w Turcji.
2: Ja po prostu przesuwam się po różnych wiadomościach.
1: NATO deklaruje solidarność z Turcją i wsparcie dla jej Rada Bezpieczeństwa. Przycisk więcej opcji.
2: No to na przykład...
1: Eksplozja w autobusie przewożącym. NATO deklaruje solidarność.
2: No, chcę wybrać tą eksplozję w autobusie.
1: NATO deklaruje solidarność.
2: Mam nadzieję, że w autobusie mi się uda. I kliknąłem w eksplozja w autobusie. I teraz co my tu mamy?
1: Eksplozja w autobusie przewożącym członków wojskowej ochrony prezydenta Tunezji. Do zdarzenia doszło w stolicy kraju, Tunisie. Wiadomo, że są ofiary śmiertelne, ale
2: możemy
1: sobie
2: tak
1: podawanych
2: czytać?
1: Informacje o 6. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Rzecznik Satnius from Tonit Explod. Defense fotografii.
2: Szukam jakiegoś Tunezji przycisku, który by nam
1: w czerwcu zeszłego
2: pozwolił
1: czytaj także.
2: Posłuchać.
0: Dżihadyści znów chyba nie
2: okazuje się, że akurat tej wiadomości posłuchać nie możemy. Ja powiedziałem, że przy niektórych wiadomościach jest.
1: Dżihadyści planowali ataki bombowe w kluczowych punktach miasta. Polskie Radio.
2: Opcja.
1: Ale czy chcesz wyjść z aplikacji?
2: I właśnie to jest wada tej aplikacji. Ponieważ nie wiem, czy tylko u mnie na telefonie, czy nie, ale to Państwo sobie zaobserwujcie, że jakby nie z każdego miejsca zrobimy powrót. Jakby przycisk nie zawsze nam zadziała tak, jak chcemy, czyli nie będzie to na zasadzie właśnie takiego przejdź wyżej, tylko aplikacja pyta, czy chcesz wyjść z aplikacji. To jest moim zdaniem jakaś, nie wiem, jakaś wada tej aplikacji. To należałoby moim zdaniem zgłosić, żeby nie było takich sytuacji, że po prostu ja jestem w jakiejś wiadomości, naciskam przycisk back i na przykład akurat w tym momencie aplikacja się mnie spytała, czy ja chcę z niej wyjść, a jak będziemy w innym menu, to może być, że aplikacja nie zapyta i rzeczywiście zrobi nam powrót. No więc ja dam, że nie, tak?
1: Przycisk tak. Czy chcesz wyjść z aplikacji? Przycisk tak.
2: Poszukamy.
1: Czy chcesz wyjść za przycisk nie?
2: Przycisku nie.
1: Polskie Radio.
2: Mam nadzieję, że.
1: Przycisk otwórz menu. Wiadomości. NATO deklaruje.
2: Teraz wylądowaliśmy w wiadomościach.
0: Na liście wiadomości.
2: Szef rosyjskiego MSZ eksplozja. Spróbujemy inną wiadomość.
1: Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Rada Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Jednak tutaj naprawdę można było posłuchać sobie tych wiadomości.
1: Rada Bezpieczeństwa. Diagnoza społeczna 2. Beata Szydło. Szybkie tempo prac w sprawie.
0: No,
2: przykład,
0: no może załóżmy, pani Beata wiesz, coś tak. Do nas
1: Beata
0: powie.
1: Szydło, jak powiedziała szefowa, że we wtorek odbyło się pierwsze.
2: A i premier przekazał, dziwnym trafem nie mamy tutaj
1: według
2: czegoś, co można by posłuchać,
1: Polską,
2: ale
1: Freska. Zespółek prawa
2: są...
1: w narodowym.
2: takie wiadomości, gdzie rzeczywiście są przyciski, gdzie możemy posłuchać.
0: A może właśnie ta wiadomość z panem Piotrem Glińskim, bo on tam się dość intensywnie wypowiadał, spróbuj w to wejść. Tutaj masz
2: spróbuję
0: czytaj
2: poszukać
0: także.
2: Przycisku przejdź wyżej.
0: Ale tu masz czytaj także.
2: Przejdź wyżej. A tak,
0: to chyba się da.
2: Dobra, moment.
1: Czytaj także.
0: Nie, jeszcze. Tu.
2: Tutaj mamy. Zobaczymy rzeczywiście.
1: Piotr Gliński, Telewizję Polską, media publiczne. Chcemy przekształcić w rzeczywiście publiczne.
2: Szukam jakiegoś przycisku.
1: Projekt przepisów jest na... Jak dodał?
2: Nie ma w tym Gliński. Momencie, żeby sobie czegoś na pytanie, na czym odsłuchać.
1: Podobnie.
2: O, no cóż, no to będzie wrócić z tego wobec
1: Telewizję
2: tego,
1: Polską,
2: nie
1: Polskie
2: widzę
1: Radio i Polską Agencję Prasy, przycisk przejdź wyżej. Żeby...
0: To ja może spróbuję teraz pokazać,
2: spróbuj
0: jak to
2: ty,
0: wygląda tak. Na iOSie. Może się uda, chociaż podejrzewam, że jeżeli u ciebie nie było, to i u mnie nie będzie żadnych przycisków, bo...
2: Ja poszukam w tym czasie poza anteną
0: właśnie,
2: czegoś,
0: jakiegoś newsa.
2: Co będzie można, dobra?
0: Jasne, mhm. Jasne, żeby nie marnować czasu. Odblokowujemy znowu ekran. I tu jeszcze pokażę jedną rzecz.
1: Wysuwany player,
0: bo schowamy najpierw ten wysuwany player, może.
1: Wysuwany.
0: O, gdzie on się tu?
1: Pasek postępu.
0: O.
1: 6, 20, zapraszaj Zarzukowska, w toku.
0: Schowamy ten.
1: Uruchom odtwarzanie. Wysuwany player, schowaj. Wysuwany player,
0: ten
1: wysuń.
0: Player.
1: Wstecz, przycisk.
0: U mnie bez problemu działa przycisk wstecz. On nie wyrzuca mnie z aplikacji. Natomiast nie działa ten gest, dobrze. Nie działa ten gest potarcia dwoma palcami, bo o, mogę sobie pocierać. Do skutku. Niestety nie zadziała, ale mam w górnym lewym rogu przycisk wstecz. Wybieram ten przycisk.
1: Naciśnij,
0: wybiorę sobie go.
1: Podziel się programem. Jedynka.
0: Jeszcze raz, żeby przejść sobie na ekran główny. Mam
1: przycisk.
0: Menu.
1: Menu. Programy. Przycisk. Muzyka. Słowo. Przycisk. Kategoria. Słowo. Muzyka. Programy.
0: Mamy te...
1: Słuchaj. Lista przebojów. Polecane. Serwisy. Wiadomości. Szukaj.
0: Wiadomości. Przycisk. Mamy wiadomości.
1: Menu. Eksplozja w autobusie przewożącym członków wojsk w toku. Turcja zestrzeliła rosyjski bombowiec w toku. Szef rosyjskiego MSZ siebie w toku. Rada Bezpieczeństwa Ukrainy.
0: Tak.
1: Premier szybowo zestrzeliła SU-24. Ważny spokój i rozwaga.
0: To są te same wiadomości.
1: Zamach w Paryżu w toku. Zamach w Paryżu. Przeprowadzono ponad 1,2 tysiąca rewizji. Zatrzymano 165 osób w toku. Diagnoza społeczna 2015. Polacy szczęśliwi, coraz bardziej konserwatywni. Polacy pozytywnie oceniają swoje życie.
0: Zobaczymy na przykład może diagnozę społeczną.
1: W toku. Diagnoza społeczna 2015. Polacy szczęśliwi.
0: Wchodzimy sobie w tę wiadomość, stukając dwukrotnie.
1: Wiadomości. Udziel się newsem. Dodaj do ulubionych. Słuchaj całego newsa. Przycisk.
0: Właśnie. No ja się okazuję, mam więcej szczęścia niż Darek.
2: Tak,
0: bo,
2: tak.
0: Ale tu jest przycisk, który może mylić. Bo proszę państwa, mamy przycisk słuchaj całego newsa, a ja teraz pokażę tego newsa.
1: Polacy pozytywnie oceniają swoje życie. Polacy pozytywnie oceniają swoje życie. Ponad 80% uznaje miniony rok za udany. I tak też ocenia swoje życie. Wynika z tegorocznej diagnozy społecznej. Pokazała ona, że postawy części obywateli stały się bardziej konserwatywne. Kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków, diagnoza społeczna, którego raport końcowy zaprezentowano we wtorek. Jest to 2000 roku, prowadzone co 2 lata przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Badanie przeprowadzono wiosną, wzięło w nim udział blisko 12 tysięcy gospodarstw domowych OK, 20 tysięcy indywidualnych respondentów. Badanie za każdym razem dotyczy tych samych gospodarstw, by zobrazować rzeczywistą zmianę w postawach tych samych osób. Diagnoza pokazała, że 84% Polaków uznaje, że miniony rok w ich życiu był udany, zaś odsetek pozytywnie oceniających całe swoje dotychczasowe życie sięgnął 81,2%. Odsetek osób, które miniony rok uznały za udany, 84% w 2015 roku jest najwyższy od początku prowadzenia badań. W 2000 roku zadowolonych z poprzedniego roku było 69,2%.
0: I tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczmy, co tu mamy. Pod przyciskiem
1: Słuchaj
0: całego newsa. To najprawdopodobniej będzie jednak troszkę coś innego.
10: Pod względem zaradności Polacy biją absolutne rekordy w Unii Europejskiej.
0: Widzicie państwo?
10: To znaczy tak
0: perfekcyjnie
10: ćwiczyli sobie reguły gry na przykład z państwem, że niezależnie od tego, co państwo robi, jakie decyzje podejmują władze, to oni wychodzą na swoje. A oczywiście
0: i
10: niezależnie
0: tu
10: od
0: też
10: tego...
0: też nam również, zadziała ten wysuwany player.
10: Miniony rok jako udany.
1: Kompleksowe badanie warunków jakości. Wysuwany player, wysuń.
0: Pokazujemy ten wysuwany player. O, skończyło się, ale mogę... Mogę sobie przesuwać te wiadomości.
1: 82%, 70, 60, 59, 50, 40, 0%. Zaradności
10: Polacy biją absolutne rekordy.
1: 18%.
0: I tak to
2: tymczasem
0: działa.
2: Ja znalazłem newsa, którego można posłuchać, czyli wydaje mi się, że po prostu na początku jakby no pewnie zarchiwizowali jakieś takie newsy w miarę nowe, tak? Które pewnie niedawno były w aktualnościach.
0: To pokaż, Darku, jak to wygląda.
2: Jak to wygląda, więc mam jakiś news w stylu...
1: TK 9 grudnia ma rozpoznać w pełnym składzie połączony wniosek naszej RPO. Na razie nie mam informacji o terminie, jaki TK wyznaczył na przesłanie stanowisk stron do tego wniosku, powiedział Budka. Posłowie PO i RPO Adam Bodnar zaskarżył w poniedziałek. Znowelizowana ustawa stanowi, że z kolei 3 grudnia... Patrz,
2: szukamy...
1: Czytaj także.
2: No, Miałem przycisk, słuchajcie,
1: słuchaj. Z kolei trzeciego znowelizowana ustawa 9 grudnia. 9 grudnia
2: mam nadzieję, zaraz znajdę.
1: Przycisk słuchaj.
2: O, proszę jest. Bardzo, mamy przycisk słuchaj. No więc
1: Trybunał Konstytucyjny. Tekaz bada konstytucyjność nowych przepisów.
13: Państwa Prawa i Sprawiedliwości wciąż wywołuje niemałe emocje do tego stopnia.
2: Jak chcemy to zatrzymać?
13: Minister Andrzej Dera w Polskim Radiu Sprawy.
1: 9 grudnia przycisk słuchaj wyłączono.
14: Pan prezydent.
1: Trybunał
2: Konstytucyjny. Musimy w jaki sposób najlepiej znaleźć ten odtwarzacz.
1: Przycisk więcej opcji. Andrzej dodaj do ulubionych.
13: Dudę przestrzega.
1: Udostępnij.
2: Ja idę w lewo, cofam się po prostu. Mamy tutaj takie właśnie udostępnij.
1: Przycisk przejdź wyżej. Przycisk otwórz panel odtwarzacza.
2: I to jest to, co u Michała jest
0: wysuwany player.
2: Tak, a tutaj na Androidzie nazywa się to...
1: Przycisk otwórz panel odtwarzacza.
2: Dokładnie tak. Ja klikam.
14: Obowiązek opiniowania takich aktów.
1: 12.30, przycisk otwórz panel odtwarzacza. Także.
2: Nie chcę mi właśnie w to klikać, niestety.
1: Z kolei znowelizowania 9 grudnia tryb trzeciego. Przycisk spór trybunał. Przycisk słuchaj wyłączony.
2: I słuchaj wyłączony. No, nie mogę tego niestety...
0: I w międzyczasie pani skończyła się produkować.
2: Pani na szczęście skończyła mówić. Ja dzisiaj jak bawiłem się tym, to też miałem taki problem z zatrzymaniem właśnie na odtwarzaczu. Także tutaj, no jak się okazuje, jakieś wady jednak ta aplikacja ma.
0: Ale ty za to możesz się cieszyć lepszym dźwiękiem, Darku, jeżeli no, chodzi o stację. Jest... radiowe.
2: Dźwięk jest jakiś w miarę przyzwoity.
0: Tak, mówię o tym, wiesz, mówię o tej falującej górze, nie masz
2: tak,
0: tego problemu.
2: Tak, nie ma, tutaj nie ma takich problemów. Oczywiście, to żadnej falującej góry nie ma.
0: Bardzo, bardzo, bardzo fajnie akurat pod tym względem. I okay, też mam wrażenie, no to... że jakoś te komunikaty w androidowej wersji są jakoś tak bardziej dopracowane. Ktoś tam chyba przysiadł intensywniej nad nimi.
2: No być może.
0: Są takie, mają mniej tych takich anglicyzmów. Typu jakieś, słuchaj, całego newsa, tak jak jest na iOSie. Bardziej polskie
2: no, tu
0: są.
2: Tu jest przycisk posłuchaj.
0: No tak. Właśnie, tak jakoś lepiej.
2: Trzeba go sobie zlokalizować, no i nam wtedy zadziała. Nie przy każdym newsie, jak się okazuje, ale znalazłem, odgrzewałem jakiś stary.
0: Ja w ogóle jeszcze jedną rzecz powiem, że zdecydowanie radzę dodawać sobie te rzeczy, które nas interesują do ulubionych, bo z wiadomości to one bardzo szybko znikają.
2: Tak, tak, z wiadomości i tu akurat pokazywałem, więc był przycisk dodaj do ulubionych przy wiadomościach. Mamy taki przycisk na Androidzie, więc jeżeli ktoś sobie ma ochotę później tego odsłuchać, na chwilę spojrzeliśmy, o to mnie gdzieś tam zainteresuje, no to można to sobie w jakiś tam sposób do ulubionych dodać. Ale myślę, że jak chodzi o menu wiadomości, to chyba tyle, nie?
0: Tak,
2: ale...
0: bo tu wiele
2: no,
0: więcej
2: nie ma, co więcej,
0: nie
2: tak?
0: ma czego pokazywać. Cóż dalej?
2: Natomiast następne menu po wiadomościach to serwisy. Ja bym powiedział, że serwisy to jest coś na zasadzie takich krótkich podcastów. No, krótkich, dłuższych, to w zasadzie to w zależności od audycji. To są fragmenty takich audycji jak na przykład Sygnały Dnia, Muzyczna Jedynka, powtórki audycji radiowych różnych stacji Polskiego Radia. To tak to wygląda. No, może pokażemy wobec tego, może ja zacznę. Wejdę
0: okay.
2: w menu
1: wiadomości,
2: które się.
1: Przycisk więcej opcji. Radiosta wiadomości. Serwisy.
2: Nazywa serwisy. Klikamy w serwisy.
1: Polskie Radio.
2: Wyświetlamy
1: element
2: 1/16.
1: Przycisk otwórz menu. Serwisy. Przycisk więcej opcji. Jedynka. Dwójka.
2: Tutaj mamy
1: trójka.
2: Najpierw kanały.
1: Trójka. Wiadomości. Gospodarka. Sport.
0: Ale to już
2: to
0: mamy tematy.
2: Tak, tak, to właśnie, to są kategorie już później. Wiadomości, gospodarka,
1: nauka, historia, kultura, muzyka, dzieci, reportaż, czwórka wideo, trójka wideo.
0: No się okazuje, że nie tylko możemy słuchać, ale też go pooglądać.
2: Tak, możemy
1: przycisk otwórz panel odtwarzacza.
2: Zobaczyć, no i tu jest oczywiście ten panel odtwarzacza, nie wiem, jakoś ja z niego nie umiem korzystać. Szczerze wam powiem i... jakby nie bawiłem się tym odtwarzaczem, ale to no każdy z Państwa będzie mógł sobie potestować aplikację, więc będzie można to zobaczyć. No i wybierzmy coś. No na przykład może wybierzemy
1: wideo.
2: Muzykę.
1: Report,
2: na przykład.
1: Dzieci, muzyka. Kultura. Muzyka.
2: Muzyka.
1: Polskie Radio.
2: Dziś też muzyki słuchałem
1: przycisk
2: na
1: wyżej.
2: Tym serwisie.
1: Muzyka. Piotr Lubik, udało mi się nie zniknąć. W karierze każdego muzyka i kompozytora jest moment domu. Potem jednak ten ktoś albo znika, albo utrzymuje się na stabilnym poziomie.
2: No i coś nowego dodali, bo dzisiaj tego jeszcze nie widziałem, o Piotrze Rubiku.
1: Od Polski dla Ukrainy. Dominikanie pomagają, tłumy ludzi, wspaniali artyści i atmosfera, która jest podniosła i niepowtarzalna zarazem. Telewizja zmieniła decyzję.
2: Czyli jakiś taki...
1: Najlepszy sposób na... Najlepszy Magda Steczkowska, czat, festiwal nie
0: ma... po prostu wszystkie rzeczy związane z muzyką.
2: Z muzyką.
1: Uczta muzyczna dla panów. Ola Gintrowska, Robert... Od serca do serca. Lidia Kopania, mały Kasia Maśc, rozkołysać stadiony.
2: Czegoś...
1: Szakin Dudni powraca w doskonałej formie, minęło 30 lat.
2: No to zobaczymy, że zrobił... czy możemy...

0: Dodać do ulubionych właśnie.
1: Różne tematy razem.
2: Udostępnij dla news. Nieźle. Przycisk przejdź wyżej.
1: Muzykę.
2: Przycisk otwórz panel odtwarzacza.
0: I to jest to, czego ja nie umiem zrobić. Czyli otwórz panel odtwarzacza.
2: Wojciech Kilar inspirował się przykropka, potem Marlen. Bardzo go lubił, słuchał. Starał się nie dzielić muzyki na rozrywkową, klasyczną.
0: Ja popkam w otwórz panel odtwarzacza i niestety aplikacja nic nie robi tak naprawdę. Więc nie wiem, czy to jest po prostu kwestia mojego telefonu, czy to jakoś.
3: Być może,
0: jest.
3: A może musiałbyś do niego dojść jakoś za pomocą eksploracji i wtedy
0: eksploracji,
3: stuknąć.
0: Może,
3: tak,
0: może
3: wtedy. Bo z moich obserwacji nikłych, jeżeli chodzi o Androida, mam tu obok siebie telefon z Androidem, ale jakoś niezbyt intensywnie go używam, ale zauważyłem, że po prostu do niektórych rzeczy trzeba dochodzić za pomocą eksploracji i wtedy, kiedy je uaktywniamy, no to one działają, bo w przeciwnym wypadku po prostu działać nie chcą. No to teraz ja pokażę tę samą sekcję. Odblokowujemy sobie ekran.
2: Wysuwany player, schowaj.
3: Może najpierw schowajmy ten wysuwany.
2: Polecam uruchom odtwarzanie. Diagnoza społeczna. Wysuwany player, schowaj. Przycisk. Wysuwany player, wstecz. Przycisk.
3: Cofamy się i wybieramy menu.
2: Menu. Radiostacja. Szukaj. Zaznaczone. Wiadomość. Serwisy.
3: Serwisy.
2: Menu.
3: I mamy
2: gospodarka,
3: tak
2: przycisk,
3: samo.
2: Wiadomości, czwórka, trójka, dwój, jedynka, serwisy.
3: Trzeba po prostu, jedynka, przycisk. Jeszcze od razu powiem, trzeba dotykać tego ekranu później w jakimś miejscu, tak mniej więcej na środku, bo no tu jest to menu źle zrobione, jest źle zaprogramowane i tak standardowo nam fokus może uwięznąć gdzieś tam.
2: Dwój, trójka, czwórka, wiadomości, gospodarka, sport, nauka, przycisk.
3: Ty pokazywałeś muzykę, ja pokażę naukę.
0: O właśnie.
2: Nauka, wstecz, przycisk.
3: Żeby było coś odmiennego. No i cóż my tu mamy?
2: Nauka. Lucy, pierwsza dama paleoantropologii. Lucy była takim kamieniem milowym. Pokazała, że stary człowiek to był wnożny, wyprostowany osobnik z ludzkim ciałem. Ale małkę głową o znalezisku z 24 listopada 1974 roku mówił dr Marcin Myszkiewicz.
3: Tak, na przykład.
2: Polskie uczenie wciąż zasłabło chronione przed plagiatami. Systemy w toku. Archeolodzy odkrywają historię rajskiego zamku. Ślady w toku. Żyją tylko przynos rozstawiania. Na świecie zostały już tylko w toku.
3: I mamy.
2: Odchody 50 lecia Muzeum Więzienia Pawiak. Pawiak to szczególne miejsce. Tradycyjne obrzędy. Odchody 50. Tradycyjne obrzędy. Wielokropek. W internecie. Śmiergust. To nie ma żadne przeciwki. To tylko niektóre ze zwyczajów i obrzęd.
3: No cóż. Bardzo ciekawe rzeczy tu są. Odchody powiedzmy, zobaczmy sobie te tradycyjne obrzędy.
2: Wstecz.
3: Stukam sobie w to dwa razy. I mamy tu najpierw opis.
2: Słuchaj całego. Dodaj do ulubionych.
3: Chociaż nie.
2: Przycisk.
3: Mamy tak. Możemy się podzielić tym, czyli też gdzieś udostępnić, dodać do ulubionych i tak dalej. Możemy sobie posłuchać i mamy jeszcze opis.
2: To tylko niektóre ze zwyczajów i obrzędów, o których mówiliśmy w trójce. Zapraszamy do świata barwnej tradycji, który teraz przenosi się do wielokropek internetu. Okazją do rozmowy o polskich zwyczajach był projekt obrzędowy z Wikipedią, oparty na wspólnych badaniach terenowych pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, redaktorów i fotografów Wikipedii oraz wolontariuszy. Jego celem jest wzbogacenie zasobów Wikipedii o hasła na temat wybranych zwyczajów ludowych z terenu Polski i udostępnienie dokumentacji fotograficznej i filmowej tych zwyczajów i obrzędów. Naszymi gośćmi byli etnograf Aleksandra Polakiewicz, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska Krzysztof Machocki. Opowiedzieli nam oni nie tylko o najciekawszych, a często zapomnianych już polskich obrzędach i zwyczajach, ale zdradzili też, gdzie je można je zobaczyć w internecie. Trzy gwiazdy, tytuł audycji, prowadzi, goście, Aleksandra Polakiewicz, etnograf, Krzysztof Machocki, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Marcin Siuchno, Klub Ptaki Polskie, Łukasz Badowski, Centrum Nauki Kopernik, data emisji, 22.11.2015 godzina emisji, 7.07. Ej, ukośnik Pajoto, przepis podany w trakcie audycji, mleczane kotlety, potrzebuj. Punktor. Początek listy. Pół szklanki kaszy jadlanej, po ugotowaniu będzie cała szklanka. Punktor. Dwa szklanki ugotowanych lub upieczonych w piekarniku i starty.
3: Tak, i tu jeszcze mamy jakiś przepis, został podany, to przy okazji mamy też jego zawartość tekstową. Jeżeli by nasze słuchaczki, tak, bądź słuchacze, w końcu nikogo nie dyskryminujemy, prawda, chcieli sobie przygotować taki przepis, można, jakiś stary, ludowy przepis. No to teraz zobaczmy sobie na ten materiał audio. Słuchaj całego newsa, no. Okej, powiedzmy, że to news.
2: Przycisk. Słuchaj.
3: Czekamy.
4: Zagadkowa niedziela.
0: No, czyli chyba z trójki audycji.
3: Tak. Helena Karczewska. To jest z trójki. Good morning. Good morning. No to zobaczmy, bo to na razie mi nie brzmi na tę audycję.
2: Ekran zablokowany.
3: Pozycja
2: ścieżki. Tradycyjne obrzędy.
3: A czy ja mogę?
2: Sekund, sekund, zero, sekund, sekund.
3: Nie.
2: Sekund, zero.
3: Z ekranu
2: poprzednia ścieżka.
3: Niestety nie mogę przesuwać. A szkoda.
2: Odblokuj. Naszymi gośćmi byli trzy gwiazdy.
3: To teraz spróbujemy sobie, gdzie jest ten wysuwany
2: player. Wysuwany player. Wysuwany player.
3: Przesuniemy.
2: Zatrzymaj. Zatrzymaj odtwarzanie. Tradycyjne obrzędy. Wysuwany player. Schowaj. Tradycyjne śmiergust. Tradycyjne obrzędy. Zatrzymaj. Pasek postępu. 1%, 11%, 21%.
5: Dzień dobry, Dominiku.
6: Dzień dobry.
5: Chcesz nam opowiedzieć o tradycji rodzinnej jakiejś?
3: O.
6: Tak.

0: jest to tradycja, ale zanim doczekamy się o tych jakichś konkretnych przepisach i obrzędach, to będzie trzeba tego posłuchać. Dominika na przykład, który będzie opowiadał chyba o ubieraniu choinki. No, ubieranie
1: się rzeczywiście.
0: Tak, o ubieraniu choinki. Więc jak się okazuje, czasem no, ktoś chce dobrze, ale wrzuca na przykład całą audycję, a nie jakiś taki fragment. Więc no, różne rzeczy czasem możemy spotkać w tej aplikacji. Ale warto, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie posłuchać właśnie o jakichś obrzędach, to sobie może na przykład włączyć właśnie archiwalne wydanie Zagadkowej Niedzieli. Cóż dalej?
1: A dalej mamy kolejne menu, które nazywa się Polecane. Polecane, według mnie to się od wiadomości niewiele różni, bo z tego co ja widzę na polecanych, to są po prostu ostatnie newsy, gdzie mamy też news, możemy sobie przeczytać, możemy posłuchać.
0: Albo audycje, ja zauważyłem, że jeszcze audycje, albo bo na przykład audycje. Tam muzyka nocą się potrafi pojawić.
1: Tak. Tak jeszcze odnośnie tego, cośmy prezentowali przed chwilą, odnośnie serwisów, czyli serwisy, tam też potrafią być audycje, także nie tylko fragmenty, ale potrafią być całe, bo widziałem nawet...
0: No właśnie, jak przed chwilą zaprezentowałem.
1: Tak, także rzeczywiście tutaj mamy taką...
2: Kategoria.
1: Mamy taką propozycję. No i w tych polecanych... No to w zasadzie mogę pokazać, jak to,
0: no to
1: tutaj
0: pokaż.
1: Działa, że
0: ja
1: możemy
0: też zademonstruję za chwilę.
1: Słuchać momencik. No i właśnie znowu dałem back poza anteną, bo nie chcę tutaj. Już damy telefon.
2: Czy chcesz wyjść z apliku? Przycisk nie.
1: No więc zdaje, że nie.
2: Polskie Radio 24, przycisk otwórz menu.
1: Otwieram jeszcze raz to menu. To jest mój punkt odniesienia.
2: Radiostacja, radio, wiadomość, serwisy, polecane.
1: O, mamy teraz polecane. Klikam w polecane.
2: Radio.
1: No i
2: wyświetlane
1: mamy.
2: Elementy, przycisk otwórz menu, polecane. Przycisk więcej opcji. Rzeszów, wręczono nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Uhonorowani zostali duchowni wspierający strajkujących w Hucie Stalowa Wola w 1930. NATO deklaruje solidarność z Turcją. Eksplozja w autobusie przewożącym członków wojskowej ochrony prezydenta w Nazji. Zdarzenia doszło w stolicy kraju, Tunisie. Wiadomo, że są ofiary śmiertelne, ale źródła różnią się co do podawanych liczb. Turcja zestrzeliła rosyjski bombowiec. Putin grozi Ankarze poważnymi konsekwencjami. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że zestrzelenie rosyjskiego samolotu będzie miało tragiczne konsekwencje dla stosunków rosyjsko-tureckich.
1: I
2: Putin
1: to
2: poinformował,
1: wydaje mi się
2: że S-24 został trafiony nad Syrią pociskiem powietrze-powietrze przez tureckie.
0: Takie najbardziej istotne rzeczy z wszystkich anten. Z wszystkich anten po prostu.
1: Dokładnie. Więc też będziemy tutaj mieli przycisk posłuchaj.
0: Czyli to samo tak naprawdę.
1: Tak na dobrą sprawę moim zdaniem to samo, co w newsach, tych wiadomościach tak naprawdę tutaj... Te przyciski słuchaj, one są na górze. Tak bardziej na górze ekranu. No ja dam tutaj, załóżmy, no, posłuchamy
2: chwilkę. Rosyjski bombowiec, Putin grozi Ankarze poważnymi konsekwencjami.
3: Z terroryzmem, w której żołnierze nie szczędzą sił i życia.
1: No i słyszymy, że żołnierze nie szczędzą życia.
0: Tak, i mamy po prostu materiał audio. Ja jeszcze też może pokażę, tak pro forma, chociaż tu no, nie ma nic ciekawego w tym menu, bo niczym się nie różni od pozostałych rzeczy. Odblokowujemy ekran jak zawsze. Dobrze, więc teraz...
2: Wysuwany player, schowaj, przycisk. Wysuwany player, wysuń, wstecz, przycisk. Wstecz, archeologia odkrywają historię, wstecz, przycisk.
0: Jeszcze raz wstecz,
2: menu, przycisk.
0: Menu.
2: Zaznaczone. Serwis. Wiadomości. Szukaj. Radiostacja.
0: Tu jeszcze jest taka jedna rzecz. Darku, czy ty masz opcję szukaj u siebie w menu? Bo ona jest wcześniej.
1: O, chyba nie.
0: Nie masz?
1: Nie mam, ale zaraz
0: to,
1: zobaczymy.
0: To zaraz zobaczymy, bo ja mam opcję wyszukiwania. Za chwilę szukaj. Też ją będę mógł pokazać,
2: zaznaczone.
0: Ale to
2: polecane.
0: Jeszcze
2: przycisk.
0: Chwila.
2: Polecane. Przycisk.
0: Polecane.
1: Nie, jest tylko... Więcej, jest tylko otwórz menu.
0: A może więcej opcji masz wyszukiwanie?
1: Właśnie, damy więcej opcji.
0: A to za chwilę. To za chwilę.
2: Wyszukaj.
1: Przepraszam, jest wyszukaj.
0: A widzisz. Mhm. Czyli to jest troszeczkę inaczej to menu wygląda. Dobrze, tak. Ale to za chwileczkę okay. To pokażemy. Tu mamy to samo. I tak dalej. To się niczym nie różni. Standardowo interesuje nas jakiś news. Po prostu stukamy dwa razy. Możemy sobie go przeczytać, odsłuchać w zależności od tego, co jest dostępne i z czego możemy skorzystać. Jedna taka jeszcze uwaga. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest po prostu kwestia tego, że... O, podkład poszedł za głośno. Czy to jest kwestia z tego, że tam po prostu materiałów odpowiednich jeszcze nie ma? Natomiast ja się spotkałem z takimi newsami, na przykład, które już kilkukrotnie widziałem w wiadomościach Polskiego Radia, gdzie było ileś materiałów audio dołączonych do takiego materiału. Przynajmniej z treści tam się wyglądało, że są deklarowane jakby, bo tam w treści tej wiadomości było na przykład ktoś, coś tam MP3, coś następnego .mp3 i tak kilka rzeczy, ale mogłem odsłuchać za pomocą tego przycisku, który tam znajduje się na górze, tylko pierwszej informacji. Nie wiem, czy ktokolwiek widzący mógł odsłuchać więcej, ale z takim czymś się spotkałem.
1: No, ja się jakby... Aż tak mocno nie wgłębiałem w tą aplikację.
0: No ja to znalazłem jakiś czas temu. To, nie jest, to jest dość rzadkie, więc teraz nawet nie miałbym żadnego przykładu, żeby to pokazać, ale tak czasem jest. Nie wiem czemu. No to teraz, Darku, co?
1: Okej, okay, może pójdziemy do następnego menu.
0: Okej.
1: Okay. A następne menu, jakie może nas zainteresować po polecanych... To mankament tej aplikacji, chyba i na iOS-a, i na Androida.
0: Ja sobie radzę, ale jak sobie radzę, to zaraz pokażę i chyba wszystkim odejdzie ochota.
1: Lista przebojów programu trzeciego. To jest następne menu. Ja sobie nie poradziłem, więc może Michał teraz Państwu by pokazał, jak sobie radzi, a ja spróbuję szybko poza anteną, ale jak bawiłem się tą aplikacją, to... Jakoś miałem trudność, żeby wejść w któreś notowanie, żeby zobaczyć, jak się głosuje. Mało tego, w opiniach na sklepie Google'a, skąd oczywiście można pobrać tą aplikację, o czym no, nie powiedzieliśmy, ale to możecie stamtąd ją Państwo pobrać. Z sklepu Google'a oraz z App Store'a.
0: Z App Store'a.
1: Dokładnie, to jest jakby rzecz taka ważna. No więc w Google było nawet ktoś dodał opinię, że nie może zagłosować na listę. Także coś tam z tą listą chyba jest nie tak.
0: Ja głosować też nie próbowałem, szczerze powiedziawszy, bo jakoś wybitnym fanem LP3 nie jestem.
1: No ja też nie jestem.
0: Kiedyś była lepsza, ale to tak subiektywnie. Jakoś ta muzyka, która się pojawiała na tej liście, była jakaś taka bardziej w moim typie. Ale pokażę przynajmniej, jak ta lista wygląda. Odblokujmy zatem ekran.
2: Odblokuj.
0: I przejdźmy do dzieła.
2: Menu.
0: Z menu wybieram sobie
2: zapisy. Zaznaczone. Lista przebojów trójki.
0: Listę przebojów trójki.
2: Szukaj. Przycisk. Zapisy. Zaznaczone. Zaznaczone. Zapisy. Lista przebojów trójki.
0: Proszę. Mamy listę przebojów trójki.
2: Graj fragment utworu. Pierwszy. Hello, Adele.
0: I to jest, zdaje się, aktualne notowanie.
2: Notowanie 1760. Pierwszy. Hello. Notowanie 1764. Notowanie 1763. Przycisk.
0: Tak.
2: Notowanie 1764. Przycisk.
0: To jest najnowsze notowanie. I tu mamy listę.
2: Pierwszy. Graj fragment utworu. Drugi. Budowa. Graj fragment utworu. Trzeci. Bajka o misiu. Tu pierwszy. Leo. Graj fragment utworu. Czwarty. Italiano. Organek.
0: I tak dalej, i tak dalej. Graj fragment utworu.
2: Graj fragment utworu.
0: Powiedzmy.
2: Trzeci.
0: Odnosi się zawsze.
2: Pierwszy. Hello. Adele.
0: Przesuwając się w prawo, odnosi się zawsze do utworu, który jest na lewo od przycisku. Czyli tu mamy na przykład Adele, hello.
2: Graj fragment utworu, przycisk.
0: I to jest przycisk do tego. Mamy
2: graj fragment utworu, trzeci.
0: Na przykład.
2: Graj fragment utworu, drugi, w dobrą stronę, Dawid Podsiadło.
0: Tak, Dawid Podsiadło, w dobrą stronę, graj fragment utworu, stukam.
2: Graj fragment utworu. Zatrzymaj fragment utworu, przycisk.
0: Dobrze, wystarczy. I to jest notowanie najnowsze.
2: Pierwszy, hello. Notowanie 1763. Notowanie pierwszy, hello.
0: Tak.
2: Notowanie 1764.
0: Powiedzmy, chcę zapoznać się z notowaniem.
2: Notowanie 1760.
0: Przycisk. 1760.
2: Notowanie 1760. Pusta lista. Pusta lista. Grajfred, czwarty, wojna. Grajfred, trzeci, Italiano. Grajfred, drugi, w drugą stronę. Grajfred, pierwszy, bajka o misiu, tom pierwszy, Leoche.
0: O, widzisz? Jest inaczej. Przesuwa się. Oprócz tego lista przebojów trójki pozwala nam na przejście przez lata nawet.
2: Menu.
1: Zgadza się.
0: Tak. Dajmy na to. Będę chciał zapoznać się z pierwszym notowaniem listy przebojów trójki.
2: Rok 2013. Rok 2010. Rok 2010.
0: Mam rok 2010 i dalej nie mogę się przesunąć. Stukam dwa razy.
2: Rok 2010. Rok 2010. Rok 2010. Rok 2010. Notowanie 1000. Notowanie 1000. Menu. Przycisk.
0: I znowu muszę dotknąć tego.
2: Lista 2004. Lista przebojów trójki.
0: Jest.
2: Notowanie 1509. Rok 2009. Przycisk. Rok 2006. Rok 2006. Przycisk.
0: Rok 2006. I znowu jakby mogę się przesunąć tylko o kilka lat. Znowu to stukam.
2: Rok 2004. Rok 2004. Przycisk.
0: Znowu.
2: Przycisk.
0: Rok 2004.
2: Rok 2004. Rok 2004. Rok 2000, rok 2001, rok 2000, rok 2000. Przycisk.
0: Dobrze, ja może nie będę męczył.
2: Rok 2000.
0: Teraz powiedzmy, nie będę szukał tego aż pierwszego notowania, ale zacznę na przykład.
2: Drugi, gdybym wiedział, to co wiem, Kazik. Pierwszy, i do święta, przyjaciele Karpia. Drugi, gdybym wiedział, to co wiem, Kazik.
0: Tak.
2: Trzeci, dzień za miłość, Katarzyna Gromiec.
0: Pierwsze notowanie z 2000 roku.
2: Dla fragmentu utworu. Czwarty, Bejleko Leside, Sade. Dla fragmentu utworu. Piąty, dla ciebie, Mysowicz.
0: Tak. I tu mamy tę listę. I teraz tak. Jak ja to zrobiłem? Trzeba po prostu dotknąć tego paska jakby, który gdzieś tam jest u góry, ale to jest bardzo malutki taki paseczek. Trzeba naprawdę dość sprawnie się tym posłużyć. Dotknąć tego, przesunąć, jak już dotkniemy tego paska, gdzie będą lata, przesunąć w lewo. Kiedy się zatrzymamy, kiedy nie będziemy mogli pójść dalej, stukamy dwa razy. Potem znowu szukamy tego paska, znowu przesuwamy się w lewo i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z wyborem notowań, tylko że jeżeli się pomylimy i pójdziemy za daleko na przykład w tym wyborze notowania, to nam przesunie do ostatniego notowania.
1: No to już po prostu będą sobie musieli Państwo jakoś to wyczaić, tak jak to się
0: tak, mówi. Tak, to nie jest wygodne, to nie jest komfortowe, to nie jest dobrze zrobione, to się da obsłużyć, ale, że tak powiem, no, mnóstwa nieparlamentarnych słów można przy okazji użyć.
1: Ale to, jak się okazuje, wśród widzących osób, tak jak mówię, na sklepie googlowskim też można opinie nie za dobre o akurat tej opcji listy trójki przeczytać, także nie tylko my możemy mieć jakieś żale. Natomiast ja pokażę może w takim razie tutaj to, co Michał pokazał, pokażę, jak to działa na Androidzie. A więc lista przebojów programu.
2: Lista przebojów trójki.
1: O, lista przebojów trójki. Klikamy.
2: Polskie Radio.
1: I co nam się pokazało?
2: Przycisk otwórz menu. Lista przebojów. Przycisk więcej op. 2008.
1: Mamy lata.
2: 2009. 2010. 2011.
1: No wybierzemy może...
2: 2008.
1: Może 2008. Fajne czasy. Zobaczymy, czy nam
0: ja dodam coś. Tylko 2009, tyle, że mamy 2008, do dyspozycji całe archiwum 4, listy.
2: Kortes, od dawna już wiem. Trzeci, Leoche, drugi, Dawid po pierwszy.
0: Chyba ci się nie udało, bo to jest...
1: Teraz się tak, to jest najnowsza lista. I teraz się,
2: pierwsze,
1: no Adele, właśnie, 1000, nie udaje 1000, mi kliknąć 1760, na...
2: 1000, 1000,
1: jestem 1000, niestety w notowaniach, 1755. Jak się okazuje, obecnych.
2: 1754. 1700.
1: No i...
2: Przycisk otwórz panel odtwarzacza.
1: Niestety nie udaje mi się kliknąć, dlatego mówiłem właśnie, że nie mogę sobie poradzić z tą listą.
2: Rozpocznij lub zakończ
1: odtwarzanie. Tu mamy po prostu już piosenki, czyli ja po prostu pokażę wobec tego, jak działa...
2: Piąty, Cortez, trzeci, Leoche, Bajka. Rozpocznij lub zakończ od 1749, 1750.
1: To te numerki, które Państwo słyszycie, to są numerki notowań. Ja kliknąłem 2008, ale niestety nic się nie działo, jak słyszeliśmy. Więc no nie wiem, czy to jest znowu coś z moim telefonem, czy też po prostu kwestia listy przebojów. No eksploracją też sprawdzałem i tutaj no ta lista jest taka trochę zawiła, można powiedzieć. Nie jest taka przejrzysta, żeby eksploracją sobie chodzić.
0: No nie jest to liście. Zrobione dobrze po prostu z punktu widzenia dostępności.
1: No ale jak wygląda, powiedzmy, to zagranie piosenek. Idziemy po numerkach. To są piosenki. Przy każdej piosence mamy przycisk
2: rozpocznij lub zacząć odtwarzanie, przełącznik niezaznaczono.
1: Który się tak właśnie nazywa. No na przykład...
2: Szósty. Daniel Bloo, Mimela Koteluk, Katarakta.
1: To jest piosenka. Idąc w prawo...
2: Rozpocznij lub zakończ odtwarzanie, przełącznik niezaznaczono.
1: Jeżeli chcemy sobie posłuchać, klikamy...
2: Czwarty. Organek, Italiano.
0: Chyba się
2: rozpocznij
0: nie
2: lub zakończ odtwarzanie, przełącznik niezaznaczono. Piąty. Cortez, oddaw... Rozpocznij lub zakończ... Rozpocznij lub zakończ odtwarzanie. Cortez.
0: Chyba
1: i
0: się
1: nam gra.
0: Udało.
1: W tym momencie się udało. Jeżeli chcemy zatrzymać, klikamy dokładnie w to samo miejsce.
2: Rozpocznij lub zakończ odtwarzanie.
1: I się zatrzymało. Natomiast jak głosuje się na tą listę, nie mam pojęcia. Uważam, że tutaj Polskie Radio trochę się nie postarało z tą listą przebojów. Jest bardzo zawiła ta funkcja, jest mało przejrzysta, ale być może Państwo sobie poradzicie, potestujecie, do czego tutaj z Michałem, myślę, namawiamy, zachęcamy.
0: A może ktoś już teraz chciałby się podzielić, bo może ktoś już
1: właśnie,
0: ktoś głosował na liście na listę przebojów programu trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli tak, to zachęcamy. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, to nasz radiowy Skype. Jeżeli chcecie się podzielić jakimiś informacjami, coś dopowiedzieć do tej naszej dzisiejszej prezentacji aplikacji mobilnej Polskiego Radia dla systemu Android i dla systemu iOS, no to dzwońcie śmiało i czekamy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania również, bo coś tłumaczymy może niezbyt jasno, no to proszę również w miarę naszych możliwości postaramy się odpowiedzieć.
1: Pomóc, tak.
0: Darku, czy coś jeszcze masz w tym menu u siebie, czy to jest wszystko?
1: W menu listy przebojów nie.
0: Nie, w ogóle, w menu aplikacji.
1: W menu aplikacji tak, jeszcze na przykład ustawienia. Spodziewałem się tutaj więcej, a niestety ustawienia to tutaj są bardzo marne, bo ja spodziewałem się, że jeżeli ta aplikacja nam umożliwia jakieś ustawienia, no to na przykład tutaj będziemy mogli sobie coś zasubskrybować, jakieś fragmenty audycji, jakieś tego typu rzeczy, ale ja przynajmniej takich funkcji nie widzę.
0: To zanim jeszcze tak. Darku, przejdziesz do prezentacji, Patryk pyta, czy są gdzieś dostępne archiwalne całe listy przebojów trójki. Patryku, w aplikacji masz dostępne całe notowania. Możesz sobie, jeżeli starczy ci cierpliwości, dobrnąć do tego pierwszego nawet notowania i sobie tam je przejrzeć. Możesz nawet posłać fragmentów utworów. Całych utworów oczywiście nie ma. Natomiast no, jako takich, jako audycji, obawiam się, że niestety nie ma nigdzie dostępnych. Gdzieś może w internecie, na jakichś YouTubach albo innych serwisach tego typu, być może coś znajdziesz, jakieś pojedyncze notowania, natomiast no całych audycji nie ma. To są audycje takie typowo muzyczne. No i powiedzmy sobie szczerze, no lista przebojów, no nawet i lista przebojów trójki ma gdzieś swój klimat. Niewątpliwy, a właściwie miała nawet, bardziej niż ma, chociaż dla niektórych nadal ma, ale no to jest audycja muzyczna, tak? Zawiera tylko piosenki tak naprawdę i nie niesie żadnej większej wartości informacyjnej. Może tylko nieść wartość sentymentalną, więc niestety obawiam się, że tu no, nie doczekamy się audycji, które będą archiwami listy przebojów programu trzeciego.
1: Ale dla fanów trójki to akurat w tych poprzednich funkcjach, opcjach, serwisach, które żeśmy opowiedzieli, to tam co nieco jest, bo widziałem jakaś tam audycja Minimax, jakieś tam inne audycje trójkowe, muzyczne.
0: Zresztą nawet i z tych audycji niektórych... także dotyczących trójki i z trójki pochodzących, chociażby pani Magdo, pani pierwszej to powiem, są całe kanały internetowe w tych 80,
1: tak,
0: w parce
1: tak,
0: tych 80 kanałów.
1: W ogóle jest też kanał rozrywka, tam można sobie też...
0: Tak, z powtórki z rozrywki mnóstwo zrywki, różnych ciekawych oczywiście. Rzeczy. Także jest czego
1: jest,
0: słuchać.
1: Jest czym wybierać, jest. Okej, okay, to może teraz jakże zacne menu ustawienia tej aplikacji. W Androidzie menu ustawienia wygląda następująco.
2: Ustawienia.
1: Tak. I mamy
2: przycisk więcej opcji,
1: którym powiedzmy, przycisk, że się teraz
2: elementy,
1: zajmę.
2: Czwarty. Wyświetlam elementy od 1 do 4.
1: A tutaj mamy
2: czwarty.
1: Tylko.
2: Wyszukaj. Zaloguj. Po aplikacji. Prześlij opinię.
1: I jakby nic więcej.
2: Polskie Radio.
1: Więc tak naprawdę nic tu nie możemy ustawić, moim zdaniem.
2: Przycisk otwórz menu.
1: Co mamy dalej?
2: Ustawienia. Przycisk więcej. Odtwarzanie.
1: Odtwarzanie. I to też nie jest żadna zakładka, w którą ja od razu myślałem, że jak tapnę dwa razy w ustawienia, to może sobie ustawię właśnie jakiś odtwarzacz, jakieś opcje związane z tym, jak ta aplikacja ma się zachowywać, tak? Natomiast tu nic nie mamy. Jedyne co, to mamy...
2: Zezwalaj na odtwarzanie przez 3G/GPRS.
1: I to jest...
2: Niezaznaczone pole wyboru.
1: W obecnej chwili niezaznaczone u mnie, no bo posługuję się Wi-Fi, ale zapewne chodzi o to, że jeżeli... To jest takie zabezpieczenie dla nas, tak? Żeby nam operator nie naliczał jakichś tam danych komórkowych. Więc jeżeli będziemy jechać pociągiem, no i jeżeli się połączymy z Wi-Fi, no to czy w jakimś busie, no to okej, ale jeżeli nie, będziemy chcieli sobie posłuchać poprzez technologię, to wydaje mi się, że tutaj należałoby tę opcję sobie zaznaczyć.
0: Tak.
1: I wtedy aplikacja będzie, tak. No właśnie, wtedy aplikacja będzie nam odtwarzać przez dane komórkowe, czyli jakieś LTE.
2: Ale czy chcesz wyjść z aplikacji?
1: No właśnie. Ja z przyzwyczajenia, jak jestem w jakiejkolwiek aplikacji...
0: No tak, to używasz back.
1: No więc nacisnąłem, proszę państwa, back.
2: Czy chcesz wyjść? Przycisk nie.
1: No więc...
2: Polskie Radio.
1: Dajemy nie i daję ten przycisk.
2: Ze odtwarzanie.
0: Dobrze, to ja teraz może spróbuję
1: teraz
0: pokazać
1: może ty,
0: ustawienia.
1: Teraz może ty, Michał, pokaż, jak to wygląda.
0: Dobrze.
2: Odblokuj.
0: W międzyczasie wiadomość mailowa do mnie przyszła, ale to się nią zajmę. Pozwolicie później. Menu.
2: Przycisk.
0: Czy ja tu w ogóle mam ustawienia? Chyba jakieś są.
2: Zaznaczone. Słuchaj. Programy. Muzyka. Słowo. Kategoria. Ulubione. Treści. Kanały. Konto. Zalogowany portal. Zaloguj do listy. Aplikacja. Lista przebojów. Polecane. Wysuwany player, polecane, przycisk, lista przebojów trójki, aplikacja.
0: Ja nie mam ustawień.
2: Zalogowany list przebojów trójki, zalogowany do portalu, konto, nabór, kanały, przycisk, treści, ulubione, nabór, kategoria, przycisk, słowo, przycisk, muzyka, przycisk, programy, przycisk, słuchaj, nabór, zaznaczone, lista polecane.
1: No super.
2: Serwisy, przycisk, wiadomości, szukaj, radiostacja, graj fragment utworu, przycisk.
0: Nie, ja nie mam ustawień, nie mam czegoś takiego jak ustawienia, właśnie
2: radiostacja, graj fragment utworu,
0: jakoś tak... Dziwnie byłem przekonany, że szukaj, rzeczywiście przycisk. Tego, że rzeczywiście tego nie ma. No, ale wolałem się upewnić, bo tam się rzadko zagląda. Ja natomiast jestem zalogowany, to ja może to pokażę, bo ty, Darku, nie jesteś, zdaje się, zalogowany.
2: Zalogowany do portalu jako MIDI, przycisk.
0: Tak, zalogowany do portalu jako MIDI.
2: Zaznaczony. MIDI, wygaszony.
0: Sobie w te opcje.
2: Anuluj, przycisk, wyloguj, przycisk, wyloguj.
0: Tak, i tu się mogę wylogować.
2: MIDI, wygaszony, anuluj, przycisk, anuluj.
0: Ale ja się nie chcę wylogowywać. Nie po to zakładałem konto, żeby się wylogowywać.
2: Słuchaj, muzyka, przycisk.
1: Jasne.
0: Natomiast co my tu mamy jeszcze menu, teraz? Menu.
2: 52.
0: No i teraz właśnie menu, muszę menu, sobie przycisk, namierzyć przycisk, to.
2: Przycisk, głosowanie. Rok 1983. Przycisk. Menu, przycisk. Menu.
0: Menu.
2: Programy. Muzyka. O. Słowo. Kategorie. Ulubione. Treści. Kanały. Konto. Nagłówek.
0: Tak. I tu mamy jeszcze coś takiego powyżej.
2: Ulubione, nagłówek.
0: Jak ulubione i mamy treści.
2: Przycisk, kanały, przycisk.
0: Kanały.
2: Treści.
0: Treści, przycisk. Wchodzimy sobie w treści.
2: Menu. Pusta lista. Wysuwany player, wysuń, wyślij na serwer. Przycisk, ściągnij z serwera, przycisk. Ściągnij z serwera, włącz w edycji listy. Przycisk, ulubione treści. Menu,
0: tak.
2: Przycisk, ulubione treści.
0: Ulubione treści.
2: Włącz tryb edycji listy.
0: Włącz tryb edycji listy, ściągnij z serwera, wyślij na serwer. Czyli tu mogę sobie, tu prawdopodobnie pojawią się te wszystkie wiadomości dotyczące no, tych rzeczy, które dodałem do ulubionych, ale właśnie jako jakieś wiadomości, tego typu rzeczy. A mam dodany tak naprawdę tylko kanał radiowy. Ja jeszcze zobaczę ten...
2: Włącz tryb edycji listy.
0: Włącz tryb edycji listy.
2: Włącz tryb edycji listy. Wyłącz, ściągnij z serwera, wyślij na serwer, wysuwany player, wysuń, wysuwany
0: no,
2: player, wyślij na serwer, ściągnij, wyłącz tryb edycji, ulubione treści,
0: nie zmienia.
2: Wyłącz tryb edycji listy, przycisk, wyłącz tryb edycji listy.
0: Mogę
2: sieć plus.
0: Wysłać na serwer, ściągnąć z serwera i to jest tak naprawdę wszystko, co mogę zrobić w tym miejscu, czyli po prostu swoją listę. I po to jest konto właśnie, żeby sobie to synchronizować na przykład, jak mamy kilka urządzeń mobilnych, żeby sobie te ulubione nasze rzeczy synchronizować.
2: Menu. Przycisk.
0: To ja sobie jeszcze menu. Raz wejdę w to menu
2: muzyka.
0: I
2: słowo. Kategoria.
0: Wybiorę
2: ulubione.
0: Sobie
2: kanały. Przycisk.
0: Kanały.
2: Menu. Ulubione kanały. Włącz tryb edycji listy. Radiorytm. Radiorytm. Jedynka. Jedynka Polska. Wysuwany player. Wysuń.
0: Dodałem sobie radiorytm i jedynkę. I okazuje się, że tu już coś więcej mam.
2: Usuń. Aktywuj rzecz.
0: Mogę usunąć i aktywować, przesuwając palcem w górę i w dół. To taka natywna funkcja w iOSie.
2: Radiorytm. Włącz tryb edycji listy.
0: Przycisk. Tryb edycji listy. Do czego będzie służył?
2: Włącz tryb edycji listy. Wyłącz tryb edycji listy. Usuń radiorytm. Radiorytm. Przycisk.
0: Tak, mogę tu usunąć.
2: Radiorytm. Radiorytm. Usuń jedynka. Jedynka Polskie Radio. Przycisk. Jedynka. Jedynka Polskie Radio.
0: Tak.
2: Wysuwany player. Wysuń.
0: I
2: przycisk.
0: To jest tyle. I na tym polegają ulubione.
2: Ulubione kanały. Menu. Ulubione.
0: Wyłączymy sobie przycisk. Tryb edycji
2: listy. Wyłącz tryb edycji listy.
0: Patryk jeszcze zasugerował, że mogę mieć ustawienia w systemie, w ustawieniach systemowych. Rzeczywiście, Patryku, masz rację. Za chwilę tam zajrzę i być może coś mi to rzeczywiście powie ciekawego. To w momencie, kiedy ja będę zaglądał, to może ty, Darku, następną jakąś rzecz pokażesz w tej aplikacji. Aha.
1: Może teraz pokażę Państwu kolejną całkiem fajną opcję, mianowicie menu, które nazywa się
2: wiadomości,
1: które jest po wiadomościach,
2: serwisy,
1: po serwisach,
2: polecane,
1: polecane,
2: lista przewodów,
1: lista
2: trójki, ustawienia,
1: ustawienia, a później
2: programy.
1: Programy pominę, bo tak na dobrą sprawę to jest moim zdaniem powielenie tego, o czym już mówiliśmy, ale później po programach
2: muzyka
1: jest menu muzyka. I tutaj właśnie muzyka to jest menu, na które składa się, to są podkanały, które oferuje Polskie Radio, czyli właśnie tam koło, nie wiem, 80 czy 90 kanałów, plus do tego audycje, fragmenty niektórych audycji, wszystkiego tak naprawdę, co związane jest z muzyką, czyli właśnie również też będą wywiady, tu będą audycje trójkowe również, bo je widziałem. Pokażmy, jak
2: programy, muzyka,
1: menu muzyka tutaj wygląda.
2: Polskie Radio.
1: Wchodzę w menu muzyka i mamy
2: przycisk więcej opcji, koncerty w trójce.
1: Na przykład koncerty w trójce. O, fajna rzecz. Może wejdziemy w te koncerty w trójce.
0: No jasne.
1: I mamy szczegóły stacji.
2: Otwórz.
1: Otwórz.
2: Koncerty w trójce. 000B2454 Straszni Panowie 3, 7 stycznia 2007.
1: No proszę bardzo.
2: 000B2454 Straszni Panowie 3, 7 stycznia 2007. 000B1476 4 Republika, 6 grudnia 1998.
1: Czyli jakieś stare koncerty, no niesamowite.
2: 00,
1: czyli jakaś to taka jest...
2: Justyfania, pierwsza 00 i 0 sekund. 000B2454 koncert...
1: Stare archiwalne ich koncerty. I tu mamy przycisk...
2: Otwórz.
1: Otwórz, cofamy się w lewo i mamy...
2: Dodaj do ulubionych.
1: Dodaj do ulubionych.
2: Koncerty w trójce.
1: No i tyle. Może odtworzymy na chwilkę. Zobaczymy.
0: Ale to jest stacja radiowa, tak? Tego nie można sobie wybrać. To jest stacja radiowa.
1: To jest stacja radiowa. To jest stacja radiowa.
0: Czyli po prostu te kanały muzyczne. Tak naprawdę.
2: Otwórz.
1: Tak, to są te kanały muzyczne.
2: Koncerty w trójce.
1: No, ja dałem odtwórz, mam nadzieję, że nam zagra. Czekamy.
0: Ja dodam tylko tyle, że w międzyczasie sprawdziłem i w ustawieniach w iOSie też mam tylko i wyłącznie możliwość włączenia bądź też wyłączenia dostępu przez sieć komórkową. Także nic więcej nie ma.
1: Okej, okay. No więc...
2: Koncerty w trójce. 000B2454 Straszni Panowie 3, 7 stycznia 2007. Polskie Radio. Ale czy chcesz wyjść z aplikacji?
1: No.
0: Wyjdźmy z tego, ale nie z aplikacji.
1: Wiecie co, ja naprawdę chyba napiszę do nich jakiegoś maila. Jest tam w sklepie Play podany mail, więc...
2: Czy chcesz wyjść z aplikacji? Przycisk nie. Polskie Radio. Tak, wywiady Marka, teraz... Wojciech Mani, Marek Niedźwiecki.
1: O, proszę bardzo, mamy wywiady Marka Niedźwieckiego, Wojciech Mani, Marek Niedźwiecki.
2: Najpiękniejsze polskie piosenki. Konkurs Hopinowski. W jazzowym klimacie.
1: Nawet konkurs Hopinowski i w jazzowym klimacie, więc również coś dla wyższej sfery.
2: Tak. Przeboje lata z radiem.
1: O, a żeby się pobawić, no to nam przeboje lata z radiem, bo to zawsze będą jakieś takie piosenki.
0: Una Paloma Blanca i inne takie.
1: O, dokładnie. Czy też Irzik Sema.
0: Tak.
2: Koncerty w trójce.
1: Dobra.
2: Przycisk otwórz menu.
1: Więc ja wrócę z powrotem do tego całego menu. No tyle jest, jak chodzi o muzykę, bo tu po prostu są kanały oraz audycje muzyczne. No nie ma tak, że na przykład kanały, lista i wybierz kanał, czy audycje, lista, wybierz audycję, tylko tutaj jest po prostu taki, można powiedzieć, misz-masz, więc co sobie wybierzemy, to będziemy tego słuchać.
0: Dlatego tak jest, że po prostu niektóre kanały są tworzone z konkretnych audycji.
1: Dokładnie, no. I to tak jest. A tych kanałów powstaje tak naprawdę coraz więcej, bo przecież powstanie jakaś audycja, która ma super słuchalność, więc za jakiś czas zrobią z niej kanał i tak to się toczy.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jeszcze są tworzone jakieś nowe kanały, wiesz? Mam wrażenie, że to stworzono tak i to sobie gra. Ja się też trochę obawiam, że jak jest z aktualizacją, ale nie jestem na tyle
1: wnikliwym
0: słuchaczem polskiego radia, no, ja żeby wiedzieć, jak to do końca wygląda. Ja po prostu na aż tyle nie słucham gdzieś tam tych rzeczy, zwłaszcza tych kanałów internetowych, więc nie wiem. Pamiętam, że kiedyś jak słuchałem kanału Rozrywka, no to tam się dość często powtarzały rzeczy. Ale to było jakieś 2 lata temu, czy 3, kiedy ten kanał startował. Tak naprawdę. Więc może się coś polepszyło. Trzeba będzie wrócić do tego i zobaczyć. No,
1: kolejne menu, jakie napotkamy, to menu, które nazywa się Słowo. Działa to dokładnie tak samo jak ta muzyka, tylko po prostu tutaj są audycje takie jak na przykład reportaże albo audycje rozrywkowe, takie strójki, audycje publicystyczne. Głównie tutaj widziałem audycje jedynki, dwójki i trójki tak naprawdę. Tych trzech kanałów.
0: No tak, bo tam jest sporo słowa jednak.
1: Dużo słowa,
0: wszystko.
1: Tak. Mm-hmm. I tak naprawdę to w sumie tyle.
0: Jeszcze jedyne, tyle co to można by było poszukać, użyć szukania, menu wyszukiwania.
1: To może najpierw ty, Michale, pokaż, bo ja nie używałem menu wyszukiwania.
0: Okej. Okay. To już pokazuję w takim razie, jak to wygląda.
1: Może wyszukamy na przykład to samo, zobaczymy.
0: Dobrze,
1: jak
0: to
1: nam...
0: co proponujesz?
1: Może na przykład muzyczna jedynka wpiszmy. No.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Zobaczymy, okej.
0: Okay. No już otwieram sobie. Teraz będę musiał ustawienia. Ustawienia. Będę musiał sobie wejść w... O, Polskie Radio.
2: Radio Rytm, Radio Polskie Radio. Ulubione kanały.
0: Dobrze. Mamy menu. To się różni
2: menu. Przycisk.
0: W przypadku Androida i iOS-a, bo ja to mam w menu w iOS-ie.
2: Słuchaj. Lista przeboju. Polecane. Serwisy. Wiadomości. Szukaj. Przycisk.
0: Szukaj.
2: Menu. Przycisk. Szukaj. Nagłówek. Wyszukiwanie zaawansowane. Przycisk. Sortowanie. Przycisk.
0: Tak, i tu mamy takie dość dużo różnych opcji.
2: Pole wyszukiwania. Zero wyników. Pole wyszukiwania.
0: Ale nas interesuje przede wszystkim to pole.
2: Pole wyszukiwania. Edycja. Tak. Kryp znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: Muzyczna jedynka.
2: Wstawione. Muzyczna jedynka. Szukaj. Szukaj. Wysuwany player. Wysuń. Przycisk.
0: Szukamy.
2: Wszystkie. Przycisk. Artykuł. Dźwięk. Ludzie. Audycja. Sklep. Zero wyników. Muzyczna jedynka. O wybór najdoskonalszych utworów. 2 wyników.
0: O.
2: Nagłówek.
0: Wyszukał.
2: Muzyczna jedynka. O wybór najdoskonalszych utworów dbają nasi zasłużeni autorzy. Od zawsze związani z jedynką. Jak Maria Szabłowska. Paweł Sztompka i Zbigniew Krajewski. Kulturalny wieczór z jedynką. Do udziału w naszych audycjach zapraszamy najwybitniejszych polskich artystów, aktorów, reżyserów, przedstawicieli świata sztuk plastyki. Wysuwany player, wysuń.
0: No to wyszukiwanie to tak działa.
2: Sklep, audycja, przycisk.
0: Oj, możemy tu szukać w różnych rzeczach, bo...
2: Przycisk, dźwięk, artykuł, przycisk.
0: Artykuł, dźwięk.
2: Wszystkie, przycisk.
0: Wszystkie.
2: Wszystkie.
0: I niestety...
2: Artykuł, wszystkie, przycisk.
0: Problem jest taki, że nie odczytuje nam, co jest zaznaczone, a co nie jest zaznaczone. Mamy tu przyciski, no i... Teoretycznie jest zaznaczone wszystkie, ale czy to jest zaznaczone, czy nie?
2: Muzyczna jedynka.
0: Także to wyszukiwanie działa tak sobie.
2: Wszystkie. Artykuł.
0: Na przykład,
2: dźwięk. Przycisk.
0: Powiedzmy dźwięk. Będę chciał wyszukać.
2: 67 wyników.
0: O! I w dźwięku już mamy 67 wyników.
2: Dawid Portasz o nowej płycie Jafi. Muzyczna jedynka. Do udziału w naszych audycji. W czasie porannej sesji trzeciego dnia konkursu Chopinowskiego z LLM. In. Dwaj Polacy. Niewidomy Chińczyk i 16-letnia Japonka. O wybór najdoskonalszych utworów dbają nasi zasłużeni autorzy. Od zawsze związani z jedynką. Adam Rozlach. Ujawnione punktacje i głosowania to prawdziwe smaczki konkursu Chopinowskiego. Adam Rozlach zastanawia się, czy Szymon Nefilt może wygrać konkurs. Adam Rozlach pod wrażeniem występu Koreańczyka Seonki. Adam Rozlach koncert. Podsumowanie pierwszej części finałowego dnia i etapu konkursu. Lewa ręka. Adam Rozlach muzyczne podsumowanie 1 i 2 dnia przesłuchań 17 konkursu.
0: W muzycznej jedynce było o konkursie Chopinowskim?
2: 28. Historia utworu Nie daj się, felieton muzyczny Adam Halbera. Historia utworu Supermanka, felieton muzyczny Adam Halbera. Historia utworu Supermanka.
0: Tak, tu jakieś jeszcze felietony muzyczne i tak dalej, i tak dalej. No, możemy wyszukiwać.
2: Menu, przycisk, menu, szukaj.
0: Tu jest wyszukiwanie zaawansowane. Wyszukiwanie zaawansowane.
2: Szukaj, przycisk wróć, fraza, pole tekstowe, muzyczne, data od, wybór, data od.
0: Tak, możemy ustalić datę.
2: Data do, wybór, data do, pole tekstowe.
0: Data do.
2: Wielka litera, D. szukaj, przycisk, wysuwany player, wysuń, szukaj,
0: no i
2: przycisk.
0: Tyle tak naprawdę, to jest to wyszukiwanie zaawansowane. Zawsze to coś, możemy tu sobie zawęzić na przykład kryteria wyszukiwania, no taka po prostu szukarka, wyszukiwarka, za pomocą której moglibyśmy sobie to i owo znaleźć, no jeżeli poszukujemy jakiejś konkretnej audycji, no to wtedy na pewno będzie nam to przydatne.
1: Fajna rzecz, no na Androidzie to też działa, jesteśmy w wyszukiwarce.
2: Pole edytowania, muzyczna.
1: Napisałem najpierw muzyczna edyka. No, trochę miałem trudności, nie wiem czemu, z wyszukaniem czegoś, ale być może mój błąd, ale napisałem muzyczna, tak jak słyszymy, jeszcze
2: przycisk
1: raz przejdź cofniemy.
2: Wyżej, pole edytowania, muzyczna.
1: Muzyczna. I wyobraźcie sobie, że idąc w prawo mamy...
2: Przycisk wyczyść pole zapytania, przycisk więcej opcji. Wyniki wyszukiwania, liczba wyników, 31997, przycisk wyłączono.
1: No tak, no bo na frazę muzyczna, ale domyślił się, tak, inteligentny, no bo jak żeśmy tu z Michałem zauważyli, najwięcej jedynkowych rzeczy... Jednak jedynka rządzi, no więc na frazę muzyczna zareagował.
2: Muzyczna jedynka 2 listopada, część 2, 14.10. Muzyczna jedynka 24 listopada, część 2, 14.10. Muzyczna jedynka 24 listopada, część 1, 13.11.
1: A zobaczmy, wejdźmy w taką audycję, zobaczymy, czy rzeczywiście będziemy jej mogli sobie posłuchać.
2: Muzyczna jedynka, przycisk słuchaj.
1: Aha, no czyli mamy posłuchaj.
0: Tak.
1: Okej, może nie będziemy już w tym momencie puszczać tej audycji, ale jak się okazuje, mamy przycisk, który się nazywa...
2: Muzyczna jedynka, przycisk słuchaj.
1: Przycisk słuchaj, także fajnie, że to jest. Więc rzeczywiście ta wyszukiwarka nam działa. Możemy sobie jakieś audycji wyszukać. A też mamy tutaj więcej opcji. Tak jak jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jak ktoś lubi eksplorować ekran, to ten przycisk, jak już wpiszemy coś, to przycisk do wyszukania jest bardziej na prawo, tak bardziej na górze. Ja nie lubię eksplorować ekranu, ja, jak tylko można, to tymi gestami się posługuję, no, ale czasem, nie, czasem jest tak, że nie można. Tak?
0: Czasem po prostu trzeba.
1: Czasem po prostu trzeba, no więc ten przycisk jest... No na przykład jeżeli znajdziecie przycisk otwórz menu, to po drugiej stronie, czyli będzie wtedy po prawo, idąc mniej więcej na tym samym poziomie, on będzie przycisk do wyszukania, będzie w tym poziomie. To tak to wygląda. No to więc omówiliśmy też tą wyszukiwarkę, jak się okazuje, też ta wyszukiwarka nam działa, jest w stanie nam wyszukać jakąś audycję, która nas interesuje.
0: I to tak naprawdę chyba wszystkie rzeczy, które są istotne, no bo tam jeszcze wiadomo, jakieś o aplikacji i tak dalej, to już są takie elementy, które niewiele nam wnoszą do możliwości tego narzędzia, ale trzeba przyznać, Darku, że program dosyć ciekawie się zapowiada i miejmy nadzieję, jasne, że będzie jeszcze rozwijany.
1: No, też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że w tej aplikacji też przycisk back będzie służył do back, ale z danego menu, a nie z aplikacji.
0: A nie z aplikacji, tak. Nie będzie nas wyrzucał na ekran główny, bo to rzeczywiście frustrujące. No, rzeczywiście mogłoby to działać lepiej. Tak samo lista przebojów. Fajniej by było, gdyby jednak dało się na nią głosować w jakiś sensowniejszy sposób.
1: Na przykład zagłosować.
0: No
1: skoro
0: właśnie.
1: Skoro zrobili piękne przełączniki do zagrania utworu, to może powinno być na przykład
0: zagłosować
1: utworu,
0: to się może
1: przycisk
0: zagłosować to się da, tylko tam musisz być zalogowany. Ja szczerze mówiąc tego nie sprawdzałem, nie logowałem się, bo tak jak mówiłem jakimś wybitnym fanem obecnego kształtu listy przebojów programu trzeciego nie jestem, więc to takie zadanie domowe dla naszych słuchaczy, którzy być może są fanami listy przebojów trójki, więc jeżeli ktoś będzie próbował zagłosować, oddać swój głos, to ja bardzo proszę o jakąś informację zwrotną, na przykład w komentarzach, jak wam się to udało, czy to działa.
1: I czy ewentualnie są jakieś funkcje tej aplikacji waszym zdaniem, których nie omówiliśmy, a które waszym zdaniem są ważne? Czy na przykład, jeżeli będą aktualizacje tej aplikacji, możecie też w komentarzach do tej audycji, jeżeli jakaś sensowna, ważna aktualizacja będzie, czyli na przykład dodanie jakiejś funkcji, która nam w czymś ułatwia, albo jakiś przycisk, który nie jest zaetykietowany, nagle będzie, to warto pisać takie komentarze, mi się wydaje, namawiamy gorąco.
0: Oczywiście, że tak. A tymczasem będziemy się z wami żegnać. Przypominam, że dziś prezentowaliśmy aplikację mobilną Polskiego Radia w dwóch wersjach. W wersjach dla systemu Android, jak i w wersji dla systemu iOS. Darek Marchewka był waszym oraz moim gościem i współprowadzącym tę dzisiejszą audycję. To właśnie Darek prezentował wersję dla Androida, ja prezentowałem wersję dla iOS-a. Darku, dziękuję ci bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam gorąco i życzę miłego słuchania i korzystania z aplikacji.
0: Dokładnie. Dziękujemy i do usłyszenia. Również żegnam się i do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, to co tu teraz słychać w tle, to nie jest maszynownia naszego radia, tylko to jest zwyczajny autobus miejski, w którym to aktualnie się znajduje.
0: A mogłeś powiedzieć, że to nasz dzisiaj... autobus transmisyjny?
6: No właśnie, właśnie, ja tak liczyłam.
0: Ale że my już swój tak własny autobus mamy, ale jeszcze nie,
6: spaliłeś
0: jeszcze nie.
6: To.
5: No, w każdym razie tak czy tak jestem w autobusie, można, to mówmy się, że on będzie transmisyjny. Mówię, że to jest nasz transmisyjny autobus. No i w każdym razie dzisiaj będzie tylko przegląd taki troszeczkę nietypowy. No ale niestety on nie jest taki do końca transmisyjny i dzisiaj przynajmniej na razie nie będę w stanie tutaj czytać tematów z różnych powodów, więc na razie tutaj przekażę pałeczkę Michałowi, a ja tutaj będę jak zwykły szary członek, przynajmniej na razie tutaj naszego grona redakcyjnego.
0: Tak, a zatem witamy was bardzo serdecznie w kolejnym Tyflo Przeglądzie. Dziś, czekajcie, czy ja dobrze kojarzę, że my dziś świętować powinniśmy? Czy to dziś jest Dzień Białej
5: jeszcze
0: Laski?
5: Nie, jeszcze tak, nie, jeszcze nie.
7: Jeszcze nie.
5: Jeszcze dzień, dobra, faktycznie.
6: Tak jest, śpi, dlaczego nie? Świętować.
0: Słucham?
7: Według Quispy powinniśmy świętować.
0: Według Quispy powinniśmy świętować, no bo to... Bo
8: Dzień
0: to...
8: Białej Laski został oznajmiony dzisiaj na Quispy, czy...
7: Tak, tak. Było pytanie, czy to był Dzień Białej Herbaty, jakiegoś tam...
8: Ja polecam Dzień Białej Czekolady, może.
0: No ale w każdym razie, jeżeli ktoś chce świętować, to oczywiście bardzo dobrze. Możecie świętować razem z nami tu na antenie Tyfloradia. Tomku, ja proponuję, żebyś może na razie gdzieś tam... Nasz cudowny ambient wyłączył, o bardzo ci dziękuję. Natomiast myślę, że zanim rozpoczniemy, to warto, żebyśmy się tu wszyscy przywitali. Tomek się przywitał, ja się przywitałem, Michał Dziwisz, dobry wieczór. Mikołaj Hołysz jest z nami, także Piotr Malicki, jest z nami Paweł Masarczyk, jest Robert Łabęcki i jest Katarzyna Ślipek. I wszystkich wymieniłem. Mam nadzieję. Dużo, dużo tu nas. Dobrze, zaczynamy zatem, żeby nie przedłużać. Ja jeszcze tylko dodam, że można do nas dzwonić. Już telefon jest czynny. 123 834 835, 123 834 835. Jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, albo nam coś powiedzieć, albo skomentować to, o czym dziś będziemy opowiadać. A na dobry początek jeszcze takie małe odniesienia do tego, co już było kiedyś. O czym gdzieś tam wspominaliśmy, czyli o dostępnych kursach online i między innymi o dostępnych metodach tak zwanego drag and drop, czyli przeciągnij i upuść. Tu pojawiły się prośby, żeby nieco bardziej rozszerzyć ten temat, a z racji tego, że o tym wspominał wcześniej Mikołaj Hołysz, to Mikołaju, bardzo cię proszę, żebyś coś na ten temat więcej opowiedział. Jak to w ogóle wygląda? I gdzie to było w ogóle, przypomnij może?
9: Ja prośby dostałem prywatnie, ale było ich tyle, że sądziłem, że temat może zainteresować większą ilość osób, więc po prostu coś o tym dziś więcej powiem.
0: Zamieniamy się w
9: słuch. Sprawa, przynajmniej to, co ja widziałem, tyczyło się platformy EdX. To jest amerykańska platforma, głównie gdzieś tam tworzona przez college z tak zwanego Ivy League, czyli te takie największe, najbardziej popularne amerykańskie uniwersytety. Nie tylko, ale one gdzieś tam się w to bardzo mocno angażowały. I jak to działało? To były bodajże zadania typu połącz, z tego co pamiętam, bo ja to widziałem sporo czasu temu, ale działało to mniej więcej tak. Były dwie listy rzeczy do połączenia. Ustawialiśmy się na pierwszej liście. Przykład, niech weźmy za przykład polskie słowa i angielskie. To oczywiście nie były tego typu kursy, no ale weźmy taki przykład. Ustawiamy się na liście, mamy powiedzmy jedną grupę, czyli powiedzmy polskie, wyszukujemy sobie i naciskamy skrót, czyli jakby przeciągnij. Czyli to w tamtym wypadku był Alt, Shift i M bodajże. Nie pamiętam teraz nawet, czy musieliśmy sami za pomocą klawisza Tab, czy automatycznie byliśmy przenoszeni na drugą listę z elementami jakby, z którymi mamy łączyć. Szukaliśmy sobie odpowiednika i naciskaliśmy ponownie ten sam skrót, żeby, że tak powiem, połączyć. Można też w ten sam sposób, i gdzieś to też kiedyś widziałem, zrobić grupy, czyli po prostu, nie pamiętam, teraz nie pomnę, która to była platforma, ale gdzieś to widziałem, że była jedna główna lista i mieliśmy do poszczególnych grup dane elementy przenieść. Czyli powiedzmy, nie wiem, mieliśmy listę danych technologii i mieliśmy to przenieść do wykorzystującej to, to, to i tak dalej. I tam to się chyba robiło tak, że zaznaczało się dany element spacją, szukało się gdzieś tam listy i można było element upuścić. Pytały mnie też osoby, które testowały dostępność, jak to zrobić, jak to zaimplementować. To niestety musi być zrobione najczęściej na poziomie kodu platformy samej odpowiedzialnej za te kursy, czy to Moodle, czy to cokolwiek innego, czy to jakieś nasze własne rozwiązanie. Musimy to jakoś tam zaimplementować.
0: Czyli nie ma jakiegoś takiego ustandaryzowanego modułu do tego, z którego możemy sobie to zaciągnąć? Na przykład do Moodle'a?
9: Może jest.
5: A z ciekawości dało się na przykład tam jakieś poprawki błędów albo sprawdzać, czy dobrze wszystko wypełniliśmy?
9: Wiesz co, dało się chyba rozłączyć i połączyć na nowo, jeżeli dobrze pamiętam, ale mówię, to sporo czasu temu było, więc pewien do końca nie jestem. Co miałem na myśli, jeżeli chodzi o to, że musimy to zrobić na poziomie platformy? Z tego co wiem, nie da się tego zrobić na poziomie kursu. Czyli jeżeli jesteśmy tylko twórcą kursu, a nasza platforma tego nie wspiera, to może być z tym niestety różnie. Co jeszcze powiem, jak można, tego akurat nie widziałem, ale można zrobić, bo to gdzieś tam też jedna z osób pytała, szeregowanie, uszereguj elementy w kolejności. Najprościej udostępnić skrót przenieś element w górę i skrót przenieś element w dół. I sobie po prostu można za pomocą tych skrótów to uszeregować w kolejności. Tak przynajmniej ja to widzę, ja bym to zrobił. No, myślę, że tyle. Jeżeli mają Państwo jeszcze gdzieś jakieś pytania, to albo w komentarzach, albo telefonicznie, albo do mnie prywatnie. Myślę, że też się postaram gdzieś tam coś powiedzieć na ten temat.
0: W ogóle, jeżeli macie jakieś takie przykłady, typy ćwiczeń, z którymi może być problem, albo z którymi rzeczywiście mieliście problem, to może po prostu nam również o tym napiszcie, bo to może być interesujące i może uda nam się gdzieś znaleźć jakieś takie platformy, systemy, które rozwiązują te ćwiczenia w jakiś taki dostępny sposób. No bo teraz jest moda na e-learning, coraz więcej tego jest i potem czasem się okazuje, że że no, mimo tego, że ten e-learning dla nas ze względu na to, że powinien być bardzo dostępny, no bo przecież jest elektronicznie wszystko, to no, niewidomi z komputerami sobie radzą przecież dobrze. To wszystko powinno być jeszcze prostsze, bo nie dostajemy żadnych kserówek, żadnych rzeczy tego typu, no ale się okazuje, że wcale nie jest prosto, bo na przykład system jest niedostępny albo jakieś moduły platformy e-learningowej są niedostępne i jesteśmy jeszcze w większym problemie niż byliśmy, gdyby to nie było wcale elektronicznie. Niestety czasem tak się jeszcze, potrafi zdarzyć. To może po kolei, to najpierw Piotr, bo Piotrek był pierwszy.
10: Okay. To jeszcze dodam, że na studiach właśnie też miałem studia e-learningowe na KULU dokładnie w Lublinie i ten system e-learningowy był bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze się z niego pobierało materiały, można było rozwiązywać różnego rodzaju testy na czas, czy jakieś inne ćwiczenia, które trzeba było przesłać wykładowcom i później niestety pod koniec moich studiów zmienili system na bodajże Moodle i tutaj zaczęły się niestety problemy i już to wszystko tak się łatwo nie dało zrobić. Nie dało się nam łatwo tego znaleźć, to było skomplikowane i już było to ciężko zrobić niestety, więc tutaj mogą być właśnie problemy z tymi nowszymi właśnie rozwiązaniami.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, Piotrze, o czym mówisz, bo przecież moduł potrafi być dostępny i potrafi być dostępny całkiem fajnie. Także...
10: No widzisz, no to widocznie musiał być źle przygotowany jakoś. No
0: całkiem
10: i to
0: możliwe.
10: Było 3 lata temu, tak? Więc to też jakiś czas temu.
6: Nie, aktualizacja, ja jestem na studiach teraz i też Moodle mi nie działa, niestety, nie wiem, może mam jakąś nakładkę przez Vistulę przygotowaną albo jakieś inne oprogramowanie jeszcze nałożone na ten Moodle.
8: Ja myślę, ale... że to zależy też od tego, jakich funkcji się używa w tych
0: dokładnie.
8: Moodle jest bardzo rozbudowanym systemem, w którym od takich zadań technicznych funkcji do literackich. Ja z Moodle miałem do czynienia tylko na uczelni, na której robiłem wymianę, więc to nie było na mojej macierzystej. I tam na przykład były zgromadzone materiały, po prostu to była wrzutnia do różnych materiałów, czy dźwiękowych, czy
6: też
8: tekstowych do pobierania i to działało.
6: Albo w PowerPoincie.
8: I też mieliśmy raz konieczność skorzystania z takiego grupowego notatnika do współpracy nad jednym dokumentem, gdzie po prostu cała grupa wypisywała jakieś tam pojęcia czy zagadnienia. I rzeczywiście to działało. Ta opcja była też dostępna. Co prawda nie było to tak w dokumentach Google rozwiązane, że można było słyszeć, jak ktoś się tam logował i wpisywał nowe rzeczy na bieżąco, ale ponoć osoby widzące widziały, że tam ktoś nagle pod tym, co oni teraz piszą, pisze coś nowego. I to było dla nich takie dziwne. Ja tego nie dostrzegałem, bo po prostu nie zwracałem na to uwagi. Pisałem swoje i się nie przejmowałem. Ale jakby sama funkcja pisania w tym notatniku działała.
0: A mi się udawało na Moodle jakieś testy rozwiązywać swego czasu, bo też przechodziłem jeden kurs e-learningowy właśnie na Moodle i było to dostępne. Więc tak naprawdę, bo pamiętajmy o dwóch rzeczach. To, o czym mówicie, że Moodle to jest bardzo rozbudowana platforma i że tu może być naprawdę dużo różnych materiałów i różnych modułów, które mogą być na tej platformie, to jest jedno. Drugą sprawą jest też to, że bardzo dużo też zależy od tego, jak materiały są przygotowane, bo moduł pozwala na wsadzenie tam bardzo dużej ilości różnych materiałów i to te materiały czasem mogą najzwyczajniej w świecie nie być dostępne, bo wykładowca może nie mieć świadomości, że na przykład coś, co dla niego będzie bezproblemowe, to na przykład dla osoby z dysfunkcją wzroku może już być problematyczne, bo będzie to na przykład skan, a powinien być tekst.
10: Znaczy, no tak, u mnie to było tak, że właśnie no, w tym pierwszym systemie learningowym było fajnie, tak? Miałem po prostu po kolei linki jako przedmioty. I miałem tak jakieś materiały, zadania, ćwiczenia, a w tym Moodle po prostu to było takie drzewo, tak, więc przekopać się przez nie i dojść do tego, co się szuka, nie było to wcale łatwe, tak, materiały nawet nie były dostępne, ale kwestia do pobrania to było ciężko, no i właśnie rozwiązywanie tych testów, tak, czy wstawianie chociażby zadań, tak, to było o wiele, wiele bardziej skomplikowane niż w tym poprzednim systemie.
0: No tak, ale to...
6: Ja też na angielskim mam, z języka angielskiego miałam taką platformę Rosetta Stone, dawniej Tell Me More.
9: Oj.
6: I to absolutnie i w ogóle nie jest dostępne. Bardzo dużo pól klikalnych, bardzo dużo zaznaczeń, łączeń, przestawiania szyku w zdaniu, rozsypanki, audio, które trzeba tam... W ogóle trudno, ta aplikacja jakoś nie chciała wykryć mojego mikrofonu. No i też miałam bardzo, bardzo duże problemy z rozetą. A mieliśmy także 50% jakby oceny zaliczenia, to właśnie była praca na Rosetta Stone i tam naprawdę było bardzo dużo materiałów, tam były godziny po prostu materiałów i siedzenia nad tym. No więc ja jak to zobaczyłam, to byłam przerażona. Oczywiście no zdawałam w inny sposób. Natomiast no jest to bardzo ciężkie, bardzo. Nie, po prostu to jest absolutnie niedostępne. IT oczywiście umywa ręce, że to oni tylko wykupują i no to od razu mówię, Rosetta Stone nie.
8: Też słyszałem nie za fajne opinie o tych kursach.
9: Znaczy się, ja słyszałem w ogóle o Rosetta Stone, że to jest bardzo obrazkowe. Ja nie testowałem, tak się jest. Sam nie bawiłem, ale że to jest podobno bardzo obrazkowe rozwiązanie, więc ja się absolutnie nie dziwię, że tam jest problem z dostępnością.
0: Dobrze, słuchajcie, a propos dostępności, ale przechodząc już do kolejnego tematu związanego z dostępnością, to jeszcze Mikołaju, skoro jesteś przy mikrofonie, to co nieco o mBanku, gdybyś opowiedział, bo tu zdaje się, że z dostępnością masz dla nas związane pozytywne wieści.
9: Tak, pozytywna informacja, mała, ale cieszy. Dodano w aplikacji mBanku możliwość

0: No i to nie jest dużo. I tu jest problem.
1: Mają zwłaszcza jeżeli ktoś ma dłuższe piny, dłuższy pin na przykład.
2: Ja się uważam za osobę, która dość dobrze radzi sobie z telefonem i dość szybko. A mimo tego, ja jestem w sumie ciekaw, bo wydaje mi się, że, bo tam są te dwie te dwa typy transakcji. Transakcja i transakcja, jak to powiedzieć, z ustawieniem tego urządzenia jako zaufane, czy tamtego odbiorcy jako zaufanego, czy jakoś tak. I na te transakcje z ustawieniem jako zaufanego jest jeszcze mniej czasu. O. Czyli można teoretycznie, powiedzmy, zrobić sobie jedną transakcję, na przykład, nie, do PKP załóżmy, i potem już płacić PKP, ale niestety na to jest na tyle mało czasu, że będzie duży problem i naprawdę to jest problem z pisaniem tego.
3: No tak.
4: To ja może jeszcze, skoro jesteśmy przy tym temacie, to szybko zapytam, bo nie wiem, czy czytaliście. Tego nie ma w naszych podatkach, ale to co ciekawiło. Ponoć została podpisana jakaś umowa między Mastercardem i Blikiem, w ramach której Blik stanie się jedną z oficjalnych metod płatności w Mastercard. I to oznacza, że za pomocą Blika będzie można płacić zbliżeniowo. Czy wy może się orientujecie, jak to dokładnie ma wyglądać? Bo ja nie do końca chyba rozumiem. No zbliżeniowo mogę płacić albo kartą, albo telefonem i to działa w każdym terminalu, który ma NFC. To w czym pomaga mi w tym momencie Blik?
2: Czy to nie jest coś takiego, że Blik jest jakby instrumentem płatniczym, że płacimy zbliżeniowo i nie schodzi nam no w pewnym sensie z karty, tylko jakby przez Blik może jakoś to działa.
3: Że Blik jest bramką płatniczą.
2: Coś tak jakby. Pytanie, czy to w ogóle ma dla użytkownika jakieś znaczenie, w sumie jestem ciekaw.
4: No właśnie, też nie wiem. Ja sobie to wyobraziłem tak, że na przykład mogę zapłacić kartą zbliżeniowo, ale potwierdzenie jakieś plus PIN wykonuję w Bliku, który mi nagle wyskoczy.
5: Może coś przez apkę, może jakieś wsparcie dla tych technologii zbliżeniowych dla wszystkich użytkowników Blika, może coś w tym gdzieś.
2: A po prostu dla samego Blika, że no bo po prostu Blik będzie miał jakąś tam większą kontrolę nad tym wszystkim i Blik się coraz bardziej zakotwicza po prostu jako poważna firma, nie tylko zabawka.
3: Dokładnie i to oni już się tak zakotwiczają poważnie, oni nawet starając się coś międzynarodowo ugrać, także no myślę, że...
2: Tak, chyba w Wielkiej Brytanii chyba
3: tak,
2: coś tam
3: Blik ugrał. Tak, tak, tak, to już zaczyna, myślę, to już nie jest tylko polski produkt, to już zaczyna wychodzić na wody międzynarodowe, no i dobrze, no będziemy mieli powód do radości.
5: A z tym modelem, który jest fajny, prosty, szybki i bezpieczny... No to myślę, że dużo można.
3: Oczywiście. No dobrze, to słuchajcie, myślę, że możemy pójść dalej. To teraz ja kilka słów na temat JOS-a. Tak naprawdę to dwa krótkie newsy. Pierwsza informacja to jest taka, że aplikacja to w Windowsie 10 jest. Ja nie mam tego systemu, więc tu muszę polegać na użytkownikach, którzy mają ten system i używają go na co dzień. Filmy i TV jest taka aplikacja i doczekała się ona skryptów do JOS-a, które ułatwiają korzystanie z tej aplikacji. Między innymi tam sobie pewne rzeczy można wirtualizować, można sobie łatwiej czas sprawdzać, ale oprócz tego ponoć też napisy są odczytywane. Także jeżeli ktoś korzysta z Windowsa 10, no to może sobie pobrać te skrypty ze strony Douga Lee, człowieka znanego w świecie skryptów, dle.org/MTV. Tak, MTV. Dokładnie. Tak jak ta stacja muzyczna, która kiedyś była fajna, a teraz jest mniej fajna. I pokazuje różne dziwne rzeczy.
5: Ciekawości testowałeś, czy ktoś w ogóle testował, czy tak jak wszystkie, a raczej większość skryptów Douga Lee wymaga zmiany wersji językowej apki na angielską i pewnie JOS-a przy okazji?
3: No tak jak mówiłem, nie testowałem, dlatego że nie używam produkcyjnie Windowsa 10, więc podaję to jako informację, ale dobrze, że o tym mówisz, bo to może być od razu wskazówka dla tych, którym by coś nie działało, tak? Że coś tu jest nie tak.
5: Ja używając kiedyś skryptów Douga Lee do bodajże Skype'a, wiem, że tam były takie kwestie i nie ma się zresztą co dziwić, bo w dużej części wszelkiego rodzaju skrypty, do JOS-a zwłaszcza, bazują gdzieś na tekstach.
3: Na tekstach, oczywiście.
5: Obiektów, tak. Tego, co na tym ekranie gdzieś tam jest. I jeżeli te teksty są inne, bo mamy inne komunikaty, no to czasem robi się problem. Swoją drogą,

0: użytkowników nie mających JOS-a bądź Windowsa 10, a chcących gdzieś tam mieć podobne funkcjonalności właśnie czytania napisów. Po pierwsze pod player, po drugie narzędzie wadę, machinę od człowieka, który nazywa się Apron, kaldobsk.com.
1: Tylko Wide Machine chyba nie wspiera tego, co wspiera Windows, właśnie filmy i TV. Chyba Podplayer też to wspiera. Czyli napisy załadowane jako kontener w ramach pliku
0: No
1: DVX
0: nie,
1: czy
0: tutaj
1: MPEG.
0: się
1: Bo to
0: niestety
1: jednak.
0: FFmpegiem trzeba bawić, a to nie każdy umie i nie każdy
1: Otóż
0: chce.
1: to, ale
0: No i właśnie
1: fajnie, że ten
0: podplayer
1: bot
0: ja
1: zadziała.
0: próbowałem tego podplayera i mi szczerze mówiąc nawet nie bardzo jakoś chciało to działać
1: Ale
0: dobrze,
1: działa.
0: ale właśnie wiem, że niektórym to działa.
1: Wiesz co, trzeba po pierwsze włączyć te opcje w menu kontekstowym.
0: Tak,
1: A to
0: ja to
1: też, tak,
0: włączyłem.
1: fakt.
0: Ja to
1: Napisów.
0: włączyłem rzeczywiście. Natomiast mimo
1: I.
0: to, wiesz, jakby się konsultowałem kilka razy z różnymi ludźmi, u których to działa. I jakby już właśnie ileś osób mówią mi, co dokładnie włączyć, w jaki sposób. Ja to wszystko teoretycznie włączałem, no i jakoś nie bardzo
1: Spróbuj sobie to przetestować, bo Podplayer ma to fajne, że odtwarza filmy z YouTube'a z napisami.
2: Zgadza
1: Właśnie
2: się.
1: wiem, ja to też próbowałem właśnie
2: Co
1: z
2: prawda
1: napisami
2: nie
1: z YouTube'a i to
2: wszystkie,
1: mi
2: co
1: nie
2: prawda nie
1: działało.
2: wszystkie, ale mi się kiedyś udało raz znaleźć jakiś jeden film, który był odtwarzany z tymi napisami i który był czytany. Także
1: U
2: rzeczywiście
1: mnie tam, gdzie są
0: to
1: zazwyczaj
0: muszą.
1: napisy na YouTubie i mogę je przełączać na YouTubie, to tam też w podplayerze on sobie radzi. Raczej nie miałem problemów z tym.
0: To muszą.
1: Przy czym warto wiedzieć, że tu albo SAPI, albo kopiowanie tych napisów do tytułu okna, dzięki czemu no, screen reader jest zmuszony jakby przeczytać automatycznie, no bo zmienia
0: NVDA
1: się
0: to
1: tytuł
0: robi.
1: okna.
2: Tak,
1: I NVDA
0: potwierdzam.
1: to robi bez
0: Cyrilowski też
1: problemu.
0: wyświetla, podobno.
2: Ale ty, Mikołaju, coś mówiłeś, że to muszą być jakieś napisy, jakiś konkretny typ napisów, tak?
0: Tak, ponieważ często filmy na YouTubie, to ktoś ostatnio właśnie mówił, że niestety człowiek, który robi bodajże polskie, na przykład parodie tekstów piosenek do angielskich utworów, zagnieżdża napisy po prostu w filmie, jako
1: No
0: po
1: tak.
0: prostu literki w obrazie. No i z
1: Stary
0: tym
1: problem.
2: No i
1: nie
2: to
1: ma
2: wtedy nie ma prawa
1: opcji,
2: działać.
1: absolutnie nic
0: A no
1: sobie nie poradzi.
0: tu nie ma chyba, dopóki nie będzie jakichś super ekstra OCR-ów, to chyba nie będzie działało w ogóle.
1: Więc nie łudźmy się, nie wszystkie napisy z YouTube'a są jakkolwiek dostępne. Ale
2: Przechodząc
1: raczej
2: jeszcze.
1: tacy bardziej szanujący się twórcy wrzucają je, zwłaszcza jak to jest jakaś inna wersja językowa albo jakieś objaśnienia czegoś, to raczej te napisy. Ja na przykład tych YouTuberów, których ja oglądam, a są to raczej poważni twórcy, którzy od kilku lat są na scenie,
2: To
1: to
2: mają te
1: nawet zdarza
2: napisy.
1: się, że rzeczy, które mówią po polsku, tłumaczą w napisach na angielski i to są z reguły napisy takie właśnie dołączone jako ścieżka. Więc myślę, że
2: Tyle
1: jak ktoś
2: dobrego.
1: ceni sobie widzów, to tak robi.
2: Przechodząc jeszcze
0: Można by
2: do.
0: audiodeskrypcję w ten sposób zrobić,
2: No, można
0: tak.
2: by było, oczywiście. Oczywiście. Zresztą rozmawialiśmy na ten temat chyba nawet gdzieś tam ostatnio, że to by nie był wcale taki głupi pomysł. No i może ktoś kiedyś zrealizuje to na nieco większą skalę. Dobrze. Przechodząc jeszcze do kolejnego tematu, ale też w kwestii JOS-a, to ukazała się druga publiczna beta 20 JOS-a. No i co my tu mamy? Mamy w niej między innymi zmniejszenie gadatliwości przy nadmiarowo opisanych polach na stronach internetowych, czyli jeżeli mamy twórcę, który nie do końca wie, po co są te wszystkie atrybuty przy kontrolkach, to możemy liczyć na to, że JOS jakoś tam inteligentnie będzie nam zmniejszał ilość informacji, które będą wypowiadane przy tej okazji. Jeżeli na przykład będą się dublowały te informacje, bo na przykład jakiś parametr będzie miał to samo, co inny parametr, to że nie będziemy słyszeli tego dwa razy. No cóż my tu jeszcze mamy? Skrypty dla platformy Zoom. Tu jest ciekawa rzecz, bo ostatnio wspominaliśmy o Brianie Hardgenie, który to oferuje różnego rodzaju kursy. On też oferuje skrypty do JOS-a, on oferuje też to narzędzie Lizzy, które jest takim rozszerzeniem tego czytnika ekranu. No i mamy właśnie jego autorstwa skrypty do JOS-a już po prostu zaimplementowane, więc jeżeli ktoś korzysta z tej platformy komunikacyjnej Zoom, no to będzie mu na pewno łatwiej. Co my tu jeszcze jeszcze mamy? Mamy inteligentne wykrywanie, czy użyty ma być scan kursor, czy JOS kursor w aplikacjach tych Windowsowych, takich nowoczesnych, czyli w Windowsie 8 czy 10. I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że jeżeli naciśniemy w takiej aplikacji minus, bo minus, jak wiemy, w JOSie przełącza nas na tak zwany JOS kursor, czyli na myszkę. Powiedzmy. I teraz tak. Zwykle w Windowsie 10, tak jak się przełączymy na myszkę w takiej nowoczesnej aplikacji, no to za wiele nie dostaniemy. Nie dostaniemy zbyt dużej ilości informacji, bo możemy mieć tylko, że pusto, pusto, pusto, pusto, pusto. Bo tu są już inne mechanizmy.
3: Ale co masz na myśli, mówiąc nowoczesna aplikacja?
2: Aplikacje te...
0: Aplikacja Windows 10.
2: Windows 10.
1: To,
2: Windows
1: taka,
2: 10.
1: To wszystko, co jest w sklepie Microsoftu.
2: Dokładnie.
1: To się ściąga przez sklep.
3: A, okay.
1: One się nazywają Modern Apps, dlatego
2: modern, tak.
1: Nowoczesne.
3: A, po prostu, bo ja właśnie nie mam tylko Windowsa też, dlatego...
2: Tak, to są te wszystkie...
1: Właśnie, mm-hmm. czy te wszystkie...
0: Jakiś Skype, kalkulator,
2: dokładnie.
0: Nowy terminal...
2: Tak, nawet był podany przykład w informacji JOS-a, tej takiej dotyczącej zmian w becie, że na kalkulatorze można sobie to sprawdzić, że to tak będzie działało. Więc pewnie działa na 100% i dlatego podali ten przykład. I o to tu właśnie chodzi, że naciskamy sobie minus i w zależności od tego, jakiego typu jest to aplikacja, czy to jest tam nowoczesna, modern, czy jest to aplikacja taka standardowa, z której JOS tą starą metodą jest w stanie coś tam wyciągnąć, no to przełącza się na ten kursor, albo na ten kursor, scan kursor, słowa mi zabrakło, czy JOS kursor. Więc tak to będzie działało. I jeszcze z takich nowości... zapamiętywany będzie od teraz stan wirtualnego bufora w konkretnych zakładkach Google Chrome, więc jeżeli na przykład w jakiejś zakładce mamy wyłączony ten bufor i się przełączymy na inną zakładkę i wrócimy do tej zakładki, to ten bufor nie będzie nam się automatycznie aktywował, tylko on będzie po prostu wyłączony, będzie zapamiętane, że tu ma być wyłączony z jakiegoś powodu.
1: To nie są te same zmiany, które były w pierwszej becie też? Bo mam wrażenie, że już o tym kiedyś mówiliśmy.
0: One były gdzieś, bo tam część była domyślnie powyłączana, część była, że gdzieś niby jest, ale to trzeba gdzieś tam powłączać, bo to jest na razie dla testu.
2: Tak, a teraz już po prostu te zmiany są no tak eksponowane przez Freedoma, także wydaje mi się, że po prostu zależy im na tym, żeby to przetestować jakoś bardziej. No dobrze, a teraz przenosimy się, Pawle, w twoje rejony, tak? Będzie o matematyce.
1: Tak, i tutaj podziękowania dla Wojtka Figla za udostępnienie nam tego newsa i za zwrócenie uwagi mojej na niego. Jest taki polski projekt, który nawet wspiera NASK i współpracuje przy tym z Irlandią i z Holandią. I w przypadku Holandii to nawet jest organizacja dla osób niewidomych. W przypadku Irlandii jest to Uniwersytet w Dublinie.
3: Niderlandia, Pawle.
1: Słucham?
3: Niderlandia, teraz jest podobno Holandia.
4: Niderlandy teraz.
1: Już zalegalizowali tę nazwę? Tak. Znaczy ja wiem, że oni o Holand się bardzo obrażają, ale nie wiedziałem,
3: nie,
1: że
3: nawet
1: po Polsce.
3: Nie, już jest Niderlandia. Niderlandia.
1: Aha, okej.
3: Okay. Tak.
1: Rozumiem. W porządku. W takim razie niderlandzcy specjaliści do spraw osób niewidomych i nasi i irlandzcy naukowcy opracowują platformę, która ma wspomóc naukę matematyki przez osoby niewidome. Ma to budować na doświadczeniach zebranych w projekcie PlotMat. Kiedyś krążyły wiadomości o tymże projekcie.
0: Ja to testowałem nawet.
1: A widzisz, to może za chwilkę nam opowiesz, jak to wyglądało w praktyce, bo Euromath zakłada użycie syntezy mowy, Braille'a, wydruków, czyli będzie tam narzędzie, które pomoże w przygotowaniu wydruku na drukarkę brajlowską, grafik i różnych wykresów matematycznych i struktur, oraz dźwięku wzrastającego i opadającego. Domyślam się, że to jest do jakiejś wizualizacji wykresów.
2: Pewnie do wykresów właśnie.
1: I ma w ten sposób powstać takie repozytorium, no, europejskie czy światowe z czasem, różnych materiałów właśnie dla nauczycieli i dla uczniów do nauki matematyki osób niewidomych. Ma to być dostępne i na komputerach, i na telefonach komórkowych, i na tabletach. Myśląc o tym, ja przypominam sobie moją właśnie wizytę na Side City w tym roku i doświadczenie urządzenia, jakim był Filif, czyli słoweński tablet, który właśnie przez dotyk, przez kreślenie różnych linii na specjalnej macie dołączonej do ekranu dotykowego wykrywa, w którym miejscu jest użytkownik, a raczej jego palec, i podawał nam różne informacje, czy to głosowe, czy dźwiękowe, czy wibracyjne, w ten sposób starając się stworzyć takie wrażenie przestrzeni i tego, że my po tej przestrzeni możemy jakoś się przemieszczać i sobie ją zwizualizować w głowie. Ciekawe, czy w ten sam sposób będzie to działać. Było to specyficzne. O ile wytłumaczono mi, na przykład jak jest mapa Europy i ja będąc powiedzmy gdzieś w miejscu, gdzie jest Polska, przyjechałem troszkę bardziej w lewo i powiedziało mi Niemcy, no to jeszcze byłem sobie w stanie wyobrazić, ale gdybym tego wyobrażenia nie miał, myślę, że miałbym z tym problem. Natomiast kwestia z tego typu, że może wymagałoby to jakiegoś wyćwiczenia i zapoznania się z tym systemem dłużej niż 15 minut. Ale ciekaw jestem, jak to wyjdzie w przypadku Euromath. Ja trzymam kciuki i projekt ma się gdzieś w połowie roku przyszłego skończyć, więc może wtedy zobaczymy jakieś jego ostateczne owoce. No, platforma ma być, z tego co czytałem, darmowa i dostępna dla wszystkich, więc no, jakaś nadzieja w tym jest.
2: A na pewno matematyka, no to jest taka dziedzina wiedzy, co do której każde rozwiązanie, które nam ułatwia jej odbiór, no może być docenione. Ty, Mikołaju, jeszcze coś tu miałbyś do dodania, tak? A propos tego, tego projektu PlatMat.
0: Zacznę może od samej kwestii matematyki. Naprawdę muszę powiedzieć, że ostatnio dużo się w tej kwestii zmienia i to się zmienia na lepsze. Coraz więcej widzę stron i różnych materiałów w sieci korzystających z tak zwanego MathML i posiadając program MathPlayer na Windowsa, który sobie można zainstalować za darmo, i Screen Reader NVDA, JAWS i cały ekosystem Apple'a też jakieś wsparcie dla tego wszystkiego, z tego co wiem, mają. Można sobie, fakt po angielsku, bo po angielsku, ale jednak coś takiego przeglądać i coś takiego czytać i jest to dostępne. Co do samego projektu PlatMat, no widziałem to jednak raczej chwilę niż dłuższą chwilę, ale widziałem to zarówno gdzieś tam u siebie na komputerze kiedyś, bo akurat miałem sprzęt z Windowsem 8, bo to tego systemu wymagał program. Widziałem to też gdzieś przy okazji jakieś barechy czy coś takiego. No, rozwiązanie wydawało się niegłupie. Co to umiało? Umiało to wpisywać zarówno co było, że tak powiem, normalne z klawiatury, z jakimiś skrótami takimi wygodnymi, szybkimi nad specjalne funkcje typu jakieś ułamki, pierwiastki, całki i inne podobne, ale dało się też wpisywać z punktów FDS-JKL, czyli po prostu z klawiatury brajlowskiej emulowanej na właśnie klawiszach, także F to pierwszy punkt, D to drugi, S to trzeci i tak dalej. Czyli mogliśmy sobie normalnie pisać znak liczby 1 obniżone 2, znaku zamkniętego obniżone 2 i on normalnie nam przeczytał, że to była 1, 2 i tak dalej do potęgi. I faktycznie ja testowałem i próbowałem go wywalić nawet jakimiś cięższymi, takimi bardziej trikowymi wyrażeniami. I to działało ładnie. Nie testowałem, bo też nie posiadam takiej wiedzy, jak to działa na poziomie naprawdę jakimś bardzo zaawansowanym studiów i tak dalej. No podejrzewam, że to mógłby być większy problem, ale dla takich nie prostych, ale nie jakichś mega zaawansowanych wyrażeń, nawet z jakąś dziwną notacją brajlowską typu projektory i inne podobne, to działało nawet całkiem fajnie. Minusem tego rozwiązania było to, że jeżeli chodzi o linijki brajlowskie, wspierało to tylko Braille Pena 12. Więc nie udało mi się w domu, przynajmniej u siebie na spokojnie, potestować kwestii wyświetlania w Braille'u, gdyż Braille Pena 12 nie mam.
1: No. Z drugiej strony podejrzewam, że jeżeli, no to dobra, to na razie wspiera tylko Braille Pen, ale pewnie w przyszłości
2: jest szansa, że będzie wspierać inne rzeczy też. To się zgadza. No dobrze, to teraz nawigujemy sobie z tego tematu matematycznego do tematu nawigacji właśnie, bo tu się dzieje. Ja mam wrażenie, że jeżeli stanie się to już tak na poważnie, co, o czym za moment opowie Paweł, to się wszyscy ucieszą, łącznie z twórcami różnych aplikacji do nawigacji pieszej, że ludzie przestaną ciągle czegoś od nich chcieć, że coś nie działa, żeby można było jeszcze, bo przyjdzie walec i wyrówna tak trochę. Do tego jeszcze daleka droga, a o czym konkretnie mowa? Mowa o Google'ach.
1: Owszem, jakieś 2 czy 3 tygodnie temu w Cyfroprzeglądzie wspominałem o tym, że odkryto w plikach tłumaczeniowych najnowszej bety map Google wzmianki na temat trybu nawigacji bezwzrokowej, Eyes Free Walking Mode. No i okazuje się, że nie trzeba było jakoś wybitnie długo czekać i że to nie był jakiś tam pomysł gdzieś w planach perspektywicznych Google, ponieważ funkcja została już zaprezentowana z okazji Światowego Dnia Świadomości na temat chorób wzroku w zeszłym tygodniu w Japonii. Funkcja właśnie o tej nazwie, Eyes Free Walking Mode, dostępna na razie w Stanach po angielsku i w Japonii po japońsku, ma udzielać nawigatorom, osobom, które nawigują, niewidomym, bardziej szczegółowych instrukcji, tak jak o tym mówiliśmy. I co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim będziemy informowani na bieżąco, czy idziemy dobrze, czy źle. I nawet jeżeli idziemy dobrze, to co 10 sekund, zdaje się, pojawiać się będzie komunikat: nadal idziesz dobrze, w stronę ulicy takiej to a takiej, na, powiedzmy, nie wiem, zachód, tutaj kierunek kompasu, skręć za 80, powiedzmy, metrów. Po drugie, tak jak już tutaj wspomniałem trochę, bo trochę to tak zatizowałem, zaspoilowałem, będzie informacja na temat najbliższego skrętu. W jaką ulicę, pod jakim kątem, w sensie jaki kierunek kompasu i za ile. Kierunek też taki w lewo, w prawo. Trzecia rzecz, bardzo istotna, w momencie kiedy będziemy zbliżali się do ruchliwego przejścia, takiej czteropasmówki na przykład, i Google mają zarejestrowaną na mapach, że takie przejście istnieje, to dostaniemy informację, że zbliżasz się do przejścia, tu jakaś jego nazwa, jest to przejście duże, przechodź ostrożnie. I taka informacja również się pojawi. Jedyne, czego nie wiadomo, przynajmniej nie było tego gdzieś w filmie uszczegółowione, czy pierwszy ruch, jaki mamy wykonać, będzie nam w jakiś sposób ułatwiony, bo dla mnie zawsze największym problemem w mapach Google było ustalenie, w którą stronę iść, bo mapy Google nie miały dostępnego, jak dla mnie, kompasu, który mógłbym ten kierunek, który on mi podaje, określić, bo zawsze zaczyna się od kierunku na kompas. Też nie ma tu specjalnie mowy o jakiejś personalizacji tych oznajmień, bo jedyna opcja kontroli, jaką mamy, to czy mają te wskazówki być, czy ma ich nie być. No i pozostaje wielką niewiadomą, kiedy funkcja się pojawi u nas w Polsce.
2: Dokładnie.
1: Natomiast miejmy nadzieję, że nie aż tak długo, bo chyba to jest kwestia po prostu lokalizacji komunikatów. Miejmy nadzieję, że Stany i Japonia posłużą jako taka pierwsza partia ludzi, którzy to przetestują i zgłoszą jakiś feedback, czy to w ogóle się przyjmie, czy to jest dobry kierunek. No, pani analityczka biznesowa, niewidoma, pracująca dla Google w Tokio, na filmiku stwierdziła, że z rozwiązania jest jak najbardziej zadowolona. Więc miejmy nadzieję, że i my będziemy.
2: A propos ludzi pracujących w Google, to możemy się pochwalić, Pawle, tak? Że wyprzedziliśmy wyborczą gdzieś o rok.
1: Tak, dzisiaj, nie wiem, czy to z okazji Dnia Białej Laski się ten artykuł pojawił, czy już wcześniej, ale został dzisiaj przez panią dziennikarkę z Gazety Wyborczej przypomniany, ale w ramach cyklu Jutro Nauci pojawił się wywiad z naszymi bohaterami sprzed roku, właśnie z Google, z Karo i z Wiktorem Caranami. Bardzo fajny artykuł. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości do słuchania podcastów długich, albo chce się podzielić z kimś, kto nie bardzo jest into podcasts, z kimś widzącym, czy z kimś, kto woli czytać niż słuchać, a przy okazji sobie zobaczy zdjęcie i jakąś mapkę, to jest w ramach Gazety Wyborczej właśnie w tym cyklu Jutronauci wywiad z Karo i z Wiktorem. Bardzo, bardzo sympatyczna lektura.
2: Zastanawiam mnie. No właśnie.
4: Robercie. Mnie boli trochę to, że nie będzie tych wskazówek godzinowych na zegar. Jednak to lepiej mi przynajmniej mówi, ani tam wschody,
1: właśnie,
4: zachodnie.
1: Właśnie ostatnio była ciekawa dyskusja na jednej z grup WhatsAppowych, która mnie samego zainteresowała w ramach grupy dotyczącej właśnie nawigacji. Między właśnie zwolennikami I to w każdej sytuacji mowa o osobach niewidomych, zwolennikami wskazówek zegarowych, ja też się do nich raczej zaliczam, i zwolennikami kompasu, bo argument, który tu został przytoczony przez osobę, która była za kompasem, był taki, że te zegarowe wskazówki są dość zwodnicze w zależności od tego, jak trzymamy telefon. Że telefon można bardzo łatwo oszukać, na przykład obracając go w ręku do góry nogami. I wtedy już te wskazówki mogą być zaburzone nawet o te 180 stopni i mogą się już nie zgadzać. A z kompasem, no to wystarczy ustalić kierunek jakąś aplikacją kompasową, choćby dogwalkerem, i już możemy się go trzymać i podążać za tym kompasem, że jakby kompas jest relatywny względem świata, a zegar jest relatywny względem nas, a raczej położenia aktualnego telefonu w naszym ręku. Natomiast też jestem zwolennikiem zegara, ale może Google to jakoś tak rozwiązał, że będzie łatwo ten kierunek ustalić. Ciekaw jestem. To trzeba będzie poczekać.
2: Oczywiście, ja się też zastanawiam nad tym, no, na ile to będzie jeszcze rozwijane, żeby mogło stać się użyteczne i ile osób zdecyduje się zamienić te aplikacje do pieszej nawigacji, które są dla nas dedykowane, na właśnie taką mainstreamową apkę, jak mapy Google, bo no, ciekawe, ilu osób to, co będzie w tej aplikacji, nawet jeżeli to zostanie wdrożone u nas, to ilu osobom to wystarczy? Na ile to będzie, wiecie, użyteczne?
1: Ja znam parę osób niewidomych, które z powodzeniem korzystają z map Google jako podstawowej nawigacji i nawet z paroma takimi osobami miałem już okazję iść. I to rzeczywiście się sprawdzało, więc przy czym tutaj jedna notka. Mam wrażenie, że ten interfejs właśnie pod kątem nas i opisywania różnych rzeczy trochę bardziej jest uporządkowany na iOS-ie. Musiałbym to porównać na moim iPodzie, ale na Androidzie próbowałem i o ile udało mi się kiedyś tam dokądś dotrzeć, to brakowało mi pewnych informacji, które rzekomo na iOS-ie są dostępne jakoś szybciej. Czy w pokrętle, czy gdzieś tam pod palcem. Są na Androidzie, jakoś ciężko się do nich dokopać aż tak szybko, na przykład następny zakręt, za ile, gdzie i tak dalej, i kolejne zakręty. Ponoć na iOSie jest to dość szybko do sprawdzenia. Tak samo kompas na iOSie, też da się go ponoć tak zablokować, że można go bardzo łatwo gdzieś tam sobie skorelować i mieć do niego dostęp bez...
5: No jest jedna jeszcze rzecz, jednak ludzie lubią, przynajmniej niektórzy u nas przyzwyczaili się do konfigurowalności tych rozwiązań dedykowanych programów.
2: No właśnie, też to miałem na myśli.
5: Z tymi mapami będzie z tym, podejrzewam, jakiś problem. To znaczy, ja myślę sobie, że... Znaczy problem, no. Może nie tyle problem jakiś ogromny, ile no będą z tym mieli... Rzeczywiście będą mieli ludzie z tym problem. No i ja się zastanawiam na 10 sekund. Jeżeli co 10 sekund uzyskam informację, idziesz prosto, jakby jeżeli powiedzmy to będzie osoba, która ma ten syntezator ustawiony dość wolno, ja się obawiam, że może być tutaj taki problem, że po prostu te informacje będą ciurkiem wypowiadane i nie będzie można się skupić na drodze, bo będzie gadał i gadał i gadał i gadał i jeszcze trochę pogada.
2: To się zgadza.
1: Tam jest ta synteza googlowska wbudowana, ten asystent, jakby głos asystenta, więc nie wiem, na ile tam można regulować w ogóle prędkość tego głosu w samych mapach. No moim zdaniem ta prędkość, która była w filmiku przynajmniej pokazywana promocyjnym tej funkcji, była taka no dopuszczalna. I
2: taka normalna, tak? Ani jakoś specjalnie szybko, ani wolno, bo też to oglądałem.
1: Tak. I zdaje się, że to nie było jakieś przytłaczające.
5: Znaczy, aha... Bo wiem, że jakby są głosy, że właśnie ludzie, niektórzy przynajmniej, chcą tego mieć za często, bo się nie mogą skupić na drodze. I troszkę się obawiam, że dla niektórych to może być za wolno. Poza tym mam wrażenie ciągle, że my jako... Znaczy sporo niewidomych ma troszeczkę inne oczekiwania względem tych nawigacji, bo na przykład ja sobie jadąc autobusem na przykład lubię sprawdzać, nie wiem, przystanki załóżmy. Wątpię, że będę mógł ustawić mapy Google, żeby mi oznajmiały przystanki, jakie są wokół. No ale to są powiedzmy, no to jest jakiś już może początek, zobaczymy. Znaczy, no oby Google nie odtrąbiło wielkiego zwycięstwa ducha nad materią i nie stwierdziło, że a, już w ogóle jest super.
2: Że już teraz... zrobiliśmy wszystko, to teraz możecie nam tak, bić tak. Brawa, tak? Bo...
3: Tak. Ale z drugiej strony, no to jest alternatywa. Jest to jakaś alternatywa, uważam, jeżeli nie, no, nie wiem.
5: Oczywiście,
3: no,
5: że jest. Na pewno.
2: A poza tym pamiętajmy,
5: się zrobią,
2: poza tym pamiętajmy o jednym, duży może więcej. To. Duży może dużo więcej i tak naprawdę
5: to się zgadza.
2: No, gdzieś tam te problemy, z którymi borykają się twórcy tych pomniejszych aplikacji do nawigacji, a to, że coś by się przydało zrobić, ale nie ma komu, a to, że gdzieś tam powiedzmy jest coś, co kiedyś, tak, że za API trzeba płacić, że kiedyś coś działało, a teraz nie działa. Potem właśnie o tym mówiłem w tym kontekście, że ludzie może przestaną mieć pretensje, że coś nie działa, tak? Bo za jakiś czas się pojawi taka opcja, że nam tu no, Google zaoferuje coś.
5: Pytanie, na ile ten duży będzie rzeczywiście słuchał użytkowników, a na ile
2: no,
5: będzie chciał
2: oczywiście
5: zrobić medialny ten. No ale to jest jakby nie do rozstrzygnięcia.
1: Ona była
5: etapie
1: rozwijana gdzieś tam przy asyście jakiejś organizacji dla niewidomych.
5: No, znaczy, nie, no, można, oczywiście, że tak.
1: Ja też pamiętam, no, że swego czasu Google rozsyłało na Icefree zapytanie, czy ktoś tam gdzieś w konkretnym chyba stanie w Stanach byłby chętny na jakieś badania z nimi. Chodziło o osoby niewidome właśnie pod kątem ulepszenia map Google. Więc bajer z tymi korporacjami polega na tym, że one mają środki na to, żeby włożyć je w research i zrobić porządne badanie rynku, co jest potrzebne i co ci końcowi użytkownicy rzeczywiście lubią. Więc tutaj miejmy nadzieję, że to też było jakoś wzięte pod uwagę i...
2: No w korporacjach jest po prostu tylko taki problem, że to wszystko tam działa wolno, bo tryby mielą, ale jak już zmielą, to efekt...
3: Kwestia doboru też tych ludzi, którzy się zgodzili na te badania. Czy to są rzeczywiście ludzie tacy, którzy wiedzą, czego mogą oczekiwać, inni wiedzą, jakby siedzą w tym długo, no bo umówmy się, różne, na przykład no... Często jest tak, że zapraszają kogoś na jakieś badania, a ten ktoś tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, no. I to jest też taka zmora, moim zdaniem, też trochę niewidomych, że badań może jest dużo, ale jakość tych badań i jakość tych testerów pozostawia trochę do życzenia.
2: Ale to nie, tak są, ja to nie są jedyne nowości, jeżeli chodzi o nawigację, prawda, Pawle? Jeszcze kilka informacji na ten temat masz.
1: Tak, troszkę mniejszych, mniej spektakularnych, ale ja myślę, że o takich rzeczach warto wspominać, bo są aplikacje, które się rozwijają, my o nich powiemy w Tyflo Podcaście raz, po czym dzieją się w nich nowe rzeczy. My nie możemy nagrywać Tyflo Podcastów o każdej aktualizacji, bo nie miałoby to sensu, ale właśnie przegląd jest taką fajną przestrzenią, gdzie można się takimi aktualizacjami podzielić i może ktoś znowu spojrzy do tej aplikacji. Sunu i Lazario, po pierwsze Sunu wprowadziło, mówiliśmy o tym ostatnio, że testują nawigację niezależną od opaski w aplikacji, no i narzekałem tam między innymi na to, że bardzo polega to na kierunkach kompasu, podczas gdy do tego kompasu nie możemy sięgnąć, nie przerywając nawigacji. Błąd został naprawiony, już można do kompasu, z kompasu korzystać w czasie nawigacji również. I Lazario, też kolejna pięta Achillesowa, zdaje się, załatana. Wiele osób życzyło sobie, ja w tym również, właśnie wspomnianej nawigacji na kierunki zegarowe w nawigacji zakręt po zakręcie. Zdaje się, że ta funkcja już też się pojawiła.
4: Zgadza się, jest ona co prawda po angielsku, co dla niektórych może być problemem, bo już to słyszałem, dla mnie oczywiście nie, bo tam 9 oclock, 8 oclock to nie jest problem. Jeśli o to chodzi. Natomiast ja chciałem wrócić troszeczkę poniekąd też z Lazario chyba tak to się mówiło.
2: Tak, Lazario.
1: Chyba tak.
4: W każdym razie chciałem, bo oni się opierają na silniku Google'a i co do właśnie ustawień. Ja chodziłem troszkę z tym Lazario po mieście u mnie i muszę powiedzieć, że co jak co, ale trzeba im to przyznać, mówię urządzenie iPhone 8, żeby nie było, nie mam innego, to w momencie, gdy był zakręt, to ten zakręt był. On był praktycznie natychmiast. Nie wiem, jak oni to zrobili, nie wiem, jak to się robi, ale żaden Sync Assistant nic innego nie dawało takiej dokładności właśnie jak Lazario. Jeżeli było przejście, to ono było, dokładnie pod butem, w trakcie komunikatu. To nie wiem, jak oni to zrobili, ale to samo potwierdził mi kolega, też inny, który tego używał, który robił podcast, kolega Kazimierz. Jak oni to zrobili? Nie wiem, może się wypowiecie, ale dla mnie to jest fantastyczne.
1: To jest kwestia Google'a i dobrze zmapowanych tych dróg, bo ja na Dotwalkerze mam No wiadomo, zależy od trasy. Czasami nie potrafiłem zinterpretować tych komunikatów, ale mniej więcej podobne doświadczenia, że jak szedłem po takiej w miarę prosto ułożonej ulicy, gdzie były rzeczywiście chodnik, ulica, chodnik i te chodniki miały skręcać, to rzeczywiście, gdzie już słyszałem, że się zbliżam do zakrętu, to już szukałem możliwości skrętu w lewo i bardzo często się to po prostu zgadzało. I to szło jak należy.
4: Ja nie musiałem szukać, on od razu był i to było właśnie fenomenalne. Okay. Szukać to musiałem przez inkasystencie.
0: Dodajmy, że ostatnio się u nas pojawił system Galileo, który ma też zwiększać zdecydowanie dokładność wskazań odbiorników GPS na terenie gdzieś tam Europy. Może też to ma jakiś wpływ.
4: Może właśnie Lazarinio umie korzystać z dwóch systemów, a Seeing Assistant tylko z jednego.
1: Seeing Assistant też bazuje na Yorsie, na tym systemie OpenStreetMap. Więc to też może w jakiś sposób ważyć na tym, jak to jest interpretowane.
2: Znaczy,
1: no,
2: wiecie, ja mam wrażenie, że jednak to, z czego umie korzystać, to też bardziej jest kwestia urządzenia, bo to musi być odpowiedni chip w danym sprzęcie, który jest przystosowany do tego, żeby odbierać sygnały z danego systemu. I to jest podstawowa
4: kwestia. iPhone'a spokojnie od 6S-ki można korzystać z Galileo, pasmo częstotliwości pojedyncze, co prawda, ale można.
2: No, także myślę, że tu no jest dobrze, dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o te nasze nawigacyjne kwestie i miejmy nadzieję, że dziać się będzie coraz lepiej. Teraz przechodzimy sobie do obrazu. Tu mam taką mniej przyjemną informację, ale o niej może za moment, ale teraz jeszcze ty, Kasiu, myślę, że mogłabyś tu coś powiedzieć na temat urządzenia, o jakim sobie za niedługo będziesz mogła je zobaczyć, ale też i w ogóle o okolicznościach, które spowodowały, że będziesz to urządzenie mogła sobie obejrzeć, bo to też jest, myślę, że taka dobra zajawka.
3: Tak jest, troszkę zaciekawie. Ja studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną. Teraz na trzecim semestrze mam taki przedmiot, który się nazywa fotografia prasowa. No z doświadczeń moich miałam kiedyś przedmiot chyba na pierwszym semestrze, który się nazywał montaż obrazu i podstawy montażu obrazu i dźwięku i stwierdziłam, że na pewno no nie da się tego zrobić, no i na pewno wymyślą to jakoś tak, że po prostu mi to zaliczą i że będę z tego zwolniona. No się okazało, że pan profesor Maciej Chmiel, który jest związany z agencją East News, stwierdził, że nie będę miała tak łatwo, na szczęście. No i tak się głowił, jak mi udostępnić ten przedmiot, że stwierdził, że znalazł taką osobę, która wynalazła i wymyśliła prototyp aparatu fotograficznego dla osoby niewidomej. No i mój profesor stwierdził, inżynier jest z Bielska. No i mój profesor stwierdził, że w takim razie on na następne zajęcia go zaprasza. Oczywiście też będą ludzie z tej agencji East News, całe wszystkie tam lata dziennikarstwa zaoczne, niezaoczne, w ogóle to się będzie działo na auli, więc taki event. No i w międzyczasie też ja powinnam na zaliczenie wygłosić referat o niewidomych fotografach. No i właśnie okazuje się, że ten pan przyjedzie z tym aparatem. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Podobno ten wyświetlacz taki, to on jest chyba 20x35, taka matrycka. Nie wiem, gdzie jest długość i szerokość, bo pan też tak za bardzo, mój profesor, nie wiedział, tylko tak bardzo ogólnikowo. Natomiast z tego, co wiem, to to ma być troszkę na zasadzie linijki brajlowskiej, tylko te punkty mają być po prostu rzadsze, no bo pan powiedział, że to mają być jakieś piny, które się wysuwają, no więc wydaje mi się, że to chyba o to chodzi.
2: No to będziesz miała okazję obejrzeć. Tak, jesteś cały czas. Będziesz tak, miała tak. okazję to sobie obejrzeć i na pewno dasz nam jakąś informację za 2 tygodnie. Co to w ogóle jest za sprzęt, jak to wygląda i jakie są tego możliwości. No ja przypuszczam, zresztą gdzieś tu już sobie tak poza anteną też rozmawialiśmy na ten temat, że no raczej fotografem prasowym nie zostaniesz, bo to muszą być jednak zdjęcia dobrej jakości i osoba niewidoma raczej no, takiej precyzji nie będzie w stanie nadać tym zdjęciom, żeby ktoś tam je potem chciał kupić, tak jako te fotografie prasowe. Natomiast no, to w ogóle może być dość ciekawe doświadczenie dla osoby niewidomej jako takie, tak, żeby zrobić zdjęcie
3: I zobaczyć, co to wyszło,
2: no bo pytanie, co my chcemy uzyskać i czy my uzyskamy w ogóle taki efekt, tak?
3: Tak jest. W ogóle ten pan mówił, że na razie to jakby ta przesłona i wszystkie te takie podzespoły fotograficzne, ten aparat ma słaby, ale podobno zbiera jakąś kwotę na polepszenie tego aparatu i jakościowo. Że na razie to jakieś tam małą ma ostrość i coś tam ma problem z konturami. No natomiast to wszystko.
2: Czyli zdecydowanie
3: jest
2: nie materiały
3: bardzo
2: prasowe.
3: Nie, no to jest w formie takiej, wiecie, żeby po prostu zobaczyć w ogóle, czy to ma sens, czy jest sens to robić, jakby produkować nasze
5: aparat. Ale
3: zejście
5: aparatu nie jest jakaś bardzo wielka świeżość. Znaczy to jest oczywiście dość nowe urządzenie. Ja o tym chyba gdzieś słyszałem ze 2-3
3: Ja też,
5: lata.
3: Ale nie wiem, czy
5: testował.
3: To jest to.
5: Też nie wiem, ale no z drugiej strony nie wiem, czy dwóch Polaków wymyśliłoby to samo urządzenie.
0: Ja nie wiem, czy to
3: możliwe.
0: Nie jest ten Blind Touch, bo to gdzieś przy tej okazji chyba było też mówione, że to...
2: Że może to do tego zostać wykorzystane, tak?
0: Tak.
3: Ale to do wyświetlania obrazu by miało być wykorzystane.
0: Dobrej matrycy, bo taką właśnie dotykową gdzieś tam matrycę fajnie byłoby moim zdaniem wykorzystać w zupełnie innych i zdecydowanie pragmatyczniejszych, przydatniejszych zastosowaniach, takich jak chociażby kwestie edukacyjne wszelkiego rodzaju.
3: Znaczy z tego co ja się orientuję, to Blind Touch będzie miał takie zastosowanie, bo to jest rodzaj tabletu z jakąś tam pamięcią flash i Blind Touch to raczej będzie na zasadzie takiego właśnie wyświetlania grafiki, więc tam będziesz mógł sobie wszystko wrzucić, co chcesz. Czy to będą właśnie zdjęcia, czy to będą jakieś mapy, wykresy, cokolwiek. Natomiast
5: Ale to nie robi zdjęć. Ale ja właśnie słyszałem na temat aparatu, że to był aparat.
3: No ja też, tak.
5: Z Willi. No i to już właśnie było parę lat temu, ktoś to pokazywał. Nawet chyba przez którąś z tych list środowiskowych, zdaje się, na Tyflosie ktoś to chyba
2: no
5: nawet
2: to słuchajcie, to będzie okazja, żeby to przetestować i wtedy dowiemy się szczegółów, bo na razie to taka ciekawostka po prostu, że...
3: Ale, tak, tak.
4: A może ktoś z naszych słuchaczy pamięta 123-834-835 będzie chciał...
2: Tak, i będzie chciał coś powiedzieć nam
3: tak
2: na
3: jest.
2: Ten temat, to bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Tak szybciutko jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie no ja też byłam zaskoczona, że mój pan profesor coś takiego w ogóle wpadł na coś takiego. I to jest też fajna taka, że w ogóle rzeczywiście chce się tym ludziom nam udostępniać jakieś rzeczy i najprościej jest kogoś zwolnić, no bo ja nie mam pomysłu, tak? A tutaj jednak no ja byłam bardzo zaskoczona, ja byłam w szoku jak takim, no oczywiście no nie, no przesadzam, ale naprawdę no ja byłam bardzo taka aż zadziwiona, że w ogóle ten pan coś takiego chce zrobić.
2: Ale
3: tak
2: to jest,
3: dalej,
2: wiesz, to jest po prostu
3: innym studentom.
2: Dzieli się, myślę, że w ogóle, czy nauczycieli, którzy swoje święto przecież mieli nie tak dawno, mieli wczoraj, czy wykładowców akademickich, w ogóle na takich, którym się coś chce, albo i na takich, którym się nie chce, którzy po prostu chcą przyjść, odbębnić wykład i tyle. A jeszcze czasem, a jeszcze czasem stwarzać różnego rodzaju problemy. No bo to też
3: tak
2: i tacy są, którzy po prostu sobie ubzdurają, że...
3: Wyświetlając na przykład na projektorze egzamin przez 15 minut, kiedy jedna minuta, jedno pytanie wyświetla się przez jedną minutę, więc moja asystentka nawet nie zdążyła mi go dokładnie przeczytać.
2: Ale i też są tacy,
3: którzy... Tak było.
2: Wiesz, tak, ale i są tacy, którym się coś na przykład ubzdura, że niewidomy to nie powinien na przykład studiować i za wszelką cenę będą robić
3: tak
2: różne
3: jest.
2: Rzeczy, żeby ten niewidomy... jednak sobie uświadomił, że studiować nie będzie. No, różni są ludzie.
4: Miałem takiego,
3: różni
4: miałem.
2: No właśnie, tak coś czułem, Robercie, że się odezwiesz. A swoją drogą... miałeś też takich, to może o pozytywnych jednak mimo wszystko powiedzmy, miałeś też takich, którzy się na przykład jakoś bardzo angażowali w to, żeby jakieś, nie wiem, czy materiały, czy różnego rodzaju rzeczy ci udostępniać?
4: Tak, i różnie było. Chociaż mówię, ja to miałem, że w takich czasach studiowałem, których, że tak powiem, z tym wszystkim było znacznie, znacznie ciężej, gorzej. Nie było tych wszystkich udogodnień aż na takim, na tak wysokim poziomie, jak są w tej chwili. Natomiast no, co było możliwe, to było możliwe. Byli wykładowcy, którzy szli na rękę. Był jeden, który chciał mi naprawdę utrudnić życie. Na szczęście nie na tej uczelni głównej, czyli Uniwersytet Warszawski, który miałem przyjemność skończyć, tylko na tej innej.
3: Brawo.
4: Na szczęście. Także.
2: Tak, ale powiedzmy szczerze, Uniwersytet Warszawski to zawsze stał tą adaptacją dobrze, jeżeli chodzi o materiały, czy w ogóle o możliwości.
4: Nie było takich technologii, choćby nawet nie było takich no, tych cyfrowych urządzeń. Ja dopiero na czwartym roku studiów poznałem urządzenie dla osób widzących, ale które było w miarę dla nas dostępne, dzięki którym mogłem spokojnie sobie te wszystkie materiały cyfrowo ładnie pomieścić i pogrupować i chodzić po tym, jak chciałem, tak? A przedtem to było nagrywanie wykładów po prostu zwyczajnie.
3: No ale ja też nagrywam, cały czas nagrywam, tak? I często sobie przepisuję te wykłady, bo na przykład no teraz jest taki problem, on jest dla mnie na przykład bardzo duży, że i w ogóle to się straci, mnóstwo zajęć na to traci czasu, że bardzo często wszystkie prezentacje nauczyciele robią z rzutnika i z projektora. I teraz, jeżeli ktoś będzie mówił to, co masz na slajdzie, super, ale na przykład niektórzy mówią, no to tutaj widać, prawda, jak się rozkładają takie i takie czynniki gospodarcze na przykład. Albo tutaj widać, w jakim kraju, jak się rozkładało na przykład bezrobocie. Albo, nie wiem, jaka jest poczytność danej tam gazety w danym kraju. No i tak naprawdę to kiedyś było tak, moim zdaniem, że nie było tych projektorów i dużą część ludzie mówili. Często było tak, że nawet dyktowali notatki. W tej chwili nie ma takiej możliwości.
2: Kasiu, ale poczekaj.
4: Były tablice.
2: I pisał
4: i nawet nie mówił, co pisze.
2: I było jeszcze no gorzej. Podobnie. Było jeszcze gorzej, bo miałaś...
4: I nie było asystentów i asystentów.
2: Bo miałaś tak zwane folie i na tych foliach było to wszystko rzucane. Teraz to możesz się ładnie uśmiechnąć do wykładowcy i poprosić, oczywiście to wszystko też zależy od jego dobrej woli, bo to...
3: W PowerPoincie.
2: Tak, dokładnie.
6: Tak, dokładnie. Ja też tak brałem.
2: Ale jest to jakoś dostępne. Jest to jakoś dostępne i jest szansa, że da się to odczytać, a kiedyś było jeszcze gorzej, bo na przykład były na tych foliach, które się rzucało po prostu na ścianę sobie tam.
3: Może ja mam jakąś
2: ludzie
3: inną
2: przygotowywali.
3: Jakby, nie wiem, te... wersji, ale ja na przykład moim zdaniem PowerPoint jest w ogóle nieczytelny.
2: A nie, no absolutnie.
4: To coś musi.
3: No więc
4: to
3: nawet jeżeli ci przyjdą, dadzą mailem w PowerPoincie, no to i tak naprawdę nic.
2: Zależy co. Część prezentacji, oczywiście to wszystko też zależy od tego, jak kto przygotowuje te prezentacje, bo są tacy, którzy przygotowują to wszystko w formie graficznej i wtedy jest naprawdę duży problem, no zwłaszcza jeżeli tam są jakieś różnego rodzaju kresy, dane tabelaryczne i tak dalej. Ale absolutnie to nie jest tak, że prezentacje w PowerPoincie są niedostępne zawsze, bo można zrobić dostępną prezentację, wystarczy odrobina dobrej woli, czasem wystarczy sobie na przykład, jeżeli mamy problem z odczytywaniem tej prezentacji, to wystarczy sobie ją wyeksportować na przykład do formatu RTF, na co PowerPoint pozwala i wtedy można znacznie więcej przeczytać. Także są na to sposoby i to jest absolutnie...
6: Da się.
4: Natomiast ja jeszcze, co do nagrywania,
0: nawet
4: to powiem tak.
0: Eksportować do TXT, na pewno można importować z TXT i w ten sposób można jako osoba niewidoma nawet te prezentacje robić. Mnie kiedyś uczono właśnie, jak na podstawie pliku TXT PowerPointem przygotować slajdy, takie, żeby te slajdy wyglądały w miarę.
2: Tak, oczywiście, bo przecież prezentacje niewidomi robią. W tym momencie pozdrawiam na przykład czy Piotra Witka, czy Jacka Zadrożnego, którzy prezentację niejedną zrobili w swoim życiu i na pewno coś by mogli na ten temat powiedzieć. Fakt faktem, że oczywiście ostateczny wygląd tej prezentacji to... no warto, żeby skontrolował ktoś widzący. Czy nam coś się nie nałoży jedno na drugie? Czy tam nie będzie jakichś większych problemów z tym? Czy to jest
1: ja
2: czytelne?
1: Ja to akurat NVDA-em kontroluję ostatnimi czasy. Właśnie nakładanie się obiektów, bo też miałem ostatnio potrzebę stworzyć prezentację, gdzie byłby głównie tekst, ale też zamieściłem jakieś tam załączniki. I NVDA na przykład w trybie edycji, jak się jedzie strzałkami po konkretnym obiekcie, to czyta, ile pikseli mamy oddalenia od wszystkich krawędzi, góra, dół, lewo, prawo.
2: A to tak, to jest też prawda.
1: I kiedy coś pokrywa, to on to czyta, więc takie proste przesunięcia da się zrobić. Na szczęście moja prezentacja była na tyle nieskomplikowana, że ja to potem oczywiście zweryfikowałem z kimś widzącym i wyglądało to całkiem okej. Okay. Co no ciekawe, warto też spojrzeć, ja jak się bierze clip arty. Jak się bierze clip arty, jaki jest rozmiar tego clip artu, bo ja kiedyś wstawiłem taki clip art, że sobie zasłoniłem pół slajdu na przykład i to też o tym się dowiedziałem przez NVDA, ale no, to byłbym też ciekaw, Mikołaju, może w ogóle osobny podcast jakiś właśnie o tworzeniu prezentacji przez niewidomych.
0: Co tak, też można tak. I ja chciałbym kiedyś zrobić cały taki cykl w Tyflo podcaście. Można robić to za pomocą formatu Markdown i za pomocą narzędzia Pandoc. I ja
2: tak,
0: to
2: tam
0: robiłem,
2: jest to slidey,
0: i to działa.
2: Jest to całe slidey, tak? To tam też można za pomocą tego. To jest eksportowane chyba do tego. Wtedy taka prezentacja webowa się na przykład robi. Można to odpalić w przeglądarce.
0: Nie, Pandoc umiał do PPTX, eksportować z tego.
2: A, no to
0: wiem.
2: też.
0: Do PDF-a też chyba.
2: Owszem.
0: Którego jest tych?
2: Owszem, więc
0: w każdym razie
2: jest
0: ja
2: ileś tych możliwości, słuchajcie, na zrobienie tych prezentacji.
0: PPTX-a właśnie wygenerowanego z Pandoca i nie działało to źle. Dla ludzi o nieco bardziej programistycznym usposobieniu jest tych narzędzi znacznie więcej. Jest Spectacle, który jest dla nas fenomenalnie dostępny i bardzo dobrze podobno wygląda, no ale tu już jest sporo kodu. Mi się to udało zrobić i to z bardzo dużym sukcesem, ale to już naprawdę trzeba chcieć i trzeba umieć, żeby.
2: Ale rzeczywiście to myślę, że kiedyś fajnie by było, jakby opowiedzieć o tym Pandocu w jakiejś osobnej audycji,
3: tak.
2: bo prawda jest taka, że na studiach, czy nawet w szkole średniej, od nas się jednak wymaga coraz częściej robienia tych prezentacji. I oczywiście zawsze
3: tak
2: można powiedzieć, no ja
1: nawet
2: nie umiem,
1: zawodowo gdzieś po
2: czy
1: studiach,
2: coś, ale nie o to chodzi.
1: Nawet robiąc takie rzeczy jak dostępność zawodowo, często jesteśmy proszeni właśnie, żeby coś zaprezentować w formie slajdów.
2: Dokładnie, no właśnie dlatego podałem przykłady Jacka i Piotra. No, Piotr, pracując u nas w fundacji, też bardzo często gdzieś prowadzi jakieś szkolenia na temat dostępności i tam po prostu no, prezentacja to jest must have. To trzeba zaciekawić czymś tych ludzi, pokazać jakieś przykłady, a to się robi jednak też w prezentacjach. Także tak.
3: No to słuchajcie, to ja się muszę dużo nauczyć od was, naprawdę.
0: Prezentacja prezentacjami, mnie kiedyś spotkała gorsza sytuacja. Zrobienie prezentacji na Google Slidesach w szablonie. I to już niestety był problem.
2: A Google ponoć dostępne, tak?
0: Nawet nie o to chodziło, bo tam to już bardzo długo temu było, więc bardzo dawno temu było, więc z tą dostępnością tam się mogło wiele zmienić. Ale bardziej chodziło o to, że to trzeba było w jakiś konkretny szablon, że tam były jakby gotowe slajdy, że na każdym slajdzie tam na górze miał być jakiś logotyp.
2: Gdzieś tam jeszcze jakaś stopka.
0: Treść, tak. I to, żeby to dostępnie zrobić, ja po prostu stwierdziłem, że ja to dostarczę w formie dokumentu i mi to widzący wtedy miał wkleić, bo...
2: Wiesz, Mikołaj, ja mam takie podejrzenie, że ktoś, kto robił ten szablon, nie zadbał też o to, żeby to jakoś było w sposób dostępny zrobione od samego początku. I tu mógł być problem, bo to myślę, że gdyby tu było to jakoś dostępnie zrobione od samego początku, gdyby ktoś sprawdzał, czy to jest kompatybilne na przykład z programem odczytu ekranu, to w jaki sposób on to robi, no to też mogłoby to wyglądać inaczej, ale to już są takie dywagacje, słuchajcie, w każdym razie temat prezentacji, na pewno do niego
3: ja
2: kiedyś wrócimy.
3: Ja jestem jeszcze bardzo ciekawa, jak zapanować nad taką prezentacją, No bo ona idzie, tak? Ona na przykład może być jakoś automatycznie iść, my nie wiem, gdzieś tam stoimy.
2: Nie,
3: dalej.
2: Slajdy przerzucasz i... zazwyczaj spacją. Masz jeszcze coś takiego przy swoim komputerze, jak to dodatkowo jest odczytywane, można sobie to czytać, do tego też da się jakoś przejść. To są te tak zwane notatki dla nas i notatki prelegenta na przykład i też można to jakoś odczytywać. Więc...
0: Pewno trzeba, ja zawsze o to prosiłem, a miałem niestety w swoim życiu nieprzyjemność parę prezentacji gdzieś tam wyświetlać, ja prosiłem zawsze o możliwość podłączenia własnego urządzenia, własnego komputera do rzutnika. Przychodziłem po prostu z własnym laptopem i wyświetlałem te prezentacje w ten sposób.
2: Ze swojego, tak, tak, bo to różnie potem może być. Jak odpalimy teoretycznie, no można NVDA zainstalować i tak dalej, ale potem zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Ten komputer może nie być do końca taki, jaki byśmy chcieli, żeby on był. System może być nie tak skonfigurowany, więc tak. No teraz każdy ma praktycznie swojego laptopa, więc to chyba nie jest problem, żeby się podłączyć do rzutnika, tylko warto jeździć z zestawem przejściówek, bo to też czasem
0: i
2: może być.
0: To bardzo uważać i sobie zawczasu gdzieś ustawić w NVDA dobre wyjście karty dźwiękowej. Bo czasem są takie gdzieś bardzo nowoczesne zestawy, które próbują...
2: Też dźwięk transmitują.
0: To był za port, tak. Ja już kiedyś
2: HDMI
0: na głośniki puściłem Espika.
1: Byłem, zrobiłem.
0: Co?
1: No. Mówię, byłem, zrobiłem. Tak. Zdarzyło mi się.
2: Też
1: to.
2: Ci się zdarzyło. Owszem, owszem. Więc na to też warto zwracać uwagę. Dobrze, przechodzimy dalej. Myślę, jeszcze a propos obrazu, tak? Ty, Pawle, masz dla nas taką mniej pozytywną informację.
1: Tak, informacja, która wręcz wyskoczyła mi jako powiadomienie na moim telefonie. Informacja z Indii płynie, jeżeli korzystacie z aplikacji ID, tej takiej EEE-D, do rozpoznawania wszelakich treści, od obrazków z tekstem, po obiekty, rozglądanie się, gdzie jesteśmy. Aplikacja okazuje się być niewypłacalna, nie potrafią pozyskać środków na dalsze utrzymywanie serwerów, zwłaszcza tych serwerów związanych ze sztuczną inteligencją, z rozpoznawaniem zdjęć, z usługami pokrewnymi. I firma tworząca aplikację podjęła decyzję o zawieszeniu dla użytkowników wersji darmowej dostępu do usług związanych z rozpoznawaniem obrazu, czyli rozpoznawanie tekstu, obiektów nie będzie od teraz działać w wersji darmowej, będzie to działać w wersji pro. Przy czym firma zastrzega sobie prawo, że wznowi tą usługę, gdy tylko znajdą jakieś źródło finansowania tychże usług, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to też jest proszony, żeby poinformować firmę o takiej możliwości. No to tak na tyle chwilowo.
2: Okej, okay. A teraz...
0: Serwery kosztują.
2: Do serwery kosztują, no projektu. Chociażby przykład
0: ostatnio,
2: Eltena, tak?
0: Elten.
2: Też warto wspomnieć.
5: Tak, który też przypominamy, że nadal zbiera pieniądze na utrzymanie serwerów i też tutaj zostało postawione pewne... No nie chcę nazywać tego ultimatum, bo to trochę brzmi tak...
2: Ultimatum tak naprawdę, jest, trzeba powiedzieć, jak jest, tak, że albo uzbieramy pieniądze na serwer, albo po prostu serwer zostanie wyłączony z końcem roku. Ale słuchajcie, co ciekawe, bo tak sobie ostatnio śledzę też ten wątek dotyczący finansowego wsparcia Eltena i to też warto o tym przypomnieć, że sporo, no może nie sporo, ale użytkownicy z zagranicy też się obudzili i zaczynają wpłacać pieniądze. To nie są wcale aż takie bardzo małe kwoty.
5: To niemałe pieniądze.
2: Tak, to niemałe pieniądze są. Natomiast w Polsce też już jakieś tam wpłaty są. Tu w ogóle taki bardzo smutny obrazek też się pojawił i mi jest naprawdę z tego powodu tak po prostu po ludzku przykro, że nawet użytkownicy dorośli Eltena, tam powiedzmy w wieku 18 lat i więcej, okazuje się, i to jest naprawdę, słuchajcie, strasznie smutne, że ci ludzie czasem nie mają dostępu do swoich pieniędzy, bo tymi pieniędzmi cały czas zarządzają ich rodzice. To jest bardzo... To wiadomo, że tak jest i wiadomo, że czasem po prostu osoby niewidome, które już osiągają pełnoletność, No, są bardzo zależne też od swoich opiekunów i to było, jest i niestety myślę, że jeszcze długo będzie. Ja nie mam osobiście pomysłu na to, jak z tym walczyć, bo tak być zdecydowanie nie powinno, żeby ktoś no, tę swoją władzę nadal gdzieś tam sprawował nad tymi ludźmi, którzy tak naprawdę powinni maksymalnie wykazywać się jakąś tam, na ile mogą, bo wiadomo, że też czasem ta niepełnosprawność jest sprzężona, ale po prostu ci ludzie nie powinni być wykorzystywani tak zwyczajnie, moim zdaniem, a coś takiego no, jest jawnym wykorzystywaniem swojej gdzieś tam władzy.
4: Rzeczywistość skrzeczy.
2: Tak, rzeczywistość niestety taka jest, znaczy... taka jest jaka jest.
5: To się zgadza, zwłaszcza, znaczy to jest w ogóle takie błędne koło, bo niestety no i to też troszkę się wiąże też z tym wątkiem, to się czasami pojawia przywileje wszystkie, czy ostatnio to 500+ i tak dalej. Z jednej strony chcemy mieć tych przywilejów ile się da, a z drugiej strony przywileje powodują no niestety to, że nas się troszkę traktuje jak ludzi specjalnej troski. No niestety, to trochę jakby jeden z tak. Ma troszkę

0: sposób, w jaki się niewidomych traktuje, czyli że niewidomym się cokolwiek należy. Oczywiście wiadomo, nie mówię tutaj o takich typowych udogodnieniach, na przykład na studiach typu asystent. Mówię tu o wszelkich zniżkach, pieniądzach, rentach, ulgach, dofinansowaniach do sprzętu niespecjalistycznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To niewidomym się po prostu nie będzie chciało.
1: Ale to nie jest, Mikołaj, kwestia.
2: Znaczy, wiesz
1: To
2: co, i
1: wchodzi.
2: tak, i nie,
1: Nie,
2: bo to
1: nie,
2: nie
1: nie, nie.
2: jest.
1: To nie jest kwestia chciało, nie chciało. To nie jest
2: Bo to
1: kwestia
2: jest
1: chciało, nie chciało.
2: troszeczkę tak jak zasiłki dla bezrobotnych. Oczywiście można powiedzieć, że oni to wszystko przechleją, ale
1: Dokładnie.
2: z drugiej strony było, nie było, no często, gęsto ci ludzie mają po prostu za to żyć jak
1: Dokładnie.
2: po prostu i
1: I tu
2: zwyczajnie.
1: jest problem.
2: No,
1: Z drugiej
2: niestety.
0: strony, jeżeli mamy za co żyć, to nie chce nam się tak naprawdę gdzieś samemu działać, żeby też coś
2: Ale to
0: jednak
2: nie jest tylko
0: więcej
2: kwestia
0: wyjść.
2: takiego
0: Stop.
2: prostego niechcieja.
1: Dokładnie. To
2: To są
1: nie
2: dużo
1: zawsze
2: bardziej
1: też masz,
2: skomplikowane
1: nie zawsze
2: mechanizmy.
1: też masz możliwości. I to jest, słuchajcie, ja myślę, że to jest temat
3: Temat
1: na
3: rzeka.
1: długą dyskusję i tak
2: Znaczy
1: naprawdę
2: inaczej,
1: moglibyśmy.
2: możliwości takie fizyczne, to myślę, że ma bardzo wiele osób. Gorzej jest z możliwościami psychicznymi, albo w zasadzie z taką chęcią zrobienia czegoś, tylko nie w sensie takim, a w zasadzie mam za co żyć, to tam mam gdzieś. Tylko bardziej takim wykazywaniem inicjatywy. Znam kilka osób o takiej mentalności: nie umiem, nie nadaje się, więc nic nie będę robił, bo nie umiem i nie nadaje się.
0: Tylko z
2: I
0: drugiej strony,
2: jakkolwiek by
0: jeżeli.
2: im to tłumaczyć, to oni mają wewnętrzne przekonanie, że się nie nadają.
0: Z drugiej strony, jeżeli zostaniemy przyparci do ściany i naszą alternatywą jest
2: To
0: głodować,
2: część osób się załamie.
1: część osób się załamie, tak. To jest niestety ten problem. I ja, szczerze mówiąc, nie chciałbym aż takich eksperymentów na ludziach przeprowadzać.
3: Tak
1: Ja
3: jest.
1: jeszcze jedną tylko rzecz powiem. Wiecie, my tu mówimy o sytuacjach tego, jak możemy być postrzegani i tak dalej. Ale tu ten problem, od którego się zaczęło i który ja tak zasygnalizowałem, to jest, wiecie, tak naprawdę problem znacznie węższy, bo tak nas postrzegają. Nie mówię, że akurat nas tu obecnych, ale tak generalnie niewidomych, czasem bywa, że postrzegają najbliżsi, ci, którzy mają z nami do czynienia na
2: Dokładnie.
1: co dzień. No to o czym my tu mówimy, o jakimś dalszym postrzeganiu przez, nie wiem, przez innych ludzi, przez społeczeństwo, bla, bla, bla. Problem jest taki, że taki obraz niewidomego mają nasi najbliżsi. No i od tego trzeba
2: Tak
1: zacząć, a
2: jest.
1: dopiero potem gdzieś tam zaczynać, powiedzmy, dalej jakieś tematy. Ale dobrze, to jest, myślę, że
2: Dokładnie tak.
1: wiecie, do tego tematu możemy jeszcze kiedyś wrócić, może nawet w jakiejś osobnej audycji, może w czymś, bo teraz tego na pewno, no nie czas na to, żeby jakoś to tak bardzo, bardzo mówić o tym. Ale właśnie, ja mam kolejny, słuchajcie, wątek finansowy, bo jakiś czas temu podnosiliśmy tu temat dotyczący dotykowych terminali płatniczych. No i dziś wyczytałem w serwisie cashless.pl, to jest taki serwis polski opisujący różnego rodzaju
2: Zresztą o
1: tematy
2: nim też było tutaj.
1: związane. Tak, związane z
2: No
1: pieniądzem
2: taki finansowy serwis
1: elektronicznym.
2: po
1: Tak,
2: prostu.
1: ale właśnie taki bezgotówkowy, tak, te wszelkiego rodzaju rozwiązania finansowe. W tym serwisie przeczytałem na temat terminali płatniczych i jak to w ogóle ma wyglądać. Otóż odezwał się pan z jednej z firm, która produkuje te terminale, takie dotykowe płatnicze, która to jest ponoć jedną z większych firm produkujących tego typu terminale, no i poinformował, że tak naprawdę oni prowadzą działania związane z tym, żeby było to wszystko udźwiękowione i dostępne. Konsultują to ponoć z RNIB, czyli z tą taką brytyjską instytucją działającą na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, a co ciekawe, i teraz jest, myślę, że clue tej informacji, te terminale bardzo często działają na systemie Android. Czyli tak naprawdę to jest taka wersja systemu Android Paydroid, tak, to się Paydroid nazywa i to jest uproszczona wersja tego systemu operacyjnego, ale ona ponoć dostępność ma. Także możliwości są,

0: tylko teraz byleby tę dostępność w tych terminalach dało się jakoś prosto A włączyć, B prosto wyłączyć, bo no jeżeli będzie inaczej, to nikt się nie będzie tam bawił we wchodzenie do nie wiadomo jakich opcji, nie wiadomo co, żeby nam to tylko umożliwić, żebyśmy my bezpiecznie PIN wpisali. To musi być coś tak prostego jak, nie wiem, jak włączenie voiceovera w iOSie, tak? Albo włączenie, wyłączenie talkbacka, które też jest chyba już teraz dość proste. Także jeżeli to zostanie zrobione i będzie to sobie można włączać, wyłączać, to myślę, że jest okej i że nie mamy się za bardzo czego obawiać, jeżeli jest to prawda.
1: Nasuwa mi się jedna rzecz. Mnie też. Nie wiem, czy ta sama.
0: No to mówcie.
2: Słuchawki? Ale...
1: Tak, słuchawki też, ale... Bo to jest trochę... Chociaż nie, no widzący mają i nic z tym nie robią, ale... jeżeli dostaniemy taki dostęp całkowity do tego terminala, to co sprytniejsi mogą coś tam brandzlować przy nich. I fajnie by było, gdyby to była jakaś taka nakładka, która rzeczywiście pozwala tylko na wpisanie numeru i wciśnięciu zielonego guziczka. I nic więcej, bo jeżeli tym się nie zajmiemy, no to możemy fajnie nabroić w jakimś tam firmie.
2: Że to jest bardzo mocno ograniczone, że tam po prostu jest gdzieś dodany przycisk opcji dostępności. Mnie martwi z kolei inna rzecz. Po pierwsze, sprzedawcy najprawdopodobniej nie będą mieć wymagania jakby wiedzy, jak tę dostępność włączyć, a nawet jeżeli my będziemy to widzieć i to wytłumaczymy, to może być właśnie jakiś taki lęk.
0: Ale Mikołaju, i dlatego ja powiedziałem o tym wyraźnie, że to musi być tak proste jak włączenie voiceovera. Czyli wiesz, naciskasz trzy razy jakiś guzik, to ty dostajesz ten terminal, to ty się nawet tego sprzedawcy nie musisz o to pytać, bo ty sobie to, jeżeli one będą wszystkie wyglądały podobnie, to ty sobie to sam włączysz.
1: No ale zaraz, co mi pan tutaj robi, no nie? Halo, tak. Co pan mi tutaj, że tak powiem, w tym terminalu grzebie, no dlaczego
2: druga
1: pan to
2: rzecz,
1: włącza?
2: Która mnie zastanawia, jak będzie wyglądała kwestia z głośnikiem i gdzie ten dźwięk tak naprawdę będzie jakby
1: źródło.
0: A to jest racja.
2: I fakt, wszystko fajnie,
3: tam, gdzie
2: można
3: to
2: zaimplementować jacka i słuchawki, no tylko ja tu widzę jeden podstawowy tak naprawdę problem. Coraz więcej telefonów się odjackawia, jacki z telefonów znikają i tak naprawdę standard jack jest standardem przeszłości. Chcemy tego czy nie? I coraz więcej osób używa rozwiązań na Bluetooth, bo im telefon nie wspiera, oni nie chcą nosić przejściówki, co jest zrozumiałe absolutnie. I z dostępnością tych słuchawek na jacka, w sensie z posiadaniem ich w kieszeni przez osobę niewidomą, może być, obawiam się, coraz gorzej.
0: Owszem, tu masz rację.
4: Znaczy jeszcze są bankomaty taką, powiedzmy, ostoją. Ja wiem, że w Polsce ich nie ma może wszędzie i na każdym rogu, ale jak patrzymy na to w ujęciu globalnym, no to bankomaty jednak jeszcze tymi jackami stoją i prawdopodobnie stać będą. A
1: nie
4: zwłaszcza
1: wiesz,
4: jak teraz się mają rozwinąć z czasem, to wow, fajnie, że masz.
5: Znaczy ja myślę, że tak poza wszystkim te jacki to jeszcze są jednak w sprzętach dla niewidomych i chyba jeszcze coś dużo osób niewidomych ma takie słuchawki. Może no, będzie tak, tak bo jednak jeszcze jest na tyle dużo tych urządzeń, do których takie słuchawki można podłączyć, że one jeszcze będą. Że po prostu osoby niewidome będą nosić przy sobie no, kolejną rzecz pod tytułem słuchaweczki.
4: No, znaczy w ogóle pytanie pierwsze, zanim tu będziemy kruszyć kopię różne rzeczy. Do artykułu, z tego co ja widziałem, był dołączony filmik na Vimeo. Czy wyście się z tym filmikiem zapoznali? Bo ja go nie mogłem odtworzyć jakoś.
0: Właśnie ja też miałem
4: być
0: z tym
4: jakiś demo, jak to ma działać.
0: Ja też miałem z tym jakiś problem, niestety.
4: Bo chyba widziałem na Facebooku, była dyskusja pod postem z tym artykułem i tam już chyba ludziom się udało to obejrzeć, ale no mi się nie udało tego otworzyć.
0: Ja też miałem właśnie jakiś problem, ale może jak się to uda jakoś obłaskawić, to podlinkujemy po prostu ten filmik pod audycją.
4: To ja może jeszcze na koniec dorzucę z ostatniej chwili, że jeżeli jesteście członkami listy Eyes Free, tej dla niewidomych użytkowników Androidów, to odezwał się właśnie tam inżynier firmy dużej, nie powiedział jakiej firmy, powiedział, że jego firma go poprosiła o zbadanie tematu, któremu zlecono zadanie właśnie stworzenia dostosowań pod Androida pod różnego rodzaju kioski. że właśnie jego firma tworzy rozwiązania, gdzie ekrany dotykowe mają się stać dostępne, że ma świadomość, że na Androidzie stoją bankomaty, terminale płatnicze, różne kioski właśnie, w których się podpisuje umowy, wybiera dania i tam inne produkty. I co by woleli niewidomi? Czy Talkbacka na przykład, którego on widzi, że on tam jest i da się go włączyć, ale ma też świadomość, że każdy ma inne preferencje co do syntezatora, ustawień, prędkości, głośności i tak dalej. Czy powinien stworzyć jakiś kreator dostępności, który przy włączeniu tej dostępności na danym urządzeniu pozwala to wszystko spersonalizować? Czy też stworzyć własną usługę dostępności o bardzo ograniczonym zasobie opcji, które pozwala tylko przesuwać i klikać elementy? Czy w ogóle na przykład pójść we współpracę takiego terminala ze smartfonem, że będzie w prosty sposób możliwe połączenie się smartfonem, jakąś aplikacją dedykowaną z tym urządzeniem i sterowanie za pomocą naszego smartfona, czy może w ogóle coś innego? I jeżeli jesteście na liście Ice Free i czujecie się na siłach po angielsku odpowiedzieć na ten wątek albo tłumaczem, albo samodzielnie, to ten człowiek jest chętny waszych sugestii wysłuchać.
0: I takich ludzi należy chwalić.
1: Co wybrałeś?
4: Ja się jeszcze nie wypowiedziałem. Ja jestem... Z jednej strony mi się podobają smartfony. Zdaje się, że któryś hiszpański bank wprowadził taką funkcjonalność, że nie dość, że aplikacja specjalna pod osoby niewidome ponoć jest nas w stanie, jeżeli dobrze sobie wytłumaczyłem, podprowadzić do bankomatu jakąś prostą nawigacją, to też pozwala na obsłużenie tego bankomatu smartfonem. Mi to wystarczy, mi się podoba, ale mam też świadomość, że mamy w społeczeństwie sporo osób starszych, które nie lubią smartfonów, które nie poważają smartfonów, w jakiś sposób nie jest im po drodze i myślę, że też powinny mieć dostęp. I poza tym może nam się smartfon zepsuć, może nam wysiąść bateria, będziemy bez powerbanka i tak dalej. Wszystko się może stać, więc ograniczanie naszej dostępności albo więzienie jej na urządzeniu zewnętrznym w pewnych sytuacjach nie jest mądrym rozwiązaniem. Więc...
1: Ale wiesz, jeżeli ktoś nie ma smartfona, to tak naprawdę nawet nie będzie umiał z tego kiosku z Talkbacka korzystać, no bo gdzie się ma tego nauczyć, skoro nie ma tego smartfona?
4: Proste gesty, przesuń, kliknij, bez całej otoczki, przewijanie, gdzie szukać opcji, gdzie coś tam odebrać, zrobić, jest do wyuczenia. Na zasadzie przesuń w prawo następne, przesuń w lewo potrzebnie, poprzednie, dwa razy stuknij, wybierz. Tak jak ja pokazywałem ten automat do biletów, że nawet taki programik prosty, który cię ogranicza, mógłby cię instruować, że dotknij, tak jak w tym automacie na bilety we Francji, dotknij tu u góry z lewej, żeby przejść tutaj, a u góry z prawej, żeby przejść gdzieś tam. I jeżeli ta osoba dostanie takie instrukcje, nawet proste, na takim ograniczonym małym screen readerku, to jest już większy sukces. Natomiast mówię, nawet już pomijając kwestie osób, które nie lubią, nie mają smartfona, niech coś ci się z tym smartfonem stanie i już nie masz dostępu do większości usług.
1: Nie, no zgadzam się.
4: Ale otwarta dyskusja jest, więc na Ice Free możecie się wypowiedzieć.
5: Możecie się dowiedzieć, ja już jestem w studiu. Bardzo mnie
0: więc możesz kontynuować.
5: I mogę kontynuować prowadzenie. A jest co kontynuować, bo klient Telegrama, Telelight, o którym możliwe, że jak niektórzy słuchacze słyszeli, ja nie wiem, czy nie było audycji w Telelightie.
1: Tak.
5: Był. No to doczekał się nowej wersji i tutaj Paweł Masarczyk ma coś do powiedzenia.
4: Tak, trochę to trwało. Pojawiła się właśnie nowa wersja i jest trochę zmian. Po pierwsze, pierwszą zmianą jest cena. To, że kupiliście starego Telelighta wtedy, kiedy robiliśmy o nim podcasta, to nic. Teraz jest nowy Telelight, Telelight tak zwany Pro, za którego płaci się osobno. Co ciekawe, w bardzo taki bezpardonowy sposób producenci przypomnieli nam, że przecież jak kupowaliśmy Telelighta, to zgadzaliśmy się w umowie na to, że aktualizacje w ramach tej ceny, za jaką go zakupiliśmy, będą tylko przez 10 najbliższych miesięcy. No i też obietnicy z umowy dotrzymano, więc teraz Telelight kosztuje 5,50 euro dla nowych użytkowników, którzy kupują go po raz pierwszy, a zdaje się 4,50 czy jakoś taniej dla osób, które już mają wersję starszą. I teraz narratywa jest taka, że Telelight jest tym klientem pro, że oczywiście jest Telegram oficjalny, dostępny i są inne klienty, patrz Blindgram, przedstawiany tydzień temu, i są różne rozwiązania, natomiast Telelight jest tym takim pro dla takich profesjonalnych użytkowników. Każda funkcja, która w oficjalnym Telegramie nie jest dostępna, jest dostępna w Telelightie, czyli ją podrasowano tak, żeby dostępna była. Ponadto jest trochę funkcji dodatkowych. Na przykład wprowadzono tryb incognito, gdzie nie widać, jak odczytujemy wiadomości. Nie może ta osoba druga sprawdzić, czy odczytaliśmy, czy nie. możemy przełączać się szybko między kilkoma kontami Telegrama, jeśli takie posiadamy. Możemy przekazać wiadomość dalej, nie ujawniając, od kogo ją przekazywaliśmy, bo w takim standardowym modelu przekazywania widać, od kogo wiadomość jest. Można ją też przeedytować. I też jest tryb wejścia jako bot, co pozwala nam uniknąć konieczności podawania naszego numeru telefonu. Możemy wejść, po prostu zarejestrować się jako bot telegramowy, użyć tego nieoficjalnego API i anonimowo pod jakimś nickiem wpiąć sobie nowe konto Telegrama. Takich funkcji jest tam gdzieś więcej. Są dostępne wszystkie emoji. Jest cały changelog.
3: A nie wiesz, czy jest jakoś audio lepsza niż w oficjalnym klientie?
4: Nie ma nic w changelogu podane, a ja też tego Telelighta nie instalowałem, bo mi Telegram oficjalny w zupełności wystarczy. Zdaje się, że kiedyś pertraktowałem tam z autorami, żeby coś z tym zrobiono jeszcze zanim Telegram sam się za to zabrał na iOS-ie. I nie wiem, nie potrafiliśmy się
3: na Androidzie się za to zabierze. Ja próbowałem pisać na oficjalnego. Na oficjalny kontakt, ale to jest czarna dziura i znaczy na razie tam nic
2: rozumiem,
3: w ogóle nie pisze.
2: Że aplikacja na jakie platformy? Tylko Android?
4: Tylko czy... Android.
2: Niestety, bo na iOS by się naprawdę fajny klient przydał, bo jest niby ta oficjalna aplikacja, która do konwersacji one-on-one może jest fajna, ale
0: grupy to już gorzej.
2: Grupowa to jest problem, dokładnie. Ale co by nie mówić, web.telegram.org, bardzo dostępna strona, włącznie z tym, że nie trzeba skanować kodów QR, bo logujemy się za pomocą numeru telefonu.
4: To prawda. Przychodzi PIN na Telegrama nawet samego w telefonie. Możemy odczytać i wtedy sobie go przepisać.
0: Tak. Czyli jest dobrze, a dobrze też jest, ja mam tu taką kolejną informację, młodzi wygrywają i to rzeczywiście myślę, że możemy się cieszyć, bo taka informacja prasowa pochodząca z pochodni, ja ją teraz przeczytam, miło nam poinformować, że Borys Kowalczyk zajął 3. miejsce w kategorii dziecięco-młodzieżowej w Onkyo Braille Essay Context, czyli w konkursie organizowanym przez Europejską Unię Niewidomych. 8-latek pisał o znaczeniu Braille'a, w szczególności notacji brajlowskiej w sztuce i muzyce. Serdecznie gratulujemy, a zwycięską pracę będzie można przeczytać w 4. numerze pochodni. No to dobrze, że już od najmłodszych lat nasi jakieś sukcesy odnoszą.
3: No ale nie międzynarodowy.
1: A tym to tak brzmi bardzo poważnie.
0: No poważnie, dlatego tak się zastanawiam, jak 8-latek napisał
1: taki mały
0: tekst.
1: No właśnie.
0: Nieźle.
1: No dokładnie.
0: To co on będzie pisał za 10 lat?
1: Albo wiecie, może to jest po prostu tytuł tego konkursu.
0: Może.
2: Ale też nie można wykluczyć jakiejś pomocy.
0: No oczywiście, że tak. No może ktoś tam gdzieś pomógł, ale w każdym razie gratulujemy.
3: Ale tak czy tak gratulujemy. Tymczasem
1: tak
3: jeszcze
1: jest.
3: Kasia ma jeszcze dla nas małą informację a propos Reha.
1: Tak, no i to mnie, powiem szczerze, wbiło w ziemię. To znaczy, ja nie wiem, czy ona jest konkretnie do samej konferencji, natomiast... oj, to też nie wiem, czy, bo to było na grupie, ale no dobra. Reha poinformowała na grupie, ale mi się wydaje, że po prostu to... No tak jest, no i myślę, że to nie tylko łódzka szansa dla niewidomych tak ma, że jeżeli na przykład jedziemy z szansą dla niewidomych, z fundacją, to musimy zapłacić za rechę, znaczy za rechę właśnie, nie wiem jeszcze dokładnie, 90 zł.
0: A jak,
1: no
0: to,
1: i teraz,
0: a jak to było zwykle?
1: Hotele.
0: A jak to było zwykle?
1: Nie, no ja nic takiego nie pamiętam, żebym ja musiała coś płacić. Nic takiego nie pamiętam.
0: Czyli całkiem możliwe, że po prostu teraz mają mniejsze finansowanie na wszystko. Ot i tyle.
3: Może.
1: Możliwe, ale no wydaje mi się, że teraz już, no bo jak się jeździło w miarę za darmo, może tam jakieś grosz trzeba było, no to faktycznie tych ludzi było, a było. A teraz jeżeli ktoś będzie musiał zapłacić 90 zł za to, żeby pojechać na rehę, to spodziewam się, że niestety wykruszeje spora taka... ilość ludzi tak o takim trochę altiksowym usposobieniu, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli ktoś wie, o co mi chodzi. No i mogą być jakieś takie niezadowolenie. Ale na razie nic takiego nie ma. No, mają zapłacić wszyscy, co jadą. z łódzką grupą 90 zł.
0: Ciekawe swoją drogą, to może dajcie...
1: Ja nie jadę.
0: Może dajcie znać gdzieś tam w komentarzach, czy w innych oddziałach szansy,
1: tak,
0: które organizują transport na Rechę, to czy jest podobnie, bo może akurat na przykład łódzki oddział ma tylko tak, a może inni nie.
1: Mam nadzieję, że nie złapałam żadnego...
6: Ale 90 zł jest za 3 dni, jak rozumiem, tak? I 2 nocy.
1: Tak. Tak.
6: No to jeszcze tak, jak cię nie mogę, bo też trzeba patrzeć.
1: Mam nadzieję, że nie złamałam żadnych regulaminów i przepraszam Fundację Szansa, jeżeli coś.
0: Nie, no ale no jeżeli jest tak, no to jest informacja, która myślę, że wcale nie jest jakąś tajemnicą, a być może nam się coś wyjaśni.
1: Się tak wydaje.
0: Może nam się coś wyjaśni, bo do nas ktoś dzwoni. Halo, kogo witamy?
7: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór wszystkim. Roberto Lombino z Pragi z tej strony.
0: Cześć, Roberto. No...
1: Hej.
0: Czyżbyś chciał nam coś powiedzieć na ten temat, czy inny?
7: Tak, dlatego że niektórzy z was wiedzą, jestem niewidomym plus studentem polonistyki z zagranicy, no więc Recha to jest wydarzenie, na które wypadałoby się wybrać, prawda? I w tym roku wreszcie mam czas, udało mi się podpiąć pod wrocławską szansę i też już zapłaciłem tak naprawdę. Dostałem taką informację, że co najmniej 90 zł wysyła to się na tam konto szansy, tam się wpisywało darowizna, recha centralna, coś tam mi się wysyłało. Także potwierdzam.
0: Jeżeli kiedyś było tak, że się za to nie płaciło, to widocznie Fundacja Szansa, no było ich na to stać, żeby zapewnić gdzieś tam powiedzmy te czy noclegi, tak, czy coś swoim beneficjentom, natomiast no teraz może mniejsze pieniądze, wiecie, wieszczą, że się kryzys zbliża i tak dalej, no to może, tak, to może są z tym problemy.
7: Ale tak, tak, dokładnie tak było, co najmniej 90 było napisane.
0: Czyli to tak, kto ile może, tak, ale nie mniej niż, tak?
7: Tak, dokładnie.
0: Jasne.
7: I przepraszam, jeszcze tylko bym zrobił małą... A dobra, Mikołaj, no. Przepraszam.
2: Fakt jest też taki, a propos tych rech. Ja jeździłem na rech lat parę z poznańską fundacją. I tam naprawdę, i to w Warszawie też gdzieś było, osób, które faktycznie były gdzieś technologicznie jakkolwiek zorientowane i które jechały na rechę po to, żeby się czegoś ciekawego dowiedzieć, to tam były te dwie, trzy.
1: Dlatego użyłam tego określenia.
0: Tylko pamiętajcie, że Recha już od lat nie jest konferencją typowo technologiczną. To jest jak sam pan Marek Kalbarczyk określa, takie święto niewidomych. I rzeczywiście,
2: nawet
0: jest coś w tym.
2: Nawet tak, nie tyle technologicznie, ale jakkolwiek po prostu w środowisku gdzieś zorientowani. Ja przedstawię to mniej więcej jakby profil. Jaki był profil przeciętnego uczestnika, przynajmniej z poznańskiej szansy? To były osoby w wieku 50, duży tak plus, najczęściej słabowidzące i bardziej wyjeżdżające po to, że można sobie za darmo z domu wyjechać i się rozerwać, trochę świata zwiedzić, a nie po to, żeby na rechę jechać.
0: Wiecie, tylko może dla niektórych z tych osób to była taka jedyna okazja w roku, żeby się wyrwać gdzieś tam.
1: Tak, i ja bym w ogóle to nazwała takim zlotem osób niewidomych i niedowidzących
0: tak,
1: bardziej.
0: Tak,
1: bo naprawdę uważam, bo uważam, że na przykład bardzo dużo ludzi ja widziałam takie, że nie wiem, ten jechał z Poznania, ten z Wrocławia, o, cześć, co słychać, i powiedzmy tam, nie wiem, 15 minut gadania, potem następnego się spotykało i akurat tak nie miałam, ale no widziałam osoby, które nie wiem, spotykały się z jednym, drugim, piątym i to był
0: bo
1: taki...
0: Bo znali się
1: fizyczny...
0: na przykład z ośrodków, a tak, potem kontakt się gdzieś
1: dokładnie
0: urwał, tak? No to
1: tak,
0: jest
1: albo
0: takie...
1: z jakiegoś klango...
0: Tak, to jest wszystko, słuchajcie, takie bardzo specyficzne takiego w tym naszym przypadku i to myślę, że to po prostu też recha gdzieś taką rolę pełni. To z jednej
1: funkcję
0: strony
1: pełni,
0: tak, tak, jeżeli ktoś ma ochotę na technologię, to oczywiście ma technologię, ale dla innych jest jakieś, nie wiem, no... tenis dźwiękowy, tak? Czy coś tam innego? Czy niedźwiękowy, czy po prostu?
7: Dobra, przepraszam, ja bym tylko jeszcze chciał na jeden z poprzednich tematów powiedzieć jedną rzecz. Jakbyście sobie mogli zapisać gdzieś tam do propozycji na przyszłe audycje, może zrobilibyście kiedyś jakąś audycję właśnie na temat tych prezentacji, bo to jest przydatne, no ja jestem
0: to
7: na
0: o tym mówiliśmy,
7: i...
0: że jest to w planach, że już tu Mikołaj zresztą publicznie się, tak, publicznie się zadeklarował, że on by chciał i w przyszłości zrobi.
7: Dobra.
2: Ja chciałbym bardzo w ogóle audycję
7: o różnych sposobach, o różnych...
2: I narzędzia Pandoc i przy okazji gdzieś tu poruszyć przy okazji Pandoca właśnie prezentację, bo on nie tylko do tego służy.
0: Tak, bo Pandoc to jest mogę... naprawdę, Pandoc jest bardzo fajnym narzędziem, ja też czasem z niego korzystam i fajny jest po prostu. No tyle powiem, żeby tu już się nie rozgadywać.
7: Jasne, dobrze. Swe no to dziękuję w takim razie i...
1: Ale ja chyba troszkę wiem, o co chodzi Robertowi, bo ja też będę o to troszkę walczyć. Pandokiem, ale Pandok, troszkę zależy na tym,
7: jak niewidomy może zrobić? W sensowny sposób zrobić prezentację. Tak. I teraz macie sposób
1: jak
7: taki,
1: ogarnąć.
7: I jak tak. też ją ogarnąć.
1: I na przykład zaprosić tego pana Piotra Witka czy Jacka Zadrożnego.
5: Dobrze, tak. Słuchajcie, bo to jest, jakby jest bardzo ciekawe, natomiast to można sobie ustalić. I fajnie, że taka audycja gdzieś tam się szykuje, są ludzie, którzy są to w stanie zrobić.
7: No to w takim razie bardzo... co? No to w takim razie
0: to tymczasem, Roberto, dzięki za telefon.
7: Życzę miłej audycji jeszcze.
0: Dzięki.
1: Dziękujemy.
5: Tymczasem jeszcze takie... Chyba, że ktoś coś jeszcze chciał powiedzieć, ale...
1: Tak, ja.
5: Aha.
1: Ja jeszcze tylko końcóweczkę. Tutaj poszeptałam z moim mężem i on stwierdził, że zawsze się płaciło za rechę. Więc...
5: Aha.
1: Więc może coś...
2: Ja pamiętam, że to były jakieś chyba minimalne
0: tylko
2: kwoty.
0: Tylko może mniejsze kwoty, słuchajcie. Może mniejsze kwoty po prostu. Mamy
1: no
0: kolejny telefon.
1: No...
0: Halo, kogo witamy?
6: Wyżywienie do tego, to...
8: Halo, witam Bartek po tej stronie.
0: Witamy Bartku.
8: No ja jeszcze tutaj właśnie a propos tej rechy, bo tutaj Kasia mówiła, że w Łodzi, w łódzkim oddziale szanse dla niewidomych, zarówno we Wrocławiu, ale i w Bydgoszczy. To zapewne w całej Polsce tą darowiznę trzeba było robić. Trzeba było wpłacić te 90 zł i to jeszcze trzeba było, można powiedzieć, wypełnić taki bilet na stronie i wydrukować, i go trzeba będzie mieć ze sobą. Czyli trzeba było... Ja muszę powiedzieć, że to jest taki ala formularz. Trzeba było zaznaczyć, na jakie wykłady będzie się uczęszczało. Konkretny harmonogram trzeba było pozaznaczyć, tak? Jakieś wykłady typu sprzęt, czy cokolwiek innego, jakieś odpowiednie sale trzeba było pozaznaczać. To będzie też trzeba mieć ze sobą. Nie wiem, czy to akurat będą na to zwracać uwagę, czy tam dokładnie na tych wykładach będziemy, czy nie. Ale tutaj kazano nam wszystko pozaznaczać na tak. Nie wiem, czy wy też żeście się z tym spotkali, jak teraz będziecie na resze.
1: No to ciekawe, czy mnie wpuszczą.
2: Jak ja byłem w zeszłym roku, szczerze mówiąc, to ja z tego, co pamiętam, to się Poznań kontaktował i oni to za nas robili. Ale prosił nas o wybór i o informacje.
1: Nie, kiedyś tak w ogóle nie znaczy było. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu małych sal.
8: Fundacja nam tam wysyłała, tutaj lokalna, czyli u nas w tym przypadku to była Bydgoszcz, wysyłała nam na maila link. Trzeba było w ten link wejść, wypełnić formularz, wysłać do nich, a oni nam wysyłali to w mailu gotowy do wydruku. I mamy to mieć ze sobą.
0: Okej, okay, no to czyli po prostu tak to wygląda.
6: A jestem ciekawy, bo to jest a propos, wyjedziecie z fundacją, a gdy ktoś tak z ulicy, to
1: no
6: już
1: właśnie.
6: Nie może wejść na rechę na wystawę? Bo kiedyś
8: mógł. To dobre pytanie, nie?
2: Z tego, Z tego co pamiętam i z tego co wiem, zawsze procedura była taka, że rejestracji na rechę można było dokonać w szansie dla niewidomych przez internet samodzielnie, bo tam był do tego system.
9: Tak, tak, na stronie. Tak.
2: Jeżeli ktoś chciał jechać na rechę nie z oddziału, ale samodzielnie, to się po prostu rejestrował przez centralną szansę, szansa dla niewidomych.org, tam był link. Tam się wypełniało wszystko, podawało się maila i dostawało się mailem do wydruku automatycznie systemu bilet. Tak samo jak tu.
1: Pierwsze słyszę.
9: Tak, tak, tak. Tak
2: było. Ja to robiłem.
6: Tak, jak ktoś chciał wejść na konferencję, więc... natomiast jak ktoś chciał wejść tylko na wystawę, ja pamiętam, wchodziłem na
8: bilet. Jeżeli chodzi o wyjazd na mój na rechę, to jeżeli chodzi o fundację, to jest pierwszy raz. Bo w zeszłym roku z tego, co się orientuję, to nic nie trzeba było płacić. I chyba nawet te bilety właśnie, o których mówiłem, nie były wymagane.
5: A czy by, mój, z tego co wiem, właśnie były wymagane jednak na konferencje? Na pewno jak wchodziłem na wystawę, wchodziłem kilka razy na kilku rechach, to nikt ode mnie żadnego biletu nie chciał.
0: No tak, bo wiecie, na konferencji, no to gdzieś tam powiedzmy ilość miejsc siedzących czy coś, no też trzeba jakoś to sobie wszystko ogarnąć. Natomiast wystawa, to no to ludzie się przemieszczają, jedni wchodzą, inni wychodzą, coś tam sobie oglądają, no nie trzeba tego aż tak bardzo pilnować, więc prawdopodobnie tym to było podyktowane.
6: No ciekawe, jak jest teraz właśnie.
0: No dobrze, Bartku, to w takim razie dziękujemy za telefon. No i myślę, że będziemy sytuację monitorować. Zresztą no, tu mamy też informację właśnie, że Kasia będzie na tegorocznej konferencji Reha, także też możemy się jakiś
5: będziemy
0: materiał...
5: Będziemy korespondentkę. Tak. Korespondentkę.
0: Z korespondentkę.
5: Teraz to wszystkie te tak. zawody mają swoje żeńskie odpowiedniki. I teraz teoretycznie powinniśmy przejść już do technikaliów, natomiast ja mam takie dwie malutkie informacje, dosłownie o dwóch takich akcesoriach, które się mogą ewentualnie przydać. Pierwsza z nich to jest coś, o czym mówiłem kiedyś w podcaście na temat szelek na smartfona, czyli czegoś takiego, za pomocą czego można sobie smartfon przyczepić do siebie i jakby z pozycji dość, no, w miarę stałej nagrywać sobie albo film, albo robić jakieś zdjęcia programem tym do rozpoznawania obiektów i tak dalej, i tak dalej. I tam był taki problem, że te szczęki, które były dołączane do tych szelek, które kupiłem, były dość marnej jakości i ten smartfon z nich dość łatwo wypadał. Niedawno widziałem szelki, znaczy szelki były te same, ale inna była w nich ta konstrukcja do trzymania smartfona, znaczy to też wyglądały jak szczęki, natomiast one były znacznie porządniejsze i tam były takie pokrętło plastikowe między innymi, którymi można było zablokować sobie te szelki, a że one były troszeczkę węższe na, jakby na górze niż na dole, to ten smartfon dość fajnie w tym wszystkim siedział i się nie ruszał. Czyli jakby jest możliwość zakupu takich szczęk, które rzeczywiście ten smartfon trzymają w miarę nieźle, więc myślę, że można dość ostrożnie, ale jednak mówić o tym, że względnie bezpiecznie można ze smartfonem wychodzić na ulicę. Także to jest.
4: Potwierdzam, mam takie szelki, to jest firma McLean. Na Allegro można to dostać po 50 zł. I istotnie można zarówno te szczęki przytwierdzić mocniej na tym stelażu, jak i same szczęki można rozciągnąć do różnych rozmiarów telefonów.
5: Rozciągnąć, ale potem można je zablokować w tym zestawie, który widziałem.
4: Tak, no można.
5: Rozciągasz, one przekręcasz takie duże plastikowe pokrętło, ciekawe, czy masz to samo w takim razie?
4: Nie, ja mam coś takiego, że po prostu ten rozciągalny element spada i bardzo ciasno obtacza ten telefon. I jego jest bardzo trudno wyszarpnąć, nie jest to możliwe w pozycji kompletnie klapniętej. Trochę łatwiej to idzie, ale też nie jest łatwe, jak się go rozłoży przed sobą jak taki stoliczek. I bo mój się też rozkłada do takiego stoliczka, no, że mogę na przykład pisać brailem na ekranie, mam dostęp do ekranu taki trochę z boku, ale działa. I ja nawet w tych szelkach się przejechałem tandemem z moją mamą po naszej tutaj drodze, gdzie parę wybojów po drodze jest. Maksymalny efekt, jaki uzyskałem, i to też tylko raz, i coś chyba było trochę luźniej przymocowane, otwarł mi się stoliczek, ale nie wyleciał telefon z tych szczęk. A potem już jeszcze razy nas parę podbiło i nawet nie drgnęły. Nawet mam jakieś nagranie z tego zrobione. Więc bardzo stabilny system.
3: To ja widziałem właśnie inne
2: Paweł,
3: takie z pokrętłem.
2: Byłbyś w stanie może w komentarzach podrzucić linkiem do aukcji? Bo ja sobie chętnie no, odgrzebię.
3: To komentarz albo pod cyfroprzeglądem, albo pod nawet audycją o tych szelkach na smartfona, bo tam jest też takie miejsce, w którym można to zrobić. I ja też czekam na linka do bo to nie ja kupiłem te mocniejsze szelki, ale je widziałem. I one też były dość fajne. I też koło 50 zł kosztowały. Znaczy szelki razem ze szczękami. I to rzeczywiście myślę, że w dobie coraz większej ilości tych aplikacji do rozpoznawania obiektów, tekstu. Zresztą dzisiaj sobie z takiej aplikacji skorzystałem w praktyce, bo szukałem fotografa i okazało się, że koło mojego sklepu jest chyba z 5 albo 6 sex shopów w promieniu 100 metrów. Także to takie, taka ciekawostka. Natomiast rzeczywiście aplikacja się przydała i o fotografa udało się znaleźć. Natomiast druga rzecz, znaczy to bardziej w ramach takiej zachęty do poszukiwania, bo to jakiejś niewielkiej akurat grupie ludzi się przyda. Natomiast my szukaliśmy czegoś do tego, żeby łatwiej można było przelewać pewne rzeczy z dużego naczynia do trochę mniejszego. Typu na przykład z garnka do słoika. Jakieś tam produkty. I no, jeżeli to jest woda, to nie ma problemu. Można użyć zwykłego lejka. Ale jeżeli to jest, nie wiem, jakieś mięso albo zupa, kompot z owocami, powiedzmy, czy coś tego typu, no to już taki zwykły lejek może nie pomóc. I jak się okazuje, można kupić pewnie w różnych sklepach z akcesoriami takimi małymi, jakichś na bazarkach też, ale na pewno jest to na Allegro. Kupiłem taki lejek, który ma z 15 cm to ten szerszy wlot i z 5 albo 6 ten węższy wylot. W związku z czym mogę spokojnie tam nałożyć chochlą, trafić do tego nawet bez jakiegoś większego przygotowania i we względnie czysty sposób przelać zawartość jednego do drugiego, również jakby taką, którą stanowi jakieś takie mięso. I mi nie chodzi o to, że to jest w ogóle urządzenie, które każdy jeden mieć w kuchni powinien. Chodzi mi bardziej o to, że naprawdę najprzeróżniejsze urządzenia, które mogą nam pomóc w takich codziennych sytuacjach, można kupić nie tylko w sklepach dla niewidomych dedykowanych, ale właśnie w takich różnych małych sklepikach, na bazarkach albo nawet na Allegro szukając, zwłaszcza z kimś widzącym, bo naprawdę na przeróżne można trafić urządzenia. Z takich jeszcze akcesoriów na przykład mamy w domu taki, jakby to powiedzieć, dystrybutor do folii. Są dwa miejsca, na które można założyć rolkę z folią. Taką folię się ciągnie i potem jest taki plastikowy element, no, połączony z takim jakby nożykiem i jednym ruchem te folie się odcina na ekstra równiutki kawałek i nie trzeba tutaj się męczyć z nożem, żeby to było równo, tam jakoś coś. Robi się to w sekundę i zostaje taki mini fragment tej folii, żeby to można było nadal pociągnąć. I takich różnych akcesoriów jest naprawdę dość dużo. One oczywiście są różnej jakości, tak, bo to robią różne firmy, najczęściej jakieś chińskie. Nie obrażając Chin, ale no to tak to wygląda. W każdym razie naprawdę z tego jest dużo. I bardzo wszystkim polecam, którzy gdzieś tam sobie są w domu samodzielnie, jakby zdefiniowania tego, co by się chciało i poszukania, bo może się okazać, że naprawdę różne dziwne rzeczy są do kupienia. I naprawdę można sobie takie codzienne życie dość mocno ułatwić, nie tylko w sklepach takich dedykowanych dla niewidomych.
1: O, zgadzam się, ja też widziałam właśnie to do folii i to jest fenomenalne. I naprawdę to są takie proste, bardzo prościutkie narzędzia, które potrafią tak ułatwić rzeczywiście tak, no bo wiecie, można to zrobić normalnie, ale tą folię wyjąć, ten z rulona i potem obrzeg stołu na przykład i wyrównać i oderwać. Ale to jest tak proste, jeżeli po prostu pociągamy to i przesuwamy tym nożykiem. I naprawdę jest dużo takich właśnie fajnych, malutkich, drobnych takich rzeczy, które rzeczywiście ułatwiają życie i ja się z tym zgadzam.
3: I to nie kosztuje jakiegoś majątku, to kosztowało chyba 30 zł, 40.
1: W jakichś takich, wiecie co, jak są takie sklepy z artykułami gospodarstwa domowego, ale nie elektronicznymi, tylko właśnie jakieś tam miski, garnki, nożyki. Są jeszcze gdzieś takie małe sklepiki, gdzie właśnie coś takiego
3: tak, się... Tak, to jest na jakichś bazarkach. U nas, tak. nawet jest sklep, który w mapach tam Google'a czy OSM nazywa się, przepraszam, Pierdoły Duperele. I tam są rzeczywiście takie różne drobnostki i tam... Też można różne takie...
0: I tam czasem pewnie można znaleźć coś przydatnego, wbrew nazwie.
3: Tak, dokładnie tak.
1: Tak właśnie.
3: Także no to taki troszeczkę odezwa do narodu, że może sobie szukać różnych fajnych rzeczy. Natomiast co, no przechodzimy do technikaliów, chociaż tu też będzie taki na początku mały pomost technologiczny. A związany z grami, tutaj Mikołaj Hołysz miałby coś ciekawego do powiedzenia. Dungeons and Dragons.
2: Tak, nowość dosłownie odkryta dziś, mimo że serwis stary, ale gdzieś grupa widzących znajomych zapytała w przygotowaniu do kampanii, czy serwis jest dostępny. Serwis potestowałem, jest dostępny. Chodzi mianowicie o grę Dungeons and Dragons, tak zwane stołowe RPG, czyli siadamy sobie w grupie znajomych, wymyślamy sobie postacie, mamy sobie jakiś świat i gramy. Jest serwis Roll20, który to serwis jest serwisem anglojęzycznym, ale jest serwisem dla nas całkiem fajnie dostępnym. Ja to testowałem z perspektywy gracza, bo nasz GM, czyli Game Master, główny, że tak powiem, zajmujący się, jest osobą widzącą, ale z perspektywy gracza większość tego jest naprawdę dostępna. Jest to może nie zawsze mega wygodne, nie zawsze mega intuicyjne. Trzeba się tam czasem tabem poporuszać, bo strzałki z trybu przeglądania nie zawsze doprowadzą nas tam, gdzie trzeba. Czasem sobie na przykład warto kliknąć w taki przycisk, jak mamy okienko dialogowe gdzieś tam na górze okna, które nam wtedy otworzy w nowym oknie zupełnie osobno, jakby poza tym dialogiem daną podstronę, ale normalnie jest wszystko fajnie dostępne, nawet do tego stopnia, że czat ma live region tak zwany ustawiony, czyli odczytywanie automatyczne tego, co się na tymże czacie pojawia, a na tymże czacie pojawiają się wszystkie najważniejsze wydarzenia dotyczące gry. Więc nie jest to może dostępnościowy ideał, ale jak ktoś chce, da się, można. Ja to właśnie próbowałem, no udało się.
3: Tak.
4: Zdaje się, że też istnieją jakieś listy mailowe, ostatnio się jakoś niewidomi też zorganizowali, żeby w ten Dragons and Dungeons grać. Razem po internecie gdzieś tam. Są jakieś społeczności takie do gry, że po prostu się ma kostkę i każdy po swojej stronie przeprowadza ruchy.
3: No. No ciekawe, jak można sobie pomóc nawet w takich grach różnych ciekawych. Natomiast teraz rzeczywiście przechodzimy do technikaliów, do Office'a, do Microsoftu i o tym, jaki ruch zamierza wykonać Microsoft. Tutaj Piotrek ma kilka słów.
9: Tak, dokładnie. Jak podaje portal zd.net, Microsoft ma zamiar wszystkie swoje podstawowe aplikacje, czyli Word, Excel, PowerPoint, że tak powiem, związać do jednej wspólnej aplikacji, która ma roboczą nazwę Unity. Ma być ta aplikacja na początku dostępna na systemy Android oraz iOS. W późniejszych czasach możliwe, że będzie też dostępna na komputery. Ma oferować funkcję podstawowej edycji oraz odczytu dokumentów. Z tego, co jest teraz wiadomo, ma ona być całkowicie darmowa i nie będzie potrzebna nawet subskrypcja Office 365, więc każdy będzie mógł otworzyć sobie dokument i podstawową edycję w nim wykonać, więc będzie to, myślę, dobre rozwiązanie. No i więcej informacji na pewno dowiemy się w listopadzie, kiedy to będzie konferencja Microsoft, którą zorganizuje, i wtedy podadzą na ten temat więcej informacji.
3: No to tak. I zaraz tutaj następna notatka, dość enigmatyczna. Nowe ciekawe akcesorium w internetowym sklepie Apple i tu też Piotrek.
9: Tak, dokładnie. Co jakiś czas Apple wprowadza produkty innych firm. Jakiś czas temu wprowadził bezprzewodowy kontroler do Xboxa, a ostatnio wprowadził smart takie narzędzie właśnie takie codziennego użytku, smart kubek z regulacją temperatury. Oczywiście no, cena tego niestety jest dosyć duża.
0: Cena też smart.
9: 200... Tak, dokładnie. Bo za 295 ml musimy zapłacić 499 zł tam z groszami. Za 414 ml musimy 699 zapłacić, więc tutaj ceny są dosyć spore. Ale no, sama funkcjonalność jest dosyć fajna, tak? Bo w tym kubku możemy podgrzać sobie dany napój, tak? Dane picie, herbatę czy kawę. Możemy sobie go podgrzać. Temperatury to jest, zakres temperatur to jest 50 do 62,5 stopnia, od 50 do 62,5 stopnia. Temperatura, kubek utrzymuje temperaturę przez około 1,5 godziny. Podczas tego czasu właśnie jest ładowany i utrzymuje temperaturę napoju. Gdy będziemy trzymać kubek na tacce ładującej, wtedy przez cały dzień możemy mieć do dyspozycji ciepły napój. Jest stworzony z pokrywy ceramicznej i stali nierdzewnej, więc nie jest jakby gorący. Wtedy, kiedy napój jest ciepły w kubku, jest jakby zimny, więc to nie ma.
3: Ale jak on się ładuje?
9: Na tacce.
1: Pewnie to indukcyjnie.
9: Indukcyjnie, tak.
3: Czyli tak. To nie jest taki przenośny kubek, tylko...
9: Nie, jest też wersja podróżna, tam 355 ml za 749 zł, ona jest najdroższa. Więc taka wersja też jest, jeżeli ci o to chodzi. No, wersja podróżna też jest, tak?
0: Pewnie z jakimś akumulatorem, no bo musi mieć gdzieś tam tę energię,
9: żeby
0: się podgrzewać.
9: Żeby to utrzymać, tak, dokładnie. Mhm. Kubek się nazywa Ember. Możemy temperaturę sterować z Apple Watcha albo z iPhone'a. Możemy patrzeć, ile spożywam kofeiny, ustawiać temperatury dla danych napojów, jakie chcemy. Możemy tam sobie zmieniać kolory diody LED.
0: Super.
9: Na podwaniu kubka też jest oznamione za pomocą właśnie diody LED. Więc no myślę, że to jest fajne rozwiązanie dla niektórych osób, które piją na raty, tak, a chcą mieć ciągle ciepły napój, tak, więc to jest dobre rozwiązanie, tak. No i też odporny na zanurzenie, tak, ma normę IPX7, więc to też jest ważna informacja, że można
1: no, go jakoś go umyć trzeba, należałoby.
9: No, więc to jest właśnie to smart akcesorium.
3: Nowe. Natomiast...
1: Ciekawe, czy interfejs do tego jest dostępny.
9: A, no to jest ciekawe, tak.
0: Może ktoś kupi i zrobi podcast.
9: Dokładnie.
3: Natomiast w sumie ciekaw jestem, czy ktoś już zrobił kubek na zasadzie tych podgrzewaczy chemicznych. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście te podgrzewacze chemiczne.
1: Te łamane? Które...
3: Słucham?
1: Że się łamie, znaczy jest coś takiego sztywnego w środku i można to złamać w palcach i wtedy się jakby rozchodzi temperatura.
3: A czy tak, tylko są dwa rodzaje. To znaczy jeden z takich jakby jednorazowy, że to się łamie i już, a drugi jest taki, że też się łamie i tam jest jakby jest piasek, w środku jest powiedzmy blaszka czy coś takiego, jak on się złamie, to ten piasek zaczyna się podgrzewać i zamieniać się najpierw w ciecz, która potem zastyga w taki kawałek
9: takiego
3: czegoś. I to się potem, żeby to znowu zaczęło działać, trzeba to zagotować.
9: Tak.
3: A przynajmniej do wody o temperaturze wyższej niż zdaje się tam 60 stopni. Mhm. Potem odłożyć to, niech to się nie rusza, bo to jest zrobione z materiału, który bardzo łatwo jest przemrozić i to jest tak naprawdę przemrożony materiał. I potem on jakby przez tą blaszkę... Czytałem jakiś dość mądry artykuł na ten temat. W każdym razie ciekaw jestem, czy są takie kubki, które mają tego typu materiał w sobie i wtedy by był rzeczywiście podróżny kubek, który byłby w stanie jakoś tam się troszeczkę...
9: Tak, obrzeć.
0: I może trochę tańszy.
1: No tak.
3: No, i może trochę tańszy, to fakt. Na pewno widziałem takie podgrzewacze do rąk i nóg.
2: Zdumowano na pewno puszki takie z konserwami, z takim czymś w środku.
3: Tak, puszki z konserwami są, tak.
2: Sporo czasu temu.
3: No to są te wojskowe racje żywnościowe, to w ten sposób.
1: Tak, no wojskowe racje to w ogóle mają takie coś do wody. Oni to mają w takim jakimś worek jest, wlewają wodę, wrzucają to takie
3: chemiczne.
1: I to
3: chemiczne. Chyba w ogóle można kupić tak naprawdę.
0: Tak, na Allegro chyba to jest.
1: Bardzo niebezpieczne, bo to możesz się poparzyć tym, bo często wylatuje ta ciecz, bo to jest troszkę na innych zasadach niż to łamane. Chyba tam się coś okrzesiwo robi i to troszkę inaczej wygląda.
3: Jest kilka tych podgrzewaczy chemicznych, tak, w każdym razie no jest coś takiego. Natomiast jeszcze wracając do naszych notatek, to Piotrek tutaj ciągle jest przy głosie. Tak. Nowości w macOS Catalina.
9: Tak, mamy tak, jeszcze. Dokładnie. Tutaj kilka nowości mam. Tydzień temu tam trochę powiedziałem, ale zagłębiłem się w to bardziej. Po pierwsze przeglądałem system, a po drugie czytałem w internecie, o czym tam pisali. I tutaj mam wpisane kilkanaście nowości, które się pojawiło, które też większość sprawdziłem. No pierwsza rzecz to jest oczywiście w App Store jest dostępna zakładka Arcade, czyli te gry, subskrypcja gier, które są niestety niedostępne. Więc tutaj mamy to dostępne pod skrótem Command 2, pod skrótem Command 8 za to mamy teraz uaktualnienia, jeśli by ktoś szukał uaktualnienia aplikacji. W preferencjach systemowych jest fajne rzeczy doszły, przede wszystkim Apple ID i chmura rodzinna. I teraz bezpośrednio z tych opcji możemy zarządzać naszym Apple ID i chmurą rodzinną, tak jak to robiliśmy wcześniej w iPhone'ie, tak? Więc to jest też fajna funkcja, że możemy sobie to wszystko przejrzeć, zobaczyć, komu mam podłączone do chmury rodzinnej, metody płatności i tak dalej. I to jest na początku preferencji systemowych. Doszedł też czas spędzony przed ekranem, to też co możemy ustawić i patrzeć, ile siedzimy na danych aplikacjach czy na danych stronach w naszym Macu. Opcja dostępność też poszła w górę względem preferencji, bo kiedyś była praktycznie właśnie na samym końcu była, a teraz jest tak powiem mniej więcej na środku, więc to jest też fajna rzecz. W dostępności z nowych funkcji doszło sterowanie głosowe. I teraz taka rzecz, którą zauważyłem, nie wiem czy u was coś tak jest, ale sterowanie głosowe w Macu jest po polsku, a w iPhone'ie po angielsku. I nie wiem właśnie czemu to tak jest. W Macu działa po polsku i nawet się to fajnie przestawia. Czasami on nie wykrywa tych poleceń, ale chodzi tutaj o zamykanie aplikacji, odtwarzanie aplikacji, o edycję tekstu i po prostu wydawanie takich poleceń komputerowych, tak żeby można było za pomocą głosu obsługiwać komputer, tak? I w iPhone'ie to sterowanie głosowe też jest, tylko że tam jest do wyboru, jest możliwy tylko język angielski. Więc nie wiem, czy tak to zrobili, ale w Macu jakby po polsku jest dostępne i można się tym pobawić, włączając tą opcję w preferencjach systemowych w dostępności. Nowy wygląd przypomnień jest trochę moim zdaniem gorszy, bo trzeba tam się więcej naklikać, żeby wejść do więcej szczegółów i wybrać tam datę przypomnienia i inne opcje. Jest ta sama funkcja co w iOSie, czyli żeby przypomnienie nam przyszło, kiedy będziemy konwersować SMS-ami z naszym znajomym, z kontaktów. Zamiast iTunesa, tak? Nie ma jeszcze iTunesa, mamy aplikację muzyka, TV i
1: nie
9: podcasty.
1: Ma iTunesa?
9: Nie, rozdzielili ją na trzy aplikacje.
4: Tak, to było zapowiadane, że to się rozbije.
9: Tak, dokładnie, więc jest to rozbite. Aplikacja muzyka to jest po prostu Apple Music, TV no to są tam dostępne te filmy i seriale i będzie też TV Plus usługa, która rusza od 1 listopada tam dostępna. No i aplikacja podcasty. Tak trochę tam przeglądałem i no tak trzeba się trochę tam pobawić, żeby załapać co i gdzie, bo nie jest to takie przynajmniej według mnie intuicyjne, no ale iTunes nigdy nie był intuicyjny, więc tutaj trochę myślę, że to jest będzie na pewno lepsze rozwiązanie. Tak jak w iPhone'ie pojawia się opcja aplikacja lokalizator, czyli znać moich znajomych i znać mojego Maca czy iPhone'a, więc to też się pojawiło. Jest też możliwa synchronizacja plików iPodów, iPadów i iPhone'ów w Finderze. Powiem szczerze, nie udało mi się jeszcze tego zrobić, nie wiem czemu, podłączyłem iPhone'a i po prostu nie mogłem tego znaleźć, więc ale miałem też na to chwilę, więc dlatego też długo się nie bawiłem, ale jest też możliwość po prostu kopiowania plików z iPhone'a i na iPhone'a przy pomocy właśnie Findera, czyli to takich po prostu folderów, tak? Tak jak mówię, folderów na tej zasadzie, więc to myślę, że też jest też fajna rzecz. Apple Watch może teraz potwierdzać, znaczy, gdy mamy Apple Watcha na ręku, możemy nie wpisywać haseł w niektórych formularzach, które się wyświetlają, na przykład przy kupowaniu aplikacji, więc tutaj też mając Apple Watcha możemy przyspieszyć różne zakupy czy czynności, kiedy musimy hasła wpisać. Nie działa to wszędzie, ale w wielu, wielu miejscach to już działa. Sidecar jest taka funkcja, jeśli mamy iPady, że możemy mieć to, co mamy na Macu, podzielone na okno na Macu i na iPadzie i możemy też na iPadzie wtedy sobie działać, że tak powiem, działać na ekranie na iPada i robić to na Macu, tak, więc to...
1: Ale z przenoszeniem plików włącznie, że na przykład mogę sobie
9: szybko... Nie wiem, bo ja iPada nie mam, więc sam to nie testowałem, tak, po prostu to jest to, co przeczytałem i znalazłem, tak, i wiem, że można nawet rysikiem to robić, więc myślę, że tutaj dużo jest możliwości w tym stylu. Pojawia się opcja Catalyst, o której w następnym newsie trochę więcej powiem. Chodzi o to, że aplikacje z iPadOS można łatwo przenieść do systemu macOS, tak? Ale to w następnym już się powiem o tym kilka słów więcej. To jest też taka funkcja. Tak, w e-mail możemy teraz wyciszać wątki. Od pewnych nadawców możemy wiadomości od razu wysyłać do archiwum albo do kosza. A także możemy w łatwy sposób wypisywać się z list mailingowych, tak? Kiedy jesteśmy, mamy wiadomość z listy, mamy tam przycisk, link właściwy do wypisania z tej listy mailingowej, więc to też jest fajna funkcja. W notatkach poprawione jest wyszukiwanie, że możemy wyszukiwać teraz treści zawarte w zdjęciach w notatkach, więc tego nie testowałem, ale też czytałem, że taka opcja jest. Trzeba pamiętać, że nowa wersja systemu macOS 10.15 Catalyst nie wspiera już aplikacji 32-bitowych, więc jeżeli ktoś ma taką aplikację warto poczekać albo aż się zaktualizuje i zobaczyć w ogóle część aktualizacji tej aplikacji do wersji 64-bitowej. Każdy może to sobie zobaczyć w menu Apple i w ten Mac, tam wchodząc, tam będzie miał informacje o tym, ile bitowe są aplikacje, więc to może to sobie sprawdzić i zweryfikować przed aktualizacją. Możemy też, jest możliwość przełączania automatycznego z jasnego trybu na ciemny w Macu, tam w ustalonych godzinach. Wcześniej do czego trzeba było pobrać aplikację, a teraz jest to dostępne w preferencjach systemowych. Nowe potwierdzenia prywatności, czyli tak samo jak w iOSie, tak? Musimy potwierdzać, czy chcemy udostępniać dostęp do plików i na przykład naszej lokalizacji aplikacją, więc to bardziej dbanie o naszą prywatność, tak samo jak w najnowszym systemie iOS. No i właściwie to tyle, tak? Tyle z tych nowości, co tam się znaleźć. Tam jeszcze są jakieś mniejsze nowości, ale to są takie największe, najważniejsze, które udało mi się odkryć. No i sporo takich, myślę, też pozytywnych dla nas, tak? Dla osób niewidomych, więc tutaj to jest fajne i warto aktualizować. I system chodzi stabilnie, tak? Jeśli chodzi o to chodzi stabilnie, nic się nie zacina i ja korzystam już od tygodnia i nie mam żadnych tutaj nie widzę żadnych wad tego systemu.
1: Nie, no to dobrze.
6: Natomiast jeśli chodzi o Apple'a, dostępny od dzisiaj iOS 13.1.3.
9: Tak, i macOS też jest nowy system, też. Nowy wersja.
6: Pobrałem, powiem szczerze, według mnie nie poprawiono tam nic, jeśli chodzi o audio, ale może się mylę i może coś tam, że tak powiem, poprawiono. Mówię o iOSie 13.1.3, bo tam wyszła był błąd w audio.
2: Wyszła też deweloperska beta iOSa 13.2, w której jest jedna ciekawa zmiana. O, teraz to działa, ale czasami to nie działa. Dzisiaj mi się zdarzyło, że nie było przez dłuższy czas dźwięku tego krawędzi przy dojściu do początku lub końca ekranu. W każdym razie, co na pewno zmieniono z takich większych rzeczy, co mi się udało zauważyć, przy aktualizacji pojawia nam się pytanie, czy chcesz, aby wysyłać twoje nagrania z Siri do Apple i czy chcesz, aby były one przetwarzane i analizowane.
1: A jak się nie zgodzisz, to
2: no
1: nie masz jakiegoś regulaminu, który i tak musisz zaakceptować?
2: One będą przesyłane, ale one po prostu nie będą wykorzystane do ulepszania i do analizy. O to tylko
1: niby
2: i wyłącznie chodzi.
1: Ale nie wiem, czy to tak by wyszło. No może.
2: No Apple to Apple. Nie sądziłbym tu. Jakiś teorii spiskowych nie pisał, bo to jednak Apple.
9: No dokładnie.
3: Tymczasem Piotrek, chyba jeszcze cię nadal pomęczę.
9: Tak.
3: Mac Catalyst. Też tutaj napisałeś notatkę.
9: Tak. Tak, że Netflix, nie Twitter, tak, już teraz wiem, o co chodzi. Właśnie macOS Catalina jest dostępna funkcja Mac Catalyst, o której już służą ona do tego, że jeżeli mamy aplikację na iPad OS, czyli na iPada, możemy za pomocą, tak się mówiono, jednego kliknięcia przenieść ją na Maca, tak? Co było fajnym rozwiązaniem i fajne aplikacje, które są na iPadzie, tak? I też z większości są na iOSie. Może było przenieść na Maca i myślę, dla nas to by było fajne rozwiązanie do różnych aplikacji. Niestety nie jest tak kolorowo, jak to miało być, jak to miało wyglądać. Netflix na razie właśnie nie będzie robił aplikacji na Maca, też szkoda, bo byłaby to myślę przydatna rzecz, jeśli ktoś ma Netflixa. Dlaczego? Dlatego głównym problemem jest to, że rzeczywiście można jednym kliknięciem, że tak powiem, przeprogramować tą aplikację na Maca, ale niestety, żeby ona wyglądała i działała poprawnie na desktopie, czyli na laptopie, trzeba

0: Znaczy, jeżeli spadnie aplikacja, to 2 razy w App Store za nią trzeba płacić, tak? Więc to też jest taki minus, którzy zauważyli programiści tworzący aplikacje. No i tutaj wiele jeszcze innych problemów się pojawiało z tego, co czytałem, więc tutaj to rozwiązanie no, nie podpasowało wszystkim, tak jak mówiłem, właśnie Netflixa nie będzie, ale Twitter, ten oficjalny taki klient Twittera, został przeniesiony z iPada SE na Maca. I powiem szczerze, że dla VoiceOvera nawet jest dostępny. Da się pisać wiadomość, da się tam przeglądać znajomych. Jeszcze muszę zobaczyć, jak się przegląda wszystkie tweety, które są najnowsze, bo on jakoś pokazuje tam po 3, ale ogólnie da się tą aplikację ogarnąć i z VoiceOverem w miarę używać, więc jeżeli macie Twittera, to można sobie bezpłatnie ją pobrać z Mac App Store i pobawić się z VoiceOverem. Więc tutaj Twitter poszedł i to działa. Więc czekamy na następną aplikację.
1: Piotrze, to
0: No
1: ja
0: to
1: jeszcze od
0: Michał
1: razu
0: zaraz
1: też
0: powie. Tak,
1: powiem. To
0: tak.
1: ja właśnie jeszcze od razu chciałem przy okazji powiedzieć, że taką aplikacją, która również kiedyś była na iOS-ie, a teraz jest dostępna na Macu, jeszcze jej nie instalowałem, ale
0: Też
1: to zrobię
0: oczekuję.
1: i myślę, że nawet mimo tego, że ona będzie pewnie no, też wymagała zakupu, to jednak warto
0: Tak,
1: będzie ją
0: 95 zł.
1: zainstalować.
0: 95 zł.
1: Aż 95 zł?
0: Tak, 94, 99, tak.
1: A no
0: Widziałem
1: to
0: rynek
1: chyba drożej
0: francuski.
1: niż kosztowała ona mobilnie. To
0: No
1: drożej to.
0: chyba tak.
1: Tak, ale mam tu
0: Chyba
1: na
0: tak.
1: myśli aplikację Lir. Ją się chyba powinno właśnie Lir wymawiać, bo to tak bardziej z francuska. Aplikacja, która jest czytnikiem RSS. Były o niej dwa podcasty, bo ona tam się trochę zmieniała, teraz jeszcze też się zmieniła lekko, ale jest to aplikacja fajna do czytania RSS-ów, można sobie tam tworzyć foldery. No i ona przede wszystkim ma jedną taką dość dużą zaletę, która działa często, mianowicie wyłuskuje całe treści artykułów, że nie trzeba tam się bawić w jakieś jeszcze wchodzenie gdzieś w przeglądarkę, po prostu ona ma własną taką mini przeglądarkę i mamy tam właściwy tekst danego artykułu, z którym chcemy się zapoznać. I ona jest też na
0: No,
1: Maca.
0: ciekawe właśnie jak ona działa na Maca. Zobaczymy jak działa i zobaczymy kiedy będą inne aplikacje przechodziły powoli na Maca.
2: To może jeszcze taka jedna ciekawostka, o której też dosłownie przed chwilą przeczytałem. Google zaprezentował Pixele czwarte. Zdaje się, że o tym nie mamy w notatkach. Natomiast oprócz tego, że no, to są smartfony, których prawie nikt w Polsce nie ma, to Pixele czwarte mają jedną ciekawą rzecz, która trafiła, zdaje się, że też do iPhone'ów i podejrzewam, że coraz więcej producentów będzie to stosować, to znaczy procesor specjalny, znaczy nie wiem na ile on jest specjalny, do przetwarzania różnych rzeczy z zakresu sztucznej inteligencji. I co to oznacza dla użytkowników? Ono oznacza to tyle, między innymi, że podobno na tych telefonach, czyli na Pixelach czwartych, będzie można używać asystenta Google niekoniecznie w chmurze i zwłaszcza te proste polecenia będą wykonywane tylko na urządzeniu, więc ten asystent po prostu i zwyczajnie przyspieszy.
3: Szybciej będzie.
2: Po drugie, Google zaprezentował dyktafon dla Pixela. Dyktafon dla Pixela charakteryzuje się tym, że każde nagrane słowo teoretycznie jest w stanie transkrybować na tekst. I mało tego, te notatki, które tam w tym dyktafonie zrobiliśmy, będziemy mogli wyszukać, jakby na przykład znajdź notatki, w których występuje słowo jakieś tam.
3: Oj, to by się do studiów nie przydało bardzo.
2: I on wtedy teoretycznie będzie w stanie znaleźć notatki, znaczy te notatki, wyświetlić słowa na osi czasu i jakoś to fajnie zrobić. Oczywiście nie wiem, na ile to jest dostępne dla niewidomych. Na razie oczywiście to działa tylko w języku angielskim i tylko na pikselach. I na razie te piksele są dostępne tylko przez sprzedaży. Ciekawostką też na pikselach jest fakt, że Google stwierdzi, że a po co czytnik linii papilarnych? Trzeba zrobić rozpoznawanie twarzy i to jakieś takie fajne. Ponoć zrobili rozpoznawanie twarzy fajne. Podobno można, prawdopodobnie w związku z niedawnymi aferami, można poprosić Google o usunięcie, i to głosowe, asystenta. Usuń na przykład moje zapytanie.

0: pytania do asystenta w chmurze z ostatniego tygodnia, albo tam z ostatniego tam jakiegoś innego czasu. Podobno można coś takiego zrobić. Także no ten asystent troszkę dostaje teoretycznie jakiś bardziej bezpieczny, tam można sobie zarządzać podobno tymi, tą swoją aktywnością w jakiś taki jeszcze prostszy sposób. No i podobno jakoś większą uwagę teoretycznie Google na to zwraca. Na ile to jest prawdziwe, nie wiem, no ale tym się chwalą. No i piksele, które mają procesor teoretycznie do przetwarzania nagrania sztucznej tekst. Inteligencji.
1: Aha. To ciekawe też
2: Tomek,
1: tam jest...
2: nie byłabym sobą, gdybym się ciebie nie zapytała, czy pokazali Pixel Watcha.
0: Nie widziałem, to znaczy ja to też bardzo tylko pobieżnie przeglądałem Twittera, więc nie natrafię na to, że pokazali
2: Że mogą pokazać Pixel Watcha, więc może ten talkback jakoś kiedyś będzie.
0: Podejrzewam, że gdyby pokazali, to byłoby coś na ten temat.
2: No to czyli nie pokazali.
0: Podejrzewam, że nie pokazali.
1: Co ciekawe, te piksele nowe mają też system rozpoznawania ruchów, który jest oparty o jakieś technologie radarowe. I to pozwala w teorii na wykonywanie jakichś gestów za pomocą ruchów chyba twarzy, czy też rąk nad telefonem. I jako, że to jest jakiś tam radar, to pewnie dla nas to by oznaczało jakąś lepszą dostępność niż takie tam machanie przed kamerką. Natomiast, co ciekawe, o zgodę na wykorzystanie tej technologii musieli prosić ileś różnych agencji rządowych, różnych państw, które chcieli tego piksela wprowadzić. No i na szczęście na terenie całej Unii, w Polsce też tą zgodę otrzymali, ale są kraje, gdzie na przykład nie otrzymali i tam ta funkcja nie będzie dostępna.
2: No. Czyżby Chiny?
1: Nie pamiętam teraz dokładnie, ale bardzo możliwe.
0: No cóż. No w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Tymczasem co, wracamy, to jak Paweł tutaj znalazł się przy głosie, no to... Tidal, na temat którego tutaj ileś mam notatek.
1: Owszem, bo plus, którego dostałem notabene całkiem ciekawą ofertę, bo dalej jestem przy moim abonamencie, który normalnie kosztuje 70 zł, ale po złamaniu go tą zniżką na pół jest 35, dalej obowiązuje zniżka dla osób niewidomych. Mhm. Mam w nim nielimitowane połączenia SMS-y, to tak jakby ktoś przedłużał umowę i się decydował, i 24 giga internetu. Natomiast mam też coś, co mi osobiście się bardzo przydaje. 2 godziny rozmów międzynarodowych w Unii i w Europejskiej Strefie Ekonomicznej, czyli tam Liechtenstein, Islandia, Norwegia, Monako chyba. I to jest w tym abonamencie. I dostałem też możliwość wybrania sobie jednej z 3 usług, albo Tidal, albo HBO Go, albo Polsat Sport. Jako, że ani nie jestem aż tak wielkim fanem wydarzeń sportowych, ani nie oglądam Gry o Tron, zdecydowałem się na Tidala i zacząłem się tym serwisem w zeszłym tygodniu bawić. No ja miałem wcześniej doświadczenie już z Tidalem przez chwilkę, no i ze Spotify'em jeszcze większe. No i jakie mam obserwacje? Żeby odtworzyć sobie muzykę, posłuchać jakiejś muzyki, na którą aktualnie mamy ochotę, jakiejś konkretnej płyty, konkretnego wykonawcy, da się, jest okej. Okay. To wyrabia. Katalog muzyczny, myślę, że na tym poziomie co Spotify i jak porównuję to ze Spotify'em sprzed lat 5, kiedy go aktywnie używałem, jest ok. Jest jak najbardziej katalog pełen i wiele rzeczy, których nie było, nagle się pojawiło i jest. Niestety nie ma wszystkiego. Bardzo ubolewam nad ubogą dyskografią The Scorpions na przykład w streamingu ogólnie. I to nawet takich oczywistych klasyków nie ma. Nie ma Moment of Glory, Wind of Change, wielu tych rzeczy znanych. Ale to jest powiedzmy jeden taki zespół, który mi przychodzi do głowy, że autentycznie go nie mogę tam znaleźć tyle, ile bym chciał.
2: Serio?
1: Tak. Są jakieś 1 czy 2 płyty i więcej nie mogę wydobyć z Tidala. Może Spotify ma więcej, ale albo Deezer, ale mam osobiście duże wątpliwości. Tak samo jest problem z szeroką dostępnością Tidala. na różnych ustrojstwach. Nie ma go na przykład na konsolach do gier, to mnie aż tak nie dotyczy, ale co gorsza, nie wspiera go asystent Google. O ile Deezera i Spotify'a i YouTube'a można obsługiwać, można wywołać z asystenta polecenie odtwórz i tu konkretny utwór, z Tidalem ta sztuczka się nie uda. Czego jeszcze nie ma Tidal? Tidal nie ma playlist tworzonych przez innych użytkowników. Na Spotify'u, jeżeli mamy ochotę na jakąś dziwaczną kompilację muzyczną, albo nasz znajomy coś stworzył, to możemy spokojnie to wyszukać i sobie to puścić. Na Tidalu jedyne, co znajdziemy jako playlisty, to playlisty tworzone przez ekspertów muzycznych Tidala, no i to jest w zasadzie wszystko. I co jeszcze? Nie ma też jakichś inteligentnych algorytmów do odkrywania muzyki. Jest jakiś tam Tidal Rising, że można nowych jakichś wykonawców wschodzących posłuchać, jakichś nowych albumów. Jakieś jeszcze parę playlist jest tam przygotowanych i jakieś tam parę takich stacji radiowych, ale nie ma czegoś takiego, że na podstawie tego, czego słucham, jest mi podrzucony jakiś miks całego tygodnia, albo jakieś propozycje, albo innego rodzaju rekomendacje. I tu dwa patenty, które wymyśliłem na Tidala, które mogą nam życie ułatwić. Pierwszy to jest Strawberry Music Player, czyli program na komputery, na Windowsy, na Linuxy, napisany w Qt, ale nawet o dziwo całkiem fajnie dostępny, aczkolwiek mało intuicyjny, bardzo dużo ma zakładek w zakładkach w zakładkach. Jest to odtwarzacz muzyczny, który pozwala oczywiście na odtwarzanie plików lokalnych, ale potrafi też się podpiąć do niektórych serwisów streamingowych, w tym właśnie do Tidala, do Last.fm celem scroblingu. I ten Tidal jest nawet bardzo fajnie dostępny. Oczywiście w gąszczu zakładek trzeba odnaleźć zakładkę Tidal. W zakładce Tidal trzeba odnaleźć zakładkę Search. I w tym searchu wpisać, czego szukamy. I co ciekawe, gdy już wpiszemy naszą frazę, której szukamy, wyniki są przedstawiane jako drzewo. Drzewo całkiem dostępne, w którym to artysta jest główną gałęzią. Po rozwinięciu pokazuje nam się album, który znaleziono w ramach tego wyszukiwania, i w albumie jest nasza piosenka. Jeżeli wyszukujemy całą dyskografię konkretnego artysty, to znajdziemy w drzewku artystę, po rozwinięciu wszystkie albumy, po rozwinięciu konkretnego albumu wszystkie piosenki z tego albumu. Problem, na jaki napotkałem, nie mogę bezpośrednio z tego drzewa zmusić odtwarzacza do odtworzenia konkretnego utworu. Mogę go wrzucić do kolejki, albo do playlisty, albo do biblioteki i wymusić odtwarzanie całości. Ale odtwarzanie pojedynczego utworu, może czegoś jeszcze nie ustawiłem w tym programie, ale tak domyślnie to nie działa. Nie bawiłem się tym też jakoś szczególnie długo, ale odtwarzanie w jakimś takim bardziej dostępnym interfejsie niż webowy jak najbardziej jest możliwe. Co ciekawe, interfejs webowy odtwarzacza Tidala działa tylko z Chrome'em. Na przykład, o, nie z Firefoxem.
3: Pewnie kwestia na RAM-u.
1: Być może. I znalazłem też pewne obejście na playlisty, o których już wspomniałem. No co prawda nie mamy w wyszukiwarce Tidala playlist stworzonych przez użytkowników, ale możemy podkraść playlisty ze Spotify'a. W tym celu wyszukujemy nawet w Google konkretny termin, oczywiście z zaznaczeniem, że interesuje nas tylko domena open.spotify.com. Kopiujemy link do playlisty, którą znaleźliśmy w Google albo w Spotify'u, jeżeli mamy też dostęp. Przechodzimy na stronę tunemymusic.com, tunemymusic.com. Logujemy się tą stroną zarówno na Spotify'u, jak i na Tidalu. Tutaj uwaga, każdy serwis streamingowy, a jest ich chyba z 20, które obsługuje ta strona, jest grafiką osobną, która nie jest nijak zaetykietowana. I Tidal jest chyba piąty od góry, a Spotify pierwszy. To można tam OCR-em jakoś wyczytać w NVDA. I po zalogowaniu się i po zaznaczeniu, że Spotify jest źródłem, a Tidal jest serwisem docelowym, możemy wybrać opcję wczytaj playlistę ręcznie, wkleić link do tej playlisty.
2: Kombinacji, chcecie się tak?
1: Owszem, zwłaszcza kiedy musisz się do obu serwisów za każdym razem zalogować, to nie jest przyjemne. Ale jak już przećwiczy się raz tą procedurę, to jest całkiem okej. I można tą playlistę sobie przerzucić i te utwory zostaną znalezione. I to działa, to już przetestowałem. I jest też aplikacja do tego celu na system iOS, nazywa się SongShift, która ma to trochę ułatwione, bo możemy raz zalogować się do serwisów, które nas interesują i jest to już zapamiętane. I możemy potem w Google wyszukać tą playlistę, tak jak już wspomniałem, zaznaczyć stuknięciem z dwukrotnym przytrzymaniem link i wybrać z menu, które wyskoczy kontekstowego Send to Song Shift i wtedy playlista może być przeniesiona. Problem mam z tą aplikacją, ponieważ wyskakują mi jakieś błędy, że operacja została brutalnie zatrzymana i nie można tych utworów przesłać dalej.
3: Pawle, ja mam wrażenie, że może to być spowodowane tym, bo ja się bawiłem kiedyś takimi narzędziami i one po prostu dość długo mielą. Może to jakiś upływa limit czasu na oczekiwanie pewnych operacji i może dlatego.
1: Znaczy mi taki komunikat wyskakuje zaraz po wczytaniu takiej playlisty.
3: Aha.
1: Nie wiem czemu. Ja stawiałbym na jakiś brak kompatybilności z iOS-em 13, bo jak przegrzebałem Twittera deweloperów, no to się okazało, że jakieś problemy z iOS-em 13 znane mają i mają być naprawione w następnej aktualizacji, na którą dalej czekamy, więc liczę na to, że zostanie to naprawione, ale jeżeli tak, to byłoby bardzo fajne narzędzie, które byłoby dużo łatwiejsze, zwłaszcza, że z Tune My Music mam taki problem, że na przykład nie jest kompletnie dostępna ta powłoczka z grafikami na Chrome w Androidzie, więc nie jestem w stanie tej operacji wykonać z telefonu, choćbym chciał.
0: Ciekawe. Tymczasem Xiaomi wchodzi na rynki kolejnych urządzeń. Tym razem lodówki. Lodówka Xiaomi. Co może mieć lodówka Xiaomi? Inteligentna.
2: Głośniki. Toalety już były, to teraz lodówki.
0: Nie, telewizor. Głośnika nie ma, ani telewizora, ale ma sterowane przez asystenta, oczywiście jakiegoś asystenta Xiaomi'ego, temperaturę.
2: Otwierane automatycznie drzwi.
0: Nie, temperaturę w środku. Można sobie ustawić, że teraz ma lodówka, ma już środką temperaturę 2 stopnia, a teraz 4. Lodówki
2: no to ja
0: są
2: mam
0: dość
2: coś takiego
0: tanie.
2: Przy lodówce też.
0: Bo lodówki side by side za 2,5 tysiąca złotych to nie jest drogo. Albo lodówki za 600 chyba złotych na takie zwykłe i. Zdaje się, że z jakimś czymś a la No Frost, chociaż oni to jakoś dziwnie nazywają. W każdym razie tak czy tak, tak czy tak, no Xiaomi robi lodówki, nie wiem czy one są dostępne w Polsce, możliwe, że na razie nie, ale robi. I podejrzewam, że z czasem to Xiaomi będzie jak, nie wiem, Samsung, który robi wszystko.
2: Kosz na śmieci
0: wszędzie.
2: Też robią.
0: Kosze na śmieci tak, też
1: ręczniki, robią. Szczoteczki do zębów.
0: Tak, i teraz
2: toalety,
0: właśnie zaczęli robić lodówki.
2: Deski.
0: A podobne kosze na śmieci od Xiaomi'ego jest ciekawe o tyle, że nie wiem, czy my o tym tutaj mówiliśmy, czy tak sobie prywatnie. W każdym razie podobno ma coś takiego, że. Ale może tutaj mówiliśmy, już nie pamiętam.
2: Nie, nic nie pamiętam.
0: Że on ma wbudowany jakąś taką rolkę z folią. Ta folia się automatycznie jakby wykłada w tym koszu. I jak zapełnimy ten kosz, to nie czy coś robi automatycznie, czy my to musimy zrobić. Dotykamy, bo to jest oczywiście dotykowe, dotykamy pewnego elementu i ta folia jest zgrzewana, czyli robi się taka już hermetyczna. Nie czy to jest wyjmowane, czy my to musimy wyjąć. Jak my to wyjmiemy, to jest kolejna folia nakładana na ten kosz.
2: No proszę.
0: Jakby nie pamiętam ile razy taka folia starczy i to jest taki kosz raczej biurowy, natomiast no podobno można to w ten sposób sobie używać. Także taka ciekawostka. Natomiast mamy jeszcze jedną notatkę niezbyt optymistyczną na temat dyktowania głosowego Google'owego. Tutaj Kasia coś może powiedzieć.
2: Tak, zauważyłam. No. I?
1: Jesteś.
2: A, okej, okay. Zauważyłam, bo ja mam bardzo dużo awarii dzisiaj, nie wiem, czy to było widoczne. Zauważyłam, że odkąd się pojawiło dyktowanie interpunkcji w tym dyktowaniu głosowym Google, to bardzo spadła jakość rozpoznawania tego, co mu mówimy. No ja na przykład wpisałam tyflopodcast.net.kazamu, to on powiedział sobota. Albo jakieś w ogóle zupełnie inne słowa, jakieś zlepki słów. Zauważyłam, że strasznie spadła jakość. Nie wiem, czy oni na rzecz tej interpunkcji musieli jakąś tam część obliczeniową, nie wiem, przenieść i no, nie mam pojęcia dlatego, dlaczego tak jest, ale jakościowo jest na pewno w moim przypadku Motorola Z Play Z2?
0: Z2 Play chyba tym.
2: Z2 Play, no właśnie, ja zawsze mam z tym problem. No i niestety ja muszę przyznać, że no nie wiem, popróbujmy sobie wszyscy, może dostanę jakiś feedback, no bo z moich doświadczeń to po prostu, a i tak czasem zdarza się, że piszę kropka, kry, opy, ky, a i tak naprawdę to jeszcze nie jest takie, no wiadomo, to jeszcze się musi tam uleżeć i wyrobić i tak dalej, no ale spadła ta forma, spadła ta jakość. No ja nigdy nie miałam takich problemów, zawsze jak mu dyktowałam, czy cicho, gdzieś tam w pociągu, czy autobusie, o tak. No to czy normalnie, to zawsze mi to działało. Teraz muszę bardzo dużo poprawiać i w ogóle spację mi gdzieś wstawia niepotrzebnie i tak dalej.
0: To ciekawe, bo nie zauważyłem nic takiego na tych grupach a propos Androida różnych. Może spróbuj przeuruchomić tą Motorola, może coś tam się dzieje, bo nie zauważyłem. Ale może ktoś ze słuchaczy też zauważył coś takiego.
3: Może to jest po prostu typowe dla tego konkretnego modelu telefonu z jakichś powodów.
2: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe.
0: Bo nie widziałem, takich sygnałów
2: nigdzie. W każdym razie informuję, że coś takiego jest.
0: W internecie.
3: Zawsze jeżeli komuś coś takiego się dzieje, to możecie na przykład potwierdzić w komentarzach.
2: Tak.
0: Natomiast, i to też jest informacja taka, o której niestety nie było w naszych notatkach, bo to też znalazłem dosłownie w ciągu ostatniej godziny. Ciekawe, czy ktoś ze słuchaczy mieszka w takich, nie wsiach, miasteczkach, Krzyżowa, Nowa Wieś Legnicka, znaczy albo Nowa Wieś Legnicka. Cisza. Gdyby ktoś tam mieszkał albo chciał się tam przejechać koleją, to od najbliższej niedzieli może nie to, że być to problem, ale stanowić to swego rodzaju wyzwanie, bo te dwie stacje od najbliższej niedzieli stają się pierwszymi w Polsce stacjami kolejowymi na żądanie. Czyli trzeba poprosić konduktora o zatrzymanie pociągu, natomiast gdy się jest na peronie, trzeba, uwaga, stanąć w widocznym miejscu dla maszynisty, żeby maszynista pociąg zatrzymać raczył.
3: No ciekawe, jak to niewidomy ma zrobić, wiedząc, które miejsce będzie widocznym dla maszynisty.
0: Też mnie to zastanawia. Podejrzewam, że no chodzi o jakieś miejsce na peronie. Nie wiem, może gdzieś blisko krawędzi, nie wiem.
3: A zwykle są ostrzeżenia, żeby się nie zbliżać do krawędzi.
2: No właśnie. Mało tego, jest jeszcze przecież coś takiego, że zawsze, znaczy ja przynajmniej z tego co wiem, to pociąg, żeby zahamować, potrzebuje jakiegoś czasu, jakiegoś większego
0: tak,
2: dystansu.
0: Tak, i o to też się ludzie boją, że będzie z tym właśnie problem.
2: Więc co, on nagle będzie zwalniał przy każdym dworcu i się nie... Nie rozumiem.
0: Możliwe,
2: absolutnie,
0: że on będzie zwalniał, tylko albo zwolni tylko trochę, albo się zatrzyma tak porządnie. Bo rzeczywiście ta droga hamowania jest dość długa dla pociągów. A gdyby się tak tylko trochę zatrzymał, no to będzie w stanie troszkę nadrobić. Tak myślę, nie wiem. Zobaczymy, co z tego
2: wyjdzie.
0: No nie,
2: no bo jak się trochę zatrzyma, no albo się musi
0: zahamować.
2: No nie,
0: w sensie, że zwolni do, nie wiem, 40
2: całkiem,
0: na godzinę, powiedzmy, no bo z 40 na godzinę, no to już byłby w stanie w miarę szybko, powiedzmy, zwolnić, ale z drugiej strony też mógłby przejechać przez tę stację bez zatrzymania. Nie
2: no
0: wiem,
2: dokładnie,
0: w każdym razie,
2: przez peron, tak?
0: W każdym razie tak czy tak.
2: Niezrozumiałe jest to dla mnie.
0: Zobaczymy. Też jest, wiem, że grupa taka transportowa na WhatsAppie, też się tam ludzi spytam, bo mówię, to dopiero niedawno zauważyłem, zobaczymy, co tam powiedzą.
3: Może ktoś nawet nie tyle mieszka, co będzie miał potrzebę, żeby się tam zatrzymać, to zobaczy i podzieli się jakimiś wrażeniami z takiego przystanku na żądanie. Ale ciekawe w ogóle, co to ma na celu, jakąś optymalizację tych połączeń, nie wiem, żeby pociągi się mniej spóźniały?
0: Że tak, znaczy spóźniały, jak spóźniały, że po prostu pewnie, no przyspieszyć po prostu jakieś tam połączenia, no bo jeżeli pociąg się zatrzymuje co 2 minuty, czy tam 3 na pół minuty, no to gdyby się nie musiał zatrzymać na iluś stacjach, na których powiedzmy z reguły wsiada 3 osoby na krzyż, no to pewnie mogłoby troszkę przyspieszyć ten swój czas jazdy, tak myślę przynajmniej.
4: My tu mówimy o stacjach na żądanie, które są tylko 2 w Polsce, ale jak dla mnie problem jest większy i to od dobrych kilku lat, to są słynne przyciski na drzwiach, które są bardzo ciężkie do ogarnięcia, zwłaszcza na mniejszych stacjach, gdzie nie zawsze ktoś wysiada, nie zawsze te drzwi nam się same otworzą.
0: To znaczy przyciski, to szczerze mówiąc dla mnie to jeszcze jest pół biedy, bo mogę sobie przed stacją ogarnąć, gdzie ten przycisk jest i go sobie ewentualnie wymacać z jednej, z drugiej strony, to sobie przećwiczyć, bo przecież pociąg nie otworzy drzwi jak jedzie. Gorzej właśnie dla mnie było...
4: Oj, tutaj podobno...
0: Jak był, właśnie dla mnie gorzej się... jest, jak jest stary pociąg, który na stacji można otworzyć oboje drzwi, znaczy bo to pasażer otwiera, tak? W tych starych pociągach. I teraz, czy ja mam otworzyć lewe drzwi i wyjść? I pytanie, czy na tory, czy na peron, muszę to sprawdzić laską, a nie wiadomo, czy peron jest wysoki, czy niski. Czy potem mam biec na drugą stronę pociągu i tam próbować? A te drzwi nie zamyka się jakoś strasznie łatwo. I tu jest problem.
4: Przycisków to też się gdzieś wątek na Altanie pojawił, że podobno to nie jest wcale takie oczywiste, że się nie otworzą. A druga sprawa to jest właśnie w przypadku jakiejś mniejszej stacji, jak się jest na samej stacji, że też podobno ciężko czasem też tak stanąć, żeby zauważył konduktor i nam otwarł.
0: No tak, ale powiedzmy stare pociągi, no to też powiedzmy... Przynajmniej te dalekobieżne, no to też mają zamknięte drzwi, trzeba by te drzwi otwierać.
3: A w ogóle, jeżeli kogoś...
2: nowoczesne, no to przecież jest zawsze ten taki pikacz włączony, ten no nie wiem, no taki alarm taki, że tam dźwiękowy, że gdzie są drzwi, po której stronie i tak dalej, tak?
3: A w ogóle, jeżeli kogoś interesuje temat związany z koleją,
0: ale niektóre tak.
3: To taka książka ostatnio się ukazała na temat bardziej nie tyle dostępności pociągów, co tego, co z koleją na przełomie lat robiono u nas w Polsce. Warto sobie ją też poczytać. Karol Tramer, autor, a książka zatytułowana Ostre cięcie. Także można sobie poczytać, jak to wszystko wyglądało.
0: Cóż, i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nasze takie zapisane nowości. Nie wiem, czy ktoś z was ma jeszcze jakieś takie świeże newsy, których jeszcze nie zdążył wpisać, czy też nie?
1: Skycash pozwala na zasilenie konta Euronetu bankomatów, ale nie wiem, czy to dla nas takie przydatne.
0: A nie wiem, podobno jest coś rzeczywiście na rzeczy. Podobno jest coś takiego, ale no też nie wiem, czy rzeczywiście. No ale w każdym razie...
3: A ja tylko mogę jeszcze tak ostatecznie potwierdzić, bo sprawdziłem w Google, tak, to jest 100%, że to dziś właśnie mamy Dzień Białej Laski. Także, bo tak na początku tak powiedzieliśmy, że
2: tak,
3: że to tak w sumie, no zdania były podzielone na ten temat, czy dziś mamy co świętować.
2: Ale wpadka.
3: Mamy co świętować, mamy co świętować, mamy więc co gdyby świętować. Ktoś miał wątpliwość, to mamy co świętować.
0: Także możecie otwierać szampana, kto tego jeszcze nie zrobił.
3: Jeszcze do północy trochę czasu zostało. Słuchajcie, to jest jeden z dłuższych tyflo przeglądów, bo na zegarze mamy 22:48.
0: O, to prawie 3 godzinki pykły.
3: Dokładnie. No, tyle informacji.
1: Tyflo przegląd nocą.
0: Tyle informacji. No,
3: tak jest. Tego.
0: Może będą kiedyś nocne maratony.
3: Może, zobaczymy.
0: Tyflo przeglądu. Tyflo przegląd roku. Dobrze, nie ma co w takim razie przedłużać. Chyba cóż, trzeba kończyć Tyflo Przegląd, 9 Tyflo Przegląd. Także za tydzień wielkie święto i 10 audycja. Tymczasem żegnamy się w pełnym składzie, czyli Kasia Ślipek, Mikołaj Kołysz.
2: Wreszcie mogę powiedzieć i się pożegnać, bo mnie wywaliło i nie mogłam się nawet przywitać z Państwem. Więc dziękuję bardzo, dobranoc, do usłyszenia.
4: Również do usłyszenia.
0: chwilowo prowadzący Michał Dziwisz.
3: Dziękuję
0: znaczy,
3: bardzo.
0: Chwilowo, chyba co na nie połowę audycji. Piotrek Malicki, który dzisiaj się troszeczkę głosem tutaj dość sporo udzielał. Paweł Masarczyk tak samo. Robert Dziękuję. Łabęcki, który był dość cichy.
5: Do usłyszenia.
0: Ale zaraz się uaktywnił. No i w połowie prowadzący, a w połowie z autobusu transmisyjnego. Tyflo Radia, Tomek Bilecki. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne audycje.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Środa, 4 dzień października w kalendarzu, godzina 20, no już prawie 7 na zegarze, a zatem rozpoczynamy 203. wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś w takim, no nieco uszczuplonym składzie, ale składzie jak najbardziej gotowym, żeby wam przekazać różne ciekawe informacje. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy, żebyście tu z nami posiedzieli. Nie wiem, jak długo, informacji trochę jest, a może jeszcze coś od siebie dorzucicie, no to może to nam trochę czasu zająć. Także zróbcie sobie jakieś kawki, herbatki, czego tam chcecie, jakieś może kanapki nawet warto było sobie przygotować. A teraz startujemy. Na dobry początek kilka słów o tym, o czym my właściwie dziś będziemy do was mówić. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Gimbal, który zawsze uchwyci twoją twarz w kadrze. TD Accessibility Adapter. Wtyczka pomagająca ustawiać preferencje dostępności w przeglądarce. Chińskie kieszonkowe konsole do emulatorów przemówią. Warsztaty stworzenia dokumentów w LaTeX-u od Fundacji Prowadnica. Be My Eye dostępne dla wszystkich użytkowników iOS. Proton Captcha. Bezpieczne i dostępne zabezpieczenie antyspamowe. Oficjalna aplikacja Reddita na iOS bardziej dostępna. VoiceOver lepiej czyta powiadomienia w pierwszej becie iOS'a 17.1. Custom Browse Mode, nowy dodatek do NVDA. Mouse Wheel Scrolling, kolejny dodatek do NVDA, tym razem symulujący przewijanie myszką. Kolejny dodatek dla NVDA, tym razem tłumacz. Niewidomi usłyszą zaćmienie słońca. Elementary OS, dystrybucja Linuxa dla fanów prywatności, bardziej dostępna. Podoba ci się NVDA? A może masz uwagi? Wypełnij ankietę. Data Navigator, narzędzie udostępniające wizualizację danych niewidomym. Microsoft udostępnił dużą aktualizację Windowsa 11. Nadchodzi automatyczne tłumaczenie podcastów w Spotify. Raspberry Pi 5, ujawnione. Oprócz widoku w HTML w Gmailu, Google zamknie jeszcze jedną swoją usługę. Tym razem będą to podcasty. Spotify ułatwi wspólne słuchanie muzyki dzięki nowej funkcji Jams. Meta też ma swoje chatboty. ChatGPT od teraz widzi, słyszy i mówi na głos. Alexa będzie bardziej inteligentna. Nowości od Google. 4. odcinek EBU in Action właśnie się ukazał. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: W Tyflo Przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
3: No, tyle tytułem wstępu, a teraz myślę, że już możemy rozpoczynać to nasze dzisiejsze spotkanie. A startujemy tak trochę uzupełniając to, o czym mówiliśmy poprzednio, bo ja mówiłem o tym, że selfie stick to jest narzędzie, które może się przydać nie tylko modelom z Instagrama, ale też i niewidomym. Zresztą tam nawet taka dosyć fajna dyskusja się wywiązała w komentarzach pod poprzednią audycją. Była mowa między innymi o tym, że jako wyzwalacz możemy wykorzystać Apple Watcha, jeżeli go mamy, wyzwalacz do naszego aparatu. Jeżeli na przykład nie mamy takiego selfie sticka z pilotem sterowania bezprzewodowego za pomocą Bluetootha. Same te piloty też można sobie kupić, to o tym wspominał Michał. Dziękujemy bardzo za te różne sugestie, informacje. Zatem zajrzyjcie sobie do komentarzy pod poprzednimi tyfloprzeglądami. Natomiast teraz kilka słów o urządzeniu, które jest takim rozszerzeniem selfie sticka i to jest rozszerzenie będące już nieco bardziej skierowane dla profesjonalistów, konkretnie dla tych, którzy zajmują się filmem. Mianowicie kilka słów o pewnym gimbalu. Piotrze, ty nam opowiesz na dobry początek, może powiedzmy, co to właściwie ten gimbal?
5: Gimbal, no właśnie, to jest w ogóle czystym przypadkiem algorytm to dał fajnie na początek tej audycji. To nie było nawet wrzucone do sekcji z poprzedniej audycji, ale w sumie to mogłoby być faktycznie. Gimbal to jest pewnego rodzaju statyw, można tak to nazwać, na którym montujemy swój smartfon, którego głównym zadaniem jest ustabilizowanie tego telefonu, bo jednak kiedy niesiemy telefon, nakręcamy wideo, no to ten obraz często robi się, trzęsie się, tak? I telefony dzisiaj mają oprogramowanie, które ma temu zabezpieczyć, natomiast...
3: Po prostu tak czy inaczej ręka nam drży. To tak. Nieważne, jak bardzo jesteśmy wyćwiczeni, a zwłaszcza, no przynajmniej ja to widzę po sobie, że mi na przykład ręka drży dość mocno, jak coś trzymam, więc może to też kwestia braku jakiegoś takiego wyćwiczenia, pewnych chwytów, może osoba widząca albo taka, która ten wzrok straciła, będzie miała z tym mniejsze problemy, ale każdy tak naprawdę będzie miał większy lub mniejszy problem z tym drżeniem ręki, zwłaszcza jak będziemy chcieli coś nacisnąć, no, czy to kliknąć na ekranie, wywołanie zrobienia zdjęcia, czy to po prostu kliknięcie spustu migawki, no to zawsze nam ta ręka zadrży.
5: No dokładnie, i dla takich ludzi powstały takie urządzenia, które mają taki statyw, który jest ruchomy, on ma swoje akcelerometry, silniczki, dzięki którym po pierwsze właśnie nam ten obraz ustabilizuje, ale też przy okazji pozwalają nam takie urządzenia często jakoś wtedy tym telefonem obracać, jakieś bardzo ciekawe w ten sposób ujęcia sobie robić. No i właśnie takie urządzenie zaprezentował niedowidzący YouTuber. Urządzenie nazywa się iSteady M6, jest od takiej ciekawej nazwie Hohem. No taka, to jest chyba jakaś chińska firma, chociaż nie jestem pewny. Natomiast co to urządzenie nam daje? No oprócz tego, o czym właśnie wspomnieliśmy, ma taki specjalną doczepianą kamerkę, którą dostajemy w zestawie, to nie musimy tego dokupywać. I ta kamerka po prostu może śledzić naszą twarz. Dlaczego to się nam może przydać jako osobom niewidomym? No właśnie, no, między innymi dzięki temu, właśnie po to, żeby zawsze nas po prostu było gdzieś w kadrze widać. No, to jest główny cel tego urządzenia, właśnie robimy jakieś ujęcia gdzieś na ulicy, na przykład gdzieś idziemy, bo dzisiaj telefony mają bardzo taki szeroki kąt widzenia, do tego celu to urządzenie zostało stworzone, ale moglibyśmy je spokojnie też wykorzystać podczas na przykład rozmów wideo, bo czasami gimbale już miały takie funkcje, natomiast one często bazowały na aplikacji dołączanej do tego gimbala, więc co o tym idzie, gdybyśmy chcieli sobie nagrywać, nie wiem, na przykład wbudowanej aplikacji aparatu na iPhone'ie, gdzie dostajemy więcej informacji o tym, czy nas widać, czy nie, lub podczas jakiejś konferencji, czy to na Zoomie, czy na FaceTime'ie, czy jakiejkolwiek innej aplikacji, no to się nie dało tego zrobić. Natomiast w tym urządzeniu to jest właśnie przeniesione do tej zewnętrznej kamerki, która po prostu działa wszędzie. Ponadto to jest o tyle fajnie zrobione dla nas, że włączenie tej funkcji śledzenia naszej twarzy to wykonujemy poprzez fizyczny przełącznik, który jest na urządzeniu. Później jeszcze musimy przed kamerą wykonać jakiś gest. Tutaj niestety ten youtuber nie powiedział, jak to wygląda, ale to też jest dostępne, da się to zrobić. I od tego momentu ten gimbal po prostu będzie tak się obracać, żeby nas było zawsze widać. Niezależnie od tego, czy ten gimbal po prostu gdzieś stoi przed nami, leży na stole na przykład, czy po prostu trzymamy go w ręku w odpowiedniej odległości, żeby po prostu naszą twarz było widać.
3: Swoją drogą ciekawe, jak on się zachowa, jeżeli będzie faktycznie jakiś ruch uliczny i na przykład gdyby przed tą kamerką chodziło kilka osób, to czy będzie rzeczywiście ta kamerka na tyle sprytna, żeby śledzić nas, czy on po prostu będzie śledził każdego, kto będzie człowiekiem?
5: Wiesz co, ja myślę, że jeśli to zostało stworzone dla vlogerów, a tam jest pewnie jakieś oprogramowanie, chociaż podstawowe, do rozpoznawania twarzy, to myślę, że to powinno być na tyle mądre, żeby zawsze śledziło nas.
3: No też bym sobie tego życzył.
5: Dokładnie. No i jeszcze taka jedno ciekawe zastosowanie, o którym pomyślałem, zwłaszcza w tych nowszych iPhone'ach, chociaż najnowszy Android też już nad czymś takim pracuje, wcale też takie coś nie musi nam się przydać tylko w aplikacjach na smartfonie, no bo często możemy wykorzystać nasz smartfon jako kamerkę do komputera i zresztą nawet na przykład Apple do tego takie specjalne statywy zaczęło produkować, no ale równie dobrze moglibyśmy to postawić właśnie na tym gimbalu właśnie. No i przez to, że on działa bez pomocy aplikacji, no to równie dobrze możemy mieć po prostu telefon podłączony do komputera, no i wtedy uczestniczyć udział w jakichś konferencjach, używając po prostu naszego telefonu jako kamerki, żeby nas było dobrze widać. No i co jeszcze możemy o tym urządzeniu powiedzieć? No ma właśnie bardzo dużo przycisków, które wszystkie są takie odczuwalne, mają skok. Po włączeniu czy wyłączeniu tego urządzenia dostajemy sygnały dźwiękowe, więc no wiemy, czy urządzenie działa, czy nie. Możemy je ładować przez USB-C, więc jeśli mamy nowsze telefony, czy to iPhone 15, czy nowsze Androidy, no to możemy sobie tego gimbala z telefonu ładować, gdyby była taka potrzeba, czy tutaj chyba nawet na odwrót jest powiedziane. Nie wiem, ile to urządzenie działa na baterii, ale myślę, że kilka godzin na pewno spokojnie, bez problemu powinno zadziałać. I można je kupić w Polsce i tutaj niestety nie jest bardzo tanie, bo kosztuje około 800 zł, 780 zł taką cenę znalazłem. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie, jeśli chodzi o ceny gimbali. Przypuszczam, że no to jest takie chyba jedno z lepszych urządzeń przez to, że ma tą dołączoną kamerkę.
3: No najtańsze gimbale, jak tak przeglądałem, Allegro, to około 400 zł kosztują, więc tu mamy no ponad dwa razy
5: tyle. No jest różnica, więc wydaje mi się, że to jest coś, czym zainteresują się osoby, które naprawdę czegoś takiego potrzebują. Może prowadzicie jakiś kanał na YouTubie, albo chcecie prowadzić, albo właśnie bierzecie udział w wielu rozmowach wideo, no i chcecie być na 1000% pewni, że was dobrze widać. No i jeśli jesteście taką osobą, no to wydaje mi się, że jak najbardziej warto się tym urządzeniem zainteresować.
3: Ale to już naprawdę, słuchajcie, coraz więcej jest takich rzeczy, które nam ułatwiają korzystanie także z tego elementu wideo. Już coraz więcej, mam takie wrażenie, zauważyć można takich narzędzi i technologii, które nam pomagają faktycznie jakoś być w stanie albo skorzystać z tego, że ktoś nam zrobił jakieś zdjęcia i sobie je odczytać, albo też no, samodzielnie czegoś użyć i jakieś tam powiedzmy zdjęcia sobie czy to przetestować, czy na przykład w ogóle samodzielnie tworzyć z większym lub mniejszym skutkiem. Ostatnio na przykład czytałem o Be My Eye, to też będziemy jeszcze o tym mówić, ale czytałem taki opis, jak ktoś zrobił zdjęcie nieba i zadawał temu narzędziu bardzo dużo pytań na temat tego zdjęcia i jednym z końcowych pytań było, czy to zdjęcie jest wyraźne i czy to zdjęcie nadaje się na przykład do publikacji w mediach społecznościowych. taka weryfikacja przez sztuczną inteligencję, no wiadomo, nie zawsze możemy jej zaufać, natomiast jeżeli nie mamy nikogo na podorędziu, żeby nam pomógł w tych kwestiach, to może nawet i do tego typu zastosowań taka sztuczna inteligencja połączona z różnymi fizycznymi zabawkami, takimi jak właśnie gimbale, selfie-sticki i inne tego typu, może być przydatna. Wspominałem, że możecie do nas dzwonić i pisać, i w ogóle się z nami kontaktować, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Z tej okazji skorzystał Patryk. Witamy cię, Patryku. Z czym
8: witam
3: do nas
8: bardzo
3: dzwonisz?
8: Serdecznie. Ja przychodzę, jak to ja, z większości z nowościami w grach, a w zasadzie z nowościami w grze, ponieważ dzisiaj będziemy się ścigać, a w zasadzie jeszcze się nie będziemy ścigać, ale będziemy się zbliżać do tego, żebyśmy się ścigali, bo Forza Motorsport 1 już zawitała do recenzentów od ponad 24 godziny jest taka wersja recenzencka, a jutro ukaże się prawdopodobnie, albo nawet dzisiaj w nocy, ukaże się wersja dla tych osób, które zrobiły pre-order. I tutaj nie bardzo wiem, czy jest to pre-order wersji standard, którą ja zakupiłem. Czy premium?
5: To jest pre-order wersji premium ewentualnie, bo to można właśnie albo zakupić tą wersję premium, która bodajże 400 zł z hakiem, 440 kosztowała, albo jeśli macie wykupiony abonament Xbox Game Pass, no to tam jest też taki osobny pakiet premium add-ons bundle, chyba to się nazywa, i to kosztuje 180 zł i to po prostu wtedy dostajemy te wszystkie elementy premium, czyli to jest właśnie ten wczesny dostęp, który stopniowo jest oblokowywany w każdej strefie czasowej o północy, więc kto wie, jeśli będziecie do nas dzwonić, to może i jak tylko Tyflo Przegląd się skończy, to będziecie mogli sobie pograć. Mniej więcej to jest ta wersja i no właśnie ona się ukaże 5 dni szybciej, a dla wszystkich no to już się pokaże we wtorek 10 października.
8: No to znaczy się tak, ja w ogóle, no to ja się w takim...
5: A jeszcze... Jeśli jeszcze mogę dodać, bo też istotna kwestia, której w sumie teraz sobie przypomniałem, ten pre-order, bo to też jakoś nie było wcześniej doprecyzowane, będzie dostępny, ten wczesny dostęp dla osób, które grają albo na komputerze, albo na konsoli, ale nie w chmurze.
8: Tak, to wiem, to akurat tak. Natomiast no, ja się zastanawiałem, bo no, ja kupiłem Forzę dosłownie no 3 dni temu, i troszeczkę się podłożyłem, no bo zakupiłem edycję standard, no bo taką możliwość dostałem i od wczoraj mogłem zacząć poniekąd ściągać tą wersję i ona mi się jakby ściągnęła do pewnego momentu, natomiast kiedy próbuję uruchomić tą grę, to pojawia się, no przepraszamy, niepowodzenie, ta gra jeszcze nie jest dostępna. Co w zasadzie dostanę, no bo jeżeli jest to pre-order, jeżeli ja w pre-orderze mogłem już kupić edycję standard, to co ja na tym jakby zyskam? No bo skoro nie zyskam wczesnego dostępu, no to a mogę częściowo już to pobrać, to co ja w takim razie dostanę?
5: Wiesz co, nie jestem pewny, no bo w wersji premium to już tam dostaje się całkiem sporo, bo dostaje się trochę wirtualnej kasy na start, którą w trybie jednoosobowym wykorzystujemy do kupowania nowych samochodów.
8: Tak.
5: Właśnie dostajemy też nowe samochody, dostajemy przepustkę do tak zwanego car passu, który trzeba ogólnie wykupywać osobno i to też daje nam nowe auto co tydzień, tam ma być 30 aut takich zaplanowanych.
8: A chyba będzie dostępny później ten car pass, nie? Nie od razu.
5: Od przyszłego tygodnia chyba to się zacznie. Tam co tydzień będzie nowy samochód wypuszczany. No on w tej wersji premium też jest dołączony.
8: No to właśnie to się dlatego zastanawiam, no bo mówię, taki pre-order zrobiłem, edycji standard, no i teraz jest pytanie, czy ja przez to, że zrobiłem przedsprzedaż, czy coś za to zyskam, czy po prostu... No bo to by było bez sensu, gdybym jakby nie zyskał nic. To na jedno by wyszło, czy żebym kupił edycję standard, jak już to wszystko wyjdzie, więc
5: no właśnie myślałem, że... firmie podbić.
8: No pewnie tak. Natomiast no ja chciałem tu już powiedzieć o... Bo już jedną recenzję sobie posłuchałem, więc już wiem dość dużo na ten temat, jak ta dostępność działa z konsoli Xbox. Generalnie jest wszystko czytane z tego, co udało mi się zaobserwować. Jest taki, powiedzmy, samouczek dostępnościowy, który nam pokazuje co jaki dźwięk oznacza. Mamy dźwięki od pierwsze, no to na pewno mamy dźwięk, który nam pokazuje, kiedy zbliżamy się jakby do zakrętu i kiedy w ten zakręt wchodzimy i kiedy z niego wychodzimy, a też jest możliwość w ogóle włączenia panoramy. I są dwa sposoby tej panoramy. Pierwszy sposób to jest taki, jaki mieliśmy w top speedzie, czyli na przykład jeżeli mamy skręcić w prawo, to samochód się nam przechyla, dźwięk samochodu nam się przechyla w lewą stronę i na odwrót, ale też może mamy odwrotny tryb, czyli jeżeli mamy skręt w prawo, to samochód się nam przekręci w prawą stronę. To tak a propos właśnie zakrętów, musimy sobie to włączyć. Jest audiodeskrypcja, która opisuje nam, co się dzieje powiedzmy w tych takich cutscenkach. To mamy audiodeskrypcję i ta audiodeskrypcja działa. Jest domyślnie włączona, jeśli włączymy ułatwienia dostępu. Nie mam pojęcia, jak wygląda z wersją na Windowsa to, natomiast jeżeli mamy w konsoli włączoną narrację, to raczej ta dostępność już powinna być włączona, by default powinna do nas przemówić przy pierwszym ekranie konfiguracji. W przypadku wersji na Windowsa nie wiem, jak to jest, ale wiem, że drugi ekran, kiedy sobie przejdziemy do drugiej zakładki, bo pierwsza zakładka jest tak jak w Diablo 4 Visuals i tam mamy wszystkie ustawienia tam wizualne. Druga zakładka to jest właśnie włączenie narracji i jak naciśniemy przycisk A na padzie, no to ta narracja nam powinna do nas przemówić. Chociaż nie wiem, czy jeżeli fokusa na to nie ustawimy, to się już nie włączy.
5: Bardzo możliwe, też jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku wersji na Steama, ale w przypadku tej wersji w sklepie Microsoft, to w aplikacji Xbox na komputerze jest analogiczny przełącznik do narracji.
8: Jest. Ja sam testowałem Horizona, jak miałem Xbox Passa, więc wiem, jak to działa. I tam to jest zdecydowanie, znaczy podejrzewam, że na pewno to jest jakoś rozwiązane. No i generalnie powiem szczerze, że z tego, co słyszałem, jest trudne już na samym starcie, bo też mamy oczywiście dźwięki od limitu trasy, czyli jak w momencie, jak skręcamy, słyszymy taki dźwięk, który się podwyższa z lewej bądź z prawej strony, to znaczy, że jeżeli wjedziemy w ten dźwięk i nie wyrobimy się na zakręcie, no to wypadniemy z trasy, bo generalnie to też jest kwestia tego, że przy niektórych zakrętach musimy hamować, co też mamy oznaczone trzecim rodzajem dźwięku, czyli kiedy mamy zwolnić, żeby móc na tym zakręcie wyrobić. No i zakręty są podawane stopniami, że na przykład mamy zakręt 3 w prawo, ostry na przykład, hairpin, free right hairpin, bo ja to słyszałem z wersji angielskiej i często też na przykład jest tak, że zakręty są łączone, więc na przykład słyszymy one right left hairpin, na przykład free left hairpin na przykład i wtedy mamy jeden zakręt, z którego musimy wyjść i on się łączy jakby w ten drugi. Także to jest i no i co, no i no i ciekawy smaczek, jak sobie wybieramy samochody, to możemy się o tych samochodach dowiedzieć ciekawostek, bo mamy opisy tych samochodów, mamy też audiodeskrypcję, jaki to samochód, jak on wygląda, jaki on ma silnik, jaka
5: samochodów jest ponad 500.
8: Tak, na podstawce, ale jak mówi, że tam jest jeszcze ten premium, za który pewnie
5: będzie jeszcze więcej, także on będzie co robić.
8: Będę miał do czego dopłacać, to dzięki Piotrze, żeś mi to powiedział, bo w takim razie będę musiał dopłacić tam stówkę, czyli nie wiem, ile to będzie kosztować, bo nie kupiłem tego premium, no bo niestety nie było to doprecyzowane nawet na stronie Steama. Przynajmniej ja nie znalazłem informacji, co to daje, więc no kupiłem edycję standard. Ale myślę, że nie wiem, może na początek jest to okej dla kogoś, kto się uczy.
5: Może oczywiście, no to jest tak, no to jeśli ktoś bardzo chce, no...
8: Myślę, że sporo osób to kupi.
5: No, biorąc pod uwagę, że to jest pierwsza dostępna gra wyścigowa dla niewidomych, ja myślę, że jeszcze jedną rzecz warto tutaj wspomnieć a propos narracji, bo też miałem o tym mówić później, bo jest już strona, która opisuje wszystkie te funkcje dostępności, o których właśnie wspominaliśmy. Tam je można oczywiście głośności, nawet ton każdego z tych dźwięków dostosować, żeby nam było go lepiej słychać, ale... Sama narracja, też odpowiadając na pytanie, które nie wiem, czy ty zadawałeś, czy ktoś z innych słuchaczy jakiś czas temu, a propos języków. Ta narracja tak. będzie dostępna w 7 językach, no i nasz kraj jest na tej liście, także jeśli chcecie sobie pograć po polsku, no to na pewno nam ten screen reader zadziała. Nie wiem, jak będzie z audiodeskrypcją, chociaż tam słyszałem, że był stosowany neuronowy syntezator Microsoftu, więc teoretycznie nie widzę przeszkód, żeby audiodeskrypcja też nie działała.
3: Wystarczyłoby przetłumaczyć.
5: Tak.
8: Może przetłumaczyli to, bo ja nie pamiętam, jak właśnie jest w Horizonie, bo nie wiem, czy Forza miała kiedykolwiek dubbing polski, bo tam się dzieją jakieś generalnie aktorstwo, tam jakieś jest w tych przerywnikach filmowych, natomiast mi niestety z Forzą Horizon 5 dlatego tego nie sprawdziłem, ponieważ dostępność, czyli narracja nie działała w polskim języku. Więc niestety nie sprawdziłem, jak to tam. Pogadam ze znajomym widzącym, który grał w Horizona, może mi powie, czy jest właśnie polski dubbing, to się tego dowiem. Natomiast słuchajcie, no ja jestem osobą, która po usłyszeniu recenzji, bo są dwie recenzje, właśnie przed chwileczką ukazała się recenzja pana Brandon Cola na jego kanale na YouTubie, który również pokazał tą dostępność, ale Sightless Combat miał rano wystąpienie na Twitchu i właśnie na YouTubie też jest Combat i jest kanał na YouTubie jego i tam możemy sobie to też posłuchać, jak to wygląda. Polecam słuchawki założyć, żeby wszystko było ładnie słychać. No, będzie co robić, także ja już do 10 się nie mogę doczekać i co? I pewnie może jakiś tyflo podcast.
3: Bo jestem za. Jestem za, Patryku. I
5: myślę,
3: trzymam za słowo.
5: Coś.
8: Audycję zrobić o tej grze będzie super i potem jakiś multiplayer, bo rozgrywki multiplayer jak najbardziej będą. Ma być cross-platform, więc będzie można grać sobie na przykład z Xboxem, jak ktoś ma komputer.
3: O, no to faktycznie super.
8: Chciałem powiedzieć z PlayStationem, ale się zahamowałem, bo raczej piekło by musiało zamarznąć, żeby to się
5: pojawiło. No tak, PlayStation ma swoją serię Gran Turismo, która no, też jest też tam właśnie taki symulator typowy, no niestety tam funkcji dostępnościowych na razie nie ma. No inna sprawa, że Gran Turismo wyszło najnowsze jakiś rok albo 2 lata temu, więc kto wie, co w następnej części będzie.
8: Nie wiem, Piotrze, czy będziesz mówić o grach, bo jeszcze...
5: Będę tam, w headach tego nie było, ale był taki plan.
8: Bo no, puzzle są, także puzzle, gra puzzlowa, nie wiem, czy masz ją jakby na liście na podstawie Sokoby, tej takich japońskich puzzli jest dostępna. Ja tego nie kupowałem, nie testowałem, ale jest. Taka, nie wiem, czy masz ją tutaj.
5: Tak, bo to jest wszystko, co było na zestawieniu. Audio. Tak, się pojawiło, to się też oczywiście pojawiło. Może zacznijmy od tego, czym ten Sokoban jest, chociaż no właśnie, Michał, nie wiem, czy omówić to teraz, czy później, jak przejdziemy do tematu gier.
3: To znaczy, ja myślę, że jak przejdziemy do tematu gier, to wtedy już wszystko razem. To Patryku, czy coś jeszcze?
8: Jeszcze chciałem powiedzieć o iOS-ie, o becie najnowszej. I w zasadzie zahaczyć, o dobra, jeszcze zahaczę tylko o Legend of the King mobilny. Niestety
5: no tak,
8: sobie
5: tego nie
8: pogracie,
5: było.
8: Bo włącza się jakiś alert o tym, żeby się nie uzależniać. I generalnie wywala się to cały czas i nie można grać na razie. Także to taka informacja. Natomiast o becie chciałem powiedzieć iOS-a. Jedna rzecz, która bardzo mi się podoba i tu trzeba naprawdę otworzyć szampana, bo powiem szczerze, że to była wkurzająca rzecz chyba od iOS-a 6, a ja od wersji 6 to używam. Czyli czytamy sobie coś, przychodzi nam powiadomienie. Przedtem było tak, że mowa się przerywała i po prostu nasze czytanie szlak trafił, zwłaszcza jeśli czytaliśmy na Facebooku coś. Teraz od bety tej jest już w ten sposób zrobione, że jak nam przyjdzie powiadomienie, on nie przerwie czytania, ale przeczyta nam powiadomienie w momencie, kiedy już skończymy czytać to, co mieliśmy czytać. Nie wiem, skończy się nam linijka, wtedy on przeczyta powiadomienie. I
3: ja
8: to
3: mam
8: jest...
3: wrażenie, Patryku, że to już nawet w iOS-ie 17 zaczęło się tak dziać. Nie zawsze, ale już coś tam zostało zrobione w tej kwestii, bo przynajmniej u mnie tak się jakby na Facebooku i w innych miejscach zdecydowanie rzadziej teraz przerywał mi voiceover.
5: U mnie też nie, natomiast niestety to nie jest jeszcze idealna poprawka, bo jest jeszcze jedno miejsce, gdzie to cały czas występuje i to też na taki irytujący sposób, a mianowicie kiedy mamy włączone czytaj wszystko, więc czytamy sobie jakiś artykuł na przykład, tym gestem dwoma.
9: Ja tego nie używam, więc nie wiem.
5: No ale gdybyś używał, no to generalnie wygląda tak, że kiedyś w 16, no to te powiadomienia po prostu się pojawiały i on sobie po prostu czytał i nie przerywały czytania. W 17 to jest tak, jak wspominałeś, że po prostu powiadomienie przerywało czytaj wszystko i no i musieliśmy sobie to wznowić. A teraz to wygląda tak, że kiedy powiadomienie przychodzi, no to on kończy czytać ten paragraf, ten akapit, który miał przeczytać, ale później jak próbuje przeczytać powiadomienie, to nie czyta powiadomienia, ale też przeskakuje paragraf do przodu. Więc tak jakby coś próbuje tam przeczytać, ale nie może, ale też to czytanie się nie zatrzymuje, więc no to jeszcze jest do poprawienia, natomiast inna sprawa, że to jest dopiero druga beta tego iOS.

0: to dotyczy, chociaż ja akurat na swojej trzynastce tego nie zaobserwowałem.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy, która się niestety zepsuła względem bety pierwszej, która w becie pierwszej już działa, czyli to klikanie, tapanie dwa razy w ekran. Niestety znowu się popsuło, przynajmniej ja to odczuwam w Safari, że dwuklik często nie jest załapywany jako dwuklik, co już było naprawione wcześniej.
2: No i ja tego nie miałem, to cały czas nie mam tego problemu.
1: Aha, a ja jeszcze mam problem z Braille'em. Bardzo często jest u mnie tak, że często lubi nie załapać, zwłaszcza problem z szóstym punktem, że na przykład, nie wiem, chcę wpisać rzecz z kropką, a mi na przykład wpisuje P. Często jak piszę szybko, to są zjadane litery i często większe litery się niby mają się wpisywać, a się nie wpisują. Jak...
3: Ja tak mam, Patryku, już od iOS-a 15, na iPhone'ie 13 mini, na tym malutkim ekraniku, zwłaszcza jak się szybko wpisuje czteropunktowe lub więcej znaki typu T, N, właśnie P, R, nie chcą wskakiwać. I to mi się działo od zawsze. Nie mam pojęcia, czy to jest kwestia tego, że te punkty nie potrafią tak szybko reagować na tak małym ekranie, czy co, ale ja tak miałem.
1: No ja mam SE3 i ten ekran no, nie jest może jakoś strasznie mały, ale jest mały.
3: No, podobny będzie gdzieś tam.
1: Natomiast jeszcze jest problem z kalibracją od jakiegoś czasu, że chcę zrobić kalibrację, to mówi kareta i na przykład nie robi mi tej kalibracji dopiero za 10. razem przy którymś, także no niestety rozkalibrowuje się ten Braille bardzo, bardzo często, jak się go skalibrować, to właśnie się skalibrować nie chce. Także no, jak widzicie, to są uroki bety. I przyznam szczerze, że trochę...
3: Tym stukaniem dwukrotnym to było jakieś obejście i to chyba Michał nawet też właśnie pisał w komentarzach pod ostatnią audycją i Jonathan Mosen też to potwierdza, że trzeba w ustawieniach dostępności zmodyfikować długość chyba reakcji na stukanie.
1: Muszę się tym pobawić.
3: Tak, jest takie ustawienie w którejś innej sekcji ustawień, tam chyba ruchu czy coś, w ustawieniach dostępności. I tam jak się zmodyfikuje, to trzeba się pobawić troszeczkę parametrami, który nam akurat siądzie, ale ponoć to jakoś naprawia. No jasne, że tak powinno być, natomiast no.
1: Natomiast mam jeszcze ustawienia powiadomień, bo tam jest generalnie coś takiego, że w ustawieniach powiadomień, kiedy ekran jest odblokowany, można ustawić albo powiedz i przeczytaj liczbę. U mnie jest zrobione w ten sposób, że jest włączone powiedz, a jest wyłączone czytanie liczby. I generalnie nadal ta liczba jest czytana, ale muszę wam powiedzieć, że jest sytuacja, kiedy ta liczba nie jest czytana, a jest czytane tylko tam godzina i powiadomienie od razu. Jeżeli na przykład słuchamy sobie czegoś albo oglądamy YouTube'a i mamy zablokowany ekran, wtedy on nam przeczyta godzina powiadomienia z aplikacji takiej i takiej, nie przeczyta nam liczby, chyba że sami odblokujemy ten ekran, to wtedy nam tą liczbę przeczyta, natomiast normalnie nadal niestety czyta jeden powiadomienie, dwa powiadomienia, trzy powiadomienia i tak dalej. Dobrze, to z mojej strony już tyle.
0: Dzięki, Patryku, w takim razie za to, że do nas zadzwoniłeś, podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami. Pozdrawiamy cię. No i miłego grania wkrótce.
3: Tak. Dzięki za telefon.
0: Mamy kolejnego słuchacza i za moment odbierzemy...
1: Ja mam audycję, akurat mówiłem.
0: Mamy... O, tu jeszcze...
1: Mam audycję, akurat mówiłem.
0: Dobrze, Patryku, audycję to akurat my mamy,
3: tak.
0: ale fajnie, że się wczuwasz i angażujesz. Wojtek jest z nami i zaraz pewnie się do nas odezwie. Jesteś, witaj.
3: Witaj.
4: Chyba jestem, cześć. Ja odnoszę takie wrażenie, mam nadzieję, że teraz mnie też dobrze słychać, o teraz, mam nadzieję, że jest okej.
0: To znaczy, słuchajcie na pewno inaczej, nie wiem z czego jesteś,
3: jest taki
0: ale...
3: pogłos, tak. Ale... No.
4: Z innego mikrofonu po prostu, tutaj testuję taki inny jeszcze mikrofon, on jest tu podpisany, już mogę wam nawet powiedzieć, jak on jest podpisany. On jest podpisany jako Microphone Streaming RM, także to jest taki... Jakiś Olympus czy coś.
0: No powiem ci, szczerze, nie ujął mnie jakoś jakością.
4: Nie ujął się, tak?
0: Nie.
4: No tak, ale to jest pewien taki backup, który właśnie wymyślił.
0: Oj.
3: Backup raczej backup nie działa.
0: Ja bym nie polegał na nim jako na backupie, jeśli mam być szczery, bo właśnie
3: tak,
0: przestałeś być, Wojtku, słyszalny. No ale to może zaraz do nas przemówisz ponownie, a tymczasem ja przeczytam...
4: Już.
0: O, jesteś.
4: Już,
0: no to
4: przepraszam.
0: Nie,
4: to moje. Bo chciałem go wywalić z

0: To nie jest tak dobrze słyszalne.
1: No teraz jest lepiej, zdecydowanie mniej pogłosu, wiesz?
0: Tak, ale dlaczego właśnie dzwonię? Odnoszę też wrażenie, że jest grupa ludzi, którzy po prostu czekają na to, żeby dzisiaj na żywo, bo mają ciągle jakieś problemy i pytania i chyba do niej należę, tej elitarnej grupy. Natomiast rzeczywiście teraz mam do was ogromną prośbę. Może ktoś wie, może ktoś mi pomoże, a mianowicie, jak wiecie, ja w pracy mam taki interfejs, ten Behringer UMC1820 i świetnie się z nim dogadujemy przez Maca i Hijacka i super to było. Słuchajcie, przychodzę cały przygotowany na zajęcia. Chciałem mieć i transmisję, i na Zoomie, i jeszcze kamerę, i teraz opowiadaliście o tych stickach. Kupiłem sobie takiego sticka i włączyłem center stage, że jak ktoś będzie mówił, to będzie się na nim fokusował ten iPhone. No w ogóle cudawianki. Podłączam USB, taki tam jest ze skrętki na USB, przełączka, podłączam to USB, nie widzi. No i nie wiem, pół roku mi widział, wszystko w porządku. Nic nie zmieniałem w tym systemie, cholera, już nawet po aktualizacji do Sonomy byłem w tej sali i wszystko działało. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Może macie jakiś pomysł? Piotr, może ty masz jakiś pomysł?
2: Coś się mogło stać?
1: Ja bym zadał pierwsze pytanie od razu na samym początku, czy inny komputer go widzi, czy w ogóle to
0: tak.
1: Urządzenie...
0: Sprawdziliśmy.
1: Okay.
0: Tak, właśnie ten w sali widzi go, a mój widział cały czas i w ogóle teraz go nie widzi, w ogóle jakby go nie było już.
1: No to w tym momencie ja się poddaję, Piotrze. Może ty coś?
2: To pytasz się o interfejs, tak?
0: Tak, o interfejs audio, bo po prostu go w ogóle nie widzi. Ani tam na górze w tych urządzeniach, ani go nie widzi Hijack, nic go nie widzi.
2: Ja tutaj się zastanawiam, czy coś się nie stało z tym hubem, do którego go podłączasz. Nie wiem, czy masz jakąś możliwość, żeby go bezpośrednio, bo tam są porty USB-C.
0: No to jest jedyne właśnie, żeby wziąć inny hub. Tak, tak, to też o tym myślę. Ma to swoje jakby minusy, ale hub w sensie takim, że działa, że jak wróciłem do domu, podłączyłem słuchawki. Teraz akurat przez monitor, ale wcześniej przez hub, ok. HDMI też działa na hubie, także...
2: Ale w domu ten interfejs też nie działa?
0: No interfejs nie działa właśnie na nim, a słuchawki takie zwykłe na USB, takie jak teraz mam, bez problemu działają na hubie.
2: No może interfejs bierze jakąś więcej mocy, może tam coś poszło, ale kurczę...
1: No jest to dziwne, bo ten interfejs ma akurat, ja mam taki sam interfejs tu obok siebie i on ma dodatkowe zasilanie, więc tej mocy raczej nie podejrzewam, żeby brał wiele, ale faktycznie no to chyba trzeba by było
2: sprawdzić. To się wyświetla jak zwykłe urządzenie audio, więc no ja tutaj nie wiem co, czy wątpię, żeby to było coś w kwestii oprogramowania, szczerze mówiąc, można by wprowadzić jakiś
1: do tego interfejsu systemu, Wojtku, ale... Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba tam nawet sterowników się nie instaluje na Maca, prawda?
0: Nie.
1: To podłączasz i działa. Albo
0: resetowałem, nie. Resetowałem, nie działało. A wiecie, żeby nie działało od zawsze, ale nie działa teraz. Przez pół roku działało i miałem tyle nagrań. Już wszystko miałem tam opracowane po prostu. Już miałem cały koncept. To mi zniszczyło. Cały ten koncept, który sobie wymarzyłem na te zajęcia. No...
2: Jest taka aplikacja w folderze narzędzia, jak fajnie, że sobie naciśniesz Command Shift, informacja o systemie, nie wiem, jak to się po polsku szczerze mówiąc nazywa, to mam system
0: ja mam
2: po angielsku.
0: Akurat.
2: To System Information, to jest to. Aha. To jest taki, menadżer urządzeń na Macu generalnie. I tam są dwie tabelki, na jednej tabelce jest sekcja USB. Ja jestem ciekawy, czy ten interfejs się chociaż tam wtedy wyświetla.
0: Aha, dobra.
2: Czy on to w jakikolwiek sposób widzi, czy nie.
0: No teraz oczywiście tego nie sprawdzę, bo na szczęście nie ma mnie w pracy, ale...
2: Ale nie wiem, ja bym tutaj zwalał winę, nie wiem, albo na kabel, albo na hub, bo jakoś wątpię, żeby to była kwestia software'owa.
0: Tak, no w ogóle absurd to jest, no, żeby nigdy nie działał, nie, ale zawsze działał. No teraz oczywiście widzę, że wyświetla mi wszystkie podłączenia narzędzia do USB, ale no oczywiście wiadomo, że teraz mnie tam nie ma i nie mogę tego zrobić. Ale to dzięki, ja to załatwię, a na razie będę się jakimiś backupami posługiwał. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą może bardziej informacyjnie, właśnie mówiliście o tym ekranie brajlowskim. I to jest ciekawe właśnie, bo ja bardzo długo to wejście ekranu Braille'a stosowałem. I potem ono się mi zepsuło, ale tak tragicznie, tak no po prostu, że nie dało się z tego korzystać. Na przykład naciskałem, nie wiem, 4-6, a wychodziło mi C. I oczywiście ekran był w odpowiedniej orientacji, wszystko grało, nie? I tu pozdrowienie, jeśli słucha koleżanka Grażyna, wpadła na pomysł, o co to mogło być drogą dedukcji i eliminacji, jakie są różnice między mną, moją małżonką, a nią, i stwierdziła, że to musi być włączony naraz Zoom i VoiceOver. Jeżeli macie takie problemy, że wam ten Braille w ogóle nie działa, to wejście, wyłączcie Zoom. I to często pomaga. Bardzo to dziwne, ale to jest jakiś bug. Ja bardzo chętnie bym zgłosił w ogóle to im. Nie znam się, ja tylko jak widziałem, że jak jest wersja beta, to są te aplikacje feedback, ale tak, gdzie im to zgłosi, bardzo chętnie bym...
3: accessibility@apple.com.
0: O, to tak zrobię, to dzięki.
3: Plus jest infolinia, możesz też do Stanów zadzwonić, pogadać sobie z panem bądź panią.
0: No thanks.
3: Tą osobą. Myślę. Są serwisy też VoIP chyba do dzwonienia po jakichś fajnych stawkach, ale wiem, że też jest taka możliwość. Natomiast accessibility@apple.com także.
0: Nie, to ja jeszcze dzisiaj w takim razie do nich napiszę takiego maila.
3: Właśnie kiedyś wiem, że te zoomowo-voice-overowe historie nie były proste. Wiem, że te gesty się gryzły kiedyś, bo teraz to było bardziej dopracowane, ale tak pamiętam jeszcze czasy szkolne, jak tam udzielałem takiego śródszkolnego supportu koleżance niedowidzącej, no i tam jakieś problemy były chyba, gesty przewijania, wiem, że nie chciały jakoś tam współpracować. Chociaż może mi się to...
0: No teraz jest w każdym razie idealnie teraz jest. W momencie, kiedy super. Wyłączyłem tego... Czasem się zdarza, że on w dalszym ciągu robi jakieś numery, ale generalnie jest naprawdę świetnie.
3: No to
0: i to chyba dzisiaj tyle mojego troubleshootingu. Także bardzo dziękuję. Będę próbował z tym system information. No i tak, no i cały oczywiście w stresie, no bo tam czekają po prostu w tej Hiszpanii, żeby oglądać i słyszeć to. Ja, mikrofon na Macu jest świetny, ale nie zbierze. Jak ci ktoś siedzi po drugiej stronie stołu, to on nie zbierze niestety.
1: No to,
0: i to jest problem.
1: To może być problem, to prawda.
0: Ale tak myślę, że wezmę na przykład tego takiego, co duży pogłos zgłaszaliście, no to u mnie w domu, tam jest wszystko wygłuszone, wykładziny są. Włączę go z tym, tak żeby się naprzemiennie ustawiało, jest taki parametr w hijacku, żeby albo mój był, albo ten, taki AB. I jedziemy. I to będzie jakiś tam substytut dla tego profesjonalnego sprzętu. A może mu się odmieni, może zadziała. Kto to wie? Skoro się na mnie obraził w tym tygodniu, to może w przyszłym tygodniu mi jakaś wybaczy.
1: Kto wie? To daj znać.
3: Tak.
1: Jeżeli się jesteśmy ciekawi. Tak.
2: Też możesz po prostu spróbować wszystkie porty na hubie, jeśli tego jeszcze nie próbowałeś.
0: Bo... Oczywiście, że już próbowałem. Okay. Oczywiście.
2: Mogę zapytać.
0: A czy jakbym włożył skrętkę bez tego USB, to rozumiem, że to nie da się, nie? Że tak przez skrętkę nie wykryje żadnej karty dźwiękowej, bo tam coś jest w tej przepince na USB.
1: Nie, tam skrętka jest tylko, podejrzewam, nośnikiem danych, a gdybyś włożył tę skrętkę, to on by ją potraktował jako sieć, a nie jako dźwięk.
0: No właśnie, że on potem musi mieć coś tam, taką kostkę ma tam, bo to ma, nie wiem, 5-centymetrowy kabelek i USB-A i jest taka kostka i pewnie tam to się jakoś dokonuje. Ta magia, żeby potem wychodziło mi tych 8 ścieżek. No dobra, to będę działać w takim razie. Dzięki wam w takim razie i życzę udanej, przyjemnej audycji.
1: Dzięki Wojtku, powodzenia. Dzięki wielkie. To teraz zaglądam na nasze źródła kontaktu, drogi kontaktu. No i mamy dwa komentarze. Pierwszy komentarz od Agi. Witajcie. Czy ty, Piotrze, masz również ten problem na Macu z caps lockiem, że gdy go włączysz i naciśniesz klawisz options, by napisać literę z diakrytykiem, to czy też pojawia ci się taki nachalny komunikat, którego ciężko się pozbyć, byś wyłączył caps lock? Jeśli tak, to czy orientujesz się, może czy istnieje jakieś jego obejście? Jest to niezwykle irytujące i chciałabym się tego błędu pozbyć. A może to nie błąd, tylko jakieś nowe ustawienie, które gdzieś należy wyłączyć?
2: No poniekąd, bym powiedział takie słynne it's a feature, not a bug, poniekąd, dlatego że w macOS 14 Apple dodało coś takiego, że na ekranie pojawia się taki wizualny wskaźnik dla osób widzących, który im mówi, że mają włączony caps lock, bo no tak jak osoby niewidome widzącym też się czasami zdarza go niechcący włączyć i potem piszą gdzieś dużymi literami i nie zauważą tego, a to jest jakoś takie właśnie okno, które gdzieś pojawia się na cały ekran, jakoś tam zakrywa kursor poniekąd, to jest duże, tak? To jest duże, żeby tego nie przeoczyć, no i tam jest też przycisk, żeby to wyłączyć. Problemy właściwie z tym są dwa. Po pierwsze, ten wskaźnik pojawia się nawet jeśli po prostu trzymamy Caps Locka jako klawisz WO, nawet jeśli Caps Lock jest wyłączony, a wejdziemy sobie do pola edycji, to on nam wyskakuje. A drugi problem jest taki, że jak on wyskoczy, no to po prostu zabiera nam fokus. I dopiero dopóki nie puścimy Caps Locka, no to ten kursor nam będzie utknie w tym okienku dialogowym, niestety. Jak to obejść? No niestety... Za bardzo się nie da, no można po prostu nawigować Control Option zamiast Caps Lockiem. No a jeśli chodzi o wpisywanie polskich znaków, no to Option Shift i dana litera nam wpisze duży odpowiednik danej litery. No i na szczęście też z tego co widzę w becie macOS'a 14.1 to chyba w końcu zostało poprawione, bo na początku to cały czas występowało, ale wczoraj wyszła beta 2 i w becie 2 w krótkich testach, które dziś przeprowadzałem w kilku polach tekstowych, na szczęście chyba się z tym problemem już uporali. Więc jak ta wersja się ukaże publicznie, no to już ten problem powinien po prostu zniknąć.
1: To teraz jeszcze jeden komentarz, tym razem od Boczka. Zauważyłem, że sporo dzisiaj o NVDA. Jakiś czas temu pojawiła się czwarta beta w najnowszej wersji. Co się zmieniło? Naprawiono problem z uruchomieniem instalatorów starszej wersji po zainstalowaniu 2023 beta 3. Poprawiono problem z menedżerem zadań, naprawiono problem z ogłaszaniem formatowania komórek w Excelu, naprawiono błędy ze współpracą z Windowsem 8 i starszych, zaktualizowano tłumaczenia za błędy w sformułowaniach. Przepraszam, profesjonalista w pisaniu czegoś takiego ze mnie żaden. A ważne, że przekazałeś informacje, dziękujemy za nie. No i cóż, to tyle na razie waszych wypowiedzi. Czekamy oczywiście na kolejne. Facebook, YouTube, Zoom polecają się i kontakt.tyflopodcast.net również się poleca waszej uwadze. A teraz kolejne wieści, tym razem wieści z PZN-u. Pawle.
3: Tak, jak zwykle jest ich kilka, większość dotyczy kultury, ale pierwsza wieść będzie dotyczyła polityki, no bo wybory coraz bliżej. Ja też w ostatnim tym przeglądzie informowałem, że w siedzibie Związku w Warszawie będzie możliwość spotkania się z obecnym pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Pawłem Wdówikiem, no i też takie spotkanie się odbyło i warto o nim wspomnieć, bo też pan pełnomocnik, który kandyduje teraz, jeżeli się nie mylę, na posła w Warszawie, zapowiedział, co zadzieje się, jeżeli obecna opcja władzy zwycięży wybory, co by chciał po prostu w następnej kadencji zdziałać. No i tutaj zapoznajmy się z tym, co się wydarzyło. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odwiedził Polski Związek Niewidomych. Polityk podzielił się swoimi refleksjami nad aktualnie prowadzoną polityką społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami. Odpowiadał też na liczne pytania uczestników spotkania. Wizyta miała miejsce 2 października w siedzibie PZN w Warszawie. Paweł Wdówik przywitał zebranych, następnie podsumował to, co udało się osiągnąć w trakcie jego kadencji. Pierwsza kwestia to nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Będzie ono przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia. Osoby, które mają prawo do renty socjalnej, mogą nadal nadal będą mogły ją pobierać oraz bez względu na osiągany dochód. Pierwszy etap tej zmiany zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2024. Będzie to świadczenie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami o najwyższym poziomie wsparcia w wysokości 200% renty socjalnej. Kolejne etapy ustawy zostaną wprowadzone w następnych latach. Drugie rozwiązanie, które udało się wypracować, to ogólnopolska wypożyczalnia sprzętu asystującego, prowadzona przez PFRON. Sprzęt będzie wypożyczany bezpłatnie. Pobierana będzie jedynie kaucja zwrotna w wysokości 2% produktu. Co pół roku będą pojawiać się nowe urządzenia. W następnym roku na zakup sprzętu zostanie przeznaczonych 70 milionów złotych. Paweł Wdówik mówił też o tym, czym chce się zająć podczas kolejnej kadencji. Będzie to działanie na rzecz wprowadzenia ustawy o zapewnieniu usług asystenta. Ustawa stworzy obowiązek udzielania wsparcia w postaci asystenta dla osoby z niepełnosprawnością. Osoby usługi asystencji osobistej prowadzą tylko te samorządy, które zdecydują się wziąć udział w programie PFRON-u. Druga kwestia to rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego. Uczestnicy w trakcie spotkania mówili również o tym, jakim problemem jest pułapka rentowa. Osoba z niepełnosprawnością obawia się podjąć pracę, bo gdy osiągnie określony próg dochodowy, renta zostanie jej odebrana. Sekretarz stanu zapowiedział, że będzie prowadził działania, aby rozwiązać ten problem. Inny uczestnik wysunął postulat, aby przyznawać 500 plus dla osób z niepełnosprawnością bez kryterium dochodowego. Andrzej Brzeziński, prezes zarządu głównego PZN, zadał pytanie. Co minister zamierza zrobić dla Polskiego Związku Niewidomych oraz środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku? Paweł Wdówik odpowiedział. Zamierzam działać na rzecz zapewnienia odpowiedniej rehabilitacji dla osób, które tracą wzrok. Obecnie taka rehabilitacja nie zawsze jest standardem. Myślę o wprowadzeniu centrów niezależnego życia, gdzie osoby, które tracą wzrok, otrzymywałyby wsparcie blisko domu, na przykład orientację w przestrzennej i inne usługi. Drugim tematem, którym chce się zająć pełnomocnik, jest uporządkowanie spraw związanych z psami przewodnikami, standardy ich szkolenia i przekazywania ich osobom niewidomym oraz inne kwestie powiązane z tym zagadnieniem. Na pytanie, czemu zdecydował się kandydować w wyborach, Paweł Wdówik odpowiedział: zdałem sobie sprawę, ile już nauczyłem się w polityce i chciałbym dalej wykorzystywać tę wiedzę, wprowadzając nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Poza tym uważam, że na stanowisku pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych powinna być osoba niepełnosprawna, bo chyba nikt, tak jak ona, nie zrozumie tych kwestii. Właśnie taka osoba może reprezentować interesy tej grupy obywateli. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wstawkę polityczną w audycji. Natomiast wracając do rzeczy, które też powstają i się dzieją, to powstała edukacyjna ścieżka adaptacyjna w Sosnowcu. O Sosnowcu mało słyszymy, a ja tam studiowałem, więc miło słyszeć, że dzieją się tam fajne rzeczy. Więc dowiemy się, że ścieżkę adaptacyjną dla osób niewidomych i słabowidzących otwarto w budynku przystanku Otwartej Kultury Kazimierz w Sosnowcu. Osoby z dysfunkcjami narządu wzroku mogą tu przećwiczyć różne sytuacje, a osoby bez tych ograniczeń, dzięki specjalnym goglom, mogą przekonać się, z czym zmagają się niewidomi i słabowidzący na co dzień. Przygotowana ścieżka i tor przeszkód to projekt badawczy pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Osoba wkraczająca na tę ścieżkę spotka się z różnymi przeszkodami, zarówno na poziomie nóg, tak jak i rąk, i głowy. Utrudnienia znajdują się na różnych wysokościach. W ten sposób osoby niewidome i słabowidzące mogą przećwiczyć różne sytuacje, z którymi mogą się spotkać w codziennym życiu, na ulicy czy w budynku. Już teraz dyrekcja Szkoły Specjalnej nr 4 w Sosnowcu zaplanowała wizytę swoich uczniów w tym miejscu. Osoby z dobrym wzrokiem mogą wypożyczyć specjalne gogle imitujące różne problemy ze wzrokiem, a następnie spróbować przejść tę ścieżkę. To możliwość doświadczenia tego, z czym spotykają się osoby niewidome i słabowidzące na co dzień. To też prawdziwa lekcja empatii. Osoby zainteresowane odwiedzeniem tego miejsca powinny kontaktować się pod numerem telefonu 32 269 41 19. Ścieżka adaptacyjna znajduje się w budynku przystanku Otwartej Kultury Kazimierz przy ulicy Głównej 19 w Sosnowcu. No, ciekawe. Ciekawy jest to eksperyment. Nie wiem, szczerze mówiąc, na ile gogle i symulowanie tego typu sytuacji rzeczywiście oddaje to, jakie to jest doświadczenie dla osoby, która no, zmaga się z tym na co dzień. Natomiast no, zawsze jest to jakieś fajne rozwiązanie.
1: Zawsze jest to jakaś próba.
3: Ja będę za jakiś czas jeszcze mówił o rozwiązaniu niepodobnym, ale pokrewnym tematycznie z Irlandii. To jest też bardzo ciekawa sprawa. Więc fajnie, że takie ścieżki powstają i że ludzie mogą się uczyć. No to teraz przenosimy się do starożytnego Egiptu i do Warszawy, bo tam dostępna dla niewidomych staje się, i to za darmo, wystawa Dotyk Wiecznego Piękna, Starożytny Egipt. I dowiemy się tam, że Dotyk wiecznego piękna, starożytny Egipt to wystawa przygotowana specjalnie z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Przez dotyk i wyobraźnię można tu poznawać trójwymiarowe obiekty, które są dowodem na bogactwo ludzkiej ekspresji i różnorodności kulturowej. Wystawę przygotowała organizacja Nowa Akropolis wraz z partnerami Fundacją PZU i Uniwersytetem Warszawskim. Składa się ona z 12 ekspozytorów, na których umieszczone są płaskorzeźby i rzeźby będące reprodukcjami. Powstały one na podstawie oryginalnych artefaktów staroegipskich. Reprodukcje wybrane zostały na podstawie konsultacji ze specjalistami i praktykami działań dedykowanych dla osób z dysfunkcją wzroku. Każdy ekspozytor zawiera na stałe umocowaną reprodukcję, umocowanie tyflograficzne oraz opis przy użyciu alfabetu Braille'a i z użyciem wielkich liter. Dodatkowo na ekspozytorze znajduje się kod QR z tagiem NFC z odnośnikiem do opisu uzupełniającego o danym elemencie. Na zwiedzających czeka też niespodzianka. Skrzynia Skarabeusza. Odwiedź wystawę, a dowiesz się, co się w niej znajduje. Wystawa Dotyk Wiecznego Piękna, Starożytny Egipt. Gdzie? W WMAL Grójecka 109 w Warszawie. Kiedy? Od 4 do 14 października w godzinach dni powszednie od 12 do 20, w sobotę od 10 do 14. Wstęp wolny. Co warto wiedzieć? Codziennie w godzinach 18 do 20 i w sobotę od 10 do 14 na wystawie obecni będą wolontariusze, którzy będą gotowi pomóc w zwiedzaniu wystawy wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj i jest podany link, no, który można sobie wkleić. Będzie on oczywiście podany w newsie, a news będzie podany w komentarzu, także nie obawiajcie się, dotrzecie do niego. Koncert z okazji Dnia Białej Laski w Warszawie również się odbędzie. Czy on się odbywa co roku, czy jakoś częściej? Nie wiem, bo może to kolejny z serii, ale to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, będzie pewnie nowość. Fundacja Praca dla Niewidomych zaprasza osoby niewidome i słabowidzące na koncert z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 12 października bieżącego roku w godzinach 16 do 19. W Bibliotece Narodowej w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W trakcie koncertu będzie można posłuchać polskich przebojów z minionych lat. Po występie uczestnicy zaproszeni są na poczęstunek przygotowany przez Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu wszystkie osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunami zamieszkałe na terenie powiatów warszawskiego, Warszawskiego Zachodniego, Wołomińskiego, Otwockiego, Płockiego, Sierpeckiego i Kozienickiego. Wydarzenie jest darmowe. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy w fpdn@fpdn.org.pl lub pod numerem telefonu 22 826 88 66 w godzinach 10 do 16. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce spotkania: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Aleja Niepodległości 213, wejście od Pól Mokotowskich. No i ostatni news PZN-owski na dziś to dla mieszkańców Poznania Kino bez barier. I to jest wydarzenie cykliczne, o którym ja na przykład nie miałem pojęcia. Może wy w Poznaniu wiecie, że to jest. Bo okazuje się, że w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w każdy wtorek i czwartek odbywają się pokazy bez barier. We wtorki o godzinie 11 można przybyć na seanse z audiodeskrypcją i napisami w języku polskim, a w czwartki o godzinie 18 obejrzeć filmy z audiodeskrypcją, napisami w języku polskim i tłumaczeniem na polski język migowy. Filmy są transmitowane w sali numer 2 Kina Pałacowego, które znajduje się w Centrum Kultury Zamek przy ulicy Świętego Marcina w Poznaniu. Koszt biletów to 5 zł. Można kupić je na stronie www.kinopalacowe.pl lub w kasie CK Zamek. Aktualny repertuar znajduje się na stronie, i tu jest link, w październiku bieżącego roku będzie można obejrzeć film Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego, którego scenariusz powstał na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Jak uważa reżyser, twórca wielu produkcji o tematyce wojennej, ten film opowiada o człowieku, jednostce, a nie o sprawie. Obraz został wyróżniony nagrodą Srebrne Lwy na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Rezerwację biletów przyjmuje kasa CK Zamek pod numerem telefonu 48 61 64 65 260. Kasa jest czynna codziennie w godzinach od 10 do 21. No i to wszystko na dziś, jeśli chodzi o newsy z Polskiego Związku Niewidomych.
1: Ale to zdecydowanie nie wszystko, jeżeli chodzi o informacje tyfloprzeglądowe. Teraz coś ode mnie, coś co dziś znalazłem przeglądając internet, ale co może przydać się raczej użytkownikom słabowidzącym i z innego typu niepełnosprawnościami, niekoniecznie osobom całkowicie niewidomym. Mowa tu o narzędziu, które nazywa się TD Accessibility Adapter. To jest narzędzie, co ciekawe, rozwijane przez instytucję finansową. Jak dobrze wyczytałem w sieci, to jest instytucja kanadyjska. Oni się nazywają TD Bank Group i dość mocno podkreślają, że dbają o użytkowników z niepełnosprawnościami, zatrudniają różne osoby, które są w stanie pomagać osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także rozwiązywać ich problemy, również na przykład osoby głuche mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników banku i też, jak rozumiem, innych niepełnosprawności. No i właśnie ta wtyczka, o której mówię, jest właściwie była początkowo tworzona z myślą o pracownikach banku z różnymi niepełnosprawnościami. Zadaniem tej wtyczki jest po prostu ustawienie konkretnych preferencji w naszej przeglądarce internetowej, konkretnie bazującej na Chromium, jeżeli chodzi o dostępność. No i cóż my tu mamy? Mamy przede wszystkim profile, które możemy sobie zmieniać i w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, to jest to odpowiednie opcje są aktywowane. No, dotyczą chociażby kontrastu, wyłączania różnego rodzaju elementów rozpraszalnych, które nas mogą gdzieś tam rozpraszać, wyłączenia animacji i tak dalej, i tak dalej. Ta wtyczka, jak zapewniają twórcy, to nie jest żadna nakładka na strony internetowe. Wykorzystuje raczej natywne elementy, które można w przeglądarce pozmieniać. No i jeżeli ktoś ma ochotę sobie tę wtyczkę wytestować, to jak najbardziej zachęcam. Będzie dostępny link do sklepu Google Play, a właściwie do sklepu Chrome, dzięki któremu, gdzie będzie można sobie z tego odnośnika zainstalować w Chromie, ale i nie tylko w Chromie, bo na przykład w Brave'ie czy w jakichś innych przeglądarkach bazujących na Chromium. Jeżeli chodzi o dostępność dla osób niewidomych, no to ja tu miałbym trochę jednak zastrzeżeń, bo mam wrażenie, że ta wtyczka no mogłaby być zrobiona lepiej, jeżeli chodzi o interfejs. Ja na przykład zmieniając pewne ustawienia tej wtyczki kompletnie nie wiedziałem, co zmieniam, czy wybieram jakiś właściwy profil, czy robię to, co powinienem, czy przestawiam jakieś opcje, czy też nie przestawiam opcji. No to bardzo dziwnie się to wszystko zachowywało. Natomiast być może osoby z różnymi niepełnosprawnościami, niekoniecznie będące całkowicie niewidome, a na przykład chociażby osoby starsze, bo też tam jest taki profil właśnie dla osób starszych, zyskają więcej na tej wtyczce, no, której zadaniem jest właśnie takie dość szybkie dostosowanie preferencji, chociażby albo można sobie powłączać i pozmieniać te konkretne ustawienia, a można też wybrać zdefiniowany profil i ten profil po prostu nam pomoże w korzystaniu z internetu. Także taka wtyczka, przypominam, TD Accessibility Adapter do pobrania z repozytorium wtyczek dla Google Chroma, ale tak jak mówię, nie tylko dla Chroma, dla wszystkich przeglądarek opartych na Chromium, no sprawdzone na Brave'ie, zadziałało. Jedna tylko rzecz, po zainstalowaniu tej wtyczki należy ją sobie jeszcze przypiąć do paska rozszerzeń, żeby mieć do niej po prostu szybki dostęp. Później można tam sobie jeszcze na przykład dodawać listę wykluczonych stron, na których ta wtyczka ma nie działać i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do testów, jeżeli macie taką ochotę i czujecie, że taka wtyczka może być wam do czegoś przydatna. A teraz temat, którym zajął się już jakiś czas temu Patryk, dzwoniąc do nas, a teraz będzie go kontynuował Piotr. Nowości w grach. Co tam, Piotrze, ciekawego?
2: Całkiem sporo. No wrzesień, bo tutaj mówimy o tym, co się generalnie działo, we wrześniu był bardzo takim miesiącem, w którym bardzo dużo się działo. Mówiliśmy trochę o tym na bieżąco w Tyflo przeglądach, na przykład był Mortal Kombat, oczywiście też parę innych rzeczy się pojawiło, ale i tak przez ostatnie dwa tygodnie jeszcze dużo się zdążyło pojawić więcej. No i tutaj szykują się kolejne duże nowości, tak jak mówiliśmy o Forzie. Ale właśnie, pojawiło się jak co miesiąc zestawienie nowości na portalu AlioGames.net. I co tam znajdziemy ciekawego? No, oczywiście Mortal Kombat, o którym już wspominaliśmy w poprzednich Tyflo przeglądach, więc jeśli chcecie więcej dowiedzieć się, jak z dostępnością tej gry, to możecie sobie tam zajrzeć, tylko powiem, że jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. A następnie mamy grę Ninetale Okitsune Tale. To jest gra też dla widzących, dostępna na wszystkich platformach i to jest RPG. To jest RPG, w którym gramy liskiem, który musi uporać się z jakimiś dziwnymi rzeczami, które dzieją się w jego wiosce. Ktoś lub coś wypuścił jakieś złe duchy i po prostu musimy je wszystkie pokonać, no i dowiedzieć się, co się właściwie stało. To gra jest osadzona gdzieś w klimatach mitologii japońskiej, no bo w Japonii faktycznie w ich mitach te dziewięcioogonowe lisy często występują, no i tutaj właśnie takim liskiem właśnie gramy. Gra ma taki spokojny klimat. Tutaj autorzy piszą, że właśnie gra jest dla tych, którzy wolą bardziej skupiać się na fabule niż rozgrywce, co nie znaczy, że tam nie ma takich typowych elementów RPG, bo musimy gdzieś chodzić, pokonywać przeciwników, zdobywać nowe umiejętności. I kilka osób z chińskiej bodajże społeczności niewidomych graczy stworzyło mod dostępnościowy do tej gry. No bo co się okazało, gra jest stworzona w jakimś silniku, który bazuje na technologiach webowych, to jakoś nie było bardzo zabezpieczone, dzięki czemu tam dużo rzeczy czytnik ekranu już czytał. No tam jeszcze pododawali kilka dodatkowych dźwięków, trochę ARI, żeby rzeczy były czytane automatycznie, no i dzięki temu mamy kolejną grę, którą możemy sobie ściągnąć. Jest dostępna wersja demo, pełna wersja około 80 zł kosztuje na Steamie, ale ten mod też z wersją demo działa, więc jeśli nie chcecie od razu tej pełnej wersji kupować, to nie trzeba, możecie sobie sprawdzić, jak ta gra wygląda, zanim się ewentualnie na nią zdecydujecie. Następnie mamy grę Contact on All Sides i to jest taka typowa dwuwymiarowa strzelanka. To jest taki typ gry, który swojego czasu był bardzo popularny u nas. Było dużo takich gier. Było Scrolling Battles, był Ultra Power. To są takie gry, no, w których chodzimy generalnie lewo-prawo, to jest taki side-scroller, no i możemy gdzieś zdobywać różne bronie i generalnie walczymy z innymi graczami. No pojawiła się kolejna taka gra, co ciekawe, ta gra powstała w języku Rust, a nie BGT, tak jak poprzednie, więc powinna działać trochę lepiej. No i tutaj mamy nowy kod źródłowy, bo tam też różne rzeczy działy się, jeśli chodzi o kod tych poprzednich. No, ale dzięki temu też, że to jest inny język, inne biblioteki, to powinno działać szybciej. I co za tym idzie, gra nie jest dostępna wyłącznie na Windowsie, bo jest też wersja na Linuxa i autorzy też obiecują, że prędzej czy później powinno też się coś dla użytkowników Maców pojawić, więc jeśli was takie klimaty interesują, no to warto się tą grą zainteresować. Ona jest dostępna za darmo, więc możecie sobie ją po prostu ściągnąć. Na razie na Windowsie lub Linuxie, no i zobaczymy, czy też za jakiś czas nie pokaże się wersja na Maca. Następnie coś dla użytkowników iPhone'ów, Pro Wrestling Manager 2024. No i jak tutaj się można domyślić, gra, w której wcielamy się w menedżera własnej federacji wrestlingowej, więc możemy sobie taką organizację od podstaw tworzyć, a potem po prostu no, zatrudniamy trenerów, zatrudniamy oczywiście zapaśników, którzy będą dla nas walczyć, możemy im różne historie tworzyć, no bo wiadomo, takie zapasy, tak często, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no to jest też połowa to są same walki, ale druga połowa to są gdzieś jakieś fabuły, jakieś historie, które się wydobywają między osobami w danych organizacjach, więc tutaj jeśli interesują was zapasy, czy właśnie takie tego typu sporty, no to możecie sobie tą aplikację ściągnąć. Tam też możemy sobie importować zawartość tworzoną przez użytkowników, dzięki czemu mimo to, że no oficjalnie autor nie ma praw do licencji jakichś takich znanych organizacji, no to fani tej gry sobie takie organizacje już potworzyli, więc jeśli chcielibyśmy zagrać prawdziwymi zapaśnikami, którzy naprawdę istnieją prawdziwą jakąś organizacją, to da się to zrobić, możemy sobie po prostu z internetu takie rzeczy ściągnąć i sobie pograć. Autor tej gry wie o VoiceOverze, dba o dostępność, aplikacja jest w pełni dostępna, no i raczej ta dostępność nie powinna się popsuć w aktualizacjach, no bo tutaj cały czas jest po prostu o to zadbane. Następnie mamy Advanced Wars Days of Ruin. To jest gra, o której wspominałem dwa tygodnie temu. To jest wersja audio gry stworzonej na konsolę Nintendo, takiej gry strategicznej, w której dowodzimy żołnierzami, którzy muszą walczyć ze sobą. Od tego czasu, kiedy ja o tej grze wspominałem, pojawiło się całkiem sporo aktualizacji, bo na początku tryb kampanii na przykład miał tylko dwa rozdziały zrobione, teraz już ma ich sześć, no i też pojawiło się więcej map w trybie rozgrywki otwartej, więc no jeśli was takie szukacie takiej gry, albo może graliście kiedyś w tą serię Advanced Wars na Game Boyach czy na Nintendo DS, no to możecie teraz sobie zobaczyć, jak ta gra wyglądała na własnej skórze, tak? Możemy sobie ściągnąć wersję audio i wszystkie mechaniki z tej pełnej wersji, powiedzmy to nazwijmy, na konsolę Nintendo zostały gdzieś przeniesione do wersji audio, więc myślę, że warto się zainteresować. Taka kolejna gra dla widzących, która stała się poniekąd dla nas dostępna. Następnie mamy grę, o której wspominał Patryk, Sizzy Push, czyli właśnie gra, klon tak zwanego Sokobana. Sokoban to jest bodajże gra, która dziś wywodzi się z Japonii i jej zadaniem to właśnie takie puzzle, w których musimy naszą postacią w odpowiedni sposób przesuwać, tam bodajże jest głaz chyba, żeby wpadł do dziury. No i oczywiście to jest utrudnione o tyle, że gdzieś tam mamy jakieś przeszkody na planszy, więc musimy odpowiednio tym głazem manipulować, żeby on w odpowiednie miejsce trafił. Swojego czasu pamiętam, była też na iPhone'a dostępna wersja tej gry, to się chyba Robo i nazywało. No a teraz pojawiła się wersja na komputery, wersja na wszystkie platformy tak naprawdę, bo jest i na Windowsie, i na Macu, i na Linuxie. To nie jest gra dla niewidomych, mamy tutaj też grafikę taką retro, nawet tutaj jest napisane jednobitową, więc takie bardzo pewnie rozpikselowane obrazy. Natomiast w najnowszej aktualizacji autor dodał pełne udźwiękowienie na wszystkich systemach. To używa głosów wbudowanych w nasz komputer, a nie screen readera, no bo tylko na to pozwala silnik. Natomiast ta dostępność pozwala nam zrobić wszystko, no bo oczywiście jesteśmy informowani o tym, kiedy ruszamy naszą postacią, ale też mamy skróty, które pozwalają nam po prostu rozejrzeć się po planszy bez wykonywania ruchu, więc jeśli chcemy sobie rozplanować rozgrywkę, zobaczyć, gdzie jest głaz, gdzie jesteśmy my, gdzie jest cel, do którego musimy dotrzeć, no to możemy sobie to zrobić. Też rozgrywka jest o tyle utrudniona, że w późniejszych poziomach pojawiają się inne przeszkody, czasami mamy kilka głazów, czasami mamy jakieś rzeki, które nam mogą ten głaz porwać, jakiś lód, więc rozgrywka z czasem robi się coraz bardziej skomplikowana. Gra ma ponad 70 poziomów, więc jeśli interesują was takie właśnie gry logiczne, takie puzzle, no to na pewno jest co robić. Nie jest jakoś bardzo droga, bo bodajże około 12 zł kosztuje na Steamie. No i można w nią grać zarówno z klawiatury czy z pada, więc warto się zainteresować. Tutaj mamy kolejny przykład kolejnego dewelopera, który dodał funkcję dostępności do swojej gry. Następnie mamy jedną z kilku gier 18+, jak tutaj zaznaczyłem, Empire of Corruption. To jest też kolejna gra RPG, w której no, możemy różne rzeczy podejmować. No, oczywiście przechodzimy fabułę, musimy pokonywać przeciwników, mamy statystyki i tak dalej, natomiast to jest taka gra w takim dosyć brutalnym świecie, gdzie mamy elementy erotyczne, więc gdzieś tam możemy pewnie wchodzić w stosunki z postaciami, że tak powiem, między innymi. Chociaż tutaj jest powiedziane, ta osoba, która tą grę znalazła, że tutaj jest większy nacisk na fabułę, a nie na tą erotykę, natomiast no, te elementy erotyczne gdzieś tam się pojawiają i gdzieś się przeplatają, nawet można ponoć w jednym sposobów, w jakim możemy gdzieś przechodzić tą grę, zdobywać pieniądze, możemy zostać prostytutką, więc tak to wygląda, natomiast gra jest darmowa i działa w przeglądarce, więc można ją grać na każdym systemie, jeśli kogoś coś takiego interesuje. Następnie mamy grę karcianą, gra nazywa się Explosion. Co musimy w tej grze zrobić? Musimy dojść do 1000 punktów. Gramy taką normalną, no, normalną talią kart, gdzie mamy karty od 0 do 9, które nam dają odpowiednią liczbę punktów. Mamy plusa, który tam pozwala nam podwoić punkty i to gra troszeczkę wygląda jak na przykład gra kościana Pig, jak ktoś na przykład grał w Dice World, gdzie po prostu dobieramy kolejne karty i w pewnym momencie po prostu musimy nasze punkty zabankować, tak? No bo jeśli tego nie zrobimy, no to prędzej czy później możemy dobrać bombę, no jest to tutaj nazwa Explosion, no i wtedy wszystkie punkty, których jeszcze nie wrzuciliśmy do banku, tracimy. Co ciekawe, ta gra jest dostępna tylko na Maca z procesorem Intel lub M1 i działa w terminalu i tutaj jest też powiedziane, autor sugeruje, że jeśli będziemy grać w tą grę, no to warto zaopatrzyć się w terminalowy czytnik ekranu TDSR, bo VoiceOver sobie z nim średnio radzi. Następnie mamy następną grę 18+, The Daedalus Project i tutaj generalnie sytuacja wygląda bardzo podobnie, chociaż tutaj chyba jest jeszcze większy nacisk na te elementy erotyczne, ale tutaj też są jakieś kwestia w kilku równoległych światów, to też są takie elementy trochę fantastyczne, no i też tutaj możemy walczyć, tworzyć ekwipunek, pokonywać przeciwników, albo możemy gdzieś obrać ścieżkę taką bardziej właśnie erotyczną i w ten sposób rozwiązywać różne jakieś konflikty, które w tej grze się pojawiają. No są wszystkie nowości, ale to jeszcze nie koniec, bo mamy aktualizacje tradycyjnie, mody się rozwijają, Alter Eon jak zwykle dostał kilka aktualizacji, mamy zmiany w takim miejscu, które się nazywa Angel's Cry, możemy ulepszać stronników, których tworzymy jako nekromanci, ale też inne zaklęcia i umiejętności zostały poprawione, strony pomocy, niektóre zostały też przepisane i ulepszone. Podobnie mod Classic Six Dragons, tutaj też mamy jakieś nowe misje w mieście Paleon oraz opcja usunięcia misji z naszego dziennika, które już nas nie interesują. Kiedyś wzięliśmy jakąś misję, stwierdziliśmy, że nie chcemy jednak jej przechodzić, zawala nam listę, to możemy ją sobie teraz usunąć. Następnie mamy grę War Sim, kolejna gra, która często się u nas pojawia, gra, w której wcielamy się w króla, królestwa i musimy jakoś tym królestwem rządzić. Pojawiła się dosyć duża aktualizacja skupiająca się na eksploracji, bo eksploracji już wcześniej mieliśmy, jest kilka lokacji w grze, do których mogliśmy zawitać i tam było kilka takich stałych miejsc, które zawsze były, to między innymi różne były biblioteki, jakieś stare inne miasta, w których mogliśmy albo znaleźć nowych sojuszników, albo jakieś nowe umiejętności. No ale duże rzeczy w grze jest tworzone losowo i ta aktualizacja pozwala nam eksplorować poza granice znanego świata, jak to autor napisał. I tutaj będziemy napotykać losowo generowane zdarzenia. Ile ich jest? No, mogą być setki, bo zdarzeń, które zostały zaimplementowane, jest ponad 100 i każde z nich ma po 5, po 6 wariacji, więc no, moglibyśmy sobie właściwie cały czas eksplorować i pewnie za każdym razem będziemy trafiać na jakieś zupełnie nowe rzeczy, nowe sytuacje. Następnie Hearthstone. O Hearthstone już w sumie mówiliśmy w poprzednim Tyflo Przeglądach, bo pojawiła się nowa paczka. Były zmiany w ustawkach, w tradycyjnym Hearthstone też są anomalie, oczywiście mod Hearthstone Access cały czas jest aktualizowany. Tutaj też o więcej szczegółów, no to odsyłam was do poprzedniego Tyflo Przeglądu, bo wtedy mówiłem o tym, co się zmieniło w Hearthstone szerzej. Następnie Retu, gra od pana Jeremiego Kaldowskiego, Aprona, który jest dosyć znany. Gra, w której zarządzamy własną wyspą, cały czas się aktualizuje od swojego wydania. No i co w tych aktualizacjach? Pojawiły się nowe dźwięki, możemy dostosować poziom trudności komputera, możemy na wyspie zamontować działka obronne, bo też możemy być najeżdżani teraz, nowe typy statków i bardziej dokładne opisy budynków, które możemy postawić, no i po wiele poprawek błędów. I pełna wersja gry Escape of Norwood, to jest coś, o czym też jakiś czas temu mówiliśmy, jest taka gra przygodowa, też z grafiką. To było wcześniej dostępne jako wersja demo, a teraz już pojawiła się pełna wersja, to jest zarówno na Windowsie i na Macu, są też wersje mobilne, ale one nie są teraz dostępne, więc tutaj taka uwaga. No i też przy okazji pojawiły się aktualizacje w tej grze, które tą dostępność poprawiają, ten czytnik ekranu, który został zaimplementowany, powinien po prostu działać lepiej. Następnie mamy Sanctuary in Time, kolejna gra w niego do 18+, jakoś dużo takich gier pojawiło się we wrześniu, która też często się pojawia w Tyflo Przeglądach. No i tutaj właśnie mamy aktualizację, która się na tych elementach erotycznych poniekąd skupia, bo mamy dużo poprawek w scenach seksu, które są w tej grze, ale też są zmiany samej rozgrywce, balans gry został poprawiony i mamy poprawki dostępności. Tutaj też ten czytnik ekranu, który jest w tej grze, został poprawiony. I na koniec inne informacje o Forzie, już dużo mówiliśmy, natomiast podczas trwania audycji Brandon Cole, który konsultował dostępność tej gry, wrzucił kilka samouczków, jak właśnie działają te Blind Driving Assist, czyli to właśnie te asysty dla niewidomych. No bo tak jak Patryk mówił, to jest bardzo trudne na początku, no bo oczywiście tutaj mamy fizykę, te samochody zachowują się dużo inaczej niż na przykład w takiej grze jak Top Speed, więc jak zaczynamy, to można bardzo łatwo wypaść z trasy. Natomiast właśnie w współpracy z firmą Turn 10 Studios, która Forzę stworzyła, Brandon Cole właśnie wrzucił na YouTube'a dwa samouczki dla osób niewidomych, jak właśnie z tych funkcji asystujących korzystać. Ja też do do notatek wrzucę te linki, więc jak będziecie później zaglądać do komentarzy, no to będziecie mogli je znaleźć, kiedy ta gra już się ukaże, będziecie chcieli po prostu zobaczyć, jak dokładnie się w nią gra, no to już będziemy mieli jakąś do tego dokumentację poniekąd. I na koniec zaglądamy do konkurencji, bo do Sony, bo mamy więcej informacji co do dostępności w grze Marvel Spider-Man 2. Ja też o tym jakiś czas temu mówiłem, bo gdzieś pojawił się przeciek, w którym dowiedzieliśmy się, że gra będzie miała czytnik ekranu i audiodeskrypcję. Teraz już wiemy więcej, bo już się pojawiło się oficjalny post na blogu PlayStation. No i owszem, to będzie dostępne, natomiast nie od razu, bo gra ukaże się 20 października bodajże. I tam już będzie kilka funkcji dostępności, natomiast właśnie te, które by najbardziej interesowały nas, jak właśnie screen reader czy audiodeskrypcje, zostaną dodane w następnej aktualizacji, która ukaże się w grudniu. I też nie jestem pewny, czy to wystarczy dla osób zupełnie niewidomych, żeby tą grę grać, no bo owszem, no będziemy mieli audiodeskrypcję dla scenek i tutaj też będzie do tego została zatrudniona firma Descriptive Video Works, która zrobiła to też dla Last of Us czy Mortal Kombata. Natomiast no scenki to no nie cała gra, no w tej grze oczywiście też gdzieś skaczemy po budynkach, musimy gdzieś naszą siecią rzucać. Będzie tam, było w poprzedniej części jakieś wsparcie nawigacyjne, ale ono nie pomagało nam wszędzie, to jest jedna rzecz, ale druga, też nigdzie na tej stronie nie widziałem informacji o żadnych dodatkowych dźwiękach, które mogłyby nam być potrzebne. Więc nie wiem, czy te funkcje nie są bardziej skierowane dla osób widzących. Obym się mylił, bo chętnie bym też sobie w taką grę pograł, natomiast na razie mam wątpliwości co do tego, czy osoby całkiem niewidome będą w stanie w tego Spider-Mana sobie samodzielnie pograć. No ale jak będzie w praktyce, no będziemy musieli zobaczyć pewnie dopiero w grudniu, kiedy ta gra się ukaże i już te wszystkie funkcje dostępności łącznie z tym czytnikiem ekranu będą w niej dostępne. No i to wszystko ze świata gier.
1: No to okej, przechodzimy teraz dalej, przechodzimy do kolejnych tematów, konkretnie EBU in Action, czwarty odcinek. Co tak, tam ciekawego, Pawle?
3: Czwarty odcinek, 3 miesiące minęły, więc wypadałoby, żebyśmy coś wypuścili wreszcie, no i jest, w zeszłym tygodniu się ukazał. No i jak zwykle nasze 3 standardowe części, czyli co nowego w EBU, a w EBU to się ostatnio dzieje, bo oni bardzo szaleją, przecież są różne kampanie teraz tam, bo i karta niepełnosprawności, aczkolwiek chyba jeszcze nie została ona uwzględniona, bo to też te różne części są nagrywane w różnym czasie, ale właśnie też różne kwestie odnośnie Braille'a, odnośnie różnych kampanii, które robią różne konsultacje na poziomie unijnym i nie tylko, także warto się z tym zapoznać. Takim głównym tematem, który sobie wybraliśmy na ten odcinek, jest kwestia mediów społecznościowych. No i naszymi gośćmi byli Natalia Suarez, która zajmuje się komunikacją taką zewnętrzną w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych i Ville Laminen, czyli ekspert cyfryzacji w Fińskim Związku Niewidomych tym razem. No i oni nam opowiadają właśnie o tym, jaką rolę odgrywają media społecznościowe w lobbowaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania i też jak sobie radzić, albo jakie powinny być podejmowane działania na poziomie takim organizacyjnym, jak chodzi o mowę nienawiści, czyli powszechnie zwany hejt i różnego rodzaju mikroagresje, których osoby z niepełnosprawnościami no, doświadczają też w mediach społecznościowych. No myślę, że warto posłuchać, bo to są bardzo ciekawe wypowiedzi. No i na koniec się łączymy z Irlandią, bo tam dowiemy się, co tam słychać właśnie w Irlandii, jakie są działania podejmowane przez organizację NCBI, z której materiałów też czasem korzystam do tych przeglądów. No i na przykład dowiemy się o tym, że oczywiście aplikacja Soundscape, która gdzieś tam została też wydana, to też tam gdzieś tam święci triumfy, natomiast nie jest ona dostępna póki co w Polsce, a to co jest dość ciekawe, w Polsce dostępne no również nie będzie, ale może kiedyś z tego jakoś tam na poziomie organizacyjnym Polska skorzysta, zależy jak się tutaj organizacje nasze odniosą. jest coś, co się nazywa Wayfinding Center i to jest coś takiego, takie centrum, taki ośrodek, który powstał w Dublinie, który ma się zajmować kwestią dostępności transportu. No i jak to ma działać? No oczywiście różnego rodzaju konsultacje, projekty odnośnie dostępnego transportu, jakieś szkolenia, zwiększanie świadomości, ale to, co jest tam najciekawsze, to jest to, że oni sobie założyli takie miejsce, do którego można przyjść i tam są różne egzemplarze środków transportu. Jest autobus, jest tramwaj, jest pociąg, jest samolot. Po co oni coś takiego robią? No z jednej strony właśnie trochę to jak ta ścieżka w Sosnowcu, czyli z jednej strony po to, żeby niewidomi mogli sobie na takich samolotach, pociągach i tak dalej przećwiczyć różne procedury, no wsiadania, wysiadania, przechodzenia gdzieś, jak przyjąć asystę, jak z tej asysty korzystać, jak być prowadzonym, jak jej udzielać, jak ich udzielać instrukcji i tak dalej. Z drugiej strony, żeby osoby widzące pracujące w różnych przedsiębiorstwach transportowych mogły się tam uczyć, jak obsługiwać niewidomego pasażera. Na realnym przykładzie takich prawdziwych pojazdów, żeby można było sobie wejść do samolotu, przećwiczyć ewakuacyjne wyjścia, no bo nie samo ewakuacje, ale wyjścia ewakuacyjne, jakieś procedury właśnie gdzieś tam podejścia do konkretnych drzwi, jak zadbać o to, żeby ustąpione było miejsce dla osoby z niepełnosprawnością, jak właśnie nawiązywać kontakt z kierowcą, gdzie tam nacisnąć, żeby wyrazić chęć zatrzymania, gdzie tam jakie zapowiedzi. Każdy po prostu scenariusz taki typowy, który może się wydarzyć w transporcie, żeby został przećwiczony. Ja myślę, że z tym podcastem naprawdę warto się zapoznać, bo jest poruszonych dużo bardzo ciekawych tematów i jak zwykle, no, ciekawe rzeczy są powiedziane. A następny odcinek już za 3 miesiące.
1: No to czasu, a czasu, żeby sobie posłuchać tego odcinka, bez wątpienia. Jest?

zastanawia się, co to jest LaTeX, to jest taki język, w którym możemy opisywać strukturę nawet bardzo, bardzo złożonych i skomplikowanych dokumentów. LaTeX to nie jest język, który został przygotowany z myślą o osobach niewidomych, ale może być dla nich bardzo dużym ułatwieniem. Dlaczego? Dlatego, że pliki w LaTeXu to są zwykłe, tak naprawdę pliki tekstowe, takim prostym, zdecydowanie prostszym modelem LaTeXa to może być powiedzmy Markdown, o którym już tu kiedyś mówiliśmy, ale Markdown no, pozwala nam na tworzenie takich bardzo prostych struktur, jakieś nagłówki, tabele, listy, a jeżeli chodzi o LaTeXa, no to możemy tu tworzyć naprawdę bardzo skomplikowane dokumenty, możemy tworzyć nawet publikacje naukowe, możemy tworzyć książki, matematyka i inne nauki ścisłe również nie powinny stanowić tu dla nas żadnego problemu, jeżeli chodzi o zapis, chociażby na przykład różnego rodzaju równania, które no w Wordzie teoretycznie da się zapisać, jest ten cały edytor równań, natomiast jest z tym dużo problemów. Zresztą na stronie wydarzenia także jest taka informacja, z którą ja się niestety muszę zgodzić, że nawet i w przypadku takich dość prostych dokumentów, to nie widząc i posługując się chociażby Wordem i czytnikiem ekranu, możemy mieć w bardzo wielu przypadkach mylne wrażenie odnośnie sformatowania tego naszego dokumentu, bo nam się może wydawać, że zrobiliśmy coś dobrze i mówię tu zwłaszcza o takiej graficznej formie rozmieszczenia elementów w dokumencie. Chociażby jeżeli piszemy na przykład jakieś pismo, jakiś list, gdzie te zasady no, są określone, że coś musi być po lewej, coś musi być po prawej, coś na środku i no, teoretycznie wydaje nam się, że to wszystko jest dobrze porozmieszczane. Praktyka niestety pokazuje później co innego, że ten tekst nam się gdzieś rozjechał, że to formatowanie jest nie takie, jakie powinno być i tu z pomocą może nam przyjść LaTeX, który pozwala na tworzenie zarówno takich prostych, jak i naprawdę bardzo skomplikowanych dokumentów. Oczywiście to jest cały język, którego się trzeba nauczyć, ale właśnie w tym ma nam pomóc Fundacja Prowadnica, konkretnie Dawid Pieper, który będzie prowadził te zajęcia z tworzenia dokumentów w LaTeXu i będą one się odbywały w dwóch formułach, będzie formuła stacjonarna i będzie też formuła zdalna. Jeżeli chodzi o te stacjonarne warsztaty, to będą one się odbywały w Szkole Podstawowej dla Niewidomych w Laskach przy ulicy Brzozowej 75 i to się będzie działo 24 października bieżącego roku, godzina 10, więc tak to jest, to jeżeli ktoś albo się w Laskach uczy, albo ma blisko, to może się wybrać właśnie tam i wziąć udział stacjonarnie, natomiast no, jeżeli komuś nie po drodze, no to jest jeszcze druga opcja. Mamy warsztaty online i te warsztaty będą się odbywały 26 października, także bieżącego roku, od godziny 12 do 14, ale tu jest taki dopisek lub dłużej w zależności od potrzeb. To będzie sesja wykładowo-warsztatowa, otwarta dla wszystkich zapisanych. Link do spotkania zostanie przesłany wcześniej. I jeżeli chodzi o ilość miejsc, no to teoretycznie będzie otwarta dla wszystkich, natomiast będzie tutaj pewien limit, konkretnie 100 osób będzie mogło wziąć udział w tym spotkaniu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, no dlatego, że po prostu podejrzewam, tak sądzę, że to może być kwestia no, licencji na Zooma, bo przypuszczam, nie ma tu wprawdzie informacji, za pomocą jakiego narzędzia będzie odbywała się ta sesja, natomiast no, tak mi wygląda na Zooma, na licencję Zooma, która w tej płatnej wersji podstawowej, ale jednak płatnej, ma limit 100.

0: użytkowników. Wymagany jest mikrofon, wymagana jest też kamera. Przynajmniej taka jest tu informacja, że byłaby potrzebna do brania udziału w tych warsztatach. Co zrobić, żeby na warsztaty się zapisać? Wypełnić formularz należy, który znajduje się na stronie internetowej Fundacji Prowadnica. Link znajdziecie w komentarzu pod naszą audycją do całego artykułu opisującego warsztaty i właśnie na stronie tego artykułu znajduje się także formularz. Jest on bardzo prosty. Wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Tu wybieramy sobie też status, bo to jest teoretycznie dla uczniów, nauczycieli i dla innych zainteresowanych. Więc tu sobie po prostu wybieramy, jaki mamy status, czy jesteśmy uczniem, nauczycielem, tyflopedagogiem lub inną osobą kształcącą osobę niewidome, albo inna osoba zainteresowana. I tu sobie to wybieramy. Następnie czy preferujesz uczestnictwo w sesji stacjonarnej czy online, sobie wybieramy sesja stacjonarna lub sesja online. No i jeszcze tutaj taka informacja, skąd dowiedziałeś się o wydarzeniu. Należy zaznaczyć odpowiednie zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych i kliknąć przycisk wyślij. I to jest tyle. Formularz jest bardzo prosty, więc nikomu nie powinien nastręczać jakichś trudności. Ja powiem szczerze, zapisałem się. Z miłą chęcią pouczę się trochę tego LaTeXa. Nigdy jakoś nie miałem na to czasu, żeby się tym zająć, a jak jest okazja, żeby się trochę dowiedzieć i nie odkrywać samodzielnie wszystkiego, to z miłą chęcią skorzystam i myślę, że naprawdę wiele osób może na tym zyskać, może skorzystać. Tym bardziej też w kontekście tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o Tyfloprzegląd kilka tygodni temu, że narzędzie Pandoc, za pomocą którego można konwertować pliki LaTeXa chociażby do PDF-a, także wspiera rozwiązania dostępnościowe w zakresie tych PDF-ów, bo kiedyś, i to powiem szczerze, też mnie tak zniechęcało trochę do nauki LaTeXa, to nie było tak fajnie zawsze. Niestety kiedyś, lata temu, PDF-y wypluwane przez narzędzia do tworzenia dokumentów w formacie LaTeX, no były bardzo złe. One nie były złe, one były bardzo złe. Je się bardzo źle czytało. Niewidomy mógł naprawdę fajnie poskładać ten dokument, bo to wszystko było w plikach tekstowych i tu nie mieliśmy najmniejszego problemu z tym, ale plik wynikowy czytało się po prostu koszmarnie. I na szczęście to już od pewnego czasu zaczęło się poprawiać, więc też i taki plik wynikowy, który my przygotujemy, stworzymy dla osób widzących przede wszystkim, no to my też będziemy w stanie bez większego problemu przeczytać. Zatem, jeżeli macie ochotę pouczyć się LaTeXa, to bardzo serdecznie Was na te warsztaty zapraszamy. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem informacji natury drobnej. Drobne newsy od Pawła i od Piotra.
1: No właśnie, i tutaj jak zwykle nazbierało się całkiem sporo drobnych newsów, zaczynając od Be My AI, czyli tematu, który wraca jak bumerang. Na początku była zamknięta beta, potem była to beta rozszerzana, natomiast w międzyczasie firma OpenAI szerzej udostępniła te możliwości rozpoznawania zdjęć przez ChatGPT, o czym będziemy szerzej mówić później. Natomiast efekt uboczny był tego, że firma Be My Eyes mogła w końcu rozszerzyć ten dostęp dla właściwie wszystkich, a przynajmniej na razie dla wszystkich użytkowników iPhone'ów. Więc w zeszłym tygodniu już rozpoczął się proces udostępniania Be My AI dla wszystkich użytkowników aplikacji Be My Eyes na iPhone'a. Nie trzeba już się zapisywać na listę oczekujących, po prostu możemy sobie aplikację ściągnąć, no i zaglądamy sobie na zakładkę Be My AI, która jest tej aplikacji, no i prędzej czy później po prostu zobaczymy dostęp do tego asystenta, będzie dla nas oblogowany i będziemy mogli robić zdjęcia czy wysyłać je z innych aplikacji. Tutaj firma pisze, że Ten dostęp będzie stopniowo rozszerzany dla wszystkich użytkowników przez następne kilka tygodni. No więc jeśli jeszcze nie zapisaliście się, albo może już zapisaliście się, ale jakoś ostatnio nie patrzyliście, czy dostajecie do tego dostęp, no to warto to zrobić jeszcze raz, bo może już to zostało dla was odblokowane. A jeśli chodzi o użytkowników Androida, no to tutaj warto też sobie aplikację ściągnąć i jeśli nie jesteście jeszcze na liście, bo tam jeszcze trzeba się na listę zapisać, no to warto to zrobić, bo tutaj też zaczynają się testy. Na razie to będzie zamknięta beta, ale też będzie stopniowo rozszerzana i w ciągu następnych kilku miesięcy, tak samo jak to jest teraz na iOSie, też użytkownicy Androida będą mieli szerszy dostęp do tego w tak zwanej otwartej becie, tak jak jest to na iPhone'ie. Dlaczego to jest otwarta beta? No dlatego, że technologia cały czas się rozwija i dynamicznie zmienia, o czym mieliście prawo już się przekonać, bo przez ostatnie kilka audycji mówiliśmy, co się z tą technologią działo. Rzeczy były raszytane, raz nie, raz blokowane, raz nie. No i tutaj takie rzeczy jeszcze mogą czasami się zdarzać, natomiast przynajmniej jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy i osób, no to myślę, że sytuacja na ten moment się ustabilizowała. O tym też powiemy troszkę szerzej później, co na ten temat miała do powiedzenia firma OpenAI. No ale do czego to możemy wykorzystać? No do wielu rzeczy. Do rozpoznawania, no tutaj mamy kilka informacji. Sprawdzanie informacji na pakowanie z jedzeniem, no z tym może być różnie z tekstem, ale jakieś rozpoznawanie zdjęć, rozpoznawanie przycisków na zmywarkach, pralkach i innych urządzeniach, no generalnie działa, natomiast no, musimy mieć na uwadze, że czasami ten asystent może się pomylić. Organizowanie szafy z ubraniami, czytanie instrukcji, jak skonfigurować nowy laptop czy smartfon, czytanie komiksów czy magazynów. Szczerze mówiąc, nie próbowałem na komiksach, a w sumie powinienem, tak swoją drogą. Może to byłby sposób na czytanie mangi w dostępny sposób, dobra, ale to już takie dygresje. Znalezienie czegoś, co nam upadło na podłogę. Szczerze mówiąc, z tego też nie próbowałem, ale no, w sumie może by się dało, jeśli kamera uchwyci. Rozpoznawanie memów z Facebooka, X, Instagrama czy Mastodona. Zdjęcia jakichś znanych obrazów czy rzeźb. No, zastosowanie z wiara też sami podsyłaliście nam, co robiliście z tym asystentem. No i jeśli jeszcze go nie testowaliście, a macie iPhone'a, no to ściągnijcie sobie aplikację i możecie teraz śmiało potestować. A jeśli macie Androida, no to też i tak ściągnijcie aplikację i zapiszcie się na listę, bo pewnie niebawem do was to też dotrze. Następnie Proton Captcha to jest rozwiązanie od, no właśnie takie rozwiązanie captcha antyspamowe od firmy Proton. Możecie Protona kojarzyć z takiej usługi Proton Mail, czyli to jest taka bardzo skrzynka pocztowa, która daje nacisk na naszą prywatność. Oni też stworzyli w międzyczasie kilka innych rzeczy, VPN-a też swojego mają. No i jakiś czas temu użytkownicy, którzy chcieli założyć tam konto, albo chyba nawet się zalogować, z tego co pamiętam, zaczęli właśnie napotykać na captcha. I przez długi czas to była to rozwiązanie hCaptcha, które no, nie zawsze chce działać dla nas. To rozwiązanie, jak użytkownicy nie widzą i mają je obchodzić, no to działa różnie, no i tam musimy tej firmie podać swój adres e-mail, więc z prywatnością to ma niestety mało wspólnego. No i pewnie po części przez to, że właśnie użytkownicy gdzieś do Protona pisali, ja wiem, że trochę osób pisało do nich, zaczęli szukać jakiegoś rozwiązania, więc stworzyli własną captchę, dzięki której nasze dane też nie są gdzieś wysyłane do Stanów Zjednoczonych, jak to było w przypadku hCaptchy, zostają w Europie, bo firma jest ze Szwajcarii bodajże. No i ta captcha jest też bardziej efektywna, bardziej bezpieczna i bardziej dostępna. Dla osób widzących to nawet nie są takie typowe captcha, gdzie przepisujemy kody czy identyfikujemy jakieś rzeczy na obrazkach, tylko to są bardziej takie gry, jakieś puzzle, układanie jakichś puzzli i takie rzeczy. Więc tutaj dla nas to by się zapaliła zaraz lampka ostrzegawcza. Na szczęście dla nas też znaleziono rozwiązanie i to rozwiązanie naprawdę fajne, bo firma zastosowała tak zwany system proof of work, czyli kiedy zaznaczymy pole, że nie jesteśmy robotem, i że jesteśmy osobą niewidomą, nie możemy rozwiązać tego zadania wizualnego, to do naszego komputera zostanie przekazane kilka obliczeń, które nasz komputer musi wykonać. To nie potrwa długo, to nie jest tak, że nasz komputer zamówi, to może potrwać maksymalnie, nie wiem, sekundę, dwie, trzy, no i potem automatycznie będziemy zweryfikowani. I to jest wszystko, to dla nas będzie działało bardzo podobnie jak na przykład to rozwiązanie googlowskie. A jak to zabezpiecza przed spamem? No dlatego, że no my jako korzystamy z jednego urządzenia, to nam właśnie zajmie kilka sekund i możemy korzystać z tego dalej. No ale taki spam bot, który chciałby takich zapytań wysłać kilkaset albo nawet kilka tysięcy na sekundę, no to gdyby przy każdym takim zapytaniu musiał wykonywać jakieś skomplikowane operacje matematyczne, a ten system będzie się automatycznie dostosowywał i wymagał ich więcej z czasem, kiedy serwery byłyby jakoś bardziej atakowane, no to już takie fajne dla spamerów nie jest, tak? No bo cała operacja diametralnie nagle zaczyna zwalniać. Więc w ten sposób działa to rozwiązanie. Na razie ono jest dostępne właśnie w usługach tej firmy, czyli właśnie Proton Mail, Proton VPN. Ale planowo kiedyś też to będzie udostępniane innym firmom. Tam też jest link do kontaktu, gdyby jakaś firma chciała się tym zainteresować. No miejmy nadzieję, że to będzie gdzieś szerzej udostępniane, no i żeby stało się to rozwiązanie bardziej popularne, no bo faktycznie w porównaniu do tego, co nam oferuje HCAPTCHA, no to wygląda zdecydowanie lepiej i bardziej dostępnie. Następnie, a propos poprawek dostępności, przechodzimy do Reddita. O Reddicie też wiele wspominaliśmy, wiele aplikacji zewnętrznych na Reddita zostało ubite, niestety, przez firmę. No i społeczność niewidomych zaczęła zwracać uwagę, nie tylko niewidomych zresztą, że oficjalna aplikacja ma spore problemy dostępnościowe. No i jakiś czas temu firma obiecywała, że jakieś poprawki zaczną się pojawiać. No i faktycznie coś się zaczyna dziać. I jest jeszcze niestety dużo sekcji, które nie są jeszcze fajnie dostępne. Tak, powiedzmy te główne zakładki, ta główna zakładka strony głównej działa fajnie, z pozostałymi jest gorzej. Natomiast samo czytanie wątków i postów zostało zrobione naprawdę bardzo fajnie. Bo mamy teraz, każdy post to jest jeden flik, no chyba, że trafimy na reklamę albo jakieś rekomendowane społeczności, które niestety tak jak na YouTubie czy na innych tego typu portalach nam będą co jakiś czas przerywać czytanie. No ale tak, właśnie post to jest jedno fliknięcie. A pozostałe przyciski, takie jak zagłosuj na tak, na nie, przejść do autora postu, otwórz więcej opcji, to są czynności. Kiedy wejdziemy sobie do jakiegoś postu, no to tutaj znów każdy komentarz to jest jeden element. I znów tutaj mamy, i to jest też czytane całkiem fajnie, bardzo tak skrótowo, te komunikaty nie są jakieś przesadnie długie. No i znów tutaj na czynnościach mamy ponownie wszystkie potrzebne czynności, zagłosuj na tak, na nie, zobacz autora, odpowiedz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj zostało zrobione coś jeszcze fajnego, a mianowicie mamy też osobne dedykowane pokrętło do wątków, no bo jak wiecie, na Redditie można na posty odpowiadać i te komentarze będą się zagnieżdżać, więc jeśli wejdziemy sobie, nie wiem, 5-6 poziomów w głąb jakiejś konwersacji, no i potem stwierdzimy, że chcielibyśmy ją przeskoczyć i przejść dalej, no to było to wcześniej ciężko zrobić. To nawet Dystopia, to znaczy Dystopia ma funkcję zwin komentarz na czynnościach i możemy w ten sposób to zrobić. Natomiast tutaj to zostało zrobione jeszcze lepiej, bo pojawi się nam dedykowane pokrętło wątki, więc sobie przesuwamy to pokrętło na wątki, no i wtedy możemy gestem góra-dół sobie przechodzić właśnie po postach tak zwanego pierwszego poziomu i sobie to czytać. No fajnie, że coś tutaj się zaczyna dziać, no jest jeszcze dużo zakładek, które musi zostać poprawione, no, i też jakiś niesmak pozostał po tym, co Reddit zrobił. No i też problem jest na innych systemach, bo aplikacja na Androidzie, która wcześniej ponoć działała lepiej, działa teraz gorzej. Nie pamiętam teraz, co się popsuło, ale coś tam się popsuło i tam niestety ta dostępność zamiast się poprawiać, jeszcze się pogarsza, więc no, z jednej strony jest fajnie, z drugiej strony jeszcze jest dużo, dużo niestety do zrobienia, jeśli chodzi o dostępność na Reddicie. Co mamy dalej? Mamy iOS 17.1. Tutaj też poniekąd Patryk temat poruszył i wspomniał o tym, że czytanie powiadomień zostało poniekąd poprawione. Ja się z tym muszę zgodzić. Tak samo zresztą zauważył Jonathan Mosen. To było w pierwszej becie. Pojawiła się w międzyczasie beta druga wczoraj i tutaj została poprawiona jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kiedy mamy włączone czytanie albo liczby, albo zawartości powiadomień na ekranie blokady, to w wersji 17.0 iOS-a to powodowało, że kiedy dotykaliśmy ekran, żeby go obudzić i mieliśmy na nim jakieś powiadomienia, no to VoiceOver nam nie czytał godziny, tylko nam po prostu mówił, nie wiem, 2-3 powiadomienia i tak dalej. I nie słyszeliśmy tej godziny, co mnie na przykład bardzo irytowało. Dało się to obejść poprzez wyłączenie czytania powiadomień albo ich liczby, no ale wtedy nie słyszeliśmy tej liczby, a wcześniej to działało tak, że słyszeliśmy najpierw godzinę, a potem liczbę powiadomień. To w najnowszej becie zostało poprawione i teraz działa bardzo fajnie, no bo będziemy zawsze słyszeć najpierw godzinę, no a potem zależnie od tego, co mamy włączone, to będziemy różne rzeczy słyszeć. Jeśli mamy włączoną liczbę, no to VoiceOver nam przeczyta 2-3 powiadomienia i tak dalej. A jeśli mamy jeszcze włączone czytanie samych powiadomień, to przez samo obudzenie ekranu VoiceOver nam automatycznie przeczyta najnowsze powiadomienie, które się pojawiło. Nie będzie nam czytał wszystkich, więc spokojnie, jakbyśmy mieli ich 20, no to nie usłyszymy 20. Natomiast to najnowsze usłyszymy automatycznie, a później możemy sobie ręcznie już przeglądać ekran blokady, jeśli byśmy chcieli zobaczyć, co jeszcze tam się w powiadomieniach pojawiło. Co jeszcze się w tej becie zmieniły? Dzwonki wróciły, no bo w pierwszej becie iOS 17.1 chwilowo ich nie było. To były chyba kwestie tego, że to była jakaś inna gałąź rozwojowa. Natomiast nie dość, że te dzwonki wróciły, to haptyka na ten nowy dźwięk powiadomień domyślny, który zastąpił trójdźwięk, też się zmieniła i jest teraz bardziej odczuwalna. To jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nasze własne dzwonki na szczęście też powróciły i możemy znów je sobie ustawić jako dźwięk do SMS-ów, do poczty, do kalendarza czy do innych zdarzeń. No bo wcześniej było tak w 17, że mogliśmy je sobie ustawić jako dzwonek, no ale w innych miejscach one po prostu były niewidziane. To na szczęście okazało się był błąd, który już został poprawiony, więc no właśnie kiedy iOS 17.1 się pojawi, no to po prostu będzie działać. Następnie sporo informacji dla fanów czy użytkowników NVDA, bo pojawiło się całkiem sporo nowych dodatków. Pierwszym z nich jest Custom Browse Mode, czyli dodatek, który pozwala nam ustawić sobie osobny profil konfiguracyjny, który będzie włączał się tylko wtedy, kiedy włącza nam się tryb przeglądania, więc moglibyśmy sobie na przykład ustawić inne ustawienia szczegółowości tylko dla trybu przeglądania. Nie wiem, na przykład chcemy, żeby nam NVDA generalnie czytał współrzędne w tabelach, no bo nie wiem, korzystamy z Excela, ale nie chcemy w internecie zawsze słyszeć wiersz jeden, kolumna jeden i tak dalej. Ja na przykład mam to wyłączone. No dzięki temu dodatkowi możemy sobie to właśnie tak skonfigurować, że kiedy mamy włączony tryb przeglądania, no to te współrzędne nie są czytane, bo ten profil nam się załaduje, a kiedy z niego wyjdziemy, no to ustawienie zostanie przywrócone. Dodatek jest banalnie prosty, no bo po jego instalacji zostanie automatycznie utworzony profil o nazwie Browse Mode, który będzie automatycznie się uaktywniał, no kiedy tryb przeglądania jest włączony i po prostu sobie ten profil aktywujemy, wykonujemy zmiany, które chcemy wprowadzić w trybie przeglądania, no i to wszystko po prostu później one będą stosowane. Następnie mamy dodatek Mouse Wheel Scrolling. To jest dodatek, który pozwala nam symulować przewijanie rolką myszką. No bo mogą być jakieś sytuacje, w których mamy jakąś, nie wiem, czytamy coś OCR-em na przykład i chcemy ekran przewinąć, a OCR nam nie widzi paska przewijania. Lub taki przykład, który tutaj autor tego dodatku podaje, sytuacja, w której mamy jakiś niedostępny suwak, bo suwaki często nie reagują na klawiaturę, niekoniecznie muszą reagować na kliknięcie, ale mogą reagować właśnie na przewijanie rolką myszki. Więc możemy sobie w takich sytuacjach ten dodatek wykorzystać. A jak to robimy? No, najpierw przenosimy myszkę w odpowiednie miejsce, czyli na przykład ten obszar tekstu, który chcemy przewinąć lub jakiś suwak. I naciskamy NVDA Ctrl-Shift-W, żeby wejść do trybu przewijania. No i w tym trybie mamy kilka skrótów. Strzałka w górę to jest przewin do góry. Strzałka w dół to jest przewin w dół. Strzałka w lewo to w lewo. Strzałka w prawo, wiadomo, w prawo. Page up i page down przewija o stronę, bo niektóre myszki mają dedykowany przycisk do tego. Home stara się przewinąć maksymalnie do góry. I end stara się przewinąć maksymalnie do dołu. No tutaj autor mówi, że to się przydaje na przykład w przypadku suwaków. Oba te dodatki, znajdziecie do nich linki na GitHubie, ale one też są dostępne w menadżerze dodatków, który niedawno do NVDA doszedł, więc możecie też sobie wejść do menu narzędzia i tam znajdziecie zarówno Custom Browse Mode i Mouse Wheel Scrolling i możecie sobie też stamtąd te dodatki ściągnąć. Jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać o NVDA, bo mamy też jeszcze nową stronę, która się pojawiła. Strona, która nam ułatwia pobieranie NVDA, no bo jak wiecie, z oficjalnej strony da się ten program pobrać, natomiast nie jest to szybki proces, no bo kiedy klikniemy sobie włączę download, no to najpierw pojawi nam się taka strona, na której jesteśmy proszeni o dotację do projektu, co, no ona jest taka dosyć skomplikowana, bo tam musimy najpierw wybrać wartość, albo jeśli nie chcemy takiej dotacji akurat uiścić, bo nie wiem, już wcześniej to zrobiliśmy, albo po prostu na razie nie chcemy, no to musimy najpierw zaznaczyć przycisk Skip Donation i dopiero potem możemy kliknąć w przycisk Download i no i wtedy to NVDA nam się pobierze. No ale co jeśli chcemy to zrobić szybko, może chcemy jakiś link wysłać komuś, albo konfigurujemy nowy komputer, instalujemy NVDA po raz 20 i no po prostu chcemy to zrobić jak najszybciej. No nic prostszego, możemy teraz sobie wejść na stronę nvda.zip. Kiedy wejdziemy na tą stronę, no to automatycznie rozpocznie nam się pobieranie najnowszej wersji. Ta wersja jest zawsze pobierana poprzez mechanizm aktualizacji NVDA, więc ten link będzie zawsze aktualny i będzie pobierał nam najnowszą wersję. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze kilka innych adresów, które możemy wykorzystać, bo możemy też wejść na nvda.zip/beta, no co pobierze nam najnowszą wersję beta, nvda.zip/alpha, czyli alpha, no pobierze nam najnowszą wersję rozwojową, a gdybyśmy z jakiegoś powodu korzystali z bardzo starego komputera, może jakąś maszynę wirtualną konfigurujemy, no to wchodząc na nvda.zip/xp pobierzemy ostatnią wersję, która właśnie z Windowsem XP jest kompatybilna. Te wszystkie linki też znajdziecie w komentarzach, no one też są bardzo proste, więc myślę, że warto je zapamiętać, albo przynajmniej ten podstawowy właśnie nvda.zip. W ten sposób możecie sobie w bardzo łatwy sposób NVDA pobrać. Następnie coś, co może przydać się osobom korzystającym z WordPressa, bo WordPress ma taką popularną wtyczkę Gravity Forms. To jest wtyczka, która pozwala na tworzenie formularzy, które później nam osoby odwiedzające naszą stronę mogą wypełnić. No to mogą być jakieś formularze kontaktowe, może coś w stylu formularza zgłoszeń, takiego jak ten, który przed chwilą słyszeliśmy odnośnie tego szkolenia. No do takich rzeczy ta wtyczka jest stosowana. Ona generalnie tworzy dostępne formularze i da się z niej korzystać, natomiast jest jedna rzecz, która w niej, jeśli tworzymy sobie taki formularz, jest słabo dostępna, a mianowicie jest to przenoszenie kolejności pól. Więc gdybyśmy, nie wiem, zamyślili się przez przypadek w formularzu, najpierw mieli pole nazwisko, a potem imię i chcielibyśmy je zamienić, żeby najpierw było imię i nazwisko, no to jedyny sposób na to jest metodą przeciągnij i upuść myszką, co nie należy do najbardziej dostępnych systemów. Ponoć da się to zrobić, natomiast nie jest to łatwe. Dlatego pani Taylor Arndt postanowiła stworzyć wtyczkę do wtyczki, która ten problem poprawia. No właśnie, i taka wtyczka powstała, nazywa się Gravity Forms Accessibility Enhancement. No i jej głównym zadaniem właśnie jest to, żeby stworzyć alternatywną metodę na przeciąganie, przedstawianie kolejności pól formularzy z poziomu klawiatury. Wtyczka nie jest darmowa, jeśli chcemy z niej korzystać, to musimy ją sobie kupić. Możemy albo zapłacić $19 i wtedy dostajemy ją na rok, lub $100 i wtedy dostajemy ją dożywotnio. Więc no trzeba tutaj coś zapłacić, natomiast jeśli faktycznie korzystamy z tego WordPressa i tworzymy dużo takich formularzy, no to fajnie, że coś takiego powstało, co może nam ułatwić pracę z tą wtyczką. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów, bo jeszcze kilka Paweł przygotował.
2: Tak, zgadza się. Jeszcze może nawiążę do tego, o czym Piotrze mówiłeś, czyli to NVDA.zip. Fajna bardzo rzecz, bo już kiedyś mi się zdarzało udzielać wsparcia komuś, kto naprawdę na CITO potrzebował NVDA, bo się coś posypało, trzeba było zreinstalować, tam jedyne co działało to narrator, więc przebijanie się przez jakieś większe strony jeszcze z osobą, która w życiu z narratora nie korzystała. Ja również z narratora nie korzystałem za dużo, więc no, ciężka sprawa, trzeba poradzić sobie jak najszybciej. No i przypomniało mi się, że w sumie ten pomysł z NVDA.zip, który no jest teraz nowy, wcale nie jest taki nowy, bo przecież tu chyba Patryk Dering, który zarządza, o ile dobrze pamiętam, stroną NVDA.pl, polską stroną NVDA, stworzył takie linki, właśnie chyba to było exe.nvda.pl, setup.nvda.pl, coś tam jeszcze, install, już nie pamiętam, któreś działały, któreś nie działały. Wiem, że było kilka takich
0: aliasów. Ale się przydawały.
2: Tak, ale właśnie to też powodowało pobranie najnowszej wersji NVDA od razu po wpisaniu tego adresu, więc teoretycznie można w uruchom sobie wpisać taki link, no i to już sobie śmiga. Polecam bardzo korzystać z takich, nie żebym żałował fundacji NV Access pieniędzy, polecam wspierać takie projekty, bo tylko dzięki temu, że je wspieramy, to mamy to za darmo, tak naprawdę. I jak chcemy udowodnić, że zasługujemy na to, żeby mieć fajne rzeczy w życiu i za darmo, to warto je wspierać, bo to jest też jasne, że oni mają fundacje, jasne, że tam mają jakieś granty pewnie i inne sposoby finansowania. No ale jak chcemy, żeby cokolwiek istniało za darmo, to warto się do tego dorzucić. I to jest, myślę, taka uwaga na temat różnych projektów, takich społecznych, open source, i tak dalej. Natomiast jest jeszcze parę dodatków do NVDA, które powstały. No i na przykład jednym z nich jest dodatek hiszpańskiej też społeczności, podobnie jak Custom Browse Mode, ale jest to translator offline. Co więcej, translator offline bazujący na już przetrenowanych modelach językowych. Modele są wzięte z projektu Hugging Face Uniwersytetu w Helsinkach. Można je sobie pościągać dla każdej pary języków i strony, czyli tam polsko-angielski to inny niż angielsko-polski. No i można je sobie pościągać i tłumaczyć teksty zarówno ze schowka, jak i tłumaczyć symultanicznie, czyli w czasie rzeczywistym. No jedyny problem jest taki, że wtyczka jest po hiszpańsku, znaczy jej interfejs jest po hiszpańsku, więc pierwsza rzecz, jaką może będziemy tą wtyczką tłumaczyć, to są ustawienia samej wtyczki. Natomiast jest on dość prosty, ja sobie teraz tu wejdę w opcję NVDA, menu NVDA opcje. No i jest traduktor offline, czyli tłumacz offline. I tu jest konfiguracja de traduktor, czyli tu konfiguracja samego tłumacza. Jest dużo skrótów klawiszowych, warto się z nimi zapoznać. One są nieprzypisane, więc warto je sobie przypisać w ustawieniach NVDA do tych opcji, które potrzebujemy. Tam zamiana tych języków źródłowych, docelowych. Właśnie ten tryb symultaniczny, to tłumaczenie ze schowka, różne rzeczy. Jest opcja też tłumaczenia online i to wykorzystuje z tego, co widziałem, Google Translator. Czyli podobnie jak ta wtyczka Translate, ta od Janika Plasiarda, francuska. Natomiast fajna jest właśnie ta opcja offline. I jest tutaj taka opcja jak Restore the Idiomas i to jest menedżer języków, pakietów językowych tych właśnie modeli, które no musimy pobrać, bo każdy z nich jest tam po 100, po 200 mega. I właśnie patrzę, jest tu mnóstwo języków tak naprawdę i tylko zależy od tego, jakie pary językowe są przetrenowane z tych, które nas interesują. No ja się zajmę może polskim. I dla polskiego mamy tak, no oczywiście w drugą stronę też to działa, czyli z tego drugiego języka na polski, no również można, tak? Natomiast ja patrzę z polskiego na inny, no to łatwiej przesortować, co dla języka polskiego w ogóle istnieje. Polski arabski, polski niemiecki, polski angielski, polski esperanto, polski hiszpański, polski francuski, polski litewski, polski norweski, polski szwedzki, polski ukraiński. I to są pary, które dla polskiego istnieją. No nie jest tego aż tak dużo jak w Google Translatorze. Może jakichś waszych ulubionych języków brakuje. Nie mam pojęcia, czy ten projekt Uniwersytetu w Helsinkach nadal trwa, czy został zakończony i czy nowe modele będą dalej powstawały. Ja też dość pobieżnie testowałem te modele. No wydają się być w porządku. Czy to jest jakoś DeepL-a? Nie wiem, szczerze mówiąc. Jeszcze nie tłumaczyłem na przykład dłuższego tekstu jakiegoś całego przez schowek, żeby skopiować tekst i przeczytać. Wiem, że z opcją czytaj wszystko nie bardzo chciało to działać. Natomiast takie wstępne testy, gdzie tłumaczyłem jakiś artykuł z francuskiego, tak linijka po linijce na zasadzie tego symultanicznego tłumacza, no to tutaj sprawiało się to całkiem, moim zdaniem, okej. Okay. Ja tam zrozumiałem, o co w artykule chodziło. Natomiast myślę, że warto potestować i zawsze jest to offline. Nie musicie mieć połączenia z internetem, nie musicie tych waszych danych nigdzie wysyłać, nie musicie się liczyć z tym, że może kiedyś API zamkną. No tylko macie pościągane modele i te modele są już wasze. No jeśli chodzi jeszcze o dodatki NVDA, to myślę, że warto wrócić do tematu VoiceMeetera. Ja o VoiceMeeterze mówiłem, taki mikser audio w formie softu, który pozwala na podpinanie różnych źródeł, miksowanie ich ze sobą, kontrolowanie niezależnie i tak dalej. No ja byłem w kontakcie z Onyxem, który tworzy tą nakładkę dostępnościową dla VoiceMeetera, dzięki której możemy w ogóle przypisywać te urządzenia do konkretnych slotów i tam się tym bawić. Bardzo był otwarty na sugestie. Już zdążył od czasu ostatniej mojej wzmianki o tej nakładce wprowadzić wsparcie dla suwaków, czyli możemy teraz sobie dla każdego z tych źródeł naszych, czy mikrofon, czy programy, które przekierowali na VoiceMeetera, no możemy sobie sterować ich głośnością, różnymi parametrami equalizera, jakimiś filtrami i tak dalej. Tam poimplementował suwaki. No ale jedną z moich takich sugestii było to, żeby zaimplementował też na jakimś etapie, to nie musi być od razu, interfejs niewidzialny. No i on podszedł do tego tak, że stworzył dodatek NVDA. Oczywiście ten dodatek nie wyklucza samodzielnej tej aplikacji. Możemy używać i jednego, i drugiego. Natomiast dodatek jest po to, żeby pewne aspekty kontrolować globalnie i szybko. No bo wiadomo, jak działamy z taką aplikacją miksującą, no gdybyśmy mieli fizyczny mikser i mieli na szybko potrzebę jakieś zrobić przejście, nie wiem, coś ściszyć, coś podgłośnić, to mamy fizyczne suwaki. No w takim programowym, no takiej perfekcji nie osiągniemy i takiej szybkości działania, ale można się chociażby zbliżyć. I stworzone zostały różne skróty klawiszowe, które aktywują różne tryby. No i ja spróbuję teraz poczytać, co to zostało zaimplementowane. Mamy tak. NVDA Alt-S włącza nam tryb tych strips, czyli jakby tych pasków, takich tych paneli fizyczny, wirtualny. Fizyczny, czyli nasze fizyczne wejścia, jakieś mikrofony. Wirtualny, czyli te różne nasze aplikacje przekierowane, no bo im wyższa wersja VoiceMeetera, tym więcej tych wejść wirtualnych też mamy i wyjść. NVDA Alt-B to są basy. Jeszcze się nie wdrożyłem w to, czym te basy są, ale jak się dowiem, to na pewno powiem. Wiem, że jakoś się tam kombinuje te wejścia fizyczne i wirtualne. I NVDA Alt-1 do 8. Przełącza między konkretnymi kontrolerami, czyli jak włączyliśmy ten strip, no to tam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Nie bardzo jeszcze wiem, jak się przełącza między wirtualnymi a fizycznymi, no ale tak to jest tutaj to zrobione. No i kiedy już ustalimy sobie, z którym suwakiem chcemy pracować, czyli tam NVDA Alt-S, NVDA Alt-1 na przykład, no to możemy sobie włączyć konkretny suwak. I tak, NVDA Alt-G to jest wzmocnienie, czyli gain. NVDA Alt-C to jest comp, czyli kompresor. NVDA Alt-T to jest gate, bramka. NVDA Alt-D to jest denoiser, czyli redukcja szumu. NVDA Alt-A to jest audibility, czyli po prostu głośność taka, no na ile nas słychać. Z tego co pamiętam, to tam właśnie jakieś też taka kwestia chyba obcięcia dołu czy góry. I też możemy konkretnymi suwakami. NVDA Shift w górę przesuwa o jeden krok suwak. NVDA Shift w dół o jeden krok, NVDA Alt w górę, Shift Alt w górę o 0,1 kroku, 1/10, no i NVDA Alt Shift Down analogicznie, NVDA Shift Control w górę o 3 kroki i no i w dół analogicznie. I jeszcze parametry kanałów można ustawiać konkretnych właśnie tam tych wejść, wyjść. NVDA Shift O włącza lub wyłącza tryb mono. NVDA Shift S wyłącza solo, czyli że tylko ten kanał wybrany będzie słyszalny. NVDA Shift M mute, czyli wyciszenie konkretnego kanału. NVDA Shift C to jest tryb MC, tu jeszcze nie wiem do końca co to jest. I NVDA Shift K to jest karaoke. No i tutaj można też przypisywać te basy, to są B1, A1, te różne kombinacje. NVDA Shift 1 i do chyba do 8. No i można też sprawdzić NVDA Shift Q, aktualnie wybrany kontroler, i NVDA Shift A, jakiej wersji voicemetera używamy, czy tej klasycznej, czy banana, czy potato. I tutaj też jest instrukcja konfiguracji, jak umieścić plik NVDA voicemeter JSON w tym samym folderze, gdzie mamy też konfigurację samego voicemetera. No i tam można zmieniać skróty klawiszowe. Szkoda, że nie w dialogu bezpośrednio NVDA. Może to jakieś wymaganie tej biblioteki voicemeterowej, ale wątpię. Więc myślę, że jest też przykładowy konfig, jak powinien wyglądać podany w readme tego projektu, więc spokojnie można tutaj operować. Wiemy też, dzięki Jonathanowi Mosenowi i odcinkowi 250 Living Blind Fully Podcast, jak wyglądają pierwsze już wrażenia iPhone'a 15 Pro, bo Jonathan sobie takiego zakupił, no jakżeby inaczej. No i teraz czego się dowiedzieliśmy? No sam iPhone podobny jest gabarytowo do i z wyglądu do 14, przepraszam, Pro, ale wydaje się być rzeczywiście lżejszy tak w ręce, jak się go trzyma. No jest przycisk akcji, jest USB-C. Co prawda to USB-C w tych modelach nie Pro ma być jakoś tam wolniejsze, ale w USB-C już w tym modelu Pro są te najszybsze prędkości, jakie standard oferuje. No i Jonathan, a jakże, się pobawił i wszystkich zmylił, bo zaczął podcast mówiąc, że nagrywa go z iPhone'a 15 Pro. Brzmiał tak samo, jak brzmi zazwyczaj, kiedy mówi ze studia. No, okazało się, że podłączył sobie cały interfejs audio z mikrofonami do tego iPhone'a. Działa, owszem, a jakże. Podłączał też same mikrofony, podłączał również linijkę brajlowską Mantisa, która działa przez ten protokół Plug and Play. Zadziałało bez problemu. Ponoć Focus 40 nie działa i te inne monitory, które wymagają własnościowych sterowników, nie działają. No, nie ma się czemu dziwić. Wszak Apple wspierał jedynie do tej pory Bluetooth i żadnych sterowników dodatkowych obsługiwać nie musiał. Są też podejrzenia, że być może działałyby niektóre aparaty słuchowe, no dyski, pendrive'y, wiadomo. No możliwości są teraz praktycznie nieograniczone, jeżeli tylko mamy jakieś akcesorium po USB-C.
1: Nawet Ethernet działa, ktoś testował.
2: Tak, dokładnie, Ethernet, tak. Można podłączyć sobie iPhone'a na kablu do internetu, jakby ktoś bardzo chciał. A czemu nie? Mikrofony tego iPhone'a, no brzmią całkiem fajnie. Nawet któraś tam konfiguracja brzmiała tak bardzo dość studyjnie, któryś tam z tych chyba kardioidalnych czy innych tam takich, bardzo fajnie sobie zadziałał. No i przycisk akcji, to na co wszyscy czekali, czyli jest przycisk, jest w tym miejscu, gdzie był suwak, nawet go tak fajnie można wyczuć podobnie do tego suwaka na dotyk. No i w ustawieniach można, jest opcja tam action button, no i można ustawić, co on ma robić. Może wyciszać, może przełączać tryby te fokusa, skupienia, nie przeszkadzać lub tam inne, jeżeli mamy jakieś zdefiniowane. Możemy wybrać, który ma włączać lub wyłączać. No i możemy przypisywać też, tam jest latarka, jakieś jeszcze nagrywanie, parę jeszcze opcji i skróty. No więc tak jak się spodziewaliśmy, można wybrać tylko jedną akcję na przytrzymanie przycisku. Już widać, że są aplikacje powstają, które dają nam skróty do menu, do wyboru chyba jednej z dwóch akcji, więc no i Też Apple pytał użytkowników, jak tam pierwsze wrażenia po przycisku, no i wiele osób by sobie życzyło, żeby więcej było tych wariacji naciśnięć, żeby tych skrótów i tych akcji można było przypisać troszeczkę więcej niż tylko jedną. Jeżeli wybierzemy sobie, no, czy to wyciszanie, czy wyciszanie może by jeszcze działało, czy tam tryb skupienia, no to nie dowiemy się po wciśnięciu przycisku. VoiceOver nie da nam powiadomienia, czy tak naprawdę to ustawienie się zmieniło. No to jest troszkę szkoda, może będzie to naprawione w późniejszych wersjach. No ale tak poza tym to działa. Jest jakiś delikatny taka haptyka, kiedy tego przycisku używamy. No i to chyba w sumie tyle, co można na ten moment powiedzieć, więc no jest iPhone 15 Pro. Czy warto go kupować ze względu na ten przycisk? Fajna opcja, ale ja nie sądzę. Myślę, że z czasem dostaną to też modele podstawowe. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i fajnie, że Jonathanowi to działa i że ogólnie jest to no gdzieś tam fajny telefon. No i ostatnia wieść z drobnych newsów, bo polepsza się dostępność Scarletów, takie interfejsy, no takie trochę bardziej muzyczne niż podcastowe, ale podcasterzy i niektórzy prezenterzy radiowi też tego lubią sobie użyć, firmy Focusrite. No i było już obiecane, że coś się z tym będzie działo, że coś tam będzie dostępne. Natomiast na razie, na ten moment wiemy już więcej. Otóż wyszła nowa wersja Focus Control, narzędzia, które pomaga w sterowaniu tymi interfejsami. No i wersja 2, Focus Control 2, która wspiera nową, czwartą generację już tych Scarletów. Na razie z tej czwartej generacji są tylko dwa modele, bo 2 i 2 i 4 i 4, czyli na dwa gniazda i 4 gniazda. Już może być obsługiwana. Oczywiście wszystko dzieje się cyfrowo, czyli to, co przestawiamy w oprogramowaniu, też będzie przestawione na sprzęcie. No i ma być wprowadzone też to, że jeżeli coś zmienimy na sprzęcie, to też zostanie to odnotowane jakimś tam powiadomieniem w oprogramowaniu, że nam czytnik przeczyta, co się właśnie stało. Pewne poprawki, regulowanie różnych parametrów, przypisywanie, wejść, wyjść i tak dalej, zostało wprowadzone też w Focus Control 1, czyli oprogramowaniu do sterowania trzecią generacją Scarletów. Natomiast tutaj już, no niestety, nie wszystko będzie w stanie być zrobione z uwagi na to, jak ten program jest skonstruowany i tak dalej. Jest wiele obszarów jeszcze póki co, które no, wymagają jakiegoś domyślania się, jakiejś takiej wiedzy wstępnej, bardziej zaawansowanej, jakieś edytowanie kanałów miksu i tam parę jeszcze innych opcji. Natomiast będzie o tym stworzony też artykuł w sekcji wsparcia Focusrite'ów i będzie można o tym wszystkim przeczytać. No więc super, że coś się dzieje, żeby to było bardziej dostępne. No i to wszystko ode mnie, jeśli chodzi o drobne newsy.
0: No trzeba przyznać, że Focusrite idzie za ciosem. Vocaster na pierwszy plan, a teraz pozostałe urządzenia zyskują dostępność i oby tak dalej. Tego byśmy sobie wszyscy zajmujący się dźwiękiem życzyli. A tymczasem mamy komentarze. Dwa komentarze od Pawła. Czy znacie jakąś wtyczkę do NVDA, żeby korzystał z nawigatorze? Gdy korzystam z nawigacji obiektowej, na przykład z wtyczki obejodpad, to osoba widząca, która jest ze mną, połączona TeamViewerem, wie, w którym miejscu na ekranie się znajduje. Testuję program do systemów Lotto i wtyczka, która by pokazywała, co mi pokazuje myszka NVDA, pomogłaby programiście poprawić dostępność programu. Szczerze mówiąc, nie. Natomiast ja się zastanawiam, czy włączenie tych opcji w samych ustawieniach NVDA nie pomoże.
2: Tak, i tutaj chyba, to znaczy wiem, że kiedyś to było w tej wtyczce Highlight
1: Focus. Focus Highlight. Właśnie.
2: I mamy tu opcję, włącz podświetlenie i mamy podświetlaj fokus systemowy, podświetl obiekt nawigatora. I to jest chyba to, co trzeba włączyć i wtedy będzie programista, z którym współpracujesz, widział w jakiś sposób zaznaczone to, gdzie się aktualnie znajdujesz nawigacją obiektową.
0: Więc sprawdź, Pawle, może to właśnie będzie to, czego szukasz.
2: Ustawienia NVDA, widoczność, to tak jeszcze, tak. Bo tak skrótowo polecieliśmy, ale tak, tam.
0: I jeszcze jeden komentarz od Pawła. Czy moglibyście polecić dostępne programy do odtwarzania stacji radiowych na PC i Androida? kiedyś korzystałem z Radio Shure, ale dużo linków jest tam nieaktualnych.
2: Radio Shure można przestawić na bazę z Radio Browsera, czyli z tej otwartej sieci, z otwartego projektu zbierania stacji radiowych. Chyba, żeby to działało, trzeba wejść na stronę radiosure.free.fr i tam jest wszystko po angielsku, co prawda, ale opisane. Jest kilka metod, my o tym w Tyflo-przeglądzie, o którymś też mówiliśmy. I tam można albo sobie ręcznie ściągać z FTP-a najnowsze skompilowane pliki ze stacjami, te RST chyba mają rozszerzenie, te pliki, i je sobie podmieniać w Radio Shure, najnowszą bazę, albo jest też skrypt BAT, on jest trochę bardziej skomplikowany w sensie takim, że trzeba wejść na GitHuba, kliknąć tam w jakieś RAW, żeby on wyświetlił nam treść tego skryptu, przekopiować go do pliku, zapisać jako BAT, umieścić w folderze. Nie, że to jest nie do zrobienia, ale jak ktoś się takimi rzeczami na co dzień nie bawi, to nie jest to takie oczywiste, ale można zasadniczo zamienić tą bazę nieaktualną z Radio Shure na Radio Browser. Natomiast jeśli chodzi o Androida, no to robiliśmy niedawno audycję o dostępnych na... Głównie o iPhone'ie mówiliśmy, ale o Androidzie też wspomnieliśmy, bo niektóre z tych aplikacji, które wspominaliśmy, były też na Androidzie dostępne, czyli na przykład Radio Droid. Radio Droid to jest właśnie oficjalna aplikacja od autora Radio Browsera, tego katalogu. V-Radio, jeżeli nie masz problemu z tym, żeby wpisywać swoje własne streamy i importować playlisty własne. Receiver, którego trzeba kupić, ale też jest dostępny. Nawet podcast Addict ma katalog chyba z TuneIna, stacji radiowych, więc można w podcast Addictie też słuchać sobie niektórych stacji. Radio, ten online Radio Box też chyba jest dostępny i na Androidzie on też jest. No, trochę tych aplikacji radyjkowych jest.
0: Swoją drogą, a propos Radio Browsera, to ostatnimi czasy ukazała się nowa wersja Fubara na iOS-a.
2: Tak.
0: No i wszystko byłoby super.
2: Otóż to.
0: Trzeba to w końcu zgłosić, bo ja mam wrażenie, że być może autor nawet nie jest świadomy tego, ale ten problem jest już od pewnego czasu z tą opcją właśnie stacji radiowych. Bo w Fubarze już jakiś czas temu była taka oddzielna sekcja do stacji radiowych. Wcześniej można było dodawać sobie streamy, no i teraz jest katalog Radio Browsera, w którym można sobie szukać. I wszystko super, tylko niestety problem jest taki, że kiedy wejdziemy, wyszukamy jakąś stację i włączymy jej odtwarzanie, to tak naprawdę, żeby włączyć następną, żeby poszukać jakiejś innej, to musimy zamknąć Fubara i odpalić go jeszcze raz. Po prostu tracimy fokus wtedy, kiedy odtwarza Fubar jakąś stację internetową, to jedyne, co VoiceOver widzi, to jest pasek statusu. Rozpoznawanie ekranu powoduje, że on widzi tam troszkę więcej, ale to jest niewiele więcej i z tego ekranu się po prostu nie da wyjść. Niestety.
2: Tak, też mam ten problem, on pewnie wszyscy go mają. No się ciekawe, czy na Androidzie swoją drogą ta opcja się pojawiła w Fubarze.
1: To jeszcze swoją drogą ta opcja też zawita niedługo do desktopa na Fubarze, bo to jest też już dostępne w wersji beta zarówno na Windowsie i na Macu. Niestety...
2: A to jest super!
1: Tak.
2: Przepraszam, że przerwałem, no. Ale jako, że nie mieliśmy... No jest Radio Shure na okrętkę, ale nie mieliśmy fajnego odtwarzacza radia długi, długi czas, bo tam Tapin Radio stał się Tapin Radio i tak dalej. No to Fubar, który na okrętkę, ale też potrafi nagrywać streamy, No to jest fajna rzecz. Przepraszam.
1: Jasne, tylko może dokończę. Nie wiem, jak to wygląda na Windowsie. Ja przypuszczam, że podobnie, bo ta wersja na Maca generalnie no, robi się coraz ciekawsze. Tam nawet ostatnio doszło wsparcie wtyczek, natomiast niestety nie ma jeszcze żadnej możliwości ustawienia skrótów klawiszowych, a ta funkcja Macowa nie wszędzie dochodzi, więc na przykład nie da się głośności ustawić, dlatego jeszcze o tym szerzej nie mówiłem, bo tam jeszcze trzeba dopracować. Natomiast jeśli chodzi o radio, no to w tej wersji beta na Maca i na Windowsie też zresztą pewnie w menu widok do tego wchodzimy, to się wtedy oświetla otwarte osobne okno i tam możemy sobie albo wyświetlić wszystkie dostępne stacje, tutaj też jest katalog właśnie Radio Browsera, Albo możemy szukać. Jeśli szukamy, no to mamy dwie listy rozwijane. W jednej wybieramy właśnie, czy chcemy po kraju, czy tam po gatunku i tak dalej szukać. W drugim wybieramy no, interesujący kraj / gatunek. No i też mamy pole wyszukiwania i możemy z tego miejsca sobie jakąś stację odtworzyć lub dodać do playlisty.
2: Swoją drogą mogliby zrobić tak, żeby po różnych kryteriach dało się tworzyć playlisty własne ze stacji. Albo żeby wszystkie nam wywaliły jako zakładkę, albo po jakimś słowie kluczowym,
1: no
2: albo po kraju.
1: No można w sumie, bo tam przepuszczę, nie próbowałem, ale pewnie jakby się tam dało zaznaczyć wszystko na tej liście, no bo on to tak. Wszystko by dodał.
2: No to tak, to można by odtworzyć losowe stacje. Ja bym się tak pobawił,
1: no bo tak.
2: Jak istniał wybieracz z Shoutcasta, bo Shoutcasta dało się kiedyś zmusić do wygenerowania 10 losowych stacji z katalogu, to tam się odkrywało różną muzyczkę ciekawą. Oj, odkrywało.
1: No, okay. No, także niedługo będzie radio.
0: Tak. I miejmy nadzieję, że będzie fajnie dostępne. Tego byśmy sobie życzyli. Teraz kolejne tematy. Tym razem ode mnie. O niewidomych, którzy usłyszą zaćmienie słońca. No bo ciężko powiedzieć, że zobaczą, ale za pomocą odpowiedniego urządzenia, które to jest rozwijane wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu San Antonio w Teksasie i Uczelni Harvarda. Pracują nad takim specjalnym urządzeniem i ono chyba nawet jest już gotowe, tym bardziej, że wiele czasu nie mają. Jest ono już montowane i będzie dostarczone amerykańskim niewidomym. I jak ono działa? No, urządzenie jest... Jak przeczytałem opis, to wydaje mi się, że jest to stosunkowo prosty detektor światła, ale może czegoś nie doceniam, bo dźwięk tego urządzenia po prostu ma sygnalizować stopień zaćmienia. Im jaśniejsze światło, tym wyższy dźwięk, więc na początku będziemy mieli dźwięk, jak tu opisano, fletu, później on przejdzie w dźwięk klarnetu, a kiedy będzie totalne zaćmienie, to będzie ten dźwięk w formie niskiego stukotu emitowany. No i urządzenie to przyda się w San Antonio szczególnie, dlatego że tu właśnie w najbliższym czasie będą aż dwa zaćmienia słońca. Niedługo już pierwsze zaćmienie się pojawi, bo ono będzie miało miejsce 14 października. Na kolejne trzeba będzie trochę poczekać, bo aż do 8 kwietnia, no ale też nie jakoś specjalnie długo, to sami przyznacie. Więc uczelnie chcą też niewidomych zachęcić do tego, żeby brali udział w właśnie tym wydarzeniu. Początkowo no, były takie reakcje, a po co mi to w sumie, no i tak tego nie zobaczę, to nie jest dla mnie. Natomiast jak wyczytałem właśnie w artykule opisującym to urządzenie, no, kiedy niewidomi mieli okazję je przetestować, to wydało im się to bardziej interesujące. No, cóż, może i rzeczywiście, kiedy mamy okazję tak śledzić te dźwięki w czasie rzeczywistym i no oczywiście taki detektor światła, no to żadna nowość dla nas, natomiast kiedy mamy możliwość śledzenia, jak tego słońca w czasie dnia jest coraz mniej, no to może być to faktycznie dosyć ciekawym przeżyciem. Tak sądzę.
2: To znaczy, a nie ma tam coś jakiejś współpracy z ACB? Bo ja pamiętam, że jak ostatni raz, i to też był chyba Teksas, było zaćmienie słońca i to takie chyba globalne na zasadzie, że cały świat mógł obserwować, to ACB w szkole w ogóle jakiejś, na terenie jakiejś szkoły dla niewidomych, tam stanowej czy w Teksasie dla niewidomych, założyli streama i streamowali na jednym ze swoich kanałów właśnie z audiodeskrypcją zaćmienie słońca.
0: O tym żadnej informacji nie ma, ale być może, kiedy będzie
2: albo to było księżyca
0: bliżej, no to coś się tu jeszcze wydarzy.
2: No tak, bardzo możliwe.
0: No jeszcze mamy kilka dni do tego, więc może będzie informacji więcej na ten temat. No i z takim urządzeniem, jakby ktoś wystawił do internetu, oprócz tej audiodeskrypcji, to jeszcze właśnie tę dźwiękową reprezentację tego, jak to wszystko brzmi, kiedy mamy to zaćmienie, no to kto wie? To może faktycznie byłoby interesujące. No w każdym razie tak to wygląda. A teraz przechodzimy do systemu Elementary OS w wersji 7.1. I tu ja też będę miał kilka słów do dodania, ale to za chwilę. Piotrze, najpierw opowiedz o tym, co nowego.
1: Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. To jest dystrybucja Linuxa. Dystrybucja Linuxa, która jest generalnie stworzona poniekąd dla fanów prywatności, bo to jest taka dystrybucja, która no, bardzo stara się zabezpieczyć nasze dane, więc ma swój własny sklep z aplikacjami, nazwijmy to sklep, takie repozytorium. Wszystkie te pakiety, aplikacje są instalowane w takim systemie kontenerów, więc one mają dostęp tylko do rzeczy, do których my im damy, trochę tak jak to jest na iOSie czy macOSie, jeśli aplikacja chce mieć dostęp do jakiegoś folderu, do naszych pobranych plików, do lokalizacji, będziemy po prostu pytani o system, no i to jest też tak ładnie opakowane, ma taki

0: To, że po starcie tego instalatora będziemy dostawali od razu komunikat, jak włączyć czytnik ekranu. To jest prawdopodobnie po prostu skrót Windows, czy właściwie Super Alt S, jak to jest czytane, jak to jest mówione w świecie Linuxa, no i wtedy nam się Orka powinna włączyć i
1: zgadza się, Piotrze,
0: sobie...
1: potwierdzam, ten skrót to jest Windows Alt S, bo ja sobie stwierdziłem, bo też widziałem wczoraj te informacje, że zainstaluję sobie tego Elementary OS-a.
0: Ja jestem bardzo ciekawy, jak tam
1: maszynie.
0: To bardzo chętnie posłucham, jak tam dalej było z dostępnością, co tam
1: no
0: się...
1: No właśnie...
0: Okej.
1: To powiedz na razie o tych pozytywach, które oni tu obiecują.
0: Okej, no to mamy instalację. Instalację sobie bez problemu możemy przejść. Tutaj przy okazji tego instalatora już możemy parę rzeczy skonfigurować, które też możemy zmienić w ustawieniach wyświetlania. Pojawiły się nowe filtry kolorów, no i tutaj to są rzeczy, które no, mogą się przydać właśnie dla osób, które mają jakieś problemy ze wzrokiem z konkretnymi kolorami. Trochę tak jak w nowych grach na przykład, tam też bardzo często jakieś filtry kolorów się pojawiają na poziomie systemu. I tutaj mamy Protanotopię, Deuteronopię i Tritanopię, przepraszam, jeśli coś tutaj pokręciłem. No i jeszcze są nowe motywy wysokokontrastowe, więc tutaj osoby słabowidzące też powinny być, a powinny znaleźć coś, co będzie im bardziej odpowiadać. Co jeszcze się pozmieniało? Mamy też tutaj ustawienia barwy kolorów, też ostatnio takie mądre. Wskaźniki na polach wyboru powinny być bardziej widoczne. Są poprawki w nawigacji z klawiatury i tutaj na przykład jest podane znów coś, co bardzo co kojarzę z Maca. Oprócz tego, że mamy oczywiście Alt Tab i możemy sobie przechodzić po otwartych aplikacjach, to możemy naciskać Alt i akcent, żeby przeskakiwać po otwartych oknach w danej aplikacji. No, czyli bardzo podobnie jak to wygląda na Macu, bo na Macu się to robi podobnie z klawiszem Command. Mamy więcej skrótów klawiszowych, które możemy sobie dostosować, między innymi lokalizację myszki, możemy sobie lupę, skróty do powiększania skonfigurować, ustawień skrótów klawiszowych. Na koniec jeszcze taka informacja, jeśli chodzi o ekran logowania. Nie lubił zapisywać naszych ustawień. Mogliśmy sobie właśnie jakiś wysoki kontrast coś pokonfigurować, no ale na ekranie logowania, gdzie często musimy wpisać swoje hasło albo wybrać użytkownika, to z tym było gorzej. No i w tej najnowszej wersji to już powinno działać lepiej i nasze ustawienia powinny być automatycznie kopiowane do ekranu logowania. No i też na ekranie logowania powinniśmy już mieć też możliwość włączenia właśnie tego czytnika ekranu, bo ten skrót też tam powinien być dostępny. No, on ogólnie powinien być dostępny wszędzie, natomiast nie zawsze chciał działać. I jeszcze ten screen reader powinien korzystać z ustawień, które no, sami skonfigurowaliśmy. Też aplikacja Feedback powinna być łatwiej dostępna, czyli właśnie aplikacja, w której możemy zgłaszać jakieś ewentualnie błędy. No i to są też mniejsze różne aktualizacje w poszczególnych aplikacjach, już mniej związane z dostępnością, ale to myślę, że jeśli chcecie poczytać więcej, co tam się dokładnie jeszcze pozmieniało, na przykład w menedżerze plików, czy właśnie w innych aplikacjach wbudowanych system, no to możecie sobie zajrzeć do posta na blogu Elementary OS, który znajdziecie w komentarzach. A jak to jest w praktyce w takim razie?
1: W praktyce to mi się ten system udało zainstalować, ale z uruchomieniem go to już mam problem. Nawet z przejściem do takiej wstępnej konfiguracji. Problem być może wynika z tego, że ja korzystam z maszyny wirtualnej, z VMware'a konkretnie. Wygląda to tak, że zainstalowałem. W ogóle no muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Linuxa i o korzystanie z niego, to się jednak trochę ta filozofia różni od tego, co znamy z Windowsa, bo chociażby pierwsza rzecz, wybór języka. Chcemy wybrać język, no i teoretycznie chodzimy sobie strzałką, naciskamy Enter, żeby ten język wybrać, no nie dzieje się absolutnie nic. Naciskamy

0: tam tap przechodzi mi fokus do następnego języka. Co tu zrobić? No okazuje się, że Control Tab, jak się wciśnie, to zadziała i wtedy przechodzimy do przycisku, który możemy aktywować i możemy jakoś tam no, te instalacje przeprowadzić. Natomiast później już niestety nie jest tak kolorowo, mianowicie po restarcie, co prawda uruchamia się czytnik ekranu, czy on się automatycznie uruchomił, czy ja go musiałem włączyć skrótem? Nawet szczerze powiedziawszy, to już nie pamiętam. Ten komunikat na pewno był mówiący o tym, co tam trzeba wcisnąć i to się zgadza. Natomiast po zainstalowaniu tego systemu, no już niestety Orca po prostu nie czytała mi praktycznie nic. OCR-em widziałem, że jest jeszcze jakaś tam prośba o wybór języka, że coś tam się dodatkowo pojawia, natomiast no niestety to było tyle, nie pojawiały się już dodatkowo żadne możliwości, żeby to skonfigurować. Więc na tym poległem, ale będę z tym jeszcze walczył, być może coś tam powinienem jeszcze pozmieniać, może to jest problem z moimi jakimiś ustawieniami maszyny wirtualnej. Jeszcze trochę nad tym pogrzebię, bo przynajmniej tak z opisu, to ten system wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. No, a jak będzie w praktyce, to się wszystko okaże. I czy rzeczywiście jest wart tego, żeby wypróbować. Co muszę powiedzieć, to zaskoczyło mnie dość pozytywnie to, że przynajmniej na tym etapie instalacji, to naprawdę działało to w miarę responsywnie. To nie było tak, że tam się coś przycinało, że coś stawało się niedostępne, więc może jak tak będzie dalej i jak tak będzie to działało, to coś z tego będzie. Nie miałem dziś czasu się tym zająć, ale popróbuję jeszcze powalczyć, tym bardziej, że mam kilka pomysłów. No, a jeżeli się nie uda, to trudno. Widocznie po prostu jeszcze muszą nad tym troszeczkę bardziej popracować. Przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem ode mnie, ale to jest bardzo krótki temat. Słuchajcie, ponownie twórcy NVDA proszą użytkowników o wyrażenie swojego zdania, jeżeli chodzi o ten czytnik ekranu i proszą o wypełnienie bardzo króciutkiej ankiety. Link oczywiście dostaniecie w komentarzu, więc na pewno nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby do niego dotrzeć. Zresztą NVDA, a właściwie NV Access, no dość intensywnie namawia wszystkich, żeby wypełniali tę ankietę. Jeżeli wam się spieszy, to na przykład możecie na Facebooka NV Access zajrzeć albo jakieś inne media społecznościowe typu chociażby Mastodon i tam na pewno znajdziecie ten link do ankiety. Ankieta jest bardzo prosta. Po pierwsze, tu mamy pytanie, jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 1 do 10, że komuś znajomemu polecimy NVDA. I to jest pytanie numer 1. Pytanie numer 2 i to jest pytanie otwarte. Tu trzeba wpisać odpowiedź. Jakie są główne powody tej naszej oceny? Dlaczego tak, a nie inaczej? Co powoduje, że no, daliśmy taką, a nie inną ocenę? Tu można o wadach napisać, o zaletach. No wszystko można wpisać. Jedna taka ciekawa rzecz i to jest jakiś problem z formularzem, z formularzami Google, że to pole do wprowadzania odpowiedzi, przynajmniej u mnie, jest niedostępne, ale ja to już widziałem w kilku przypadkach, że jakiś problem ostatnio z dostępnością formularzy Google nastąpił, a może to wina NVDA. W pole edycji wyświetla się jako niedostępne, ale jak naciśniemy Enter i wpiszemy tekst, to spokojnie wszystko się zapisze i wszystko będzie przesłane. No i jeszcze jedno trzecie pytanie. Czy używamy NVDA głównie do testowania dostępności? Tu prosta rzecz, wybieramy albo tak, albo nie. No i następnie wysyłamy formularz. Także jeżeli macie ochotę podzielić się z NV Access swoimi wrażeniami skorzystania z NVDA, no to zapraszamy, polecamy. Może faktycznie warto, ja to zrobiłem. więc wy też zróbcie, jeżeli macie taką ochotę. A teraz coś dla tych, którzy nie widzą, a mimo tego chcieliby sobie powizualizować różne dane. Jest narzędzie do tego.
1: Tak, właściwie to jest może nawet narzędzie do autorów takich, takich wizualizacji, którzy chcieliby je nam udostępnić, więc może być coś, co możemy komuś wysłać. Narzędzie nazywa się Data Navigator. I to jest narzędzie webowe, które nam pozwala udostępnić no właśnie jakieś informacje, które są wizualnie gdzieś pokazywane, jakieś diagramy, jakieś wykresy, które po prostu są gdzieś zazwyczaj osadzone jako zwykłe zdjęcia i tak tutaj cały czas to wygląda, ale my gdzieś możemy też do tego zdjęcia sobie podpiąć właśnie w reprezentację tych danych w takim bardziej dostępnym sposobie. Jak to narzędzie działa? No działa w taki sposób, że ma własne skróty klawiszowe, ale właściwie nie tylko, które pozwalają nam po tych informacjach sobie chodzić. O, to generalnie jest pokazywane zazwyczaj jako drzewo, więc tutaj można by wykorzystywać to zarówno właśnie takich prostszych jakichś wykresów, jak i do czegoś bardziej zaawansowanego. I co ciekawe, to ma działać wszędzie. Co mam na myśli? Bo możemy wykorzystywać to z klawiatury. Mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam po tych danych chodzić. Mamy gesty na ekranie dotykowym. Tutaj musimy je wykonywać poprzez przytrzymanie najpierw na tej grafice, no bo niestety czytniki ekranu na stronach internetowych, mobilne nie mają jeszcze możliwości, nie ma do tego bezpośredniego, tak jak to mamy w natywnych aplikacjach niestety. Może kiedyś się to zmieni, no ale na razie można to tak obejść, ale też nawet można z tego korzystać poprzez polecenia głosowe i to wtedy wykorzystuje no właśnie system rozpoznawania mowy, który jest wbudowany w przeglądarki. Możemy wpisywać polecenia z wiersza poleceń i możemy nawet sterować tym gestami z kamerki.
0: I pojawił się jakiś problem. I teraz pytanie, czy to u mnie, czy to wszędzie.
2: Nie, to chyba nie u ciebie, to u
0: tak,
2: Piotra coś.
0: To u Piotra, to, tak. Piotr nam zniknął, niestety.
2: Dobrze. To może ja się wetnę w tym czasie z moim newsem, który mam z technikaliów.
0: Dobra.
2: I będę się powoli, jeżeli oczywiście Piotr zdąży wrócić, będę się gdzieś pewnie żegnał powoli, bo obowiązki też jakoś wzywają, a to mój jedyny news w technikaliach. Natomiast mam dla was coś fajnego i to coś fajnego, znaczy no, mi się to spodobało bardzo, to jest fakt, że Unia Europejska pracuje nad cyfrowym portfelem. I portfel ten już ma nawet swoją, wyobraźcie sobie, nazwę. No i jak takie rozwiązanie może się nazywać? No pierwsze myśli, jakie przychodzą, to jakieś EuroPay, EuropaPay, coś tam z euro w nazwie. No i poniekąd jest to prawda, ale tylko poniekąd, bo z wielu, wielu nazw wybrano rozwiązanie, znaczy wybrano nazwę Wero, pisane Vero przez W, we od my po angielsku i row, no bo euro, euro, vero, euro. Dziwną mam relację z tą nazwą, bo mi się kojarzy z angielskim słowem weirdo, czyli dziwoląg. Natomiast myślę, że cel jest szczytny, bo nareszcie coś się dzieje w kierunku tego, żebyśmy mogli, zwłaszcza jeżeli macie jakieś międzynarodowe kontakty, znajomych w różnych krajach, no nie wiem, kupujecie w sklepach zagranicznych, uzyskać coś na kształt europejskiego blika. Ja przeczytam może cały artykuł z Cashlessa. I tutaj informacja jest taka. Europejska Inicjatywa Płatnicza EPI, mówiliśmy o niej a propos różnych systemów właśnie blikopodobnych dostępnych w Europie. Kiedyś robiłem o tym takiego obszerniejszego newsa w Tyfloprzeglądzie, jednym z pierwszych chyba w tym roku. A więc ta inicjatywa deklaruje, że jej nowy cyfrowy portfel trafi na rynek w pierwszej połowie przyszłego roku. EPI, czyli Europejska Inicjatywa Płatnicza, ogłosiła nazwę handlową, pod jaką oferować będzie swoje usługi. Spośród 238 różnych nazw wybrano markę Wero. Spośród innych brandów funkcjonujących na rynku usług płatniczych ma się wyróżniać prostotą oraz brakiem angielskiego słowa pay, które często określa rozwiązania płatnicze oferowane przez instytucje finansowe. Zdaniem Martiny Weimer, dyrektorki generalnej EPI, marka łączy w sobie różne elementy, w tym przede wszystkim słowo we, czyli z angielskiego my, co ma podkreślać zbiorowy, europejski charakter inicjatywy, oraz wymowę zbliżoną do euro, czyli europejskiej waluty. Wreszcie Vero jest bliskie, Wero, przepraszam, jest bliskie Vero przez V, czy co w języku łacińskim oznacza prawdziwy, mówi szefowa EPI. Sam skrót ma nadal funkcjonować jako nazwa instytucji, czyli EPI. W komunikacie prasowym towarzyszącym ogłoszeniu wyboru nazwy Wero dla usługi EPI podano, że będzie ona dostępna za pośrednictwem aplikacji banków członkowskich oraz jako oddzielna aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Debiut planowany jest na pierwszą połowę przyszłego roku. W pierwszej kolejności usługa ma wystartować w Belgii, Francji i Niemczech, a następnie Holandii. W kolejnych latach jej zasięg ma być rozszerzany. I tu się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że tu będzie wymagane euro jako waluta. Jestem bardzo tego ciekaw, czy to będzie też wspierać inne waluty, które obowiązują w krajach unijnych, czy tam powiedzmy europejskiego obszaru gospodarczego. No, czas pokaże. Wero ma być cyfrowym portfelem, dla którego źródłem pieniądza ma być rachunek osobisty użytkownika. Umożliwiać będzie zlecanie przelewów natychmiastowych, transakcje P2P, czyli pomiędzy użytkownikami, płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, zarządzanie programami lojalnościowymi itd. EPI liczy, że Wero w krótkim czasie stanie się preferowanym w Europie portfelem cyfrowym. No i to wszystko, czego się na razie dowiadujemy. No, fajnie by było, bo wiele krajów na przykład w ogóle nie ma jeszcze blika, takiego blikopodobnego systemu. Niektóre kraje mają coś, ale w swojej apce, a nie w apce banku. No, niektóre kraje mają to przypięte do banku, ale tylko swojego na przykład. Wiem, że w Belgii jest ten system Bankontakt, no i on działa, jeżeli macie konto w belgijskim albo w holenderskim banku. I potem trzeba implementować 50 różnych rzeczy w bramkach płatniczych i się męczyć, a tak byłoby jedno i wszystkie banki, które przystąpią, no mogłyby w ramach tego działać. No to chyba z mojej strony tyle. Widzę, że Piotr wraca.
1: Tak, i mam nadzieję, że mnie słychać i
0: słychać. Jesteś. Okay.
2: No to przekazuję mikrofon. Ja na dziś się będę już z wami żegnał, ale do usłyszenia pewnie za tydzień w następnym odcinku.
0: Dzięki,
2: Pawle. Też będę miał fajne rzeczy, myślę. Zwłaszcza, że będę brał udział w pewnym ciekawym wydarzeniu, więc pewnie wam o nim opowiem także.
0: Super.
2: Zostawię was trochę z nutką niepewności, a tymczasem przechodzę na nasłuch. No i do usłyszenia.
0: Trzymaj się. No to Piotrze, czy coś jeszcze a propos tego narzędzia do wizualizacji danych?
1: Jakbyś jeszcze mógł mi powiedzieć, gdzie urwało.
0: Wiesz co?
1: Bo się rozgadałem.
0: No właśnie, gdzie urwało. Wspominałeś na pewno o tym, że można to kontrolować nie tylko za pomocą skrótów czy ekranu dotykowego, jeszcze głosem i coś jeszcze?
1: I z kamerki. Też można gestami tak, połączyć z kamerką. Mówiłem, że to testowałem, bo jest na stronie taka przykładowa wizualizacja, która pokazuje trofea zdobyte przez kilka znanych klubów piłkarskich angielskich. I co ciekawe, to mi lepiej działało na Macu, bo faktycznie mogłem sobie chodzić po tym ściałkami i wchodzić do poszczególnych sekcji, to jest, najpierw mamy przeczytane osi X i Y, a potem mamy poszczególne drużyny, ile ogólnie zdobyła taka drużyna trofeów. I kiedy wejdziemy sobie do jakiejś drużyny, no to mamy to wtedy rozbite na poszczególne jakieś wydarzenia, Premier League i tam jakieś mistrzostwa chyba świata, coś tam jeszcze. Więc to jest tak zrobione w formie takiego drzewka, natomiast co ciekawe, na Windowsie to mi działa gorzej i to mnie zaskoczyło, bo zazwyczaj jest na odwrót z takimi bardziej skomplikowanymi web aplikacjami, bo NVDA mi nie czyta nic, kiedy chodzę strzałkami, mówi tylko figura, jako grafika i wtedy nawigacją obiektową mogę do tego wejść i przeczytać to dokładnie, co tam ma być powiedziane. No natomiast zastanawiam się, gdzie, czy jak to było testowane. Kod jest na GitHubie, więc w sumie myślę, że warto będzie to zgłosić, żeby to działało lepiej na wszystkich systemach. No i no to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że więcej osób będzie z takiego typu rozwiązań korzystać, albo no właśnie jakieś wykresy czy tego typu dane jakoś pokazywać nam w bardziej dostępny sposób, czy tym narzędziem, czy w jakiś inny sposób.
0: To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, odbierzmy telefon od naszego słuchacza, od Bartosza. Zobaczymy, z czym tym razem Bartosz do nas dzwoni. Jeżeli chodzi o wasze wypowiedzi tekstowe, no to na razie nic nie ma. Jeszcze się upewnię i sprawdzę, ale nie, na razie tu jest cisza, więc no cóż, zobaczymy, z czym do nas Bartosz dzwoni. Ale na razie nie podłączył sobie dźwięku jeszcze, więc chyba musimy przejść do kolejnego tematu. A Bartosz, no miejmy nadzieję, że za moment się do nas odezwie. Przechodzimy do technikaliów. Już Paweł gdzieś tu nam zapoczątkował ten techniczny wątek, a ty, Piotrze, masz informacje na temat dużej aktualizacji od Microsoftu dotyczącej Windowsa 11. Co tam
1: dokładnie. Co tam się pozmieniało? Co ciekawe, w ogóle to nie jest tak, wszyscy się spodziewali, bo cały czas Windows 11 jest teoretycznie na wersji 22H2, czyli druga połowa 2022 roku. No i wszyscy spodziewali się, że ta duża paczka nowości będzie no wersją 23H2 właściwie, tak? No bo już mamy wrzesień, a nie. Numer wersji się nie zmienił, ale to jest taki, jak oni to chyba nazwali, po prostu feature pack. Więc no właśnie, taka paczka funkcji. A co są za funkcje? No to są rzeczy, o których poniekąd mówiliśmy, bo one były wcześniej testowane w tym programie insiderskim. Oczywiście sztandarową nowością jest AI. Mamy Copilota w Windowsie. Czyli to jest no właśnie chatbot oparty na czacie GPT, na Bingu. Słychać mnie?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Okej, okay, dobra, bo myślałem, że coś mi znowu wyskoczyło. Dobra. No właśnie, mamy Copilota, którego możemy sobie z każdego miejsca skrótem Windows C wywołać, zadawać mu różne pytania. Nie tylko takie ogólne, ale też nawiązując do tego, co akurat robimy. Tutaj jest podany taki przykład, że możemy przeszukiwać pliki, zapytać go, jak daną rzecz wykonać w jakiejś aplikacji, na przykład zduplikować slajd w PowerPoincie. Są rzeczy, które jeszcze nie działają tak fajnie, jak mają w przyszłości, na przykład kiedy zapytamy go, żeby nam jakąś aplikację otworzył. Nie wiem, czemu nie byłoby szybciej tego zrobić z menu start, no ale można to też zrobić stąd, no to najpierw jesteśmy, no mówi, okej, okay, to ja ci teraz tą aplikację otworzę. Zaraz zostaniesz przeniesiony do tej aplikacji, czy chcesz kontynuować? No, chyba nie o to chodzi, ale no mamy tego chatbota. Myślę, że on za jakiś czas pewnie też będzie w stanie zobaczyć, co widzi na ekranie, a to już może nam otworzyć ciekawe możliwości. Może będziemy mogli wtedy go pytać o jakieś zdjęcia, które widzimy, albo może jakieś niedostępne aplikacje. Może kiedyś będzie mógł klikać w coś? No to ciekawe, jak to się będzie rozwijało. Mamy też AI w Paint'cie, które na przykład pozwala nam izolować twarze z tła, no tak jak na przykład na iPhone'ie jakiś czas mogliśmy to robić. No tutaj różne takie narzędzia też do tworzenia obrazów przez sztuczną inteligencję w Paint'cie się pojawią. Tak samo w aplikacji Clipchamp, to jest edytor filmów. Mamy też aplikację Snipping Tool do robienia zrzutów ekranu i tutaj też jest AI, ale to jest, myślę, coś, co może bardziej nam się przydać, bo jest ta aplikacja w stanie, trochę tak jak to już mogliśmy zrobić od jakiegoś czasu na iPhone'ie czy Macu, wydobywać tekst ze zdjęć, więc możemy sobie właśnie zrobić zrzut ekranu na przykład i zaznaczać i kopiować tekst, klikać włącza. Nie wiem, jak to jest dostępne, natomiast taka funkcja się pojawiła. Kolejna rzecz, która może nam się przydać, to narzędzie też doczekało się funkcji nagrywania ekranu. To wcześniej było dostępne w tym pasku dla graczy i to się, tym się dało nagrywać wszystkie aplikacje, natomiast teraz to jest w tym narzędziu i też ma to możliwość nagrywania zarówno dźwięku w całym systemie, jak i naszego mikrofonu, więc to może być narzędzie, które może nam się przydać, jeśli chcemy komuś coś pokazać, wrzucić jakiś film na YouTube'a, zademonstrować jakąś aplikację, albo zgłosić jakiś błąd dostępności, tak? Mamy, jest coś nie tak w jakiejś aplikacji, kontaktujemy się ze wsparciem technicznym, no to możemy od razu dołączyć filmik, pokazać, że coś na przykład nie jest czytane w taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali. Aplikacja zdjęcia też doczekała się funkcji sztuczno-inteligentnych, bo pozwala nam na przykład przeszukiwać zdjęcia po słowach kluczowych, które mogą też mówić o przedmiotach, które w danych zdjęciach się znalazły. Więc jeśli, nie wiem, chcemy znaleźć wszystkie zdjęcia z naszym pupilem domowym, z naszym pieskiem, kotem, z jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie jakieś zdjęcie zostało zrobione, no to możemy to zrobić. To działa po obiektach, po lokalizacjach i po datach i też aplikacja zdjęcia, co ciekawe, będzie teraz też mogła się zsynchronizować z iCloud. Więc jeśli mamy dodane konto iCloud do systemu, mamy aplikację iCloud ściągniętą, no to w aplikacji zdjęcia też będziemy widzieć wszystkie zdjęcia, które mamy w tej chmurze i też będziemy mogli je sobie w ten sposób przeszukiwać i coś z nimi zrobić. Pojawiła się aplikacja Windows Backup, która będzie automatycznie kopiować niektóre foldery, takie jak dokumenty, pulpit, właśnie zdjęcia, pobrane rzeczy do chmury OneDrive, a także aplikacje, które mamy zainstalowane i ich dane, przynajmniej jeśli chodzi o aplikacje ze sklepu Microsoft. I to jest też, ta aplikacja też będzie dostępna na Windowsie 10, więc jeśli chcemy sobie zrobić kopię zapasową na starszym komputerze, bo kupujemy nowy z Windowsem 11, no to będziemy mogli to zrobić. A żeby później taką kopię przywrócić, no to działa bardzo podobnie jak na iPhone'ie czy na Androidzie. Jesteśmy o to pytani podczas kreatora pierwszej konfiguracji, tam gdzie ustawiamy język, logujemy się do konta Microsoft, co teraz jest wymagane generalnie, no chyba że to obejdziemy na różne sposoby. No i wtedy też będziemy pytani, czy chcemy odtworzyć z takiej kopii zapasowej, no i tam niektóre rzeczy niestety na razie nieliczne, no i właśnie te aplikacje tylko ze sklepu będą nam przywrócone. Są poprawki w dostępności, no właśnie po pierwszej konfiguracji to narzędzie Voice Access, czyli to jest sterowanie przez rozpoznawanie mowy, niestety jeszcze nie po polsku jest dostępne na tym kreatorze. Mamy też nowe głosy neuronowe w narratorze. Niestety jeszcze nie po polsku, aczkolwiek myślę, że prędzej czy później to się stanie, no bo wcześniej mieliśmy tylko głosy po angielsku, właściwie to były angielski Stany Zjednoczone, teraz mamy też głosy z akcentem brytyjskim i indyjskim, ale nie tylko, bo mamy też hiszpańskie, francuskie, niemieckie, chińskie, japońskie i koreańskie, oprócz tych nowych angielskich głosów w narratorze. I to są takie, no właśnie, przyjemne, tak, nowe głosy neuronowe. Mamy nowe funkcje w zabezpieczeniach. Mamy na poziomie systemu wsparcie dla passkeys, czyli tego nowego sposobu logowania się na różne strony, który też już jest dostępny na iPhone'ie, na Androidzie, na Macu i teraz też na Windowsie, więc możemy sobie takie dane logowania do różnych stron zapisać na naszym urządzeniu i później przy logowaniu tego jesteśmy pytani o weryfikację albo poprzez odcisk palca, albo poprzez twarz, jeśli nasz komputer ma kamerkę, która wspiera Windows Hello, tak zwany system, lub po prostu wpisanie kodu PIN, no i w ten sposób jesteśmy logowani, nasz komputer nas autoryzuje. Też używając właśnie tych kamerek, jeśli mamy taki komputer, no też komputer będzie w stanie wykryć, czy jesteśmy przy nim akurat, czy patrzymy się na niego. Jeśli nie, no to automatycznie przyciemni ekran, zablokuje go po jakimś czasie i w ten sposób będzie zużywał mniej energii, no i dzięki temu też nasze dane gdzieś też nie uciekną, nie będą dostępne dla osób, które nie powinny do nich dostęp mieć. Też mamy tutaj zmiany dla firm, ale to chyba możemy pominąć. I coś, co nie jest tutaj wspomniane, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo też to było testowane i to z tego co wiem jest dostępne. Eksplorator Windows może w końcu otwierać różne archiwa, nie tylko pliki zip, później też jeszcze były pliki ISO, obrazy płyt dodane, no ale teraz możemy też otwierać wszystkie inne archiwa 7zip, RAR, TAR-GZ i no właściwie wszystkie inne popularne typy plików skompresowanych teraz możemy sobie w eksploratorze otwierać, a za jakiś czas też ponoć mają pojawić się funkcje kompresji też w tych formatach, więc no zobaczymy. Natomiast jeśli macie komputer z Windowsem 11, to jest darmowa aktualizacja, możecie sobie po prostu wejść do uaktualnień i no i ją sobie ściągnąć.
0: Jeszcze a propos aktualizacji i tej darmowości, to Microsoft, z tego co czytałem ostatnio, to już ostatecznie wersję planuje wyłączyć możliwość aktualizowania z tych poprzednich systemów do Windowsa 11 i do Windowsa 10 z 7 i z 8, bo ponoć to do teraz działało na podstawie klucza produktu z poprzednich systemów, ale Microsoft postanowił jednak to w końcu zablokować i teraz będzie można się tylko z 10 do 11 zaktualizować. Tymczasem mamy słuchacza na łączach, jest z nami Bartek. Dobry wieczór, Bartku. Z czym do nas dzwonisz?
3: No dobry wieczór. Na początek może powiem, że dzisiaj chyba pobiłem swój rekord oczekiwania, bo chyba ponad godzinę żeście mnie trzymali, ale rozumiem, ważne tematy, to nie warto tutaj przerywać, prawda? Jeżeli chodzi o telefony czy wypowiedzi słuchaczy. Z czym do was dzwonię? Na początek chciałbym, może takiego słowa użyję, się pochwalić, że w zeszłym tygodniu miałem okazję być na wycieczce, może to też będzie nieodpowiednie słowo, zaraz spróbuję może dobrać inaczej. Konkretnie to była wycieczka do Muzeum Pamięci w Szczutowie, nie wiem czy kojarzycie. Tam kiedyś był obóz koncentracyjny podczas II wojny światowej. A konkretnie ta wycieczka dotyczyła dostępności dla osób niepełnosprawnych. I tutaj mówimy nie tylko o niewidomych, ale również osób głuchych czy poruszających się na wózku. No, jeżeli chodzi o naszą grupę, to tak jak zaobserwowałem, to ona była najmniejsza, bo raptem były dwie osoby niewidome i to z Polski, bo wycieczka była łączona, były osoby z Polski i z Niemiec. Cała konferencja, już tego słowa użyję, była oczywiście tłumaczona w czasie rzeczywistym przez tłumaczy zarówno na język niemiecki, jak i na polski. Ale tutaj z własnego doświadczenia mogę niestety przyznać, że to muzeum dla osoby niewidomej jest całkowicie niedostępne. Nawet nie mówimy tutaj o barierach architektonicznych, ale przede wszystkim o wystawie i ekspozycji, jaka, że tak powiem, jest możliwa do zwiedzenia dla przeciętnego Kowalskiego. Prosty przykład, jeżeli mamy ekspozycję umieszczoną za szybą i to jest w formie, no na pewno to jest możliwe do dotknięcia, gdyby to było, nie było zasłonięte, ale tylko tak naprawdę osoba widząca może zrozumieć, co tak naprawdę znajduje się za tą gablotą. Nawet nie było opisów brajlowskich. I tutaj właśnie wspólnie próbowaliśmy z drugą osobą niewidomą znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które można by było wdrożyć. Zobaczymy tak naprawdę, jakie będą tego rezultaty, bo z tego, co słyszałem, w grudniu też szykuje się wycieczka do Niemiec, gdzie też będziemy taką, można powiedzieć, operację przeprowadzać, czyli też będziemy oprowadzani po ichniejszym muzeum i sprawdzania, jakie bariery można by było tam przełamać, jeżeli chodzi o bariery dla osób niepełnosprawnych.
0: No to Bartku, a propos takich miejsc, to ja powiem, że byłem też jakiś czas temu, to był sierpień, zdaje się, tak, w sierpniu, byłem w muzeum w Auschwitz i muszę powiedzieć, że mam podobne odczucia. Mam takie wrażenie, że niestety, ale tego typu miejsca ze względu na też charakter, na charakter, tak? Eksponatów, na to, że to wszystko no, jest jednak dość delikatne, są to efekty jakichś wykopalisk i tak dalej, no będzie bardzo trudne, żeby stało się dla nas dostępne. Co ciekawe, jeszcze od razu powiem, na przykład plan tyflograficzny obozu jest stworzony, można sobie go obejrzeć. W ogóle tam przed samym wejściem, no to widać, że tam ostatnio coś zostało bardzo, bardzo, bardzo zmodernizowane. Jest tak bardzo nowocześnie, ale to oczywiście to miejsce przed wejściem, kiedy tam się wchodzi, bo sam teren obozu, czy Auschwitz, czy Birkenau, no to wiadomo, że tam nic modernizowane nie jest. To wszystko jest utrzymywane w takim stanie, w jakim było. natomiast no, z takich właśnie rzeczy, które są dla nas dostępne, no to możesz sobie zobaczyć plan, no, no i po prostu no, przejść się.
3: To tak,
0: tak
3: naprawdę
0: po
3: to chociaż tyle, że był ten plan tyflograficzny, bo tutaj w Sztutowie tak naprawdę i nawet tego nie było.
0: Ja powiem szczerze, bardziej ja to nawet traktuję jako taką makietę niż plan, bo tego jest tam tak dużo tych różnych budynków, baraków, że oczywiście na podstawie tego planu to raczej nie udałoby się dotrzeć do konkretnego miejsca. Natomiast no, można sobie przynajmniej to tak, wiesz, oglądając ten plan, to wyobrazić, jak tego jest dużo.
3: No jedynie właśnie tutaj mogłaby zadziałać nasza wyobraźnia, jak nas oprowadzała tutaj pani przewodnik po tym muzeum, ale doszliśmy do wniosku razem z koleżanką niewidomą, że chociażby można by było na przykład, jeżeli były na przykład pasiaki, tak, czyli stroje tych więźniów, to można by było zrobić takie mikromakiety, żeby chociaż można by było sobie dotknąć i wtedy już samemu w głowie zwizualizować, jak to tak naprawdę wyglądało, bo tak naprawdę co nam po samym obrazie, że to jest pasiak. No my, no pasy, ale jak to tak może wyglądać? No jaki to ma kształt? To nic nie było opisane. Albo chociażby już zaproponowaliśmy kody QR, które można by było zeskanować i wtedy taka osoba mogłaby wtedy sobie przeczytać już za pomocą telefonu, chociażby.
0: Tak, bo tych tablic to przynajmniej no, tak z perspektywy Auschwitz i podejrzewam, że w Sztutowie jest podobnie, tych tablic jest naprawdę dużo, tych różnych opisów jest dużo.
3: Tak, tam większość to były opisy. Zgadza się i no niestety tutaj było to wszystko po naszemu mówiąc w czarnodruku. I wiadomo, że Braille'em to by za dużo miejsca zajęło, ale chociażby
0: nie,
3: właśnie...
0: Nie, ale kod QR, kod QR.
3: Kod QR to oczywiście by wystarczył, a nawiązując do reszty ekspozycji też wpadliśmy na pomysł, że mogłyby być takie audio guide'y, które mogłyby w czasie rzeczywistym informować w formie audio, co znajduje się za tymi gablotami, chociaż żeby w ten sposób nam to jakoś zwizualizować, żeby uruchomić naszą wyobraźnię. Ale wydaje mi się, że jeżeli, jak już podałem przykład chociażby tych pasiaków, to chociażby takie właśnie mikromakiety stworzyć. Wydaje mi się, że to właśnie to byłby dobry pomysł.
0: Też mi się wydaje, że to nie jest głupia idea. No,
3: tak, muzea
0: tak naprawdę, no część muzeów oczywiście otwiera się i stara się być dostępnymi, natomiast no wiadomo, bardzo różnie to bywa. Też bardzo, bardzo mam wrażenie, zależy na kogo trafimy, jak bardzo przeszkolona jest obsługa.
3: No tutaj tak odniosłem takie wrażenie, że chyba jakby po raz pierwszy mieli do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Takie troszeczkę odniosłem wrażenie. No, ta tłumaczka, ta przewodniczka, przepraszam, no, tłumaczyła dość zrozumiale, ale jeżeli chodzi o oprowadzanie, no to trzeba było pytać osoby w miarę sprawne. Więc wydaje mi się, że tutaj też takie przeszkolenie by się przydało tym pracownikom, takie subiektywne wrażenie można by było odnieść. Oczywiście tylko to jest moja opinia, nie wiem jak tutaj inni by się do tego odnieśli, którzy ewentualnie tam byli. Ale no mówię, jeszcze zobaczymy, co przyniesie wizyta, bo nie wiadomo, czy ja pojadę, czy pojadą wybrane osoby, bo tak słyszałem właśnie, że w grudniu mamy, czy chyba właśnie do Auschwitz, czy jeszcze w jakieś miejsce pojechać i zrobić coś podobnego, jak tutaj w Sztutowie zrobiliśmy. Bo to można powiedzieć, że to jest tak zwany program pilotażowy, tak? I dopiero wtedy będą wyciągać wnioski, analizować i szukać tych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. No i dlatego zobaczymy, co tutaj czas pokaże, jeżeli chodzi o tą kwestię, co chciałem się wypowiedzieć. Druga sprawa, no to temat praktycznie powracający jak poniedziałek co tydzień, tak już przyrównam, czyli iOS. Nie wiem, czy Michale pamiętasz, Piotrze, zapewne ty też pamiętasz. Cały czas mam problem z tymi gestami podczas ładowania w iPhone'ie. Te gesty w voiceoverze, no, raz się wykonują, raz się nie wykonują, ale zauważyłem po aktualizacji do 17, że u mnie pojawił się jeszcze jeden problem. I to też jest związane z voiceoverem, moim zdaniem, że mam problemy z usuwaniem połączeń z aplikacji telefon. Bo jak wybiorę z czynności opcję usuń i chcę ją zatwierdzić, to zamiast mi ją usunąć, on wykonuje mi to połączenie.
0: No czyli to też ewidentnie jakiś problem z dotykiem. Ty, Bartku, wspominałeś o tym w poprzedniej audycji.
3: Tak, tak. No właśnie mówię, że i też tutaj zamiaruję się z tym, żeby jednak rzeczywiście oddać go na tą gwarancję.
0: No chyba po prostu nie ma sensu już dłużej z tym walczyć,
3: tak, już
0: bo...
3: Niczego tutaj kombinować.
1: Bo gwarancja jest, tak.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że...
3: Tylko pojawia się jedna przeszkoda niestety. Brak zapasowego sprzętu.
0: No, ale mówiłeś, że miałbyś jakiś tam zapasowy.
3: Znaczy się wstępnie jest ustalone, że będzie to stary SE, no ale tutaj niestety będę zmuszony postawić Apple ID zupełnie czyste, bo nie będę w stanie tego przywrócić z backupa. No ale miejmy nadzieję, że ta naprawa długo nie potrwa, chociaż... De facto będzie można zachować same kontakty, jak oczywiście ustawi się w iCloudzie. To bynajmniej to się uratuje.
0: Dokładnie. No niestety, to jest sprawa problematyczna. Aczkolwiek no, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście
3: naprawią. A jeżeli mogę tak podpytać, to
0: w miarę szybko.
3: Wiecie, kiedy może się pojawi już stabilna wersja 17.1? Bo tak mówiliście, że te poprzednie błędy zostały naprawione w becie, to...
1: Wiesz co, zazwyczaj to takie wersje bety to są, nie wiem, zazwyczaj 4-5 bet wychodzi, a z tego co widzę, no to mamy tutaj cykl cotygodniowy, bo...
3: No tak, bo w zeszłym tygodniu było 0.2, dzisiaj była 0.3.
0: Ale to wersje takie, wiesz, pod wersję...
1: Wersja 0.3 to 17. Swoją drogą, bo tam, tak, bo tam była kwestia, że ten iPhone 15 się przegrzewał, tam jakieś błędy były. No a jeśli chodzi o beta 17.1, nie wiem, tak strzelam koniec października, początek listopada.
3: Fajnie, że wróci ta kwestia dzwonków własnych, że będzie można je z powrotem tworzyć, bo tutaj słyszałem wielu, że narzekało na to brak tej opcji.
1: Tak, i to jest ciekawe, też nie tylko wśród niewidomych się okazało. Ja zawsze myślałem, że jakoś ostatnio dużo osób ma te telefony wyciszone, no ale jednak no, właśnie po tej aktualizacji się zaczęły ujawniać osoby, które też właśnie z tego korzystały, więc...
3: Okej, okay, i jeszcze jedna kwestia a propos 15 października. Wiadomo, jaki to będzie dzień.
1: Niedziela chyba.
3: Tak, nie, no nie mówię o dniu tygodnia, Piotrze.
1: Okej.
3: Okay. Chodzi tutaj o datę.
0: No będą wybory, wiadomo.
3: No właśnie. I tutaj chciałbym się zapytać was, bo ja bynajmniej nie słyszałem, chociaż tych reklam o głosowaniu było sporo, powiedzmy wprost. Ale czy słyszeliście, czy może będą jakieś nakładki, żeby osoba niewidoma mogła samodzielnie zagłosować?
0: No zwykle te nakładki są, natomiast żadnej informacji wprost ja nie słyszałem.
3: Bo ja tak naprawdę no, chciałbym sam zagłosować i teraz no, jak zareagować? Zapytam się oczywiście o te nakładki, czy są. No, sami powiedzieliście, teoretycznie powinny być.
0: Ewentualnie zawsze, chociaż teraz to już chyba jest za późno na to.
3: Tak, można było zgłosić, że będzie się głosowało przez pełnomocnika.
0: Albo
3: tak,
0: korespondencyjnie.
3: Tak, ten dzień chyba minął we wtorek bodajże, albo w poniedziałek, jak dobrze pamiętam, bo też chyba nawet w telewizji o tym mówili.
0: I warto tak w ogóle, słuchajcie, sprawdzić swoje dane w centralnym rejestrze, czy krajowym rejestrze, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa, ale rejestrze wyborców w każdym razie. Słuchajcie, bo jest to o tyle istotne, że trzeba zweryfikować, czy w danym miejscu, w którym obecnie jesteście, macie prawo głosu. bo jeżeli na przykład się przeprowadzacie, jeżeli zmieniacie swoje miejsce zamieszkania, albo podobno też z powodów jakichś różnych błędów systemowych, czasem się okazywało, że prawo głosu mamy zupełnie w innym miejscu. Więc warto swoje dane tam sprawdzić, logujemy się przez profil zaufany i jeżeli coś jest nie tak, to te dane chyba jeszcze można poprawić.
3: Wydaje mi się, że to chyba można poprawiać do ciszy wyborczej oczywiście, no tak właśnie, tylko strzelam.
0: Nie, nie byłbym tego taki pewien, więc warto to sprawdzić wcześniej.
3: Dobrze, że akurat mnie to nie dotyczy, tak powiem subiektywnie.
0: Wiesz co, ja bym na twoim miejscu mimo wszystko sprawdził.
3: A czy w mObywatelu jest taka możliwość?
0: Nie, to się trzeba zalogować przez profil zaufany.
3: To Michale, jeżeli mogę cię tak na szybko poprosić, dasz mi wskazówki, jak się zalogować wtedy chociażby przez PC?
0: To znaczy, no wpisz sobie w Google, czekaj, Centralny Rejestr Wyborców, sprawdź dane i będzie, i coś ci wyskoczy na pewno.
3: Okej, okay. I jeszcze taki jeden temat mi się pojawił. Ja de facto słyszałem o tym chyba z 2 albo 3 tygodnie temu, też to chyba było, bo może nie będę mówił w jakim serwisie informacyjnym, że podobno od przyszłego roku mają zniknąć całkowicie papierowe paragony. Nie wiem, czy też słyszeliście może coś w tym temacie?
0: Słyszałem o jakiejś aplikacji, która...
3: No, tak, właśnie do tego uderzam, Michale, i teraz właśnie się zastanawiam, jak to będzie przystosowane do osób niewidomych i na jakiej zasadzie w ogóle to będzie funkcjonować.
0: Nie testowałem jeszcze, nie testowałem, ale chyba ta aplikacja już się pojawiła. Chyba już jest nawet jakaś aplikacja i gdzieś widziałem takie informacje, że na razie to z jej dostępnością nie najlepiej.
3: Jest kiepsko.
0: Tak, tak. Ale tak
1: jak szczerze wątpię, żeby zniknęły całkowicie papierowe.
0: Też mi się tak wydaje, to raczej będzie coś na zasadzie uzupełnienia, ale żeby one miały faktycznie zniknąć, to chyba jeszcze nie ten moment.
3: Ale to na oba systemy jest ta aplikacja, czy na razie tylko
1: raczej
3: na...
1: Tak.
0: Raczej tak, dokładnie.
3: A pamiętasz może nazwę?
0: Nie. Nie powiem ci, bo naprawdę gdzieś mi ten temat przemknął, ale po prostu jakby nie zainteresowałem się nim totalnie na razie.
3: Okej, okay, tak tutaj tylko na marginesie, bo może właśnie myliście jakieś informacje w tym temacie, więc tak tylko uderzyłem do tej sprawy. W porządku, no... Widać, że moje czekanie się opłaciło, a także wracam dalej do słuchania. Pewnie jeszcze sporo tematów przed wami. Dzięki serdeczne tutaj, że mogłem się podzielić. A tylko jeszcze Piotrze, a propos tych powiadomień, to w iOSie oczywiście, to nie da się tego tak przywrócić jak było przed aktualizacją do 17, żeby nam czytało godziny i powiadomienia.
1: Nie, jeśli chcesz zawsze słyszeć godzinę, to musisz na razie sobie to wszystko powyłączać.
3: Aha, czyli tam jak wejdę w dostępność VoiceOver, szczegółowość i tam jest powiadomienia, tak? I tam
1: tak, i tam jest powiadomienia na ekranie blokady i tam musisz po prostu zaznaczyć opcję nic nie rób i tam stuknij to 2 razy, żeby to było zaznaczone, bo tam czasami kilka razy trzeba w to stuknąć, żeby się pozaznaczało to odpowiednio.
3: No, u mnie to w ogóle coś ostatnio z tym gestem potwierdzania też się dzieje nie tak, bo
1: no to akurat jest gdzieś bardziej szerszy problem, bo też więcej osób to zgłasza. No mniej więcej jak tam będziesz w tych ustawieniach, no to upewnij się, że VoiceOver mówi, że to jest faktycznie zaznaczone i wtedy to powinno.
3: A orientujesz się może, jak już pojawi się ta oficjalna wersja 17.1, czy trzeba będzie też to samemu ustawić, żeby wrócić do wersji pierwotnej?
1: Tak, no to wtedy musisz sobie z powrotem wejść do ustawień i przestawić, czy chcesz mieć czytaną liczbę, czy treść powiadomień, to tak.
3: A pamiętasz, Piotrze, bo ja de facto tak się w to nie zagłębiałem, bo dopiero teraz jak 17 weszła, to, że tak powiem, zwróciłem na to uwagę, że są czytane tylko, że jest czytana tylko liczba powiadomień, bo wiadomo, że jeszcze w ostatniej wersji 16.6.1, jak dobrze pamiętam, to była godzina i powiadomienia. To jak wejdzie już ta 17.1, to którą opcję trzeba wybrać?
1: Ale co chcesz mieć czytane? Czy treść powiadomienia, czy tylko liczbę?
3: Nie, tylko chcę mieć liczbę i godzinę.
1: Wtedy. No to tylko to zaznaczę, tam masz chyba 4 przełączniki. Wyświetlaj w Braille'u, mów liczbę, mów treści i nic nie rób. No to po prostu zaznaczasz tylko mów liczbę.
3: I to w tej pierwszej części, bo tam widziałem, że są dwa jakby nagłówki.
1: To są powiadomienia na ekranie blokady, tak.
3: Okej. Dobrze, no to mamy bynajmniej tutaj...
0: Bartku, natomiast w międzyczasie znalazłem, wpisz sobie w Google, sprawdź swoje dane w centralnym rejestrze wyborców. To jest na, pojawi ci się artykuł na stronie gov.pl i tam będziesz miał link do zalogowania się profilem zaufanym do ePUAP-u i tam już myślę, że sobie poradzisz ze sprawdzeniem tych informacji.
3: Okej, będę próbował. Dzięki serdeczne za wypowiedź.
0: Przy okazji będziesz w stanie sprawdzić sobie też dane z innych rejestrów, bo to jest taki generalnie...
3: Czyli pewnie KRD, tak? Krajowy Rejestr Długów.
0: Wiesz, nie, chyba... no Krajowy Rejestr Długów to akurat nie, natomiast tam jest kilka jeszcze jakichś innych rzeczy, jakieś rejestry chyba PESEL, na przykład paszport. Jeżeli kiedyś występowałeś z wnioskiem o paszport, kilka różnych rejestrów tam jest i można sobie to posprawdzać, poprzeglądać, jakie informacje są na nasz temat w tych rządowych bazach.
3: Jeszcze raz możesz tylko, Michale, powtórzyć, co w Google wpisałeś?
0: Sprawdź swoje dane w centralnym rejestrze wyborców.
3: Okej, dzięki serdeczne.
0: Dzięki również, dobrej nocy.
3: Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy cię również, trzymaj się, a tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów. Microsoft i aktualizacja Windowsa to za nami, a przed nami następne wieści dotyczące podcastów i Spotify. Jeszcze o Spotify'u to dziś będzie, ale na razie kilka słów. To jest informacja, którą przygotował Tomek. No Tomka niestety nie ma dziś z nami, zachorował, życzymy zdrowia oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Spotify nam szykuje, no bo Spotify chce być takim jednym, by zawładnąć podcastingiem, nie tylko streamingiem muzyki, i we współpracy z OpenAI przygotowuje narzędzie, za pomocą którego będzie można słuchać podcastów w różnych językach. Dajmy na to, mamy podcast angielski, to będzie można sobie słuchać tego podcastu w kilku innych językach. Na razie, na dobry początek, w języku francuskim, hiszpańskim i niemieckim. W ten sposób to będzie zrobione, czyli mamy angielski podcast i tłumaczenie będzie zrealizowane nie dość, że na te inne języki, o których wspomniałem, to również z wykorzystaniem głosu, który to będzie no, głosem podobnym do głosu prowadzących dany podcast. Tu będzie wykorzystane no, między innymi Whisper do rozpoznania tej mowy i później do przetłumaczenia tej zawartości tekstowej. Następnie będzie ta zawartość tekstowa wysyntezowana no, tym głosem stworzonym na bazie głosu oryginalnego twórcy bądź też twórców. Swoją drogą ciekawe, czy jeżeli będzie sytuacja taka, że w podcaście będzie ileś osób, to będzie wykorzystanych ileś głosów, czy na przykład jeden głos, ten pierwszy, będzie czytał całą treść danego podcastu.
1: No w ogóle ciekawe, jak to się będzie radziło w sytuacji, kiedy kilka osób naraz mówi.
0: No to prawda. No podejrzewam, wiesz, jeżeli będzie to Whisper i to taki goły Whisper...
1: Jeśli to rozdzielą jakoś przed...
0: No, to może być nawet nie najgorzej, tylko no, sam Whisper sobie z tym nie poradzi, to no na właśnie. Pewno. Nawet na modelu Large, no bo tu nie ma możliwości przynajmniej na razie wykrywania konkretnych mówców. Są oczywiście jakieś modyfikacje Whispera, które to potrafią, lepiej lub gorzej, natomiast no, sam Whisper nie bardzo na razie to umie. pierwsze podcasty, które będą w ten sposób przekonwertowane, to podcasty Daxa Shepharda, Moniki Padman, Lexa Friedmana i Billa Simonsa. Więc no, twórcy, których szczerze powiedziawszy ja jakoś nie bardzo kojarzę, ale to może ja dlatego, też. Że nie słucham podcastów takich zagranicznych aż za specjalnie, no ale być może na świecie są to znane postaci, więc być może fajnie będzie przekonwertować te podcasty, przetłumaczyć je na inne języki. To oczywiście początek, bo Spotify chce zdecydowanie poszerzyć pulę języków i dostępnych materiałów w ten sposób, żeby docelowo, niezależnie od tego, w jakim języku się porozumiewamy, to żeby był dostępny dla nas cały, cały katalog podcastów z całego świata. No, będzie fajnie. To na pewno, tylko pozostaje czekać, aż to rzeczywiście wszystko się wyklaruje. No i co, Piotr? I za jakiś czas to i Tyflo Podcast może się okazać, że zostanie przetłumaczony to na angielski i na jeszcze wiele innych języków i my będziemy tak fajnie mówić z akcentem i w ogóle.
1: Co, czemu nie?
0: Czemu nie? No.
1: Może też to zagraniczne inne podcasty, które
0: oczywiście, że tak.
1: Słuchamy, tak? No
0: to taki, też... taki na przykład Jonathan Mosen z jego podcastem chociażby. No, może być rzeczywiście fajnie. Interesująco i tu trzymamy kciuki za Spotify. Niech działają i myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. Kolejny temat to jest komputerek Raspberry Pi, który to ma zyskać nowe możliwości i nową wersję przede wszystkim, edycję piątą.
1: Dokładnie, to jest malutkie urządzenie wielkości karty kredytowej, jest właściwie taka płytka. Płytka, o której w sumie poniekąd niedawno Tomek mówił, bo właśnie tego urządzenia wykorzystał, żeby sobie zainstalować Home Assistanta, bo no, to jest generalnie malutki komputer, na którym możemy dowolny system, no generalnie to jest Linux, zainstalować na nim. No i on ma różne wejścia, które pozwalają nam go podłączyć do internetu, do innych urządzeń, do czujników. Więc on ma szerokie zastosowania od podstawki pod telewizor, po urządzenie do sterowania robotami, po ludzie routery nim tworzą, konsole do gier przenośne i nie tylko. I jeszcze nawet, nie wiem, serwery do plików, no różne rzeczy można z tym robić. No i właśnie pojawiła się piąta generacja Raspberry Pi, która to wprowadza kilka istotnych nowości. Po pierwsze, procesor. Procesor jest nowy, to jest nadal procesor firmy Broadcom. To jest oczywiście 64-bitowy procesor ARM Cortex A76, taktowanie 2,4 GHz czterordzeniowy, który w porównaniu do Raspberry Pi 4 jest prawie 2 albo 3 razy szybszy, więc to jest dosyć znaczące przyspieszenie i z tego co gdzieś czytałem recenzję, już sporo osób gdzieś ma te komputerki, to się sprawdza w praktyce. W realnych zastosowaniach faktycznie to urządzenie jest szybsze. Mamy też nowy chip graficzny o taktowaniu 800 MHz. On też ma jakiś sprzętowy dekoder któregoś z tych popularnych koteków wideo, które dziś w streamingu jest teraz popularny. Już nie pamiętam teraz, który, czy to jest AV1, czy któryś z innych koteków. Natomiast to urządzenie spokojnie potrafi wyświetlić obraz 4K na dwóch monitorach na wejściach HDMI, więc no, dosyć potężny chip. To jest też pierwszy układ Raspberry Pi, pierwsza płytka, która wykorzystuje chipy wyprodukowane przez samą Raspberry Pi Foundation. Tutaj tak zwany mostek południowy autorski, który łączy procesor z pozostałymi komponentami komputerka, czyli zegarem czasu rzeczywistego, ma USB, złączem Ethernet, no więc tymi najbardziej używanymi podzespołami przez procesor. No właśnie tutaj też się pojawił zegar czasu rzeczywistego, natomiast musimy sami sobie dodać do niego baterię. Jest oczywiście Bluetooth 5.0, wejście na kamerę, tak jak wcześniej. I mamy też na płytce wsparcie PCI Express, czyli możemy do niego podłączać karty. Karty graficzne, karty sieciowe, dyski SSD M2, więc takie bardzo szybkie, natomiast musimy sami sobie takie wejście dostarczyć. Na płytce mamy na to po prostu odpowiednio, ta płytka jest przygotowana, ale musimy sami sobie odpowiednią przejściówkę do tego zakupić i zainstalować na tej płytce. Co jeszcze znajdziemy na tym komputerku? Mamy, jakie wejścia? Mamy wejście HDMI, oczywiście dwa porty USB 3.0 i tutaj też pierwszy raz każdy z tych portów ma osobny kontroler, więc mają pełną przepustowość. Dwa porty USB 2, gigabitowy

0: taki, który jest dostarczany przez firmę, no to warto zweryfikować, czy on takie napięcie prądu wspiera, bo jeśli nie, to no, komputerek się uruchomi, ale będzie działał w trybie zredukowanego zużycia energii i wtedy musimy decydować, czy więcej prądu chcemy na portach USB na przykład, czy ma więcej prądu iść do procesora. No więc warto tutaj się upewnić, że mamy odpowiedni zasilacz. Ceny, no tutaj troszeczkę poszły do góry, natomiast nie jakoś bardzo dużo, bo około $5. Wersja z 4 giga RAMu kosztuje $55, a wersja z 8... Oj, przepraszam, to były ceny z czwórki. Tak, 4 giga RAMu kosztuje $60, czyli około 265 zł, a wersja z 8 giga RAMu $80, około 350 zł. Od października one już się pojawiły przed sprzedaży. Z tego co wiem, to więcej nakładu ma być właśnie dla użytkowników indywidualnych, z czym były wcześniej problemy z czwórką. One były trudno dostępne, no, natomiast tutaj też wiem, że nie wiem jak to wygląda w polskich sklepach, jeszcze nie sprawdzałem. Wiem, że za granicą to na oficjalnej stronie już gdzieś te kolejki się zaczęły przeciągać do przyszłego roku, więc no już gdzieś te zapasy zostają wykupowane. To jest też pierwszy model Raspberry Pi, który na płytce nie ma wejścia słuchawkowego, więc jeśli chcemy też z niego korzystać jako takiego typowego komputera, nie wiem, podłączyć klawiaturę sobie do niego na przykład, no to musimy się zaopatrzyć albo w monitor HDMI, który ma głośniki, lub jakąś kartę dźwiękową na USB, no bo niestety już tego wyjścia nie mamy. Natomiast jeśli tego nie potrzebujemy, no to spokojnie. Tutaj też jest zalecane chłodzenie. Na płytce jest też dedykowane wejście, żeby sobie wentylator podłączyć i zresztą oficjalny zestaw, który możemy sobie od Raspberry Pi Foundation, czyli komputerek, zasilacz, karta i obudowa, też właśnie w zestawie jest wentylator, który możemy sobie zainstalować, no i dzięki temu też ten komputer po prostu będzie działał szybciej, no bo procesor nie będzie musiał zwalniać, żeby się ochłodzić.
1: No rzeczywiście, interesująca wiadomość dla tych wszystkich, którzy chcą mieć malutki jakiś serwer na przykład w domu do pewnych zastosowań, no to jak znalazł. Ciekawe, czy te ceny, które Piotrze podałeś, to będą w Polsce rzeczywiście tak wyglądały, czy będzie drożej, a jeżeli tak, to ile?
0: O ile, tak.
1: No, tego się niestety można obawiać. Kolejne wieści z Imperium Google'a. I to nie są pozytywne wieści. Słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że po tych modyfikacjach kanału RSS w Tyflo Podcaście, jedynym narzędziem, jedyną usługą, która ma z tym jakiś problem i po prostu nie zawsze chce aktualizować podcasty, to są podcasty od Google'a. Aplikacja, którą ja zawsze chwaliłem, teraz no niestety z jakichś niewyjaśnionych przyczyn stanęła dęba i podcasty nie chcą się odświeżać. A przynajmniej nie zawsze, bo to czasem wystarczy odsubskrybować, zasubskrybować, potem nagle się pojawiają te audycje, potem znowu się zatrzymują. Dziwne rzeczy się dzieją z tymi podcastami, ale mam takie wrażenie, że chyba wiem czemu. I to jest też informacja, którą znalazł Tomek. Otóż w przyszłym roku nie tylko podstawowy widok HTML w Gmailu Google wyłączy, ale Google wyłączy też aplikację podcasty Google. Przeniesione podcasty Google mają zostać do YouTube Music. No, czy to dobrze, czy to źle? Może i dobrze, tylko ja mam wrażenie, że na razie to YouTube nie jest na to gotowy. Nie jest gotowy na podcasty. Bo jeżeli chcemy stworzyć na razie podcasty, czyli przenieść do zakładki podcasty nasze audycje, to możemy to zrobić tylko w ten sposób, że wrzucamy jakąś konkretną playlistę. Tam w YouTube Studio możemy sobie wybrać, że chcemy tę playlistę umieścić jako podcasty. Natomiast import za pomocą kanału RSS to Google sobie dopiero planuje na przyszłość. I o ile, Tyflo Podcast jest na YouTubie, mamy już prawie 500 subskrybentów, tam chyba jeszcze 3 brakuje, więc jakby ktoś chciał się dorzucić, to dajcie suba.

0: Natomiast no, nie wszyscy na tym YouTubie są i nie wszyscy w ten sposób chcą być, bo to wymaga jednak dodatkowych pewnych zabiegów. Trzeba przekonwertować plik audio na plik wideo, dodać jakąś tam nawet i statyczną okładkę. No ale to nie jest taki typowy podcast. Podcast to jest kanał RSS plus MP3. I większość nawet takich serwisów, które no, chcą te podcasty zagarniać dla siebie tak trochę, jak Spotify chociażby, to rozumie, bo pozwala dodać kanał RSS i nie ma z tym problemu. Natomiast Google na razie, mam wrażenie, nie jest na to gotowe, więc chyba właśnie dlatego jeszcze nie ubija tak do końca tej aplikacji Google Podcasty. Natomiast no, nie przyzwyczajajcie się do niej za bardzo, bo w przyszłym 2024 roku ta aplikacja po prostu zniknie. A skoro jesteśmy przy aplikacjach do słuchania muzyki, do słuchania różnych rzeczy, to przejdźmy do Spotify'a. Piotrze, to dla tych, co chcą słuchać razem, ma być coś nowego, prawda?
1: Dokładnie, bo no właśnie są takie sytuacje, kiedy, nie wiem, robimy sobie imprezę, może jedziemy wspólnie samochodem, no i chcielibyśmy sobie wspólnie posłuchać muzyki, każdy chciałby dorzucić coś do kolejki. No i niektóre dziś usługi to oferowały, na Apple Music oferowało coś takiego poprzez SharePlay, no ale nie każdy ma Apple Music, może nie każdy nawet ma iPhone'a. Fajnie byłoby zrobić to w taki sposób, żeby każdy, niezależnie od tego, jakiego systemu korzysta, mógł sobie do czegoś takiego dołączyć. No i właśnie dla tych osób firma Spotify właśnie wprowadziła funkcję Jams. Możemy sobie taki jam utworzyć. Natomiast utworzyć taki jam mogą tylko osoby z kontem premium, ale dołączyć mogą wszyscy. Także spokojnie, to nie jest tak, że wszyscy musimy opłacać abonament, no przynajmniej jedno z nas. Jak to się robi? Po prostu zaczynamy od wybrania playlisty lub jednego utworu. To się pojawi. To się pojawi w menu, w którym wybieramy urządzenia, którym wybieramy, na jakim urządzeniu ma się piosenka odtwarzać. I tam możemy wybrać właśnie głośnik, na przykład jakiś lepszy, czy to Bluetooth, czy na przykład w samochodzie, czy Wi-Fi. No, albo jak mamy telefon podłączony do lepszego głośnika. I tam też znajdziemy przycisk, żeby utworzyć taki jam. No i wtedy dostajemy link, dostajemy kod QR, ale też osoby, które są na tej samej sieci Wi-Fi co my, lub też to działa przez Bluetooth, po otworzeniu aplikacji dostaną komunikat, że akurat w tym miejscu odbywa się taki jam i czy chcielibyśmy do niego dołączyć. No właśnie, też możemy albo przez link, albo przez kod QR, albo przez Bluetooth. No i co wtedy możemy zrobić? Każdy może dodawać piosenki. Widzimy, kto co dodał, więc możemy coś zrobić. No i właściciel tego jamu może piosenki zamieniać, usuwać, wyrzucić jakąś osobę z tego jamu, jeśli no, ktoś nam jednak przeszkadza. Ale też będziemy widzieć sugestie, co warto byłoby do playlisty dodać. I te sugestie będą personalizowane na podstawie tego, czego wszystkie osoby, które w tym uczestniczą, akurat słuchają. No i to jest już dostępne globalnie, więc to gdzieś jest stopniowo wypuszczane, więc może już tą opcję zobaczycie. Jak nie, no to obserwujcie właśnie to menu włączenia. Niestety nie widzę tutaj informacji. Wszędzie widzę tutaj w tym oficjalnym ogłoszeniu, że stukamy w ekran, więc nie jestem pewny, czy to jest dostępne w aplikacji na komputerze, a szkoda. No bo na przykład, nie wiem, jak gdzieś siedzimy wspólnie na TeamTalku, no to fajnie byłoby coś takiego sobie utworzyć, natomiast chyba na razie to jest dostępne tylko w aplikacji mobilnej. Jeszcze spróbuję to zweryfikować.
0: Ciekawe swoją drogą, jak to będzie w przypadku sprzętu, który się integruje ze Spotify'em. Czy będzie można taki jam na przykład wysłać na jakiegoś Sonosa albo na coś innego?
1: Tak, bo to jest tym samym menu z tego, co rozumiem.
0: No to to tyle dobrego, bo to naprawdę wtedy fajna sprawa faktycznie dla takiego sprzętu jakiegoś lepszego, który mamy na imprezie na przykład.
1: Tak, no właśnie o to w tym chodzi, ale chyba tak, z tego co widzę, to jest na razie dostępne tylko na smartfonach, no ale miejmy nadzieję, że też kiedyś na komputerze to też się pojawi.
0: No to pozostaje cierpliwie czekać, a tymczasem mamy komentarz od Michała. Zdaję sobie sprawę, że poruszam temat budzący niszowe zainteresowanie, bo niewidzący kierowcą przynajmniej jeszcze nieobecnie, ale skoro w Tyflo Przeglądzie mówi się o zwiedzaniu muzeów, to równie dobrze powiem, gdzie ja byłem. Odwiedziłem targi karawaningowe w Nadarzynie. Pojazdy stoją w halach, są pootwierane i dostępne dla oglądania dotykiem. Nie jest możliwe zwiedzić wszystko, głównie dlatego, że jest tego za dużo. Mogłem sobie pozwolić na jakieś 2 godziny. Odwiedziłem kilka droższych kamperów i przyczep z natywną zabudową i przeszedłem do tego, co najwięcej mnie ciekawiło, czyli porównania powyższego do zabudów robionych prywatnie lub w warsztatach na bazie blaszanych busów dostawczych. Właściciele tych ostatnich często mają podróżnicze kanały na YouTubie i profile na innych społecznościówkach, więc doszedł aspekt spotkania z twórcami internetowymi. W szkole podstawowej, o czym wiedzą ci, którzy ze mną uczęszczali, bardzo lubiłem zajęcia na stolarni, a po lekcjach korzystałem z dodatkowych godzin takich zajęć. Później życie pochłonęła informatyka, ale z majsterkowaniem zawsze jestem za pan brat. Zatem byłem ciekaw, jak wyglądają takie kamperowe zabudowy, zarówno fabrycznie natywne, jak i robione po zakupie samochodu. Dla wielu zwiedzających był to pewnie czas rozważań, który dom na kółkach kupić lub zbierania inspiracji, jak go zbudować samemu. Osobiście poszedłem tam głównie po to, aby dotknąć to, czego nie mogę zobaczyć na filmach, zdjęciach czy w ulicznym ruchu. Zaspokoiłem ciekawość, podobało się, sobota udana, więc mogę polecić. Niepełnosprawny z przewodnikiem wchodzi za darmo i jest to spora oszczędność, uwzględniając ceny biletów. W tym roku jeszcze wystawa kamperów ma być w Poznaniu, a Nadarzyn pewnie znów za rok. PS, a może czasem jakiś kierowca się znajdzie i będzie można spędzić kilka chwil w domu zaparkowanym pośrodku niczego. Od czegoś trzeba zacząć. Zacząłem od targów. Super, Michale. Dzięki za ten wpis, bardzo ciekawy. Zresztą w ogóle, jak widać, nasi słuchacze mają dosyć interesujące pasje i nietuzinkowe zainteresowania. Łukasz przecież dzwonił jakiś czas temu i dzielił się swoimi wrażeniami dotyczącymi targów związanych z jakąś taką, no już z przemysłem jakimś, to była jakaś metalurgia, tego typu rzeczy. Raz nie pamiętam dokładnie, co to było, ale no to już były raczej takie dość konkretne kwestie. Tu Michał napisał o karawaningu, o kamperach, no może wy też się chcecie podzielić jakimiś swoimi wrażeniami z jakichś targów, może na coś ciekawego uczęszczacie, coś interesującego mieliście okazję obejrzeć. Jeżeli tak, to dajcie znać i myślę, że będzie to fajna wartość dodana dla wszystkich. Przechodzimy do kolejnego tematu, kolejny temat Piotra i zdradzę wam, że Piotr już do samego końca naszego dzisiejszego spotkania będzie opowiadał. Tym razem kącik informacji dotyczących sztucznej inteligencji.
1: Tak jest, no bo wszystkie właściwie duże korporacje, chyba wszystkie są, no prawie wszystkie, Apple chyba nie ma, ale generalnie te wszystkie duże firmy są reprezentowane
0: Apple
1: dzisiaj.
0: Apple ponoć wydaje codziennie jakieś miliony na sztuczną inteligencję, tylko oni na razie w laboratoriach ją rozwijają.
1: Tak, więc pewnie za jakiś czas też dołączą tutaj do tego kącika, natomiast zaczynamy od Mety, bo Meta też ostatnio miała takie swoje wydarzenie, na którym różne rzeczy pokazywały, nowe okulusy, też nowe okulary, które głównie pozwalają nam gdzieś streamować na Instagramie. Fajnie byłoby, gdyby jakieś API do tego były, no to może byłoby fajne narzędzie do nawigacji, ale no niestety chyba takich nie ma. Natomiast też oczywiście Meta ma ten swój też model językowy, nazywa się Llama, który gdzieś wyciekł chcący, niechcący, natomiast dzięki temu bardzo dużo projektów wokół niego powstało, no ale oczywiście sama Meta też nie śpi i też go dalej trenuje. No i stworzyli też swojego takiego właśnie chatbota, czyli coś a la ChatGPT czy Google Bard, który będzie dostępny we wszystkich aplikacjach tej firmy. No tutaj głównie chodzi o Instagrama, o WhatsAppa i o Facebook Messengera, no tak, to są takie aplikacje, w których faktycznie mamy funkcję czatu. No i co ciekawe, no poza tym, że mamy takiego gdzieś ogólnego chatbota, to też Meta zaczęła wprowadzać tak zwane osobowości. I to są albo osobowości kreowane na podstawie prawdziwych celebrytów, albo też pod konkretne zadania jakieś. I tak na przykład mamy chatbota, który na przykład pozwoli nam gdzieś zaplanować podróże sobie, więc jakoś one mają właśnie jakiś inny sposób komunikowania się z nami, jakieś inne słownictwo, mają też takie animowane awatary, dzięki czemu tak wyglądają bardziej żywie, no ale też właśnie dzięki temu możemy, powiedzmy, porozmawiać albo z naszym idolem, wirtualnie przynajmniej, no lub z takim botem, który jest jakoś bardziej przystosowany do tego, co akurat chcemy zrobić. Może szukamy jakiegoś przepisu, albo właśnie chcemy sobie podróż zaplanować. Oprócz tego też są jakieś boty do tworzenia zdjęć na podstawie promptów, tworzenia naklejek, co też ponoć różnie wychodzi, no to są takie bardziej wizualne sprawy. No mniej więcej tutaj Meta też dołącza do tego grona firm, które swoich asystentów ma. Następnie ChatGPT. ChatGPT, wracając do tego, o czym mówiliśmy gdzieś na początku audycji, kiedy to Be My AI pokazał się publicznie, to jest poniekąd spowodowane tym, że OpenAI jest bardziej gotowe pokazanie właśnie możliwości pracy na zdjęciach przez ich modele bardziej, no, bardziej publicznie. Dzięki między innymi nam, bardzo tutaj nam w tym poście dziękują, bo właśnie tutaj osoby niewidome były jednymi z pierwszych osób, które gruntownie przetestowały model GPT-4V, tak dokładnie się nazywa, to jest właśnie ten aspekt odpowiedzialny za, powiedzmy, wzrok tego chata GPT. No i dzięki temu już są na tyle wiedzą, jakie może to mieć zastosowania. Tutaj właśnie między innymi chodzi o opisywanie jakichś informacji na temat osób widocznych na zdjęciach, między innymi. No i co zostało zrobione? No ChatGPT dostał trzy nowe funkcje. Po pierwsze, może teraz odpowiadać na pytania dotyczące zdjęć. Na razie to jest w ogóle wszystko dostępne w tej wersji Plus, za którą musimy zapłacić subskrypcję, i to też jakoś też jest stopniowo wprowadzane w ciągu następnych kilku tygodni, więc może jeśli nawet macie to wykupione, a nie widzicie opcji, żeby dodać zdjęcia, no to się z czasem pojawi. No i tutaj tak samo jak w Bingu czy w Bardzie możemy zdjęcie załadować, no a potem możemy zadawać odnośnie tego zdjęcia jakieś pytania. Osoby widzące też mogą podkreślać zdjęcia, więc możemy na przykład, nie wiem, zrobić taki podany przykład równania jakiegoś albo jakiegoś zadania. No i możemy, albo jakieś zdjęcie, gdzie widzimy kilka osób, moglibyśmy narysować, podkreślić daną osobę, która nas interesuje, i na przykład dopytać o jakieś bardziej konkretne szczegóły odnośnie danego elementu na zdjęciu. No ale też bez tego możemy z tej funkcji korzystać i to jest dostępne zarówno w aplikacji, jak i na komputerze. Przeglądarce. Kolejne dwie funkcje na razie są tylko dostępne na smartfonie, ale pewnie za jakiś czas też ci się pojawią szerzej. A mianowicie możemy po prostu sobie z tym czatem dosłownie porozmawiać. Możemy do niego coś powiedzieć, a on się po prostu do nas odezwie. No tutaj bez większego zaskoczenia do rozpoznawania mowy jest stosowany Whisper. Zresztą tam wcześniej już był przycisk dyktowania, no ale teraz to wygląda bardziej jak taka rozmowa. No bo OpenAI stworzyło własny model do syntezy mowy, który podobnie jak Eleven Labs jest w stanie po kilku sekundach wygenerować właśnie wierną wersję ludzkiego głosu. No właśnie Spotify między innymi z tego korzysta, ale tutaj piszą, że no przez to, że to jest tak potężna moc, no to zwykli śmiertelnicy na razie nie są na nią gotowi i ona jest tylko właśnie używana w takich na początku wąskich zastosowaniach. Tutaj jest podkreślane, że te głosy, bo dostajemy takich 4 albo 5 głosów do wyboru, które możemy sobie w aplikacji wybrać. Jedne bardziej zoptymalizowane gdzieś pod jakieś takie instrukcje, inne pod czytanie opowiadań, bo tutaj też ten model trochę tak jak Eleven Labs gdzieś stara się tą intonację odpowiednio dostosowywać do tego, co jest czytane. No możemy sobie wybrać, który głos nam odpowiada najbardziej. No tu jest podkreślane właśnie, że te głosy zostały stworzone w współpracy z profesjonalnymi aktorami czy aktorkami, bo tam też są głosy kobiece, którzy wyrazili zgodę na to. Nie wiem, czy to będzie dostępne po polsku. Tutaj też nigdzie nie jest powiedziane. No, Whisper jest dostępny po polsku, więc jestem bardzo ciekawy, kiedy ta funkcja gdzieś się pojawi. Co się stanie, jak zapytamy go o coś po polsku? No, na pewno nam odpowie, ale czy ten głos też mówi po polsku? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. No i też nie wiem, czy kiedyś też OpenAI wprowadzi jakąś konkurencję do Eleven Labsa, czy jakieś takie właśnie API do syntezy mowy przez ich modele w przyszłości się nie pojawi. No, będziemy musieli zobaczyć. Następnie mamy Amazona i asystentkę Amazona. Postaram się tutaj jej imienia nie wymawiać, żeby tutaj komuś nie narobić bałaganu, bo oni też mieli swoją konferencję i tutaj znów mieliśmy zaprezentowane nowe sprzęty, między innymi nowe okulary Echo, no, które też pozwalają nam porozmawiać z tym asystentem, ale to też działają jako takie słuchawki z uszne, trochę tak jak Bose Frames kiedyś, to ponadto wyglądają całkiem fajnie i brzmią nieźle. Więc to w sumie może być też fajne rozwiązanie dla kogoś, kto no właśnie szuka takich okularów z funkcją słuchawek Bluetooth. No i jeszcze przy okazji z tym asystentem. Ale co właśnie się w nim zmieni? No też pojawi się tak jakby druga, bardziej inteligentna wersja. Ta wersja też będzie używać jakiegoś modelu językowego. Tutaj nie jest powiedziane jakiego. Amazon ponoć też pracuje nad czymś własnym też od X czasu, coś tam trenuje po cichu, przygotowuje się do tego. No i on będzie nam w stanie bardziej skomplikowane pytania odpowiadać. No oczywiście będziemy mogli z nim porozmawiać, ale też będziemy mogli, nie wiem, na przykład powiedzieć: jest mi zimno, i on będzie w stanie zrozumieć, że musi podkręcić temperaturę. Albo, nie wiem, powiedzieć, że jest 11 listopada i mamy inteligentne światło, powiemy mu, żeby nam się zaświeciło w kolorach flagi polskiej. I on będzie wiedział, żeby to światło ustawić na kolor biało-czerwony. Będzie, jest w stanie gdzieś to ustawić. No i też oczywiście może odpowiadać na jakieś bardziej skomplikowane pytania, będziemy mogli z nim jakoś rozmawiać. I dzięki też są uaktualnienia do modelu głosów stosowanych przez tego asystenta, dzięki czemu ten głos też nie będzie taki, no, taki syntetyczny, tylko też będzie jego intonacja się dostosowywać do tego, co jest mówione, więc jeśli przekazuje nam jakieś dobre wiadomości, to będzie taki bardziej szczęśliwy. Gdyby coś się popsuło, to no, będzie nas przepraszać, no i tak to ma wyglądać. Natomiast ten nowy asystent raczej no, na początku w Stanach Zjednoczonych będzie dostępny za darmo jako beta. Będziemy mogli się zapisać i go testować. Natomiast kiedy już będzie finalnie gotowy, no to będzie dostępny w formie subskrypcji. Nie jest powiedziane, ile to będzie kosztowało, natomiast no właśnie przez to, że takie modele jednak więcej zasobów używają, no to będziemy po prostu musieli za niego zapłacić. Jest powiedziane, że podstawowe funkcje Alexy, no chyba raczej tu się nic nie włączy, zawsze będą dostępne za darmo i to, co mamy, zostanie. Natomiast gdzieś niektóre funkcje, które były wcześniej dostępne za darmo, gdzieś są teraz chowane pod subskrypcją. Na przykład taka funkcja, która pozwalała naszemu głośnikowi Echo nasłuchiwanie, czy na przykład gdzieś nie zbiła się szyba, albo nie włączył się alarm pożarowy i wysłanie nam powiadomienia na telefon, to kiedyś było darmowe, a teraz to jest częścią jakiejś subskrypcji, która też nam daje dostęp do na przykład tam zdalnych kamer, które Amazon też produkuje. Więc no, miejmy nadzieję, że też jakieś inne podstawowe funkcje tak też nie skończą, a no może tam nowa wersja asystenta od Amazona faktycznie okaże się fajniejsza. No i to wszystko na razie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Chociaż nie, w sumie, bo zaraz do tematu wrócimy.
0: Zgadza się, bo przechodzimy do ostatniego tematu, który mamy, mianowicie Google. Google ma nowości, a jakie?
1: No właśnie, miało być wszystkie firmy, jednak chyba będą wszystkie firmy. No bo Google dzisiaj miało swoją taką mini konferencję, na której to zostały zaprezentowane głównie nowe sprzęty, nowe piksele. Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Generalnie troszeczkę się design tych telefonów zmienił. One miały bardziej takie zakrzywione ekrany, jak to większość Androidów teraz, ale teraz przeszli takie bardziej kanciaste rogi. Ekrany też mają takie no, dosyć fajne. Ten Pixel 8 ma ekran 6,2 cala, Pixel 8 Pro to jest 6,7. One są bardzo jasne. Mamy nowy autorski chip zabezpieczający M2, nie mylić z procesorami Apple'a, który między innymi pozwala tutaj, ja nie wiem, czy to wcześniej nie było dostępne na Pixelach, szczerze mówiąc nie wiem, mamy tutaj rozpoznawanie twarzy, więc to coś jak Face ID, które jest na tyle bezpieczne, że możemy je na przykład wykorzystywać do autoryzowania przelewów czy innych płatności w różnych aplikacjach. No i też oczywiście dzięki temu tam też jest nowy chip Tensor i to jest taki autorski procesor googlowski, też oczywiście na podstawie układów ARM, który jest szybszy, ma też oczywiście jednostki odpowiedzialne stricte za sztuczną inteligencję, jakieś przetwarzanie obrazu, więc te aparaty działają lepiej zarówno w sytuacji, kiedy jest dużo czy mało światła i coś, co mam nadzieję, że Google dotrzyma słowa, bo to jest coś, czym użytkownicy iPhone'ów się cieszyli i tutaj nawet Google wypadał źle na tle konkurencji z Androidem, no bo Pixele wcześniej dostawały dwa, góra 3 lata aktualizacji, no tak średnio 3, kiedy na przykład Samsung obiecywał 4, no to teraz Google powiedziało, że Pixel 8 i nowsze Pixele będą dostawać 7 lat aktualizacji. No byłoby fajnie. Jednak wiadomo, jeśli chodzi o aktualizację Androida na telefonach z Androidem, no z tym było różniej. No i nawet właśnie ostatnio te autorskie telefony od Google'a, które miały być niby pod tym kątem lepsze, nie zawsze tak do końca było. No tutaj są obiecywane zmiany. Jest też nowy zegarek Pixel Watch 2 na systemie Wear OS, tutaj też jest trochę szybszy procesor, lepsze, bardziej dokładne czujniki, a jeszcze na Pixelu 8 Pro na aparacie został dodany czujnik temperatury, co ciekawe. No i będziemy mogli sobie tak zmierzyć temperaturę na przykład swoją, chociaż tutaj też Google jeszcze gdzieś czeka na odpowiednie zgody organów, tutaj na razie to jest gdzieś chyba w Stanach, ale w Europie pewnie też się będą o takie zgody starać, natomiast to musimy mieć telefon dosyć blisko od tego, więc tutaj już ludzie piszą, żeby nie próbować tym sobie mierzyć temperatury, nie wiem, w piekarniku na przykład, bo można albo sobie coś zrobić, albo telefon uszkodzić. No ale to też trwa około 4-5 sekund, więc no też ten proces mierzenia temperatury trochę trwa. Są też nowe słuchawki Pixel Buds, tutaj generalnie jest aktualizacja nowych kolorów, ale też dla wszystkich generacji słuchawek, bo są właśnie Pixel Buds Pro chyba 1 i 2, jest aktualizacja oprogramowania się pojawiła i ona przynosi kilka ciekawych nowości. Niektóre znamy już na przykład z AirPodsów, bo mamy na przykład wykrywanie rozmowy, tak jak to w nowych AirPodsach, więc jeśli zaczniemy coś mówić, to słuchawki to wykryją, wyłączą redukcję szumu, zatrzymają nam na chwilę odtwarzane multimedia i możemy tak porozmawiać. Lepsza jakość dźwięku podczas rozmów, wsparcie dla kodeka Super Wideband, który ma dwukrotnie większą przepustowość. Nie wiem, czy to jest porównywane z tym, co mamy na AirPodsach, czy to jest coś innego, czy autorskiego Google'a, ale dające podobny efekt. No i też w wspieranych grach jest tryb niskich opóźnień na tych słuchawkach, który zmniejsza te opóźnienia o połowę. Jestem też bardzo ciekawy, jak to brzmi. Fajnie byłoby, gdyby to się dało jakoś ręcznie włączyć, natomiast tutaj pisze, że to się będzie włączało automatycznie, kiedy jakąś grę otwieramy, więc tak to wygląda. No i na koniec znów nawiązujemy do AI. No bo rozmawialiśmy o tym, jak nie wiadomo, co się dzieje z asystentem Google, tam były zwolnienia, jakiś rozwój na jakiś czas się zatrzymał, po czym nagle zaczęliśmy dostawać nowe głośniki, na przykład od JBL-a, które znów tego asystenta wspierają. No, okazuje się, że nadchodzi nowy asystent Google, oparty, a o co innego, jak nie oparta oczywiście. No to też o tym się mówiło. No i faktycznie tak będzie. No ten asystent będzie już teraz zajmował trochę mniej miejsca, bo on wcześniej się otwierał całe okno, które zajmowało nam gdzieś cały ekran. Gdzieś był przeźroczysty, gdzieś było w tle widać to, co robimy. Ale teraz to będzie takie malutkie, pływające okno generalnie. Dlaczego? No, będziemy oczywiście mogli z nim rozmawiać, zadawać mu wszelakie pytania. Będziemy mogli wypytywać o naszą pocztę, o Gmaila, o pliki na dysku Google, tak jak to mówiłem niedawno, jak to będzie w zwykłym bardzie, tutaj też to będzie możliwe. Ale też będziemy mogli pytać o to, co się akurat dzieje na ekranie. I ja już tutaj widzę zastosowania dla nas, no bo no tutaj jest podany taki przykład, że zrobiliśmy zdjęcie naszego pieska i kierujemy do okienka asystenta na to i mówimy mu, żeby wymyślił nam jakiś fajny podpis, żeby na media społecznościowe to wrzucić. No ale równie dobrze możemy po prostu, otwierając na pełnym ekranie jakieś zdjęcie na Facebooku, które nie ma opisu, po prostu zapytać tego asystenta, co jest na tym zdjęciu. Tak, no i ja już tutaj widzę dużo zastosowań właśnie, znowu jakieś niedostępne wykresy, jakieś niedostępne aplikacje, chcielibyśmy jakiś tekst przeczytać. No inna sprawa, że Bart radzi sobie z tym trochę gorzej niż ChatGPT z doświadczenia. Nie zmienia to faktu, że ta możliwość tego, że ten asystent reaguje na to, co akurat robimy na telefonie, co jest na ekranie, no to ma ogromny potencjał. Jestem bardzo ciekawy, jak ta funkcja będzie działała w praktyce. Ponadto to nie będzie tylko dostępne na Androidzie, bo ten nowy asystent też ma trafić na iOS-a, no i pewnie też na Chromebooki. No wiadomo, na iOS-ie to pewnie otwierania go z dowolnego miejsca w systemie nie będzie, no bo to iOS, no na Androidzie pewnie miał większe możliwości. No natomiast nawet użytkownicy iPhone'a też będą mogli się tym pobawić, jeśli Siri w najbliższym czasie się nie poprawi, chcielibyśmy coś troszeczkę mądrzejszego, no to może być kolejne rozwiązanie. To
0: no też... skądinąd wiem, że niektórzy właśnie wykorzystywali i tak asystenta Google jako taką namiastkę Siri, więc może...
1: No więc będzie może działał jeszcze lepiej. To też w najbliższych kilku miesiącach powinno się szerzej gdzieś być udostępniane.
0: No i cóż, i wygląda na to, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy w 223. wydaniu Tyflo Przeglądu. Nie, 203. wydaniu Tyflo Przeglądu.
1: Jeszcze trochę.
0: No, 223. to jeszcze trochę trzeba będzie na to poczekać, ale mam nadzieję, że będziecie czekać razem z nami. A tymczasem spoglądam na zegarek i mamy nowy dzień. Zaczęliśmy w środę, kończymy w czwartek.
1: Jak ktoś kupił Forzę, to możecie sprawdzić, chyba się odblokowało.
0: O właśnie, no to może ktoś właśnie jak słuchając...
1: Jak chcecie noc tak sobie tak spędzić, to...
0: Może ktoś słuchając tych naszych ostatnich słów w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie już właśnie sprawdza.
1: Kto wie.
0: W każdym razie zaczęliśmy w trzech, kończymy we dwóch, no ale miejmy nadzieję, że za tydzień powitamy was w większym składzie. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, no i ja, Michał Dziwisz. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Kolejny Tyflo Przegląd za tydzień. Dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj polityka. politycznie, właściwie nie, wyborczo, chyba tak. Chciałabym opisać procedurę i sposób głosowania w formie korespondencyjnej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w obecnych wyborach do Parlamentu Europejskiego taka forma głosowania już się Państwu nie przyda. Natomiast chciałabym opowiedzieć o tym pod kątem przyszłych wyborów i też pod kątem tego, na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście samodzielnie oddać ważny głos, bo czy jesteśmy w stanie oddać go naprawdę samodzielnie, to budzi pewne wątpliwości, o których później opowiem. Więc na początek podzielę się swoim doświadczeniem z tego, jak organizowałam sobie te wybory, to głosowanie, przepraszam. Później w drugiej części opowiem o tym, jak wygląda właśnie ta tajność i samodzielność głosowania w moim przypadku. I na koniec oczywiście opowiem o tym, z czego też składa się ów pakiet wyborczy. Jak pewnie Państwo słyszeli w spotach dotyczących dostępności różnego rodzaju form głosowania, można było zamówić takie pakiety wyborcze na kilka sposobów. Ustnie, przez e-mail, korespondencyjnie i przez fax. No natomiast ponieważ możemy jako osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jedynie głosować drogą korespondencyjną, musimy jakby uwiarygodnić swój stopień niepełnosprawności, przesyłając kopię orzeczenia. Zatem tutaj jakby ustnie możemy zgłosić tylko chęć samego głosowania drogą korespondencyjną. Natomiast samo zgłoszenie takiej chęci już musi przybrać inną formę, maila, korespondencji lub faksem. Musimy przesłać takie pismo. W moim przypadku przesyłałam je do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Tam też otrzymałam informacje o wszystkich formalnościach, których powinnam dopełnić. Oprócz kopii orzeczenia, właściwie kopii obydwu orzeczeń, bo co mnie zaskoczyło, kiedy spytałam o kopię, którego orzeczenia chodzi, otrzymałam informację, że orzeczenia o niepełnosprawności ZUS, więc próbowałam dociekać, czy chodzi o orzeczenie o niepełnosprawności, czy orzeczenie z ZUS-u. Pan upierał się, że z ZUS-u, kiedy mu wyjaśniłam, że ono dotyczy tylko orzekania o zdolności do zatrudnienia, do podjęcia pracy. Pan mówi, że w takim razie powinnam przysłać obydwa, więc myślę, że gdybym miała jeszcze jakieś trzy inne orzeczenia, też pewnie okazałoby się, że mam je przysłać, no ale to już pozostawiam. Myślę, że gdzieś brało się to z jakby takiej nie do końca precyzyjnej informacji, którą ten pan posiadał. Dla mnie nie stanowiło problemu wysłanie kopii obydwu orzeczeń, bo jak wiemy, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności są te wydawane przez powiatowe centra, powiatowe komisje, zespoły orzekające, tak? Więc oprócz tych orzeczeń musimy też oczywiście podać swoje dane adresowe, musimy podać swój telefon, kontakt e-mail oraz informacje takie jak PESEL i imię ojca. I takie zgłoszenie zostało przez nas wysłane. W sumie zdecydowałam się na głosowanie drogą korespondencyjną. Po pierwsze, dlatego, że w dniu głosowania nie ma nas w kraju i po drugie też, żeby zobaczyć, jak taka forma korespondencji wygląda, bo mogłam oczywiście ustalić dla kogoś pełnomocnictwo. Natomiast ponieważ nie chciałam nikogo fatygować, żeby zamiast mnie musiał chodzić tutaj do lokalu wyborczego i głosować, to postanowiliśmy właśnie tutaj tą drogą korespondencyjną oddać głos. I oczywiście w mailu, w którym przesłałam wszystkie dane, orzeczenia w załącznikach, poprosiłam o potwierdzenie, czy ten mail dotarł, no bo mógł trafić gdzieś do spamu, mogłam popełnić błąd w adresie i ten mail gdzieś tam by wrócił, niezauważony przeze mnie, a ja czekałabym na te pakiety wyborcze. No ale kto by tam odpisywał, prawda? Wymagania można mieć, można chcieć 37 papierków na potwierdzenie niepełnosprawności, natomiast odpisać na maila, że mail dotarł, że wszelkie formalności zostały dopełnione i że ta procedura przesłania tych pakietów wyborczych się rozpoczyna. Takiego potwierdzenia oczywiście się nie doczekałam, ponieważ Ostateczny termin zgłaszania chęci głosowania drogą korespondencyjną upływał 13 maja. No też w tym dniu, jakby już nie mając żadnego sygnału o tym, że tutaj te pakiety do nas dotrą, skontaktowałam się ponownie z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach i tam otrzymałam informację, że wszelkie formalności z mojej strony zostały dopełnione należycie i że korespondencja odnośnie wysłania nam pakietów wyborczych przez urzędnika wyborczego tutaj od nas z Urzędu Miasta została przesłana w dniu 26 kwietnia. No trochę mnie to zaskoczyło. Oczywiście, że tam upłynęły już 2 tygodnie, nic tam od tamtej pory, też żadnego kontaktu z Urzędu Miasta nie było. No ale jako, że ostateczny termin na otrzymanie tych pakietów wyborczych upływał na 7 dni przed wyborami, jako, że dostarcza je poczta, więc tutaj o dostarczeniu ich w sobotę albo w niedzielę nie ma mowy, doczekałam do ostatniego dnia, kiedy powinny były te pakiety przyjść, kiedy w dniu 17 maja tutaj jakby poczta tych pakietów nie dostarczyła, no postanowiłam skontaktować się z Urzędem Miasta. Tam po krótkiej rozmowie z panią, która zupełnie była nie w temacie, ale jak najbardziej zapewniała mnie, że jeśli będzie trzeba, to nawet na dzień przed wyborami otrzymam pakiety. Poprosiłam jednak o kontakt z panią urzędnik wyborczy, która miała się pojawić tego dnia, bo wytłumaczyłam tej pani, że przecież te 7 dni to nie jest jakieś moje widzimisię, tylko chodzi o to, że ja ten głos muszę oddać, muszę się umówić z osobą, która będzie ten pakiet wyborczy ode mnie odbierała i ten pakiet jeszcze musi być czas na to, żeby dotarł do właściwej komisji, która te głosy będzie zliczała, więc o jakby dostawaniu go nawet na dzień przed wyborami w ogóle nie ma mowy, tak? Dlaczego o tym mówię? To nie jest forma jakiejś skargi z mojej strony, natomiast chcę Państwu uzmysłowić, że jeśli zdecydujecie się na taką właśnie drogę głosowania przez korespondencję, musicie być przygotowani na to, że z jednej strony będziecie musieli dopełnić właśnie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem samej chęci głosowania w ten sposób, a po drugie też muszą być Państwo przygotowani na to, że we własnym zakresie będziecie musieli pilnować terminów. Po pierwsze, ostatecznego terminu zgłoszenia chęci głosowania, jakby jeśli do tej pory żadne potwierdzenie, że taka procedura się rozpoczęła do Państwa nie dotrze, więc będziecie musieli się skontaktować sami z delegaturą biura wyborczego, żeby po prostu potwierdzić to, że nie zostaniecie bez tych pakietów wyborczych. No i jak widać w Urzędzie Miasta sprawa wygląda podobnie, bo też nikt, mimo że te nasze dane teleadresowe zostały przekazane, mimo że w delegaturze było potwierdzenie, że pani urzędnik wyborczy wszystkie te dane nasze otrzymała i potwierdziła odebranie korespondencji, też nikt się nie skontaktował celem, nie wiem, umówienia się albo chociaż zasygnalizowania, że powiedzmy na przestrzeni następnych 2 dni gdzieś tam te pakiety wyborcze otrzymamy, tak? No więc wszystko jak zwykle działa, tylko lepiej nie wiedzieć jak. Główne zaangażowanie jakby zorganizowania sobie tych pakietów jednak będzie pozostawało po Państwa stronie, jeśli sytuacja będzie wyglądała podobnie jak u mnie. No a jeśli, że tak powiem, spocznie to wyłącznie na barkach osób, którym będziecie zgłaszać, czy też instytucji, którym będziecie zgłaszać, no to zachodzi jakieś tam prawdopodobieństwo, że tych pakietów po prostu się nie doczekacie. Kolejna sprawa to jest kwestia tajności i samodzielności oddawanego głosu. Oczywiście zaznaczyliśmy, że będziemy chcieli skorzystać przy głosowaniu z nakładki brajlowskiej. Może tutaj jakby już nadmienię, z czego ten pakiet się składa, bo dzisiaj te pakiety do nas dotarły. Umówiliśmy się też z panią, która dostarczyła je na odebranie ich następnego dnia. Tutaj mamy możliwość, jeśli w miejscu, w którym jesteśmy, mają być odbierane te pakiety na przestrzeni 2 dni umówienia się i albo jeśli chcemy gdzieś tam, jesteśmy w innym miejscu, to mamy 3 dni na to, żeby oddać głos i po prostu skontaktować się z pocztą na odbiór tego. Samo doręczenie, tutaj poczta ma 2 próby zastania państwa, ponieważ są to dokumenty ścisłego zarachowania, muszą być przekazane państwu do rąk własnych. Nie ma takiej możliwości, że ktoś z państwa, nie będąc w domu, zostawi dowód i ktoś inny będzie mógł odebrać te dokumenty za państwa. One nie zostaną wydane, więc są dwie próby. Jeśli nie zostaną państwo, że tak powiem, zastani w domu i nie zostaną państwu do rąk własnych oddane te dokumenty, one wracają z powrotem do komisji wyborczej. Przysyłane są w takich dużych kartonowych kopertach. A co znajdziemy w środku? W środku znajdziemy instrukcję brajlowską oraz instrukcję w czarnym druku. Ta instrukcja brajlowska jest dosyć obszerna. Ta czarnodrukowa wydaje się jakby troszeczkę mniejsza, bo właściwie są to dwie kartki tylko, dwie kartki formatu A4, z czego jedna jest zadrukowana dwustronnie, a jedna tylko w części pierwszej strony. Cóż więcej, mamy oczywiście nakładkę brajlowską, mamy dwie koperty, większą i mniejszą, i mamy kartę do głosowania oraz oświadczenie, które należy podpisać. Oświadczenie w treści swojej mówi o tym, że oddaliśmy głos tajnie, samodzielnie. No i właśnie. O ile głos, który jest stricte oddawaniem głosu na karcie wyborczej, faktycznie jesteśmy w stanie oddać tajnie i samodzielnie, bo nakładka przyłożona prawidłowo do wszystkich krawędzi, do tego jak się nakładka składa, jeśli jej nie zagniemy w żaden sposób, tej karty pod spodem przylega idealnie. Te kwadraty z nakładki idealnie nakładają się na kwadraciki na karcie wyborczej, to nasz głos jest oddany prawidłowo, jest oddany tajnie i samodzielnie. Natomiast, żeby głos był ważny, niezbędne jest wypełnienie owego oświadczenia o tym właśnie, że zrobiliśmy to samodzielnie i tajnie. I tego już sami nie zrobimy. Ponieważ nie wiem, czy z braku wyobraźni, czy nie podejrzewam o złą wolę, dobrze, zostańmy przy braku wyobraźni. Ktoś to oświadczenie przygotował w taki sposób, że nie wymaga podpisu gdzieś na dole, które osoba niewidoma mogłaby po prostu pod treścią na dole tego oświadczenia złożyć, tylko wymaga wpisania w wykropkowane miejsca daty, miejscowości, gdzie oświadczenie zostało złożone, i podpisania się też w wyznaczonym miejscu. I jeśli nie wypełnimy tych pól w oświadczeniu, to nasz głos jest nieważny. Ja jako osoba niewidoma nie jestem w stanie tego zrobić bez pomocy, bez angażowania jakichś osób trzecich. Więc o ile jestem w stanie oddać mój głos tajnie na karcie do głosowania, nie jestem w stanie oddać samodzielnie ważnego głosu. I ja tutaj, jeśli będą słuchały tego podcastu osoby, które mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju komisjach, pracach tych komisji nad jakby dostępnością głosowania, mają możliwość jakiegokolwiek wpływu na to, jak są przygotowywane te oświadczenia. Bo ja rozumiem, że ze względów proceduralnych jakichś te oświadczenia jakby są wymagane, i tutaj jakby nie mam nic przeciwko temu, żeby ten podpis gdzieś na dole składać. Natomiast no, jakby zupełnie nie rozumiem, po co mam wpisywać, nie wiem, datę i miejscowość, w której to oświadczenie zostało podpisane. Tak? Myślę, że jest to po prostu zupełnie bez znaczenia. Czy ja to oświadczenie o tym, że jestem, jakby, że oddałam mój głos tajnie i samodzielnie, czy ja podpiszę w Szczecinie, czy ja podpiszę w Przemyślu, czy gdziekolwiek indziej, no jakie to ma znaczenie? Także no, jest to dla mnie po prostu kuriozalne i w pewnym sensie tyle mówi się o dostępności, odmienia się to dostępność przez wszystkie możliwe przypadki, angażuje się siły i środki właśnie, żeby przygotować karty, nakładki, a mimo to osoba niewidoma nie jest w stanie samodzielnie oddać ważnego głosu w wyborach drogą korespondencyjną, bo nie jest w stanie wypełnić oświadczenia. Także tutaj taka kwestia. Jeszcze jest kwestia owych dwóch kopert. Ponieważ jest duża i mała koperta i do tej koperty mniejszej wkładamy kartę do głosowania. Druga koperta, większa, w nią wkładamy tą kartę do głosowania umieszczoną i w zaklejonej kopercie tej mniejszej oraz właśnie owo nieszczęsne oświadczenie o tym, że oddaliśmy głos tajnie i samodzielnie. Natomiast tak, karty te, nie pamiętam już po pierwsze, czy w instrukcji jest informacja, że wkładamy kartę do mniejszej, a całą zawartość później do tej większej. Logika by podpowiadała, że tak właśnie należy zrobić. Natomiast nie wiem dlaczego, jeśli koperty są oznaczone jako koperta na kartę wyborczą i tam koperta do odesłania czarnym drukiem, powinno być też oznaczenie w Braille'u, tak? Bo może być tak, że jeśli osobie widzącej logika tego nie podpowiada, osobie niewidomej też może nie podpowiedzieć. Jeśli chodzi o samą nakładkę i kartę do głosowania, no to tutaj, tak jak mówiłam, jest pełna zgodność, wszystko działa jak należy. Są na tej nakładce po kolei komitety wyborcze w trzech wierszach, gdzie w każdym wierszu przy kwadratach są numery i te numery oczywiście odzwierciedlają kolejność kandydatów na liście, więc musimy wiedzieć wcześniej, jaki numer ma kandydat, na którego chcemy głosować i z jakiego komitetu wyborczego kandyduje. Nie ma oznaczeń nad tymi kolumnami, chociażby cyfrowych, odnośnie tego, jaki komitet wyborczy na tej nakładce jest reprezentowany. I to są kwestie takie, które jakby bezpośrednio wiążą się z tą praktyką. Możemy tutaj sobie zakreślić plusem lub x-em. Ważne jest, żeby były te pola wypełnione prawidłowo, żeby obie linie przecinały się w tym okienku, więc ważne jest, żeby dopasować dokładnie kartę do nakładki. I to właściwie wszystko, o czym chciałam Państwu powiedzieć. Tak jak mówiłam, już spakowaną całą zawartość do tego później razem z tymi instrukcjami, obie koperty włożone jedna w drugą plus to oświadczenie wkładamy do tej koperty kartonowej i zostawiamy do momentu, kiedy umawiamy się na powrót, na odbiór tego z kurierem. Dziękuję już Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że podcast okaże się pożyteczny. Jeśli nie okaże się zachętą do głosowania drogą korespondencyjną, to okaże się przestrogą, żeby tego nie robić. Pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia, kłaniam się, Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No to zaczynamy ten ostatni tydzień stycznia. Poniedziałek, 27 dzień tego miesiąca, 2025 rok. Witamy serdecznie na antenie Tyfloradia. Arkadiusz Świętnicki po raz kolejny z nami. To już taka nieomal tradycja, że ty, Arku, w poniedziałki się pojawiasz i przynosisz ze sobą jakąś ciekawą aplikację. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam wszystkich po raz kolejny.
0: Cóż dla nas masz tym razem?
4: Dziś mam menedżer zakładek. Teoretycznie nic ciekawego, a w praktyce, jak się okaże, myślę, że jednak dla niektórych ten program może okazać się bardzo ciekawy. Mowa dzisiaj o narzędziu Anybox. Jest to program, który pozwala nam zapisywać różnego rodzaju artykuły w sieci, klasyfikować je, katalogować, tagować, potem wyszukiwać. Mamy też wtyczkę do przeglądarki, ale nie musimy z niej korzystać, możemy sobie z klawiatury bezpośrednio z aplikacji dodawać. Mamy nawet API, jeżeli chcielibyśmy integrować Anyboxa z zewnętrznymi usługami i jest to aplikacja dla Maca, iPhone'a i Apple Watcha.
0: Więc rzeczywiście, no, tak jak wspomniałeś na samym początku, można by powiedzieć, że nic ciekawego. To moje pierwsze pytanie, w takim razie, jaki jest sens używać Anyboxa zamiast narzędzi do zakładek, które oferuje nam każda przeglądarka? I więcej powiem, nawet te narzędzia pozwalają na to, żeby te zakładki za nami szły, czyli czy mamy tam iPhone'a, czy mamy Maca, no to możemy sobie przecież synchronizować te zakładki. Nawet powiedziałbym, że no okej, jak mamy nawet Windowsa, to możemy sobie też to synchronizować. Dziś nie będzie o Windowsie, ale zatrzymajmy się w tym ekosystemie Apple. Jaka jest przewaga Anyboxa?
4: Anybox pozwala nam synchronizować zakładki, te linki. Taką dla mnie najważniejszą przewagą Anyboxa jest to, że zakładki w przeglądarce, przynajmniej w Safari, to jest dość jednowymiarowa struktura. To znaczy, tam nie mogę sobie tworzyć folderów, tworzyć tagów, na przykład dodawać notatek do na przykład tych artykułów. Anybox posiada taką funkcję, jak była kiedyś dawno temu na antenie Tyfloradia, chyba w 2015 czy nawet 2014 roku opisywana aplikacja Pocket. I ta aplikacja miała taką możliwość, to chyba nawet ty, Michale, ją pokazywałeś, ale mogę się akurat mylić. Ktoś ją pokazywał. W każdym razie ta aplikacja ma możliwość pobierania artykułów z sieci, że możemy sobie czytać te artykuły, nawet jeżeli jesteśmy poza siecią. No i mamy też w Anyboxie zaawansowane wyszukiwanie. Możemy szukać po treści artykułów, a nie tylko po ich jakby tytule. Co więcej, Anybox ma coś takiego jak Intelligent Refresh i to jest coś takiego, że na przykład jeżeli tytuł linka się zmieni, to w Anyboxie od razu się to zaktualizuje. Oczywiście możemy to wyłączać. Myślę, że jest to, no i chyba taka najważniejsza zaleta dla mnie. Ja jako programista czasami muszę przełączać się pomiędzy kilkoma przeglądarkami, jak coś testuję. I na przykład jestem czasami na Safari, czasami na Chromie, czasami na jeszcze czymś innym. I zawsze na którejś z tych przeglądarek może się stać tak, że na coś natrafię, co będę chciał na przykład zapisać na później. I tak to muszę mieć osobne zakładki w Chromie, osobne zakładki w Safari. I mogę je synchronizować, owszem, ale jeżeli wszystkie te przeglądarki są na jednym komputerze, to te zakładki tak czy tak są kilkukrotnie zapisane. A tutaj mam jedno źródło informacji, niezależnie od tego, z której przeglądarki obecnie korzystam.
0: No to rzeczywiście jest, myślę, że bardzo trafny argument. Ja jeszcze dodam, zanim się rozkręcimy, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, no to zapraszamy serdecznie. 663-883-600 to nasz numer telefonu. Jest też Facebook, jest też YouTube, jest również nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Dziś zaprezentujesz aplikację w dwóch odsłonach, mobilną jak i desktopową, to od czego zaczynamy?
4: Od desktopa, myślę. Ja jednak jestem bardziej komputerowy, zresztą Anybox chyba też twórcy. Oczywiście najpierw powstała wersja komputerowa, potem dopiero mobilna.
0: To ja od razu zapytam, czy ona jest, czy to jest aplikacja płatna, czy darmowa? Jak to wygląda?
4: Jest subskrypcja, która kosztuje 10 zł miesięcznie albo 80 rocznie. Jest wersja darmowa, ale wersja płatna posiada zaawansowane możliwości tagowania, możemy mieć więcej zapisanych elementów, bo tam domyślnie jest, w darmowej wersji jest chyba 100 zapisanych elementów można mieć.
0: No to wydaje się sporo, ale jak przyjdzie co do czego, to szybko ten limit, podejrzewam, wykorzystamy.
4: No, to prawda, to prawda. No porozmawiamy sobie potem, czy warto. Ja
0: jasne,
4: nawet na potrzeby audycji wyłączyłem sobie subskrypcję, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc ja sobie tu otworzymy sobie aplikację Anybox.
5: Anybox, 5 al 48 items, Windows, 2 Windows.
4: Ja mam tutaj pokazane all 48 items, czyli 48 elementów.
5: Toolbar, 40.
4: Idąc od góry okna mamy pasek narzędzi.
5: Regular expression, option command R, button.
4: I tutaj pierwsza opcja, która się nam rzuca w oczy po pasku narzędzi, to regular expression. Możemy wyszukiwać za pomocą wyrażeń regularnych.
5: Blank, search text field.
4: Tutaj mamy wyszukiwarkę.
5: Flash, button. Tak, flash, button. Command paletę, command K.
4: Tutaj mamy command K, paletę poleceń. Możemy sobie wyszukiwać z tej palety różne polecenia programu, a także nasze zakładki. To jest takie jakby uruchom, tylko że dla tych zakładek.
5: Tak, button. Tags, shift, command T.
4: Tutaj mamy tagi.
5: More, button. More Options, Command G.
4: Jak widać, wszystko ma swój skrót klawiszowy w tej aplikacji, co jest bardzo przydatne. Jeżeli się tych skrótów nauczymy, no to będzie nam po prostu dużo
5: kind,
4: łatwiej.
5: 13 items. Kind, kind, kind, al, kind, link, kind, note, kind, imasz.
4: Właśnie, tutaj mamy też różnego rodzaju kategorie tych rzeczy, które możemy trzymać, bo Anybox jest głównie menedżerem zakładek.
5: Kind, kind, al, kind, link.
4: Ale możemy tutaj kind, trzymać note. Też na przykład notatki. Jest to bardzo prosty oczywiście edytor.
5: Kind, imasz.
4: Możemy trzymać obrazki,
5: kind, file, staret,
4: albo
5: staret,
4: nawet pliki.
5: Staret, staret, staret, unstaret, date added.
4: Tutaj możemy filtrować, czy chcemy mieć, widzieć ulubione, czy tylko elementy, które nie ma, których nie mamy w ulubionych.
5: Date added, disabled, date added, kind, kind, al, kind, link, kind, no, kind, al, kind, link, kind, kind, ima, kind, fil, kind, kind, al, kind, kind, kind, kind, kind,
4: kind, staret, staret, kind, kind, kind, kind, kind, kind, na tą mo- listę z filtrami.
5: Close button table, row 2 of 37. Alt close button table.
4: Dalej mamy najważniejszy element dokna, czyli kategorie. Tutaj mamy wszystkie
5: inbox.
4: Nieotagowane.
5: Sorted.
4: Nieposortowane.
5: Dash, you, kings, link, note, image, file, smart list button, add, ta portal, wyliczanka, program, wyliczanka,
4: program, rozryw,
5: blok, film, rozryw, artykuł, program.

0: Cool strona.
1: Ja, projekt.
0: Kiedy to dodałem? W ostatnim tygodniu. I tagi, technikalia i projekt. No bo ja mam taki system, że na przykład projekt czyjś może, nie wiem, może być na przykład projekt i zdrowie, czyli jakaś strona, nie wiem, o zdrowiu, dajmy na to. No to jest akurat strona o klawiaturach, builder własny, można sobie klawiaturę mechaniczną stworzyć swoją.
1: Automaty task send get moredone, mace automation, co smoskrybo, auto tak to unlock, automaty task send get moredone, tak to unlock, schlages, share, stale, swift news, share, stale and deploy escalated databases, messages, swift share, stale and deploy escalated databases, split load i o 6 months ago, programowanie, projekt.
0: Mhm.
1: Swift News Urces Noe Hotwind Main Swift 82654 9 5 9 53 7 7 4 8 27 UI Browser Latenik Chcum Swift No Header Available Cosmos Keyboard.
0: Na przykład mamy ten Cosmos Keyboard, nacisnę sobie
1: Vertical ADD Button Select Pet Ubra Deployable ADD Button.
0: Mam dodaj, mogę od razu z samego okna głównego coś tu dodać, co jest akurat mało wygodne oczywiście, ja potem pokażę sposoby jak szybciej coś dodać.
1: Select Pet Ubra Deployable Pro Toggle Button.
0: I tutaj mogę do Anybox Pro.
1: Location Services, but, Location Services, Select, Location Services, Button. Open Quickly, Command P.
0: I tutaj Command P, otwórz szybko, czyli mogę wpisać nazwę i dać Enter i od razu otworzy się w przeglądarce link. Wrócimy sobie do tej tabeli.
1: Cosmos Keyboard, Ryaniskul Last Week, Technikalia.
0: Mam to Cosmos Keyboard na przykład, klikam Enter.
1: Safari, Untitled, Cosmos Keyboard.
0: I od razu mi się otwiera.
1: Cosmos Keyboard, Cosmos Beta, Wisi, Dot, Shop, Distort, Close Windows, Anybox.
0: Ale jak sobie nacisnę w Oshi w tem, żeby otworzyć menu kontekstowe.
1: Open Safari, Open Vid, Open Vid, Safari, Hammer Spawn, Parallels Desktop, Safari, Hammer Spawn.
0: Mogę wybrać, jaką aplikacją chcę to otwierać.
1: Safari, Parallels Desktop.
0: I fajne jest to, że możemy sobie Anyboxa skonfigurować w taki sposób, że jeżeli na przykład zapiszę linka z Chroma, to on będzie otwierał w Chromie. Jeśli zapiszę linka w Safari, z Safari, będzie otwierał w Safari.
1: Menu, copy, open vid. Copy, copy the link. Copy.
0: Dalej mamy copy. I tutaj ważna rzecz, jak przytrzymamy sobie option,
1: copy the link.
0: To mamy copy deep copy. Link, czyli link, który prowadzi do tej zakładki, ale w Anyboxie samym. Czyli możemy zintegrować Anyboxa w taki sposób z jakimiś innymi narzędziami, i Anybox sam wykryje, w jaki sposób ma to otworzyć i tak dalej, w zależności od różnych ustawień.
1: Co plus? Co plus? Markdown.
0: Tutaj mamy copy jako...
1: Markdown with description. Markdown.
0: Markdown, czyli po prostu link markdown.
1: Markdown with description.
0: Markdown with description, czyli mamy link markdown, ale z tytułem od razu.
1: Title. Description.
0: Możemy Title. Skopiować sam tytuł, description. Sam opis.
1: Deplink. New template ellipsis. Markdown. New template ellipsis.
0: Albo możemy utworzyć nowy szablon.
2: A deep link czym jest? To jest jakiś link wewnętrzny?
0: To jest link wewnętrzny, którego możemy używać do integracji Anyboxa z innymi narzędziami.
1: Edit URL ellipsis.
0: Dalej mamy edytuj adres URL.
1: Wifon internet archiwę.
0: Tu możemy sobie zobaczyć przy okazji tą stronę w Internet Archive.
1: Archiwas.
0: Możemy zarchiwizować stronę jako web archive, czyli taki plik z pełną stroną.
1: PDF. Screenshot.
0: Możemy jako PDF zarchiwizować, jako screena.
1: Open in WebView and Archive Ellipsis. Web archive. Open in WebView and Archive Ellipsis.
0: Open in WebView and Archive. Anybox zasymuluje wczytanie tej strony i wtedy ją zarchiwizuje dopiero.
1: ADD archive file ellipsis.
0: Możemy dodać jakiś plik archiwum, jeżeli zarchiwizowaliśmy innym narzędziem. To możemy tu tutaj dodać.
1: Download article.
0: Możemy pobrać artykuł.
1: Edit link metadata ellipsis. Refresh link. Add to anedock. Edit link metadata ellipsis.
0: Możemy edytować dane linku, czyli jakiś opis.
1: Intitle dialog archive. Toggle image. Toggle archive. Im select text. Toggle image archive. Cosmos Keyboard. Cancel. Book.
0: Tu jest drugie pole na opis.
1: URL na text area.
0: Mogę sobie tu napisać. Na tej stronie możemy zbudować sami klawiaturę mechaniczną.
1: Save, default, save, proof 1 of 16. Cosmos Keyboard, Ryaniskul Last Week, Technikalia, Projekt, Select, Pet.
0: I mamy.
1: Shell Inspector. Vertic scroll ADD, book scroll in HTTPS, scroll area. Scroll area, all vertic table, proof 1.
0: Trochę przez przypadek wyprzedziłem fakty.
1: Table, shell inspector, ADD, select, ADD, vertic table.
0: Inspektora ukryje.
1: Open OPC, co tu edit, wifo archivas, add archi, download, edit, refresh link, add to anedock, capture screens, add to anedock.
0: Anydock, to akurat jest niedostępne, możemy sobie zrobić jakby drugi dock, w którym mamy nasze linki. Jeżeli na przykład odwiedzamy jakieś strony często, to jest bardziej dla użytkowników myszy, no my możemy

0: możemy sobie skróty klawiszowe na przykład przypisywać. Właśnie do takich rzeczy, Michale, na przykład może się przydać deep link, czyli ten link wewnętrzny, bo możesz sobie do takiego linka przypisać skrót na przykład w VoiceOverze klawiszowy.
1: A to rzeczywiście też fajne.
2: Capture screenshot.
0: Capture screenshot. Program otworzy stronę i zrobi zrzut ekranu z niej w tym momencie.
2: Preferred browser. Preferred menu. Preferred broken. Preferred browser.
0: I tu preferred browser. Czyli jaka przeglądarka będzie używana do otwierania tego linku enterem.
2: Safari. Head parallel hammers Safari. Broken link head ellipsis.
0: Manager zepsutych linków.
2: Table. Proof 1 of 6. Broken link head care. 0 of 1 broken link detected 0 remaining.
0: Właśnie, on sprawdza, jakie linki już na przykład nie działają, jeżeli na przykład mamy kilkanaście tysięcy tych rzeczy w Anyboxie na przykład, no to on wtedy sprawdza, ile z nich jest zepsutych.
2: Table.
0: Ja to sprawdzę na tym profilu.
2: More, tak, flat, more, flat, vertikable, proof 1 of 16, vertikable, intable, togej, flat, al, togej, al, out, vertable, select, al, table.
0: Tak, tak, żeby to pokazać na jakiejś większej próbie,
2: table.
0: Może coś się uda, żeby będzie zepsute.
2: Proof 2 of 30, intact, star, al, iCloud, 40, auto, vertable.
0: Akurat tu mi się
2: Safari, Anybox, al 48 items, Windows, table. Vertical, ADD, Buxele, Locatium, Servi, Locat, Loce, ADD, Vertable, Vertable, Loce, table, Proof 2 of... Hangeits, Hangeitsop, Sheed, Hangeitsop, D, Hangeitsop, Ellipsis, Intact, Unta, Unsort, Rush, Kings, Link, Link, Link, Note, Link, Safari, Out, Vertable. Int, Git, Fu, Cocos, Moskery, Board.
0: O, jest.
2: Select, 48, Rofs.
0: No i...
2: Broken Link, Hester, Ellipsis, Cocos, Moskery, Board. Broken Link, Hets, 0 of 48, Brok, Table, 1 of 48, Broken Links, Detected, 2 Remaining.
0: O!
2: Filter, 1 of 48, Broken Links, Detected, 1 Remaining.
0: Coś nam nie działa.
2: Table. In Githu, co z Moskery, out, Broken Link Hetzker, Broken Link Hetzker.
0: Tutaj
2: table,
0: po lewej stronie 48. Mamy Lego wszystkie linki, zabawko. Które on sprawdził.
2: Jeden of filter, close, but, mowę to trash, mowę to trash, slow filter, button. Jeden filter.
0: I tu mamy przycisk filter.
2: Mowę to slow filter, jeden of table, Broken Link Table. In Githu, co z Moskery, git, biur, trosk, biur, out of table, Broken Link Hetzker, table, proof 3 of 48, jeden of 4 filter, button. Jeden of table.
0: Ja nie jestem pewien, jaki link jest zepsuty, ale ostrożnie. A ten jest zepsuty. To jak link do jakiegoś
2: jeden
0: sklepu
2: filter,
0: jest zepsuty.
2: Button, close, mowę to trash, default, button.
0: Więc mogę kliknąć move to trash i on wówczas, ten link zostanie przeniesiony do kosza. Też myślę, że fajna rzecz. Przeglądarki tego nie mają, z tego co mi wiadomo.
2: Close, button. Table.
0: Więc... Vertable. Sposób.
2: 40 intable. Out vertable. Int no. Empty. Sma adeport. Dwa program. Sześć rozy. Film. Blok. Trzy blok. Filmy. Seriale. Lowie. I. Fixur. Min. I. Out of. Vertable. Table. In automatic task send. Open. Open. Co. Co. Py. Edit. Wiefo. Archive. As. Add. Down. Edit. Link. Refresh. Add. To. Anedoc. Capture. Screen. Preferred. Browser. Broken. Link. Head. Scroll. Star. As. Syntax. Ellipsis. Star.
0: Tutaj możemy dodać do ulubionych.
2: As. Syntax. Ellipsis.
0: Przypisać tagi.
2: Mowę to folder. Ellipsis.
0: Przenieść do innego folderu.
2: Creator. Minder. Ellipsis.
0: Utworzyć przypomnienie, żebyśmy na przykład tę stronę odwiedzili za jakiś czas.
2: Quick look.
0: Szybki podgląd.
2: Update on mental ellipsis. Add keyword ellipsis.
0: Możemy dodać słowo kluczowe, żeby nam się prościej szukało, lub też możemy Anyboxa ustawić w taki sposób, że jeżeli wpiszemy dane słowo kluczowe, to się nam w miejsce tego słowa wklei szablon. Czy to na przykład sam link, czy to link z opisem i tak dalej. To, co pokazywałem wcześniej.
2: Mówię to trash. Share. Open with Safari. Open share.
0: No i tu możemy przenieść do kosza, no i też udostępnić. Taki problem, jaki ja mam z Anyboxem, jest to, że na przykład mamy osobno edytuj adres URL, osobno dodaj tagi i tak dalej. Fajniej by było, myślę, gdybyśmy mieli jakiś pełnoprawny formularz z tym.
2: Automatic.
0: No i częściowo można taki efekt osiągnąć, jak sobie naciśniemy command I.
2: Show inspector.
0: To się nam pokaże widok inspektora.
2: Tak to unlock automatic as auto vertical stable in tak cosmos scroll auto vertical scroll area in http scroll area in scroll area 3 items cosmos scroll board i masz na tej stronie możemy z auto w scroll in cosmos scroll area
1: inspektor to jest taki rozszerzony widok jak rozumiem tak?
0: Tak, takie jakby właściwości.
2: Auto https dwukro tax projekt button close book folder technikalia button close start favorite button last today at 7 last openek today at 7:14 pm updated today at 7:17 pm added 15 jan 2025 seurce. iPhone.
0: O, i tutaj mamy informacje. Jakie źródło, skąd to się w ogóle wzięło. Co jest fajne, jeżeli na przykład mamy osobny telefon prywatny i osobny służbowy, no to mamy darmowe tak naprawdę filtrowanie. Chyba, że przeglądamy rzeczy prywatne na służbowym telefonie i no... To wtedy jest z tym problem. Ale... Tak poza tym to się może właśnie w taki sposób nam przydać.
2: Apple, Anybox, file. Open ellipsis, commento, Oscar.
0: Teraz przejdziemy sobie do opisu paska menu aplikacji.
2: Anybox.
0: mamy pierwsze menu, czyli Anybox.
2: About Anybox.
0: No to mamy tutaj klasyczne rzeczy poza acknowledgements, czyli jakby autorzy. Możemy ocenić też aplikację w App Store. Mało osób to zrobiło. Ta aplikacja jest dość znana, chyba ma 5 ocen w App Store. Jakoś tak swoją drogą wydaje mi się, że bardziej ludzie oceniają aplikacje w Google Playu niż w App Store. Ale może mi się myli?
1: Może po prostu wynika to z tego, że też jest więcej użytkowników jednak.
0: Tak, ale to jest bardzo znaczny rozstrzał.
1: A to ciekawe.
2: Setting Ellipsis Command, co Advanced Setting Ellipsis Command, Zoom.
0: Tutaj mamy ustawienia.
2: Advanced Setting Ellipsis Command Shift, Zoom.
0: Co ciekawe, mamy zaawansowane ustawienia.
2: Services. Advanced Setting Ellipsis Command Shift, Services.
0: Usługi.
2: Hidden Box Command H, Hideo Terskom Show L.
0: Możemy ukryć. Tutaj mamy ostrzegaj przed wyjściem. No i
2: zamknij.
0: Dalej mamy menu plik, możemy otworzyć na przykład jakiś plik albo link i automatycznie go dodać. Dalej mamy nowa notatka. Tak jak mówiłem, to jest bardzo, bardzo prosty edytor. Nie używałbym go raczej do niczego, chyba że coś bardzo szybko trzeba zapisać. Mamy zapisz jako, no to tak jakbyśmy, możemy z tego miejsca też stworzyć archiwum na przykład. Dodaj do ulubionych.
2: Przypisz
0: tagi.
2: Edit. Mowy to rakuj komand, new smart list elipsis, new komplik lot relat, mowy to folder, asign tax elipsis, mowy to folder elipsis, command shift M.
0: Przenieść do folderu.
2: Relat reminder elipsis, command shift L. Lima, edit.
0: Quick command palette news new tag
2: news command pal quick load command y command palette ellipsis command messages quick trailer quick load command palette ellipsis command k new smart list command palette ellipsis command
0: paleta poleceń
2: kilo new smart list ellipsis command g
0: Go. Nowa lista inteligentna. Lista inteligentna to jest coś takiego, że możemy sobie na przykład zapisać jakieś wyszukiwanie z filtrami i tak dalej. No i je potem przywołać.
2: New tag ellipsis command n.
0: Nowy tag.
2: November. New folder ellipsis command shift N.
0: Nowy folder.
2: November. New anidoc profil ellipsis.
0: Nowy profil tego anidoca, czyli tego tak naprawdę niedostępnego pływającego okna z zakładkami.
2: Filters. Filters. New filter ellipsis.
0: Tutaj mamy filtry. Możemy tworzyć nowe filtry i używać je jako tego swego rodzaju szablony, na przykład w inteligentnych listach. Możemy tworzyć właśnie te inteligentne listy i z tych filtrów te listy komponować.
2: Filter, mowy to też command, delete.
0: Command delete, command backspace, tak naprawdę możemy przenieść coś do kosza.
2: Delete immediately, command shift, delete.
0: Usuń natychmiast, command shift backspace.
2: Share.
0: Udostępnij.
2: Import with migration assistant ellipsis.
0: Zaimportuj z asystenta migracji, możemy zmigrować się z innego programu.
2: Migration assist, zoom, meaning zoom, migration assistant, bullet. Migrate from browsers. Convert bookmark hierarchy to. Tax. Convert bookmark hierarchy to. Pop-up button. Convert bullet. Migrate from browsers.
0: Gdy migrujesz z przeglądarek, konwertuj hierarchię.
2: Convert bookmark hierarchy to.
0: Hierarchię zakładek.
2: Folder. Book tags and folders.
0: Tagi, foldery. Albo tagi, tax, foldery.
2: Question mark. But, safari. Button. Bullet. Safari.
0: I tutaj z jakiej przeglądarki chcemy button. Się
2: list dwie, vertic,
0: migrować.
2: This tutorial will welcome to the quick start tutorial for next lose. Quest safari, quest k, co wernik bull, migracją tak, quest safari, bull,
1: migratę from pojawił.
0: Tak, właśnie nie mam pojęcia skąd. On się pojawia przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, ale wydaje mi się, że to dlatego, że on nas wtedy pyta, czy chcemy się skądś migrować. No i on po prostu się
2: bullet.
0: Zbagował.
2: Migrate from other services. Bullet. Safari. Button. Bull. Migrate from other services.
0: Migruj z innych
2: import
0: usług.
2: Import from HTML file of browsers. Button.
0: O, możemy zaimportować plik HTML, czyli po prostu z przeglądarki.
1: No tak, bo przeglądarki potrafią też eksportować zakładki jako zwykłą stronę HTML.
2: Migrate import from HTML. Import from JSON file of Anybox. Button.
0: Możemy zaimportować z Anyboxowego JSON-a, jeżeli na przykład nie chcemy... czy chcemy na przykład przenieść się bez synchronizacji z innego profilu Anyboxa.
2: Import from HTML file of Raindrop.io, button.
0: Możemy zaimportować z Raindrop.io, to też taka inna znana bardzo aplikacja do zakładek.
2: Import from CSV file of Pocket, button.
0: Możemy zaimportować z pliku CSV Pocketa, tej aplikacji, o której mówiłem.
2: Import from JSON file of Godlinks, button.
0: Możemy zaimportować z Godlinks. Akurat o tej aplikacji nigdy nie słyszałem. W sensie słyszałem, że jest, ale nigdy w życiu jej nawet nie widziałem.
2: Import Romeo TSOM File of Pinboard, button.
0: Możemy zaimportować Pinboarda.
2: Import Romeo TSOM, import
0: Romeo. No i to tyle, więc też twórcy zadbali o to, żeby...
2: Apple. Ale
0: byśmy mieli jak z innych narzędzi się migrować. Możemy też eksportować. Możemy zamknąć okno. Zamknąć wszystko. No i to jest menu plik.
2: Edit, undokomand, z.
0: Dalej mamy Zulu. Edycję.
2: Fin, command F. Co ty command C? Co plus plain text? Co plus markdown, command shift D?
0: Command shift Delta. D możemy sobie skopiować jako markdown. To jest taka ciekawa akurat komenda. Ktoś by się mógł zapytać, dlaczego jest tak, że powiela się nam tak naprawdę pasek menu z menu kontekstowym. To wynika bezpośrednio z tego, w jaki sposób działa macOS. Bo w macOSie jest taka funkcja, że do każdego niemalże elementu menu możemy przypisać skrót klawiszowy. I dlatego to w ten sposób
2: Apple,
0: wygląda,
2: Apple,
0: że mamy
2: edit.
0: Zduplikowane
2: te polecenia. Co plus markdown view description, command shift E?
0: Command shift E to markdown z opisem.
2: Paste command V, edit URL ellipsis command E, add keyword ellipsis command shift K, rename file ellipsis command option R.
0: Bo jeżeli jest plik, to na przykład command option R możemy
2: add comment ellipsis command J, add comment ellipsis command J.
0: Command J możemy dodać komentarz.
2: Archivas. Add archive file ellipsis command shift O, edit link metadata ellipsis command D, refresh link command R, zap to link screens hot command L, select file command A, greeting tools. Spelling and graph subs, transform speech, autofit, start git, emoji lamp, undocomand, int command.
0: No i to już klasyczne rzeczy związane z edycją.
2: VF. A starts option 1. Enter full screen. A starts option 1.
0: Tutaj mamy widoki. Mamy widok kart i to jest taki widok siatkowy, niezbyt moim zdaniem przyjazny niewidomym.
2: A list option
0: mamy
2: 2.
0: Widok listy. Tutaj też taki problem, bo w macOSie to jest command 1 w całym systemie, czy w Finderze, czy w jakichś innych aplikacjach. To jest command 1, 2, 3, 4 i tak dalej, a tutaj oni sobie wymyślili,
2: list option 2.
0: Że będzie option 1, 2,
2: option 3.
0: Ikony to też jest taki siatkowy widok. Czym się różnią ikony od kart? Karty różnią się tym, że mamy taki prostokątny, mały podgląd każdej strony.
2: A z galerii option 4?
0: Jako galeria, czyli poziomo przewijalna lista jakby. No dla nas najlepszy zawsze
2: default,
0: będzie
2: default,
0: mimo wszystko.
2: Default 2, a z galerii option, default 2 w style.
0: Tutaj mamy domyślny widok.
2: Default 2 w style, hexmark, charts.
0: I tutaj możemy sobie ustawić dla każdego folderu osobny
2: list.
0: Widok. Domyślnie są to oczywiście karty. Co ciekawe, możemy też to ustawić w preferencjach programu i preferencje mają precedens nad tą opcją, czyli innymi słowy precedens ustawia tę opcję globalnie. Tutaj możemy ewentualnie nadpisać to w menu. A jeszcze mamy te option 1, 2 i tak dalej, żeby to zmienić tymczasowo.
2: Icons.
0: No i tu mamy to samo. Ikony, karty i tak dalej.
2: Default sort order. Default view style. Default sort order.
0: Domyślna kolejność sortowania.
2: Default sort order. Date last opened. Date updated.
0: Mamy datę ostatniego otwarcia, datę aktualizacji.
2: Date added. Name.
0: Datę dodania.
2: URL.
0: Kin, nazwę, adres URL.
2: Date last opened.
0: Rozmiar.
2: Date updated. Wie sort by. Sort
1: opcji do sortowania mnóstwo.
2: Download article command shift R.
0: Tutaj numero. Można pobrać artykuł, command shift R.
2: Show inspector command i. Actual się za command 0, zoom in command, equals.
1: To pobieranie tego artykułu, to jeszcze tak od razu dopytam, to pobierze jako co? Jako stronę, czy...
0: On to zapisze po prostu u siebie.
1: U siebie, w jakimś swoim wewnętrznym formacie.
0: Tak, tak, tak. I potem można to wyeksportować.
1: Jasne.
2: Hidden się debar command control S, hidden to all bar command option T.
0: Możemy ukryć pasek narzędzi, możemy ukryć pasek
2: boczny. Show bar command control P. Enter full screen, show bar command control P.
0: Możemy pokazać pasek ścieżek, command control P.
2: Enter asterisk option 1, navigate. Open quick ellipsis command P. Papa.
0: Można szybko otworzyć.
2: Today command 1.
0: Dzisiaj.
2: All command 2.
0: Wszystkie.
2: Start command 3.
0: Ulubione.
2: Untagged command. Untagged command 4.
0: Nieotagowane,
2: command,
0: nieposortowane.
2: 6. Go forward.
0: Kosz.
2: Command control. Read arrow.
0: Oczywiście możemy też iść w prawo, w lewo, jak
2: go
0: w
2: back.
0: Przeglądarkach.
2: Command control. Left arrow.
0: Dalej nie wiem, dlaczego to nie jest command prawy kwadrat, lewy kwadrat, jak w całym systemie, tylko jakieś inne skróty.
2: Open quick ellipsis command P. Today open quick window. Minimize command M.
0: Dalej
2: zoom.
0: Mamy okno. File
2: FM, center FM, file FM, center, mowa, full screen, mowa, head, minimize command, zoom. File FM, center, mowa, ampersand, lesize.
0: Mowa i lesize, left. FM,
2: ratules. What is anedock? What's detect link from paste board?
0: Tutaj mamy features i tutaj mamy taką jakby pomoc. Czym jest AnyDoc? Czym jest automatyczne wykrywanie linków w schowku? Czym są szybkie linki i rozszerzanie jakby słów?
2: Show AnyDoc command option K.
0: Komanda przynka, możemy pokazać ten AnyDoc.
2: Open link from pasteboard, command shift V.
0: Command shift V, możemy otworzyć link ze schowka.
2: Detect link from pasteboard.
0: Tu możemy wykryć link ze schowka i wtedy go na przykład dodać.
2: Accessibility required. Keyword expansion. Accessibility required.
0: Tutaj mamy, że wymagane są uprawnienia do dostępności.
2: Keyword expansion, quick link. Keyword expansion.
0: No bo on tego potrzebuje do tego keyword expansion, czyli że możemy wpisać coś i się nam wklei szablon,
2: link.
0: Albo do szybkich linków, czyli wpiszemy tekst i nam się link od razu otworzy.
2: Quick help, search result. Follow funny, more apps build, support email. Terms of service, privacy policy, frequent, alter, greatest browser extension, greatest extension. Browse website, tips and tricks, web browser extensions.
0: Mamy rozszerzenie do przeglądarek.
2: Help, follow more apps, terms, private, frequent, alter, greatest browser extension, greatest extension.
0: Wtyczka do Raycasta, wtyczka do Alfreda.
2: Frequent, private, privacy policy, terms, more apps, follow, search, quick, tips and website. Browser greatest extension.
0: Strona internetowa i tak dalej. Wejdziemy sobie na przykład właśnie w greatest extension.
2: Safari, untitled.
0: Otwiera się nam przeglądarka.
2: Anybox. Kontrola Anybox with Raycast. Avatar Anybox LTD. 2,629. Installs. Install extension. Menu pop overview. Command. Version Anybox. Search links. Anybox extension for Raycast. Search links. Save links. Show quick save. Toggle Anybox core to working with Raycast.
0: No właśnie, mamy tutaj
2: Within Raycast Store.
0: Po prostu wtyczkę do Raycasta. Więc fajnie, że twórcy zadbali o użytkowników różnego rodzaju programów. Fajnie to widzieć. Przejdziemy sobie może do ustawień teraz, no bo w tej aplikacji jest dużo do ustawiania.
2: Toolbar, general, open headset, launch login, headbox.
0: Oczywiście możemy uruchamiać AnyBoxa wraz z systemem, jeżeli dużo z niego korzystamy.
2: Clear cache, clear button.
0: Możemy wyczyścić pamięć podręczną.
2: Clear link cache will free up space, open paste, accessibility, button, for open paste to work, accessibility next to be enabled for AnyBox.
0: Tak, do kopiowania i wklejania są nam potrzebne uprawnienia dostępności.
2: Aplikę. 5.4DC aplikę. 500 bu preset bu usage. About 5,5 MB. Document Center Archive Last Sync.
1: Do czego nam się może tu przydać ten klucz API?
0: Bo możemy na przykład z Windowsa zapisywać. Nie wydaje mi się, żeby dało się odczytywać te zakładki, ale możemy z Windowsa zapisywać do AnyBoxa.
2: Dodajat 7.34 toolbar. Internet behaviors, button. Auto, unhecket show services submenu in main Windows menu. Head toolbar, unhecket show services submenu in main Windows menu.
0: Pokazuj im menu usług, to te macOS-owe usługi, czy program będzie pozwalał je wykorzystywać do jakiegoś tam przetwarzania tych adresów.
2: Headset show confirmation window after saving, headbox.
0: Pokazuj okno z potwierdzeniem po zapisaniu.
2: Unhecket script on montracking parameters from URL on saving, headbox.
0: Usuwaj parametry śledzące z adresów.
2: Headset expand short links on saving, headbox.
0: Rozszerzaj linki, krótkie linki po zapisywaniu, czyli jeżeli korzystamy z jakiejś usługi, z jakiegoś skracacza linków, no to wówczas możemy włączyć te opcje i linki będą rozszerzane.
2: Headset capture screens hops, headbox.
0: Pobieraj zrzuty ekranu. To po prostu chodzi o to, że jak zapisujemy stronę w AnyBoxie, to zostaje pobrany jej zrzut ekranu od razu automatycznie, taka ta strona będzie, jak była w momencie, kiedy ją
2: zapisywaliśmy.
0: Dalej mamy wygląd. Pokazuj ikonę w doku. Pokazuj ikonę w pasku menu. Pokazuj liczbę elementów w listach.
2: Unhecket showing descriptions, headbox.
0: Tutaj możemy dostosować ten widok kart.
2: Unhecket showing descriptions,
0: headbox. Pokazuj opisy linków.
2: Headset show dates, headbox.
0: Pokazuj daty.
2: Unhecket show icons instead of linki madness insert zwiefent quick find, headbox. Unhecket show icons instead of linki madness. Unhecket show icons instead of linki madness insert zwiefent.
0: Pokazuj ikony zamiast quick find, headbox. Obrazków z linka w trybie szybkiego
2: unhecket
0: szukania.
2: Unhecket show URLs, headbox.
0: Pokazuj pełne adresy, czyli zamiast po prostu na przykład Google będzie pokazywało https://google.com.
2: Icons zwiefi galery wiew. Unhecket showing descriptions, headbox.
0: Mamy widok ikon i galerii.
2: I co unhecket show link descriptions.
0: Tak samo,
2: headbox.
0: Pokazuj opisy linków.
2: Numpad tel, headset show dates, headbox.
0: Pokazuj daty.
2: Tekst size. 14,3%.
0: Rozmiar tekstu.
2: Numpad, apicon, original, pop-up button.
0: To możemy sobie zmienić ikonę aplikacji, jeśli byśmy chcieli. Dla użytkowników niewidomych nie ma to żadnego znaczenia.
2: Toolbar style. Regular.
0: Tutaj mamy styl paska narzędzi. To też nie ma dla nas znaczenia. VoiceOver tak samo ten pasek zawsze widzi. No ale na przykład, gdyby był użytkownik słabowidzący, to mógłbym Regular. Chcieć sobie to zmienić.
2: Original, toolbar. Into shortcuts, apparent shortcuts, button.
0: Tutaj najciekawsze, czyli skróty klawiszowe. Shortcuts,
2: open main window, record shortcut, blank, search text field,
0: record shortcut. Można sobie ustawić skróty, na przykład otwórz konto, okno główne. Powiedzmy, że Ctrl A, jak AnyBox.
2: Open kontrola, anedock, record short, quick save, record shortcut.
0: Szybkie blank, zapisywanie, search text field, czyli program shortcut. Zapisze to, co aktualnie mamy otwarte w przeglądarce, po prostu zapiszę nieotagowane, nieposortowane, żebyśmy się potem mogli tym zająć.
2: Quick Control S, save current tab, record shortcut, blank, search text field.
0: Zapisz aktualną kartę.
2: Copy URL of current tab, record shortcut.
0: Kopiuj adres URL aktualnej karty.
2: Paste from Stashbox, record shortcut. Also show Stashbox when it's not available and feed it when it's instant send, record shortcut, blank,
0: szybkie
2: search text field, record shortcut.
0: Szybkie wysyłanie to możemy na przykład przypisać jakieś skrypty do AnyBoxa i wówczas do tych skryptów możemy przekazywać
2: linki. Enable instant send to send select files or text by pressing keyboard shortcut. A quick find. Record shortcut.
0: Szybkie
2: blank.
0: Szukanie.
2: Search off. Pop-up button. You can do let add modifier to open quick find. Add accessibility. Book search engines. Record shortcut. Direct show search engines in quick find. You can also press command F to switch to search engines.
0: O, tutaj możemy szukać przy pomocy wyszukiwarek.
2: Direct show search check at you off red quick enable record instant also show red paste from stash red copy URL of red save current tab record shortcut.
0: Jeżeli to przypiszę, to zapisz aktualną kartę pod Ctrl D, no bo na Windowsie się tak zapisuje zakładki, zresztą na Macu też jest command D.
2: Save Ctrl D, save Ctrl E, quick record show, anek, Ctrl A, open toolbar.
0: Moim modyfikatorem dla AnyBoxa jest Ctrl.
2: Into short archive, boot quick fill archive, auto archive, web archive. PDF, screenshot, PDF, auto archive.
0: Tutaj mamy automatyczna archiwizacja.
2: You are currently on radio button, 1 of 3, to select the auto archive, PDF. You are currently on selected screenshot.
0: Tu możemy wybrać, w jaki sposób się nam automatycznie archiwizują strony.
2: PDF, archive.
0: Domyślnie to jest PDF i te PDF-y są czytelne, ale lepiej to archiwizować jako web archive.
2: Web PDF, screenshot. Use to separate domains. AnyBox will automatically save archive when new link match one of these domains. Use start match all. Melanink automatically archive all links.
0: I tutaj możemy sobie wybrać, z jakich domen chcemy mieć automatyczną archiwizację. Jak wpiszemy gwiazdkę, no to ze wszystkich, które mamy zapisane.
2: Auto archive is a profilature. Archive delay. 21,4%. 800 cent. Sumy wekcites use a technological class loading. With my BDC use of missing images. At link a delay can mitigate this issue. Please note that the delay is only applied to the auto archive domains and you can always manually archive in WebVF.
0: No i właśnie chodzi o to, że niektóre strony stosują technikę zwaną leniwym ładowaniem, która może powodować, że niektóre grafiki nie będą wyświetlane zaraz po załadowaniu strony. Zwiększenie tej wartości może rozwiązać ten problem.
2: System CSS, table, edit, table.
0: To możemy sobie własny
2: edit,
0: CSS.
2: Edit, button, add, dim, remove, dim, use and retail own CSS to modify or hide some HTML elements for specific domains.
0: Ja akurat nie znam CSS-a, tutaj możemy do domen przypisywać.
2: Ten CSS. Is a profilature. Unhedged remove JavaScript. Hedgebox. Remove JavaScript when archiving. This option may reduce web archives and handle of it at pairs and behaves.
0: No właśnie, tu możemy na przykład usunąć JavaScript. Tak jak w Firefoxie się czasami wyłączało JavaScript. Czy w innych przeglądarkach, tak samo tutaj też możemy JS-a wyłączyć do archiwizacji.
2: Archive with 58 1200 inpoints, inpoint, 1000 inpoints, melanin canbox will open link with a webview being this with an export PDF or screenshot in this webview. Normally 375 is suitable for viewing in iPhone, ile 1280 is suitable for Mac.
0: No i tutaj jaka będzie szerokość, jeżeli będziemy archiwizować do screenów lub PDF-ów.
2: Toolbar. In quick find. Book archive. Quick find. Quick save. Quick find.
0: Tutaj szybkie szukanie.
2: Hedgehog open links in front most browser if possible. Hedgebox. Hedgehog open links in front most browser if possible. Hedgebox.
0: Jeśli to możliwe, otwieraj linki w aktualnej przeglądarce.
2: Search results. Unhedgehog show smart lists in search results. Hedgebox.
0: Pokazuj listy inteligentne w wynikach wyszukiwania.
2: Unhedgehog show tags in search results. Hedgebox.
0: Pokazuj tagi w wynikach wyszukiwania. Unhedgehog
2: show folders in search results.
0: Pokazuj foldery w wynikach wyszukiwania.
2: Show folders in search results.
0: Domyślnie mamy tylko linki pokazane.
2: Tutaj
0: szybki zapis. Czy chcemy podawać opis linka? Czy chcemy opcję archiwizacji pokazać? Czy chcemy pokazać opcję do poprawienia
2: artykułu?
0: I czy chcemy otworzyć pole do wpisywania tagów? Domyślnie to jest wszystko odznaczone, czyli Quick Save po prostu zapisuje
1: i o nic nie pyta.
0: W surowej postaci.
2: Control, quick save, all, anedock, button. Anekonto general. Umhetzke trzołany dock menu balicon. Hexbox.
0: Tutaj mamy ten AnyDoc.
2: Na Haviors. Umhetzke to open links in front most browser i w post.
0: AnyDoc in menu. Ten AnyDoc jest niedostępny
2: status,
0: po prostu
2: Anybox,
0: dla nas.
2: AnyDoc sync status. Butto. Anybox sync status. Butto. Sync status select.
0: I tutaj synchronizacja.
2: iCloud dead zone status. Available. Cloud kit status. Succeeded. Setup. Not started. Import. Succeeded. Export. Succeeded. Reset locals. Delete local. Delete local data and download from cloud kit. Show it back on shared only when syncing stops working.
0: Tu możemy usunąć wszystkie dane lokalne Tolbe. I pobrać.
2: Into Anybox Pro, Anybox Pro, Anybox Pro, Anybox Pro, Show Pro, Anybox Pro, Anybox Pro, Preference ID. Preference ID help, Preference ID helps with issues related to Anybox Pro, Anybox Pro, Show Pro, Paga, Butto, Untitle, Windows, Terms of Service. Payment will be ha- restore to has, ale radio na neplice team, annual, się monty, favorite, auto archive everlink or base, save unlimited items, bujące, usever, Anybox Pro, zoom, dimini, z Anybox bujące, usever, heron Mac, iPhone and iPad, save unlimited items.
0: Zapisz nieograniczoną listę
2: auto archive everlink or base, on domains. Auto favorite.
0: Automatyczne archiwizowanie.
2: Montle, 9 zł, annual, 7 zł, montle, favorite, montle, 9 zł, 99 groszy,
0: także button. Ta wersja darmowa jest dość pokaźna, w sensie ta wersja pro, poza tak naprawdę tym dość, tą dość małą listą rzeczy, jakie możemy zapisać, to jest, myślę, dość fajna i dość pokaźna.
2: Montle, 9 zł, 99 groszy, button.
0: Miesięcznie.
2: Annual 79 zł 99 groszy.
0: Prefetime
2: 149 zł 99 groszy. Original 299 zł 99 groszy.
1: Ale
2: 50%
1: fajnie, button. Że też jest ta opcja lifetime.
0: Tak, to... ona chyba jest zawsze na promocji, tak mi się wydaje.
1: To rzeczywiście jest dobre, bo no, powiedzmy 2 lata i już nam się to zwraca. I jeżeli wiemy, że naprawdę chcielibyśmy tego używać, a to naprawdę ten model biznesowy, który oni sobie przyjęli, pozwala na wytestowanie tej aplikacji, no bo 100 elementów zakładek, to na dobry początek możemy sobie w ogóle za darmo sprawdzić, czy nam się to opłaca, czy nam się to podoba,
0: czy
1: my chcemy tego faktycznie używać.
0: Wydaje, że...
1: Dokładnie. Potem możemy zdecydować, albo sobie na przykład 10 zł miesięcznie płacimy, albo od razu, jak nam przyjdzie jakaś większa gotówka, to sobie na przykład płacimy no tę kwotę taką dożywotnią, bo wydaje mi się, że ten roczny abonament to najmniej opłaca się z tego wszystkiego.
0: No i mamy to na wszystkich naszych urządzeniach.
2: Restore Purchase Payment will be hard to your Apple ID at sound at decent firmation of Purchase. Subscription automatical renew soon. Terms of set private private ter payment per alert is annu. Montle. Favorite.
0: No, Mont.
2: Anybox Pro. Bujące. Usever. Bujące. Save out if you have 69. Forgot sand. Bule. Bule. Password. Set.
0: Można to po prostu kupić przez App Store'a.
2: Application. Store with cancel. Continue. Continue. Anybox. Application. OK. Cancel. Cancel at an estimate firm subscription. Cancel. OK.
0: No tak, subskrypcję trzeba kilka razy potwierdzać i to akurat dobrze, bo...
2: Application. OK. Your purchase was successful.
0: O.
2: OK. Anybox. Untitled. Windows. Save unlimited items. Done. Done. Subscription started. Thanks for your support and enjoy. In app purchase. Done. Untitled. Windows. Thanks for your support. Your own monthly plan of Anybox Pro.
0: Pokazałem to dlatego...
2: Subscribe favorite. Don't forget to cancel subscription. Don't forget to cancel subscription after fit.
0: O, właśnie tutaj nawet nam mówią, żebyśmy nie zapomnieli ewentualnie o anulowaniu subskrypcji. Ale pokazałem to dlatego, że teraz jak będziemy próbowali iść sobie w lewo, to jedyne co będziemy mieli to...
2: Anybox Pro. Zoom, dim, minimize, bits lose, bits lose, bits lose, bits lose, bits lose, bits lose.
0: I przejście na Pro teoretycznie robi, że aplikacja jest niedostępna. Ale na szczęście tak nie jest. Wystarczy ją po prostu zamknąć.
2: iPhone 16.
0: Całkiem...
2: Anybox.
0: I otworzyć jeszcze raz.
2: Tak. https://www.anybox.pl/toolbar.
0: Także jakby się ktoś wystraszył, że aplikacja po zakupie jest niedostępna.
1: A było
0: no
1: tak fajnie, a popsuli. I jeszcze pieniądze wzięli.
0: Zgłaszałem ten błąd. Nie wiem, dlaczego on występuje. Mamy jeszcze
2: toolbar.
0: Ustawienia zaawansowane.
2: Z option, toolbar, into option, apparent, stashbot, stashbot, app options, select, out, unhexted, lock to file, hexbot, this option helps with debugging problems you are having, you are at to send the lock file to,
0: quit
2: and restart, restart any box to make it as a options, tak f, restart any quit, this unhexed toolbar, into apparent, out, hexed, show menu item, on, hexbot, quit and restart, restart any box, restart a quit, hexed, show menu,
0: toolbar,
2: into stashbot, stashbot, out, grant access, not select, handle option, book for stashbox to work properly, eg, being able to drag and drop to copy or move files, the strong recommend you granting access to your home directory.
0: I stashbox to jest coś takiego, że... Dla nas też to jest niedostępne. Niestety, że możemy na przykład wiele plików naraz przenieść z różnych folderów do tego, do tej skrzynki i potem wszystko naraz z tej skrzynki gdzieś wysłać. Także to jeszcze chciałem pokazać. No i teraz chyba przejdziemy do najważniejszego, czyli do próby Zoom. Zapisania czegoś.
2: Zoom jaki? Safari. Safari. Untip.
0: Przyjmijmy, że sobie znajdę jakiś artykuł, poszukam sobie how to. Link. A celibrary with Swift na przykład.
2: Hosto link. Entof, są te access, są headings. Fixer, linking to celibraries, using Swift, Swift forums, https dwukropek.
0: O, pięknie.
2: Linking to celibrary menu.
0: Mamy tutaj wątek na forum.
2: Nagle.
0: I robimy sobie Ctrl D.
2: Application, alert, system dialog. Anybox app, van access to control Safari app.
0: No i oczywiście Anybox chce kontrolować Safari, no bo wiadomo, on musi sobie pobrać Safari linka.
2: Safari, linking to celibraries, skip to pside, skip to main content, link, Windows home, linking to, linking, link, losin. Safari, Anybox, Anybox, Safari, Anybox, Anybox, Anybox, Anybox, Anybox, has no window, Zoom, Safari, linking, Anybox, Saving, skip, show in Anybox, https, https, dwukropek, slash, kreska, slash, forums, kropka, swift, kropka, org, slash, t, slash,
0: no i już. To było to szybkie show in Anybox, zapisywanie.
2: Inbox, table, prof. 1 of 1, linking to celibraries, using swift, swift forums, forums, swift, org, just now, select, pet.
0: I już. Ale ja pokażę to wolne zapisywanie, że tak powiem. Na razie to wykasujemy.
2: Safari.
0: Coś mi tu się popsuło.
2: Skip. Askari, Safari, Anybox, Today, Windows, Safari, Safari.
0: Zamknąłem całą aplikację.
2: Anybox, URL, Greeting Tools, Inacio, HTTPS, dwukropek, slash, kreska, slash, forums, kropka, swift, kropka, org, slash, t, slash,
0: wątek.
2: Linking, myślnik, teo, myślnik, linking to celibraries, using swift, swift forums, content select.
0: To jest tytuł?
2: A brief comment to help remember or window this link. Blank, edit text.
0: Mogę napisać krótki komentarz.
2: To help remember or window this link.
0: Czyli na przykład notatkę jakąś, na przykład, nie wiem, że interesuje mnie post trzeci na przykład. Nie wiem, co mówi post trzeci, ale piszę to po prostu jako przykład.
2: Link interesuje mnie post 3. Co tax? Button.
0: I tutaj
2: press
0: mamy
2: command, tags. Shift tax. Blank. Dwa items. Blank. Blank.
0: Jak chcemy search przepisać jakieś tagi.
2: Prof. 1 of 14. Blank. Search text field.
0: No to możemy tutaj sobie wpisać. Jeżeli nie ma takiego tagu, no to zostanie on utworzony, a jeżeli jest, to zostanie przepisany.
2: Tagle. Portal. Wylicz portal. Wyliczanka. Programowanie.
0: No jest to związane z programowaniem, więc naciskam W Shift spacja, żeby kliknąć jakby myszką.
2: Programowanie.
0: I teraz ten tag wyleciał na samą górę, to znaczy, że jest przepisany.
2: Wylicz blank, search text. S, Y, D. Table, int program, port, wylicz, artykuł, artykuł, rozryw, artykuł, rozryw, rozryw, filmy, blok, roj, blok, filmy, serial, blok, roje, kocha, roj, blok, film, rozryw, artykuł, zdrowie, row 14, sprzęt.
0: I tak, roj, table, tak, tak można sobie w nieskończoność te tagi dodawać.
2: Blank table.
0: No i teraz nie ma jak z tego wyjść. VoiceOver nam mówi, żebyśmy nacisnęli Escape, ale to spowoduje zamknięcie całego interfejsu zapisywania. I to akurat VoiceOver mówi źle. To nie jest wina Anyboxa.
2: Windows Phone, HTTPS, Windows Phone,
0: do zapisu to musimy nacisnąć WF2
2: system
0: i Enter. WF2 dwukrotnie, żeby otworzyć listę okien i Enter.
2: Interesu tags, folder, tags, button, folder, tags, folder, favorite, folder, button.
0: Tutaj mamy folder.
2: Zresztą komand M to mowę to folder. Blank, table, blank, search text field.
0: Ja mam taki folder jak
2: table,
0: technikalia.
2: Table, 6. Tech, tech, table, row 2 of 6. Technikalia, mowę.
0: I tu Enter.
2: Nie, jednak cel, select, default, folder, button.
0: W prawo.
2: Tak, folder, favorite, cancel, save, save, default, button.
0: No i możemy command to po prostu symbol zapisać. O, nawet jest napisane, że command enter. Czyli jeżeli już się tego nauczymy, to możemy tap.
2: Blank table, prof. 1, blank, search text field.
0: Wszystko pięknie sobie zapisywać.
2: HTTPS, abrief, save, default, today jeden item.
0: No i mam to zapisane. Windows,
2: toolbar. Regu, black, flat, tag, more, slow, tag, vertitable, prof. 1 of 30, vertable. Linking to celibraries, using swift, swift forums, forums swift org, just now interesuje mnie post, linking to celibraries, using swift, linking to celibraries.
1: I tu od razu też czyta tę notatkę.
2: Linking to autos, tak, vertable. Intable, linking to celibraries, linking to celibraries, linking to celibraries.
0: Po prostu możemy sobie mieć
2: jakieś,
0: mówię, proste notatki, które mogą nam na przykład mówić, po co dany link zapisaliśmy, albo nie wiem, cokolwiek.
2: Adet, vertable, intable, linking to celibraries. Open with Safa, open with SOPE, SOPE AS, edit URL ELIP, WFON INT ARCHIVE AS, ADD ARCHIVE FILE ELIPSIS, ARCHIVE AS, ADD DOWNLOAD ARTICLE.
0: Przyjmijmy, że pobiorę sobie artykuł.
2: Linking to celibraries, using SWIFT, SWIFT FORUMS, FORUMS SWIFT ORG JUST NOW INTERESUJE, SYSTEM ARTICLE DOWNLOADED. Linking to celibraries, linking to ARTICLE, SELECT, TED, BUTTON, SELECT, ARTICLE DOWNLOADED.
0: No i on to mówi, że artykuł jest link, podrany.
2: Link, SELECT, STAR, BUTTON, STAR, SMALLER, LARGER FONT SIZE, TEME, FONT, OUT OF TOLBAR, linking to celibraries, linking to celibraries,
0: i od razu linking to celibraries, w tym
2: link forums, linking to celibraries, link forum, RHX, POST NUMBER 1, BLM BAS 21,
0: widać,
2: region.
0: Widać, on to dość ładnie zrobił.
2: Ignore this list, probably realizing plenty, news, not grasping it, but have votes, such as, link, but any help or links,
0: Naprawdę bardzo ładnie on to robi. Ma bardzo fajny algorytm do wyciągania rzeczy, które faktycznie...
1: Czyli to nie jest ten taki natywny z Safari, ten reader, tylko...
0: Nie, on ma jakiś swój algorytm.
1: Aha.
0: Bo Safari trochę inaczej się zachowuje na tej stronie. Dobrze, że akurat siadło to forum z Swift.org, bo ja wiem, jak Safari się zachowuje, więc mam teraz takie porównanie. Oczywiście działa normalnie.
2: Linking to celibrar. Jest hladin. Last hladin.
0: Nawigacja po nagłówkach.
2: Forum Swift. LHX. Libus LHX. Daniel Lundek. Libus Link. Cwitzke 16. Specificale event to mess around with. Libus Link. Noxure hofi wołt. Cąstrut. SPM. Sotat. I cołd. Wrapit. Link.
0: To it. O. W ten sposób to wygląda. Swoją drogą na fajną dyskusję trafiłem. Więc sobie na pewno to obczaję w wolnej chwili.
1: Przyjemne z pożytecznym.
2: Los Windows. Start. Hi. You can bull. Anebox. Follow us on X for lat. Quick start tutorial. Welcome to metodę quick start tutorial for Anebox.
0: Oni bardzo chcą, żebym ten samouczek zrobił. A ja bardzo nie chcę tego robić.
2: Linking to celibrar jest. Using Swift. Swift forums. Forums Swift.org 2 minuty. Sago interesuje mnie post 3. Technikalia.
0: No i tu wszystko pięknie mi czyta. Możemy sobie na przykład sortować. Udostępniać i tak dalej. Do Anyboxa możemy też jakieś rzeczy udostępniać. Jeżeli na przykład jakaś aplikacja nie wspiera, Anybox nie wspiera jakiejś aplikacji, no to możemy wówczas też sobie udostępniać przez zwykły systemowy ekran udostępniania. Myślę, że teraz można powoli przejść już do opisu wersji na iPhone'a. No bo tutaj możemy na przykład wyszukiwać wyrażeniami regularnymi i tak dalej, ale to są rzeczy, które można sobie samemu doczytać, a fajnie będzie, myślę, też pokazać wersję na iPhone'a.
1: No dokładnie, najważniejsze funkcje tu pokazałeś, więc teraz zobaczmy, co mobilnie można zrobić.
0: Już tu przygotowuję iPhone'a.
1: To ja przypomnę jeszcze w międzyczasie nasze namiary kontaktowe 663-883-600, to telefon, WhatsApp też do waszej dyspozycji. Jest oczywiście również nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net, jest też Facebook, jest też YouTube. Ja za moment tam się jeszcze rozejrzę, czy do nas coś piszecie. No, i być może jakieś komentarze będą, a może jesteście szczęśliwymi użytkownikami Anyboxa. Jeśli tak, to też dajcie znać, czy wam się ta aplikacja sprawdza.
0: Może zanim otworzymy aplikację, to zobaczymy, co możemy zrobić z szybkiego menu. Trzy razy.
2: Usuń aplikację, wymaź, udostępnij, edycja, open quick find, przycisk.
0: I to możemy od razu otworzyć szybkie szukanie.
2: Save latest photo, przycisk.
0: Zapisać ostatnie zdjęcie.
2: Save clipboard, przycisk.
0: Zapisać zawartość schowka.
2: New notę, przycisk.
0: Otworzyć nową notatkę.
2: Ikonę aplikacji, mały, średni widget, duży widget, zamknij menu kontekstowe,
0: przycisk. No i mamy też
2: przycisk.
0: Widgety z Anyboxa. Możemy sobie na przykład na ekranie głównym, czy na Macu w sumie też, przypiąć jakąś listę, czyli folder. Z
2: YouTube, Safari, Anybox, notat, Anybox. Anybox, untagged, przycisk, lists, przycisk wróć.
0: Ja wrócę się do głównego
2: Al49, Al49, stare, Al49.
0: I tutaj mamy, tak podobnie jak na Macu.
2: Untagged, 6.
0: Nieposortowane.
2: Trash 1,
0: today
2: 1.
0: Dzisiaj kosz.
2: Trash 1, kinks, trash 1, today 1, kinks.
0: Tutaj mamy gatunki.
2: Co lapse content. Aktywum,
0: i nawet mamy porobione czynności dla VoiceOvera.
2: Collapse content.
0: Mamy collapse content, czyli zwini.
2: Link 49, przycisk. Notę, przycisk, image, przycisk.
0: Tutaj mamy linki, notatki.
2: File, image, tax,
0: grafiki, tag, portal, tagi.
2: Dwa, wylicz, portal, tax, portal, 2, przycisk.
0: I tutaj mamy tagi.
2: Wyliczanka, 3, przycisk.
0: Na przykład wejdziemy sobie w wyliczankę. Ja tu mam link, zapisane import, różnego rodzaju spisy, topki i tak dalej.
2: Link import, export tools. FreeSLD, tak wyli, link run IRAP endpoint, link titanboard, link run IRAP endpoints, gist, link import export tools, FreeSLD, tak wyli, czanka, tak po, filter, przycisk, o. Link import,
0: import export tools, czyli spis różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają do różnych miejsc importować różne rzeczy i eksportować. To też ciekawa, swoją drogą, strona.
2: Link import no export tools. Copy.
0: Na czynnościach mamy copy.
2: Open link.
0: Otwórz adres.
2: Mowę to trash. Szare.
0: Przenieś do kosza, udostępnij. Przeciągnij.
2: Aktywuj. Aktywuj. Domyślna.
0: Aktywujemy.
2: Zaznaczone. Link import export to. Copy. Zaznaczone. Copy. Przycisk.
0: I aktywowanie otwiera nam takie oto menu.
2: Open link. Open link in. Detail. Przycisk.
0: Gdzie mamy
2: open link in app.
0: Podobne
2: przycisk.
0: Rzeczy jak w czynnościach, z tym, że
2: open link. Przycisk.
0: Mamy otwórz link. Czyli zostanie otwarty link w przeglądarce.
2: Open link in app. Przycisk.
0: Open link in app, czyli w aplikacji zostanie otwarty ten link.
2: Detail. Przycisk.
0: Szczegóły.
2: Szare, przycisk, link, share, detail, open link, detail, przycisk.
0: Wejdziemy sobie w szczegóły.
2: Link, nagłówek, title, import, export, tools, przycisk, description, n, url, description, n, przycisk.
0: Opis niedostępny.
2: URL, https, drag item, aktywu, url, https, freshel.dkosmosboximport.html, drag item, aktywu, drag information. Tax, przycisk, zaznaczone, actions, nagłówek, szare, przycisk, copy the link, przycisk, open link, download article, open link in app, przycisk, star, przycisk, move to folder, comment, przycisk.
0: I tutaj mamy podobne opcje jak na Macu.
2: Create reminder, przycisk, copy URL, copy as, przycisk, archive as, przycisk, move to trash,
0: na iPhone'ie też możemy oczywiście archiwizować.
2: Zaznaczone. Link import export tools. Fresh toolbar. Open it SEO 8 zero. Zakupy. Toolbar. Open quit settings. Przycisk. Open add. Add. Open settings.
0: I cały ekran zajmuje nam.
2: Blok. Filmy, seriale.
0: Te nasze listy. To,
2: Alt 49.
0: Tam aktualnie.
2: Stary. Untag. Alt 49.
0: Ja coś tu link, wejdę. Link.
2: Alt. Upgrade to Anybox Pro. Moreac. Upgrade to Anybox Pro. Przycisk.
0: O właśnie, tu się nie odświeżyło. Więc sobie to od razu wejdziemy.
2: Upgrade to Close. Przy privat term rest pur lift pur restore pur hases. Przy restore pur hases.
0: Wygaszony. Klasyczne w
2: uwaga,
0: aplikacjach.
2: Pur hases restore successful.
0: O. Okej. Okay.
2: Przycisk. Close. Close. Przycisk. Link git list al paste. Przy al lists. Przycisk wróć. Al actions menu. Przycisk.
0: I teraz jak widać trochę się nam to zmieniło na iPhone'ie.
2: List al actions menu. Przycisk.
0: No, mamy all actions menu.
2: Wyliczanka, unta, wyliczanka, zeskoch, projekt, pro,
0: czter, tutaj możemy sobie filtrować po tagach.
2: Przycisk, list, al, paste, przycisk.
0: To możemy sobie od razu wkleić ze schowka, bo tutaj chodzi o to, że Animox Pro na iPhone'ie pozwala nam bardzo dostosowywać, co widzimy na tym głównym ekranie.
2: More actions, przycisk.
0: Tutaj mamy więcej opcji.
2: Select, przycisk.
0: Mamy tryb zaznaczania.
2: Swit, wiew.
0: Możemy przełączyć widok.
2: Zaznaczone. As charts. As icons. Przy default sort order. Przycisk. Zwinięte.
0: Domyślna kolejność sortowania.
2: Date last openek. Date update. Zaznacz. Name. Przy URL. Przycisk. Kind. Przycisk. Size. Przy settings. Przycisk. Dismiss contact. Dismiss settings.
0: Tu mamy ustawienia,
2: przycisk,
0: w które sobie wejdziemy.
2: Settings. Nagłów. Set. Slos. ANYBOX. Off. ANYBOX Pro. Membership in February 2024. Przycisk. Off. Face ID. Przy behaviors. Off. Face ID. Przycisk.
0: To możemy sobie Face ID włączyć. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała.
2: Link biur korek, list, alpa, morse, filter, search, pole wyszukiwania.
0: Że tutaj właśnie mamy pole wyszukiwania.
2: Filter, przycisk.
0: Tutaj mamy filtry.
2: Linki, filter,
0: no i
2: przycisk.
0: Też mamy nasze linki.
2: Filters, nagłówek, slos, conditions, nagłówek.
0: Tutaj mamy filtry, mamy warunki.
2: Zaznaczone, al, przycisk, jeden z trzy, start, przy, unstart, przycisk.
0: No i tutaj wszystkie ulubione, nieulubione. Link.
2: Al, przy, tak, tak,
0: możemy sobie wybrać jaki typ.
2: N, fol, search file na, fol, n, tak relations hip. Tax, przycisk. Tak relations
0: relacje hip. Między tagami.
2: End, przycisk, folders, przycisk. End, przycisk.
0: Tutaj mamy end domyślnie wybrane, czyli i. Możemy na przykład wybrać, że pokaż elementy, które mają albo jeden, albo drugi tak, ale nie obydwa.
2: Folders, przycisk. Search file name, URL, title and description, pole, search comments, pole text, filter title, pole tekstowe, save, przycisk, atle, przycisk, atle.
0: I tutaj mamy dwa przyciski, zapisz, zapisujemy to wtedy jako listę inteligentną.
2: Atle.
0: I zastosuj, filtrujemy sobie to po prostu teraz.
2: Toolbar, added, open quickscle, added, settings, setki, added, open, new note, przy, quick hint, przycisk, to, open, added, settings, przycisk.
0: Przejdziemy sobie settings, już do tych ustawień.
2: Set, slot, ANYBOX Pro, membership in February 2024, przycisk. Off, face ID, przycisk.
0: Tutaj na wstępie możemy ochronić dostęp do naszego Anyboxa Face ID.
2: Behaviors, przycisk.
0: I tutaj mamy zachowania.
2: Start weekon, setting, behaviors, start weekon, Monday, przycisk.
0: Pierwszy dzień tygodnia.
2: This setting will be used in smart list.
0: No to chodzi o inteligentne listy.
2: Domowy trackers, przełącznik, wyłączone.
0: Tutaj to co na Macu, usuń trackery.
2: Stricto mon tracking parameters from expand short links, przełącznik, włączone.
0: Rozszerzaj krótkie linki.
2: Capture screenshots, przełącznik, reader mode, przełącznik, włączone. Enter Safari reader mode if it's available for the given webpad and open link in app.
0: Tutaj tryb readera, czyli jeżeli otworzymy linka z Anyboxa w Safari, to automatycznie włączy się nam reader.
2: Enter Safari reader mode.
0: Fajna opcja, ja osobiście nie wiem jak ty, ale ja bardzo używam readera dużo.
1: Wiesz co, ja akurat chyba nie zdecydowałbym się na włączenie jego na zasadzie tej automatycznej, bo czasem jednak mi potrzeba jest dostępu do pełnej strony, ale rzeczywiście też dość dużo używam readera.
0: No, reader jest fajny.
2: Mowa autoarchiwy, przycisk.
0: To taka pierwsza, jak kupiłem sobie iPhone'a pierwszego, to reader to była taka pierwsza rzecz, która mi mówiła, tak mi szeptała, dobrze zrobiłeś, że się z Androida przesiadłeś.
1: No tak, bo w Chromie jeszcze sensownie działającego readera na przykład to nie ma do dziś. Tam oni coś cały czas próbują, no, mam takie wrażenie.
0: Może
1: ale
0: się
1: to
0: kiedyś uda, jak tak, z PDF-ami no, w Edge'u.
1: Oczywiście, bo tam to działa naprawdę całkiem fajnie.
0: W Edge'u też jest niezły ten reader. Tym komputerowym. Mhm.
2: Autoarchiwy, przycisk. Behavior, autoarchiwy.
0: Tutaj autoarchiwy, znowu automatyczna archiwizacja.
2: Autoarchiwy, web archiwy, przycisk. Pole tekstowe. Use to separate domains. Anybox will automatically save archive when new link matchone of these domains. Use gwiazdka to matchal, meaning automatically archive all links. Archive delay. Decrement, 8, increment, 8 seconds.
0: No i tutaj dokładnie takie same opcje jak na Macu.
2: Autoarchiwy, keyboard, przycisk. Auto, keyboard.
0: Mamy klawiaturę.
2: Use anybox keyboard to quickly input your frequently used links and notes.
0: O, no i właśnie
2: general keyboards to add to your keyboards.
0: Tu jest taki ciekawy smaczek, że możemy Anyboxa używać jako klawiatury i wówczas możemy wstawiać jakieś linki często używane czy notatki.
2: Close, przycisk, haptic feedback, przełącznik, włączone.
0: Wibracja.
2: Show dates, przełącznik.
1: Czy z naszego
2: włączone
1: takiego voiceoverowego punktu widzenia to ta klawiatura ma sens?
0: Gdyby się dało szybko, znaczy w sumie może o tyle ma, jak ktoś korzysta z Braille'a teraz w 18 jako domyślnego wejścia. No bo wtedy, wiesz, masz zwykłą klawiaturę pokazaną, no to tam sobie ustawiasz, jakie te linki chcesz wklejać.
1: No.
0: A normalnie piszesz Braille'em cały czas, więc i tak robisz ten gest i tak ten Braille działa. Więc możliwe, ja akurat tego nie używam. Ja korzystam z tego menu po potrójnym kliknięciu, które się pojawia. Ale może tak.
2: Haptic feedback, przełącznik, włączony.
0: Tu jest wibracja.
2: Show dates, przełącznik.
0: Pokazuj daty.
2: Show URLs, wygaszony, przełącznik, wyłączony. Lists, przycisk.
0: Tutaj mamy pokazuj pełny adres URL.
2: Lists, przycisk.
0: I to możemy wybrać, jaka lista się nam na tej klawiaturze pokazuje. Jakby ja wiem, że niektóre aplikacje mają te swoje klawiatury, ale ja bardzo nie lubię w systemie włączać klawiatur, bo nie chodzi o jakieś prywatnościowe rzeczy, tylko jak na przykład potrzebuję szybko przejść na klawiaturę emoji, to potem mam problem, bo muszę przez te wszystkie klawiatury przechodzić.
2: Keyboard, appearance, nagłówek, thematic color, przycisk.
0: Tutaj mamy motyw,
2: icon, przycisk,
0: ikona aplikacji,
2: przycisk, toolbar, sidebar, przycisk.
0: I właśnie tu jest tak, pasek boczny.
2: Przełącz, side, setki, side, show list zone, setki, sidebar, nagłówek.
0: Mamy tylko pokaż liczbę elementów na listach.
2: Preview, nagłówek.
0: Tu mamy pasek narzędzi.
2: Preview, new note, przycisk. Open quickly, photos, files, setki, enabled, nagłówek, new note. Reorder new note, przycisk, można przeciągnąć.
0: I tutaj możemy sobie na tym pasku narzędzi układać.
2: Open quickly, mowę down.
0: Różne aktyw, rzeczy.
2: Mowę up, reorder, op, re, fot, reorder, files, reorder, setki, reorder, disable, paste, disabled, nagłówek. Reorder, setki, mowę up, aktyw, mowę up, reorder, set, mowę, aktyw, mowę up, settings. Settings, reorder, set, re, disable, paste, re, select, reorder, recents, re, sort by.
0: No, możemy sortowanie re, set, sobie na ten pasek dodać.
2: Reorder, tak, funnel,
0: filtry,
2: reorder, tak, go to home,
0: tagi,
2: reorder, go to home, przycisk, set, troll, preview, nagłówek, note, przycisk, open quickly, przycisk.
0: I tu mamy zawsze podgląd files, tego paska,
2: set, git, paste, disable, settings, files.
0: Ja bym chciał na przykład pliki wyłączyć.
2: Fil.
0: I żeby wyłączyć coś, to musimy to złapać dwuklikiem z przytrzymaniem i przeciągnąć w dół.
2: Link release himus from znak
0: to
2: link
0: diur kodego list
2: stolba add from settings
0: add
2: from setting add from files add from fotolibrary przycisk
0: i mi się niestety tu zrobił add
2: settings settings
0: nagłówek
2: a wiew tolbar przycisk preview open quick photos set pad select pred sort set files paste disable files set files
0: trudno przeciągnąć. Ja oczywiście mam opóźnienie, jak streamuję na Zoomie i
2: Prew, pa, files, settings,
0: o, udało się.
2: Fotos, set, files, pre, set, pre, disabled, nagłówek.
0: Jest disabled.
2: Paste.
0: Szkoda, że na przykład to nie działa w taki sposób, że można to jakoś z czynności wyłączyć, czy...
2: Preorder settings, set, pre, files, preorder files,
0: no, przycisk,
2: można przeciągnąć, moved below filters. Recent.
0: I można to w taki sposób ściągać też na sam dół.
2: Settings, preorder photos,
0: no, ale to
2: preorder
0: jest
2: open quick,
0: trochę
2: preorder photos, przycisk,
0: te
2: można przeciągnąć,
0: muszę to złapać,
2: open
0: gdzieś quick, to przeciągnąć tam do tych wyłączonych.
2: Preview, tolba, new, open quick,
0: przycisk, i tutaj na samym dole mamy preview,
2: preview, new note, przycisk, open quick, settings,
0: czyli widzimy, jak ten pasek
2: nagłówek, set, open quick, new note, new note.
0: Więc fajnie, że możemy sobie to na iPhone'ie dostosować.
2: Setting, disable, settings.
0: Nie przeszkadza mi, że nie możemy tego dostosować na Macu, bo z paska narzędzi tak czy tak ja osobiście nie korzystam. Ja
2: Tolbar.
0: Korzystam ze skrótów klawiszowych, więc...
2: Wiew style, tolbar, wiew style, przy, navigation bar, nagłówek, wiew, na, show paste button, przełącznik, włączone.
0: Tutaj pokaż przycisk wklej.
2: Go to settings, przycisk, allow anybox to paste from other apps in settings.
0: Pozwala Anyboxowi wklejać z innych aplikacji w ustawieniach. No tutaj jest to rozwiązane tak, że nie mamy Apple Scripta, no to jak coś chcemy dodać do Anyboxa, no to fajnie jest sobie to wkleić.
2: Show floating quick find button, przełącznik, włączony.
0: Pokaż pływający przycisk szybkiego szukania.
2: Default view w style, charts, przycisk.
0: Tutaj mamy domyślny widok.
2: I zaznacz, i dismiss context, zaznaczone.
0: Mamy albo kartę,
2: menu.
0: Albo ikony.
2: Charts view, nagłó, thumbnail size, small, przycisk.
0: Tutaj mamy rozmiar miniaturki.
2: Thumbnail position, left,
0: pozycja
2: przycisk.
0: Miniaturki.
2: Show of images, przełącznik, wyłącz.
0: Pokazuj ikony zamiast obrazków.
2: Show link descriptions, przełącznik, wyłączony.
0: Pokazuj opisy linków.
2: Show dates, przełącznik, włączony.
0: Pokazuj daty.
2: Show full URLs, wygaszony, przełącznik, wyłączony. Icons VF.
0: I nie mam pojęcia, dlaczego pokazuj pełne adresy URL mam wygaszone.
2: Icons
0: tak było od czasu, kiedy zainstalowałem aplikację.
2: Show dates, przełącznik, show link descriptions.
0: Tutaj dla widoku style. Igon.
2: Adspions, nagłówek, tfax, przycisk. Default actions, przycisk.
0: Tutaj mamy
2: tfax,
0: dostosowywanie
2: przycisk.
0: Akcji.
2: Set tfax, edit, przycisk, disable or reorder actions in the context menu.
0: Tutaj możemy menu kontekstowe sobie dostosować.
2: Action,
1: czyli to kontekstowe
2: start,
1: po trójnym stuknięciu, tak?
0: Nie. To jest menu kontekstowe, które się nam pojawia, jak trzy razy stukniemy w jakiś link.
2: Assign tax,
1: okay.
2: Przełącznik. Mowę to folder, create reminder, przełącznik. Detail, comment, przełącznik.
0: Problem? Nie czyta nam statusu przełącznika, chyba że przełączymy go.
2: Szare. Mowę to delete. Noteset. Edit. Noteset. Pion.
0: Tutaj możemy na przykład do notatek osobno
2: edit.
0: Ustawiać.
2: Links. Open link. Link set. Pion. Open link. Show reader. Co plus. Archiwas. Edit link. Image set. Quick lock. Przełącznik.
0: Dla obrazków.
2: Znaki. Wyraz. Nagłówki. Co imasz. File set. Co file. Quick lock. Co plus plain text. Co plus plain text. Quick. Co file. Przełącznik. Disable action. Aktywu, disable action.
0: O, na czynnościach mamy na przykład disable action.
2: Co plus plain text, tfax, wiew style, przycisk.
0: Myślę, że na iPhone'ie takie dostosowywanie jest dużo ważniejsze niż na Macu. Przynajmniej dla niewidomych, bo na komputerze raczej korzystasz ze skrótów.
1: No dokładnie, a tutaj jest jednak istotne, do czego jesteś w stanie dotrzeć po prostu, czy to z czynności, czy gdzieś tam
0: ten
1: z jakiejś opcji.
0: Ten program trochę przypomina Mone, jeśli chodzi o te ustawienia, czy Springa, taki program do Twittera.
1: No to prawda, bo tam też bardzo wiele można było sobie dostosować.
2: Line toolbar, przycisk, default actions, tfax, default actions, przycisk.
0: I to jest bardzo fajne, domyślne akcje.
2: Serbs wiew, nagłówek, default, link, show in line toolbar, przycisk.
0: O, bo mamy link i pamiętasz, jak dwukrotnie stuknąłem, to mi się pojawił ten mały pasek z opcjami.
1: No tak.
0: I to mogę to zmienić.
2: Link. Show in line to all, zaznaczone, detail.
0: Mogę in albo detail, pokazać zaznaczone, ten pasek, detail. Albo otworzyć informację o linku, udostępnić,
2: tax,
0: przepisać mowy tagi, folder, przepisać copy, do folderu.
2: Open link,
0: no wszystkie te opcje, które...
2: Show leader will fallback to info if the article is not available.
0: Wszystkie te akcje mogę wykonać.
2: Link, show in line to all bar. Note, show in line to all bar. Image, show in line to
0: mogę dla różnych gatunków.
2: File, show in line to icons VF. Nagłów, link, detail, przycisk.
0: I osobno dla widoku ikon. Note.

0: Aniuta pan items licon insert zwie for licon zwie. Set licon at cons for licon at swipe at pions. Przycisk.
1: Swipe actions. Ważna rzecz. To się też tyczy czynności voiceovera. To są te akcje po przesunięciu.
0: Link, przycisk. Swipeac, link, notę, przyć, imasz, przy, file, przyć, set swipeac pions for different kinks of documents, ich direct pions supports at maximum preac pions. You can swipe from left to right or right to left in documents to reveal tseac pions.
1: Czyli możemy set łącznie pions for... 6 akcji maksymalnie
0: no, przypisać. Setting, link, przycisk,
1: mamy
0: left,
1: link.
0: Nagłówek, copy, przycisk. Reorder co, copy, reorder copy, open link. Preorder open, pre, move to, preorder move to, move to trash, przy, pre, share, pre, available, nagłówek, star, przy, pre, assign tax, pre, move to folder.
1: I znowu mamy to samo, co w przypadku paska narzędzi. Przy,
0: pre, summoned, pre, copy the link.
1: Bardzo
0: pre,
1: fajnie.
0: Delete, przy, pre, copy as, przy, pre, edit, pre, edit link title, pre, open link in.
1: Ja już o Anyboxie pisałem w Tyfloświecie,
0: pre, archive as.
1: Ale uważam, że ten program jest na tyle fajny, że warto go pokazać.
2: Zdecydowanie, bo to dla tych, którzy naprawdę gromadzą sporo różnych informacji z internetu, to może być przydatne takie narzędzie.
1: No, bo właśnie w tamtym tygodniu mówiłeś, Michale, że ty korzystasz z Joplina do tego i mi się właśnie tak przypomniało, że... Znaczy, już wtedy planowałem tą audycję, ale tak sobie pomyślałem, że o, ten Anybox też jest.
2: No, jakby był pod Windowsa i działał dobrze, to kto wie?
1: No... Właśnie o to chodzi,
0: link,
1: że...
0: Przycisk. Swipe at pions. Swipe at... Widget at pion. Przycisk.
1: Tu osobne akcje dla
0: import
1: widgetów.
0: Import export. Przy... Widget at pion. Link. Open link. Notę. Copy. Przy... Imasz. Share. Przycisk. Widget at
1: no
0: pion.
1: Tak
0: import export. Cleaner cache. Przy... Import export.
1: I tu import
0: przycisk.
1: Export.
0: Cle... Ourote rap. Nagłówek. Pinning. Calendar co undudown. Przycisk. Sync status. Przycisk.
1: Tu oni mają jakąś inną aplikację.
0: About Anybox. Przycisk. About Anybox.
1: O Anybox.
0: Version 2, 9, 1, 264. Contact plus, X, formerly Twitter Anybox podkreśl, Anybox Mastodon Social, Rate Anybox, nagu, Rate on the App Store, przycisk.
1: Możemy ocenić aplikację i tak dalej.
2: Bardzo fajnie i bardzo mnie to cieszy, że to są kolejni, którzy są na Mastodonie. Coraz więcej tych twórców różnych aplikacji tam się pojawia i dobrze.
1: Tak, i dobrze, Mastodon jest fajny. Teraz tak, jeżeli chcemy
0: no tak,
1: dok, mieć
0: poczta,
1: jakiś fajny dostęp
0: przeczyt,
1: do... dodawania rzeczy do Anyboxa na iPhone'ie, to musimy trochę niestety się nagrzebać, bo możemy sobie wejść w ustawienia.
0: Wejście ekranu Braille'a. T.A. Otwieram ustawienia. Tryb. Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a. Bateria. Bateria. O. Do. Apar. Ap. Centrum. Ekran. Centrum. Apple Intelligence. Centrum. Ek. Przy. Szu. Tap. Tryb czuwaj.
1: Już nie mogę się przyzwyczaić, że to jest Apple Intelligence i jak słyszę Apple, no to ikacja mi się.
0: Develop. Apli. Portfel. Aplikacja. Zaznaczone. Aplikacja. Apple Store. Usta. Ap. Szukaj. Dyk. Indeks sekcji. Regulacja.
1: Musimy znaleźć. S.
0: Zaznaczone. Allegro. A. Nagłówek. B. C. D. E. F. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. Nagłówek. S. Safari, skrót, Safari, przycisk,
1: jest Safari,
0: wyszukiwanie, używaj, sugest, sugest, szyb,
1: szczyt, tryb, szczyt,
0: ogólne, wype, ulubię, bloku, pobrane, że, rozszerzenia, dopuść te rozszerzenia, matper, włącz, matper, open in mona, paypal, rozszerzenia, dost, więcej rozszerz, na wszystkich, urząd, na wszystkich,
1: no i niestety roz,
0: paypal,
1: to jest
0: open,
1: błąd,
0: mat, mat, dopuść te rozszerz, Safari, Safari,
1: cross,
0: do, mat, dopuść te rozszerz,
1: o którym słyszałem i o nim zapomniałem, jeżeli mamy iPhone'a jakiegoś starego i przenosimy się na nowego, to rozszerzenie się nam nie przenosi, trzeba przeinstalować Anyboxa. To teraz nie będę już tego robił, pokażę za
0: Safari.
1: To inny sposób, w jaki można sobie łatwo do Anyboxa coś dopisać.
0: Adres forum.eu, wejście
1: ja
0: ekranu Braille, zaznaczenie usunięte, https://. Tyflosfiat, nie...
1: Na wszelki, na przykład.
0: Przejdź
1: tak.
0: Do menu, nierozpoznane. Zatrzymuj wyszukiwanie w systemie macOS. Nagłówek poziomu 1 główna, punkt orientacyjny, adres, pasek narzędzi, pokaż zakład, udostępnij, przycisk.
1: Możemy zrobić udostępnij.
0: Zamknij, wyszukiwanie, zamknij, Anybox, przycisk.
1: No i Anybox. Klikamy.
0: Anuluj, przycisk, save to Anybox. Save, przy, https, tyflosfiat.pl, wyszukiwanie w systemie macOS, przy, abbreviatement, pole tekst, star, przełącznik. Download article, przełącz, tax, nagłówek, sprzęt.
1: No i mamy tożsame rzeczy jak
0: dom, do, pro, search, pro, dom,
1: na
0: sprzęt.
1: Macu.
0: Pro, mo, sa, san, sa, mowe, sa,
2: a te
0: mowe
2: tagi,
0: folder.
2: Jak rozumiem, też są z twojego Anyboxa.
1: Tak, mm-hmm. Tak.
0: Search for tax, mowę to folder, cancel, przy, sa, mowę to folder, search for tax.
1: Mamy search for tax. Tutaj, jeżeli nam nie pokazuje tego tagu, albo chcemy utworzyć nowy, no to tak klika, tak go, tak ten tag

0: wybieramy.
1: Mowę to folder.
0: To możemy przenieść do folderu.
1: Cancel, save, przycisk.
0: No i zapisać. Jest też trzeci sposób na zapisanie czegoś w Anyboxie.
1: Cancel.
0: Ale on wymaga zabawy w aplikacji skróty.
1: Dok, po.
0: Ja sobie otworzę
1: może skróty. Ekranu Braille. S, K, R, ukreskowane. Otwieram skróty. Tryb pole. Zatrzymuję wejść. ADD. Galery. Kar. Zaznaczone.
0: Ja mam aplikację skróty po angielsku, bo o ile naprawdę staram się mieć wszystko po polsku, co się da, o tyle tłumaczenie aplikacji skróty jest na tyle jakby dla mnie trudne w zrozumieniu, szczególnie w takiej aplikacji, że przełączyłem po prostu. Ale to nic. Po polsku to się nazywa nowy skrót.
1: Create shortcu. Przycisk.
0: O.
1: New short. Done. Ads pion. Search ads pions. Pole tekstowe.
0: No i teraz to wygląda. Próbujemy jeszcze raz z tym get screen.
1: Get. Zatrzymuję. Get device. Get latest. Get device detail. More info. Get level papers. Documents. Sharing. Media. Location. More info. Get device detail. Get latest screen. Get what's on screen.
2: O, coś mieć. Get latest.
0: Get what's on screen. Get what's on screen.
2: A to.
1: Get what's on screen.
0: To po polsku się nazywa pobierz zawartość ekranu.
1: More info. Text view finder. Obrazek. Get what's lose. Get the current content on screen. If available.
0: Pobiera aktualną zawartość ekranu.
1: Pin, ADD, przycisk.
0: Dodajemy tą czynność.
1: Przycisk. Detła, done, przycisk. Detła, detła, so, remove action, ser, toolbar, undo, red,
0: teraz klikamy sobie w pole wyszukiwania, jak chcemy się dostać do akcji, która jakby eksportuje Anybox.
1: Cancel, pole, cancel.
0: To musimy tak to zrobić, kliknąć.
1: Pole tekstowe, pole tekstowe, edycja, ser, chat, pion, can, script, son, devi, loca, media, szar, do, we, op, send, mesa, more, open, web, przy, docu, szar, med, loc, David, Sondro, script, cancel, pole tekst, can, pole teksto, punkt wstawiania na końcu, wejście ekranu Braille.
0: I Anybox.
1: Zatrzymuję Anybox. Create new, Anybox, create new folder. More info, create new tag.
0: Tutaj mamy wszystkie i to zawsze będziemy mieli po angielsku, nieważne jak mamy ustawioną aplikację skróty.
1: More, delete files, delete folder, delete link, delete note, delete tag, edit link, find files, find link, find notes, get files. Get, get note, open folder, open smart, open tag, save new file, more in, save new link.
0: Save new link.
1: Save new link, remove action from search ads pion, toolbar, redo, un, save, url, edit, url, show more, aktywuj,
0: do,
1: show,
0: URL.
1: Get what's on screen.
0: On remove sobie pobrał to z tego show get what's on screen. Ta akcja ma taką wadę, że jeżeli nie będzie adresu URL, no to nam wyskoczy brzydki błąd. Można się w skrótach pobawić tak, żeby to działało, ale ja to pokazuję w bardzo najprostszy możliwy sposób. Możemy też zrobić pokaż więcej.
1: Remove ads, folder, folder, przycisk, tags, hose, przycisk, comment, comment, pole tekst, start, przełom, title, title, pole tekst, description, description, show and run, search ads, pio, save new link, można przeciągnąć, show, description, show and run, przełącznik, włączony.
0: Od razu uzupełnić metadane. Jeżeli byśmy na przykład chcieli, możemy oczywiście korzystać ze zmiennych, jeżeli mamy jakiś inny skrót, który już robi inne rzeczy, no to możemy jakoś te rzeczy ze sobą powiązać. No ale jak już sobie zrobimy taki skrót, ja go nawet nie nazwałem, no bo i tak
1: wejście ekranu Braille.
0: Na razie mi to jest potrzebne. Możemy sobie przejść do ustawień.
1: Otwieram ustawienia, ale tryb pole zatrzy na wszystko więcej rozszerzeń.
0: Wrócić się tu.
1: Ustawienia. Na górę.
0: Na samą górę. Przejść do dostępności.
1: Czas, tryb, tryb, tak, ekran, centr, atli, apart, ogólne, dostępność, dostępno, voiceover, włączone,
0: voiceover,
1: co no, ćwic, sam, szyb, koryguj, mowa, pism, roz, dwie, polec, pokręt, polecenia, przycisk,
0: polecenia,
1: wszystkie polecenia, gesty, dotyk, przycisk, wszystkie polecenia, przycisk,
0: wszystkie polecenia,
1: skróty, skróty, polecenia, skróty,
0: skróty,
1: new shortcut, przycisk, new shortcut, przycisk,
0: skrót, który utworzyłem,
1: create enter, new shortcut.
0: Ten new shortcut, możemy w niego kliknąć.
1: Gesty, dotyk, dodaj gest, przycisk.
0: I możemy dodać gest. Ja tego teraz nie będę robił, bo mam wszystkie gesty pozajmowane, jakie są, już nie mam absolutnie ani jednego wolnego gestu. Natomiast jeżeli sobie dodamy gest i wrócimy do Safari, to możemy ten skrót wykonać. No i on sobie zaś się z Safari linka. Więc mamy taką namiastkę skrótu klawiszowego z komputera. Pomyślałem sobie, że pokażę ten sposób, bo
1: skróty.
2: No bo on jest nieoczywisty, a rzeczywiście może być przydatny.
0: No właśnie o to chodzi. Więc tak pomyślałem, że pokażę w ramach takiego bonusu.
1: Mowa wyłączona.
0: No i cóż, to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o Anyboxa. Jest to, jak widać, aplikacja prosta, ale niekoniecznie. W sensie jest to aplikacja, myślę, łatwa w obsłudze, ale posiadająca wiele ciekawych, interesujących funkcji.
2: To się zgadza. Tu rzeczywiście wydawałoby się, że to proste narzędzie do zbierania zakładek, ale z racji tego, że można je sortować po folderach, można mieć w tym wszystkim porządek, można jeszcze z tagów korzystać. To się też przydaje, jeżeli na przykład mamy dużo tych notatek, dużo tych zakładek i na przykład niektóre mogą nam pasować do kilku miejsc jednocześnie, do kilku folderów. To też może być.
0: Ja mam na przykład zrobiony, a propos jeszcze tych, bo ty się pytałeś, te linki wewnętrzne.
2: No.
0: Ja mam to zrobione w taki sposób, że jak zapisuję jakiś PDF do Devona, do DevonThinka, to on skanuje ten PDF w poszukiwaniu zewnętrznych adresów. Jeżeli one prowadzą do codeco.com, ravenderlich.com, msdn.com lub developer.apple.com, to wówczas właśnie przez te linki wewnętrzne, bo te linki wewnętrzne też pozwalają nam tworzyć treści, nie tylko je czytać, Devon wywołuje sobie Anyboxa i zapisuje mi to w specjalnym folderze.
2: I on po prostu tak wyrzuca ci te linki, no bo wiesz, że te źródła mogą być dla ciebie interesujące.
0: Tak, i ja wolę to mieć w innym oknie, nie lubię na przykład z PDF-a klikać, bo ja korzystam z takiej aplikacji jak Write Command, że mogę bardzo szybko się pomiędzy otwartymi oknami, otwartymi aplikacjami przenosić. No i to jest w mojej pracy to jest bardzo, bardzo produktywne. Swoją drogą zastanawiam się, czy kiedyś nie zrobić takiej audycji tak ogólnie o produktywności.
2: No to myślę, że zdecydowanie warto, bo jeżeli ktoś na przykład robi dużo, jeżeli mamy wiele rzeczy do wykonania, różnych zadań, różnego typu też czasem, to może być fajna opcja, żeby tę naszą produktywność zwiększyć na różne sposoby.
0: Jest taka książka, napisał ją Tiago Forte i ta książka się nazywa The Second Brain, czyli drugi mózg.
2: Aha.
0: I on właśnie opisuje przeróżne narzędzia. Właśnie on opisywał między innymi DevonThink, a właśnie też on akurat korzystał w tej książce z takiego innego narzędzia konkurencyjnego jak Raindrop, o którym też było wspomniane w Anyboxie, ale myślę, że też bardzo fajna książka, jakby ktoś na przykład zastanawiał się, jak może w swojej pracy wykorzystać. Jest do kupienia na książkach Apple, jest do kupienia na Amazonie. Jest to prawda po angielsku, ale możliwe, że jest jakaś polska wersja, bo to dość znana książka, więc polecam. Taka polecajka ode mnie jeszcze w bonusie.
2: No i cóż, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję Anybox. Ciekawe swoją drogą, na ile użyteczny na Apple Watcha. Może ktoś korzysta i się podzieli jakimiś wrażeniami.
0: No, to prawda, bo nie widziałbym zastosowania za bardzo na Apple Watchu.
2: Szczególnie, że tam chyba jeszcze po dziś dzień nie ma przeglądarki internetowej.
0: Właśnie, wiesz co, jest sposób, jak można wywołać przeglądarkę internetową.
2: Aha.
0: Tworzysz skrót, który prosi cię o adres URL.
2: Adres. Mhm.
0: I tam jest taka funkcja, jak ona się po polsku jakoś śmiesznie nazywa. Wykonaj adres URL chyba.
2: Mhm.
0: I na Apple Watchu wykonanie adresu URL otwiera nam po prostu Safari. Tak jakby.
2: O proszę. To może w ten sposób właśnie Anybox działa.
0: Możliwe.
2: Że pozwala, na otwieranie po prostu tych elementów ze swojej pamięci właśnie na Apple
0: Watchu. Możliwe, no.
2: Jeżeli ktoś używa, to dajcie znać, bo to może być rzeczywiście też ciekawe zastosowanie. A na dziś, Jarku, bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, do kolejnego spotkania w Tyflo Radiu.
0: Na razie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Poniedziałek, 12 dzień sierpnia, to mamy w kalendarzu, a na antenie Tyfloradia po raz pierwszy w tym tygodniu witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy są z nami na żywo i także tych, którzy będą słuchać tej audycji później w formie podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
4: Cześć, czołem.
2: Dziś będziemy mieli coś dla tych, którzy lubią sobie poczytać książki.
4: Tak, tak. Już kilka aplikacji omawialiśmy w tym podcaście, no ale dzisiaj przechodzę do Was z aplikacją Easy Reader od firmy Dolphin, która myślę, że jest taką fajną alternatywą. Ma tam pewne swoje ograniczenia. To nie jest kombajn, taki jak na przykład Voice Dream, ale też ma swoje zalety.
2: Ma swoje zalety, bo jedną z tych zalet jest to, że jest za darmo.
4: Tak, ale jest też w ogóle wersja płatna, co ciekawe. To o tym też powiem. No i jedną z taką dużą zaletą dla osób, no, które posiadają dostęp do biblioteki niewidomych, tego głównej biblioteki pracy i zabezpieczenia, tak? Chyba dobrze to
2: artykułowałem.
4: No to jest możliwość właśnie podpięcia się niejako do tych zbiorów i w wygodny sposób pobierania, wypożyczania i słuchania sobie książek z tego naprawdę no, licznego zbioru no właśnie na swoim urządzeniu mobilnym.
2: Tak jest. I o tym wszystkim dziś będziemy opowiadać na żywo na antenie Tyfloradia. A skoro jesteśmy na żywo, to jeżeli na przykład korzystacie z Easy Readera i chcecie się podzielić z nami jakimiś swoimi refleksjami, albo na przykład macie jakieś pytania, bo dawno tej aplikacji nie używaliście, bądź też może nigdy, no to zapraszamy bardzo serdecznie. 663-883-600. To jest nasz numer telefonu. Jesteśmy też na Facebooku, na YouTubie. Możecie do nas tam pisać. Ja będę tam co jakiś czas zaglądał i sprawdzał, czy są jakieś komentarze. kontakt.tyflopodcast.net. Ten panel jest również do waszej dyspozycji. No i też WhatsApp, możecie nam na przykład nagrać głosówkę. Bardzo serdecznie zapraszam też do tej formy kontaktu z nami. Dziś, Wojtku, będziesz demonstrował Easy Readera. To taki uśmiech w stronę użytkowników zielonego robocika, bo na Androidzie, prawda?
4: Tak, no troszkę trzeba zmienić, zmienić warunki pracy, więc będzie Android, przy czym te aplikacje na iOSie i na Androidzie wyglądają prawie tak samo. Tam są takie drobne kosmetyczne różnice. Również na iPadzie to fajnie wygląda. Także tutaj tak. No, jeżeli chodzi o takie różnice, no to na pewno głosy są inne na troszkę na iOSie niż na Androidzie, bo o tym może już warto powiedzieć, że ta aplikacja Easy Reader umożliwia nam słuchanie audiobooków, które sobie właśnie możemy pobrać z głównej biblioteki pracy i zabezpieczenia społecznego w formie właśnie audio, ale także możemy sobie wgrać do naszego urządzenia w pliki tekstowe. Tylko pliki tekstowe w kilku formatach. No i te formaty mogą nam być odczytywane przez głosy, które posiadamy na swoim urządzeniu. No i tutaj taka naturalna różnica polegająca właśnie na tym, że co prawda na obu systemach jest, są to takie trzy głosy podstawowe, czyli to są chyba z Vocalizera, tak? Zosia, Krzysztof i Ewa.
2: I Ewa, tak.
4: Natomiast na Androidzie mamy jeszcze głosy Google. Działa to w ten sposób, że w zależności od tego, który wariant będziemy używali domyślnie w systemie, w googlowskim TTS, to on zostanie wzięty jakby pod uwagę w Easy Readerze. Więc tak to wygląda. Aplikacja jest, tak jak powiedziałeś, Michał, darmowa, natomiast właśnie można sobie tę aplikację też kupić, bo to jest aplikacja firmy Dolphin Computer Access, tak? Jeśli dobrze powiedziałem, chyba tak.
2: Tak, to ci od programu HAL, Supernova.
4: No właśnie.
2: Ci od urządzenia, które jeszcze cały czas u mnie stoi i dzielnie służy jako syntezator mowy, czyli Apollo w wersji drugiej, który został wyprodukowany gdzieś tam w latach 90. i w tych latach 90. produkowany również przez stał być, natomiast no to urządzenie też gdzieś tam sięgające swoją historią jeszcze lat 80. Ta firma Dolphin to jest już z nami, tak, no z dobre 40 lat.
4: No chyba 86 rok, z tego co czytałem. Wielka Brytania, stamtąd się wywodzą, tak, mają swoje oddziały gdzieś tam w Kanadzie, w Szwecji. No więc oni się ogólnie zajmują taką dostępnością szeroko pojętą. Ten Dolphin Easy Reader to on został stworzony z myślą o szkołach też, bo generalnie możemy sobie właśnie w nim słuchać, ale możemy też w nim czytać. Czytać w takiej formie, w jakiej my to rozumiemy jako osoby niewidome, czyli czytać e-booki, czyli słuchać, ale osoby niedowidzące również mają możliwość rzeczywistego czytania tych książek załadowanych w formach tekstowych. No i właśnie oni tam piszą, że to ma być taka pomoc dla uczniów na przykład, dla studentów, którzy gdzieś tam tracą wzrok, czy mają z tym wzrokiem problemy. No i tylko, że wiadomo, szkoły tam mogą tam sobie jakieś licencje wykupować zbiorowe, bo jeżeli ktoś coś jeszcze widzi, to aplikacja umożliwia powiększanie tekstu, zmianę kontrastu, no i jakieś tam jeszcze inne przydatne, że tak powiem, rozwiązania. I jak wspomniałem, właśnie ta aplikacja jest też w formie płatnej. 29 zł na miesiąc lub 300 zł jako taka licencja dożywotnia.
2: I co za to dostajemy?
4: Ja to w ogóle odkryłem przez przypadek, bo chciałem sobie załadować PDF-a do Easy Readera. No i okazało się, że nie da się, bo właśnie trzeba kupić aplikację w wersji tej premium. Również właśnie byłem ciekawy, czy synchronizacja będzie możliwa między tym, co słucham na przykład na Androidzie albo na iOS, na iPadzie. No i okazuje się, że to też tylko w wersji właśnie płatnej. W aplikacji jest coś takiego jak schowek i tam sobie możemy wklejać jakiś, nie wiem, tekst do odsłuchania, jakieś nasze notatki na przykład. No i tutaj też w wersji darmowej to jest 10 takich wrzutek, powiedzmy, tak?
2: Takich elementów, no, tego schowka, tak? Między którymi tak, się można przełączać.
4: Tak, a wersja jakby premium, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. No i są tam jeszcze jakieś właśnie opcje dla szkół w tej wersji premium. No i właśnie ta taka synchronizacja, no to jest rzeczywiście ciekawe. Ale myślę, że i tak ta wersja darmowa pozwala na wiele. No i też nie oszukujmy się, no my te zbiory naszej biblioteki, no to uważam, są naprawdę imponujące. Ja teraz trochę tak z braku laku, z takiej posłuchy w nowościach audiobookowych, książkowych, no to właśnie wracam do starszych tytułów, co za chwilkę pewnie pokażę, i tam naprawdę tego jest multum, także ja to chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy gdzieś tam to wszystko digitalizowali.
2: No tak, lata 80., 90. to chyba najwięcej to w 80. latach książek dla nas, mam wrażenie.
4: Są powstało jeszcze nawet tytuły z lat 70.
2: i 60. jeszcze, a też oczywiście.
4: Też
2: tak
4: się zdarzają, tak. Więc to jest naprawdę świetna sprawa, bo mamy też dostęp do innych bibliotek, bo to jest, tak jak powiedziałem, to było też tworzone z myślą o uczniach, o studentach, więc siłą rzeczy właśnie jest tam dostęp do bibliotek, do jakichś takich kiosków z prasą, no ale jakby z mojej perspektywy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że z naszej, ale z mojej perspektywy, no to tam za dużo ciekawych rzeczy nie ma. No więc jak dla mnie to tylko właśnie ten serwis wypożyczeń online. W darmowej wersji też nie wszystkie formaty, to może warto o tym powiedzieć, że też nie wszystkie formaty tych plików elektronicznych zostaną załadowane, czy też będą mogły być załadowane, bo o ile właśnie EPUB, spoko, zwykły tekst, no to też, DOC też, no to właśnie PDF to jest tylko wersja premium. No i MOBI. MOBI to jest w ogóle generalnie taki bardziej format pod Kindle'a generowany, natomiast tego MOBI on w ogóle nie widzi. Więc jakby tutaj to nie jest kwestia, czy to premium, czy jego braku. Z tego, co ja się zorientowałem, to po prostu go nie wczytuje. Nie jest to kompatybilne. I tak, więc aplikacja, tak jak wspomniałem, nie jest jakimś takim kombajnem multimedialnym.
2: Ale najważniejsze też formaty dla nas, czyli chociażby zwykły tekst, da się przeczytać. Doka chyba też da się przeczytać, prawda?
4: Doka? Tak, tak, ja to pokażę, bo tam przygotowałem sobie, więc jak najbardziej nie ma problemu.
2: No dobrze, to co? Od słów do czynów?
4: Tak, tak. Zanim jeszcze odpalę aplikację, powiem, że jestem już zalogowany na swoim koncie, żeby tutaj jakby też nie tracić czasu na jakieś tam wyciszanie się podczas logowania. Natomiast naprawdę, wierzcie mi, że to nie jest problem. Te pola są dobrze opisane. Nie miałem najmniejszych problemów, żeby się zalogować do właśnie swojego konta w bibliotece.
5: 19-16 poziom ładowania na ten 100. Ekran główny 2.2.
4: To.
5: EASY Reader. EASY Reader.
4: Aplikacja EASY Reader. Tak to się...
5: Atadesy. Sygnatura 3005. Rozmiar pliku 179 MB. Forsyth Frederick Skyzy 1254-28.
4: I teraz tak. Główne okno jest takie dość, bym powiedział, minimalistyczne. W lewym górnym rogu
5: bocznego menu przycisk.
4: Mamy przycisk bocznego menu.
5: Moje książki.
4: Później jest taki jakby nagłówek moje książki.
5: Importuj książkę przycisk.
4: Importuj książki, no to jak sama nazwa wskazuje, posłuży nam właśnie do otwarcia takiego okienka, gdzie będziemy mogli wybrać, co chcemy zaimportować. I tu jest taka właśnie drobna różnica, bo tego nie ma w iOS-ie. W wersji na iOS po prostu, chyba tak to po prostu programiści zrobili, że my jakby stojąc, czy tam wybierając daną pozycję, na przykład z plików, wybieramy, gdzie ją chcemy udostępnić i wskazujemy, że to ma być właśnie Easy Reader, tak?
5: Sortowanie przycisk.
4: Sortowanie.
5: Szukaj pole edycji.
4: Pole do wyszukiwania.
5: Adresy. Sygnatura 3005. Rozmiar pliku 179 MB. Forsyth Frederick Skyzy 1254-28.
4: Tutaj już wskakujemy na listę książek, które mamy pobrane, bądź też które po prostu słuchamy sobie.
5: Pasek postępu lokalizacja. Pasek postępu akta adresy. Sygnatura 3005. Rozmiar pliku 179 MB. Forsyth Frederick Skyzy 1254-28.
4: I teraz tak, no może najpierw sobie zajrzyjmy do tego bocznego menu.
5: Bocznego menu przycisk. Adresy. Sygnatura 3005. Rozmiar pliku 179 MB.
4: Słuchaną książkę.
5: Moje książki przycisk. Zarządzaj bibliotekami przycisk. Boxhare przycisk. DZM przycisk. Projekt Gutenberg przycisk. Moje gazety przycisk. Moje teksty schowka przycisk.
4: I to są właśnie te biblioteki, o których wam mówiłem, tak? Czyli właśnie Bookshare, projekt Gutenberg i tak dalej.
5: Oprogramiam Ampersand Pomoc przycisk. Nadstone przycisk. Gaudol Kingdom przycisk.
4: I to jest tak naprawdę wszystko. Więc co? No my zajrzymy, myślę, Michale, do...
5: Projekt Gutenberg, DZDN, Boxhare, DZDN przycisk.
4: DZDN,
2: tak? Do DZDN-u, tak.
4: No właśnie.
5: Oczekiwanie ma. DZDN.
4: I mamy tutaj...
5: DZDN Box. Menu główne.
4: Menu główne. To nas, myślę, interesuje.
5: Wstecz. DZDN.
4: I w tym menu głównym mamy po prostu zwykłą listę, na której to znajdują się.
5: Wyloguj przycisk. Menu główne. Pozostały limit wypożyczeń 19 tytułów.
4: Czyli mamy od razu podgląd, ile jeszcze na naszym koncie możemy sobie książek wypożyczyć.
5: Ostatnio pobrane tytuły.
4: Możemy zajrzeć do właśnie ostatnio pobranych.
5: Wypożyczone 7. Szukaj książki. Katalog nowości. Szukaj autora. Lista autorów. Szukaj tytułu. Lista tytułów. Szukaj cyklu. Lista cykli. Szukaj lektora. Lista lektorów. Szukaj sygnatury. Katalog tematyczny.
4: I to jest chyba wszystko.
2: Katalog tematyczny. To tak. Jest chyba te elementy to są indywidualne dla każdej biblioteki, tak? Czyli tu mamy w ten sposób to zrobione, ale o tym decyduje chyba administrator danej biblioteki, tak? Po czym można szukać, co mamy? Wydaje czy to mi się, jest jakoś zunifikowane?
4: Pewności nie mam, bo no nie mam dostępu do innych bibliotek, ale to jest taki bardzo podobny schemat też, który jest właśnie w DDD, nie?
2: Na stronie.
4: Mhm. Tak. Tam paru rzeczy brakuje, no wiadomo, ale jest w miarę podobny schemat.
2: No jasne.
4: No i gdybyśmy chcieli sobie na przykład jakąś książkę wypożyczyć, no to możemy sobie ją, albo sobie możemy zobaczyć właśnie to, co mamy już
5: katalog nowości.
4: Wypuszczonego.
5: Szukaj książki. Szukaj autora. Lista autorów. Szukaj wypożyczone. 7.
4: ZZN. No i otwieram się.
5: Czwarty protokół. Akta Odessy. Sygnatura 3005. Rozmiar pliku 179. Akta Odessy. Sygnatura 3005. Rozmiar pliku. Pasek postępu lokalizacja. 0. Bok informatium. Czwarty protokół. Sygnatura 2925. Rozmiar pliku. Bok informatium. Fałszerz. Sygnatura 4901. Rozmiar pliku 251B. Forsyth Frederick Kaiser 250,83B.
2: A ktoś tu lubi Frederica Forsytha, widzę.
4: Oj, tak. Bardzo polecam.
2: Ja polecam książkę też polecam.
4: Tego pana. Kto korzystał z działów biblioteki, no to wie, że tam te numerki i tak dalej, te sygnatury to są takie... Są takie rzeczy, po których też sobie można szukać książek.
5: Fałszywa tożsamość. Sygnatura 3641. Rozmiar pliku 388 MB. Model David Dyson 398,20 MB.
4: David Morrell. No i tutaj sobie możemy jakby podejrzeć, co mamy wypożyczonego, bądź też sobie to wypożyczyć.
5: Wyloguj przycisk.
4: A w prawym górnym rogu mamy jeszcze przycisk wyloguj się.
5: Pokaż wyniki w pole edycji. Bocznego menu przycisk. DZM. Pokaż wyniki w pole edycji.
4: Mamy pole edycji, gdybyśmy mieli tych wyników jakoś tam więcej i sobie chcieli to jakoś tam szybko przeszukać, ale tutaj ja chyba nie mam aż tak dużych książek, bo...
5: Myśliciel. Sygnatura 5335. Rozmiar pliku 172. Negocjator. Sygnatura 2849. Rozmiar pliku 257B. Forsyth Frederick Kaiser 256,71B.
4: Możemy wejść.
5: Informacje o książce.
4: I zobaczyć, co też tutaj ciekawego
5: przejdź wyżej przycisk.
4: Mamy.
5: Informacje o książce. Okładka książki.
4: To jest obrazek.
5: Negocjator. Sygnatura 2849. Rozmiar pliku 257B. Forsyth Frederick. Wypożycz przycisk.
4: No i właśnie. Tutaj, gdybyśmy chcieli, to możemy sobie to wypożyczyć.
5: Czas trwania. 18 godzin. 33 min. Przebywający w Wielkiej Brytanii młody Amerykanin zostaje uprowadzony. Kiedy do negocjacji z porywaczami zostaje zaangażowany najlepszy fachowiec w branży, wychodzi na jaw, kim jest porwany i jakie są żądania w zamian za jego uwolnienie. Narastający na świecie kryzys paliwowy może doprowadzić do utraty miliardowych fortun. Jest jeden człowiek, który zdolny jest wpłynąć na cenę ropy naftowej i właśnie porwanie jego syna ma gwarantować korzystną decyzję.
4: Czyli opis książki plus czas jej trwania.
5: Postęp. 0%. Biblioteka.
4: No, postęp to jest, jakby jest zero, no bo jeszcze tam nic nie czytaliśmy.
2: Ale zapytam od razu, bo tu jest przycisk wypożycz, a ty do tej książki dotarłeś z twoich wypożyczonych tytułów, więc o co...
4: Bo jeszcze jej nie, na tym urządzeniu jeszcze jej
2: nie... A jeszcze nie pobrałeś.
4: Nie pobrałem.
2: Okej.
4: Okay. Nie pamiętam, czy ona już była wypożyczana. Jeśli nie będzie wypożyczona, to będzie się odbywał proces zabezpieczenia, który tam jakiś czas temu został wdrożony. Mhm. No wiadomo, ze względu na prawa autorskie
2: no
4: i tak,
2: tak
4: dalej.
2: Żeby nie udostępniać tych książek gdzieś tam publicznie.
4: No pewnie. Natomiast jeżeli ta książka już była wypuszczona, to powinno być gdzieś tam zapamiętane przez pewien czas. Zaraz to możemy sprawdzić i wtedy to już się jakby odbędzie bez tego, bo książka już
5: wypożycz
4: dla
5: przycisk.
4: Mojego konta została.
5: Informacja o książce.
4: Zabezpieczona.
5: Wypożycz przycisk. Włączanie przesyłania strumieniowego dla negocjator. Sygnatura 2849. Rozmiar przytyp. Informacje o książce. Otwórz przycisk. Pobierz przycisk.
4: No, czyli to już zostało przeze mnie pobrane wcześniej, więc mogę sobie to albo
5: otwórz przycisk.
4: Otworzyć, czyli będę sobie słuchał jakby online.
2: Czyli będę to musiał jest to przesyłanie strumieniowe tak zwane.
4: Tak, tak. Albo, co ja wybieram przeważnie.
5: Pobierz przycisk.
4: Pobierz.
5: Pobieranie w toku. Negocjator. Sygnatura 2849. Rozmiar pliku 257B.
4: Bo wiadomo, w tym momencie, czy mam internet, czy go nie mam, no to mnie nie interesuje. Książka jest po prostu na moim urządzeniu.
5: Okładka książki. Informacje o książce. 60. Pasek postępu lokalizacja. 73% pobrano.
4: O, mamy tu pasek postępu, taki dość sensowny nawet.
5: Czas trwania. 96% pobrano. Czas trwania. 100% pobrano. Otwórz przycisk.
4: No i teraz już.
5: Informacje o książce. Otwórz przycisk.
4: Przenieślibyśmy się do odtwarzacza. Nie wiem, to może jeszcze pokażemy, jak to wygląda w momencie, kiedy coś sobie wyszukamy.
5: DZN.
4: Cofniemy
2: Jasne.
4: Się do tego DZN. Głównego drzewka.
5: Szukaj tytułu. Lista autorów. Szukaj autora.
4: I na przykład damy sobie szukaj autora.
5: Pole edycji. Pole edycji.
4: I tutaj na przykład wpiszemy sobie
5: F O L L E T T.
4: Zobaczymy.
2: Ken Follett.
4: Tak. No jeszcze jest James Follett. A ja właśnie sobie Jamesa Folletta, nie wiem, czy słuchałeś coś kiedyś?
2: Nie,
4: Jamesa.
2: Nie.
4: A widzisz, no zaraz pokażę, fajna książka.
2: Człowiek
4: też
2: się czegoś dowie.
5: Follett Janes, jeden tytuł.
4: Tylko jest jeden audiobook niestety Jamesa Folletta.
5: DZN.
4: Pamiętam, że kiedyś poruskanowałem też w papierze.
5: Nie ma więcej książek na liście.
4: Powinien być.
5: Savant, sygnatura 4020, rozmiar pliku 220 MB. Follett Janes, Lajsy, 218,47 MB.
4: Mirosław Utta, jeden z moich ulubionych
5: informacje o książce.
4: Autorów.
5: Wypożycz przycisk, Follett Janes, wypożycz przycisk.
4: No i tu mamy właśnie wypożycz.
5: Informacje o książce. Wypożycz przycisk.
4: I teraz co się stanie?
5: Włączanie przesyłania strumieniowego dla Savant. Sygnatura 4020. Rozmiar pliku 220. Wczytywanie. Informacje o książce. Zero czas trwania. Pobierz przycisk. Czas trwania.
2: I też dość szybko to poszło.
5: Follett Savant. Sygnatura 4000. Otwórz przycisk.
4: No właśnie, dość szybko. Wydawało mi się, że kiedyś to...
5: Czas trwania. 15 godzin. 45 min. Pobierz przycisk. Otwórz przycisk. Pobierz przycisk. Pobieranie w toku. Savant. Sygnatura 4020. Rozmiar pliku 220 MB.
4: To trochę inaczej wyglądało.
5: Okładka książki. Savant. Follett Janes. Pasek postępu lokalizacji. Anuluj pobieranie przycisk. 75% pobrano. Czas trwania. 86% pobrano. Pobieranie zakończone. Follett Janes. Informacje o książce.
2: No.
5: Otwórz przycisk.
2: No jak widać, wszystko działa bardzo szybko i sprawnie.
4: Moglibyśmy. Tak, to działa szybko, bo kiedyś jeszcze było tak. Wydawało mi się, że tak to jest na iOSie. Może tutaj tego nie przeuważyłem, bo na iOSie mogę to teraz nawet sprawdzić. Jest tak, że gdzieś tam on informuje o tym, że zabezpiecza ten plik. Ja to nie dam sobie uciąć ręki, ale...
2: Albo mogę... może po prostu teraz tak szybko to zabezpieczenie następuje.
4: Może i to się trochę na iOSie różnić, a wiesz co, ja bym to sobie sprawdził, jeśli mogę, bo
2: jasne,
4: to mnie
2: jasne
4: ciekawi akurat, bo szczerze na to nie zwróciłem uwagi. A jednak wydaje mi się, że to gdzieś tam...
2: Było inaczej.
4: Tak. No tutaj wygląda podobnie. DZN. No chyba, no nie, no ja tego nie wypożyczałem, więc... Ale też przy okazji, o, pokażę błąd, który się czasami pojawia zarówno na Androidzie, jak i na iOSie.
2: Aha.
4: Czyli wchodzimy sobie w to okienko. Powinno być to takie drzewko z tymi katalogami i tak dalej, no ale niestety...
2: A tego nie ma.
4: Nie ma nic.
2: I co wtedy?
4: No i nie wiem, czemu tak jest. Jedynym, co można zrobić, to właśnie zamknąć aplikację, odpalić ją ponownie. I boczne. I teraz o. Się pojawia. Dobra, szukaj autora. No to może teraz coś jeszcze innego, Michale, może ty może jakiś pomysł, co moglibyśmy...
2: No i wiesz co, nie przychodzi mi nic do głowy teraz takiego, ja już dawno nie korzystałem z oferty DZN-u, więc nie wiem, co oni tam nawet mają.
4: Wiesz co, ale to jest też, co może o tym warto powiedzieć, tam często do biblioteki trafiają też nowe książki. To nie jest tak tylko, że oni mają takie, wiesz, stare jakieś tam białe kruki jakieś tam, nie tylko te, no...
2: Tam się cały czas coś dzieje.
4: Tak.
2: Może no to... nie tak dużo jak kiedyś, ale dzieje się.
4: Dobrze, no to w takim razie... O. Teraz coś takiego bardziej...
2: No tej pani na pewno będzie troszkę.
4: No. I tego na pewno nie wypożyczałem. Ostatnio. Ja to tak lubię sobie różnych rzeczy posłuchać.
2: Jerzycjada bardzo ciekawym cyklem była.
4: Tak. No ale coś... Ale coś się stało i niestety, jak widzisz, Michale, aplikacja odmawia posłuszeństwa.
2: Co ciekawe, na iOSie działa jakoś gorzej niż na Androidzie.
4: Wiesz co, czy ja wiem, to
2: pytanie, czy to
4: się
2: kwestia
4: po prostu,
2: serwera, czy to kwestia systemu.
4: Może, że kwestia serwera. Nie, to może inaczej. Po prostu pobiorę sobie coś z nowości.
2: No właśnie, mamy zobaczmy, co tam.
6: Pozostały linki wypożyczyć wstecz. Pozostały linki wypożyczyć. 18 ostatnie pobrane tytuły. Wypożyczone. Pozostały linki wstecz. Pozostały wypożyczone. Szukaj książek. Katalog nowości. Szukaj katalog nowości.
4: Tu w katalogu nowości też jest fajnie to zrobione, bo...
6: Wstecz. 2024-08-07,34 tytułów.
4: Od razu mamy informację, ile w danym jakby okresie zostało dodanych nowości.
6: 2024-07-10-36 tytułów.
2: Hmm?
6: 2024-06-11-161 tytułów.
2: O!
4: No,
2: sporo.
4: Tak, to wiesz. No i dobra, na przykład sobie coś...
6: Znaleziono 161, wybierz stronę. Wstecz. Strona 1-2. Strona 2-2.
4: No to strona 1-2.
6: Pokaż wyniki w stronę 1-2. 12 wskazówek, jak lubię żyć z cukrzycą. Poradnik dla pacjentów diabetologicznych. Sygnatura 20.
4: No, to coś dla zdrowia. Tak.
6: To... Informacja o książce. A potem przyszli po mnie. Sygnatura 20-3000. Informacja o książce. Bez winy. Sygnatura 20-3528. Rozmiar pliku 269 MB. Sumy Michael. Online. Dajsy. 269,01 MB.
4: O, tak? To nawet nie wiedziałem, że to już tutaj dotarło. Michael Cramey też bardzo, bardzo fajny.
6: Sygnatura 20-3528.
4: Kto to czyta? Chyba pan Popczyński.
6: Bez winy. Sumy Michael. Wypożycz. Przycisk. Czas trwania. 9 godzin. Format. Dajsy. Rozmiar. 269,01 MB. Biblioteka. DZDN. Lektor Mazurkiewiczak.
4: Nie, o, to jakaś... O, to nawet sobie posłucham, bo też polecam tego autora. I tutaj też to trochę inaczej wygląda, moim zdaniem. No ale to ze względu, wiesz, inaczej to chyba też voice-over widzi,
2: no tak.
4: Bo na przykład pomija okładkę książki zupełnie. Opis jest trochę taki inny.
6: Subiec, obiecz, psych, Kanada, 18, 19. Autor, Zoom, Michael. Wymiar zwrotu, tak. Identyfikator DZDM, podkreślenie wolt 44344.
4: Troszkę to inaczej wygląda.
6: Identyfikator DZDM, podkreślenie wolt 1-2. Wypożycz, przycisk.
4: Dobra, klikam sobie wypożycz.
6: Proszę czekać. Bez winy, sygnatura, bez winy, sok, bez winy, sygnatura, bez winy, sygnatura. Pobierz, przycisk, czas trwania. 9, format, dajcie. Rozmiar, 2, format.
2: Szybciutko, też.
4: Tak, ale było tam coś takiego, że proszę czekać.
2: Proszę czekać, tak, ale to mniej więcej tyle samo trwało, co na Androidzie.
6: Czas trwania, pobierz, przycisk. Czas trwania, format, czas przygotowywania, wielokropek.
4: O, jest to przygotowywanie, widzisz?
6: Przerwij pobieranie, przygotowywanie. Plik gotowy, plik gotowy, plik gotowy.
4: O, tutaj mamy, że plik gotowy. No bo to oczywiście też zależy od tego, ile dana książka waży, czyli jakby jaka jest jej pojemność, jaki jest jej rozmiar. No i przy dłuższych plikach to dłużej trwa po prostu. Więc dlatego właśnie byłem zaskoczony, że to gdzieś tam może umknęło, a być może mi tego po prostu komentarz nie...
2: Nie czyta, tak, nie bo czyta, tu ale... w pewnych miejscach widzę, że on jest bardziej szczegółowy po prostu.
4: No, ale tutaj, żeby się właśnie na iPhone'ie nie zdziwić, że takie okienko jakieś dziwne wyskakuje. Po prostu trzeba to zamknąć. Wstecz i książka już jest do... Do odtwarzania i możemy pobrać bądź sobie ją strumieniować. Ok, więc wróćmy sobie do Androida.
5: Czas trwania 15 sekund. Otwórz przycisk. Follet James.
4: Aha. No ok. No więc co, już trochę pokazaliśmy z tych innych katalogów. Możemy tam się jeszcze wrócić i sobie zobaczyć, że...
2: To ja zajrzę może do wypowiedzi naszych słuchaczy, bo mamy kilka wypowiedzi od Maćka. No właśnie, Maciek tu do nas pisze, żeśmy katalog nowości pokazali. To będzie multum nowości do wypożyczenia i rzeczywiście jest. Kolejna wiadomość od Maćka. Nieraz niestety lubią być jakieś problemy na iOS, gdzie apka lubi sobie nie pobrać danej książki, a zamiast tego streamuje lub odwrotnie. Swego czasu pojawiały się problemy z zabezpieczaniem książki ze znakiem wodnym. Niemniej to już chyba na dobre ustąpiło. I jeszcze jedna wiadomość od Maćka. Warto dodać, bo nie wiem, czy o tym mówiliście, że aplikacja, jeśli się wykupi premium, jest dostępna zarówno na Windowsie, jak i na Macu. A to też dobrze wiedzieć.
4: Tak, o tym, tak, o tym nie mówiłem. Rzeczywiście to też tak jest ta aplikacja na Macu. Mhm. Powróćmy sobie jeszcze do tego
5: bocznego
4: menu.
5: Folletkan, 28 tytułów. Wczytywanie. Negocjator, sygnatura 2800. Ekran główny. Ekran. Reader.
4: I w tym głównym menu.
5: Bocznego menu przycisk. DZN przycisk. Projekt ten DZN przycisk.
4: Właśnie, mamy.
5: DZN przycisk. Menu główne. Wstecz.
4: Mamy, czy nie mamy?
5: Wstecz.
2: No miałeś te dwie biblioteki.
4: A no nie ma. Teraz też jest ten sam problem, który jest na iOSie, czyli widzisz.
5: Wstecz.
4: Mamy tylko wstecz.
2: Aha.
5: Savant, sygnatura 4000, przycisk. Savant, sygnatura 4000, bocznego menu przycisk.
4: Boczne menu.
5: Moje książki, zarządzaj bibliotekami, podstawy przycisk. DZN przycisk.
4: Sprawdzimy, czy załaduje.
5: Menu główne.
4: No i nie chcę załadować. I
2: a być może to jest problem też wynikający z tego, że korzystasz na przykład z jednego urządzenia raz, a z drugiego raz, że to jakby musi załapać sobie jakąś, nie wiem, sesję logowania albo coś.
4: Ciężko mi powiedzieć, bo jestem zalogowany i tu, i tu.
2: Aha.
5: Wstecz.
4: Więc może tak być.
5: Ostatni przycisk. Zamknij wszystko.
4: Zamkniemy.
5: Ekran główny. Teraz radar. Teraz radar.
4: Już coś odpali ponownie.
5: Odczytywanie. Savant. Sygnatura 4000. Bocznego menu przycisk. Zarząd po DZN przycisk. DZN przycisk.
4: I będzie, myślę, okej.
5: Okay. Menu główne.
2: O. Oby.
5: Pozostały limit wypożyczeń 17 tytułów.
4: I już teraz też widzimy od razu, że to się fajnie zaktualizowało, że mamy 17 tytułów.
5: Ostatnio pobrane tytuły. Wypożyczone 8. Szukaj książki.
4: No i tak naprawdę, tu możemy sobie szukać książki.
5: Katalog nowości.
4: Tu mamy ten katalog nowości i tego jest naprawdę dużo, słuchajcie.
5: Szukaj autora. Lista autorów. Szukaj tytułu. Lista tytułów. Szukaj cyklu. Lista cykli. Szukaj lektora.
4: Co mi się jeszcze bardzo podoba, to szukaj lektora. Ja jestem takim dziwnym człowiekiem, że na przykład bardzo lubię niektórych właśnie lektorów i szukam sobie rzeczywiście książek, które oni czytają. To jest naprawdę, myślę, fajna opcja. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze pokazywać. Myślę, że tutaj to już chyba nie. No bo tak naprawdę tutaj to tylko od nas zależy, co chcemy sobie wyszukać, w jaki sposób to chcemy zrobić. Mamy tutaj naprawdę sporo narzędzi do działania. Zatem wejdźmy sobie do głównego okna.
5: Sygnatura 4020.
4: No i w głównym oknie mamy parę książek.
5: Aktadesy. Sygnatura 3005. Rozmiarników 179 m. Forsyth Credence Place. 1250. Negocjator. Sygnatura 2800. Savant. Sygnatura 4020.
4: No to może przejdźmy do Folletiane Zalizy. Pierwszej książki z listy, czyli do Savanta.
5: Wczytywanie. Tytuł 1 z 34.
4: I teraz tak, to okno już jest trochę bogatsze, bo tutaj tak.
5: J9 Slate 0 Sigla, Wielu Pięcierki, Równe Grafika.
4: To jakaś grafika w lewym rogu.
5: Tytuł 1 z 34. 000. Suwak lokalizacja 0. Ustawienia audio, szukaj przycisk, 1940, bocznego menu przycisk.
4: To jest w lewym górnym rogu.
5: Savant, sygnatura 4020, rozmiar pliku 220 MB.
4: Idę sobie w prawo cały czas.
5: Szukaj przycisk.
4: Fokusem.
5: Zakładka przycisk. Ustawienia tekstu przycisk.
4: Czyli tak, możemy sobie coś tu wyszukać.
5: Szukaj przycisk. Zakładka przycisk.
4: Gdyby to był tekst na przykład.
5: Szukaj, zakładka przycisk.
4: Możemy wstawić zakładkę. I to nie wiem, głównie tak właśnie chyba myślą o tych studentach, na przykład jak sobie coś tam piszą, jakieś notatki, albo uczniowie jakieś tam mają lektury. No bo ja nigdy notatek w książkach nie robiłem, ale może ktoś sobie na przykład robi. No to wtedy można sobie taką notatkę wstawiać i potem sobie ją ewentualnie gdzieś tam w tekście odszukiwać i z niej się jakoś tam posiłkować.
5: Ustawienie tekstu przycisk.
4: Co do ustawień tekstu, to myślę, że pokażemy przy jakimś e-booku, ale też no, nie będę tutaj jakoś pewnie ani obiektywny, ani subiektywny, ani w ogóle jakoś tam nie będę się mógł zbytnio wypowiedzieć, no bo jakby nie widzę tego za bardzo, a to są właśnie głównie opcje dla osób, które coś tam jeszcze widzą. Nas bardziej będzie interesowało...
5: Ustawienie audio przycisk.
4: O, to właśnie.
5: Ustawienie audio.
4: Bo tu możemy sobie na przykład...
5: Słuchaj, prędkość audio. Ustawienie audio. Prędkość audio.
4: Zmniejszyć bądź też zwiększyć prędkość audio. No są tacy lektorzy, którzy czytają bardzo wolno. Na przykład Leszek Leszyński. Pan Leszek, dla mnie w sumie. Jak już troszkę się zastraszam, no to czytał wolniej. Ja wtedy sobie właśnie lubię przyspieszyć go, troszkę tak go podrasować. I to jest, myślę, fajna opcja.
5: Słuchaj, lokalizacja 33.
4: No i to jest też trochę jakby... tak powiem, przypadłość, nie wiem, komentar TalkBacka czy Androida, że on tutaj trochę inaczej te paski pokazuje.
5: 150%.
4: Bo jakby...
5: Słuchaj, lokalizacja
4: 33%. 33% to jest...
5: 150%.
4: 150%, tak?
5: Słuchaj, lokalizacja 33%.
4: Na tym suwaku.
5: Postęp 44%.
4: Jak dam sobie 33, na przykład
5: 22.
4: W dół...
5: 125%.
4: To jest 125%, czyli...
5: Słuchaj, lokalizacja 22%.
4: Na tym suwaku 22%, tak? Na tym pasku to jest 125%.
5: Postęp 11%.
4: 11 to będzie
5: 100%.
4: Pewnie 100%, no.
5: Słuchaj, lokalizacja, 11%.
4: Więc tak możemy zostawić na 100%.
5: 100%. Odtwarzaj przy nawigacji. Odtwarzaj przy nawigacji, przełącznik wyłączone. Otwórz dźwięk na zakładce. Odtwarzaj przy nawigacji, przełącznik wyłączone. Odtwarzaj przy nawigacji.
4: No, czyli jeżeli będziemy nawigowali, to czy on ma się zatrzymać, czy też nie?
5: Odtwarzaj przy nawigacji. Otwórz dźwięk na zakładce. Otwórz dźwięk na zakładce. Przełącznik włączony.
4: O, no to dźwięk na, jak będzie, ale zakładka.
5: Otwórz treści możliwe do pominięcia przycisk. Przywróć domyślny przycisk. Otwórz treści możliwe do pominięcia przycisk. Otwórz treści możliwe do pominięcia.
4: Tutaj mamy, jakie te treści mogą.
5: Numer strony. Opis obrazu. Otwórz treści możliwe do pominięcia. Opis obrazu. Przełącznik włączony. Numer strony. Przełącznik włączony. Notatka. Przełącznik włączony. Uwagi producenta. Przełącznik włączony. Pasek boczny.
4: No nie spotkałem się z czymś takim jeszcze, ale gdyby to
2: ale być
4: było,
2: może
4: no to...
2: w niektórych książkach właśnie. No na przykład gdyby w książkach były jakieś, nie wiem, ilustracje, tak? I
4: jakieś takie właśnie bardziej dla właśnie uczniów, tak? Czy tam tak. Dla studentów, jakieś tam przepisy albo coś takiego, nie? Może...
2: Mamy, tak. Wojtku, wiadomość głosową od naszego słuchacza, od Oliwiera konkretnie. No to posłuchajmy.
7: Dzień dobry. Właśnie a propos tej aplikacji, to Dolphin Easy Reader, to moim zdaniem jest to nawet dobra aplikacja, tylko jej największym minusem jest to, że jak się wypożyczy już tą książkę, próbuje się ją odtworzyć, to się nie chce wczytywać książka. Są komunikaty po angielsku niektóre i po polsku. I jak próbuję, po prostu trzeba kilka... Ja, u mnie to tak działa, że trzeba kilka razy zamknąć aplikację i otworzyć i za jakimś tam razem się ta książka wczyta i da się ją odsłuchać, ale no, to trochę przeszkadza w użytkowaniu właśnie to, że są problemy z wczytywaniem książek.
2: No, jak widać, może niekoniecznie z wczytywaniem książek tu mieliśmy problemy, ale z odświeżeniem interfejsu biblioteki jak najbardziej.
4: Może tak się zdarzyć, no też podejrzewam, że bo wiadomo, nawet chyba to było gdzieś tam na łamach czy tam facebookowych, czy aktualności opisywane, że im więcej osób w danym momencie książkę na przykład wypożycza, tym ten czas na przykład zabezpieczania może być dłuższy, tak? Więc no, takie problemy się mogą zdarzać. Zaraz to sprawdzimy. No, będziemy mieli książkę do ten, to zaraz to sprawdzimy. Aczkolwiek wiesz, Michał, poza tym, że nam się to menu ten główne nie chciało zaczytać, no to to wypożyczanie szło migiem, moim
2: dokładnie.
4: Zdaniem.
2: No więc... też trzeba brać pod uwagę, że ty, Wojtku, masz dość stabilne połączenie z internetem. Pytanie, jakie połączenie ma nasz słuchacz, a być może tu też jest coś na rzeczy, jeżeli ten internet jest na przykład jakiś wolny, albo zasięg jest słaby. No to w takiej sytuacji też trzeba się liczyć. To są jednak pliki multimedialne i one, mimo tego, że one są w jakościach raczej dość mizernych, jeżeli chodzi o te
4: książki. A, to zależy, Michale,
2: te
4: to książki. Też zależy.
2: To już teraz jest lepiej, jeżeli chodzi o nowości? To no już tak, podniesiono to jakość?
4: Niekoniecznie one są kompresowane, tak, do 32.
2: No bo przecież to, dlatego mnie to w ogóle bardzo zniechęcało do korzystania z DZDN-u, no bo... Jednak
4: Ja ci powiem tak. Ale też do Oliwiera w ogóle dziękuję za twoją wiadomość, dziękujemy. Wiesz co, może w ogóle przeinstaluj sobie aplikację, bo nie wiem, czy to jest Android, czy to jest iOS, ale to w sumie nie ma aż takiego znaczenia niestety już w dzisiejszych czasach. Może wystarczy po prostu aplikację przeinstalować i zobaczyć, co się stanie. Przeinstaluj aplikację, wyłącz telefon, załącz telefon, zainstaluj.
2: Wyczyść dane tej aplikacji, co też istotne.
4: Jeżeli to jest Android, to wyczyść jej dane, tak, bo to naprawdę lubi mieć czasami znaczenie. No i daj nam znać, czy jeszcze dzisiaj w audycji, czy w komentarzu się odezwij, bo też jestem ciekaw. Będę się miał tak, ja też swego czasu gdzieś tam, może boję, to za dużo powiedziane, że prowadziłem, ale to już naprawdę dawno temu pisałem tam właśnie na tym forum DZDN. No i wiesz, no wiadomo, że każdy ma swoje argumenty, ale z dwojga złego, no to powiem ci, jest tyle fajnych książek, jest tylu fajnych lektorów, że ja po prostu gdzieś tam na to przymykam oko,
2: Wiesz co, to ja już wolę. Ja tu będę bardzo ortodoksyjny i powiem, że jak mam czytać bulgoczący plik audio 32 kbps, to ja już wolę czytać to syntezą.
4: 22 050.
2: Tak, nie, może sobie to być nie wiadomo jaki lektor. Inna rzecz, że ja nie mam swoich ulubionych. Ale nie wiadomo kto to może być, nie wiadomo co. Jeżeli to jest taka jakoś, nie, synteza po prostu.
4: Dla mnie z kolei, ale to wiesz, no każdy ma też...
2: Oczywiście, dlatego dyskutujemy.
4: Tak, tak, bo z kolei dla mnie, no jak jest mój taki jeden z ulubionych, czyli właśnie tam gdzieś Czaban Teleszyński, czy Utta, czy Mianowski, no jest tam jeszcze paru, no to zdecydowanie wolę to, no chyba, że jest inna jeszcze wersja, ale też nie zapominajmy o tym, że wielu audiobooków, które były nagrane tu dawno już, nie ma po prostu w takim komercyjnym obiegu. No, więc... Ale dobra, no to jakby są takie, wiesz, dyskusje na marginesie.
2: Jeszcze nam Oliwier nagrał jedną wiadomość, więc może tak idąc za ciosem, to posłuchajmy.
8: A, jeszcze takie małe sprostowanie. Ja próbowałem, ale ja mam kilka tych telefonów, próbowałem na wszystkich, na iPhonie. Na iPhonie to o dziwo się jakoś wczytuje dobrze. W sensie tu chodzi mi o to, że wypożyczę książkę, jest to w dobrym tempie, ale jeżeli próbuję ją odtworzyć, w sensie klikam odtwórz, jest wczytywanie książki. Jest błąd wczytywania albo no active session, jest taki komunikat. Nie testowałem jeszcze na laptopie, ale na iPhonie testowałem i na Androidzie. Na iPhonie to działa dobrze, w sensie nie ma takich problemów, ale na Androidzie testowałem na kilku telefonach i to działa dosyć. Po prostu kilka razy trzeba tą książkę po prostu wczytać. Ale potem już takiego problemu nie ma, w sensie jak już ją się wypożyczy, to jak się w nią wejdzie, to już nie ma takich problemów, tylko przy wypożyczaniu i w sensie przy... Po prostu jak się ją wypożyczy i się ją pierwszy raz odtwarza, to ona się tak długo po prostu trzeba zamykać i otwierać aplikację. Po prostu się nie za pierwszym razem wczytuje.
2: Okej.
4: No jeśli tutaj nie jest kwestia tego właśnie zabezpieczania, no to... Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie...
2: No tam jest jakiś komunikat mówiący wprost, brak aktywnej sesji, to co Oliver powiedział, tak. Więc wydaje mi się, że być może to też może to jest właśnie problem ten, że korzystasz z danego urządzenia na przemian z innym, tak jak my tutaj właśnie w tym momencie. I w takiej sytuacji to faktycznie zamknięcie aplikacji i otwarcie jej ponownie... No,
4: odświeża sesję
2: i może rozwiązywać ten problem, więc być może to właśnie dlatego tak jest. I to jest, to może być właśnie taki kłopot mogą mieć użytkownicy albo niestabilnych łącz, gdzie na przykład czasem potrafi się zmienić adres IP, albo po prostu użytkownicy kilku urządzeń, którzy są zalogowani na jednym koncie na kilku właśnie sprzętach.
4: No. Okej. I tu mamy ustawienia głosu.
5: Przywróć domyślny przycisk. Otwórz treści możliwe do pominięcia przycisk. Przywróć domyślny przycisk.
4: O, możemy sobie tak właśnie zrobić. I test wszystko.
5: Savant, sygnatura 4020, rozmiar pliku 220 MB. Więcej opcji przycisk. Ustawienia audio przycisk.
4: Okej, mamy jeszcze więcej opcji przycisk. Gdzie?
5: Wyskakujące okienko. Gdzie jestem? Wybrane.
4: Możemy zobaczyć, w którym miejscu książki jesteśmy.
5: Informacje o książce.
4: Informacje o książce.
5: Gdzie jest? Wyłącznik czasowy. Gdzie jestem? Wydane. Wyłącznik czasowy.
4: Wyłącznik czasowy, czyli po prostu możemy sobie ustawić drzemkę. No i to jest fajne.
5: Zegar drzemki.
4: Nie, tam mamy tych
5: 15 minut.
4: Trybów 15.
5: 30 minut. 45 minut. 60 minut.
4: Maksymalnie godzinka, tak standardowo.
5: 15 minut. Zegar drzemki.
4: No i to jest fajne. Myślę, że to jest fajna opcja, zwłaszcza jak gdzieś tam sobie słuchamy czegoś przed snem do spania, no to jest fajna alternatywa. To jest grafika, której nam nawet chyba na iOS nie czytam, a tutaj komentarz ją zauważył.
5: Tytuł 1/34.
4: To jest tytuł pierwszego pliku.
5: 000. Słuchaj, lokalizacja 0.
4: Czas. Możemy sobie tutaj przesuwać w przód bądź tył, po prostu gestem w górę bądź w dół.
5: -0.26. Nawigacja książki, przycisk. -0.26. Nawigacja książki, przycisk.
4: I teraz tak, nawigacja książki. Tutaj możemy sobie wejść i na liście, w zależności od tego, jak książka jest poskładana, czy według rozdziałów, czy odcinków, czy no tam, nie wiem, po prostu, to...
5: Odcinek 3,29 minuty, 14
4: sekundy. Tu mam akurat odcinki, tak standardowo, jak to było przy tych książkach.
5: Odcinek 1,29 minuty, tytuł, 26 sekundy, tytuł. Wybrane. 26 jest. Odcinek 9, 29 minuty, 29 sekundy.
4: Ja, że tak się właśnie robiło książki, które były z formatu czytak, ten.
5: 29, 29 jest.
2: No i to taka czasówka typowa dla kasety magnetofonowej, prawda?
4: Tak, bo to było, nie no, tak, bo to było z kasety magnetofonowej.

0: Zmiana 220 MB.
1: Okno.
0: Ostatni przycisk. Suwak lokalizacja 0. Ekran startowy przycisk. Od suwak lokalizacja 0. J9 safe 0 sigla 5. Tytuł 1 z 34 000. Suwak lokalizacja minus 026. Nawigacja książki przycisk. Nawiguj do poprzedniego domyślnego dla książki przycisk.
1: Tu możemy się nawigować, jak już sobie odtwarzamy, w przód i w tył, albo jak już jest gdzieś, no bo jak teraz dam w tył, no to się nie stanie nic, bo jestem na początku, ale
0: otwórz pauza przycisk.
1: Mamy otwórz pauzę.
0: Nawiguj do następnego domyślnego dla książki przycisk.
1: O, ale tu możemy się nawigować do przodu. Domyślny dla książki, dlatego że
0: ustawienia nawigacji przycisk.
1: Tu właśnie mamy tak zwane ustawienia nawigacji i tu możemy sobie zdefiniować, w jaki sposób my się chcemy po tej książce poprzez naciskanie tych kontrolek przemieszczać, tak? Bo może być różnie.
0: Przycisk opcji niezaznaczone 15 sekund.
1: Mamy na przykład 15 sekund.
0: Przycisk opcji niezaznaczone 2 minuty.
1: 2 minuty. Taki dość spory rozrzut, no ale...
0: Przycisk opcji niezaznaczone 5 minut. Przycisk opcji zaznaczone domyślne dla książki. Przycisk opcji niezaznaczone strona. Przycisk opcji niezaznaczone tylko na główek 1.
1: No i to by było już bardziej dla książek tekstowych, tak wiadomo.
2: Mamy kolejną wiadomość od Maćka tym razem. To zajrzyjmy do tego. Cóż tu napisał do nas? O, nawet dwie wiadomości. Fajne jest to, że jest jednak ten wybór metod zakładania konta i logowania się. Jak nie Google, to Apple, a jak nie to, to tradycyjny mail i hasło. Nie wiem w sumie, czy Face jest, ale cała reszta owszem. Jeśli mowa o iPhone'ie, to ja bardzo polecam tę opcję zaloguj się z Apple, bo bardzo upraszcza cały proces zakładania tego konta i później logowania i działa elegancko na każdym z urządzeń. Bardzo polecam, a potem oczywiście logujemy się danymi konta do każdej z bibliotek, jeśli mamy ich więcej i wszystko hula. I jeszcze jeden komentarz. Tej apki na Maca bardzo sporadycznie akurat używam, niemniej design jest jej bardzo spoko i tych skrótów do jej obsługi również sporo ich jest usprawniających cały proces jej komfortowego użytkowania. Maćku, to skoro jednak sporadycznie, ale używasz, to ja chciałbym cię zapytać o synchronizację. Czy to dobrze działa? Bo jeżeli no jest też apka na Windowsa, to wydaje mi się, że to może być coś, nad czym przynajmniej część słuchaczy mogłaby się zastanowić, jeżeli tak jak ja pracuję właśnie w takim łączonym ekosystemie pod tytułem iOS i Windows, albo na przykład Android i Windows, albo na przykład jeszcze jakoś.
1: Tylko, że tak, tylko, że Maciek musiałby mieć konto premium, żeby ta synchronizacja działała.
2: Tak, ale to chyba w ogóle apka na Maca jest tylko jako premium, przynajmniej tak wnioskuję z tej wiadomości Maćka. Chyba, że nie. Jeżeli nie używasz premium, no to daj też
1: daj
2: znać.
1: Znać, tak. Bo...
2: Właśnie, ale jeżeli używasz, to ja bym bardzo był ciekaw tej synchronizacji.
1: No widzisz. To jeszcze odnosząc się do tego, co właśnie Maciek napisał, to dzięki temu, że właśnie logujemy się przez na przykład Apple ID, to możemy też sobie w łatwy sposób właśnie Apple Payem opłacić tą naszą subskrypcję. Więc to też takie...
2: Też prawda.
1: Ułatwienie. No dobra.
0: Nawiguj do następnego domyślnego dla książki. Ustawienia nawigacji przycisk.
1: Więc myślę, że możemy dać
0: otwórz pauza przycisk.
1: Przycisk otwórz względnie pauza, w zależności od tego, co się będzie działo.
0: 0,34 tytuł.
3: James Follett, Savant. Przełożyli Grzegorz Sibek i Dorota Gałczyńska.
2: Wszystko.
3: Wydawnictwo EM, Warszawa 1996. Czyta Mirosław Utta. Nagranie zakładu nagrań i wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Rok 1997.
1: 7 lat miałem wtedy.
3: To, co czyni prawdziwy, wyczuwający czas Savant, jest rzeczą tak zupełnie odmienną, że niemal strach od...
1: Zastopowałem normalnie gestem... Magic Tap, to jest na iOSie, a tutaj mam po prostu podwójne stuknięcie dwoma palcami. Także to działa. Jakbyśmy się przesunęli do przodu.
0: Otwórz pauza przycisk.
1: Przyciskiem.
0: Nawiguj do następnego domyślnego dla książki.
1: Nawiguj do następnego.
0: Nawiguj do następnego. Otwórz pauza przycisk.
3: Potrafi naprawdę poczuć i pojąć bieg czasu i przerażająco.
0: Wstecz. Otwórz pauza przycisk. Nawiguj do następnego domyślnego dla książki. Otwórz pauza przycisk.
1: Zobaczymy, że on będzie przesuwał.
0: Nawiguj do następnego domyślnego dla książki. Otwórz pauza przycisk. Nawiguj do następnego domyślnego dla książki. Przycisk. Ustawienia nawigacji przycisk.
1: Zobaczymy tu.
0: Przycisk opcji niezaznaczony. Przycisk opcji zaznaczony. Przycisk opcji zaznaczony domyślnego dla książki. Przycisk opcji niezaznaczone 5 minut.
1: Możemy dać na przykład...
0: Przycisk

0: Opcji niezaznaczone strona. Przycisk opcji niezaznaczone 5 minut.
1: 5 minut.
0: Otwórz pauza przycisk. Słuchaj, lokalizacja 1. 012. Odcinek 1, 2, 3, 012.
1: 012.
0: Otwórz pauza przycisk. Ekran startowy przycisk. Start przycisk. Nawiguj do następnego 5 minut przycisk.
1: O, nawet ta etykieta jakby, tak? Jest.
0: Otwórz pauza przycisk. Nawiguj do następnego 5 minut przycisk.
1: 5 minut.
0: Odcinek 1, 2, 34. J9, safe, 0, odcinek 5, 10.
1: O, i czas się przesunął. Możemy też sobie po prostu palcem.
0: Odcinek 1, 2, 34. J9, safe, 0, odcinek 5, 10. Odcinek 1, 2, 34, 5, 10. Słuchaj, lokalizacja, 18. O. Postęp, 13. 8. 3. Minus 28, 15. Słuchaj, lokalizacja, 3. Postęp, 8. 13. 18. 23. 28.
1: I możemy to sobie tak regulować. No i tak to jest z książkami. Ja szczerze mówiąc przyspieszam sobie to troszkę, żeby to jakoś brzmiało dla mnie że tak powiem, przestępniej, ale ogólnie myślę, że jest całkiem spoko. Jak sobie z tego wyjdziemy, no to znajdujemy się
0: Savant,
1: znowu na...
0: Negocjator, sygnatura 2, Savant, sygnatura 4020, rozmiar 220 MB, polecamy z Wajsy, 15:45:25.
1: No i cóż, no jeżeli chodzi o audiobooki, to myślę, że tyle, tak? No bo tutaj chyba nie ma co więcej Michale pokazywać.
2: No tak.
1: Natomiast ja bym pokazał właśnie, jak wygląda na Androidzie ten import. Może jeszcze pokażemy usuwanie, bo na Androidzie trochę to inaczej wygląda niż na iOSie, ze względu na to, że tutaj nie ma pokrętła, znaczy ono jest na TalkBacku już, takie coś a la pokrętło, tylko że to jeszcze zależy od aplikacji. Akurat sprawdziłem i no moim zdaniem tutaj tego po prostu nie wdrożono, więc żeby usunąć książkę...
0: Akta Odessy, sygnatura 3005, rozmiar 170, pasek postępu lokalizacja, pasek postępu Akta Odessy,
1: sygnatura... Klikam z przytrzymaniem, antenę w kule,
0: informacje o książce.
1: Obok mam właśnie informacje o książce.
0: Czas trwania 12 godzin, 54, Odessa, to organizacja chroniąca weteranów, byłych żołnierzy, otwórz przycisk.
1: Mamy
0: opcję. Akta Odessy, okładka książki, usuń książkę przycisk.
1: O, właśnie, usuń książkę i wtedy możemy sobie to usunąć. No jeżeli pobieramy coś na swoje urządzenie, to myślę, że to jest... istotne, żeby potem ten porządek jakoś sobie utrzymywać.
2: No tak, żeby nam biblioteka nie obrosła
0: książki.
1: No, ale jednak to się może potem zrobić tego sporo.
2: Co fakt, to fakt.
1: Więc tak.
0: Szukaj pole, sortowanie przycisk. Importuj moje książki. Importuj książkę przycisk.
1: Właśnie, mamy importuj książkę. I
0: importuj książkę.
1: Teraz...
0: Wybierz plik.
1: Też oczywiście pamiętajcie o tym, że ja mam Androida 12, więc jeżeli macie starszego Androida, to u was to może troszkę inaczej wyglądać. Niemniej jednak...
0: Importuj książkę, wybierz plik.
1: Ja sobie klikam wybierz plik.
0: Najnowsze.
1: I...
0: Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornepuk, 1533, 661 kb, plik epub.
1: Książka pobrana z darmowych lektur. Prokurator Alicja Horn, też fajna w sumie książka.
0: Proszę czekać. Import się powiódł.
1: O, i mamy fajny komunikat, że import się powiódł.
2: I szybka akcja.
0: Książka została zaimportowana. Ok.
1: I Dolega Mostowicz załadowany.
0: Dolega Mostowicz, szukaj pole edycji. Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornepuk.
1: Książka nam się pojawia u góry listy. Klikamy sobie.
0: Okładka grafika.
1: No i teraz tutaj wszystko wygląda mniej więcej podobnie, tyle że...
0: Więcej opcji przycisk. Ustawienia tekstu przycisk.
1: Tu sobie wchodzimy w ustawienia tekstu.
0: Ustawienia tekstu.
1: No i możemy sobie właśnie...
0: Rozmiar tekstu.
1: Na przykład rozmiar tekstu zmienić.
0: Słuchaj, lokalizacja 18. 130%.
1: No to chyba dość spory, nie? Tak mi się wydaje.
2: No tak.
0: Marginesy. Słuchaj, lokalizacja 42.
1: Jakieś marginesy tu możemy
0: 6%.
1: Pozmieniać.
0: Odstęp między wierszami.
1: Odstęp między wierszami.
0: Słuchaj, lokalizacja 40. 150%. Odstęp między literami. Słuchaj, lokalizacja 0PT. Pokaż opis obrazu. Pokaż opis obrazu, przełącznik, ściąga domyślna, ściąga ksiąg, motyw kolorystyczny, kolor tekstu, kolor tła, sentence tekst color, kolor podświetlenia zdania, word tekst color, kolor podświetlenia słowa, przywróć domyślny przycisk.
1: No i tyle w sumie. Coś jest. No i teraz jeszcze musimy wejść w opcję audio.
0: Okładka, ustawienia audio przycisk.
1: Wszystko, żeby sobie właśnie ustawienia, zdefiniować, ustawienia jaki głos będzie nam odczytywał tę książkę. No chyba, że oczywiście gdzieś chcemy się wspomagać, bo taka opcja w sumie też istnieje, że chcemy się wspomagać czytnikiem, który mamy włączony, tak? Jakby sobie na bieżąco też czytać jakby oczami, tak? Ten tekst, że jakby czytnik nam odczytuje po wierszu, a my sobie to też sprawdzamy wzrokowo.
2: No jasne.
1: No taka opcja w sumie też jest możliwa.
0: Ustawienia polski, podsłuch, lokalizacja, 36.
1: Natomiast...
0: Prędkość. Ustawienia audio.
1: My w tych ustawieniach audio sobie możemy zdefiniować...
0: Prędkość. Słuchaj, lokalizacja, 36.
1: 36 to jest...
0: 160%.
1: 160%.
0: Głos. Polski, Polska.
1: No i tu jest głos polski.
0: Ustawienia głosu, przycisk. Max settings, przycisk.
1: I niestety...
0: Polski, Polska.
1: Tutaj to jest takie trochę mało intuicyjne, ale spróbujemy to jakoś...
0: Głos. Polski, Polska. Głos.
1: No polski, Polska.
0: Bez głos. Polski, Polska. Polski. Bezpłat, polski, Polska. Bezpłatne. Głos.
1: No i...
0: Polski, Polska.
1: Tutaj wybieramy polski,
0: ustawienia
1: Polska.
0: Max settings, przycisk. Ustawienia głosu, przycisk.
1: W ustawieniach głosu...
0: Naciśnij przycisk odtwarzania, pauza, 0,0s, suwak lokalizacja, głośność, suwak lokalizacja, 20.
1: Możemy sobie zmienić znowu.
0: Wysokość, suwak lokalizacja, 20, 80%, głośność, suwak lokalizacja, 100, 100%, pauza, 0,0s, suwak lokalizacja, 0.
1: I sprawdzić, jak ten głos będzie brzmiał w takich, przy takich parametrach.
0: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przetestować ustawienia głosu, pole edycji, test głosu, przycisk.
1: Jest tu pole edycji, w którym już jest ta jakby fraza wpisana.
0: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przetestować ustawienia głosu. Pole edycji.
1: Ale możemy sobie równie dobrze coś własnego wstawić.
0: Test głosu, przycisk. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przetestować ustawienia głosu.
1: I jakby tutaj domyślnie nam się wybrał ten głos, którego ja używam w systemie, czyli RH Voice.
0: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przetestować ustawienia głosu.
1: Tak, bo ja cały czas wciskam.
0: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przetestować ustawienia głosu.
2: No tak.
1: Gdybyśmy chcieli, żeby to był właśnie głos Google'a, no to niestety trzeba by było zmienić głos używany w systemie. Ale możemy też sobie, tak jak powiedziałem, pobrać głosy te trzy, czyli tego wokalizacji. Ewę, Zosię i Krzyśka.
0: Ustawienia. Dodaj głosy, przycisk.
1: I w tym celu musimy kliknąć na ikonkę Dodaj głosy, na kontrolę.
0: Dodaj głosy. Natchan 66.
1: Tak, no i tutaj nam się rozwija cała długa lista i przewijamy.
0: Joli, 20, Franz, Kinesema, Bim, 16, Lili, Kian, Sol, Calos, Soledad, 20.
1: No a iOS jest o tyle fajniej, że możemy się po nagłówkach nawigować. Tutaj to mi się nie udało niestety.
0: Hedef, Calmit, 3, Kimi, Lekha, 42, Mbn, Lance, Focalizer, Mbn.
1: Ale...
0: Wenacz, Ilis, Henglis, Alice, 60, Mbn, Federica, 64, Mbn, Lance, Focalizer, Mbn.
2: Zbliżasz się do P.
0: Milena, 62, Mbn, Lui, 40, Stot, Fiona, 33, Mbn, Slovak, Laura, 47, Mbn, Lance,
1: Focalizer, Mbn.
2: Chyba nawet, tak.
0: Joana, 33, Mbn, Romanian, Joaku, Im, 40, Joana, 40, Catalina, 4, Portuguese.
1: Portuguese.
0: Zosia, 32 mb lance focalizer, Krzysztof, 30 mb lance focalizer mb. Otwórz przycisk. Pauza.
3: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
1: Otwórz. Tak, to zaiste słuszne.
2: Ale dlaczego to ma taką też jakość podłą?
1: Na to chciałem uwagę zwrócić, że to jakoś niestety... Niestety nie jest za dobra. Nie wiem, z czego to wynika.
2: Ona brzmi jak te 32 kbps z DZN-u.
1: Może ktoś tłumaczał palce specjalnie, żebyś nie mógł słuchać.
2: No nie.
1: No, więc moim zdaniem...
2: Ale po instalacji to też tak brzmi?
1: Przyznam się szczerze, że nie sprawdzałem, możemy to zobaczyć, bo ja szczerze mówiąc najbardziej wolę tego właśnie głos
2: RH Voice'a.
1: RH Voice'a, tak, bo... Ale sprawdźmy.
2: Ale sprawdźmy, bo teraz to mnie to zainteresowało.
0: Krzysztof, 30 mb.
2: Tak, to się będzie instalować, to ja przeczytam w międzyczasie może komentarze od Maćka. I Maciek napisał do nas tak. Owszem, premium posiadam, gdyż bez tego nie byłoby możliwe logowanie na Macu, gdyż wyskakuje alert o potrzebie zakupu takowej subskrypcji. Odnośnie synchronizacji raczej zastrzeżeń nie mam. Nie wiem, jak ona się odbywa, czy w ekosystemie Apple, czy konto Dolphin jest jakkolwiek wspomagane iCloudem, czy wyłącznie ich rozwiązanie chmurowe, ale między Maciem a iPhone'em działa całkiem zgrabnie. Nie wiem, jak będzie w wypadku Windowsa. Tego po prostu nie jestem w stanie zweryfikować. No to chyba zweryfikuję, a przynajmniej spróbuję, bo nie testowałem nigdy tego rozwiązania. I jeszcze jedna wiadomość od Maćka. Nie wiem, skąd pobrać apkę na PC, czy ze sklepu Microsoft, czy ze strony producenta. Wiem natomiast, że dla macOS jest dostępna normalnie w sklepie Mac App Store.
1: Mi się wydawało, chyba mi gdzieś mignęło na ich stronie właśnie. No to.
2: No to akurat najmniejszy problem.
1: No, więc to jest To jest ciekawe. No 23, nie, 29, tak? Powiedziałem 29 na miesiąc.
2: Tak, na miesiąc. No to zawsze do przetestowania, czy w ogóle nam się to sprawdzi. Potem oczywiście, jeżeli będziemy chcieli z tego korzystać długoterminowo, no to wiadomo, jeżeli wieczyście przyjdzie nam za to zapłacić 300, no to to zdecydowanie się opłaca w dłuższej perspektywie.
1: Tak.
2: Natomiast tak do testów, to te niecałe 3 dyszki, no to, to chyba warto.
1: No i jak ktoś korzysta z komputera, tak? No tak. Bo ja na przykład w ogóle książek nie czytam przy komputerze, ale jak widać są tacy, którzy czytają, więc to jest też fajna jakaś tam alternatywa dla, no nie wiem, dla Boys Dream Reader'a na przykład, nie?
2: Dokładnie, no bo pod Windowsem nie mamy. I tutaj tak, jest niestety pytanie, czy da się to właśnie.
0: Wstęp przycisk. Zosia 32 MB, Krzysztof 30 MB, otwórz przycisk, info przycisk. Zosia 32 MB, Nora 39 MB, ładuj baterię. Krzysztof 30 MB,
1: co tym Krzysztofem?
0: Otwórz przycisk, info przycisk, teraz radar. Były premium przycisk. Były premium przycisk.
1: Co?
2: Aha.
1: Czyli... Aha, no to dlatego nie sprawdziłem. A widzisz, co?
2: No widzisz.
1: No cóż.
0: Były premium przycisk.
2: No to nie sprawdzimy.
1: To dziękuję za taką przyjemność.
2: Ja Maćku, tam, tak, ale jeżeli nas słuchasz i mógłbyś dać jakieś info, czy ten Krzysztof i te polskie głosy się tak gotują, to... Bylibyśmy wdzięczni.
0: Dodaj głosy.
1: No ciekawe to jest. Rzeczywiście to jest... To jest...
0: Ustawienie audio.
1: To jest ciekawa.
0: Dodaj głosy przycisk.
1: Sprawa. No, jak komuś wystarczy głos, którego używa w RH Voice, to możemy sobie sprawdzić, jak to będzie nam...
0: Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Chon.
1: ...odczytywało wszystko.
0: Ostatni przycisk.
1: Tak, jak w przypadku audiobooka.
0: Nawigacja książki
1: tak
0: przycisk.
1: Tak samo tutaj... podpół e-booka. Możemy też sobie
0: nawigacja książki
1: po tej książce ponawigować, zobaczyć, co my tu mamy.
0: Rozdział 2%. Rozdział 3-5%. Rozdział 4-8%.
1: No jak książka jest dobrze
0: rozdział 5-9%.
1: Poskładana, no to możemy się...
0: Rozdział 6-13%. Rozdział 7-17%.
1: Rozdział.
0: Dolega Mostowicz, prokurator. Annotacją 3-7-lekarz. Annotacją 109. Ekran startowy przycisk. Otwórz pauza przycisk.
1: I sobie otworzyć.
0: Rozdział 7. Wprost z dworca profesor Karol Grunicki pojechał na wykład. Pomimo zmęczenia, wywołanego długą podróżą, mówił, jak zwykle, głośno, dobitnie, akcentując definicję i robiąc krótkie pauzy przed użyciem własnych argumentów. Gdy skończył, czuł się tak wyczerpany, że zażył proszek kamfory. 109. Dla wzmocnienia serca. Jednakże już po chwili telefonował do Bristolu. Odpowiedziano mu, że pan Winkler jest w swoim numerze. 110. Ale zapewne śpi. Pomimo to kazał się z nim połączyć. Tu mówi Karol, obudziłem ciebie? Nie. Jak się masz? Wróciłeś? Wróciłem i chciałbym cię prosić, byś wpadł do mnie. Do kliniki? Zapytał Grunicki. Nie. Do domu. Może na obiad? Zgoda. Grunicki odłożył słuchawkę i westchnął z ulgą. No, nareszcie przyjechał. Kto przyjechał? Pauza.
2: I można sobie czytać.
1: I tak, no i to oczywiście działa przy zablokowanym ekranie. Nie ma tutaj większych problemów.
0: Otwórz pauza przycisk.
1: I są tutaj te same przyciski, które były w przypadku audiobooków.
0: Nawiguj do następnego 5 minut. Ustawienia nawigacji przycisk.
1: Więc tak to wygląda. O tych formatach właśnie mówiliśmy.
0: Wczytywanie.
1: No, sprawdźmy rzeczywiście.
0: Negocjator. Sygnatura 2000 Savant. Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornebuk. Sortowanie przycisk. Importuj książkę przycisk.
1: Możemy sobie zaimportować.
0: Importuj książkę.
1: Znowu wywierznik. Książeczkę. Też oczywiście da się to zrobić w ten sposób, że możemy stanąć sobie na danym pliku, jak mamy go w mailu na przykład, przytrzymać. To takie długie przytrzymanie. I też powinna na liście się znaleźć aplikacja Easy Reader, jeżeli właśnie ten format jest wspierany, nie?
2: No tak.
1: Bo czasami to szukanie tych plików w Androidzie to też nie jest taka bardzo wygodna i przyjemna sprawa, bo pliki potrafią się zapisywać w bardzo różnych miejscach, niestety.
0: Najnowsze.
1: Więc tak.
0: Najnowsze Dropbox. Raporty, najnowsze pliki. Drop, galeria, moje pliki.
1: Ja to mam na przykład tak, że sobie zrobiłem właśnie...
0: Moje pliki. Informacje to jest 1554. Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornet, 1530. Alcot, Malek, Opiet, Audio, EPUB 1529, 250, koty PDF 1523, 225,
1: no dokument PDF-a. No to też, jakbyśmy spróbowali właśnie pobrać PDF-a.
0: Proszę czekać.
1: No to.
0: Teraz radar.
1: O właśnie.
0: Import PDF i za premium fraturę. Import PDF Sandu, Lotko, Herek, Strusi, Fraturę, Zlika, Radar, Premium.
1: No i tak dalej, tak? Czyli to trzeba się zaopatrzyć w aplikację.
0: Moje Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornet. Szukaj po edycji, szukaj po edycji.
2: Ale tak w sumie dobrze, że te EPUBy obsługuje jako darmowa opcja, dlatego że no jeżeli kupujemy teraz książki gdzieś tam w jakiejkolwiek księgarni...
1: To one są w EPUBach.
2: To są w EPUBach, dokładnie.
1: Są dwa formaty, EPUB albo ten Mobi. Właśnie Mobi. Na tego Kindle właśnie.
2: Dokładnie.
0: Szukaj moje książki. Szukaj pole edycji. Importuj książkę przycisk.
1: Okay.
0: Importuj książkę. Wybierz plik.
1: Ok. pokażemy jeszcze, że...
0: Wybierz plik.
1: Czytuje nam...
0: Importuj książkę z... Wybierz plik.
1: Wybierz plik.
0: Najnowsze. Alcot, male kopietki, audio, e-book, koty PDF 1523, 220, koty w wersji tekstowej TXT 1520, 28,79 kb, dokument TXT.
1: Czytuję, ale...
0: Wyświetl podgląd pliku, koty w wersji tekstowej TXT. Koty DOCX 1519, 39,0 kb, dokument DOCX.
1: Proszę bardzo.
0: Proszę czekać. Import się powiódł.
1: O.
0: Import się powiódł. Książka została zaimportowana i teraz jest dostępna w moich książkach.
1: No.
0: Ok.
1: I elegancko. Możemy sobie...
0: Akta adresy, sygnatura 3. Akta adresy, sygnatura 3005, rozmiar pliku, koty DOCX, DOCX.
1: Mamy ją na... liście. Możemy nawet spróbować otworzyć.
0: Relacja z kotem z perspektywy osoby niewidomej, czyli otwórz pauza przycisk.
1: I to co mówiłem, że możemy sobie...
0: Kot to najlepszy przyjaciel człowieka na główek 2.
1: Możemy sobie normalnie ten dokument, że tak powiem, przy wsparciu komentarzy bądź talkbacka, bądź też innego czynnika ekranu sobie go przeglądać. I tu nawet, czy jeżeli ten dokument ma swoją odpowiednią strukturę, no to jest wszystko zachowane, tak?
0: Relacja z kotem z perspektywy osoby niewidomej, czyli kot to najlepszy przyjaciel człowieka na główek 2.
1: Nagłówki.
0: Pewnie się zgodzicie, że zdanie to dla wielu. Brzmi dość kontrowersyjnie.
1: I możemy sobie no...
0: Kropka.
1: Czytać.
0: Dla właścicieli cukrać.
1: Przewijać.
0: Może to palcem. Być. Wręcz aberracja. Jak to? Kot? Ten samotnik. Jan.
1: Tak, kot samotnik. No, więc tak to...
0: Przytywanie.
1: Tak to wygląda. No usuwanie, tak jak koty, powiedziałem, koty DOCX, tutaj troszkę inaczej wygląda niż...
0: Koty DOCX, DOCX.
1: Na iOSie pokażmy, że przytrzymuję.
0: Długo naciśnij koty DOCX, DOCX. Koty DOCX, DOCX. Szukaj pole edycji.
1: Mamy.
0: Koty, pasek postępu, lokalizacja. Koty, informacje o książce.
1: Informacje o książce.
0: Biblioteka, 1%. Postęp. Otwórz przycisk. Koty DOCX, okładka książki. Usuń książkę, przycisk.
1: Tutaj daję sobie usuń
0: książkę. Czy chcesz usunąć książkę z urządzenia?
1: Tak.
0: Nie. Tak. Proszę czekać. Moje książki. Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornepów. Dolega Mostowicz, prokurator Alicja Hornepów.
1: Tak samo sobie możemy usunąć.
0: Nowe powiadomienie od razy rady, książka została usunięta z urządzenia.
1: O, mamy nawet takie powiadomienie.
0: Akta adresy, sygnatura 3005, no rozmiar 179 MB, no Forsyth Frederick Sizer, 12,54,48.
1: Chcę spróbować
0: przeczytanie.
1: Biblioteki, zobaczymy.
0: Tytuł 1,21. Otwórz pauza przycisk.
4: Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, rok 1991.
1: No i to chyba byłoby na tyle, Michale, myślę o tej...
2: Też mi się tak wydaje. Jeszcze tu aplikacji. Widzę komentarz od Maćka. A właściwie dwa komentarze. Jeśli chodzi o jakość głosów, to średnio jestem w stanie pomóc, gdyż w ten sposób konsumuję raczej DZDN-a do tekstowej reszty Voice Dream Reader z przyzwyczajenia. I jeszcze jeden komentarz od Maćka. Mogę na czymś sprawdzić i w komentarzu się potem podzielić spostrzeżeniami, ale mówiąc szczerze, nie zostałem tym szczególnie zachęcony, gdyż jakość zdecydowanie nie zachwyca i fakt, jest to te 32 kbps z DZDN-u. I tu się Maciek jeszcze uśmiechnął. Inna rzecz, że na iOSie to w zasadzie no, te głosy wokalizera to my po prostu mamy od tak do dyspozycji, jak rozumiem, bo przecież czymś ta synteza musi gadać, a na iOSie no po prostu mamy wokalizera.
1: Tak, tylko że z kolei na iOSie nie mamy głosów od Google na przykład, nie?
2: No nie mamy głosów od Google, ale wiesz, ale na Androidzie masz głosy jako opcję premium, tak, masz wokalizera, a na iOSie jakie głosy będą jako opcja premium?
1: Te, no właśnie, tak jak mówisz. No te...
2: Te wokalizery, które już są tak, i tak w systemie.
1: Tak, no bo one są jakby... Tak samo jest w... No, bo one są w systemie, tak?
2: No właśnie, więc... No. Więc o to mi chodzi.
1: Ja, ale poczekaj, bo ja jestem ciekaw jednej rzeczy, bo ja na to nie zwróciłem uwagi. Ale wydawało mi się, że one tak się nie gotowały na tym iOSie przecież.
2: Dlatego mówię, że przecież głosy wokalizera są już przecież natywnie w systemie w iOSie, a tu jeszcze no tak. Mamy dodatkowe głosy wokalizera, które...
1: No trzeba płacić, tak.
2: Za które trzeba płacić, no tylko na iOSie to nie ma sensu.
1: No i tylko pytanie też, no, ja się obawiam, że one tak się mogą gotować też nawet po zakupie, no bo jak, bo gdyby tak, bo Sam Vocalizer, on też udostępnia wersję, głosy w wersji tej kompaktowej, tak?
2: Tylko one się nie gotują na iOSie w żadnej wersji, ani w premium, ani w kompaktowej. Po prostu jak z nich korzystamy. One troszeczkę inaczej brzmią. Jedni wolą takie, inni wolą inne, ale żaden z nich nie ma tak podłej jakości, jak to, co było w tych próbkach. No ale okej, fajnie będzie sprawdzić, więc Maćku daj znać, a ja myślę, że ja prędzej czy później też wypróbuję, co ja mogę uzyskać na Windowsie, bo jestem ciekaw, bo tak naprawdę no, ten Easy Reader to jawi się jako jedyna alternatywa, a właściwie jako jedyna możliwość na ten moment synchronizacji książek z komputerem. Jeszcze było kiedyś coś takiego jak Capti, ale mi to Capti to nigdy za bardzo nie chciało działać.
1: No tak, no wiesz, jest to rzeczywiście jakaś alternatywa. Ja jestem z kolei ciekawy, jak się będą synchronizowały aplikacje, te książki wypożyczone z DZN na przykład.
2: To też prawda.
1: Tego jestem ciekaw. No, to
2: dużo pytań, tak mało odpowiedzi, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej w podstawowej konfiguracji to zachęciliśmy Was do poeksperymentowania z Dolphin Easy Readerem. Nawet jeżeli jeszcze nie używaliście nigdy tej aplikacji do czytania książek, albo jeżeli tak ją traktowaliście trochę z przymrużeniem oka, a jest sobie, to okej, ale w sumie po co mi ona? No, okazuje się, że może się przydać do tego i owego.
1: Tak, no jeżeli ktoś rzeczywiście na komputerze sobie chce słuchać, no to te 20-30 zł na miesiąc.
2: Dokładnie.
1: Może to być jakaś zachęta.
2: Zgadza się. No to cóż, to w takim razie z naszej strony to tyle. Wojtek Dulski dziś prezentował aplikację głównie na Androidzie, chociaż o iOS-a też zahaczył. Dzięki za udział w audycji.
1: Dzięki również, pozdrawiam.
2: Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dziewiętnasta minęła, w kalendarzu mamy środę, to jest 20 dzień października 2021 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale dzisiejszej audycji nie będę prowadził sam. Dziś pojawia się na naszej antenie jako współprowadzący po raz pierwszy mój dzisiejszy gość Karol Olejnik. Witaj Karolu.
6: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Michale.
2: Dobry wieczór. Taki pogłos mamy, bo dziś Karol zawędrował do kuchni, bo dziś będziemy robić audycję z kuchni.
6: Tak jest, będziemy robić z kuchni, ale nie będziemy gotować obiadu, nie będziemy przygotowywać posiłku, tylko będziemy pić.
2: Będziemy pić, ale najpierw będziemy robić kawę. O ekspresach ciśnieniowych swego czasu zrobiliśmy już audycję, taką ogólną. Pokazaliśmy też kilka modeli tych urządzeń. No i dziś również zademonstrujemy możliwości kolejnego urządzenia. Urządzenia, no już takiego trochę bardziej rozbudowanego, a nawet powiedziałbym, że troszkę smart, bo to jest urządzenie, które potrafi także być obsługiwane przez aplikację mobilną, przez urządzenie typu smartfon, w tym przypadku pokażemy, jak to działa na iPhonie. A jaki to jest, Karolu, ekspres?
6: Jest to ekspres firmy dość młodej w segmencie ekspresów do kawy.
2: Ale znanej.
6: Mówię młodej, dlatego że firma powstała w Norymberdze w 2005 roku, więc są dużo starsze przedsiębiorstwa, które tego typu sprzęty robią.
2: Zgadza się.
6: Jest to Nivona, a model to 769, dokładnie Caffè Romatica 769. 9. Ekspres w pełni automatyczny, ekspres ciśnieniowy o mocy pompy 15 barów. Także to tak może tytułem wstępu, a resztę, jak to mówią, wyjdzie w praniu.
2: Prawda? Reszta wyjdzie w praniu, to się wszystko zgadza. Ja przypominam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, więc jeżeli tego 20 października nas słuchacie, no to możecie do nas zadzwonić. Jesteśmy na Zoomie, jesteśmy też na Facebooku, tam możecie do nas pisać. No i jest taka strona kontakt.tyflopodcast.net, tam znajdziecie wszelkiego rodzaju namiary kontaktowe od tej strony pisemnej, jak i dźwiękowej, w sensie tam znajdziecie też link do naszego Zooma i będziecie się mogli połączyć z nami, jeżeli tylko macie na to ochotę. Więc tyle tytułem takiego formalnego jeszcze wstępu. Karolu, to nie jest ekspres i to od razu trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, nie jest to ekspres tani.
6: Tak jest, nie jest to ekspres tani.
2: Przesadnie drogi też, ja bym powiedział, że taki chyba trochę średniak, bo są droższe.
6: To jest taki średniak. No mamy urządzenia, które kosztują powyżej 4500 i powyżej 3. Ten model kosztuje mniej więcej około 2, nawet dzisiaj patrzyłem w jednym z marketów, kosztuje 2763. Aktualnie jest promocja, kosztuje czasami ponad 3000, czasami kosztuje około 2500, jeżeli poszukamy na popularnych portalach aukcyjnych, także jest spora rozpiętość w cenie, natomiast trzeba liczyć, powiedzmy, te między 2,5 a 3000 zł.
2: Tak, natomiast no ja też jestem posiadaczem ekspresu Nivona, co prawda no modelu już sporo starszego, bo...
6: Witaj w klubie.
2: Tak, bo to jest ekspres, który liczy sobie już no jakieś 11-12 lat, natomiast no ja też jestem z tego urządzenia zadowolony, teraz nawet popijam sobie w międzyczasie kawkę zrobioną za pomocą tego urządzenia i muszę powiedzieć, że jest dobra, może to po prostu przyzwyczajenie. Dobrze, to może na dobry początek, Karolu, bo już tak poza anteną widziałem, że się przygotowałeś trochę, jeżeli chodzi o wymiary tego urządzenia, o jego parametry, to ile nam to w kuchni zajmie? No to nie jest mały sprzęt. Zresztą w ogóle ekspresy nie są takie bardzo malutkie.
6: Tak jest. Przede wszystkim, jeśli decydujemy się na zakup takiego urządzenia, nie możemy to zrobić na tak zwane hura. To trzeba dobrze przemyśleć. Bo poza tym, że musimy zgromadzić pewne fundusze, to jeszcze musimy na to mieć miejsce.
2: Miejsce, tak.
6: Ponieważ on ma określony gabaryt. W przypadku tego modelu to są dokładnie 24 cm szerokości, 34 cm wysokości, ale do wysokości jeszcze później wrócę, bo jest tu jeszcze pewien aspekt, który muszę Państwu wyjaśnić. I 46 cm głębokości. No więc to nie jest małe pudełeczko, to nie jest bezprzewodowy czajnik, to zajmuje nam na blacie trochę miejsca. A wiadomo przecież, że kuchnia, w niej się spędza ileś tam czasu dziennie. No nie możemy sobie zagracić jakąś kolubryną tej przestrzeni roboczej, a potem nie możemy zrobić innych rzeczy. Także tak jak wspomniałem wcześniej, należy to wszystko dobrze przemyśleć, dobrze przeanalizować. Ale tutaj w naszym przypadku ekspres się zmieścił. Zostało wygospodarowane takie miejsce, że on sobie stoi, nikomu nie wadzi, jak to się ładnie mówi, i jesteśmy w domu z niego bardzo zadowoleni. Nie wiem, czy mówiłem o wadze. Waga to około 8 kg, więc ciężki. No, wszystkie te automaty dość ważą, bo jednak są to urządzenia dość skomplikowane, mają sporo podzespołów, sporo elektroniki, ale ten model, jak i zresztą tu już się wymieniliśmy, Michale, poza anteną doświadczeniami, jak i twój, mają z tyłu kółeczka, więc można przednią część ekspresu troszeczkę unieść i na przykład skręcając go tam troszeczkę pod kątem, przestawić to urządzenie na blacie, jeżeli chcemy posprzątać wokół niego, czy mamy jakiś inny powód, żeby go przestawić. Także choć duży, choć wydawałoby się nieporęczny, to jednak w jakiś tam sposób mobilny. Da się to ruszyć bez zadawania sobie większego trudu.
2: Zgadza się. Te kółka to jest naprawdę wygodna sprawa, jeżeli potrzebujemy ten ekspres ruszyć. No 8 kilo to by się wydawało, że to nie jest jakoś przesadnie dużo. Natomiast no jednak w zależności od tego, gdzie ten ekspres mamy, czasem mamy go w takim miejscu, że wysunięcie go może być troszeczkę kłopotliwe, że nie możemy go tak swobodnie złapać, bo na przykład no, stoi nam gdzieś tam, czy na jakiejś półce, czy w specjalnym miejscu, jeżeli ktoś tak ma. Ja akurat mam na blacie, więc jest łatwo, ale no, co kuchnia, to obyczaj, że tak powiem. Więc no, przydaje się to, że on ma te kółeczka, że można go unieść i że można go sobie przewieźć w dowolne miejsce, tak jak
6: na przykład z mojego blatu on troszeczkę wystaje, no bo blat jest dość wąski, no ale wiadomo, że nie chodzimy tak, żebyśmy się ocierali o blat, więc to absolutnie nie przeszkadza. No to jak mówimy, no, trzeba to wszystko przemyśleć, jeżeli się takie urządzenie wybiera, ale jeżeli już się wybierze, jeżeli podejmiemy taką świadomą decyzję, nauczymy się obsługi, będziemy się rozkoszowali czarnym naparem kawy, to naprawdę będziemy zadowoleni. Tylko tak jak mówię, nic na siłę, trzeba to po prostu dobrze wszystko sobie tam gdzieś w głowie przepracować.
2: Dokładnie tak. No to teraz w takim razie, skoro już takie podstawowe parametry mamy za sobą, to myślę, że czas powiedzieć o wyglądzie tego urządzenia. Co my tam właściwie mamy?
6: Co my tam mamy? To może zacznę od jego... A może nie, inaczej zrobimy, Michale. Może powiemy, co otrzymujemy z ekspresem.
2: A dobrze.
6: W pudełku z ekspresem znajduje się, wiadomo, cała dokumentacja. Znajduje się filtr do wody, jedna sztuka. Możemy tego filtra używać, ale nie musimy, prawda? To jest rzecz, powiedzmy, opcjonalna. Więc znajduje się ten filtr, znajduje się test paskowy do tego, żebyśmy mogli sobie określić twardość naszej wody. To jest bardzo istotny czynnik w ekspresach, w zmywarkach, w nowoczesnych urządzeniach. Dostajemy miarkę do kawy mielonej, ponieważ urządzenie, oprócz tego, że potrafi robić kawę z ziaren, kawę taką ziarnistą, to również można zrobić kawę mieloną. Ta miarka, co ciekawe, jest dwufunkcyjna, ale to opowiem za chwilkę, o co chodzi, bo ona jeszcze służy do jednej czynności. No i teraz płynnie może, drodzy Państwo, przejdę do tego, jak to urządzenie wygląda. Zacznę od lewego boku, bo tutaj są umieszczone bardzo dwa istotne elementy. Na lewym boku mamy mianowicie zbiornik, w którym gromadzimy wodę o pojemności 2,2 litra. I co ciekawe, również na lewym boku u podstawy urządzenia bardzo nisko mamy włącznik. Włącznik główny, który jest takim podłużnym, wciskanym elementem, i to by było, jeżeli chodzi o lewy bok urządzenia, z takich istotnych rzeczy tyle. Teraz jeszcze powiem może, że ten zbiornik jest zabezpieczony taką klapką, ten zbiornik na wodę. Klapka jest otwierana z lewej strony na prawą i jest zintegrowana z obudową ekspresu. Nie ze zbiornikiem, tylko z obudową, także jak wyjmiemy zbiornik, no to on jest po prostu otwarty.
2: I co klapka ważne, nam zostaje w tej obudowie.
6: Tak, ta klapka nam zostaje w tej obudowie. Dokładnie, dokładnie. Co ważne, są w ekspresach różne systemy umieszczania tego zbiornika. Szczerze powiedziawszy, mnie się bardziej, kiedyś oglądałem u znajomych DeLonghi, podobało tamto rozwiązanie, bo tam jest tak śmiesznie ten zbiornik od przodu jakby wsuwany, on w takich szynach jedzie, czy jakoś tak to wyglądało. Tutaj zbiornik jest po prostu nakładany od góry, tak? Bierzemy zbiornik w dwie ręce z wodą i go wpasowujemy, on tak ładnie wchodzi tam.
2: On ma takie dwa okrągłe elementy, które muszą do siebie pasować, tak? Jeden, jak zobaczymy sobie ten zbiornik od dołu, to pewnie u ciebie też tak jest, że ten jeden ma taki zaworek pod spodem, jak go wciśniemy palcem, to nam się nagle woda zacznie z niego lać, więc lepiej tego nie robić. No i ten zbiornik też ma rączkę. podejrzewam, tak? Do wygodnego przenoszenia.
6: Żeby było go łatwiej transportować, a ten zaworek służy, żeby jak nalejesz wody, no to żeby była blokada, żeby nam się nie lało.
2: Dokładnie.
6: W drodze od zlewu do ekspresu.
2: A i też, tak? Kiedy go wstawimy, no to wtedy on jest wciskany przez ten element dolny, no i wtedy już ta woda spokojnie może się do tego ekspresu nalewać.
6: Tak, bo pompa ją zasysa, no dokładnie. I wędruje do środka urządzenia.
2: Do całego bloku.
6: Idzie w określone miejsca.
2: Tak jest.
6: Dobrze, to teraz...
2: Czy ty masz jakieś porady ewentualnie dla naszych słuchaczy? Czy tam jest jakaś granica do nalewania wody, czy w zasadzie można do pełna?
6: Jest granica. Co ciekawe, ta granica jest wypukła. Można ją na zbiorniku wyczuć. Jest taki symbol. On jest na zewnętrznej ścianie wszakże, ale no to trzeba sobie tak jakby wyobrazić, że naprzeciwko tej ściany w tym momencie tak jakby ma być tam woda do tej wysokości, tak? Ale ja tak właściwie to wody leję mniej więcej litr, ponieważ korzystam, mimo tego, że tam wchodzą 2 litry wody, no chyba, że jest więcej gości w domu czy coś, ale że korzystam z dzbanka filtrującego, no to wiesz, z reguły jak nafiltrujesz, no to tej wody jest litr i to elegancko jak sobie ten litr wleję, to tutaj na nasze domowe potrzeby wystarcza, także z reguły nie dopełniam.
2: No ja akurat też korzystam z dzbanka filtrującego, to jest urządzenie, które u mnie szczególnie w kuchni się naprawdę bardzo przydaje, bo mam niestety dość twardą wodę i wszystko, co by tam nie używać, to niestety no, powleka się kamieniem, więc ten dzbanek filtrujący to jest przydatna rzecz.
6: Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, dokładnie. To teraz może powiemy sobie o prawej części urządzenia.
2: Tak
6: tutaj
2: jest.
6: Już tych elementów jest troszeczkę więcej. Też mamy klapkę, taką jak po lewej stronie. Ona się otwiera z prawej na lewą, tamta była z lewej na prawą. I ona kryje pod sobą zbiornik zasypowy na ziarna kawy. Przy czym ten zbiornik, jak tą klapkę odchylimy, jest zabezpieczony jeszcze jednym elementem, taką klapką, którą po prostu zdejmujemy, kładziemy ją sobie gdzieś tam, prawda, i mamy już dostęp do kawy w ziarnach. Co ciekawe, tutaj jeszcze jest taka kratka zamontowana, że niby no sypiemy na tą kratkę kawę, z tej kratki ta kawa tam leci głębiej, że jakby nam się w razie jakiś kamyczek trafił czy coś, to, a przecież to się zdarza w kawie ziarnistej, znam taki przypadek, no to można by to jakoś złapać, ale tak naprawdę no, nie wierzę w to, że taka kratka nas uchroni przed jakimś ciałem obcym w kawie, bo z reguły jak się sypie, to się sypie szybko, więc jakby coś obcego miało wlecieć,
2: to wleci.
6: I nic z tym nie zrobimy, zwłaszcza my niewidomi, powiedzmy sobie szczerze. Co dalej? Po prawej stronie, od tej klapki patrząc już na ścianie ekspresu, mamy taki otwierany element, taką klapkę na zawiasach, ona się otwiera w prawo też, która służy do wsypania kawy mielonej, bo tutaj wspomniałem o kawie mielonej, że on też tego typu napoje przygotowuje i co ważne, tu wsypujemy tylko kawę na jeden napój. Wsypujemy kawę mieloną na raz, zamykamy, ekspres wtedy wie, że wsypaliśmy, pokazuje informację, że została dodana kawa mielona i nie uruchomi nam już młynka, bo do zaparzacza poleciała ta kawa mielona, cośmy przed chwilą wsypali. No i możemy taką kawę mieloną sobie pić. Szczerze powiedziawszy, od kiedy go posiadam, nie zrobiłem ani jednej takiej.
2: To teraz ja powtórzę. No, witaj w klubie.
6: Nie miałem takiej potrzeby. Raz, że niewygodne jest sypanie tej kawy, a jeszcze w moim przypadku ten zbiornik się nie do końca na tą kawę da otworzyć, bo ta klapka, bo tu mi przeszkadza jakby ścianka, więc jest ciasno, ale akurat...
2: Ten otwór jest niewielki też.
6: Niewielki,
2: poza tym.
6: Tak. Także to jest, powiedzmy sobie, jakiś tam taki gadżet. Myślę, że wiele osób, które posiadają tego typu maszyny, no raczej nie korzysta z tego typu rozwiązań. Ja kiedyś tam otworzyłem tą klapkę, jak było urządzenie uruchomione, żeby zobaczyć, co się stanie, jak to będzie działało, co on zrobi. Teraz może przód urządzenia. Na przodzie mamy wyświetlacz TFT, w technologii TFT zrobiony. Po jego bokach mamy dwa pokrętła. I to jest w tym ekspresie genialne, że jego sterujemy tylko dwiema gałkami.
2: No w porównaniu do mojej Niwony to jest zdecydowanie lepiej, bo u mnie to tam jeszcze jest ileś tych przycisków, które są i które też trzeba zapamiętać. Są też oczywiście pokrętła, natomiast no u ciebie jest zdecydowanie prościej.
6: Gałeczki mają taki miły dla palców skok. Ja tu może zademonstruję. Myślę, że słyszycie Państwo.
2: Aha. Słychać.
6: Je wciskamy, znaczy kręcimy, a jeszcze możemy je wciskać. Czyli gałka jest dwufunkcyjna. Poniżej tych pokręteł i wyświetlacza mamy obudowę dysz. To jest taki dość masywny element, z którego on jest regulowany. Co ważne, on się podnosi do wysokości 14 cm, więc jeżeli chcemy korzystać z jakichś takich wysokich szklanek na nóżce, to przy posiadaniu takiego urządzenia też trzeba sobie to wszystko przeliczyć, żeby nie pójść do sklepu i nie nakupować czegoś, co tu nam po prostu nie wejdzie.
2: A ja już kiedyś tak miałem z takim, co prawda, kubkiem akurat, do którego chciałem sobie lać nieco więcej kawy. No i okazało się, że niestety, bo ten kubek był taki bardzo wysoki i wąski. No i cóż, to był ten Mighty Mac, zdaje się, on to się tak nazywało, to był taki kubek ze stali nierdzewnej, zresztą jest, bo ja go cały czas mam i używam. Opracowałem sobie patent, jak do niego tej kawy sobie nalać.
6: Troszkę można przechylić.
2: Tak, można przechylić, można pod kątem oczywiście, natomiast to już jest jednak operacja, która wymaga tego, żeby ten kubek trzymać. To nie jest tak, że postawimy sobie na tackę ten kubek, naciśniemy guzik, czy tam przekręcimy pokrętło i możemy sobie iść robić coś innego i czekać, aż nam się kawa zrobi. To już trzeba.
6: A ja myślę, że
2: być.
6: Jakby ktoś był bardzo zdesperowany, to mógłby nawet wyciągnąć tą tackę, na której się kubek stawia i tutaj go postawić, chociaż to już takie, no może mniej higieniczne, ale
2: tylko że tam wtedy te rzeczy, jakieś fusy i po kawie zmielonej i tak dalej, to no to można by sobie, okej, ułatwić kwestię z kubkiem, ale potem utrudnić kwestię związaną ze sprzątaniem.
6: No dokładnie, wiesz, albo ktoś był bardzo uparty, no to
2: no
6: droga
2: to
6: wolna
2: tak.
6: Do takich zabiegów, tak, chociaż nie popieram.
2: Nie, zdecydowanie nie, bo można sobie wtedy zrobić Armagedon w kuchni.
6: Tak jest. I na czym to myśmy skończyli? Na dyszy. I
2: na
6: teraz
2: dyszy.
6: Tak, te dysze w tej zabudowie, tak jak powiedziałem, są regulowane do 14 cm. Są to dwie dysze po prawej stronie i po lewej. One są oczywiście jakby one są zintegrowane. Pomiędzy tymi dyszami jest element wylotowy mleka, czy tam pianki, to zależy, tak?
2: Spieniacza po prostu.
6: Tak, spieniacza. Od tego elementu, patrząc w kierunku ekspresu, mamy dodatkową taką malutką dyszę, która nam służy do wylewania gorącej wody, bo ekspres potrafi też przygotować na przykład herbatę. I wtedy ta woda nie leci tą drogą, którą kawa, tylko jest do tego osobny jakby kanał.
2: I to jest rzecz oczywista, tak mi się wydaje, ale mimo wszystko warto to powiedzieć. Herbaty nie zaparza się w ekspresie. Herbatę się po prostu wsypuje do szklanki, czy tam wrzuca się jakąś torebkę i zalewa tą wodą gorącą z tego ekspresu.
6: Tak jest.
2: Tak,
6: dokładnie.
2: Żeby ktoś nie próbował tam zamiast kawy herbaty sypać, bo to...
6: A ludzie potrafią robić różne rzeczy.
2: Tak jest.
6: Pani w sklepie, gdzie kupowałem ten ekspres, opowiadała mi, że ktoś usłyszał, że jednym z elementów pielęgnacji tych urządzeń jest czyszczenie systemu taką specjalną tabletką i wrzucił tabletkę do zmywarki. I wywołał sobie straszny Armagedon potem w środku w ekspresie. No bo tabletka to tabletka, nie? I ta
2: no
6: myje,
2: tak.
6: I ta myje.
2: Tak, ale to tak, bo to tabletki oczywiście są, ale to trzeba specjalnych tabletek do ekspresu.
6: Tak jest.
2: Nie do zmywarki.
6: Tak jest. Dokładnie. I co jest tutaj jeszcze ciekawego? Za tą dyszą od wody mamy taki gadżet w postaci diody, która nam świeci i oświetla filiżankę podczas przygotowania takiego czy innego napoju.
2: Czyli najpotrzebniejsza rzecz dla nas.
6: Tak jest, tak jest, tak jest. Zapomniałem Państwu powiedzieć, że po prawej stronie urządzenia, troszeczkę wrócimy do tego prawego boku, są jeszcze drzwi serwisowe, które możemy, dość duże drzwi, one większość tego prawego boku praktycznie zajmują, dość duże drzwi serwisowe, które możemy po prostu wyjąć i położyć obok urządzenia, bo tam jest bardzo ważny element w postaci bloku zaparzającego, który wyjmujemy z ekspresu po to, żeby go od czasu do czasu umyć. I tam, moi drodzy, również znajduje się taki suwak, którym regulujemy stopień mielenia kawy. I co ważne, tę regulację robimy tylko w momencie tych kilku sekund, jak tam młynek pracuje. Nie wolno tym suwakiem ruszać, kiedy młynek nie mieli, bo można sobie popsuć te elementy mielące.
2: Tak, tak jest.
6: On musi się kręcić, wtedy można tym regulować. A szczerze powiedziawszy, ja też się do tego jeszcze nie dobrałem, bo ten stopień, który tutaj był ustawiony, nam w domu pasuje.
2: Ja miałem okazję już się bawić u siebie tym. U mnie to co prawda wygląda trochę inaczej. U mnie to nie jest suwak, tylko to jest pokrętło. Ale w momencie, kiedy ta kawa się mieli, to wtedy to pokrętło chce z nami współpracować. Bo kiedy mamy tę sytuację, że żarna nie mielą, to nawet jesteśmy w stanie wyczuć, że nawet gdybyśmy chcieli coś tam zrobić, to robimy to bardzo na siłę. I tego na siłę po prostu nie robić, tylko zapamiętajcie, że zawsze regulujemy stopień zmielenia kawy w momencie, kiedy żarna są aktywne, kiedy one pracują.
6: No, ewentualnie robimy, jeśli chcemy poznać nasz serwis w naszym mieście, który naprawia ekspresy.
2: O, to nie zawsze serwis Niwony jest, a kiedy ten ekspres jest na gwarancji, to najlepiej korzystać z autoryzowanego serwisu, chociaż też oni działają różnie. Ja zawsze byłem daleki od wszelkiego rodzaju teorii spiskowych związanych z tam postarzaniem planowanym i tak dalej, ale zmieniłem zdanie jak dzień po gwarancji moim rodzicom, akurat to nie mnie, tylko moim rodzicom popsuł się ekspres do tego stopnia, że no już nie obejmowało go serwis i to się wydarzyło dzień po gwarancji. Także, no, ale całe szczęście udało się to naprawić własnym sumptem. Także lepiej nie eksperymentować, słuchajcie, lepiej nie eksperymentować. Tak jak jest. Działa, to niech działa jak najdłużej.
6: Tak. No i cóż, proszę Państwa, mamy praktycznie całe urządzenie omówione.
2: No i mamy jeszcze tę tackę, o której wspomniałeś z przodu, tak?
6: Mamy jeszcze tę tackę, tak. Tacka jest wyciągana, jest bardzo fajnie wyprofilowana, bo to też w tych urządzeniach jest różnie, że nawet jak mamy trochę więcej wody, to łatwo nawet nam niewidomym spokojnie się odwrócić gdzieś tam i z tą tacką i do zlewu zlać resztki. Tacka jest wyposażona w takie tutaj, to miejsce, na którym się stawia filiżankę, w takie dwa otworki. Z jednego wystaje nam taki element pływakowy. On nam pokazuje, że jest już dużo wody. Po prostu ten pływak się podnosi. Można palcem wyczuć, że no, pasowałoby już tę wodę wylać. A po prawej stronie jest otworek, z którego nic nie wystaje, bo do niego wkładamy rureczkę, na przykład w momencie, tą, która zaciąga mleko, jeżeli chcemy ją przepłukać. No więc ona musi nam gdzieś, ta woda z niej wylecieć, no to ona po prostu wylewa się na tą tackę. Jest takie po prostu zrobiony otwór, ta rurka tu ładnie wchodzi i wtedy nic nie pryska, nic nie chlapie, woda nam się przedostaje do tej tacki ociekowej.
2: Teraz widzę na Facebooku, że Anna do nas napisała i poleca tu jeszcze inny ekspres. No to myślę, że warto też o nim wspomnieć. Dobry wieczór, posiadamy ekspres do kawy Melita Barista Tasmart 86100E. Obsługujemy go przy użyciu aplikacji w iPhone'ie. Serdecznie wszystkim polecamy. No to dziękujemy bardzo za polecenie. Jeżeli wy również chcecie polecić nam jakiś ekspres, nam albo naszym słuchaczom, no przede wszystkim słuchaczom, to piszcie śmiało. Możecie też do nas oczywiście zadzwonić. No natomiast my dziś zajmujemy się konkretnym modelem tego urządzenia.
6: Bardzo dziękujemy za informację, aczkolwiek tutaj trzeba dodać, że ekspresy firmy Melita podobno powstają w tych samych fabrykach, co ekspresy Nivona.
2: O proszę, no to ciekawostka.
6: Nawet jak sobie ktoś by skusił się i poszukał prezentacji w internecie, jak te modele pracują, to od takiej strony akustycznej powiedziałbym, że to są te same silniki, które napędzają, chociażby sterują blokiem zaparzacza, zamykają go, otwierają. Silnik, powiedzmy, który steruje zaworem ceramicznym i innymi rzeczami, to wszystko chodzi bardzo, bardzo podobnie. Troszkę to się różni budową, ale podobno właśnie to jest bardzo, to są bardzo zbliżone modele. Wiele części tutaj pasuje, także z jednego do drugiego. Także no, dziękujemy za kontakt i za informację.
2: To co, Karolu, teraz już od słów do czynów?
6: Jak masz ochotę na kawę i masz się ochotę napić.
2: Ja bardzo chętnie.
6: Chociaż ty już jedną piłeś przed audycją.
2: No, no nie, jak... to wiesz, to nie znasz moich możliwości.
6: Jak będziesz spał, chociaż to spanie po wypiciu kawy, a właściwie jego brak, to też trochę mit.
2: Trochę mit, to zależy od znacznie większej ilości czynników, no i też od tego, jak my bardzo jesteśmy podatni na to. Ja niejednokrotnie gdzieś tam pracując jeszcze w nocy, bo ze mnie taka raczej sowa niż skowronek, to wtedy potrafiłem sobie zrobić kawę na przykład, nie wiem, o 3-4 w nocy, a o 5 położyć się spać i po chwili spałem, także no to jest różnie, ale fakt faktem kawa z rana to jest coś, co zdecydowanie stawia mnie na nogi.
6: Tak jest. No ja nie mam zwyczaju, żeby pić rano, jednak jeżeli piję, to po śniadaniu, gdzieś tam koło 11, w ramach drugiego śniadanka, jakaś kawka, do tego coś słodkiego od czasu do czasu, a czasami nie, no różnie to bywa. No wiadomo, różne są szkoły, różne są przyzwyczajenia. Proszę Państwa, proponuję w takim razie, no bo Michał się chce kawy napić, to trzeba mu ją przygotować, żebyśmy uruchomili urządzenie i troszkę sobie poopowiadali jeszcze, jak to w ogóle wygląda. Tak jak wspomniałem, na lewej krawędzi u podstawy mamy taki podłużny przycisk, który sobie wciskamy. Urządzenie nam się uruchomi. Uwaga, włączam, od razu jeszcze dodam, że dość blisko stoi rejestrator, który nagrywa, który przekazuje dźwięk, więc może się Państwu wydawać, że to trochę jest za głośne, ale w rzeczywistości nie jest tak strasznie, nie ma tragedii. No to co? Odpalamy, tak?
2: Odpalamy.
6: Dobrze, urządzenie się uruchomiło. W tej chwili pojawił się napis, że system się nagrzewa i przy każdym jego uruchomieniu, jeśli jest ono zimne, jeżeli ekspres dawno nie pracował, chce się przepłukać. To trwa mniej więcej 30 sekund, żeby się nagrzał. Ja ten czas zawsze trochę wydłużam, żebym miał taką absolutną pewność, że ten komunikat już na wyświetlaczu jest i o tej porze już teraz na pewno jest. Wspomniałem Państwu, że mamy dwa pokrętła, lewe i prawe. To po prostu prawe pokrętło wcisnę i rozpocznie się proces płukania. No to co, płuczemy.

0: Z ciekawości, czy ty podstawiasz w trakcie płukania jakiś kubek, czy pozwalasz, żeby ta woda spływała zwyczajnie do tej tacki ociekowej?
1: Nie pozwalam, bo wtedy tam w tej tacce się zbiera tej wody więcej.
0: Dość mam szybko taki... ona się zapełnia, tak jest.
1: Mam taki specjalny kubeczek, który, jak ja to mówię, jest takim kubkiem technicznym, do tego celu właśnie służy i uważam, że wtedy jest to, zwłaszcza w naszym przypadku.
0: Rzadziej trzeba opróżniać.
1: Rzadziej trzeba opróżniać, tak. Bo ekspres nas informuje, żebyśmy tackę opróżnili, ale to nie jest na takiej zasadzie, że jest komunikat, że tam jest, nie wiem, jakiś czujnik, że on wykrywa ilość wody. On to robi co określoną liczbę przygotowanych napojów. Także jeżeli ktoś, powiedzmy, wylewa wodę z tacki przy ekspresie wyłączonym, to może mu się zdarzyć, że tacka jest pusta, a pojawi się po jakimś czasie komunikat opróżnij tacki. A w rzeczywistości tam nic nie ma i trzeba przy ekspresie włączonym tackę wtedy wysunąć, poczekać parę sekund, wsunąć, to nie trzeba tam daleko wysuwać, tylko troszeczkę, aby po prostu system wyczuł, że tacki nie ma. No i on wtedy sobie resetuje jakby ten licznik, no i można wznowić działanie, tak?
0: Też warto pamiętać o tym, że ta tacka ma też takie styki na swojej tylnej ściance

0: U mnie jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, bo tutaj styków nie ma. Tutaj w tatce jest taki element, który wciska. Ja tutaj sobie kiedyś wybadałem, że on się dostaje gdzieś tam do środka ekspresu i tam prawdopodobnie jakiś jest rodzaj takiego jakby wyłącznika, który jest przyciskany tą tacką.
1: No to u mnie widzisz, to u mnie jest i to. Są takie dwie blaszki i jest taki element plastikowy, który też tam coś wciska. Ale tak czy inaczej warto to przetrzeć, żeby to tam się gdzieś no, nie zawilgotniało, nie było to takie, jak wkładamy to do tego ekspresu.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, proszę Państwa. No to co, system nam się przepłukał i pojawiło się menu główne urządzenia, gdzie mamy wszystkie główne ustawienia w postaci napojów do przygotowania i opcji dodatkowych, czyli ustawienia i konserwacja. Bo to są dość takie ważne sekcje, tam jest dużo różnych ciekawych rzeczy, ale to może też omówimy za chwilę. Jeśli chodzi o menu główne, co ważne z punktu widzenia osoby niewidomej, ekspres po włączeniu zawsze się ustawia w tym samym miejscu, na opcji kafe krema. I to jest dobre, bo wtedy my wiemy, jak chcemy sobie przekręcić na konkretny napój, ile razy w lewo, czy ile razy w prawo. Ja tak szczerze powiedziawszy, nie korzystam z aplikacji mobilnych dość często, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Ona jest w pewnych momentach fajna, potrafi życie uratować, ale to też pewnie sobie omówimy w momencie, kiedy będziemy pokazywali, jak działa ta aplikacja.
1: No
0: No i
1: jasne.
0: teraz, jeżeli chodzi o menu, to jest tak. Najpierw są kawy czarne, czyli jakbyśmy dali raz w lewo, to jest espresso, ale my stoimy na tej kawie pierwszej, na której on się ustawił, czyli kafe krema, tak? Czyli mamy espresso, kafe krema, lungo, americano i to tyle, jeżeli chodzi o kawy czarne. Dalej mamy napoje mleczne, trzy, to jest cappuccino i latte macchiato i jeszcze mamy ciepłe mleko, bo może jak chcemy sobie zrobić jakieś płatki czy coś, to możemy sobie taką piankę z mleka przygotować, żeby tam sobie skonsumować. Dalej mamy gorącą wodę do przygotowania herbaty. Potem jest opcja moja kawa. Tutaj to chodzi o to, że możemy sobie zaprogramować jakiś nasz taki ulubiony napój. Następnie mamy ustawienia i konserwacja. I to jest wszystko, co dotyczy głównego menu. Jak sobie kręcimy dookoła gałką, no to po prostu tutaj nie ma żadnego ograniczenia, więc to idzie w kółko, tak? Jak przelecimy, to potem idziemy od początku.
1: Czyli to
0: Espresso,
1: menu się
0: kafe.
1: zawija, tak?
0: To
1: To
0: menu się zawija. Dokładnie.
1: trzeba po prostu liczyć
0: To
1: skoki.
0: trzeba liczyć, a jak się komuś coś troszeczkę pomyli, no to w ostateczności zawsze, jak nie mamy pewności, można ekspres wyłączyć i włączyć. On się już nie będzie teraz tam płukał, bo się nagrzał. No i wtedy to wystartuje od tej kawy krema. A można też podejrzeć jakimś programem do
1: Think
0: tego
1: AI,
0: celu, tak? Na
1: Envision
0: przykład,
1: AI, and
0: czy
1: czymkolwiek.
0: tego typu rozwiązania. To czyta może nie do końca dobrze, ale da się spokojnie z tymi programami w tym ekspresie też sporo zrobić. No to co, Michale? Napiłbyś się może kawy z mlekiem, czy kawy czarnej?
1: Ja powiem szczerze, ja się oduczyłem picia kawy z mlekiem, czarna, zwykła, to taka najlepsza.
0: Czyli co, robimy kawę czarną?
1: Tak jest.
0: To nam słuchacze nie usłyszą, jak się to wszystko pieni,
1: No
0: jak
1: to
0: się tam to
1: ewentualnie,
0: wszystko
1: wiesz,
0: robi.
1: ja tam z mlekiem również się mogę napić. To nie jest, wiesz, to nie jest to, że nie lubię, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie, ja tak zakulisowo powiem. Ja
0: Dobrze.
1: zazwyczaj rano, to jest mój pierwszy etap życia, to napicie się kawy. I mi zależy na
0: Ty,
1: tym.
0: Michale, mów, ja tu idę do lodówki po mleko,
1: Dobrze,
0: dobrze?
1: dobrze. I mi zawsze zależy na tym, żeby ta kawa była jak najszybciej. U mnie to wygląda trochę inaczej niż u Karola, jeżeli chodzi.

0: chodzi o ten ekspres i tam trzeba przy tym spieniaczu trochę postać. To nie jest tak, że wstawimy sobie tę kawę i ona się od razu sama zrobi i wszystko będzie się robiło. Trzeba zrobić osobno kawę, trzeba osobno spienić mleko, więc ja po prostu z racji tego, że zależy mi na tym, żeby ta kawa była jak najszybciej, a żebym ja się najmniej przy niej napracował, to jakoś tak się po prostu oduczyłem tej kawy z mlekiem pić, a to i trochę mniej kaloryczne przy okazji również jest. Także
1: dobrze, mleko jest już...
0: Czemu nie? Możemy się z mlekiem napić.
1: Mleko jest już gotowe, my tu sobie gadu-gadu, a ekspres czeka i to też jest teraz ważna rzecz, bo on po kilku minutach przechodzi w stan czuwania. Przechodzi w tryb oszczędzania energii, który wybudzamy przekręceniem albo wciśnięciem któregoś z pokręteł.
0: I czy to jakoś słychać?
1: Ano nie słychać. Ekspres nie wydaje żadnych dźwięków. On nie ma nawet głośniczka, żeby tu jakikolwiek pisk z niego się wydostał. I teraz jeżeli ja wiem, że żeby zrobić ci taką kawę, to muszę przekręcić 7 razy w prawo albo 4 razy w lewo, bo to tak dokładnie jest, bo zrobię ci powiedzmy cappuccino. Czy tam to jest akurat w tym przypadku opcja moja kawa, ale tak jest zaprogramowana, że to jest takie tam cappuccino, to się mogę przeliczyć, tak? Bo jednym przekręceniem gałki dopiero wzbudzę ekspres i jak przestanę liczyć, to się okaże, że w rzeczywistości mi się jedna pozycja nie zgadza.
0: Czyli co, najlepiej wyłączyć i włączyć?
1: No nie, no najlepiej albo poczekać tak troszeczkę dłużej, żebyśmy mieli pewność, bo to jest około 4-5 minut, albo zrobić taki numer, że ruszyć pokrętłem lewym, którym się wybiera moc, znaczy nie moc, tylko wielkość kawy. No to wtedy to najwyżej trochę zmienię mililitry.
0: No tak.
1: A zostanie to ustawienie w
0: prawym pokrętle. A ekspres się tak czy tak obudzi.
1: Ekspres się tak czy i tak obudzi. Dobrze. No to teraz ja przekręcam 6 razy w prawo. Raz, żebym się nie pomylił. 2, 3, 4, 5, 6. Szklanka jest ustawiona. Przepraszam, 7 razy w prawo. 7. Widzisz, bym ci wlał gorącej wody. Ale bym cię ugościł. No właśnie, 7 razy w prawo. Dobra. No i co? Robimy. To było mielenie.
0: Mielenie, tak.
1: Teraz się zamyka zaparzacz. To są takie dodatkowe...
0: Teraz się chyba mleko będzie spieniało.
1: Będzie się spieniało mleko. Uwaga, uwaga, proszę Państwa.

0: teraz będzie do tego mleka leciała kawa.
1: No, jakby mi się wszystko też tak samo robiło, to bym znowu pił kawę z mlekiem.
0: No ja bez mleka nie lubię. Za intensywna dla mnie.

0: Teraz się otworzy zaparzacz, wysypią się fusy do pojemnika. I gotowe.
1: I gotowe. I mamy kawę.
0: I mamy kawę. I teraz, w tym momencie, pojawiło nam się na urządzeniu, dodatkowa pojawiła nam się informacja w postaci komunikatu, że trzeba przeczyścić układ spienienia mleka. No bo to mleko nam nie może w środku zostać, bo by się zrobiła tragedia.
1: Dokładnie.
0: Prawda? I ja to mówiłem, że mamy tutaj różne opcje, że jest opcja ustawień i konserwacji. I zawsze między ustawieniami a konserwacją zagnieżdża się ten dodatkowy komunikat, który nam mówi o tym, żeby to ten spieniacz przepłukać. Ale żeby to zrobić, to ja muszę tutaj teraz wyciągnąć z pudełka z mlekiem wężyk. W tym kubeczku technicznym do, o właśnie, słyszycie Państwo, do przepłukiwania sobie końcówkę tak lekko opłukuję, żeby mi tu wyleciały jakieś resztki mleka. No i wkładam w taki otworek, w tą tackę ociekową, żeby mogła się z tej rurki wydobywać woda, a potem para. I to mam wszystko zrobione. I teraz, proszę Państwa, tu jeszcze wyleję wodę z tego kubeczka, tylko muszę się przechylić do zlewu. I teraz tak. Teraz muszę się skupić, proszę Państwa, żeby tu sobie nie narobić bigosu, choć to kuchnia, więc w kuchni bigos też bywa, prawda? Kręcę tak, żeby policzyć to, żebyśmy ustawili sobie na płukanie spieniacza. I co ważne, tego się nie da zrobić z poziomu aplikacji. Ale nie dlatego, że to jest tam niedostępne. Po prostu nie ma tam
1: tej nie ma tej opcji.
0: Mhm. Nie ma tej opcji, trzeba ją wybrać z menu. Dobrze. No więc teraz wciskam prawe pokrętło. Nic się nie dzieje. A to dlatego, że ekspres pyta nas się, czy aby na pewno włożyliśmy wężyk do ociekacza, bo za chwilę będzie z tego wężyka leciała gorąca woda. No to my się upewniamy, że tak, włożyliśmy, wciskamy jeszcze raz. Teraz się płucze spieniacz. Teraz się płucze. Wężyk jeszcze jest zimny. O, w tej chwili przez wężyk przylatuje gorąca woda. Teraz on się będzie przedmuchany parą. I jeszcze będzie. Ten głośny dźwięk, który Państwo teraz słyszeliście, to było też jakby osuszenie przy pomocy pary, taka jakby dezynfekcja tego elementu wylotowego, z którego nam cieknie, leci piana, tak, czy tam mleko. No i ta opcja w tym momencie już nam się schowała, nie ma tego płukania spieniacza, a urządzenie nam wróciło do menu, znaczy do menu głównego i mamy tutaj ustawione na opcji konserwacja. Damy raz w prawo, to mamy espresso, jeszcze raz w prawo, wróciliśmy do pierwszego ustawienia, które się nam pokazuje w momencie uruchomienia ekspresu, czyli kawę krema. Gdybyśmy sobie teraz siedzieli i tą kawkę popijali, no to ekspres nie będzie wiecznie czekał, bo musi się wypłukać przed wyłączeniem i musi się kiedyś wyłączyć, prawda, sam. Więc można w ustawieniach ustawić, po jakim czasie ma się to robić. Tutaj domyślnie jest 10 minut, ale ja sobie to zwiększyłem, no bo to jednak krótko. Zrobiłem sobie 30 minut, więc po 30 minutach będzie się ekspres pukał, a potem się wyłączy. Jakbym chciał go wyłączyć wcześniej, to wciskam ten guzik po lewej stronie i on wtedy też to płukanie sobie automatycznie włączy, a potem wszystko zgaśnie. Także tak to wygląda.
1: No to rzeczywiście, wydaje się, że wszystko jest prosto, łatwo i przyjemnie, ale czy tak zawsze jest? Bo pokazałeś, jak zrobić sobie kawę, natomiast no przynajmniej u mnie tak jest, że ten ekspres czasem potrafi nas zaskoczyć komunikatem, który się pojawia no ni stąd, ni zowąd. Włączamy ekspres, a tu nagle on coś od nas chce. Albo chce, żeby go wypłukać, w sensie, żeby użyć tej tabletki oczyszczającej, albo chce od kamieniacza, albo tam, no to są takie najczęstsze dwa komunikaty, które mogą nas zaskoczyć.
0: No
1: czy
0: tak.
1: U ciebie też tak jest?
0: Też tak jest, ale te komunikaty wyskakują opcjonalnie. W takim sensie, że urządzenie się nie blokuje i mówi, ty masz mnie teraz odkamienić, i już, albo ty masz przeczyścić system tabletką, a tu w domu goście chcieliby się napić kawy. On tylko pokazuje, że należałoby odkamienić, należałoby przeczyścić, ale od momentu, kiedy ten komunikat wyskoczy, no po prostu musimy to gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby te procesy pielęgnacyjne przeprowadzić. No i co ciekawe, da się je zrobić po niewidomemu, bo jeżeli sobie wykorzystamy program do odczytywania napisów, to można w odpowiednie miejsce wejść i jakoś tam z tym programem
1: i te komunikaty nam będą czytane, tak? Przekręć pokrętło albo...
0: Przekręć, dolej, wylej, poczekaj i tak dalej. Proces trwa w zależności od tego, co robimy, bo tutaj są trzy elementy pielęgnacyjne. To znaczy się ekspres nam mówi, żebyśmy go odkamienili, do tego jest odpowiedni środek. Potrafi nam pokazać informację, że mamy przeczyścić spieniacz. Spieniacz, do tego jest też odpowiedni środek. No i jeszcze jest opcja czyszczenia całego tego systemu tabletką. No i pytanie, a gdzie my tą tabletkę wkładamy? Prawda?
1: Dokładnie.
0: Ano, wkładamy ją do tego pojemniczka na kawę mieloną. Ona wtedy dostaje się do zaparzacza, tam jest zalewana wodą, no i jest cały tam program, który trwa kilkanaście minut. Jej celem jest odtłuszczenie tego środka urządzenia i tak dalej, także co jakiś czas trzeba to po prostu robić.
1: Czyli i pamiętajcie, to musi być specjalna tabletka do ekspresów.
0: Tak, tak jest. A nie do zmywarek.
1: Dokładnie.
0: A co ciekawe, ta tabletka jest bardzo malutka i zapakowana jest w takim blistrze jak jakieś tabletki, jak lekarstwa.
1: To też warto o tym pamiętać, żeby się nie pomylić czasem.
0: Ja na przykład trzymam te tabletki w szafce z chemią, bo naprawdę się można pomylić.
1: Z jakimiś. To prawda.
0: Na przykład, nie wiem, z jakimiś tabletkami do ssania.
1: No, a nie byłoby to raczej przyjemne.
0: No, myślę, że w smaku...
1: Nie próbowałem, ale chyba nie będę próbował.
0: Tak, tak, proszę Państwa. Także te sprawy tak wyglądają, więc wiele rzeczy da się zrobić, ale do tego wszystkiego trzeba dojść. Trzeba paręnaście razy w miarę współpracy z tym urządzeniem sobie pewne rzeczy w głowie układać, zapisać sobie menu na przykład można, żebyśmy wiedzieli, jak to tam wygląda. No i się użytkuje. Ale też na odsiecz zawsze może nam przyjść z odsieczą, może nam przyjść aplikacja mobilna, która w pewnych sytuacjach jest nas w stanie uratować.
1: Tak, i myślę, że do tej aplikacji mobilnej sobie będziemy mogli powoli przejść, chyba że jeszcze...
0: A może jeszcze omówimy ustawienie.
1: No właśnie, ale... bo to też jest, myślę, ważne. I to jeszcze zanim, to taki tu komentarz na Facebooku od Tomasza się pojawił, taki wręcz trochę poetycki, można by powiedzieć. Kawa czarna jak noc, słodka jak grzech i mocna jak miłość jest najlepsza. No, nie sposób się nie zgodzić.
0: Nie sposób.
1: Chociaż ja akurat no, z mlekiem to chętnie, ale słodzenie kawy to już dla mnie jest pewnym nieporozumieniem, no ale to kwestia gustu po prostu.
0: Tak jest. Tomaszu, pozdrawiamy cię serdecznie. No i cóż, przejdziemy do ustawień, w których kryją się różne ciekawe opcje. Pierwsza z nich to przepisy na kawę. Tutaj możemy wszystkie te napoje, które mamy w menu głównym, sobie poustawiać według tam jakichś naszych preferencji.
1: Czyli jeszcze raz, jak do tych ustawień się w ogóle dostać?
0: W menu głównym ekspresu, tam gdzie mamy napoje, na samym końcu mamy dwie opcje: ustawienia i konserwacja. I musimy dostać się, przekręcając prawym pokrętłem, do sekcji ustawienia. Ale na szczęście, i tu też jest śmieszna rzecz, bo nie wszystko się da zrobić z poziomu tych ustawień w aplikacji mobilnej, ale większość rzeczy możemy już w aplikacji sobie pozmieniać. I są to takie, proszę Państwa, opcje, jak przepisy na kawę, o których wspomniałem. Tutaj chodzi o to, że wszystkie te napoje możemy sobie dostosować do naszych preferencji. Ekspres nam proponuje, żeby to było, powiedzmy, kawę krema 120 ml, a my chcemy, żeby to zawsze było 100 ml. Ja tego nie zmieniam, dlatego że jak już robiliśmy kawę, to Państwu pokazałem, że przecież w czasie robienia kawy możemy na bieżąco tym pokrętłem regulować te wszystkie parametry, przez które ekspres przechodzi. Więc po co tutaj zmieniać, jeżeli można podczas już wypływu kawy z ekspresu sobie tam parę razy przekręcić, to jest co 5 ml i zmniejszyć ze 120 na przykład 90. Prawda?
1: Także zgadza się.
0: To jest pierwsza opcja. Druga opcja, Szanowni Państwo, to filtr. Tutaj jest prosto, bo jest tylko jedno pytanie. Włożyć filtr? Tak, nie. Tu decydujemy się, czy ten filtr ma być używany, czy nie. Jeśli tak, to jego montujemy w zbiorniku na wodę. Wkręcamy jakby go w dno tego zbiornika. Filtr do ekspresu to jest taki podłużny, walcowaty element. Więc można go wkręcić ręką w to dno tego zbiornika, a kto ma rękę jakąś taką, nie wiem, grubszą, coś, że nie może sobie poradzić, to ta miarka, o której mówiłem, że jest miarka na kawę mieloną, służy jako taki jakby klucz. Możemy tą miarką, ona jest tak wyprofilowana, że możemy ten filtr sobie dokręcić i wtedy nie musimy tam pakować ręki głęboko do tego zbiornika na wodę. Ja filtra nie używam, ponieważ uważam, że skoro w domu jest dzbanek filtrujący, to jest dokładnie to samo.
1: Dokładnie tak, a przy okazji ten dzbanek możemy wykorzystać do szeregu innych zastosowań, czy do wody na herbatę na przykład. Jeszcze na przykład u nas to przydaje się do nalewania wody do nawilżacza powietrza, więc no, do różnych zastosowań może być. Te dzbanki nie są drogie, można kupić w dowolnym markecie tak naprawdę. Filtry wymienia się raz w miesiącu. Zazwyczaj no, przy takim standardowym użytkowaniu, więc też to nie jest jakiś tam drogi interes, a zdecydowanie mniej tego kamienia osadza się na ściankach.
0: A dodam jeszcze, że taki filtr węglowy, który wkładamy do ekspresu, nie jest tani. On jest często parę razy droższy od takiego filtra dzbankowego. A to jest dokładnie to samo. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy twardość wody. Tutaj sobie ustawiamy, jaka ta nasza woda jest. Nadmieniłem na początku, że otrzymujemy wraz z ekspresem test paskowy, który nam pokazuje, co należy w tej opcji wybrać. Tu są stopnie od 1 do 4 i tak jak nam w tym teście wyjdzie, tak to wybieramy. A chodzi tylko o to, że im ustawimy twardszą wodę, tym ekspres sobie to jakoś tam inaczej przelicza i częściej każe się odkamieniać. Dalej mamy temperaturę i tu możemy ustawić, jaka temperatura ma być w przygotowywanych napojach. Przy czym ustawienie polega na tym, że albo ustawiamy profil temperatury indywidualny i potem w tej sekcji przepisy, która była na początku ustawień, sobie ustawiamy, że kawa, przypuśćmy cappuccino, to ma być w temperaturze maksymalnej, a kawa tam jakaś inna w temperaturze wysokiej. Ale jak sobie ustawimy tutaj w tej temperaturze ten tryb, że wszystkie kawy mają być tej samej temperatury, no to co byśmy nie wybrali, to zawsze otrzymujemy kawę o danej temperaturze. Dalej mamy coś, co dla mnie początkowo było niezrozumiałe, bo nie mogłem jakoś załapać, o co to chodzi. Jest to aroma. Aroma to, proszę Państwa, system zmiany smaku kawy. Jeśli spytacie mnie, a jak to działa, to powiem Wam, że dokładnie nie wiem, ale gdzieś mi się obiło o uszy, że to jest jakby dłuższe bądź krótsze parzenie tej kawy, że ona tam się jakoś inaczej przez ten zaparzacz przedostaje. Są to trzy stopnie. Dynamiczny, stały i intensywny. I chodzi o to, że jak tu sobie wybierzemy stopień przykładowo dynamiczny, to kawa ma taką większą kwasowość, jakieś tam nuty owocowe i tak dalej, i tak dalej. Stopień stały, no to jest tak po środku, a aromat intensywny, no to jest kawa taka bardziej goryczkowata, gorzka. Jak kręciłem tym, słuchajcie, w lewo, w prawo i początkowo wydawało mi się, że to jest jakaś, no nazwijmy to,
1: pizza na wodę, fotomontaż.
0: Fotomontaż, łamany przez bójdę marketingową, ale potem okazało się, że coś w tym jest, że nawet przy niektórych tych aromatach ten ekspres troszeczkę inaczej pracuje, jakby ta pompa chodzi troszeczkę inaczej i faktycznie niewielkie różnice są. Ja mam tutaj ustawione na środek, czyli ten aromat stały. Proszę Państwa, następna opcja to język. No to wiadomo, o co chodzi. Potem automatyczne wyłączenie i tutaj wybieramy sobie, jak długo ekspres ma czekać po zrobieniu kawy, jak ten stan bezczynności ma trwać długo. Potem jest, moi mili, opcja wyłącz płukanie przy wyłączeniu i to jest, uważam, tu nie należy co kręcić, nie ma co kręcić, ponieważ to musi być włączone, bo chodzi o to, żeby ekspres, jak go wyłączamy, się automatycznie wypłukał, żebyśmy nie musieli grzebać gdzieś tam w ustawieniach konserwacji i tę opcję wymuszać. Także rekomenduję, żeby to było aktywowane. Dalej mamy ustawienia fabryczne, no to wiadomo, że sobie możemy wszystko zresetować, jeżeli coś tam sobie nagrzebaliśmy i nie wiemy, co tu dalej zrobić. Dalej mamy statystyki, to jest ciekawa funkcja, bo tu możemy sobie podejrzeć, ile zrobiliśmy kaw. Zdradzę Państwu, choć to nie żadna tajemnica, w sumie taką informację, że w przypadku tego ekspresu to 900, sprawdziłem sobie przed audycją, 32. A ekspres był kupiony w czerwcu 2020 roku, więc
1: troszkę tych kaw już poszło.
0: Troszkę tych kaw poszło. I ostatnia opcja w ustawieniach to Bluetooth. Tutaj sobie po prostu łączymy z telefonem. Nim przejdziemy do aplikacji, jeszcze pokażę Państwu krótko tą drugą taką ważną opcję w głównym menu, to konserwacja. Bo tutaj też są ciekawe funkcje. Pierwsza funkcja to przepłucz wspieniacz, czyli to jest ta funkcja, która nam się pojawiła po zrobieniu kawy dzisiaj. Możemy też, jeżeli mamy jakieś obawy, że to się tam nie wypłukało, czy coś, tutaj sobie zajrzeć i jeszcze raz taki wspieniacz przepłukać. Kolejna opcja, to tak się śmiesznie nazywa, system płucze się. To jest to pukanie na początku i na końcu, przy starcie i przy wyłączaniu urządzenia. Potem jest opcja przeczyść wspieniacz. Tutaj chodzi o to, że czyścimy tym specjalnym środkiem, który dodajemy do wody. Potem jest opcja przeczyść system. To jest to czyszczenie specjalną tabletką. Potem mamy odkamienianie. I ostatnia opcja, odparuj system. A cóż to, moi drodzy, jest? A no to jest taka opcja, że jak ekspres nam się zepsuł przykładowo, ale na tyle się zepsuł, że jeszcze trochę działa, to możemy sobie przed wysłaniem go w długą drogę do serwisu, możemy sobie go odparować. Wybieramy tą opcję i on wtedy no podobno eliminuje z siebie te resztki wody, żeby to tam się gdzieś nie wylewało w pudełku w transporcie. No i ostatnia opcja to status konserwacji. Tu możemy sobie podejrzeć, no to jest dla nas niedostępne, bo to jest element graficzny, to są takie paski, co w najbliższym czasie nas czeka. Tu sobie patrzymy mniej więcej, jak wygląda sprawa odkamieniania tych wszystkich elementów pielęgnacyjnych, czyli tutaj pokrótce powiedziawszy widzimy, jaka procedura pielęgnacyjna będzie w najbliższym czasie. No i to by było, jeżeli chodzi o sterowanie ręczne, tyle.
1: Czyli teraz czas na aplikację mobilną.
0: Teraz czas na aplikację mobilną, proszę Państwa. No tu się muszę troszeczkę przygotować.
1: Tak, jak ty się będziesz przygotowywał, to ja przypomnę, że możecie do nas pisać, że możecie do nas dzwonić. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Jest Zoom, jest Facebook, jest strona kontakt.tyflopodcast.net. Także tu pisał do nas Karol jeszcze przed momentem, życzył nam smacznego, to dziękujemy bardzo. No ja już po kawce, ty Karolu też gdzieś tam się podejrzewam, że w międzyczasie masz okazję raczyć, chociaż no dzisiaj więcej mówisz ode mnie, ja to w tym momencie mogę sobie od czasu do czasu zrobić przerwę i jakiegoś tam łyka zaczerpnąć, chociaż tak naprawdę to już u mnie w kubku pusto. Nigdy jakoś ta kawa
0: u mnie prawie też.
1: A widzisz, no u mnie nigdy ta kawa długo nie może postać.
0: Ale już nie będę drugiej parzył, chyba się na wodzie, że tak powiem, skoncentruję.
1: Skończy, jasne.
0: Tak, dobrze, proszę Państwa, to tak, mamy aplikację Nivona APP.
1: Jakbyś mógł zrobić głośniej, to byłoby super. O!
0: Może tak?
1: Tak.
2: Przycisk.
0: Może być? Dobrze.
1: Może być.
0: Co my tutaj mamy? Mamy jakieś dwa niezaetykietowane przyciski. Pierwszy z nich służy do rozpoczęcia procedury łączenia się z aplikacją, a drugi służy do zmiany języka, między innymi, i ustawiania, czy ma się podgrzewać to miejsce na filiżankę, ale u mnie takiego czegoś ekspres nie ma. Więc to jest jakaś aplikacja, ta jakaś funkcja nieaktywna. Dalej mamy opcję Moja Nivona. Jak sobie tutaj wejdziemy, to co my tu mamy?
2: Moja pierwsza kawa.
0: Moja pierwsza kawa.
2: Ustaw przepis.
0: Ustaw przepis, czyli tutaj wszystkie te przepisy, o których mówiłem w ustawieniach, które są, możemy je zmieniać.
2: Ustawienia podstawowe.
0: Tu mamy opcję ustawienia podstawowe. Jak się przesuniemy jeszcze raz w prawo, mamy również opcję ustawienia podstawowe. Tak to jest śmiesznie nazwane. Ta pierwsza opcja kryje jakieś takie filmiki instruktażowe, jak wyczyścić tutaj różne rzeczy. A w ogóle po ostatniej aktualizacji u mnie, jak się ją kliknie, to się aplikacja zamyka. No, bywa i tak. Ale te drugie ustawienia, w które wejdziemy,
2: ustawienia podstawowe.
0: No to już kryją więcej rzeczy. Bo tutaj możemy sobie ustawić twardość wody, czyli to są te opcje, które żeśmy sobie omawiali przed chwilą, mówiąc o sekcji ustawienia.
1: Tak, na podstawie tego testu paskowego.
0: Tak, temperatura,
2: indywidualnie.
0: Czyli teraz każdą z kaw, którą robię, mogę ręcznie ustawiać, czy ona ma być zimniejsza, czy cieplejsza. Ale tu mogę wejść.
2: Temperatura.
0: I tu jest to fajnie akurat zrobione, tu voiceover się nie gubi.
2: Normalna.
0: Mogę sobie ustawić normalną,
2: wysoką,
0: max,
2: indywidualną.
0: I przycisk
2: anuluj.
0: Idźmy dalej.
2: Wyłączone.
0: Wyłączone, wypłucz włączoną, to tak dziwnie czyta. No to ta jest ta opcja, żeby się ekspres w momencie, kiedy go wyłączamy, płukał.
2: Wyłączone moduł 30 minut.
0: To automatyczne wyłączanie modułu 30 minut, no to jest, żeby ekspres tyle czekał.
2: Profil stały.
0: To jest ten system Aroma, gdzie sobie możemy wybrać, jaki ten profil ma być, tak? Czyli czy dynamiczny, czy stały, czy intensywny, czy indywidualnie. Jak sobie wybierzemy indywidualnie, no to wtedy każdą z kaw sobie możemy tam jakoś ustawiać. Proszę Państwa, dalej mamy ustawienia fabryczne.
2: Ustawienia fabryczne, przepisy, resetuj swoje przepisy.
0: To wiadomo, o co chodzi.
2: Ustawienia fabryczne, ustawienia, zresetuj swoje ustawienia domyślne.
0: Tu jest takie krótkie wytłumaczenie jeszcze, o co chodzi.
2: Ustawienia fabryczne, ustawienia fabryczne.
0: Aha, i to już jest ostatnia opcja. To już jest ostatnia opcja.
1: Czyli to jest tak naprawdę dwa rodzaje resetu, tak? Reset przepisów i reset ustawień. Tak?
2: Ustawienia fabryczne, ustawienia, tu zresetuj swoje ustawienia domyślne. Ustawienia fabryczne, przepisy, resetuj swoje przepisy.
0: Tak, to są dwie opcje. Jedną resetujesz przepisy, drugą resetujesz ustawienia. Znaczy do resetu, do...